0: liczy się sprzedaż paliwa, cenę paliwa w galonach, a galon to jest prawie 4 litry. Oznacza to, że średnio ceny benzyny w USA są nawet dziś, to znaczy w czasie, kiedy już tak właśnie urosło Amerykanom i oni dostają tego szału przy dystrybutorze, to nawet dziś ceny benzyny w Stanach są mniej więcej o 30% niższe niż w Chinach i o połowę niższe niż w Europie. A na przykład jak spojrzymy na ceny gazu, to zobaczymy, że w ostatnich miesiącach w Ameryce spadły one o mniej więcej 30%, a w Europie wzrosły o 50-60%. Do tego mamy zupełnie zmienioną sytuację geopolityczną niż jeszcze na przykład pół roku temu. W Wenezueli jest nowa władza. I ta nowa władza trochę ze strachu, trochę z kalkulacji, a trochę z braku alternatywy zaczyna właśnie rozmowy z Amerykanami o zacieśnieniu współpracy naftowej. Sprawa nie jest, proszę Państwa, błaha, bo Wenezuela siedzi na największych na świecie złożach surowca, złożach ropy, około 17% wszystkich globalnych zasobów tego surowca na kuli ziemskiej. I dowcip polega na tym, że przez ostatnią dekadę kontrolowany w Wenezueli przez państwo przemysł naftowy wydobywał zaledwie niewielki ułamek tego zasobu. Momentami to było nawet poniżej miliona baryłek ropy dziennie. Jednocześnie jeszcze na początku XXI wieku Wenezuela wydobywała no, więcej niż 3 miliony baryłek ropy dziennie. To oznacza, że w Wenezueli, w tym kraju, który właśnie się no, zmienia i raczej będzie dryfował w kierunku Stanów Zjednoczonych. Otóż w tej Wenezueli to nie jest tak, że żeby uruchomić te wielkie zasoby ropy, to trzeba teraz wszystko postawić od nowa. O nie, infrastruktura tam istnieje. Trzeba tylko wgrać do niej, by tak rzec, nowe aktualizacje oprogramowania i ruszyć z wydobyciem. Kapitał amerykański już czeka, gotów w blokach startowych. Amerykańskie koncerny naftowe twierdzą, że dysponują odpowiednią technologią zdolną do uzdatniania wenezuelskiej ropy i to wszystko całkiem lokalnie. Nie trzeba tego wozić gdzieś na drugi koniec świata. Wszystko może się odbyć w ramach tej zatoki, która jeszcze do niedawna nazywała się meksykańska, a teraz prezydent Trump upiera się, żeby nazywać ją amerykańską. Do tego dochodzi sprawa cieśnin. Więc mamy Ormus, zablokowany. Panama, kanał panamski, kontrolowana przez Stany Zjednoczone. Mówiłem o tym w ubiegłym tygodniu. Rok temu Stany Zjednoczone podpisały porozumienie z Panamą, które w zasadzie oznacza, że Stany Zjednoczone mają coś w rodzaju kontroli i kurateli wojskowej nad tym ważnym przesmykiem łączącym Ocean Atlantycki z Pacyfikiem. Dalej. Cieśnina Malaka, ten długi na 900 kilometrów korytarz pomiędzy Indonezją a Malezją, który ma tę właściwość, że przez tę cieśninę musi przejść mniej więcej, przechodzi, czy tam, no, tak, od lat przechodzi mniej więcej 3/4 chińskiego importu. Co oznacza, że jest to bardzo ważne miejsce na ziemi pod względem strategicznym. No i znowu w ubiegłym tygodniu porozumienie o współpracy wojskowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Indonezją właśnie. Do tego dochodzi Gibraltar. Słychać ostatnio o porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Marokiem w sprawie znowu kurateli amerykańskiej nad tymże przesmykiem. A co z Rosją? Niektórzy pytają. No cóż, jest to faktycznie dziś ważny globalny konkurent Ameryki w produkcji ropy i gazu. Ale Jak wiemy, od 4 lat Rosja ma dość ograniczone możliwości eksportu ropy i gazu do Stanów Zjednoczonych i do Europy. Co więcej, po dojściu do władzy, Donald Trump tych sankcji przeciwko Rosji bynajmniej nie zdjął, a raczej je pogłębił. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, nie ma w tym momencie najmniejszego powodu, żeby je trwale luzować. Co jeszcze? W ostatnich tygodniach Stanom Zjednoczonym udało się w sposób wręcz zaskakująco niesamowity przekierować właśnie światowe szlaki handlu ropą z Ormuzu do nich. To jest coś, co się teraz dzieje, ta podwójna blokada cieśniny Ormuz, która w zasadzie została zainicjowana przez Irańczyków, była takim ich, miała być taką ich polisą bezpieczeństwa, no a okazało się, że jest to dokładnie to, co działa w interesie Stanów Zjednoczonych, bo zablokowany Ormuz oznacza, że te wszystkie tankowce, które chciały się tam dostać, żeby załadować ropę z Zatoki Perskiej i wrócić z nią do odbiorców, głównie do krajów azjatyckich, nie mogą tamtędy przejść, więc obrały kurs na Amerykę i stamtąd teraz mogą ropę załadować i rozwieźć ją po całym świecie. Niektórzy analitycy twierdzą, że ta zmieniona sytuacja doprowadzi w rezultacie do tego, że będziemy mieli taki mocno sfragmentaryzowany rynek ropy na świecie. Wcześniej było tak, że mniej więcej wszystkie indeksy cenowe zbliżały się do siebie, orientowały się na jedną cenę baryłki ropy. Pewnie Państwo słyszeli, funkcjonowało coś takiego jak jedna cena ropy. Według analityków teraz idziemy w zupełnie innym kierunku. Teraz idziemy w kierunku, w którym nie będzie już jednej ceny ropy, tylko cena ropy będzie bardzo mocno uzależniona od tego, komu główny producent ropy, czytaj Stany Zjednoczone, patrz na to, co powiedziałem przed chwilą, główny producent Stanów Zjednoczonych zechce lub nie zechce sprzedawać i na jakich warunkach będzie się to odbywać. Będzie to w rękach Stanów Zjednoczonych bardzo mocny lewar do prowadzenia negocjacji handlowo-geostrategicznych na innych polach, co zresztą administracja Trumpa dość otwartym tekstem zapowiada. Stanom Zjednoczonym udało się wreszcie w ostatnich latach odwrócić wiele niepokojących trendów. Jeszcze w początkach XXI wieku, może to zabrzmieć dziwnie w kontekście tego, co powiedziałem przed chwilą, ale jeszcze w początkach XXI wieku Stany Zjednoczone, ten wtedy wydawało się superhegemon, któremu nikt nie mógł podskoczyć, de facto od strony energetycznej był totalnie uzależniony od ropy z Zatoki Perskiej. Faktycznie było tak, że wtedy import netto Stanów Zjednoczonych wynosił mniej więcej minus 10 milionów baryłek ropy dziennie. To znaczy Stany Zjednoczone importowały 10 milionów baryłek ropy dziennie więcej niż eksportowały. 25 lat później, ćwierć wieku później, sytuacja się odwróciła. Dzisiaj Stany Zjednoczone są już eksporterem netto. Ta nadwyżka eksportu ropy wynosi jakieś 5 milionów baryłek dziennie. Oczywiście jest tak, że każdy kraj w warunkach gospodarki rynkowej, przecież te procesy nie są centralnie sterowane przez żadnego jednego centralnego planistę, więc mamy tu do czynienia z eksportem i importem, z odpływem i nadpływem towarów. Każdy kraj jednocześnie kupuje i sprzedaje nawet takie dobro, które sam produkuje. I dlatego liczy się to właśnie po odjęciu jednego od drugiego w rachunku netto. No i netto Stany Zjednoczone są dziś na dość mocnym plusie, na plusie, który zdaje się będzie stale rósł. Trumpowi wreszcie zaczyna się powoli udawać to, co obiecał swoim wyborcom. Przypomnijmy, sedno obietnicy ruchu MAGA, czyli Make America Great Again, polegało na tym, że Ameryka znowu będzie miała możliwość i zdolność do produkcji przemysłowej. Ta obietnica była ważna właśnie dlatego, że to z powodu deindustrializacji sporej części Ameryki, głównie tej Ameryki położonej w środku kontynentu, nie tej orbitującej w kierunku starych pieniędzy sektora finansowego zgromadzonych na wschodnim wybrzeżu, ani tych, którzy akumulowali pieniądz w ostatniej dekadzie i w pierwszej ćwiartce XXI wieku po drugiej stronie, na zachodnim wybrzeżu w ramach Doliny Krzemowej, gdzie powstawały największe big techy. Ale pomiędzy nimi ta cała środkowa Ameryka właśnie popadła w polityczne zapomnienie, stała się taką ziemią niczyją, zapomnianą przez Boga i ludzi, a na pewno zapomnianą przez polityków reprezentujących główne partie amerykańskiego życia politycznego. I dopiero Trump ze swoją ofertą właśnie do nich trafił, ponieważ do nich ją skierował. Powiedział: tej Ameryce leżącej pomiędzy wschodnim i zachodnim wybrzeżem, ja wam pomogę stanąć na nogi właśnie w ten sposób, że przywrócę wam możliwość produkowania, co za tym idzie, sprzedawania i pracy na dobrych warunkach. Oczywiście śmiechu było co niemiara. Wszyscy antytrumpiści natychmiast powiedzieli, że tego się nie da zrobić. Oczywiście już nie te czasy. Miejsca pracy już uciekły. W Ameryce produkować się nie da. Ameryka jest już na innym etapie i teraz zawrócić Wisły, pardon, Potomaku kijem nie sposób. A jednak. Ciekawy materiał pojawił się niedawno w Bloombergu, w takim medium, które bynajmniej do pro-Trumpowych nie należy. Zresztą wszystkie media głównego nurtu w Stanach Zjednoczonych do pro-Trumpowych nie należą. No i tenże Bloomberg pisze coś, co oczywiście dla takiego zatwardziałego antytrumpisty oznacza w zasadzie konieczność odszczekania głośnym szczekiem wszystkich tych mądrości na temat Trumpa i jego polityki, które do tej pory wygłaszali. Bo co czytamy w owym materiale Bloomberga? Czytamy tam, że rok po ogłoszeniu taryf, pamiętamy, rok temu Donald Trump wprowadził tę rewolucję celną. Zmasowane uderzenie polegające na tym, że oto Stany Zjednoczone będą się ze swoimi wszystkimi partnerami handlowymi teraz rozliczać właśnie z uwzględnieniem barier celnych, które Trump przywrócił wbrew radom wszystkich liberalnych ekonomistów i całego świata komentatorskiego. Więc te przywrócone cła, nierzadko bardzo wysokie, miały zniszczyć amerykańską gospodarkę, miały posłać ją na kolana, miały sprawić, że koszty towarów na amerykańskim rynku miały poszybować w górę, produkcja nie mogła się odbudować, a Ameryka miała się pogrążyć z tego powodu w gospodarczej recesji. Nic takiego, proszę Państwa, nie nastąpiło. Handel Ameryki się nie załamał, amerykański import, jeśli już, to uległ przesunięciu geograficznemu, ale nie ograniczeniu. Są straty w niektórych sektorach, gdzieniegdzie tam troszeczkę się poobijało, ale w znacznej mierze cła mają wpływ na gospodarkę amerykańską zdecydowanie pozytywny. Po pierwsze, wygenerowały setki milionów dolarów nowych przychodów federalnych, co znacząco zmieniło strukturę budżetową państwa. Po drugie, cła pozwoliły na ożywienie sektorów strategicznych, takich jak na przykład hutnictwo stali czy aluminium, przemysłu obronnego, lotniczego. Chodzi o to, że wszędzie tam, gdzie do tej pory nie opłacało się w Stanach Zjednoczonych produkować nowych rzeczy, znowu można produkować. Oczywiście kwestia energetyczna ma tutaj kolosalne znaczenie, dlatego od niej tę dzisiejszą opowieść o Ameryce rozpocząłem. Otóż dzieje się tak, że ponieważ energia drożeje dla pozostałej części świata, a w Stanach Zjednoczonych na niektórych polach, patrz, gaz spada, a inne surowce energetyczne drożeją, ale wolniej, albo nawet z mniejszej bazy, to daje amerykańskiej gospodarce przewagę. Daje jej to przewagę, z której Ameryka Trumpa ochoczo korzysta. Wszystko to razem tworzy taką zupełnie nową sytuację. Sytuację, w której Trump właściwie doszedł do tego miejsca, do którego zamierzał dojść od początku prezydentury. Bo zapowiedzią, z którą Trump szedł do swojej drugiej prezydentury, było ponowne ułożenie stosunków handlowych z największymi partnerami Ameryki. Chodzi o stosunki zarówno z rywalami, Chiny, jak i z partnerami, Unia Europejska. Początkowo ani przyjaciele Ameryki, ani wrogowie nie chcieli z Trumpem w ten sposób rozmawiać. Uważali, że po prostu nie ma on żadnej siły nacisku, która sprawiłaby, że oni chcieliby z Ameryką do rokowań na temat zmiany relacji handlowych usiąść. Im było po prostu dobrze tak, jak było, w sytuacji, w której Ameryka nie produkowała, a jeśli produkowała, to produkowała zbyt drogo i dlatego ich produkcja Chin czy produkcja Unii Europejskiej zawsze z amerykańską produkcją wygrywała, w związku z tym Ameryka notowała od początku lat 80. stały deficyt obrotów handlowych. Trump, nie mogąc przyprowadzić partnerów do stołu rokowań po dobroci, postanowił zrobić to innymi sposobami. Tak można i należy tłumaczyć ten rodzaj ofensywy energetycznej, która na naszych oczach się rozegrała. W tej zmienionej sytuacji zarówno Europa, jak i Azja muszą do stołu z Ameryką usiąść i jeszcze raz na nowo sobie z Ameryką stosunki gospodarcze ułożyć. Mam nadzieję, że przynajmniej częściowo wyjaśniłem Państwu, dlaczego cała ta opowieść o Ameryce snuta przez zawodowych, czy jakby to powiedzieć, nieuleczalnie chorych na antytrumpizm, nie trzyma się kupy. W tej opowieści mamy bowiem taką ogromną niespójność. Mamy opowieść o Ameryce, która z jednej strony jest groźna i niebezpieczna, z drugiej strony jest w zasadzie już pokonana i to, co robi Trump, to są tylko jakieś przedśmiertne konwulsje. Próbowałem wam pokazać, że niezależnie od tego, co myślicie o Trumpie, czy go lubicie, czy nie lubicie, warto wiedzieć, co się naprawdę dzieje. Warto wiedzieć, jaka jest sytuacja Ameryki względem reszty świata, jaki jest rachunek sił, nie tylko siły militarnej, bo na to zwraca się zazwyczaj uwagę i to jest zupełnie oczywiste, że Ameryka jest potęgą wojskową, największą na świecie potęgą wojskową, ale również rachunek sił na polu ekonomicznym. Dopiero rozumiejąc to, możemy wiedzieć, z kim mamy do czynienia i jaki jest ten nowy układ i rachunek sił na świecie. Dopiero jak wiemy, jaki jest ten nowy rachunek sił w świecie i jaka jest prawdziwa rola i pozycja Ameryki na tych wszystkich polach energetycznym, gospodarczym, handlowym i każdym innym, dopiero wtedy możemy próbować należycie ocenić swoje szanse na odnalezienie się w tym nowym światowym porządku działania. I tu, proszę Państwa, dochodzimy do sprawy absolutnie kluczowej i fundamentalnej, a jednocześnie właśnie tej, która od nas zależy. Te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, zależą od nas w stopniu zerowym. Nie wpłyniemy na to, jaką politykę globalną w dziedzinie energetyki, handlu i ceł prowadzą Stany Zjednoczone. Natomiast my możemy reagować na to, co się dzieje, ale do tego potrzebujemy mieć pełnię prawdziwych, a nie wyimaginowanych, nie wyimaginowany obraz sytuacji. I tutaj wydaje mi się, że jesteśmy jako zbiorowość poddawani bardzo niebezpiecznej manipulacji, bo oto spora część opinii publicznej sączy nam takie przekonanie, że to wszystko, co się dzieje, powinno nas martwić, bo właśnie Ameryka zagraża naszemu interesowi i jest nam importowany pewien rodzaj antyamerykanizmu, który zupełnie nie pasuje ani do naszego doświadczenia historycznego, ani nie pasuje do naszego dobrze pojętego interesu. Właśnie w tym momencie, właśnie w tym sensie powiedziałem na początku, że można mieć wrażenie, że cofamy się do lat 80. Cofamy się do sytuacji, w której Ameryka jest przedstawiana jako mocarstwo z jednej strony schyłkowe, a z drugiej strony zagrażające światowemu pokojowi. Tylko że różnica polega na tym, że wtedy, w latach 80. polska opinia publiczna stawiała tę tezę z perspektywy kraju, którego klasa polityczna związana była z głównym rywalem Stanów Zjednoczonych, czyli ze Związkiem Radzieckim. Teraz jesteśmy w odwrotnej sytuacji. Teraz jesteśmy integralną częścią bloku zachodniego, tego bloku, którego Stany Zjednoczone były, są i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości będą głównym gwarantem bezpieczeństwa. Wszystkim, którzy tego nie rozumieją, proponuję spojrzenie na mapę i odpowiedź na pytanie, kto nas ochroni przed tymi najbardziej dotykalnymi i zagrażającymi nam niebezpieczeństwami, które się przed nami czają, czyli przed potencjalną agresją Rosji. Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Czy przed taką agresją obroni nas Unia Europejska z Niemcami? Czy obronią nas marszałek Czarzasty z marszałkiem Hołownią? Czy może jednak Stany Zjednoczone? Dopiero jeśli odpowiemy sobie na to pytanie, no to wtedy możemy zareagować na to, co się dzieje i na tę próbę narzucenia nam czegoś, co zupełnie do nas nie pasuje, czyli właśnie tego antyamerykanizmu.
1: Woź w netce.
2: Nocne powtórki w net.

0: Prawo cytatu.
1: Dzień dobry Państwu, Jan Majchrowski przy mikrofonie. Prawo cytatu. Dzisiaj będzie bardzo długi cytat, ale zanim do tego dojdę, to proszę Państwa, chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim komentatorom na YouTubie, bo w sobotę, w każdą sobotę o 14:00 Prawo Cytatu jest na YouTubie i tam jest nasz klubik, czyli komentarze. I wszystkie je czytam. Pani Marii Kapturowskiej chciałem podziękować za zaproszenie do Lublina. Tak, tak, na pewno jeszcze przyjadę. Chciałbym też powiedzieć, że Archiwum Przeciw Bezprawiu, będę o tym mówił, tylko że to jest dłuższy temat, więc odrębnie. A szczególnie chciałbym podziękować z osób, które się wpisały, pani Jadwidze, bo tak się podpisała, która odniosła się do tego słowa, o którym mówiłem chyba w ostatnim naszym spotkaniu, słowa, które myślę, że będzie słowem roku. Roku 2026, mianowicie słowa wobec. Wobec. Ślubowanie wobec prezydenta. Pani Jadwiga napisała tak. To odwrócona interpretacja słowa wobec. To jak żywcem wyjęta nowomowa z roku 1984 George'a Orwella. Pamiętajmy jedno z głównych haseł tej powieści. Wolność to niewola. To było rzeczywiście jedno z tych trzech haseł partii. Dodajmy, że były jeszcze dwa, jakże aktualne. Wolność to pokój. Przepraszam, wojna to pokój. I jeszcze trzecie, ignorancja, czy też niewiedza to siła, to odwrócenie tego angielskiego knowledge is power. Wiedza jest potęgą. Tak, to rzeczywiście dwójmyślenie, to zniszczenie logiczne myślenia, a logiczne myślenie jest podstawą nie tylko prawa, jest podstawą naszej cywilizacji. Proszę Państwa, o Orwellu mówiłem w jednej z pierwszych naszych audycji. Natomiast do tego, co napisała pani Jadwiga, muszę dodać cytat, na prawie cytatu, wypowiedziany przez panią Anitę Agnieszkę Kucharską-Dziedzic, czyli wiceszefową partii Nowa Lewica i posła na Sejm, która w wypowiedzi dla telewizji Republika powiedziała tak. Panie redaktorze, jeżeli się chcemy spierać, czy wobec to jest w obecności? Nie. Wobec to nie jest w obecności. Na to redaktor. Ale tak mówi słownik języka polskiego. Na to pani Kucharska-Dziedzic. Rozmawia z pan z doktorem, i tu się szybko poprawiła, doktorą literaturoznawstwa, więc znowu Orwell i razem z Chestertonem, bym powiedział, który być może nie jest znany pani doktorze literaturoznawczyni, natomiast byłby pewnie znany doktorowi literaturoznawstwa, mianowicie ten, że Chesterton dawno temu pisał, przewidywał proroczo, proszę Państwa, że miecze z pochew będą wyciągnięte, żeby zaświadczyć, że liście na drzewach są zielone, że będziemy walczyć o prawdy oczywiste. No właśnie w takich czasach chyba przyszło nam żyć. Z kolei pan, który się podpisał jako Mirek w naszym klubiku, czyli w dyskusji, która się toczy na YouTubie po każdej audycji Prawo Cytatu, odnosząc się do omawianych wpisów prezydenta Trumpa, napisał tak. Audycja przypomina mi bajkę Ignacego Krasickiego, Szczur i kot, ale to pewnie jeszcze przed nami. Proszę Państwa, polecam bajkę Szczur i Kot i też myślę, że jest coś na rzeczy. I też chciałem przy okazji podziękować wszystkim, którzy mnie komplementują, bo tych komplementów, proszę Państwa, bardzo dużo, naprawdę. Gdybym to sobie wszystko brał tak do serca, to bym pewnie pękł i żadnych dalszych audycji by nie było, więc to jest dosyć niebezpieczne. W tym są różne tam komplementy wypisywane, ale też czasami wygłaszane przez osoby, które spotykam, o odwadze. Że to rzekomo ja jestem odważny, bo tam o prawdzie mówię i tak. Proszę Państwa, no myślę, że odwaga bardzo staniała w dzisiejszych czasach, bo odważnym to można było być w czasie wojny, w latach stalinowskich, a dzisiaj, jeżeli mówienie prostej prawdy staje się odwagą, to w bardzo złych czasach żyjemy i źle to o nas samych świadczy. Ale ten wpis pana, który się podpisał Mirek, mnie jakoś tak zapłodnił do tego, żeby dzisiaj porozmawiać właśnie o odwadze. I będzie o odwadze, ale że pan Mirek przywołał bajkę Ignacego Krasickiego, to ja sobie pomyślałem, że o pewnych rzeczach właśnie bardzo dobrze mówić poprzez pryzmat bajek. I ja dzisiaj przyniosłem państwu zbiór bajek obszerny, bajek z całego świata. To się nazywa Rozbudzona Harfa. Baśnie i legendy z całego świata. Napisała to osoba bardzo mi bliska, Stefan Majchrowski, mój tata. Ja się troszeczkę na tym wychowywałem, a obecne wydanie, zresztą niedawno, które się ukazało, jest już pod nową, i to dodam, moją własną redakcją. I tam, proszę Państwa, jest bajka, której obszerne fragmenty chciałbym dzisiaj zacytować, bo to jest o odwadze i o tchórzostwie, o władzy, komu ona ma służyć, o wierze i dotrzymywaniu słowa, o takich wszystkich bardzo ważnych rzeczach. A rzecz dzieje się w Afryce. Bajka nosi tytuł Idu i Dimech. Proszę posłuchać fragmentów na prawie cytatu. Na zachodnim wybrzeżu Afryki, tam gdzie później powstała Liberia, rozciągał się szmat ziemi porośniętej dzikimi krzewami. Murzyni z okolicy wiedzieli, że ta gleba nietknięta ludzką ręką znakomicie nadaje się pod uprawę, że jest bardzo żyzna. Strumień przez nią płynął i całe pole można było nawodnić bez trudności. Ale brzeg strumienia był własnością krokodyla Ngando i każdy go omijał. Głód panował w murzyńskiej wiosce, jednak strach był silniejszy od głodu. Stary wódz Mavungu biadał nad tym, że jego ludzie nie mają co jeść, lecz był niedołężny. Nie mógł wykarmić nawet swojej rodziny. Miał, co prawda, syna Idu. Miał także pasierba, Poko. Zaznaczam od razu, że imię Poko nie należy go łączyć z jakimś skrótem formacji politycznych. Jest to czysta zbieżność, niezamierzona. Przypadek. A więc miał pasierba Poko, ale małą z nich pociechę. Idu był dobrym i pracowitym chłopcem, lecz bardzo lękliwym. Drżał ze strachu, kiedy musiał iść na polowanie lub na połów ryb. A Poko w ogóle nie pomagał. Był żarłoczny i leniwy. Zbytnio dogadzała mu Aboe, jego matka. Pewnego dnia Mavungu poklepał się po pustym brzuchu i rzekł do żony. Warto by było przynieść coś do jedzenia. O właśnie, podchwyciła Aboe. Lada chwila Poko się obudzi. I co tam mu jeść? Poko spał dniami i nocami. Jeżeli się ocknął, to jedynie po to, żeby zjeść. Gruby był i wielkie miał cielsko. Nie mieścił się w chacie. Głowę i ramiona mógł ukryć pod dachem, ale nogi sterczały mu na zewnątrz. Rusz cię, Idu, nagliła Aboe. Postaraj się o ryby. Dużo ryb potrzeba, żeby Poko się nasycił. Czemu Poko nigdy nie chodzi na połów, odezwał się Idu. Poszedłby ze mną, a więcej ryb byłoby na obiad. Wstydź się, oburzyła się Aboe. Boisz się iść sam, a zaledwie parę kroków masz do strumienia. Twój syn także nie ma dalej, zauważył Mavungu. Ale Poko nie jest tchórzem. To prawdziwy mężczyzna. Jaka z niego korzyść? Śpi i nic nie robi. bo sen jest pokarmem głodnego. Jakże ma pracować, gdy mu sił brakuje, gdy się słania z głodu? Skąpisz mu jedzenia. Skąpy jesteś, Mawungu. Tylko wołu dałeś za mnie, a za poko worek prosa na dodatek. A więcej jest wart. Lecz nie chodzi nad strumień, powtórzył Mawungu uparcie. Bo nie boi się krokodyla Ngando. Śpi spokojnie, a twój idu oka by nie zmrużył, gdyby Ngango był blisko. Okłamałby, oszukał, byle samemu nie wyjść z wioski. Mawungu westchnął. Idu nie jest bohaterem, przyznał, ale Idu nie kłamie, nie oszuka nikogo. Nic dziwnego, że się boi krokodyla. Każdy się go boi. Dlatego z pola nad strumieniem nie zbieramy plonów. Mimo to Idu chodził na uroczysko sam. Pójdę i teraz, oświadczył Idu. Idu, mam nadzieję, że nie spotkam krokodyla Ngando. Idu zawiesił kosz na plecach i po cichu wsunął się w zarośla. Serce biło w nim z trwogi, chociaż starał się nie myśleć o krokodylu, o dzikich zwierzętach. Wyrzucał sobie tchórzostwo, lecz wyrzuty nie przysporzyły mu odwagi. Szczęśliwi ludzie, którzy nie znają strachu. Idu musiał go przemóc. Z nad strumienia dobiegała wrzawa. Piski, ryki, skrzek. Idu przeczołgał się na skraj krzaków i wyjrzał ostrożnie. A nad wodą rozbrzmiewały chórem słowa. Zdechł krokodyl. Zdechł krokodyl Ngando. Okazało się, że zwierzęta i ptaki z dżungli roszczą sobie pretensje do spadku po krokodylu Ngando. I że nie ma między nimi zgody, bo spierają się o pierwszeństwo w dziedziczeniu, a każdy gatunek broni swoich praw. Idu zapomniał o rybach. Kosz zostawił w krzakach i pobiegł do wioski. Zdechł krokodyl! Zdechł krokodyl Ngando! Wykrzyknął. A więc można iść nad strumień, podchwycił stary wódz Mawungu. Można zasiać pole prosem. Trzeba, ojcze, bo zwierzęta i ptaki z dżungli chcą je zająć. Zebrały się nad strumieniem i radzą, dzielą ziemię między siebie. W tej chwili Poko obudził się i począł stękać. Głodny jestem, bardzo głodny. A Boe załamała ręce. O, ja nieszczęśliwa, co ci dam do jedzenia, mój biedny synku? W chacie nic. Idu uciekł znad strumienia, kosz porzucił, gnany strachem i nie przyniósł ani jednej ryby. Nie uciekłem. Pośpieszyłem z ważną wieścią, że zwierzęta chcą nam zabrać pole. Każdy wie, że jesteś tchórzem, a do tego kłamcą. Idu nie jest bohaterem, lecz nigdy nie kłamie, rzekł Mawungu, a ważniejsze pole nad strumieniem niż pełny kosz ryb. Zanim zboże tam urośnie, Poko umrze z głodu. I kto wtedy będzie twym następcą? Komu ludzie będą służyć, znosić pożywienie? Wyrzekała Aboe. Ludziom trzeba służyć, Aboe. Nie o siebie dbać, lecz o nich. Idu jest dobrym chłopcem. On postara się o wszystko. Upomni się o ziemię po krokodylu Ngando. Dostarczy nam ryb. Może by ktoś poszedł ze mną, poprosił Idu nieśmiało. Jestem stary, niedołężny synku, stęknął Mawungu. Zwierzęta i ptaki nie zechcą mnie słuchać, gdy zobaczą, że przybyłem sam. Może Poko wybierze się ze mną. A Boe pobladła z oburzenia. Nie masz wstydu. Za plecami Poko chętnie byś się schował. Poko jest odważny, lecz jest senny, kiedy głód go zmoże. Brak mu sił, a ty oszukałeś, nie przyniosłeś mu jedzenia. Rusz się prędzej, a nie pokazuj się bez koszyka ryb. Idu nie odpowiedział. Ruszył z powrotem nad strumień. Serce biło w nim z trwogi, gdy myślał, że oko w oko ma się spotkać z nosorożcem, z dzikimi zwierzętami. A musiał się przemóc. Wyjrzał z zarośli. Nad strumieniem nadal trwała kłótnia. Bo i struś się wstrącił, i nosorożec, i żyrafa. Wszystkie zwierzęta upominały się o spadek po swoim kuzynie, krokodylu Ngando. Wreszcie Idu przemógł się, wychylił zza krzaków.
0: Sprawiedliwie spór rozsądzę, zawołał. Posłuchajcie. Zawiódł się jednak. Zwierzęta nie słuchały. Nie umiały się pogodzić, lecz na widok człowieka okazały solidarność. Wrzask się rozległ. Słoń zatrąbił groźnie. A to ci dopiero. Sprawiedliwość obiecuje. Ludzką sprawiedliwość. Znamy ją, znamy. Nie chcemy jej wcale. Ani ciebie. Zmykaś, kaj pókiś cały. Ja mu dam nauczkę. Ryknął nosorożec. Jeśli ujdzie z życiem, jeżeli ucieknie, to daleko. I nosorożec ruszył z kopyta. Zadudniło, zahuczało, gdy popędził przez pole i zarośla. Idu rzucił się do ucieczki. Biegł co sił w nogach i rozglądał się rozpaczliwie, szukając jakiejś kryjówki. Naraz dostrzegł, że uszate stworzonko mknie w podskokach koło jego stóp. Był to skoczek, mały gryzoń stepowy. Miał krótkie przednie łapki, za to tylne bardzo długie i bardzo długi ogon. Idu zdziwił się, bo skoczków nie spotykało się na wybrzeżu. Raczej żyły na pustyni. Ale nie zdążył o nic spytać, bo skoczek pierwszy rzucił mu pytanie. Kogo gonisz? Nie gonię, uciekam, odrzekł Idu z trudem, łapiąc oddech. Nosorożec pędzi za mną. Musisz zawrócić, zmylić nosorożca, bo jest szybszy. Ja cię poprowadzę. Idu skręcił w bok za skoczkiem. Wskoczył za nim pomiędzy krzewy i zarośla, skurił się, przywarł twarzą do ziemi. Nie uniósł głowy, póki nie umilkł głos kopyt, powtarzany echem. Już ci nic nie grozi, zapewnił go skoczek. Dziękuję, skoczku, odetchnął Idu. Myślałem, że to się źle.

poważny, powiedział. Skądże? Bardzo się boję. Naprawdę? Podchwycił Skoczek. Nie żartujesz? Przyglądał się Idu, a małe oczka zabłysły mu radośnie. Wolałbym, żeby było inaczej, ale wiem, że jestem tchórzem, odparł Idu. To niezwykłe, co mówisz. Raczej przykre, niestety, odparł Idu. A ja się ucieszyłam. Idu ze zdziwieniem spojrzał na Skoczka. Dlaczego tak się wyrażasz? Jesteś stepowym skoczkiem, a mówisz, ucieszyłam się, zupełnie jak kobieta. Bo nie jestem skoczkiem. Przybrałam tylko jego kształty, żebyś mnie zobaczył. Zazwyczaj jestem niewidzialna, jak wszystkie dżiny, które żyją nad wodami wśród drzew. Jesteś leśnym duchem? Zdumiał się Idu. W gruncie rzeczy nie, gdyż nie byłam nim dawniej. A kim byłaś? Tobie mogę się przyznać, bo i ty przyznałeś się do tego, co cię wstyd przynosi. Byłam dziewczyną, a zwano mnie Dimych, ale tak kłamałam, że ludziom uszy więdły. Tak im dokuczałam, tak ich przedrzeźniałam, że zasłaniali oczy, żeby mnie nie widzieć. I stałam się niewidzialnym dżinem. Nie dokuczam już ludziom, staram się im pomóc. Lecz nie zdarzyło mi się, żeby ktoś powiedział prawdę, gdy spotkała go niemiła przygoda. Ty pierwszy nie skłamałeś. I mam nadzieję, że dzięki tobie zdołam odzyskać moją dawną postać. Zrobiłbym wszystko, żeby odwzajemnić ci za pomoc, ale teraz muszę iść nad strumień, przynieść ten kosz i ryby. Poczekaj, ja ci je przyniosę. Zniknął nagle Skoczek, jakby rozwiał się w powietrzu, jednak kilka chwil później przed Idu zarał się w piachu jego koszyk wypełniony rybami. Dziękuję ci, Dimech, rzekł Idu, rozglądając się wkoło. Nie było jej widać, lecz się odezwała, szepnęła mu do ucha. Nie masz za co dziękować, mój drogi. Mogę oddać ci większą przysługę. Dostaniesz całe pole nad strumieniem. To za wiele, zwierzętom też się coś należy. Jesteś bardzo dobrym chłopcem, a więc do strumienia pole będzie twoje, a drugi brzeg przypadnie ptakom i zwierzętom. Wezwę dżiny do pomocy i zasiejemy ci proso. Och, Dimech, jak ci się odwdzięczę. Jak? Obiecaj, że ożenisz się ze mną, a odzyskam dawną postać. Bardzo chętnie, Dimech, wykrzyknął Idu. Dziwny z ciebie chłopiec. Boisz się spotkania z dzikimi zwierzętami, a nie boisz się ożenić? I do tego z nieznaną istotą? Nie jesteś ciekaw, jak wyglądam? Chciałbym cię zobaczyć. Przyjdę do ciebie za tydzień. Przez ten czas proso już urośnie. Ujrzysz mnie wtedy, jeśli dotrzymasz mi słowa. Dotrzymam, na pewno, zapewnił. Nie wierzysz? Nie odpowiedziała. Już jej nie było w pobliżu. Idu wziął na plecy kosz z rybami i ruszył do wioski. Jęki dobiegały stamtąd, wrzaski, jakby goryl ryczał. To Poko domagał się jedzenia. O mój biedny Poko, zaraz cię nakarmię, wołała Aboe. Wreszcie wrócił Idu z rybami, ale tylko jeden kosz ich przyniósł, chociaż mógł udźwignąć dwa. Rybę po rybie wrzucała do paszczy Poko. Ten je połykał, a gdy podjadł nieco, zamknął oczy i zasnął. Idu za mało się stara. Nie zabrakłoby ryb, gdyby Idu nie uciekł znad strumienia. Za tydzień wyrośnie w polu proso, odezwał się nagle Idu. Za tydzień będzie dużo placków. Aboe chwyciła się pod boki. Słyszałeś, Mawunku, co powiedział twój syn? Znowu kłamie. I to jak? Bo kto widział, żeby proso urosło w tydzień? A Idu nawet go nie zasiał. Przecież nie miał worka z ziarnem, gdy poszedł nad strumień. Narzeczona mi to obiecała, odparł Idu. Nie wiedziałem, że masz narzeczoną, zdumiał się jego ojciec. Ty mu wierzysz, Mawungu, oburzyła się Aboe. Kto by zgodził się poślubić tchórza? Poko nie ma żony, chociaż jest odważny. A ożeniłby się tchórz i kłamca? Idu zawsze mówi prawdę, bronił syna Mawungu. Niech więc powie, jak wygląda ta osoba. Idu milczał. Powiedz, Idu, naglił ojciec. Przecież ją widziałeś. Widziałem. Ma duże uszy, krótkie ręce, ale bardzo długie nogi

i bardzo długi ogon. Nie wydaje się, żeby była ładna, mruknął sam do siebie Mawungu. A Boe skrzywiła się w złośliwym uśmiechu. Nawet taka poczwara nie wyszłaby za Idu za mąż, oświadczyła. On nie ma narzeczonej, nie urośnie wcale zboże i nie będzie placków, a Poko lubi placki prosto z ognia. Jednak siódmego dnia Idu wyszedł rankiem z chaty. Ujrzał nagle, że coś się żółci i zieleni w oddali, że łan zboża kołyszy się na polu, sięga aż pod strumień. Prosto dojrzało, zawołał. Już gotowe jest do zrzęcia. Wybiegł naprzód i zaledwie przebył parę kroków, natknął się na małego, uszatego skoczka. Poznaję cię, Dimech, powiedział, i dziękuję ci za wszystko. A dotrzymasz obietnicy? Ożenisz się ze mną? Oczywiście. W tej chwili skoczek zniknął mu z oczu. Stała przed nim dziewczyna. Młoda, smukła, długoręka, długonoga. Jak ci się podobam? Zapytała. Och, Dimech, jesteś śliczna, wykrzyknął Idu. Dostrzegła ją Aboe i wybuchła gniewem. Patrz, Mawungu, twój syn skłamał. Mówił, że ona ma duże uszy, krótkie ręce, że ma ogon. Może się zmieniła? Wymamrotał Mawungu. Kobiety zmieniają się, choć rzadko na korzyść. Nie dla Idu taka żona, oświadczyła Aboe stanowczo. Oto mąż dla ciebie, zwróciła się do Dimech. Wielki, gruby, prawdziwy mężczyzna. Będziesz pilnowała jego nóg, żeby zwierzęta ich nie pożarły. Będziesz odpędzała od niego muchy, mrówki i moskity. Będziesz piekła mu placki. Poko bardzo lubi placki, prosto z ognia. Co takiego? To byłoby niesprawiedliwe, obruszył się Mawungu. Ja jej nie oddam, rzekł Idu stanowczo. A ja nie chcę, Poko, oświadczyła Dimech. Wybrałam Idu i za niego wyjdę za mąż. Aboe wytrzeszczyła na nich oczy, wielkie, wściekłe. Wszyscy się uwzięli na biednego Poko, wykrzyknęła, ale ja się zemszczę. Chodź, synku, pójdziemy do dzikich zwierząt, do drapieżnych ptaków. Niech tu wpadną, niech stratują im pole, niech rozszarpią ich na sztuki. Odpłacimy się za twoją krzywdę. Chodź, Poko, idziemy do dżungli. Idźcie, powiedziała Dimech. Tam jest wasze miejsce. Miała rację. Okazało się, że właśnie w tej chwili Poko i Aboe przybrali właściwe im postacie. Nie ludzkie. Przeobrazili się. I oto dwa ogromne goryle oddalały się pośpiesznie, kołysząc się na krótkich nogach. Głodny traci rozum, stwierdził Mawungu. Zagłodziła mnie Aboe i nie poznałem, z kim mam do czynienia. Jednak Aboe nie zapomniała o urazie. Podburzyła zwierzęta z dżungli. Pewnego dnia odgłos bicia w bębny rozległ się w wiosce. Wszyscy chwycili za broni. Słychać było krzyki dochodzące od strumienia, piski, gwizdy, wycie. Rozległ się wrzask Aboe. Rozniesiemy was, stratujemy. Niech pokaże się ten tchórz Idu, niech tam stawi czoła. Dzikie zwierzęta pędzą na nas, wykrztusił Mawungu. Co robić? Nic strasznego się nie dzieje, rzekła Dimech. Trzeba zebrać ludzi i odeprzeć napad. Kto ich zbierze, Dimech? Kto ich poprowadzi? Ja jestem stary, niedołężny, a potrzeba wodza młodego, bystrego. Przecież Idu jest młody i ma bystry wzrok. Ja? Ja się boję, wyjąkał Idu. Dimech uśmiechnęła się łagodnie. Podała mu maskę, bardzo dziwną, powleczoną farbami, przybraną mnóstwem piór, muszki, grzechotek. Maska lśniła od jaskrawych kolorów, grzechotała groźnie. Gdy ją przywdziejesz, nie będziesz lękał się niczego, powiedziała Dimech. Śmiało będziesz walczyć. Idu włożył maskę na twarz. Och, Dimech, jestem odmieniony, teraz nikogo się nie boję, wykrzyknął radośnie. Chwycił dzidę, wybiegł na dwór. Za mną, naprzód zawołał, do boju. Pierwszy rzucił się na nieprzyjaciół, na kosmatych, opierzonych, gruboskórnych i opancerzonych. Wojownicy z wioski pośpieszyli za nim z krzykiem. Naraz wszystkie ssaki, płazy, gady, ptaki zawróciły i stupotem, biciem racic, łomotem skrzydeł pomknęły do dżungli.
Radość zapanowała w wiosce. Tańczono przy ogniskach, śpiewano, a muzyka grała. Lecz Idu nie cieszył się wcale. To zwycięstwo nie było moją zasługą, lecz maski, mówił. Zaczarowana maska pozbawiła mnie lęku. Mylisz się, odparła Dimer. To była zwyczajna maska. Nikt jej nie zaczarował. Równie dobrze mógłbyś pójść z odkrytą głową. Jesteś bardziej odważny, niż sam sobie wyobrażasz. Pocieszasz mnie, Dimer, bo zwierzęta przestraszyły się maski. Przed maską uciekły, nie przede mną. Nazajutrz bębny znów zabrzmiały w wiosce. Znów w pobliżu rozległ się ryk dzikich zwierząt. Oszukałeś nas, Idu, oszukałeś nas wczoraj. Wiemy już, wiemy, że schowałeś się za maską. Teraz nas nie zwiedziesz, nie ukryjesz się przed nami. Idu wziął do ręki swą dzidę i łuk. A maskę zostawiasz? Zagadnęła Dimer. Już mi maska nie pomoże, odpowiedział. Nie zasłonię twarzy, żaden czar nie będzie działał. Ruszył naprzód, lecz nie śpieszył się, jak dzień wcześniej. Nie pędził do boju. Powoli kroczył, a nogi pod nim drżały. To kłamca i tchórz, wrzasnęła Aboe. Dygocze ze strachu, łapcie go, bo schowa się. Idu czuł, że zimny pot występuje mu na czoło. Bał się, lecz szedł naprzód. Wojownicy kroczyli za nim. Uciekaj, krzyczały zwierzęta. Zmykaj tchórzu, a huzia! Ale Idu nie uciekł. Serce tłukło się w nim z trwogi, mimo to nie ustawał. Szedł uparcie na kosmatych, gruboskórnych i opierzonych nieprzyjaciół. I o dziwo. Hipopotam się zawahał. Słoń opuścił trąbę. Nosorożec się zatrzymał. Lew podwinął ogon pod siebie. A za chwilę wszystkie ssaki, płazy, gady, ptaki w pośpiechu umknęły do dżungli. Dimech wybiegła na spotkanie męża, zarzuciła mu ręce na szyję. Nie zawiodłeś nas, Idu, zwyciężyłeś, pozbyłeś się trwogi. Mylisz się, Dimech. Bałem się przez cały czas. Idu nie jest bohaterem, odezwał się stary Mawungu. Dimech potrząsnęła głową. Nic nie znaczy pokonanie nieprzyjaciół, powiedziała. Idu jest prawdziwym bohaterem. On pokonał strach. Samego siebie pokonał. I myślę, proszę Państwa, że ta bajka Idu i Dimech z tego zbioru baśnie i legendy z całego świata, rozbudzona harfa, bardzo jest i dziś aktualna, kiedy mówimy o strachu, o odwadze, o lęku przed mówieniem prawdy. Musimy to po prostu w sobie pokonać, ten lęk, bo pokonanie tego lęku jest warunkiem jakiejkolwiek poprawy. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówił Jan Majchrowski. Do usłyszenia.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Brawo, Dajnia.
2: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, prawodajnia. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan sędzia Piotr Schab. Dzień dobry, panie sędzio.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Panie sędzio, to zacznę od, poproszę pana o komentarz do mojego newsa najnowszego. Przed chwilą na portalu Radia Wnet opublikowałem informację, że Sąd Apelacyjny w Warszawie, trzy panie sędzie, uchyliły wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, wydany w ramach tak zwanej ustawy lutowej, czyli tej ustawy, która pozwala osobom represjonowanym za PRL-u uzyskiwać rekompensaty finansowe, takie godnościowe, zadośćuczynienia, odszkodowania. Uchyliły, bo według nich orzekała neosędzia, znana panu sędzia Mirosława Chyr. Ten pan, który no, był beneficjentem tego wyroku sędzi, miał otrzymać mniej więcej 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia i odszkodowania w sumie. No i ma 67 lat, siedział w sumie chyba, jeśli dobrze pamiętam, około 3 lat w zakładach karnych, w takich dwóch odsłonach, bo najpierw w stanie wojennym został zatrzymany, aresztowany, skazany. Odsiedział część tego wyroku. Tego nie zniechęciło do działalności opozycyjnej i dalej ją kontynuował. On jest znowu w latach 80., w 85 roku komuna go dopadła i trafił znowu do aresztu i do zakładu karnego. No ja się tak chciałem pana zapytać, bo pan zna te osoby, tych sędziów. Co musi się dziać w głowie takiego prawnika, który ma w swoim referacie przed sobą sprawę żywego człowieka, 67-letniego, czyli już jednak starszego człowieka, który daj mu Boże, żeby żył jak najdłużej, ale to już jest starszy człowiek i żeby tak tragicznie po prostu go przeczołgać, tak? Czyli człowiek, który wydaje mu się, że już jest wszystko w porządku, nie jest w porządku. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, bo prokuratura skierowała apelację, bo uznała, że ta kwota jest zbyt wysoka i dlatego w ogóle ta sprawa trafiła, bo gdyby nie była apelacja prokuratora, to pewnie by się sprawa zakończyła. No ale potoczyły się losy tego pana w taki sposób. Co dzieje się w głowach tych pań sędzi?
3: Proszę państwa i panie redaktorze, ja wychodzę konsekwentnie z założenia, że sędziowie nie są anonimowi, zwłaszcza ci, którzy porywają się na rujnowanie własnego państwa.
2: Jasne, ja wymieniłem w artykule pani sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak, pani sędzia Tyrała, ja nie mam przed sobą imion, i pani sędzia Wielgo... Widzi pan mnie tutaj jako autora tekstu zaskoczył, bo ja...
3: Nie miałem takiego zamiaru, panie redaktorze, broń Boże.
2: To jak pan sędzia pamięta...
3: Ale to jest ważne, proszę państwa, dlatego,
2: to niech pan mówi, a ja w międzyczasie sprawdzę i przepraszam może, tak, za nieprzygotowanie z własnego tekstu.
3: Nie, absolutnie nigdy bym tego nie sugerował. Proszę państwa, w moim najgłębszym przekonaniu jako sędziego, który wiele razy sądził tego rodzaju sprawy, ale nie tylko tego rodzaju... Aby wydać taki wyrok, trzeba kierować się nienawiścią do własnego państwa, do przedkładania, budowania własnych karier, tak jak je się postrzega, kosztem państwa i narodu, ponad dobro publiczne. To nie ulega żadnej wątpliwości.
2: Pani sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak, Dorota Tyrała i Anna Wielgulewska. O, teraz...
3: Rozumiem. Miejmy więc świadomość, że doszło do upokorzenia człowieka, niemłodego już człowieka, który liczył na to, że wreszcie państwo, które go upodliło, zadośćuczyni przynajmniej w części za krzywdy, których doznał. To jest upokorzenie. I być może właśnie o to chodzi. Być może właśnie o to chodzi, żeby Polakom, naszym obywatelom, odebrać ich poczucie godności i podmiotowości. Inaczej tego nie nazwę. Jest to działanie o najwyższym stopniu szkodliwości społecznej. To jest moje zdanie.
2: No bo jeszcze może wyjaśnimy. Oczywiście, że Rzeczpospolita, trzecia Rzeczpospolita oczywiście nie odpowiada za te czyny. Natomiast no, z punktu widzenia prawnego przejęła na siebie zobowiązania PRL-u, bo nie było żadnej po prostu żadnego odcięcia. I w związku z tym ten człowiek przyszedł do swojego państwa, licząc, że po prostu ono mu w jakiś sposób naprawi te szkody, bo on przecież w tym czasie nie mógł pracować, prawda? No i poza tym no, przeorano mu jednak psychicznie, fizycznie życiorys.
3: To są niepowetowane szkody. Wielokroć spotykaliśmy się z tym na sali sądowej. To są szkody, które rzutują w sposób niezatarty na rodziny tych ludzi, na złamanie ich aspiracji, na złamanie aspiracji ich dzieci. takich krzywd nie usuwa się w życiu tak naprawdę i te pieniądze są jedynie fragmentaryczną rekompensatą za to, co uczyniono tymże ludziom i ich rodzinom. Taka jest prawda. To jest takie działanie, które świadomie zostało w moim przekonaniu podjęte po to, aby nadzieję na podmiotowość społeczeństwa w konfrontacji z sądem po prostu zniszczyć. To jest, mówi się o sędziokracji, to jest eufemizm. Mamy do czynienia z prawniczym bandytyzmem i ja się tego sformułowania po pierwsze nie krępuję, po drugie jestem w stanie go bronić wszędzie. To jest działanie, które podejmowane z godłem państwowym na piersi po prostu urąga mojemu państwu.
2: To jeszcze zapytam tak na kanwie tej sprawy, bo w ostatnich latach, jeśli chodzi o te sprawy z ustawy lutowej, najgłośniejsza była sprawa Anny Jakubowskiej, pseudonim Paulinka, kobiety, która była, spędziła 6 lat w stalinowskim więzieniu, doznała jakichś potężnych krzywd. No i tam jej pełnomocnik, znany mecenas, Boże, ja dzisiaj nie mam do nazwisk głowy, mecenas W, no W, taki, który został europosłem. Pan mi przypomni, panie sędzio.
3: Wawrykiewicz.
2: O właśnie, reprezentował panią Jakubowską pan Wawrykiewicz i ona uzyskała astronomiczną rekompensatę w jednej z instancji, 9 milionów złotych, jeśli dobrze pamiętam. Potem sąd apelacyjny w Krakowie to obniżył w zeszłym roku do 1,25 miliona. Pan na jakimś etapie tej sprawy, pamiętam, że reprezentował Skarb Państwa i wnosił o 3 miliony złotych, jeśli dobrze sobie przypominam. Tak, czy pan uważa, że w ogóle w tym obszarze, już biorąc w nawias te spory o status sędziów, chodzi mi o same te kwestie tych rekompensat, czy pana zdaniem tu w ogóle jest jakaś spójność jak gdyby w podejściu sądów do tych rekompensat? No bo tu słyszymy 9 milionów, zjechano do ponad miliona i tak duża kwota. Tu to mówimy o tym panu, o którym ja napisałem. On owszem doznał mniejszych krzywd, i jeśli chodzi o długość tych wyroków, i jednak pewnie warunki w czasach stalinowskich były znacznie gorsze niż on miał, no ale tu prokuratura wnosiła o 100 tysięcy złotych. To jest jakiś kompletny miszmasz i rozstrzał. Takie mam wrażenie.
3: Proszę państwa, powiem tak, te sprawy oczywiście kierują się, sąd rozstrzygając tę sprawę kieruje się powinnością zindywidualizowanego, głęboko indywidualnego podejścia do każdego z poszkodowanych, do każdego z pokrzywdzonych. Wobec powyższego te kwoty są jedynie wyrazem zgromadzenia takich dowodów, które tylko w części mogą zobrazować cierpienie ludzkie. Trudno zatem nadać jakąś jednolitą płaszczyznę w sensie kwotowym tym roszczeniom. Trudno tutaj konstruować jakieś pojęcie taryfy. Natomiast pamiętajmy, że spoistość działania państwa poprzez sądownictwo, także w takich sprawach, jest rzeczą dla bardzo wielu sędziów w Polsce nieistotną. Jednolitość orzecznictwa na tyle, na ile jest możliwa do zachowania, która jest konieczna po to, aby państwo zachowało swój prestiż i aby państwo stwarzało obywatelowi względną pewność prawa, tak naprawdę nie jest wartością dla bardzo wielu sędziów w Polsce. Wartością są ich kariery, ich konwentykle, ich oczekiwania natury politycznej. To jest wartość, w cudzysłowie oczywiście, która kieruje orzecznictwem bardzo wielu prominentnych sędziów.
2: No to wróćmy już do tego właśnie tygla tutaj polskiego wymiaru sprawiedliwości. No pewnie pana uwagę przykuwa najbardziej to, co się dzieje wokół KRS-u, tak? No bo to jest takie, można powiedzieć, serce sądownictwa. Pan kandyduje do KRS-u. To muszę zapytać o ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, tak, który zapadł i są jakieś różne rozbieżne opinie co do skutków tego wyroku. Niektórzy uważają, że on wywraca do góry nogami te wybory, inni mówią, że nie. Jakie jest pana opinie? Pana opinia? Jakby pan mógł w ogóle słuchaczom przybliżyć, co wiemy o tym wyroku?
3: Już mówię, oczywiście w tym momencie odstąpię od promowania mojej kandydatury właśnie ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 kwietnia bieżącego roku w sprawie o sygnaturze K8/26. W tym wyroku Trybunał Konstytucyjny, jakkolwiek nie znamy jeszcze uzasadnienia tego orzeczenia, wskazał na dwa aspekty, które sprawiają, że procedura wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa jest w pewnym przynajmniej aspekcie niekonstytucyjna. Musimy zatem zweryfikować, czy te dwa aspekty, że tak powiem, pociągają za sobą niekonstytucyjność tej procedury w odniesieniu do każdego z kandydatów i w całej rozciągłości, czy też istnieje możliwość jej sanacji, czyli naprawienia, także w toku obecnie trwającej procedury, czy też nie. Czy rzutuje ona na wszystkie kandydatury, czy też nie. Stąd też w chwili obecnej nie sposób przesądzić kwestii wpływu tego wyroku na kandydowanie poszczególnych osób. To należy uczynić i będzie trzeba to rzetelnie uczynić po wnikliwym zapoznaniu się z uzasadnieniem tego wyroku, jakkolwiek nic nie jest wykluczone.
2: Mówimy tu oczywiście, gdyby któryś ze słuchaczy się już tym gubił, o tych wyborach na podstawie ustawy, nie tych dzisiejszych, tak? Tak zwanych prawyborach.
3: Te prawybory to jest oczywiście, proszę Państwa, fikcja, to jest łamanie prawa, to jest tworzenie poszczególnych ogniw mających uczestniczyć w tych wyborach po to, żeby złamać ustawę i po to, żeby pozbawić organ przedstawicielski, jakim jest Sejm z mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tytułu do wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa i przenieść niejako ten przywilej na korporację sędziowską, której się to w ogóle nie należy z mocy prawa, i wszelkie opowieści o tym, że w duchu Konstytucji leży, aby członków Krajowej Rady Sądownictwa wybierały tak zwane środowiska sędziowskie, jest bzdurą. Te środowiska sędziowskie zostały sprowadzone do kilku zaprzyjaźnionych z władzą, zwłaszcza władzą wykonawczą, ale nie tylko, stowarzyszeń sędziowskich kooperujących ściśle z władzą. Nie wierzmy zatem w opowieści o demokratyzacji tych wyborów, o jakichś szablonach konstytucyjnych. To są brednie. To jest łamanie prawa.
2: A czy gdyby stało się tak, że no, jacyś ci kandydaci w tych prawyborach tak zwanych, czyli tak, jak, tych wyborach, gdzie sędziowie w tej chwili mają wybrać sędziów, tak? I Sejm ma jakoby rzekomo uszanować ten wybór. Hipotetycznie, gdyby na przykład pan tam jednak został wybrany, no bo nie wiemy, kto będzie głosował, tak? Tam w zasadzie teoretycznie wszystko się może zdarzyć. Praktycznie to jest wszystko zrobione tak raczej pod Stowarzyszenia Sędziowskie Justicia i Temis, no ale nie wiem, świat jest nieprzewidywalny. Czy gdyby stało się tak, że w tych prawyborach zostaną wskazani jacyś kandydaci i pan, a Sejm uszanuje ten wybór 1:1, to pan uzna, że ten wybór z Sejmu jest jakoś naznaczony, jednak jakoś napiętnowany taką nieczystą sytuacją i to będzie tutaj domniemanie jakiejś nielegalności, czy w każdym razie jakiejś bezprawności, czy nie?
3: To nie ulega żadnej wątpliwości, że tego rodzaju piętno bezprawności będzie towarzyszyć temu wyborowi, o ile on istotnie sprowadzi się do potwierdzenia, zgodnie z zobowiązaniem politycznym Sejmu, pamiętajmy, potwierdzenia tej listy sędziów, która ma być wyłoniona przez tak zwane środowiska sędziowskie, zresztą w trybie, który tak naprawdę nie jest w ogóle transparentny. A nade wszystko no, redukuje się liczbę sędziów, którzy mogą ubiegać się o miejsce w Krajowej Radzie Sądownictwa w sposób nieprzewidziany ustawą. To już jest złamanie prawa całkowicie oczywiste. Wobec powyższego nie ulega kwestii, że obciążenie ewentualnie wybranej nowej Krajowej Rady Sądownictwa tymi bezprawnymi prawyborami będzie stanowiło balast, który musi rzutować na ocenę funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. Nie wiąże tych słów w ogóle z moją kandydaturą, o której w tej chwili, jak już powiedziałem, nie będę mówił, ani z jakąkolwiek inną kandydaturą, chociaż mamy do czynienia tutaj z całkowitą nierównością, z promowaniem poszczególnych nazwisk związanych ze stowarzyszeniami sędziowskimi za publiczne pieniądze w sądach rozmaitych szczebli.
2: A to proszę to rozwinąć, bo to taki jest zarzut konkretny.
3: Proszę Państwa, no mieliśmy do czynienia przecież z promocją sędziów ze Stowarzyszenia Justicja, sędziów Stowarzyszenia Temis, a także innych sędziów. O konkretnych nazwiskach, z promocją w sądach. Mieliśmy organizowane spotkania z tymi sędziami.
2: W ramach jak gdyby struktury administracyjnej, tak? W tym sensie,
3: ale
2: tak?
3: Ale nie ulega wątpliwości. To były spotkania organizowane przez kierownictwa bądź pseudokierownictwa obecnych sądów. Nie wiem, ile to kosztuje, ale nikt takich imprez nie organizuje za darmo. Wiadomo, że udostępniano, że tak powiem, bazę lokalową sądową. Wiadomo, że w sferze propagandowej lansowano od początku określone nazwiska z pominięciem innych. Ja oczywiście nie uzurpuję sobie tytułu do tego, żeby pseudokierownictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie zapraszało mnie na jakiekolwiek spotkania.
2: Pewnie też nie są zainteresowani.
3: Całkowicie nie są i nawet mi to schlebia, proszę państwa. Natomiast chcę powiedzieć, że mieliśmy tutaj do czynienia z jaskrawą dysproporcją w sensie działania organów państwowych w tych wyborach. Te prawybory, które są bezprawne, również odbywały się siłami instytucji publicznych, a zatem za publiczne fundusze, w jakiejś mierze musiały być na to wydatkowane. Organizowano, że tak powiem, poszczególne sądy do ich przeprowadzenia i organizowano te przedsięwzięcia w związku z góry wskazywanymi nazwiskami, tymi, które były poprzednio lansowane na rozmaitych spotkaniach organizowanych przez kierownictwa sądów.
2: Czy pan sędzia wyobraża sobie taką sytuację, że kiedy dochodzi do tego wyboru tych nowych członków KRS-u, mają tu miejsce, nie wiem, jakieś nieprawidłowości takie czy inne, tak? Nie wiem, czy w związku z tymi prawyborami, bo to jest na przykład jeszcze kwestia, o tym nie powiedzieliśmy, obracania danymi osobowymi, tak?
3: Zdecydowanie tak, całkowicie bezprawnego obracania
2: danymi osobowymi. A nazwisko na przykład też jest na tej liście,
3: moje nazwisko
2: wbrew
3: również
2: pana woli,
3: jest,
2: tak?
3: Wbrew mojej woli, chcę powiedzieć, woli zresztą zakomunikowanej zupełnie jednoznacznie na piśmie, nie dotyczyło to mnie. Mamy do czynienia tutaj, proszę państwa, z całkowitą bezprawnością przetwarzania danych osobowych i nie są to tylko informacje z drogi służbowej poszczególnych sędziów, ale znane mi są wypadki, w których podaje się do publicznej wiadomości w związku z tym bezprawnym przedsięwzięciem informacje dotyczące stanu zdrowia sędziów. Na przykład...
2: To znaczy?
3: Nie będę precyzował, ponieważ oczywiście podawanie takich informacji publicznie samo w sobie jest bezprawne. To są dane dyskrecjonalne, chronione prawem. Natomiast proszę mi wierzyć, tego rodzaju informacje zostały, że tak powiem, przekazane do publicznej wiadomości w związku właśnie z tymi przedsięwzięciami. Co więcej, wówczas, gdy składaliśmy sprzeciwy na podstawie artykułu 6 rozporządzenia RODO, takie w skrócie nazwę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2016 roku, sprzeciwy, które prawo nam pozwala składać, nie godząc się na przetwarzanie naszych danych osobowych w tym bezprawnym przedsięwzięciu, wiele sądów, wiele pseudokierownictw sądów, tak bym powiedział, oponowało, nakazując nam przedstawiać szczególne okoliczności, które uniemożliwiają posługiwanie się w tychże czynnościach naszymi danymi osobowymi, co jest łgarstwem, ponieważ to ci, którzy chcą te dane przetwarzać w związku z naszym sprzeciwem, muszą wykazać, że jednak zachodzą szczególne okoliczności, o których mowa w artykule 6 RODO. Oczywiście sprzeciw wnosi się na podstawie artykułu 21 tego rozporządzenia. Artykuł 6 mówi o szczególnych okolicznościach, które jednak mimo sprzeciwu uzasadniałyby przetwarzanie danych osobowych w toku tych czynności. Żadna z tych okoliczności nie zaistniała.
2: No ja rozumiem, że klucz sprawy jest to, że to jest po prostu w zasadzie z punktu widzenia prawa jakaś procedura taka półprywatna, nie państwowa, tak? Bo nie ma podstawy prawnej.
3: Niestety, tak? Realizowana rękami funkcjonariuszy publicznych w oparciu o mienie publiczne, to nie ulega żadnej wątpliwości. Poza tym z zaangażowaniem osób pełniących funkcje publiczne, a także osób wykonujących polecenia tychże, nadto są to czynności jaskrawo bezprawne i tak naprawdę dokonywane w celu realizacji z góry napisanego scenariusza. Począwszy od uchwały Sejmu, która odnosiła się do wyboru członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
2: W tej, w której zapowiedziano, że Sejm uszanuje ten wybór. No dobrze, ale ja tak zapytam, ale dokąd to w tej chwili się wszystko zmierza? Bo Bo ja widzę taki zarys takiego scenariusza, jeżeli ten wybór z jakichś takich czy innych powodów będzie kontrowersyjny prawnie, to moja wyobraźnia, która jest już bardzo szeroka, jeśli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości, widzi możliwość dwuwładzy, dwóch KRS-ów. Że stary KRS na przykład uzna, że ten nowy jest na przykład wyłoniony w sposób jakiś no, nieprawidłowy, naznaczony i będzie kontynuować ten urząd, tak? Czy to jest w ogóle możliwe, taki scenariusz?
3: Cóż, jak obserwujemy scenariusz, który pan redaktor nazwał dwuwładzą, a przynajmniej potencjalną dwuwładzą.
2: No pan jest tego najlepszym przykładem przecież, bo jest pana dublerka Joanna Raczkowska, neo-rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych.
3: Tak, która podjęła się pełnienia pewnej funkcji, a w zasadzie pewnej roli społecznej, roli korporacyjnej, z pełną świadomością ostentacyjnego łamania ustaw.
2: To jest akurat oczywiście trochę inna sytuacja, bo tu w tym przypadku, no to te naruszenie prawa to było takie wręcz po prostu prymitywne przez Adama Bodnara.
3: I to jest właśnie cecha tych ludzi.
2: Tu mówimy o czymś takim trochę bardziej zniuansowanym, tak? Bo tu mówimy o sytuacji, w której ten stara rada uznałaby, że wybór ten nowy jest jakiś, tak? No, jest to bardziej zniuansowane na pewno niż ten.
3: Oczywiście, że tak, natomiast chciałbym wskazać, że scenariusz, w którym Trybunał Konstytucyjny uznaje, że procedura wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa jest niekonstytucyjna w stopniu, który tak naprawdę torpeduje możliwość jej kontynuowania, a mimo to powstanie nowa, w cudzysłowie, Krajowa Rada Sądownictwa, no to prawo brzmi tutaj zupełnie jednoznacznie. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wiąże od chwili jego ogłoszenia i mamy na to potwierdzenie w poszczególnych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, począwszy od roku 2016. Stąd też ci, którzy jednak podejmą się pełnienia tego, w cudzysłowie, powtarzam, mandatu członka Krajowej Rady Sądownictwa, mimo pełnej świadomości, że czynią to bezprawnie, no, muszą się liczyć z tym, że ich postąpienia mające realizować ustawę o KRS będą bezprawiem i tak będą traktowane w przestrzeni publicznej. Po prostu.
2: Ja mam z tym tylko jeden problem, taki niemerytoryczny, prawny, bo no, tej strony prawnej to się zgadzam z tym, co pan powiedział, natomiast jest tu dla mnie problem, no nie wiem, czy pana wyciągnę na jakieś wynurzenia w tym zakresie, bo tu troszkę o politykę chcę zahaczyć, ale nie taką partyjną bezpośrednio. No, dla mnie jest problemem, że tą skargę konstytucyjną złożyła siła polityczna, która to prawo sama stworzyła. I to po prostu jest pytanie, czy społeczeństwo takie coś kupi, bo jest to jednak rodzaj, moim zdaniem, pewnej bezczelności. Ja nawet rozumiem taką logikę takiej brutalnej walki politycznej, gdzie mamy, bo mamy do czynienia z ludźmi, którzy po prostu totalnie łamią prawo, tak? Mówię o tych osobach. Bodnar, Żurek, cała ta ekipa, tak? I no, mnie nie oburza, tak? Czy nie degustuje taka koncepcja takiej właśnie czasami walki za pomocą jakichś trików prawnych, różnych zagrań, ale jest jakaś jednak granica wytrzymałości społecznej, tak mi się wydaje. I sytuacja, w której no właśnie dana ekipa składa skargę konstytucyjną na prawo, które sama stworzyła, nie jest zbyt, moim zdaniem, optymalną sytuacją. I nie wróżę, powiedziałbym, tak sukcesu w przekonaniu szeregu Polaków, mas Polaków szerokich, że to jest racja po tej stronie.
3: Panie redaktorze, my komfort oczekiwania sytuacji, jak to pan powiedział, optymalnych w działaniach naszej klasy politycznej, to już chyba utraciliśmy na długo, to tak pół żartem. Natomiast ja mam ten z kolei komfort, że jako prawnik mogę, wręcz powinienem sprowadzić tutaj weryfikację mojego stanowiska, a także oczekiwania wobec innych prawników do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Czy ono jest indukowane przez polityków, którzy nagle zmienili zdanie? Czy jest indukowane przez inne podmioty, dla mnie nie jest rzeczą pierwszorzędną. Tak to ujmę.
2: Ja rozumiem, to jest dyplomatyczna,
3: ale prawdziwa
2: odpowiedź z pana punktu widzenia. Przyjmuję ją do wiadomości. Ale w takim razie, no jeszcze podrążę ten temat, co dalej? Czy pan w ogóle, już tak wychodząc poza sam ten KRS jako taki, no jak patrzymy na całą tą sytuację w wymiarze sprawiedliwości, w Trybunale Konstytucyjnym, w Sądzie Najwyższym, gdzie przecież też nas, myślę, że czekają jeszcze różne kryzysy, tak? Czy pan widzi w ogóle nie wiem, jakieś światełko w tunelu, bo ja na przykład nie widzę. Moim zdaniem to wszystko podąża w stronę takiej totalnej anarchii. Nie widzę żadnych jakichś koncepcji, szczerze powiedziawszy, ze strony polityków, opozycji, jakiegoś wyjścia z tego kryzysu. Szczerze mówiąc, nie widzę też tego za bardzo po stronie pana prezydenta. Na przykład przypomnę, że przecież miała być powołana, nie to, żebym wiązał z tym jakieś niesamowite nadzieje, ale to jest znamienne. Miały być powołane dwie takie rady przy prezydencie, tak, dotyczące kryzysu w wymiarze sprawiedliwości, tak, tak konstytucyjna i ta jakaś, już nie pamiętam projektu tych nazw. No i słuch o nich zaginął. Te takie sugerowane terminy ich powstania to już zostały milion razy przekroczone. No coś tam nie gra, no.
3: No gdy chodzi o rady, które miały powstać przy panu prezydencie, powstaną czy nie, to oczywiście nie zmienia faktu, że projekty ustaw, które pochodzą z kancelarii prezydenta, są godne uwagi. Zaraz do tego przejdę. Światełko w tunelu to jest dla sędziego bardzo wielopłaszczyznowy problem, dlatego że sędzia może jedynie zwracać uwagę na pewne kwestie. Najlepiej, gdy czyni to na sali sądowej, o ile oczywiście nie mamy do czynienia z sytuacją ekstraordynaryjną jak teraz i sędzia ma wręcz obowiązek zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zabierać głos publicznie w sprawach dotyczących jego służby, a także służby publicznej w ogólności. Ja chcę powiedzieć, że Kancelaria Prezydenta podała do publicznej wiadomości projekt ustawy o przywracaniu obywatelom prawa do sądu. Ja w tej chwili skrótowo podałem nazwę tej ustawy, której zmierza w sposób bardzo radykalny do weryfikacji postaw sędziów. Tak, użyję słowa weryfikacja, bo poszczególne opcje polityczne szermują tym słowem w sposób często niedopuszczalny, ale ono jednak ciągle, proszę państwa, jakkolwiek by nie brzmiało, oddaje istotę sprawy. Tak, projekt prezydencki istotnie, jeżeli wejdzie w życie z pewnymi modyfikacjami, dokonanie których jawi się jako celowe dla prawnika.
2: No na przykład usuwanie sędziów z zawodów w procedurze administracyjnej bez prawa odwołania.
3: Ja nie mówię tam, panie redaktorze, po pierwsze o usuwaniu, po drugie nie mówię o procedurze administracyjnej, a po trzecie odwołanie to jest kwestia, powiedziałbym, odpowiednich regulacji. Powstaje pytanie, czy sędzia, a do tego zmierza projekt prezydencki, wypowiada własnemu państwu porządek prawny, twierdzi publicznie, że nie będzie stosował Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i czyni to z orłem na piersi, składa swój urząd czy nie?
2: No, nie składa.
3: Składa.
2: Od tego jest postępowanie dyscyplinarne.
3: Nie, panie redaktorze.
2: Jest Konstytucja, która gwarantuje sędziemu usunięcie z zawodu w procedurze sądowej, po prostu. No.
3: Konstytucja gwarantuje to, że tego rodzaju zagadnienia, jak usuwanie z zawodu, istotnie weryfikowane będą w trybie przewidzianym ustawą. Natomiast pamiętajmy, sędzia, który z pełną świadomością mówi, że nie będzie służył własnemu państwu, mówi, że nie będzie respektował konstytucji ani porządku prawnego, będzie podważał wiodące regulacje dotyczące ustroju własnego państwa, de facto podważa w sposób ewidentny wiodące uwarunkowania, wedle których powierzono mu służbę sędziowską i ten mandat.
2: Pełna zgoda.
3: Ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Powstaje pytanie dla porównania, bo rzeczywiście moje słowa mogą się wydać dość radykalne, ale czy człowiek, który rezygnuje z obywatelstwa polskiego, oświadcza, że z niego rezygnuje, tak naprawdę osiąga skutek przez siebie oczekiwany dopiero w drodze postępowania sądowego, czy nie wie, co mówi? Sędzia dokładnie wie, co mówi.
2: No, czas leci, to ta kwestia tej ustawy prezydenckiej, to na osobny by się program nadawał, ja uważam, że tych wszystkich ludzi, tak nie będę z nazwiska ich wymieniał, ale wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, powinno się usunąć z zawodu, to w ogóle co do tych sędziów, tak, to nie ma w ogóle sporu. Musimy kończyć, bo wybiło 18. Bardzo dziękuję moim państwa gościem.
3: Dziękuję
2: pan sędzia
3: państwu bardzo.
2: Piotr.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Książki Radia Wnet.
2: Wojny think tanków.
3: Dzień dobry, witam Państwa w audycji Wojny think tanków. Paweł Badzio, a moim gościem jest pani profesor Genowefa Grabowska. Dzień dobry pani.
4: Dzień dobry panie redaktorze, pięknie Państwa witam.
3: Pani profesor ma w swoim CV i być

0: senatorem i bycie posłanką do Parlamentu Europejskiego i dlatego też bardzo się cieszę, że może będzie pani mogła zinterpretować to, czego ja nie wiem, w czym się nie orientuję, a mianowicie sytuację prawną w Polsce i to, co nazywamy ciągle praworządnością, chociaż mi się wydaje, że to słowo staje się coraz mniej adekwatne w stosunku do tego, co widzimy.
1: No, praworządność stała się niekiedy taką pałką do bicia, kiedy trzeba uderzać. Natomiast dla obywatela to jest słowo klucz, wytrych, nie zawsze nam się podoba, ale szalenie ważne, bo jeżeli państwo nie jest praworządne, to wtedy jest państwem słabym. A praworządność to może tak brzmi tylko, panie redaktorze, bardzo groźnie, że nie wiadomo, o co chodzi. A praworządność to jest taka prosta reguła. Postępujemy według prawa, i wtedy jesteśmy praworządni. Jeżeli organy państwa działają zgodnie z prawem, według prawa, to wtedy prawo jest przestrzegane, obywatel wie, czego się spodziewać, bo od obywatela jest łatwo wymusić właśnie praworządne zachowanie. Od organu państwowego, a zwłaszcza organu konstytucyjnego, dużo trudniej. I posłowie, którzy to prawo stanowią, powinni w pierwszym rzędzie wiedzieć, że stanowią je po to, żeby było przestrzegane. Tymczasem, no, różnie bywa. Sami nie zawsze są w zgodzie z prawem. Nie zawsze postępują tak, jak mówi konstytucja. Jest artykuł 7, który mówi, że organy państwa działają na podstawie prawa i zgodnie z nim. Gdyby wszyscy tak robili, to mielibyśmy wspaniały kraj, uporządkowany. Każdy wiedziałby, ile może, czego mu nie wolno i żyłoby nam się na pewno łatwiej. Dlatego praworządność jest ważna.
0: Niewątpliwie jest ważna. To, w jaki sposób pani profesor o niej mówi, to mam wrażenie, że to jest jakaś piękna utopia trochę. A w szczególności, jeżeli chodzi o pozycję obywatela wobec prawa, chociaż może to nie jest jedyne ważne zagadnienie, kiedy będziemy rozmawiali o prawie w Polsce, o praworządności. Ja tutaj, ponieważ jesteśmy w wojnie think tanków, tutaj zanotowałem sobie kilka cytatów na temat właśnie tak zwanego zwykłego człowieka, ale to są think tanki niepolskie i takie mam wrażenie, że ich problemy są troszeczkę inne. To znaczy oni mówią o tym na przykład w Irish Council for Civil Liberties w Irlandii, ale nie tylko. To jest taka uwaga dla Unii Europejskiej w ogóle, że reforma systemu pomocy prawnej jest niezbędna, aby zapewnić równy dostęp do sprawiedliwości. I wiele takich różnych, bardzo słusznych opinii sobie zebrałem na temat tego, że potrzebujemy reform w obszarze na przykład przesłuchań, pewnie w Polsce też, jak sądzę. Ale wydaje się, że ten natłok bardzo poważnych problemów w Polsce jest diametralnie większe niż w innych krajach. Takie mam przynajmniej wrażenie. Pani profesor, czy tak jest?
1: Może dlatego, że społeczeństwo jest spolaryzowane. Może dlatego, że politycy doprowadzili do tego, bo to politycy przecież zrobili, nie obywatele, ten podział na scenie, który obserwujemy na scenie politycznej. Że są zwolennicy jednego, drugiego, trzeciego ugrupowania, nie mamy jeszcze czwartego chyba, ale nigdy nic nie wiadomo. I w związku z tym jakość sporu politycznego świadczy o tym, czy łatwiej obywatelowi przebrnąć przez spór, bo spór jest istotą polityki. Politycy powinni się spierać, tylko nie powinni się spierać tak, żeby cierpiał na tym obywatel i nie powinni się spierać tak, żeby obywatel widział, że oni naruszają prawo, że oni zamiast postępować zgodnie z prawem, zamiast dbać o to, żeby ta litera, ten duch, ten kościec prawa trwał i był respektowany, to sami szukają właśnie obejść, szukają wytłumaczenia, dlaczego nie stosują prawa i w związku z tym no, tworzy się coś w rodzaju sporu, najpierw sporu pomiędzy nimi, pomiędzy ugrupowaniami w parlamencie. To jest normalne, parlament musi mieć różne punkty widzenia, bo z tego się wykluwa dobre prawo, no ale ale to wszystko musi wedle reguł postępować. Po to przecież stworzono najpierw 10 przykazań, jak człowiek powinien postępować. Potem szło to również w stosunki cywilnoprawne, w administrację i człowiek dostawał coraz więcej nakazów i rad, jak ma postępować. Jeżeli to wszystko odrzuci, no to wraca do maczugi i maczugą będzie rozwiązywał spory i te spory będą coraz trudniejsze do rozwiązywania, a obywatelom będzie coraz gorzej, bo proszę zwrócić uwagę, my się skupiamy na walce politycznej, nie skupiamy się na tym, co ważne dla człowieka. Nie mówimy o tym, jak ulżyć obywatelom w codziennym życiu, jak ułatwić im funkcjonowanie, tylko zastanawiamy się, kto ma rację, dlaczego tak postąpili, dlaczego złamali prawo i wokół tego kręci się całe postępowanie i dlatego nie można dopuścić do ignorowania właśnie prawa i nie można dopuścić zwłaszcza no, do takich sytuacji, jakie w Polsce miały miejsce. Jeżeli ja już dość dawno, bo chyba kilkanaście miesięcy wstecz, słyszę z ust premiera takie zdanie, że będziemy stosować prawo tak, jak my je rozumiemy, to przyznam, że chyba każdy prawnik dostaje gęsiej skórki. Nie ma rozumienia prawa naszego, rozumienia prawa waszego, jeszcze trzeciej osoby.
0: No, bo
1: to jest jeden
0: tak.
1: System, nie wolno tego robić.
0: Próbowano zastosować pewne pomysły prawne, tak jak niektóre grupy polityków, a może i grupy sędziowskie je rozumiały. Niektóre, tak jak teraz odczytuję je ponownie, nie będąc prawnikiem, dlatego stąd moje zdumienie się bierze pewnie. Na przykład ten projekt w ustawie tak zwanej praworządnościowej, która została przygotowana przez ministra Żurka, ten projekt, który dzielił sędziów na, jak ja to mówię, na zielonych, na żółtych i na czerwonych.
1: Trzy kolory. Kieślowskiego. Tylko w złym sensie
0: ja nie wiem, jaki kolor zarezerwował dla siebie sędzia Żurek, no teraz to już nie sędzia, ale minister sprawiedliwości.
1: Tak.
0: Więc może dlatego łatwo z jakiegokolwiek koloru zrezygnował, ale czy to nie budziło jakiegoś zdumienia w środowiskach sędziowskich?
1: Nie, no to w ogóle środowisko sędziowskie, które dopuściło do tego, choć przecież zdecydowana większość sędziów chciała normalnie pracować, to jest taki pomysł części sędziów niezadowolonych z okresu, kiedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. Wtedy konflikt urósł, bo wtedy uaktywniła się jedna z sędziowskich organizacji, właśnie Justycja, która najpierw, pamiętam, miała być czymś w rodzaju związku zawodowego i dbać, żeby sędziowie byli zgodnie z konstytucją traktowani. A Konstytucja mówi, że sędzia powinien mieć godne warunki pracy i wynagrodzenia. No i to wydawało się sensowne. Ale kiedy cała aktywność tej grupy poszła w politykę, no to sędziowie przestają być sędziami. Stają się politykami w togach. A cierpi na tym cały system, bo cały system jest tak zbity, tak okaleczony, że nie wiem, kiedy uda się z tego właściwie klincza szalonego wyjść, bo ten podział sędziów i kolorowanie był chyba najgorszym, co się mogło znaleźć. Tam piętnowano swoich kolegów.
0: To znaczy, oni mieli mieć opaski takie, jedno czerwone, inni opaski zielone, a inni opaski żółte na togach?
1: Strasznie to brzmi, panie redaktorze. Ja nie chciałabym w to brnąć dalej, bo dla mnie to był chory pomysł, wytwór chorego umysłu właśnie, jeżeli ktoś usiłuje dzielić sędziów, którzy jeżeli byli bardziej aktywni w tym okresie, którego my, czyli ci, którzy rządzą teraz w resorcie sprawiedliwości, nie lubimy, no to trzeba ich odsunąć w ogóle od wykonywania zawodu. Jeżeli przyszedł do zawodu obecnie sędzia, a kiedyś był adwokatem, radcą prawnym, ale była cała ścieżka prawna, która pozwalała ten zawód wykonywać, uzyskać status sędziego. Więc nie można mu mówić, nie wolno ci tego zrobić, my cię w tej chwili chcemy wyrzucić z zawodu. To jest chore. Skąd taka władza? W
0: jaki sposób deprecjonować na pewno?
1: Absolutnie nie wolno było i to zostało potępione, właśnie to kolorowanie sędziów, nawet przez organizacje, które wcześniej krytykowały reformy w Polsce, bo Komisja Wenecka stanęła na tym samym stanowisku. Niedozwolony jest ten podział wewnętrzny. Każdy, kto zgodnie z prawem stał się sędzią, kto otrzymał z rąk prezydenta patent sędziowski, czyli nominację sędziowską, ten sędzią jest. A podważanie, że wskazano prezydentowi, który mianuje przecież sędziów, powołuje na to stanowisko, to jest jego wyłączna prerogatywa, której się nie ocenia, z którą się nie dyskutuje. Tak mówi konstytucja. Jeżeli sędzia otrzymał tę nominację, no to wtedy klamka zapadła, a mówi się nie zapadła, dlatego że po drodze sędzia był oceniany, czy może jego nazwisko pójść na liście do prezydenta i być tym i stać się tym sędzią. On jest wskazywany przez Krajową Radę Sądownictwa, a tam siedzą ludzie, których my nie akceptujemy.
0: Tak.
1: I zaczął się cały spór prawny.
0: Trudno mi jest wracać w tak krótkim czasie, kiedy pani tutaj profesor jest, do wszystkich szczegółów, bo dla pani każde z tych zagadnień, czy to jest Trybunał Konstytucyjny, czy to jest Krajowa Rada Sądownictwa, to co się dzieje, to jest przyczyną do długiej dyskusji, ale także, no, jak rozumiem, wyciągnięcia ogromnej,
1: tak. I żalu ogromnego, że środowisko do tego dopuściło.
0: Ale dlaczego dopuściło? I to jest chyba najważniejsze pytanie.
1: A no właśnie, bo jeżeli sędziowie sami robią to sędziom, swoim koleżankom, swoim kolegom, to niech się potem nie dziwią, że będzie rząd za odwetu. I do czego dochodzimy? Znów dochodzimy do tego pierwotnego człowieka, który załatwia spory pałką. Bo ta ustawa, która na szczęście została skrytykowana, o której pan redaktor mówił, czyli to kolorowanie sędziów, zostało odrzucone, nie przeszła.
0: Kolejna porażka naszego ministra Żurka.
1: Oczywiście, ktoś, kto występuje z takim pomysłem i uważa, że reformuje resort sprawiedliwości, no nie wie, na czym polegają reformy i on nie powinien w ogóle zabierać się za tego typu naprawę wymiaru sprawiedliwości. Nie wiem, jak długo będziemy czekali na naprawę wymiaru sprawiedliwości. Ja sądziłam, że jak opadną emocje, jak przestanie działać ta adrenalina polityczna w resorcie sprawiedliwości, to i władze tego resortu pójdą do rozum, do głowy i powiedzą, no może były wcześniej błędy, może w tej chwili siądziemy, spróbujemy porozmawiać, ewentualnie usunąć, ale są pewne prawidła, gdzie konstytucja wyraźnie mówi, jak ma być, a to jest teraz kwestionowane właśnie przez władze resortu sprawiedliwości. Uważają, że będą tu ciągnęły ten chory spór dalej. I jeżeli to ma tak wyglądać, to szanse na porozumienie absolutnie są żadne.
0: Pani profesor mówi o adrenalinie, ale mi się wydaje, że to chodziłoby już o inną substancję, to znaczy jakąś zupełnie narkotyczną, która powinna przestać funkcjonować w niektórych instytucjach państwowych, w Ministerstwie Sprawiedliwości także. Pytam się o to, dlaczego to środowisko sędziowskie tak się zachowało, jak się zachowało. Nawet zakładajmy, że jakieś błędy były wykonywane przez nią ekipę. Nie chciałbym teraz w to wchodzić bardzo szczegółowo, ale pytanie ciągle jest ważne. To znaczy, dlaczego to środowisko się tak zachowało, jak się zachowało? Niektórzy komentatorzy mówią i wracają do tego, że to jest jakby daleka funkcja tego, że kiedyś to środowisko sędziowskie się nie oczyściło, że ciągle ten wkład, że tak powiem, poprzedniego systemu komunistycznego był bardzo istotny i on był tak naprawdę bardziej realny niż nam się wydawało. Czy pani by się zgodziła z taką opinią?
1: No mnie jest trudno oceniać, bo w tej chwili to są ludzie, którzy są już potomkami tych, którzy funkcjonowali, będąc powołanymi przez organy jeszcze państwa komunistycznego. Natomiast wydaje mi się, że taka uwaga właśnie Nestora w tym zawodzie, pana profesora Szczębosza, który w latach, kiedy przemodelowano wymiar sprawiedliwości, mówił: nie, proszę zostawić tego resortu i obsady personalnej, proszę nie ruszać, my to załatwimy sami, środowisko się samo oczyści. Czy to było powodem? Niektórzy twierdzą, że tak, że może trzeba było scen bardziej wymownych i takich, które pokazałyby, że jednak nie wszystko było wtedy dobre, należyte, że jeżeli ktoś wydawał wyroki w okresie stanu wojennego, to on nie powinien być pieszczochem władzy w latach 90., bo jednak krzywda ludzka za nim ciągnęła się i być może ciągnie nadal. Więc w tych przypadkach nie dokonano takiego przynajmniej przykładowego zwrotu i nie pokazano, że jednak chcemy zerwać z tym okresem. I ponieważ nie zerwano, być może to jest przyczyną, choć jak mówię, w tej chwili po obydwu stronach tej barykady stoją ludzie w podobnym wieku, ludzie z podobnymi życiorysami zawodowymi, ludzie podobnie wykształceni, zdawali na tych samych uczelniach egzaminy, chodzili na wykłady tych samych profesorów i nagle zostało zasiane takie ziarno nienawiści, wręcz powiem wprost, pomiędzy nimi, że to się nadal ciągnie i tego się nie załatwi projektem ustawy pana Żurka, pana sędziego, wcześniej, później pana ministra. Naiwnością byłoby sądzić, że jakikolwiek projekt przygotowany przez jedną ze stron sporu politycznego ten konflikt zakończy. To się nie da, po prostu to trzeba zrobić wspólnie i trzeba usiąść do stołu, mieć głowę otwartą i na rozwiązania, i na nowe pomysły, a przede wszystkim nie mieć w głowie nienawiści do wszystkiego, co było i do ludzi, którzy wcześniej awansowali, teraz awansują inni z podobnymi zastrzeżeniami, które były wcześniej zgłaszane. Teraz nagle Krajowa Rada Sądownictwa przestała być organem wadliwym, jest organem już praworządnym, no bo są tam ludzie przez naszą ekipę wskazani. No do czego przecież? Ludzie się śmieją, ci, którzy widzą tę rozbieżność i mówią, no tak, prawnicy nie potrafią się dogadać, nie potrafią ominąć właśnie tego, co jest. Także ja
0: tak,
1: nie
0: prawnicy
1: wróżę panu Żurkowi
0: stali się
1: tu.
0: Tak, prawnik stał się trochę dziwnym zawodem, ale chciałbym tutaj wypowiadać się tak najbardziej bez emocji. Niektórzy komentatorzy, i to też jest istotne i to chyba dotyczy naszego wątku, stwierdzili, że wyrok, właśnie, dlaczego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czekał aż do 23 marca 2026 roku, czyli miesiąc temu w zasadzie, orzekł, czego skutkiem tego orzeczenia było to, że mówienie o neosędziach w ogóle jest niepotrzebne, chore i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście w mediach związanych z tak zwanym mainstreamem, albo przynajmniej z obozem władzy, no, było to specjalnie niedostrzegane, ale wydaje mi się, że w ogóle za mało trochę miejsca poświęciliśmy temu, dlatego że przez to orzeczenie TSUE została zakwestionowana cała wieloletnia logika tego obozu. Co prawda tam Waldemar Żurek mówił, że to jest jednak jakieś tam potwierdzenie jakiegoś problemu, wadliwych powołań i tak dalej, ale tak naprawdę to skutek jest taka, że nawet gdyby ta procedura byłaby wadliwa, co do tego możemy dyskutować, to nie ma mowy o dyskwalifikowaniu sędziów i ten podział na neosędziów i paleosędziów, jak to również poczytkując się pewną złośliwością drugi obóz nazwał, nie ma to żadnego sensu. Jaka była interpretacja? Jeżeli pani profesor wie, no, rozmawia pani z prawnikami siłą rzeczy, jaka jest ta interpretacja tego wyroku z 23 marca?
1: No, na pewno pokrzyżował takie dobre samopoczucie pana ministra sprawiedliwości, który osnuł całą swoją koncepcję pracy w wymiarze sprawiedliwości właśnie na podziale sędziów. Właśnie na tym, że sędziowie, którzy zostali powołani przez prezydenta, otrzymali od niego akt nominacji. Jeśli byli wskazani przez Krajową Radę Sądownictwa, to są dotknięci w kształcie obecnym, to są dotknięci wadą. Wadą taką, że 15 członków tejże Krajowej Rady Sądownictwa nie było wybieranych przez sędziów. I tu ja się dziwiłam, że pan minister nie doczytał konstytucji, bo przecież konstytucja nie mówi, kto wybiera tychże sędziów, 15 do Krajowej Rady Sądownictwa. Mówi tylko, że mają być te osoby wybrane spośród sędziów, a o tym, kto ich wybiera, decyduje ustawa. Ustawa obowiązująca do dnia dzisiejszego wskazuje, że te osoby są wybierane przez Sejm. I teraz znów mamy w tej chwili taką namiastkę zmiany tego, co jest, bo minister bardzo chciał postawić na swoim i tę procedurę, kształt wyboru w tej chwili sędziów, bo kończy się kadencja Krajowej Rady Sądownictwa w maju, chciał, żeby tę piętnastkę, tych 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa wybierali sędziowie. Natomiast obowiązująca ustawa, wedle której powołuje się tychże, nadal mówi, że czyni to Sejm. No więc jak to minister zrobił? No znów prawą ręką za lewe ucho, czyli sięgnął do takiego pomysłu, że sędziowie sami będą w swoich miejscach pracy wybierali przez prezesów sądów na specjalnych zebraniach kandydatów i potem przedłożą te kandydatury Sejmowi i Sejm będzie odhaczał wedle wskazania przez sędziów. Wybór znów jest dotknięty wadą, bo nie ma nigdzie w obowiązujących przepisach procedury, żeby sądy robiły zgromadzenia specjalne sędziów, wzywały do opiniowania, do wskazywania po prostu.
0: Ale to miałoby być w formie rozporządzenia, zarządzenia? Czego to taki
1: wewnętrzne zarządzenia.
0: Jakiś taki wewnętrzny okulnik
1: się,
0: albo prywatny telefon ministra.
1: I robi się to w ten sposób. Część środowiska zbojkotowała tę procedurę. Naczelny Sąd Administracyjny wręcz wskazał, że ona jest spoza prawa, że nie ma podstaw w obowiązującym prawie, żeby ten system zastosować. Czyli znów będziemy mieli w Krajowej Radzie Sądownictwa sędziów, którzy znaleźli się, czy znajdą się w tej radzie w procedurze niezgodnej z obowiązującym prawem. Bo Sejm w tej chwili, nawet jeśli posłowie dostaną listy do wyboru, to się okaże, że nie jest brany pod uwagę nawet głos obywateli, bo niektórzy sędziowie zbierali podpisy, że tak powiem, wśród ludzi. Zebrali po kilka tysięcy tych podpisów, kilkanaście podobno nawet tysięcy tych podpisów. No ale ponieważ nie byli ze strony tejże, którą pan minister Żurek uznał za jedynie słuszną i właściwą, więc te podpisy siłą rzeczy i te osoby nie mają szans, żeby przy tej większości sejmowej być powołanymi. A jeżeli ma się za sobą kilkadziesiąt, na przykład tysięcy podpisów, to przepraszam, to jest dużo silniejszy mandat niż ktoś, kto jest wskazany znów przez prezesów sądów i przez, załóżmy, 20, 30 czy 50 kolegów. Więc znów dochodzimy do tego, co było kiedyś, bo w oczach pana Żurka, pana ministra Żurka, tylko sędziowie mogą wskazywać i wybierać do Krajowej Rady Sądownictwa. Dopóki prawo tego nie zaakceptuje, że tak jest, a prawo nie akceptuje, to taka procedura jest wadliwa.
0: A to dziwne czasy nastały teraz za ministra Żurka. Najważniejsze chyba pytanie na koniec, pani profesor, to znaczy, co powinniśmy stworzyć, żeby ta sytuacja się zmieniła. To znaczy, zostawmy może tego typu porady, chociaż one mają swój urok, to znaczy, żeby ministra Żurka zastąpiła sztuczna inteligencja, a ewentualnie premiera Donalda Tuska też.
1: Ona też nie wymyśli.
0: Ale może też nie wymyśli właśnie. Też może by było trochę więcej spokoju, ale tego nie wiem na pewno. Natomiast sytuacja jest taka, że i to pytanie jest poważne. Czy powinno dochodzić do jakiegoś porozumienia najpierw mniejszych środowisk i to porozumienie niejako by się rozszerzało w sensie społecznym i na sferę sędziowską, i na inne zawodowe. Czy to jest jakieś pomyślenie, jakaś myśl na ten temat?
1: No, reformowanie z góry nic nie daje. Widzimy, że to jest reformowanie wyłącznie przez obóz władzy. Obóz władzy nie pyta drugiej strony, jak ona, czy ona chciałaby w tym uczestniczyć i jak ona sobie wyobrażałaby rozwiązanie. Więc to jest pierwsza sprawa. Czy władza chce ten konflikt zakończyć, bo na górze uważam, że nie chce, tylko każda nowa propozycja ma w sobie taki ładunek, takie zarzewie, które służy podgrzaniu tego konfliktu, że nie ma mowy o jego zakończeniu. Wierzę natomiast, że środowisko ma tego dość i na szczeblu zdecydowanie tym, gdzie sędziowie pracują, jeżeli tam zapanowałby spokój i tam nie docierałyby te odpryski właśnie warszawskiego sporu, czy warszawskiego, można włączyć jeszcze kilka innych miejsc, gdzie sędziowie są równie aktywni. I wtedy można by liczyć, że atmosfera z dołu, chęć pracy, porozumienia zadziała, ale w obecnym stanie tych rozgrzanych głów, takiego żądania, że teraz my, to jest właśnie to najgorsze, co w Polsce jest. Mamy szansę, będziemy reformować pod siebie. No tak się nie da. To nie z wymiarem sprawiedliwości, bo sędziowie igrają z losem milionów ludzi. To nie jest dla nich tylko. To jest dla nas wszystkich.
0: Stwórzmy ten moment, żeby te środowiska próbowały jakiegoś dialogu. Być może to da jakiś wzór dla polityków. Teraz nie mam takiej nadziei, pani profesor, ale być może jest to do pomyślenia. Spotkajmy się za miesiąc, będziemy mieli nowe znanie, jakieś nowe fakty. No, może będzie troszkę lepiej, chociaż trudno tutaj czerpać.
1: Do KRS-u nadziei. Może będą ludzie, którzy chcą porozumienia, a nie dalszej walki.
0: Dziękuję bardzo. Pani Genowefa Grabowska, pani profesor, była naszym gościem i mówiła o sytuacji praworządności
1: dziękuję
0: w Polsce.
1: Dziękuję pięknie, panie redaktorze, za miłą rozmowę. Dziękuję pięknie państwu.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nawet w ich własnych głowach, bo oni też w to wierzą. No, między innymi to jest wielki problem, że za późno zgłaszają się do lekarza, bo myślą sobie, skoro mnie dotknęło i taka jest moja karma, no to muszę ją przyjąć. Wtedy być może w następnym wcieleniu, pamiętajmy, że wierzą w reinkarnację, że w następnym wcieleniu, jak przyjmę pokornie swoją karmę, to będę kimś większym. Nie zdegraduje mnie to moje bóstwo do myszy, tylko na przykład uczyni mnie księciem. No i taka wiara, no niestety...
1: Radżą, braminem.
0: Tak.
1: Ale czy gdy lekarz, właśnie ktoś zostanie lekarzem, bo przecież teraz tam w Dziwodaja jest i szkoła, czy lekarz hinduski, taki, który dotknąłby tego chorego na trąd, to inni pacjenci już do niego więcej nie przyjdą?
0: No, gdyby wiedzieli, to tak. No, powiedzmy sobie, że tam jednorazowa jakaś taka akcja, miałam kolegę chirurga, zaprzyjaźniłam się z takim, przyjmował nas, ale właśnie po cichu. To znaczy przywoziłam na przykład dzieci, które wymagały operacji, oczywiście nie nagle, nie na CITO, tylko jakąś planowaną operację, powiedzmy sobie przepuklinę czy inne rzeczy. Przywoziłam do niego wieczorem, operowaliśmy, to znaczy ja wtedy musiałam być anestezjologiem albo trzymać haki, ono
1: operował. Chirurgiem też.
0: No tak, no ale to już trzymającym haki, to już nie jestem chirurgiem, małą chirurgię tak zwaną, czyli jakieś opracowywanie ran, to jak najbardziej musiałam się tego też nauczyć. No i zaraz zabierałam moich pacjentów z powrotem. Kiedyś nawet pamiętam, jak mnie przeszkolił w dziedzinie przeszczepu, takich mini przeszczepów skóry. W naszym samochodzie po prostu. Przyszedł, pacjent tam leżał, pokazał mi, jak się to robi i wróciliśmy. Gdyby jego pacjenci wiedzieli, że się zajmuje trendowatymi, przypuszczam, że tak, straciłby klientelę absolutnie.
1: Czy pani doktor też w jakiś sposób była naznaczona, bo ksiądz Adam, lekarz, tak, on usłyszał takie słowa. Wszystkich mogę i muszę

0: zapewnić, że ich kocham, że z miłości do nich przybyłem z Polski. Dla nich pracuję, ich leczę i z nimi jestem. A oni się dziwili, dlaczego on przybył.
1: Tak, tak. To nie jest normalne w ich pojęciu. Ja też byłam tak traktowana. Ale to jest... W dwie strony bije, że tak powiem. Z jednej strony... Byli tacy, którzy mówili, oczywiście to tylko słowa, podziwiam się za to, I appreciate you, ale byli tacy, którzy patrzyli ze zgorszeniem, a nawet nie widzieli mnie. Tak jak na trendowego patrzy się czasem jak przeszkło. Po prostu się go nie widzi, tak samo ja byłam czasem traktowana. Nie za często mi się to zdarzało, bo jednak Europejczyk dla tamtejszego społeczeństwa oznacza kogoś z dużym portfelem, więc ja zresztą zawsze robiłam zakupy dla wspólnoty większej, więc wiadomo, że zostawiałam w poszczególnych miejscach sporo pieniędzy. Natomiast tak, byłam traktowana czasem jak trendowata, byłam naznaczona trendem.
0: Ale później pani doktor została też naznaczona trądem niepełnosprawności.
1: I to znaczy, ja jestem niepełnosprawna od 10 roku życia. To nie, to nie jest, nie później. Ja myślę, że moje kalectwo spowodowane Heine Medina w dzieciństwie spowodowało to, że ja jestem lekarzem i że bardziej rozumiem moich kalekich przyjaciół, bo to jest znamie, które no, pozostaje. Oni też tak, to naznaczenie, ten stygmat ich choroby w tamtej społeczności jest nieakceptowalny. U nas jest zupełnie inaczej.
0: Lekarka, tak jak lekarz w Dziwodaja, powinien mieć tylko Boga w sobie, tak mówił ksiądz i lekarz ksiądz Adam Wiśniewski, żeby mógł nim obdarować wszystkich w domu Dziwodaja, bez względu na ich różny poziom życia wewnętrznego.
1: No, oczywiście. To jest siła, którą mi daje Pan Bóg, że mogę służyć wszystkim ludziom. Tam oczywiście, że tak nie ma. Myślę, że wszystkie inne idee uległyby jakiejś degradacji w zetknięciu z tymi najbardziej potrzebującymi.
0: Czy pamięta pani doktor, po jakim czasie której z dzieci nazwało swoją lekarkę matuleńką?
1: No nie dokładnie. Nie pamiętam dokładnie takiej daty. Dzieci szybko się uczą wzajemnie od siebie. Wieść gminna niesie najszybciej, wiadomo, poczta pantoflowa. Jedne od drugich chwytają zaraz. Tam jest wielkie poczucie rodzinności, więc jak ktoś się kimś opiekuje, to już jest albo starszą siostrą, albo starszym bratem, albo właśnie matką, ojcem, tak się ich nazywa. Po prostu...
0: Papadzi, tak mówią, tak?
1: Papadzi, czyli tata, szanowny tata. Ale to jest właśnie wynik tego, że to poczucie rodzinności jest takie ogromne i obcych ludzi też się tak nazywa. Nawet policjanta, jak pyta się o drogę, to do niego się zwraca wuju, a nie panie policjancie. Także tak. To jest...
0: A pani doktor uczyła się hindi od kogo?
1: Od dzieci.
0: Tak? I jakie to były pierwsze
1: troszkę
0: słowa, pani
1: się...
0: doktor pamięta?
1: A tak, pierwsze słowo to w ogóle w drodze jeszcze pierwszym pociągiem z Delhi do Raipuru, jak jechałam w pierwszej mojej podróży, już się nauczyłam pierwszego słowa. Pani, to znaczy woda. Bardzo proste słowo.
0: Bo w podróży potrzeba wiele wody.
1: No tak. To była wielogodzinna podróż, ponad 30 godzin, także...
0: A w Dziwodaja mają własną studnię.
1: Tak.
0: Mają własną piekarnię.
1: No nie, tam się nie piecze, ale tam się smaży, bo ciapaty...
0: Dzieci porządkują. Podobno teraz wśród tych różnych śmieci w całych Indiach, bo miasta są nieraz mocno zaśmiecone, nie wszystkie pewnie, ale Dziwodaja jest takim ogrodem wręcz.
1: Tak. No na tej pustyni ojciec ksiądz Adam nie tylko zaczął stawiać budynki, ale i zieleń sadził. To zieleń utrzymuje cień przede wszystkim. Są piękne, już ogromne wręcz drzewa. Już nie mówię o tym, że i owocowe też, ale i te, które po prostu osłaniają wiele krzewów, zieleni. Także to jest rzeczywiście oaza z daleka widoczna. Już teraz mniej, bo powstało wiele budynków między najbliższym miasteczkiem a nami. Ale kiedyś to jak się...

0: zakonnica, ale tak. świeckich, tak jak pani doktor, to nie było takich ośrodków.
1: No nie, nie. Ja myślę, że nie mam jakiegoś oglądu na cały ten kraj, ale niewątpliwie nie tylko zresztą katolicy, bo i protestanci, Anglikanie przecież tam długo było to przecież Imperium Brytyjskie, także tę posługę rzeczywiście od strony chrześcijan można się było bardziej spodziewać niż z jakiegokolwiek innego punktu widzenia. Tak jak mówię, Indusi, czyli hinduiści też, myślę, że muzułmanie również nie zajmowaliby się trendowatymi. Oni ich po prostu od siebie wypędzali, odpędzali, chcieli się ich pozbyć.
0: Tak, szkoła dla dzieci z rodzin trendowatych chociażby, bo nie mogą oni uczęszczać do szkół z dziećmi zdrowymi.
1: Nie mogą. Ich rodzice by na to się nie zgodzili. Gdyby wiedzieli, że przychodzi dziecko z takiej kolonii.
0: Rodzice tych zdrowych.
1: Tych myśli. Zdrowych dzieci, tak. Mało tego, no przychodzi trendowaty, wyobrażam sobie tak, że przyjdzie trendowaty z widocznym znamieniem na rękach, czy nogach, czy na twarzy, żeby zapisać swoje dziecko do szkoły, to pan kierownik szkoły też go nie zauważy. I po prostu nie przyjmie. Właśnie dlatego, że inne dzieci od razu by się odsunęły i mogłyby po prostu nie przyjść do tej szkoły.
0: Tak, jest taka opisana historia, że pewien chłopiec, jak tam zanim trafił do tego ośrodka w Dziwodaja, no to nawet chciał, prawda, wejść do autobusu, ale kierowca go wyprosił. Poszedł do sklepu, nie podał, poprosił o kawę, też mu nie podał. No, to jest takie
1: tak, to jest
0: stygmatyzowanie.
1: Tak, tak. No oni, ci, na których widać znamiona choroby, naprawdę nie są akceptowani i to w zasadzie nadal funkcjonuje. Po prostu ludzie się odwracają od człowieka naznaczonego trądem.
0: Posłuchajmy Hillsong Worship i taki dobra piosenka na dobry dzień, jak pani doktor przybyła do Indii. What a beautiful name. Jakie ładne nazwa, prawda? Dziwodaja. Świt życia.

0: tu w Dziwodaja, a jest z nami i pani doktor Helena Pys, ale też są z nami rodzeństwo Marzena i Dariusz Kozakowie. Dzień dobry też państwu.
1: Dzień dobry.
0: Takimi aniołami, opiekunami jesteście dla pani doktor, bo pani doktor na wózku się porusza. Tu w Dziwodaja przez troskę o chore ciało trędowate i o chorą duszę z trądem grzechu ma się począć zaświtać życie nieśmiertelne, strzeżone w wolności dzieci Bożych. To słowa księdza Adama Wiśniewskiego, ale pani doktor z przygotowaniem lekarskim, o co pani chodziło, bo księdzu o coś innego chodzi niż doktorowi.
2: Tak, tak, i to nie powiem teraz coś, co mnie niejako kompromituje. Ja nic nie wiedziałam o jego idei, dopóki nie pojechałam do Dziwodaja. Nie było też takich możliwości, nie było żadnych publikacji. Ksiądz Adam wyjechał zaraz, kiedy można było uzyskać paszport z Polski w 1959 roku zaledwie. Najpierw jeszcze we Francji się uczył w zakresie chorób tropikalnych. Dopiero potem wyjechał do tych Indii. I ja tak naprawdę nic ani o nim, ani o jego działalności nie wiedziałam. Także ja, jak takie zdanie słyszę, to się wzruszam wręcz, bo nie miałam pojęcia o tym, że miał taką ideę. Ja naprawdę zgłosiłam się po takiej wiadomości, że jest taka potrzeba. Powiedziałam, no jak nie ma nikogo lepszego, to mogę jechać. Nie miałam żadnej idei nawracania kogoś,
0: tak. Właśnie
2: starania się o przywrócenie mu godności, co jest takim głównym, zasadniczym celem. Przywrócić godność, to znaczy dać mu jakby nowe życie. Nowe życie, bo dził to jest życie dający. Dosłownie, jak przetłumaczyłem w sanskrycie, z sanskrytu. Natomiast ja po prostu pełnię tam misję lekarską do dziś. No również przydarzyło mi się, że musiałam być przez wiele lat sama, 8 lat praktycznie kierowałam sama pojedynczo tym ośrodkiem i to było rzeczywiście bardzo trudne, bez przygotowania, a nie miałam go, po prostu nie miałam żadnego przygotowania.
0: A rodzeństwo Kozakowie, kiedy pierwszy raz usłyszeli o tym, co robi pani doktor Helena?
1: No ja akurat miałam prostszą sytuację, bo jesteśmy z Heleną w jednej wspólnocie w Instytucie Prymasa Wyszyńskiego. Jesteśmy osobami świeckimi konsekrowanymi, więc jakby wstępując do wspólnoty już słyszałam o Dziwodaja, słyszałam o
0: Helenie. Czyli ten instytut taki zwany ósemkami wcześniej? To jest ten sam?
1: Tak, niepopularnie tak zwanymi ósemkami jesteśmy, dokładnie.
2: Tak.
0: Bo to było osiem dziewcząt, tak, które powstanie warszawskie przeżyły,
2: tak,
0: to chyba była
2: dokładnie.
0: Maria Okońska.
1: Tak,
0: i
1: nasza założycielka, tak, Maria właśnie. Okońska. Była właśnie Janina Michalska, która była też z jednym z pierwszych osób, które wspomagały Helenę, bo jeszcze była Hala Zakrzewska też z naszego instytutu. Właśnie kiedy Helena pojechała do Dziwodaja, to instytut od początku stał jakby w...
2: Jako pomoc dla mnie.
1: I zresztą takie sformalizowane, że sekretariat misyjny Dziwodaja, którego jestem kierownikiem, to jest nasza jednostka wewnętrzna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego i wszystko, co robimy, są działania, to są skierowane właśnie na ośrodek, na pomoc Helenie i póki Helena tam jest, Instytut będzie za nią stał murem.
0: Pan Dariusz, jak patrzy na siostrę, tak, no bo ubrane są panie jak świeckie osoby, nie widać,
2: świeckie.
0: Że są zakonnicami, tak?
2: Nie jesteśmy zakonnicami. Tak.
0: No właśnie, to dobrze wiedzieć. Jak pan postrzegał tą pracę, że siostra tak ofiarowała się właśnie dla Indii i później jak poznał pan panią doktor? Co pomyślał, jaka to pierwsza myśl? Był pan w Indiach?
3: Tak, ja już byłem 3 razy. No i tam w sumie ja jestem taki bardziej od czarnej roboty.
0: Remonty złote jakieś, ręce po prostu, jak to mówią wszyscy.
3: Coś trzeba zrobić, no to ja wtedy jestem wysyłany. Mhm. A tak to w sumie nie miałem takiej styczności wcześniej tam. Po prostu siostra powiedziała, czy chce jechać, czy jest taka potrzeba. No się zgodziłem, pojechałem, zobaczyłem. No i to też dla mnie było takie zderzenie Europejczyka z właśnie z Indiami. To są dwa różne światy.
0: Tak, księdzu Adamowi chodziłoby, trędowaci nie czuli się odrzuceni i osamotnieni, lecz by byli właśnie traktowani tak integralnie. I to jest też część działalności pani doktor, też Instytutu zaangażowanego w to wszystko. Jak to jest? Bo doktor zawiozła do Indii, przekazała to, co często czy Instytut dostajecie w Polsce.
2: Tak. Całe wyposażenie moje, zarówno intelektualne, szkoła, uczelnia, jak i doświadczenie jako lekarza oraz no, przede wszystkim właśnie ta formacja duchowa, to jest coś, co wyposaża człowieka na dalszą jego działalność. I to ja zawiozłam rzeczywiście w pakiecie moim braciom Indusom. Myślę, że to jest to, czym możemy się po prostu podzielić. Jest też bardzo ewangelicznie to powiedziane od tych, którzy więcej dostali, więcej wymagać się będzie. Więc czasem myślę, czy ja już rzeczywiście wyrobiłam się, czy już dałam to wszystko, co otrzymałam, bo ja w swoim życiu dostałam bardzo dużo. I myślę, że to właśnie musimy dawać. To, czym nas wyposażyła ojczyzna. W najszerszym tego słowa znaczeniu.
0: I to jest piękne, że Polska ma takie poczucie też misji ładnej, no bo w tym świecie, który był kolonizowany, Polacy nigdy nie kolonizowali żadnych krajów. Jednak my przywozimy taką najlepszych naszych ludzi, którzy mają no serca aniołów, tak? A tam są ludzie, którzy mają często wielką wyrwę w sercu, tak?
2: No ale powiem, że chociaż nie jest to powszechnie znane w Indiach, to jednak mamy piękną kartę dzieci, które z Syberii wyjechały razem z późniejszą armią Andersa, nazwaną armią Andersa.
0: I tam były przyjęte
2: w Indiach.
0: Czyli jakby spłacamy też dług
2: też,
0: nasz.
2: Kiedy poznałam to środowisko, oni się nazywają jak?
1: Koło Polaków
2: z Indii 1942-48, bo w tych latach tam przebywali. Sześć lat. Dzieci, które zdążyły tam dorosnąć, no to one mają ogromną wdzięczność w sercu, bo one z piekła dostały się prosto do Indii.
0: No jeszcze ja pamiętam, z większych wysypisk i śmieci niż tak, pamiętam, i karmy strasznej, tak byśmy mogli powiedzieć.
2: Pamiętam, tak? Że na 50-lecie opuszczenia tego kraju przez nich, bo w 1948 po śmierci Gandhiego musieli rozjechać się. Świat już nie było możliwości wspierania wtedy tego ośrodka, gdzie się wychowywali. Pamiętam, że na to 50-lecie jakiś taki piękny obelisk w tym miejscu tam zamontowano. W kilku językach opisano jakby historię tych dzieci tułaczych, to ja właśnie coś takiego powiedziałam. Już wtedy znałam hindi i powiedziałam, małe przemówienie wygłosiłam, że tak naprawdę czuję, że spłacam ten dług, który tutaj zaciągnęły polskie dzieci.
0: Mahatma Gandhi miał więc duże serce także dla Polaków.
2: Tak. Tak, nawet się przyjaźnił z jedną panią Dynowską, Wandą Dynowską, też taką dobrze znaną w pewnych środowiskach.
0: A właśnie, ksiądz Adam, później pani doktor, dyrektorzy tego ośrodka, tak, Dziwodaja, pisali często, dziękujemy wam, do Polski, tak, listy, nie zapominacie o trędowatych Dziwodaja, my tak bardzo liczymy na was i wasze ofiary, by zakupić lekarstwa, bandaże, odzież, książki, pomoc szkolną i uczyć trędowatych, przyodziewać się, żyć godnie. To nadal jest, bo wybudowano i ambulatorium, i szpitalik, i internat, i nawet kościół.
2: Tak. Tak. Jest internat, jest szkoła dla dzieci, które nie mogą się uczyć w innych miejscach. Przychodnie miałam w trzech miejscach. Nie tylko w samym Dziwodaja, ale również jeździłam do przychodni wyjazdowych, bo taka była potrzeba. Czy rozrastało się to trochę. Teraz już ta działalność tylko w dziedzinie trądu troszkę się kurczy. Są inni potrzebujący też, poza chorymi na trąd. Bywały tam podrzucane nam dzieci, czy przynoszone po prostu dzieci osierocone i to też dosyć duża część naszej działalności, zapewnić im dom, no bo dzieci niechciane, wyrzucane wręcz na śmietnik, co matka Teresa też przecież nimi się zajmowała i jej siostry, no to jest bardzo, bardzo szeroko, można powiedzieć, zakrojona działalność. A jak jest taki ośrodek, który działa bezinteresownie, całkowicie charytatywnie, no to korzystają z tego i z innych rozmaitych okazji. Także tak. Wszelkiej biedzie, która się u nas pojawia, staramy się jakoś zaradzić.
0: Nikt tak nie zrozumie trędowatego dobrze, jak inny trędowaty. Jak właśnie takie zderzenie z pierwszą osobą trędowatą rodzeństwa, to jak wy podeszliście do tego? Czy był w was jakiś taki lęk, strach? Jak to przeżywaliście?
1: Czy ja osobiście już wiedziałam od Heleny, ponieważ opisywała często tę sytuację i znaczy nie miałam żadnego takiego lęku, bo ktoś się pytał właśnie, jedziesz do Indii, nie boisz się, że zarazisz się trądem, tak? Ja mówię, nie, no nie zarażę się trądem. Mówię, no Helena mi powiedziała, że nie, no to ja jej wierzę, ona jest lekarzem. Ale nie, oczywiście medycznie mi to wszystko też jakby, no, powiedziała tak, o co chodzi, bo rzeczywiście, no my Europejczycy jednak mamy inną odporność, tak? Oczywiście, że nie wiadomo, kto, kiedy i gdzie się zarazi tym trądem, ale wiem też, że trąd jest całkowicie wyleczalny. Tak, tutaj nie ma żadnego z tym problemu, tylko trzeba go wcześniej oczywiście uchwycić, no ale no to też jest tak, że jak człowiek po przyjeździe też się ogląda, prawda, sprawdza, czy jest jakaś plamka, tak, najprostszym badaniem to jest prawda, wbicie szpileczki w tą plamkę. Jak czuję, to jest wszystko dobrze, jak nie, no to trzeba się zastanowić.
0: Zapiszcie, tak.
1: Tak, natomiast w samym Jivodaya, tam mamy właśnie dom kobiet i dom panów, no to moje takie właśnie było pierwsze spotkanie, no to, znaczy miałam łzy w oczach tak naprawdę, bo pomyślałam sobie, Boże, no właśnie, czytałam o tym trądzie tylko w Piśmie Świętym, tak? A tu widzę nagle kobietę czy mężczyznę, która jest naprawdę okaleczona, tak jakby po prostu ta postać z Pisma Świętego do mnie wyszła, tak? I zawsze jest takie chyba spojrzenie człowieka, że zastanawia się, tak? Czemu mnie to nie spotkało, czemu tą osobę spotkało, ale ja to, znaczy traktowałam i traktuję do tej pory normalnie. Oczywiście, że czasami i jak przyjadą wolontariusze, zwłaszcza medycznie, no to właśnie idziemy do naszego ambulatorium na zmianę opatrunków, ponieważ te kobiety są tak okaleczone, że akurat one przyszły w takim stanie, że te rany są po prostu już niewyleczalne. One codziennie raz albo dwa razy dziennie muszą mieć zmieniane opatrunki, więc człowiek widzi to ciało, które się rozpada, tak, i widzi tą marność, tak, i kruchość tego człowieka. Ale traktujemy, i ja traktuję osobiście absolutnie tak jak na najnormalniejszego człowieka. I właśnie to, co Helena też mi powiedziała, że jak jeden z naszych trędowatych przestał się w końcu wstydzić i podawać rękę, no bo on ma te znamiona takie, ma te przykurcze po prostu w rękach, ale normalnie jak wyciągam do niego rękę, on mi ją uściska. Wiadomo, że ten uścisk jest inny, ale on się nie wstydzi. On już nie chowa tych rąk po kieszeniach. I myślę, że to jest takie też takie mocne zderzenie z tą rzeczywistością.
0: Pani Darku, czy było takie poczucie, że tak jak wszyscy tam się zwracają w tym ośrodku Jivodaya, że bracie, siostro, tak? Ty papadzi, zostawiłeś nas przedwcześnie, tak pani doktor wspominała jednego z podopiecznych, ale i współpracownika. Byłeś tak dzielny w chorobie, na dializach, a tak liczyłam na ciebie, że jako najstarszy starzem mieszkaniec Jivodaya, znający najdłużej i księdza Adama i siostrę Ewę, opowiesz nam wiele ciekawych rzeczy na jubileusz. Bo i takie przyszły jubileusze. Jak to właśnie? To takie przeżycie, czy jest takie poczucie tej wspólnotowości, tej komunii z tymi ludźmi?
3: No ja tam w sumie mówię, trzy razy byłem. To, co zauważyłem, to mi się na przykład to podoba. Jak patrzę na te dzieciaki wszystkie, które są takie radosne i mi to tak najbardziej w pamięci zawsze utkwiło, że jak tam przyjeżdżam, no to aż chcę się z tymi dzieciakami tam przebywać.
2: Gry sportowe rozmaite, bawiłeś się z nimi, oczywiście.
3: A mam taką specjalną jeszcze... Alinkę, która jak tylko
0: bo też polskie imiona dostają te dzieci?
2: No,
0: czasami.
2: Niektóre, to akurat jest prababci. Po prababci tak. Ona ma imię.
3: Także ona jak mnie zobaczy, to od razu biegnie i ramiona.
2: No, ale to jest właśnie to, że uznają cię za swojego starszego brata.
1: Tak. Czyli Baja Darek.
2: Baja.
1: Ja jestem cioti Nani, czyli mała babcia.
2: Dla Alinki. Akurat dla Alinki.
0: A właśnie, ale te dzieci tam mają też obowiązki. nie tylko szkołę, uczą się tak języka angielskiego, uczą się różnych rzeczy, żeby później, prawda, móc nawet nieraz studia później podejmują tak. Po dziwodaja. Jak to jest, że właśnie te dzieci też tam no i sprzątają ten ośrodek, zamiatają, pielęgnują, tak? Oczywiście. Jedne drugich wspierają.
2: Oczywiście, pomagają również w kuchni. Mamy raptem 3 panie kucharki na całą wielką wspólnotę. Rano trzeba nakroić sporo warzyw, żeby im pomóc. I to są dyżury. Dyżury grupy. Dzieci są podzielone na grupy. Od najstarszego do najmłodszego w każdej grupie jest takie zróżnicowanie. I dzięki temu te starsze dziewczynki czy chłopcy uczą tych młodszych, jak właśnie te wszystkie czynności wykonywać prawidłowo. Chociażby sprzątanie, to też ważne, żeby mniej kurzyć, a więcej, żeby było efektu właśnie tej czystości.
0: Patrząc na was, na waszą posługę, tak, tym osobom, ale też i lekarską, i taką społeczną, wielu hinduistów no, pytało, tak, czy wcześniej księdza Adama, czy siostrę Ewę, czy teraz panią doktor, skąd wy przyjechaliście, a potem czy wy mówicie, te dzieci często odpowiadały temu księdzu Adamowi, Polska to dobry kraj, tam są dobrzy ludzie. Nie wystarczy, że ty przebywasz wśród nas, ale ty przybliżasz nam też wartości, które wy tam macie w Polsce. Nie mamy, a których my nie mamy, a które pragniemy pozyskać. Czy w Indiach rzeczywiście takie jest takie poczucie, że w tej Polsce my mamy takie wartości i czasami patrząc na waszą pracę, też niektórzy prosili o chrzest, a w ogóle nic nie mieli wspólnego z katolicyzmem.
2: No tak, nasze dzieci biorą udział w życiu religijnym właściwie cały czas, ponieważ jest ośrodek prowadzony przez katolików. Teraz jest tam 3 księży, ja, no ale też wcześniej też byli katolicy jako trzon zarządu tego stowarzyszenia. No w programie jest po prostu modlitwa. Zresztą Hindusi są religijni. Nie znając nawet Pana Boga naszego jedynego, mają swoje wierzenia. I dla nich zrozumienie, że to jest Pan Bóg Wszechmogący i że naprawdę On stworzył ten świat, On go utrzymuje i On jest tym, któremu należy oddawać cześć, no nie jest takie trudne, bo religijność jest wpisana w serce człowieka. Ale jak właśnie, jesteśmy w niejako świadkami tego Boga naszego, w którego wyznajemy Jego życie i zmartwychwstanie przecież i odkupienie naszych win, no to jak to poznają. Pamiętam na przykład panią, która naprawdę przyjęła chrzest jakby, nie chcę powiedzieć z wdzięczności, ale właśnie z tego poczucia, że tak, ten Pan Bóg, którego oni wyznają, to jest ten, przecież on też cierpiał. Ta jedność w cierpieniu, na przykład w krzyżu, w ten sposób też poznają, że to jest Bóg prawdziwy. Ich bogowie nie cierpią, ich bogowie walczą między sobą, tak troszkę na wzór człowieka, a nasz Bóg jest zupełnie inny i im to jest potrzebne.
0: I to zauważył ktoś właśnie tam z pracujących w Dziwodaja, że ludzie prości pytają czasem, jak nazywa się Bóg twojego serca, tak?
2: Tak.
0: Któremu tak służysz w tych chorych, w tym w cierpieniach, bo pragnę go pokochać tak jak ty. Nawet wyrażali taką wolę.
2: No tak, tak. No, ja zawsze musiałam rozeznać jednak. Nie chciałam, żeby to było komercyjne. Że to było dlatego, że poprawi mi się byt, jak będę wyznawał tego samego Boga, co Mamidzi, prawda? To nie. To absolutnie nie był nigdy argument. Badałam, sprawdzałam, czy jest to czysta intencja, czy naprawdę jest to miłość do Pana Boga, czy też jest to jakiś interes.
0: Taniec hinduski. Teraz posłuchamy i śpiewów, i radości.
2: Radości wyrażanej właśnie w ten sposób, tak.

0: Jutro czeka nas długi dzień. To tytuł filmu o Dziwodaja, o dr Helenie Pys. Dzisiaj czeka długi dzień wszystkich i rodzeństwo Kozak, Mariusza, Marzenę i Dariusza i panią doktor. O czym ten film jest, pani doktor?
1: Ten dzień dzisiaj zaczął się tak wcześnie, że rzeczywiście będzie długi. Film, no tak, film to tytuł pochodzi po prostu z tego, co na końcu powiedziałam, tam ostatnie zdanie filmu. Cóż, pan reżyser Paweł Wysoczański
0: znalazł... Z którym mamy połączenie, więc za chwilę też powie, ale pani doktor powie parę słów.
1: No znalazł mnie po długich poszukiwaniach, jak to on się śmieje, był to casting, ale tak, ja wyraziłam zgodę na nakręcenie, dlatego, że tak jak i dzisiaj, przepraszam, rozmawiamy ze słuchaczami Radia Wnet, bo ja uważam, że trzeba takie sprawy nagłaśniać. Niekoniecznie tylko dla nas trendowatych. Przede wszystkim dla tych, którzy odbierają te wiadomości. Dzisiaj świat jest tak zmaterializowany, że kiedy dowie się, że można też służyć bezinteresownie, że można zmieniać ten świat również, kiedy człowiek pochyla się nad jakąś biedą, myślę, że to ma wartość też ogromną dla słuchaczy, oglądających, więc zawsze się zgadzam na rozmaite reportaże i zgodziłam się też na przyjazd ekipy filmowej do naszego ośrodka.
0: W innych krajach umierają z przejedzenia, w Indiach wciąż z niedojedzenia, w Indiach też cierpią na trąd, w naszych krajach jest ten trąd może wewnętrzny, inne odrzucenie. Dlaczego pan reżyser, pan Paweł Wysoczański podjął się takiego filmu? Jak to się stało i dlaczego odważnie pojechał na kilka miesięcy do ośrodka Dziwodaja?
2: Dzień dobry Państwu, wczesna pora. Ja myślę, że na to pytanie najlepiej znaleźć odpowiedź, oglądając sam film, przyglądając się bohaterce. Helena jest nadzwyczajna, też film nie tworzy, mam wrażenie, z jej postaci laurki. To nie jest ani w moim stylu, ani nikt nie jest laurkami zainteresowany. Ten film nie jest stworzeniem pomnika, bo ta praca jest tam trudna, to jest praca daleko z ludźmi z innej kultury. W filmie jest człowiek, który ma zupełnie inny pomysł na prowadzenie ośrodka Dziwodaja niż Helena. I to jest starcie nie tylko pomysłów, ale też cywilizacji. Helena jest wierna założycielowi ośrodka, księdzu Adamowi Wiśniewskiemu. I jak mówiła niedawno na spotkaniu z publicznością, bo był już ten pokaz w ostatnią niedzielę, niebawem drugi, choćby tam w okolicy był jeden trendowaty, to dlatego aż jednego człowieka warto taki ośrodek prowadzić. Niestety jest znacznie więcej niż jeden i są też dzieci trendowatych. To jest po prostu bardzo, bardzo ciekawa bohaterka.
0: I teraz jeszcze ten film w najbliższym czasie, gdzie panie reżyserze będziemy mogli zobaczyć? Jutro czeka nas drugi dzień.
2: Czyli w niedzielę, tak? W niedzielę o godzinie 19 na Solczu u Karmelitów. Można ten film zobaczyć o godzinie 19. Będzie
0: to w Warszawie, a inni, gdyby chcieli, słuchacze z różnych miast Polski i zagranicy?
2: Film Jutro czeka nas długi dzień jest koprodukcją Telewizji Polskiej, więc można ten film zobaczyć na TVP VOD Telewizji Polskiej. Premiera tego filmu telewizyjna odbyła się właśnie tam. Film był też w kinach, a w czerwcu film będzie pokazywany w Montrealu. Tam jest takie bardzo prężne Polskie Towarzystwo Naukowe. Pan Ryszard Grygorczyk organizuje co najmniej dwie projekcje tego filmu właśnie w Montrealu na McGill University, zwany przez Kanadyjczyków Harvardem Kanady. Drugi pokaz u weteranów, to się tak nazywa, taki świetny dom weterana w centrum Montrealu. I być może będzie jeszcze trzeci pokaz organizowany przez konsulat w Ottawie, ale nad tym pracujemy. Będą dwa pokazy w Montrealu, a już w niedzielę w
0: Warszawie. Panie reżyserze, jedno pytanie. Oglądałem ten film i byłem taki wstrząśnięty, że pani doktor, tak, Helena, musiała ten ośrodek opuścić i patrzyłem, jak się tam przewraca na wózku, jak dzieją się różne rzeczy też takie, no, które w ośrodku pewnie wydawałoby się, że tam wszystko jest nienaganne, ale tam wcale tak nie było. I przeczytałem słowa doktora Henryka Hozera, biskupa zresztą praskiego, chyba warszawskiego, świętej pamięci już, który powiedział o doktor Helenie takie słowa. Możemy powiedzieć, że jest Helena Pys, lekarka, świętą Heleną, jak i piękną Heleną. Kiedy taką ją będziemy w sercu nosić i takiej będziemy pomagać i za taką będziemy Bogu dziękować. I jaką przedstawił pan reżyser, panią doktor?
2: Nie, w żadnym wypadku. Ja nie robię filmów o świętych i też mam wrażenie, że one nie są nikomu potrzebne. Po drugiej stronie rozmawiamy z żyjącą osobą, która ma różne swoje przywary i to jest o tyle cenne i ważne, że z takimi bohaterami można się identyfikować. Świętym zostawmy ołtarze, a żyjącym osobą
0: filmy. To tak krótko, bo ten film, on dobrze oddaje to, że to jest kobieta z krwi i kości, która czasami pogrozi palcem, czasami nawet nabluzga, co mnie zdziwiło.
1: No tak, ale to już, przepraszam, przytyk do mnie. Nie, ja tak, ja jestem z krwi i kości na pewno. No i na dodatek nie dałam się wyrzucić jednak z tego dziwodaja. Pan wspomniał, że musiałam wyjechać. No ze względów zdrowotnych przyjeżdżam do Polski również w czasie wakacji dziecięcych, ale nie dałam się wyrzucić.
0: Tam zawsze pani doktor tak. I czekają z utęsknieniem, bo ja później też się do mamusi przytulają. Tak widać to także na filmie. Panie reżyserze, jeszcze taka jedna rzecz, bo jest zorganizowane tutaj w sekretariacie też pani Marzena Kozak, organizują takie pogotowie miłości. Czy pan reżyser też to ujął w tym filmie z takim podpisem zbiórka dla trędowatych dzieci i sierot w Dziwodaja, którymi opiekuje się doktor Helena Pys?
2: Nie, wie pan, to nie jest zadanie filmu i na to nie ma miejsca w filmie, ale po to właśnie są spotkania z publicznością, aby tą ideę szerzyć. Dziwodaja funkcjonuje między innymi dzięki adopcji serca. Każdy za parę groszy może pomóc dziecku. To nawet niewiele kosztuje, a może uratować życie dziecka tam daleko w Indiach. Wspominamy o tym filmie, natomiast no, to też nie jest tematem filmu, natomiast no tak, jak najbardziej. Taka adopcja serca przez sekretariat Dziwodaja jest prowadzona. Marzena Kozak między innymi się tym zajmuje. Jak mówię, za parę złotych można dziecku tak pomóc w żywieniu, w edukacji, w tym, żeby to jego życie zmienić.
0: Tak, trędowaci często przychodzą każdego dnia pod bramy Dziwodaja, raz przyjdzie jeden, raz trzech, nieraz z dalekich stron Indii i ci czasami jest ich nawet 100 w jakimś miesiącu. Skąd się oni dowiadują o tym domu?
1: Nie wiem. To jest Poczta Pantoflowa. Oni mieszkają, są wyrzuceni, gromadzą się w pewnych miejscach, gdzie im jakaś społeczność pozwala się zamieszkać i no, ponieważ nie mogą pracować, nie są przyjmowani do pracy, to żyją z żebraniny, więc tak naprawdę znają się, przemieszczają się między miastami, dowiadują się, że jest coś takiego, takie miejsce, które prowadzą Europejczycy. Chcę jeszcze dodać jedno słowo do samego filmu. Otóż pan reżyser, wartość tego filmu najważniejsza jest taka, że pokazuje tamtą rzeczywistość. No tak, jak ja sobie opowiadam, to ktoś sobie może coś wyobrazić. Ja nawet jak zobaczę zdjęcia, to one są płaskie tak i nieruchome jednocześnie. Małe filmiki już coś obrazują, a ten film daje wycinek, co prawda tylko 5 lat z moich 37, ale jednak pokazuje coś, co bardzo istotnego.
0: Panie reżyserze, bo pan był tam długi czas z całą ekipą filmową, robiąc ten film i jutro czeka nas długi dzień. trędowaci i zwalniani z Dziwodaja, bo już wyzdrowieli, dalej mogą, prawda? One dostały nawet tablety, bo czasami, prawda, jak to ciało gnije, to no nie można nawet jakoś tam pisać. Nie chcą później powracać do domów. Dlaczego? Czy szukał pan takiej odpowiedzi?
2: Wie pan, no nie chcą, dlatego że odnajdują w Dziwodaja inne życie. No, pamiętajmy, że trąd nie jest tylko chorobą ciała, ale to jest też stygmatyzowanie bliskich, to jest wykluczenie ze społeczeństwa, to jest odrzucenie i dokładne przeciwieństwo tego mają w Dziwodaja. Tam są chciani, tam ludzie się nich przyznają, tam jest Helena Pys, jej zespół, też wolontariusze z Polski, sekretariat Dziwodaja, którzy się tymi trendowatymi nie tylko opiekuje, ale pokazuje im, jak oni się sami mogą sobą zająć, jak oni mogą stanąć na nogi, jak się mogą poczuć ludźmi. I to nie jest tak, że nie chcą opuszczać Dziwodaja, ale nie chcą, no, nie chcą wracać do niebycia człowiekiem. To wie pan, to nikt by nie chciał. I to nie tylko dotyczy trędowatych. Pamiętajmy, że stygmatyzowani w Indiach są również dzieci trędowatych. Również oni są wykluczeni często, czy nawet najczęściej zdrowi ludzie, którym nikt nic nie dolega fizycznie. Więc Dziwodaja i Helena Pys, jej współpracownicy to zmieniają. Także to jest niebywałe. Moim asystentem, tak, czyli Manot Bastia, który tłumaczył mi to wszystko, co się dzieje na planie wieczorem, tłumaczył materiały, które nakręciliśmy. I Manot jest takim synem trendowatych, który dzięki Helenie, dzięki sekretariatowi Dziwodaja zmienił swoje życie. Skończył studia w Polsce, zresztą miał okazję tu zostać i kontynuować karierę, jakby to ujął, mówiąc naszym językiem, ale on wrócił tam do rodziny, bo tam był zdecydowanie bardziej potrzebny.
0: Dziękuję, panie reżyserze. Zapraszam na film. Proszę. Jutro czeka nas długi dzień. Dziękuję pani doktor Helenie Pys. Dziękuję rodzeństwu Kozak. Śmiem twierdzić, posłużę się słowami chyba pani doktor samej, że nasi trędowaci umieją być wdzięczni i gorliwie modlą się za darczyńców z Polski.
1: Zawsze, codziennie.
0: I to jest też także w filmie reżysera Pawła Wysoczańskiego. Dziękuję, dobrego dnia, jak to w języku hindi będzie brzmiało?
1: A czasy rachna.
0: A że jutro jest długi dzień, panie reżyserze, czy był w Indiach już puszczony ten film?
2: Nie, jeszcze nie. Jeszcze
0: a jak to brzmi?
2: Pokazać ten film, ale niestety COVID nam pokrzyżował plany. Chcemy się też spotkać z publicznością w Indiach, więc na indyjską premierę się ciągle czeka.
0: Dziękuję pięknie realizatorowi też i Andrzejowi, który umieści naszą rozmowę na stronach wnet Miłość i Śpiew. Dziwodaja, czyli Dziwodaja. Światło życia.
1: Świt życia. Świt życia. Tak. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
0: Po co jest ten miś w Radio Wnet? Po to, by usłyszeć Miłość i Śpiew.
4: Digi, Biały Stok 103 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie.

0: Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Po reklamie.
2: Kraków 95,2 FM.
3: Radio Wnet.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet
1: i boską moc w sercu mieć.
0: Zaprasza Magdalena Woźniak. Dzień dobry, jak dobrze wstać, skoro wnet i Boga w sercu mieć. Kolejna niedziela przed Państwem, właśnie się zaczyna, godzina 8 rano, a z nami gość, pan Andrzej Moszczyński, rycerz niepokalanej, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: I Maria zawsze dziewica.
2: Amen.
0: Amen. Andrzeju, chciałam Ciebie zapytać, jaka była Twoja droga do roztropności, a potem do miłości?
2: O, więc droga do tego była przez paradoksalnie niewiarę. Ta niewiara, tak dzisiaj na to patrzę z perspektywy czasu, dużo, dużo mi dała, ponieważ podczas tego okresu, to było 30 lat, bo ja odszedłem od kościoła zaraz po bierzmowaniu, młody człowiek chce się pobawić, żyć, a tutaj różne zakazy i to było takie też wszystko miałkie, tak na to wtedy już patrzyłem. No po prostu odszedłem, przestałem chodzić, stwierdziłem, że to są bajki. Bajki dla naiwniaków, czy też dobry sposób, żeby kontrolować ludzi. Przestałem chodzić, przestałem się modlić, przestałem się spowiadać. I przez 30 lat żyłem bez Boga, zupełnie bez Boga. Tylko jak dzisiaj popatrzę na to z perspektywy czasu, to ja cały czas wtedy szukałem. I to jest ten klucz, to na pewno wyjdzie później w trakcie tej naszej rozmowy. Człowiek, który szuka, znajduje, bo Bóg obiecał to, że szukajcie, a znajdziecie.
0: No właśnie, ja zauważyłam, przepraszam, że ci przerywam w świadectwach, ale też jeśli chodzi o moją drogę nawrócenia, że ludzie, którzy są letni, czyli właściwie wystarcza im to życie tutaj doczesne, żeby się dorobić, mieć spokój, że tak powiem, święty najlepiej, tak to określają, chociaż nigdy tak nie jest tak naprawdę. Natomiast nie szukają niczego. Czasem dobrze jest szukać nawet błądząc, tak? Ja przez 11 lat byłam buddystką, siedziałam na buddyjskiej poduszce, ale też to była jakaś droga

0: No i chwała Panu, że Pan Jezus zawołał i pokazał mi swoją miłość, ale ludzie, którzy w ogóle nie szukają, nie poszukują, no to ci to są letni i wydaje mi się, że no najbardziej, że tak powiem, tracą to swoje życie i czas.
1: Znaczy ja powiem tak, to oni nie są letni, to są ludzie, którzy są całkowicie zimni, tak? Ale ci, co nie szukają, to ci, co siedzą po drugiej stronie, że tak powiem, prędzej do nich trafi Bóg niż do letnich, bo ja bym letnimi nazwał tych, co chodzą do kościółka. Ja tu celowo używam tego słowa. To znaczy tak, idę w niedzielę, odbędę mi swoje 45 minut, czy tam 50, a potem sobie żyję tak, jakby wszystko było fajnie, zrobiłem swój obowiązek wobec Boga. To są letni, bo Jezus przestrzega, bo bodaj być mu gorący albo zimny. Najgorsi są letni. Letni, którzy wiedzą o Nim i Go jakby traktują jako smutny dodatek, ale pozwól, że ja skończę, bo ja nie będę tu mówił całego mojego świadectwa, całej mojej historii, bo tak jak się umawialiśmy, chcielibyśmy się bardziej skoncentrować w tej rozmowie na tym, jak już odkryłem prawdę i dziś Bóg pociągnął mnie w stronę pomagania ludziom opętanym, ludziom, którzy bardzo mocno powchodzili w łapy złego. Natomiast myślę, że jak podam tutaj adres, ten stronę, na której to całe świadectwo będzie, to jest bardzo prosty adres internetowy. Myślę, że jak kogoś zainteresuje ta nasza rozmowa, to może sobie tam wejść i tego świadectwa wysłuchać w całości, które ja tutaj powiem w skrócie. Ten adres strony to jest Brama Raju. Brama Raju razem napisane.pl. I na tej stronie jest taka dwugodzinna moja rozmowa z ojcem franciszkaninem. Zachęcam każdego, żeby sobie to wysłuchał. W każdym razie dokończę ten skrót mojej historii. No nie chodziłem do kościoła, nie modliłem się, nie spowiadałem się. Tak jak powiedziałem, szukałem różnych rozwiązań, tak, skąd się to wszystko wzięło, ale jednocześnie, no nie oszukujmy się, człowiek, który żyje bez łaski uświęcającej, brnie coraz bardziej w ciemności grzechu. Tyle jakie nawiązanie do tego naszego tematu rozmowy, czyli walki duchowej i zagrożeń duchowych. Zobacz. Sfera duchowa składa się jakby z dwóch części. Jest Bóg i ci, którzy chcą Bogu służyć. I druga część sfery duchowej to są ci, którzy Bogu służyć nie chcą. Ci, którzy powiedzieli mu non serviant, nie będę służył. To były podobno pierwsze słowa Lucyfera, ojca z buntu, non serviant. Ja nie będę sługą. Ja chcę być Bogiem, ja chcę decydować. No i większość ludzi, którzy idą w tą stronę, czyli odchodząc od Boga, też nie chcą Bogu służyć, chcą sobie żyć po swojemu, bo tym zawsze diabeł kusił człowieka. Będziecie jak Bóg. To są słowa z drzewa w Edenie do niewiasty. Wie Bóg, że będziecie tacy jak On, dlatego wam postawił pewne zakazy. Ja dzisiaj wiem, że służyć Bogu, no to nie ma nic piękniejszego, tak? Bo służyć Bogu, czyli pełnić Jego wolę, to mieć Jego udział w Jego życiu. A Bóg jest absolutnie szczęśliwy. Tylko, że Pan Bóg dał otwarte karty i mówi, jakie są reguły gry. Diabeł zawsze jest kłamcą. Od początku jest kłamcą, nie wytrwał w prawdzie, to są słowa Jezusa Chrystusa o diable. Jest ojcem kłamcą. Patermendacji po łacinie, takie jedno z określeń diabła. Patermendacji, czyli ojciec kłamstwa. To on wymyślił kłamstwo. Kłamstwo, czyli coś, co nie istnieje, bo tylko prawda ma swoją substancję. Kłamstwo jest niebytem. W każdym razie szukałem w różnych miejscach, ale jednocześnie coraz bardziej się straszałem w grzech. To jest normalna kolej rzeczy. Niepostrzeżenie, nieprzyjaciel ze swoimi legionami pracuje nad każdym człowiekiem. No i takie dwa główne kłamstwa, które diabeł nam przez cały czas serwuje i na to się biorą wszyscy. Pierwsza rzecz, że jego nie ma, tak? No to wiemy wszyscy. Nie ma diabła, nie ma żadnego zła osobowego, no ale jest jeszcze jedna bardzo ważna, kłamliwa myśl, którą diabeł wrzuca szczególnie ludziom młodym. Nie ma śmierci. Śmierć ciebie nie dotyczy. Żyjesz, baw się, nie myśl, tylko nie myśl o śmierci. Kiedyś takie krzyże misyjne miały takie napisy, no różne są te napisy na krzyżach misyjnych, ale memento mori. Pamiętaj o śmierci. Człowieku, każdy, który tego w tej chwili słucha, dzisiaj możesz zejść z tego świata. Nieważne, jakie masz zdrowie, nieważne, gdzie w tej chwili jesteś. Dzisiaj może stać się wszystko. Więc jeżeli nie jesteś przygotowany do tej śmierci, a uważasz się za człowieka wierzącego, no to na poły jesteś szaleńcem, tak? Na poły szaleńcem, czyli krótko mówiąc, albo nie wierzysz, albo no, chodzisz po linie bez żadnego zabezpieczenia. Bo jeżeli to nastąpi dzisiaj, a nie jesteś gotowy, no to możesz skończyć tam i najprawdopodobniej się tak stanie, bo przygotowany do śmierci to jest człowiek, który jest po prostu w stanie łaski uświęcającej. I taki człowiek się śmierci nie boi. Nie boi się śmierci, bo wie, że gdy ona przyjdzie, no to kończy się dla niego zbawieniem jego duszy. O tym nie myślałem przez te 30 lat akurat w tym kontekście, ale cały czas się zastanawiałem, skąd się wzięliśmy? Skąd to wszystko się wzięło? I no tutaj diabeł też nas stawiał przy różnych pułapek. No my wierzymy i wyznajemy jako katolicy, ludzie wierzący w jedynego Boga prawdziwego, że Bóg po prostu to wszystko stworzył. I ja też o tym za chwileczkę powiem, że są na to dowody, bardzo precyzyjne dowody. Natomiast no ja szukałem w różnych ścieżkach tego świata, nazwijmy to tak. Interesowałem się na przykład bardzo mocno fizyką kwantową i astrofizyką, cząstki elementarne i wszechświat. Czytałem książki, to nie było tak, że ja sobie gdzieś tam jakiś artykuł jeden czy drugi przeczytałem. Ja czytałem całe książki i wiesz, taka ciekawa rzecz. Teraz, kiedy uwierzyłem, ja za chwilę podam jeden z tych dowodów na istnienie Boga, to jest wszystko takie piękne i poukładane. Natomiast wtedy, kiedy szukasz na przykład w fizyce kwantowej, im bardziej się w to zagłębiasz, to tym bardziej staje się to niezrozumiałe. Aż dochodzisz do momentu, i tutaj ja nie poznałem nikogo, kto by, u kogo by było inaczej, dochodzisz do momentu, gdzie musisz przyjąć na wiarę, że tak właśnie jest. Czy weźmiemy teorię superstrun, czy M-teorię, czy jakiekolwiek inne teorie związane z cząstkami elementarnymi, my dochodzimy do momentu, że nie ma na to żadnych, ale to żadnych empirycznych dowodów. Po prostu wierzymy w jakieś założenie. Nie jesteśmy w stanie umysłowo tego ogarnąć. Podobnie w drugą stronę, jeżeli pójdziemy w teorię względności, przekształcenia Joule'a Lenza, no ja naprawdę tego troszeczkę postudiowałem. Ja zawsze gdzieś ze ścisłych przedmiotów byłem dobry i mnie to naprawdę interesowało, żeby to pojąć i ogarnąć. I tutaj może ktoś mi zarzucić, że no, chłopie, bo ty nie masz odpowiedniego intelektu. Ja się mogę z tym zgodzić. A powiedz, tam na pewnym etapie już nie ma logiki. Nie ma logiki. Są stany nieokreślone, pewne cząstki znajdują się w jednym miejscu w dwóch położeniach. No i zakładając tak, my możemy wtedy dojść do tego, co chcemy dojść, tak? To jest troszeczkę tak jak z matematyką. Widzisz, matematyka to jest taki język, którym my jesteśmy w stanie opisać otaczającą nas rzeczywistość. I na przykład w takiej teorii Maria Gelmana, superstrun, tam są struny, które drgają w różnych wymiarach, ale tych wymiarów jest więcej niż trzy. My mamy trzy wymiary, tak ogólnie rzecz biorąc, każdy miał matematykę w szkole. Długość, szerokość i wysokość, tak? I to jest ta nasza przestrzeń. A w skali Plancka, tej takiej najmniejszej skali, gdzie już jej nie widzimy, występuje dużo więcej wymiarów. I matematycznie możemy te wymiary opisać. Tylko co z tego, że my możemy je opisać? Przecież to wcale nie znaczy, że one istnieją. Zobacz, matematyka jest językiem. Językiem tak zwanej nauki. A my weźmy ten nasz język, którym się teraz porozumiewamy. Przecież ja tym naszym językiem też mogę opisać różowego smoka, który akurat teraz lata nad studiem i na przykład wypuszcza z paszy zielone baloniki. Czy to znaczy, że ja to opisałem, to to jest? Nie. I ja dochodziłem zawsze do takiego momentu. I widzisz, dzisiaj to wiem, że Bóg widzi te nasze poszukiwania, tak jak powiedziałaś, widzi to, że człowiek w sercu pragnie dojść do prawdy. Że to nie jest tak, że ja sobie tu żyję, dookoła się dzieje dużo różnych złych rzeczy, bo nie oszukujmy się, ten świat jest zły. Jezus Chrystus powiedział, że ten świat cały leży w mocy złego. Słowa Jezusa Chrystusa do Piłata. Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, słudzy moi biliby się. Biliby się, żeby mi się nic nie stało. Teraz zaś królestwo moje nie jest z tego świata. Więc ten świat jest zły i to mi też nigdy nie dawało spokoju. Oprócz tego, że chciałem dojść do tego, skąd się wzięliśmy, co jest tam gdzieś, gdzie nie sięgamy wzrokiem, gdzie był początek wszystkiego, jaki jest tego wszystkiego cel, co jest dalej po śmierci. Zobacz, pytanie, które nie dawało mi nigdy spokoju. Jeżeli to jest tak, jak ja myślałem wtedy, że kończy się to wszystko śmiercią i potem nie ma już nic, to dochodzimy do wniosku, że nasze życie całkowicie nie ma sensu. Rodzisz się na tym świecie, który jest zły. No jest zły. Popatrzmy dookoła. Jest cały czas wojna, ucisk, głód, wyzysk słabych, choroby, straszne cierpienia i różne plagi. I na tym świecie chcesz mieć dzieci. I zakładasz z góry, że one tu przyjdą, będą żyły w tym całym bałaganie, pośród prześladowania, różnych ucisków, właśnie chorób. I potem nagle przyjdzie starość. Ale fajnie, nie? Zaczynasz chorować, zaczynasz być niedołężna i to czeka dokładnie każdego. Potem jesteś już może niesamodzielna, a potem może cię oddadzą do jakiegoś przytułku i coraz bardziej cierpisz i umierasz. I nie ma już dalej nic, światło gasie. No to po co mieć te dzieci? Po co je pchać w ten bałagan? Proszę, jakich, przecież jakich nie ma, no to one nie cierpią, ich nie ma, one nie mają świadomości, nie istnieją. I to było jedno z tych pytań też, które stawiałem sobie. A może coś jednak tam dalej jest? I, czyli szukanie prawdy i patrzenie na to, co tu się wokoło dzieje. I Bóg się ulitował, chociaż ja go nawet nie prosiłem personalnie. Gdzieś tam dopuszczałem, że to może być ten Bóg, o którym mi w młodości mówiono, bo posłać Pana Jezusa Chrystusa, o której wiedziałem, przecież chodziłem na religię do tego bierzmowania, się spotykałem z tymi rzeczami, tak po ludzku mnie bardzo imponowała. To jest kolejny element tej układanki z moim nawróceniem. Ja chciałbym, żeby wszyscy byli tacy, jak Jezus Chrystus nakazuje, czyli starali się żyć według tych 10 przykazań. Popatrz, jak świat wyglądałby pięknie. Ja czasami mam rekolekcje dla młodych ludzi i mówię, zobaczcie, to jest jeden z dowodów na to, że istnieje diabeł. Załóżmy, że nagle od jutra wszyscy ludzie na całym świecie zaczynają przestrzegać dekalogu. Zaczynają postępować zgodnie z tymi 10 prostymi zasadami. Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie pożądaj czyjejś żony, nie rób komuś krzywdy. Nagle wszyscy to robią. Magda, zobacz, jak wygląda świat.
0: No tak, i dekalog, który nam daje Pan Bóg, który tak naprawdę daje nam wolność. Ludzie nazwali to zniewoleniem. To jest kompletnie wywracane do góry nogami.
1: Jadę wypasionym samochodem, podjeżdżam pod dom i zostawiam go z kluczykami w stacyjce, bo wiem, że nikt nie kradnie. A może ktoś będzie potrzebował tego samochodu. Ja wiem, mówimy teraz o utopii, ale załóżmy, że nagle świat przestrzega przez tydzień przykazań Bożych. Jeżeli ktoś to auto zabierze, to wiem, że mnie odstawi na miejsce, zapękuje do pełna i zostawi kartkę, bracie, dziękuję. Nie miałem czym zawieźć żonę, a rodziła do szpitala. Albo zostawiam dom otwarty z pełną lodówką, bo może ktoś przyjdzie głodny i zje. Ale wiem, że gdy będzie tylko miał, to przyjdzie i mi przyniesie w dwójnasób. Człowieku, kiedyś uratowałeś mi życie. Nikt się nie musi martwić, że wyjeżdża, a żona zostaje, że coś tam się będzie działo. Zobacz, ile się małżeństwo spada. Zobacz, ile jest na świecie ta zdrady, oszustwa i przemocy w rodzinach. Tego by nie było. I wtedy zadaję tym młodym ludziom pytanie, jak już oni gdzieś wyobrażają sobie, że taki świat może być, to powiedzcie mi teraz, kochani, dlaczego wszyscy z tym akurat walczą? Dlaczego wszyscy tego nienawidzą? Nienawidzą tych, którzy o tym mówią. Oczywiście ja od razu połowę odpowiedzi znam. Gdybyśmy my, którzy się z tym utożsamiają, żyli według tego, no to oni patrząc na nas powiedzieliby, my też tak chcemy. My też chcemy, bo oni są szczęśliwi. My już tak nie żyjemy. I to jest przykre, a najbardziej właśnie tu chodzi o letnich. Mam znajomych, którzy też o Bogu mówią, rozmawiają, gdzieś w swoich środowiskach chcą się tym dzielić. Żyją tą wiarą, bo to jest przecież najważniejsza rzecz. Ludzie, moja wiara. Jezus dla mnie umierał na krzyżu. Dał mi drugą szansę. Dał mi szansę poprzez krew przelaną w ogrodzie oliwnym, na krzyżu, biczowanie, śmierć, haniebna śmierć Boga na krzyżu. Dała mi możliwość posiadania Jego szczęścia w wieczności. Kiedy ja byłem zły, kiedy ja się z Niego śmiałem, to On za mnie się modlił. Do Ojca, Ojcze, przebacz mu, bo On nie wie, co czyni. I teraz ja już to wiem. Wierzę w to. Tak, Jezu, wierzę, że tak było. I idę w niedzielkę 45 minut odfajkować. Magda, to jest szaleństwo. Ja chcę z Nim być. Ja chcę z Nim rozmawiać. Ja chcę Go poznawać.
0: No to jest ta walka o tą żywą wiarę, o tą żywą relację z Panem Jezusem.
1: Moi koledzy z mojej grupy, z którą jeżdżę po parafiach, są takimi ludźmi, którzy o tym rozmawiają, chcą przekazywać. Wiesz, jaki często jest zarzut? Kiedy on zaczyna mówić o Bogu, o Jezusie, o Matce Bożej, o wierze, ty Jehowy jesteś? Czy ty jesteś Jehowy? Co ty tak o tym gadasz? Jak co o tym gadam? Bo to jest najważniejsza rzecz w moim życiu, bo skoro my mamy Boga zgodnie z Jego przykazaniem miłować całych swoich sił, całym swoim sercem, całą duszą, całym, patrz, umysłem. Jezus mówi umysłem swoim. A co to znaczy miłować kogoś umysłem? Myśleć o nim. Myśleć. W starych żywotach świętych, jak się poczyta Prokopa czy Skargę, są takie stare żywota świętych. Na każdy dzień mamy wspomnienie świętego. Ci święci charakteryzowali się tak zwaną bogomyślnością. To jest takie pojęcie troszeczkę dzisiaj z języka wyrugowane. Bogomyślność, czyli umysłem przylgnięcie do Pana Boga. Patrz, człowiek się zakochuje. To jest normalna rzecz. Każdy gdzieś tam na etapie jakimś swojego życia zakochuje się. Mężczyzna w kobiecie, kobieta w mężczyźnie, tak jak Pan Bóg przekazał. Ludzie się łączą w pary, żeby być płodnymi i przekazywać dalej życie. Ale potem też zakochuje się w swoim dziecku, które się narodziło. Ach, i co się chce? Cały czas o tym drugim człowieku się myśli. Myśli się, jak się jemu przypodobać. To jest właśnie też jeden z elementów miłości. Kocham dziecko, to myślę, jak mu tutaj zrobić, żeby było dobrze. Jak, żeby odżywiało się, żeby nie chorowało. Troszczę się, rozmyślam o tym. Jak mogę kochać Boga i w ogóle o nim nie myśleć? 45 minut odpajkowałem. Albo pójdę w sobotę, bo w niedzielę jest impreza z grillem. Oczywiście wolność. Ja nikomu tutaj, każdy żyje jak chce. Natomiast zastanówmy się nad tym, czy my naprawdę Boga miłujemy. I ta miłość w moim odczuciu powinna się właśnie też wyrażać tym, że gdzie tylko mogę, ja chcę o tym rozmawiać. Ludzie, ja byłem łotrem, ja 30 lat się śmiałem z religii, z kościoła, z wiary, z księży, z ludzi, którzy tam chodzą. A Jezus cierpliwie dał mi kolejną szansę. Pokazał mi, co to znaczy miłość. Prawdziwa miłość, czyli dawanie siebie drugiemu. I to jest ten paradoks, to jest ten paradoks. I w pewnym momencie Pan Bóg pewnie zobaczył, że ja szukam tej prawdy, że ja szukam tych rozwiązań, że mi się ten świat nie podoba. I tutaj jeszcze raz, bo może ktoś się teraz po drugiej stronie ze słuchaczy zdziwić, jak to, no przecież świat jest piękny. Nie, nie, rozgraniczmy dwie rzeczy. Stworzenie Boże, czyli las, tak, morze, łąki, kwiaty, tak, to wszystko jest piękne, zwierzęta. My mówimy o świecie. A świat to jest ten system, który tutaj wokół nas panuje. Tak, na tą chwilę tutaj panuje. Bo tu diabeł jest panem tego świata. To są słowa Jezusa Chrystusa. I raz to mówi, że moje królestwo nie jest z tego świata, a kiedy diabeł go kusi na pustyni i mówi, zobacz, to wszystko należy do mnie. Rozejrzyj się. I padnij teraz i złóż mi pokłon. Jezus tam nie oponuje. Tam nie ma słów. Co ty mi tutaj opowiadasz? To jest nie twoje. Nie. Pan Jezus mówi po prostu, wade satana odejść przez szatanie. Z Christum est dominum deum sum adorabit et iis soli servis. Idź przez szatanie. Napisane jest Panu Bogu swojemu, będziesz służył i Jemu jedynemu będziesz oddawał pokłon. Ale nie ma protestu, że ten świat nie jest diabła. On leży w mocy diabła. Lichwa, uciski, wyzyski. To wszystko się dookoła dzieje, kto ma oczy widzi. I w tym momencie, jak człowiek się z tym chce pogodzić i ułożyć, no podpada w pewien sposób pod plące. Bo zobacz, co pisze święty Jakub Apostoł w swoim liście. Cudzołożnicy, czyż nie wiecie, że miłość świata jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Każdy więc, kto miłuje ten świat, nienawidzi Boga i staje się jego nieprzyjacielem. To są słowa z listu świętego Jakuba. To nie są moje słowa. My tu musimy żyć, my się tu musimy poruszać, będąc nieskazitelnymi jak gołębie, ale też przebiegłymi jak węże, tak jak zaleca nam Zbawiciel. Natomiast musimy ten świat traktować jako coś przejściowego. Zostaliśmy wygrani wraz z pierwszymi rodzicami z Edenu, no ale Pan Bóg zapowiedział tam w Rodzaju 3:14, kładę nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo niewiasty, czyli trwać będzie walka między potomstwem węża, przecież wąż, czyli diabeł nie ma żadnego potomstwa spłodzonego, tak? Więc chodzi tu o tych, którzy będą mu służyć, o tych, którzy duchem i sercem będą po jego stronie, a potomstwo niewiasty to są wszyscy ci, którzy pójdą za Matką Przenajświętszą i jej Synem Jezusem Chrystusem. I będzie trwała walka. Czyli jak ja jestem na wojnie, w okopach, to ja się mogę urządzać, no to jest troszeczkę irracjonalne. Albo jestem gdzieś na banici, na wygnaniu, czy ja tam sobie będę stawiał domy? Oczywiście muszę tam żyć, jak najbardziej. Ale nie mogę tego miłować. Każdy, kto jest wygnany, ja nie mówię o świadomej emigracji, to jest gdzieś wypędzony na Sybir, gdzieś tam, no to przecież tam nie chce się urządzać. To jest tylko przetrwanie, żeby tylko wrócić, tak? Wrócić tam do domu, a nasz dom jest w niebie. W niebie, które nam Jezus Chrystus otworzył na krzyżu. I widzisz, z wiekiem człowiek coraz bardziej to rozumie, że zostało do śmierci może 10, może 15 lat, ale może tak, jak powiedziałem dzisiaj, wcześniej troszeczkę, że to będzie już za chwilę. Wypadki samochodowe. Świat jest straszny, ludzie, słuchajcie. W Polsce jest już w tej chwili chyba między 5 a 10 tysięcy samobójstw.
0: No mi nie musisz tego tłumaczyć. Ja we wrześniu, po powrocie z wakacji, na moich rękach zmarł mój mąż nad ranem, który na drugi dzień mieliśmy swoje plany, tak? 50-letni, piękny, wysportowany, wspaniały mężczyzna.
1: No życie, tak? Przeżyłem śmiertelny wypadek, to może brzmieć trochę irracjonalnie. Ja miałem wypadek zaraz, jak postanowiłem, że będę służył Bogu. Jakże wstępuję z rodziną do rycerstwa niepokalanej, to natychmiast był wypadek, pijany kierowca BMW ponad na godzinę jadąc trafił w nas czołowo. I to, że ja żyję, ja miałem kręgosłup złamany, ja nie będę tutaj tego wątku rozwijał, natomiast wszyscy, którzy tam byli i widzieli te samochody, okoliczności, a mówię tutaj o specjalistach, o policjantach, o tych medykach, którzy rozpruwali te samochody, żeby tam powyciągać chociażby tego faceta z BMW, oni mówili wprost, że to, że my żyjemy, to jest jakiś, to nie było powiedziane, że cud, bo tam takie słowo nie istnieje po drugiej stronie, przypadek, ale mieliście szczęście. A ja od początku wiedziałem, że to jest Boży palec, tak, że to no, jeszcze mieliśmy żyć. Ale też mam świadomość, że ja dzisiaj mogę wyjechać, tu rozumiesz, stąd, wsiąść w auto, wyjechać ze studio, kilometr dalej i już nie będzie takiego planu Bożego. Więc ja muszę być gotowy na to, że mogę dzisiaj umrzeć. I więc, widzisz, szukałem i nie podobał mi się świat. To takie dwa elementy, które teraz widzę. I w pewnym momencie Pan Bóg wyprowadził mnie z błędu. Bo ja uważałem, że to są bajki. On pokazał, że to nie są bajki. Pokazał mi, że jest. A wiesz, jak to zrobił? Pokazał mi drugą stronę. Dopuścił działanie złego ducha. Diabeł jest... takie piękne słowa świętego Grzegorza, wielkiego papieża, w Moraliach na Księgę Hioba. On pisze tam tak, że wola diabła jest zawsze zła. Diabeł chce nas zniszczyć, zabić, potępić. W jednej z modlitw, z Ritus Exorcizandi, w rytuale rzymskim, są takie, zwraca się egzorcysta do szatana jakby takimi jego przymiotami. Tu już jeden wspomniałem, patermendacji, ale też tam jest mortis adductor, siewco śmierci. I drugi jest viterator, złodzieju życia. Justitie declinator, czyli destruktujący sprawiedliwość. Jest tych określeń nam sporo. Malorum radix, korzeniu zła. Diabeł by chciał nas wszystkich pozabijać, zniszczyć, rozwalić cały porządek Boży. Ale słuchaj, co pisze Grzegorz Wielki. Wola jego jest zła, oczywiście, że tak. Ale uczynki są zawsze dobre. I ktoś zapyta, jak to? Zły diabeł czyni dobrze? Tak. Zły diabeł czyni dobrze. Ponieważ Pan Bóg w twojej nieskończonej dobroci i mądrości stworzył go jako anioła. Dał mu naturę anioła i łaską uzdolnił go do tego, żeby on był tym niosącym światło, żeby był tym dobrym aniołem. On się zbuntował. Utracił łaskę, pozostała natura. I Bóg go używa wbrew jego woli, która jest cały czas zła, do czynienia dobra. No i kolejne pytanie, a jak ten szatan czyni dobro? No otóż tak. Przede wszystkim kusi tych, którzy idą ku zbawieniu. A jak mówi święty Antoni Opat, zabierz pokusę, a nikt się nie zbawi. Bo człowiek, który nie walczy ze światem, ze sobą, ze swoimi słabościami, z pokusami, nie rozwija się, usypia, staje się gnuśny. Tak jak apostołowie, którzy zasnęli, kiedy Jezus Chrystus powiedział, czuwajcie i módlcie się, a oni zasnęli. Oczywiście on to rozumiał, on wiedział, że tak będzie. I teraz zobacz, jeżeli diabeł uderza w ciebie, a ty idziesz ku wzrostowi, to tylko temu twojemu wzrostowi sprzyja. Jeśli te pokusy zwyciężasz, pokonujesz, wydoskonalasz się. A jeżeli diabeł uderza w złych za dopustem Bożym, bo nie zrobi nic ponad to, co Pan Bóg dopuści, to w tym momencie ten człowiek się może, tak jak ja, opamiętać. Jak wielu grzeszników, wielu ludzi, którzy pewnie tam do ciebie do studia tutaj przychodzą, mówią swoje świadectwa, wielu z tych ludzi też zostało uderzonych przez zło. I wtedy się opamiętali. I w pewien sposób nawet do tych, którzy zbawienie odrzucą, Bóg dopuszcza działanie diabła tutaj, żeby diabeł ich atakował, żeby oni tu cierpieli, bo po śmierci, nawet jak trafią do piekła, to piekło będzie dla nich lżejsze, bo już tu częściowo odebrali swoją karę. To jest taki paradoks Bożego miłosierdzia, jak pisze święty Tomasz z Akwinu. Między innymi Pan Bóg dobrych wynagrodzi w niebie lepiej niż na to zasłużyli, żyjąc dobrze, a złych w piekle ukaże mniej niż na to zasłużyli. To jest też jeden z elementów miłosierdzia. Więc Pan Bóg dopuścił działanie złego ducha, tylko wiesz, u mnie to było bardzo mocno. Mi się z dnia na dzień rozleciało wszystko. To był jakby jakiś film koszmarny. Zaczęła się rozpadać rodzina. W małżeństwie to było kompletne piekło. Awantury. Ja na choroby dziwne zapadłem. lekarze nie potrafili nic z tego zdiagnozować. To była forma bóle kręgosłupa, narządów wewnętrznych. No, panu nic nie dolega. A środki przeciwbólowe nie działały. Wiesz, leżałem, byłem z bólu. Katastrofa w rodzinie, katastrofa w małżeństwie. Ale do tego już taka potężna beznadzieja na mnie spada. Tak jakby z dnia na dzień nadzieja mi została zabrana. Całkowita utrata sensu życia. Ciemność, rozpad, strach, lęk, ból. I z dnia na dzień gorzej. I kiedy ja już myślałem, jestem na dnie, koniec, już nie może być gorzej. Następnego dnia było gorzej i gorzej, i gorzej, i gorzej. I to mnie zaprowadziło do takiego momentu, że zacząłem szukać pomocy w różnych miejscach. Oczywiście z daleka od Boga, bo nie wierzyłem. I po jednej z takich wizyt w gabinecie takiego pana, co się też hipnozą zajmuje, wróciłem do domu i wtedy już całkowicie sprofanowałem krzyż. Wiesz, krzyż wisiał u mnie w sypialni przez 30 lat. Tak jak mówiłem, nie wierzyłem, ale on mi nie przeszkadzał, bo no, religia, którą w jakiś sposób gdzieś no, utożsamiałem moje dzieciństwo, mama wierzyła, chociaż śmiałem się z niej. I nagle, z dnia na no, z godziny na godzinę przychodzę od faceta i ten krzyż w ogóle jest w innym pomieszczeniu i ja nagle jakby mi coś rzucił do głowy, myśl, zniszcz to, rozwal to, to jest jego wina. Ja ten krzyż ciąłem na małe kawałki i te małe kawałki na mniejsze kawałki i potem to wszystko wyrzuciłem do kosza na śmieci, zgniotłem, zdeptałem. I ten moment, to była taka, dziś wiem, jak diabeł się boi krzyża. Wiem to też, ponieważ wielokrotnie byłem przy egzorcyzmach, może za chwilę. Ten krzyż tak mu przeszkadzał. Trzeba było stamtąd wyrzucić i zrobił to moimi rękoma. Na tym też polega zniewolenie człowieka. Diabeł przyjmuje umysł. Kontrola jest nad umysłem. A jak masz umysł, to sterujesz ciałem. Prosto. Człowiek, który zaczyna w jakąś ideologię wierzyć, tak? Zaczyna to wykonywać, zaczyna o to walczyć, uświęca się całkowicie temu. A w pewnym momencie już, jeżeli mówimy o opętaniach, nie ma już nic do powiedzenia. Diabeł jest jak gdyby właścicielem tego ciała, władając całkowicie umysłem. Po rozwaleniu krzyża, ostatni tydzień, to już była katastrofa. To już były takie rzeczy nadprzyrodzone. Mi się materializowały w domu jakieś przedmioty. Przechodziłem sobie z pomieszczenia, na przykład do pomieszczenia wchodziłem, tego pomieszczenia, tam na przykład się zapalało światło i wybuchały w tym momencie żarówki. Drzwi same trzaskały. To były rzeczy nadprzyrodzone, też mógłbym długo, długo opowiadać. I ja cały czas gdzieś miałem świadomość, że ja nie zwariowałem, ja potrafiłem logicznie myśleć w tym wszystkim. Ale to już było nie do zniesienia. I pod koniec tego tygodnia, bo to cały czas się nasilało, tak jak mówiłem, równia pochyła w dół, leciałem jakby w otchłań. Po kolejnej awanturze z żoną, to już była, szarpaliśmy się. Ja wyszedłem z domu i stwierdziłem, że to nie ma sensu. Wyłączamy światło, idę się zabić. Wtedy taka myśl, która przyszła do mnie, zadzwoń do Krzyścia, pojechałem. No, on był po dwóch latach od śmierci ojca w procesie takiego nawracania. Ja o tym do końca nie wiedziałem. Po części wiedziałem, ale tak za bardzo, bo nie ma nawet jak mną o tym porozmawiać, bo się śmiałem z religii, śmiałem się z tych rzeczy. No i tam on jakby był przygotowany. To jest też taka niesamowita rzecz, bo ja mu zacząłem mówić, mówię, Krzysiek, demony mi ze ściany wychodzą. Bo to każdy człowiek gdzieś, a miałem go za niewierzącego. No on to wszystko wysłuchał i mówi, ja ci wierzę. Wierzę ci, a rzeczywistość istnieje. Istnieją demony, istnieje diabeł. Tak jak istnieje Bóg i aniołowie. No i to skutkowało moją spowiedzią, moim powrotem do kościoła. Dwugodzinna spowiedź. Ksiądz był blady, bo ja mu też to wszystko opowiadałem. Najpierw myślałem, że przyszedł jakiś obłąkany człowiek, nie? Ale to się wszystko jakoś w jedną całość składało. I potem 10 miesięcy takiego diabeł przychodził po swoje. Zawsze przyjdzie po swoje. Ale pamiętajcie, jeśli macie kogoś, o kogo walczycie, o kogoś takie rzeczy dzieją i wy, którzy może wróciliście do kościoła albo rozmyślacie o tym, jak będziecie szli ku dobru, na początku będzie najbardziej frontalny atak nieprzyjaciela, bo to jest wojna o waszą duszę. I właśnie na początku, kiedy człowiek jest jeszcze najsłabszy, jeszcze najbardziej jest z tym starym życiem związany.
0: Podatny.
1: Jeszcze bardzo, tak, jeszcze bardzo mało też wie o swojej, powiedzmy, wierze o tym, jak się bronić. Bo to jest w ogóle, ja nie wiem, czy my zdążymy o tym powiedzieć, o tych 8 logizmojach według świętego, może nie świętego, to nie został wyniesiony na ołtarze, według jednego z ojców pustyni, Ewagriusza z Pontu. To są pewne mechanizmy, którymi diabeł w nas uderza. Ja powiem tak, największym zagrożeniem duchowym jest głupota. głupota, bo człowiek, który dzisiaj nawet zanim się tutaj spotkaliśmy, ja rozmawiałem z moim 10-letnim synem i rozmawialiśmy, zadałem mu pytanie, czy on wie, co to jest Arystoteles. Rozmawialiśmy o tym, czym jest filozofia. Filozofia, czyli umiłowanie mądrości z greckiego języka. No i taka chwila rozmowy była, może ja teraz taki jeden z tych dowodów na istnienie Pana Boga. Mogę teraz podać?
0: Tak, no słucham.
1: Jak udowodnić, że Bóg musi istnieć? Wiecie, bo my często mówimy, jak rozmawiamy z kimś niewierzącym, że no ja wierzę, że jest Bóg. A on mówi, ja nie wierzę, że jest Bóg. No ma prawo nie wierzyć, bo Boga nie widzimy, Boga nie doświadczamy. Ale to, co ja mówiłem wcześniej chwilkę tutaj, w tej rozmowie, o tej bogomyślności, o tym rozmyślaniu o Bogu. Jeżeli ty rozmyślasz o Bogu, jesteś przy Nim myślami, to On jest przy tobie. Staje się w twoich myślach i zaczyna mieć wpływ na ciebie. Jak dobry ojciec zaczyna prowadzić cię natchnieniami we właściwym kierunku. I teraz zobaczcie. Taki dowód, który 5 takich dowodów przedkłada Tomasz Zakwinu w swojej filozofii, ale właśnie Tomasz Zakwinu zaczyna od tego filozofa greckiego, Arystotelesa, człowieka, który był niewierzący, był poganinem, Grekiem, żył przed Chrystusem, ale on naprawdę, do niego można było zastosować to słowo filozofia. Umiłowanie mądrości. Zofia z greckiego to jest mądrość. Jak to wszystko funkcjonuje? Skąd to wszystko się wzięło? Dlaczego to jest tak? I on doszedł do takiego wniosku, że wszystko, co nas otacza, jest w ruchu. I dokładnie tak właśnie jest. Tylko wiecie, w tym filozoficznym ujęciu ruch to nie jest takie przemieszczanie się auta czy człowieka jadącego na rowerze. Ruch to jest też na przykład zmiana temperatury, to jest też człowiek, który jest niewykształcony, a zaczyna zdobywać wiedzę. On jest też w ruchu. Od bycia niewykształconym do bycia wykształconym. Wszystko znajduje się w bezustannym ruchu. Podgrzewana woda, i ja się na tym przykładzie zatrzymam, ona jest aktualnie zimna, ale w możności jest ciepła. To są takie dwa pojęcia potrzebne. Akt i możność. Akt to jest ten stan, w którym byt pod danym względem aktualnie się znajduje. Czyli mamy szklankę zimnej wody, tak? I ona jest aktualnie zimna. My chcemy ją podgrzać. Czyli ta woda w możności jest ciepła, może stać się ciepła. Rozumiemy już akt, czyli to, co jest aktualnie, i możność. Każdy mężczyzna, czy ma 2 lata, czy 7, w możności jest ojcem. Ale w akcie niekoniecznie musi nim być. No, 2-latek na pewno nim nie jest. Ale w możności jest. Przyjdzie czas, on dorasta, to jest też nasz ruch, tak? Rozwija się, wzrasta. Więc mamy akt, możność i ruch to jest przechodzenie z aktu do możności, która staje się też aktem. Czyli woda staje się aktualnie zimnej, a w możności ciepłej? W możności już wtedy nie musi być, bo jest aktualnie ciepła, jeśli ją podgrzejemy. Tylko zobacz, to jest ważna rzecz. Do tego, żeby tą wodę podgrzać, jest potrzebny jakiś inny byt, który aktualnie jest ciepły. Na przykład ogień, tak? Mamy ogień, przykładamy ten ogień do wody i ta woda staje się ciepła. I to stawanie się z zimnego ciepłu, to jest ten nasz ruch. Ale żeby ten ogień rozpalić, to musimy użyć na przykład zapalniczki, tak? Zapalić jakieś drewno. Żeby tą zapalniczkę odpalić, to musimy pokręcić takim kółeczkiem, tam jest kamień, tak? Żeby ten kamień pokręcić, to palec nasz musi wykonać ruch. Czyli człowiek musi najpierw zjeść, żeby móc tą... Więc chodzimy do takiego momentu, że żaden byt pod tym samym względem nie może być jednocześnie w akcie i możności. Albo jesteś zimna, wodo, albo ciepła, albo jesteś ognie gorąco, a nie może być wtedy zimny. I wszystko, co się porusza, jest poruszane przez coś innego. I gdybyś szła w takiej serii przyczynowo-skutkowej w nieskończoność, to by było bez sensu. Musi istnieć pierwszy motor. Musi. Który porusza wszystko. Bo żaden byt sam siebie nie może poruszać. Potrzebuje innego bytu, żeby go ten inny byt poruszył, bo nie może być danym względem w akcie i w możności w tym samym. No, nie może być coś ciepłe i zimne. Nie może być coś wykształcone i niewykształcone. Musi być nauczyciel, który poprowadzi cię w ruchu z bycia niewykształconym do bycia wykształconym. I dochodzimy do pierwszego motoru. Gdyby go nie było, to wtedy ruchu by nie było wcale. Jeżeli zaczniesz nad tym myśleć, dojdziesz do tego, że ten pierwszy motor musi istnieć. I on musi być pod każdym jednym względem w akcie. Nie może być w nim żadnej możności. Musi być aktualnie najdoskonalszy, najmądrzejszy, najmiłosierniejszy, najsprawiedliwszy. Nie może być w nim żadnej możności. Bo żeby była możność, to mógłby się poruszać. Jest całkowicie nieruchomy. I może powiedzieć o sobie jakżeż piękne słowa. Ja jestem, który jestem. Nie ma we mnie żadnej możności. Jestem doskonale aktualny. Każdy z nas zawsze może stać się lepszy. Starzejemy się, przemieszczamy się, zdobywamy wiedzę. Bóg, czyli pierwszy motor. Arystoteles, rozmyślając, poganin do tego doszedł. Musi być to, ten ktoś, ktoś. Bo ten ktoś musi mieć intelekt. Bo jak spojrzymy na piękno świata, na to, co nas dookoła otacza, to jak słyszę, co powstało z przypadku, nic wybuchło. Nic wybuchło, chaos eksplodował i z chaosu stała się cała nasza przestrzeń, przyroda, wszystko, co nas otacza. Zobacz, jak diabeł podstępnie dochodzi do podobnego wniosku, że coś na początku też wybuchło. Tylko my dochodzimy w naszym rozumowaniu, że to jest idealnie aktualny byt. Jeden, jedyny, który nie może już być poruszany nic wcześniej.
2: Jest alfa on, i omega.
1: Aktem doskonałym, alfą i omegą, początkiem i końcem. Ja jestem, który jestem.
0: Może chwilkę sobie zrobimy przerwę muzyczną na łyk może wody dla naszego gościa i dla naszych słuchaczy i wrócimy za chwilę.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet? Moim Państwa gościem jest Andrzej Moszczyński, rycerz niepokalanej. Rozmawiamy o jego drodze do roztropności i miłości. I kolejną część po tej przerwie muzycznej zaczynamy. Tu chcieliśmy porozmawiać o zagrożeniach.
1: Ja myślę, że tak. Ja może powiem, jak byłem prowadzony zaraz po tej spowiedzi i to samoczynnie przejdziemy z możności do aktu.
0: Znakomicie.
1: Czyli tak, cały czas jest wszystko w ruchu, tak? Człowiek zaczyna zdobywać wiedzę na temat swojej wiary. Od początku byłem prowadzony jak za rękę do tego, żeby tą pobożność maryjną bardzo mocno kultywować w mojej rodzinie, w moim życiu. Też bym mógł bardzo długo opowiadać. Ja pozwolę sobie jeszcze raz przypomnieć tą stronę. Brama raju napisana razem .pl. Tam jest o tym więcej, więc tu się skoncentruję na czymś, czego tam nie ma. A to można sobie tam posłuchać. Natomiast było założenie cudownego medalika. Siostry rycerstwa niepokalanej się gdzieś pojawiły w pobliżu, w parafii, gdzie byłem, zaczęły ze mną rozmawiać, namawiać mnie, żebym wstąpił do rycerstwa niepokalanej, przedstawiać postać ojca Maksymiliana Kolbe. Ja wstąpiłem do tego rycerstwa, to już wspomniałem o tym wypadku. To było dokładnie zaraz po tym, jak podjąłem decyzję. Wyszliśmy z kościoła, był wypadek, kręgosłup złamany, gorset, takie moje zachwianie ufności. Ksiądz, który mi wytłumaczył, że jak wchodzisz na wojnę z szatanem, to przecież szatan nie wycofuje się do tyłu, tak? Tylko stajesz otwarcie do walki. No, bycie rycerzem, to znaczy chodzi o walkę. Walkę duchową, o której 99% tego świata nie ma pojęcia. I to jest przerażające. To jest przerażające, to rozumiesz? Jakbyś miała drugą wojnę światową, bombardowania, ja nie wiem, łapanki, a ludzie sobie chodzą z lodami, grają w baloniki i nie wiedzą o tym. To jest przerażające dla mnie. A diabeł działa po cichu i postępnie. W każdym razie było rycerstwo niepokalanej. Zaczynałem odmawiać różaniec. Jakieś takie wewnętrzne, już dzisiaj to wiem, tak właśnie Pan Bóg działał i tak też działa diabeł tam w środku. Wewnątrz człowieka. Poruszenia z jednej strony, żeby tego różaniec się nauczyć. Ja mam na myśli to, że bardzo szybko też zacząłem się łaciny uczyć. Dzisiaj w pewien sposób już wiem dlaczego. Najpierw to były modlitwy odmawiane po łacinie, właśnie różaniec, rozważanie tych tajemnic, czytanie Pisma Świętego i zdobywanie wiedzy. W jakiejkolwiek dziedzinie życia chcesz dojść do jakiegokolwiek stopnia doskonałości, musisz zdobywać wiedzę i musisz się ćwiczyć. W każdej jednej. Czy to będzie jakaś sztuka, rozwijasz się, malarstwo, czy muzyka, ćwiczysz na instrumencie, rozmyślasz, masz nauczycieli, naśladujesz innych wykonawców. Czy to będzie jakikolwiek sport, czy dziedzina wiedzy, czy to będzie cokolwiek. A to jest najważniejsza dziedzina naszego życia. Dla człowieka wierzącego, bo ja rozumiem, że ktoś nie wierzy i się z tego śmieje. Natomiast myślę, że ci, którzy nie wierzą, jeżeli ktoś nas w tej chwili taki słucha, to ja też nie wierzyłem i byłem nieszczęśliwy, wiecie? I byłem nieszczęśliwy. Człowiek wtedy żyje w niepewności i strachu. No ale to, wie, wiara jest kwestią woli, woli się siłą nie nagnie. Można tutaj argumentować. Od początku była Matka Wszechnajświętsza, ale też bardzo szybko zaczęli się na mojej drodze pojawiać ludzie opętani. Tak, ludzie opętani. Jest ich bardzo wielu. To nie jest tak, że ci ludzie, te złe byty, które władają ludźmi, one się manifestują. To tak nie jest. To tak nie jest. To jest powolne prowadzenie człowieka do upadku. I potem są samobójstwa, wspomniałem o tym, parę tysięcy w Polsce, rok w rok ludzi odbiera sobie życie. To są szpitale psychiatryczne dla dzieci. Dzieci się samookaleczają. Zobaczcie taką rzecz. Ja chodzę po tym świecie 59 lat. Jak ja byłem mały, to tatuaże były domeną kryminalistów. Wtedy jak przyszedł ktoś z tatuażem, to w tym momencie człowiek z góry zakładał, że to jest prawdopodobnie jakiś kryminalista. Tak to było. Nieco później pojawiły się tatuaże wśród subkultur. Ja się obracałem też w tego typu różnych środowiskach. To byli ludzie, którzy byli skinheadami, metalowcami, no różne były subkultury. Tylko, że te tatuaże, czy to tych ludzi, powiedzmy, ze świata kryminalnego, czy wśród tych subkultur, one zawsze były jakieś takie nacechowane źle. To były jakieś zawsze trupie czaszki, to były jakieś symbole dziwne, okultystyczne, celtyckie i tak dalej. No dzisiaj co do tatuaży, no to chyba ktoś, kto nie ma tatuażu, powoli zaczyna być jakiś taki dziwny, tak?
0: No tak, też, za chwilę w ogóle nie będzie czystych ciał, niestety.
1: I teraz tak, to jest świątynia Ducha Świętego. Ja wiem, każdy robi ze swoim, co chce. Ja też szedłem się tatuować. Wiecie, chciałem taką mieć tak pająka z czaszką ludzką, smoka. Zobaczcie, co chciałem sobie tatuować. Trupie czaszki i pająka i smoka. Bogu dzięki, już dzisiaj to wiem, że Bogu dzięki, żona mnie wtedy powstrzymała. Ale zobaczcie, w którą stronę to idzie. Coś, co kiedyś było przypisane dla kryminalistów, później dla dziwnych subkultur, dla ludzi, których się raczej tacy ludzie ze świata, nazwijmy to tego, normalnego boją, gdzieś tam jakieś grupki punkowców czy innych, ogolone głowy w jakichś dziwnych ubiorach, a teraz no to tatuaż ma prawie każdy. A wiecie, skąd to przyszło? Tatau, to jest takie słowo, które jest tam gdzieś z Polinezji. Marynarze to przywieźli, marynarze. Tu w świecie europejskiej, w cywilizacji, w kulturze łacińskiej nikt się nie tatuował. To poganie. Jakbyś tam pojechała, to jest tak, jak ty mówisz o buddyzmie. Buddyzm to może już jest w jakiś sposób, każdy wie, że duchowość, ale joga. Mój znajomy z grupy był kiedyś w Indiach przez dość długi czas i on kiedyś tam rozmawiał z Braminem. Po angielsku rozmawiał z Braminem, z Hindusem. I ten facet się zaczął śmiać. On się śmiał do upadłego, że wy jesteście tak głupi w Europie, że wy myślicie, że joga to jest jakaś gimnastyka. To jest duchowość. Tam każdy gej ma swoje znaczenie.
0: Oczywiście, że
1: człowieku,
0: tak.
1: Człowieku, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ja na sobie kreślę Krzyż Święty, tak?
0: Tak, te czakramy, które w jodze są otwierane, my znakiem krzyża zamykamy.
1: Znaczy, to jak się da. No więc w każdym razie, ja daję prosty przykład tatuaży, które zostały przywleczone gdzieś tam z krajów pogańskich. Gdybyś się zapytała tamtych ludzi, to wiesz co to? Tatau, bo to słowo to jest właśnie z tamtego języka tatau, to znaczy inicjacja duchowa. Oni sobie demony wkuwali jakby w siebie. Ich wizerunki robili sobie na ciele, to znaczy, że ten duch w ciebie wchodził. To przyszło stamtąd. Ludzie, poczytajcie, poszukajcie. To naprawdę nie boli. To nie jest tak, że ja jestem jakimś dziadkiem z steczko. Ja w metalu siedziałem przez lata z kolegami różnymi, się bujałem w różnych dziwnych też klimatach. I wiecie, ja wiem, jak oni pokończyli. Ilu z nich popełniło samobójstwo. Ilu z nich pokończyło na odwykach. Albo się zaćpało. Tacy fajni chłopacy, którzy śmiali z takich czerstwiaków, którzy do kościoła chodzą. Także zacząłem spotykać ludzi dość mocno. Jakie były przyczyny? Przeróżne. To były przekleństwa, wejście w jakąś magię, w okultyzm. Ale pierwszą cechą zawsze jest odejście od Boga. Odchodzisz od Boga, mówisz dziękuję ci, wchodzisz na teren diabła. Jesteś własnością diabła. Człowiek na przykład nieochrzczony jest własnością diabła. I tylko po to przyszedł Jezus Chrystus, żeby nas wyrwać z tej tyranii diabelskiej. I chrzest jest wszczepieniem w Chrystusa. To jest zabranie nas z terytorium diabła. Każdy, kto jest ochrzczony, ma udział też w chrzcie, męce i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Na mocy chrztu stajemy się dziećmi bożymi. Wcześniej nimi nie jesteśmy. Chrzest to sprawia. Można sobie poczytać w katechizmie. W jakimkolwiek katechizmie, który otworzymy, tak jest napisano. W książeczkach dla dzieci takich czarnych, które jeszcze do komunii, ja nie wiem, te książeczki są coraz cieńsze i mniej merytoryczne. Tak niestety jest. Ale tak jest napisane. Przed chrztem do widzenia jesteś własnością diabła. Chrzest sprawia, że jesteś tamtąd zabrany. Ale nikt ci nic nie każe. Jesteś wolnym człowiekiem. Najcenniejszym darem, jaki Bóg dał każdemu z nas, jest wolność wyboru. Wolna wola. Jedna z trzech władz naszej duszy. Bo oprócz woli mamy jeszcze rozum i pamięć. O tym może za chwilę. Zacząłem jeździć z tymi ludźmi na egzorcyzmę. No, egzorcyzmów, przy których byłem, było, no myślę, że już na pewno ponad 100. I ja wam powiem tak. Napatrzyłem się tam na przeróżne rzeczy, ale to nie o to chodzi. Bo podczas już modlitwy, podczas tego, jak człowiek zaczyna walczyć, to demon się manifestuje. Większość z tych ludzi miała różne dziwne choroby, na przykład taka ciekawostka. Różne dziwne zespoły. Te choroby nawet nie miały klasyfikacji do końca. Ci ludzie chodzili do lekarzy, ci lekarze nawet nie potrafili. Zespół jakiś tam... I przeważnie dwa nazwiska albo jedno nazwisko. Zespół kogo? Znamy różne takie zespoły, nie? I wiecie, ciekawe jest, że podczas tych modlitw te dziwne objawy też ustępowały tych ludzi. Ale zobaczcie, co robił Jezus Chrystus, jak wszedł na ten świat. Kiedy ten świat był no, słaby. Jezus Chrystus chodził, uzdrawiał chorych i wyrzucał złe duchy. I tych złych duchów w Ewangelii mamy naprawdę kilka różnych mocnych przykładów podane. Człowieka z krainy Genezarejczyków, który, pamiętacie, mieszkał w grobowcach, tak? Nocami tłukł się po głowie kamieniami i wył w groba, jak dzikie zwierzę. Wiązali go, on wzywał, przygryzał łańcuchy, wzywał pęta. Nie można było nad nim zapanować w żaden sposób. I kiedy Pan Jezus przychodzi, on wydechł z tych grobów naprzeciwko niego. I wtedy się zamanifestował na grubo. Wiemy, kim jesteś, tak? Jezu fili dei altissimi. Jezusie, Synu Boga Najwyższego, nie? Przyszedłeś przed czasem, aby nas dręczyć, a Pan Jezus mówi wprost. Dicas mihi nomen tum, podaj mi swoje imię. I padają słowa legion mihi nomen est cuia multisumus. Jestem legionem, ponieważ jest nas wiele. Później następuje wyrzucenie tych demonów w świnie. Świnie natychmiast lecą w urwisko, a następnego ranka ten człowiek siedzi czysty, ubrany u stóp Jezusa. Uśmiechnięty, inny, wolny, wyrwany z niewoli szatańskiej. Pozwól mi, Panie, pozwól, żebym wszedł z Tobą. Nie, Ty pójdziesz do Dekapolu, będziesz głosił, co Ci Bóg uczynił. On wysyła tego człowieka, który był opętany pod władzą szatana, całego legionu. Taki był pomysł Boga. Bóg nie pozwolił, żeby diabeł tego człowieka zniszczył. Przyszedł Jezus, uwolnił go i posłał go, żeby głosił tym poganom, bo oni wcale tam Jezusa nie chcieli. Oni kazali, oddal się stąd, my cię tu nie chcemy. A Jezus, tak jak powiedziałem wcześniej, siłą się nikomu nie narzuca. I wiecie, wtedy poznałem tą drugą stronę bardzo mocno, bo ja z tymi ludźmi nie tylko ja jeździłem na modlitwę, ja z nimi normalnie obcowałem. Rozmawialiśmy, modliliśmy się wspólnie, przy tych modlitwach były manifestacje, demon mnie przeklinał, bluzgał mnie, kobieta, która mówi męskim głosem, niskim, przeróżne rzeczy zakryte, które ja tylko wiedziałem, ten człowiek o mnie mówił. I wiecie, można się z tego śmiać. Tylko ja wam powiem tylko tyle. Każdy, kto to widzi, to tam nie ma mocy. Tam się uginają kolana. To jest rzeczywistość, która jest wokół nas. Ale najlepiej się zwalić to na chorobę psychiczną, on taki jest dziwny, nie? Zaciukał młotkiem 15 czy 20 osób, a taki był dobry chłopak. Pociął babcię i ją w dywanie wyniósł tak i spalił w lesie ten dywan. A potem jest retrospekcja, chodzi reporterka po klatce schody. No zawsze mówił dzień dobry, taki był miły. Ale co się tam w środku działo, nikt nie wiedział. Taki był panie dobry, przyszedł z pracy, zastrzelił żonę i dzieci, a potem się wziął i powiesił. A taki był dobry.
0: Andrzeju, musimy kończyć tę niedzielę, musimy kończyć, bo już niestety czas biegnie niebłagalnie. Także poproszę Cię, żebyś naszych słuchaczy pobłogosławił po łacinie, jeżeli to jest możliwe.
1: To znaczy ja błogosławić za bardzo, to tam nie należy do mnie.
0: Ja wiem, ale też byłoby dobrze, gdybyśmy my siebie wzajemnie spotykając na przykład na ulicy błogosławili.
1: Benedictus, Dictus to jest mówić, a bene to jest dobrze. Dobrze mówić o kimś, tak?
0: Tak, tak.
1: Więc
0: tak.
1: Ja może powiem tak, ja wszystkim, którzy tego słuchają, jeszcze raz tylko tą stronę przypomnę, jak kogoś zainteresowało, bo rozumiem, że zrobimy jeszcze drugi odcinek.
0: Tak, tak, tak. Spotkamy się za tydzień w niedzielę. Zapraszam wszystkich
1: Państwa.
0: Ja powiem
1: tylko tyle. Najświętsza Maria Panna, ta, która mi towarzyszy do tej pory, traktat świętego Ludwika, duchowość montfortiańska, no rodzaje zagrożeń duchowych, ale też sposoby ataku szatana, jak się przed tym ustrzec, to by było w tej następnej naszej, w następnym odcinku tej naszej rozmowy. Natomiast ja jeszcze raz podam ten adres strony internetowej, jak kogoś zainteresowały te słowa, tam jest naprawdę do następnej audycji tej naszej, odcinku naszego, można tam sobie wejść i posłuchać. I tam już jest sporo, naprawdę czegoś, czego tu nie było. Kolejne informacje. Brama Raju, napisane razem.pl. Jak się tylko strona otwiera, od razu jest okno z rozmową. Klikasz YouTube. Cóż, ja błogosławię. Błogosławieństwo Boga nie spływa na nas wszystkich. Ja mogę tylko wam życzyć czego sobie. Zbawienia duszy, pogłębienia wiary, ale pamiętajcie, te słowa Jezusa Chrystusa. Szukajcie, a znajdziecie. Każdy bowiem

0: in omnibus summen też utum fidei, in quo postisis omnia tela, nec visi megnae extinguere. W każdym położeniu bierzcie wiarę za tarczę i przy jej pomocy zniszczycie wszelkie rozżarzone pociski złego. To jest z listu do Efezjan, kochani. Jak się swoją wiarę zna, jak się tym żyje, to naprawdę Bóg pomaga. To o tym można mówić godzinami. Człowiek tym żyje, ale Bóg też stawia ludzi nie tak dawno, jak przedwczoraj człowieka przygotowywałem do spowiedzi życia. Bóg stawia ludzi, to są konkrety. To są konkretne, wymierne owoce. Może nie będzie tego wiele, ale nawet jedna dusza uratowana, to jest dać Boga człowiekowi, to jest więcej niż zdobyć cały świat. Przywrócić Boga jednemu człowiekowi. Bo Bóg jest nieskończony. I Bóg będzie w tym pomagał. Bo Bóg jest miłością, bo Bóg nas kocha. Tylko ta miłość musi być zawarta w jakichś ramach. Bóg nam powiedział, co my mamy robić, a czego nie możemy robić. To nie ma widzimy się, kocha. Może więcej o tym w tym kolejnym.
1: Słyszymy się za tydzień. Moim Państwa gościem był Andrzej Moszczyński. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
2: Bogu dziękuję.
3: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
4: I boską moc w sercu mieć.
3: Zaprasza Magdalena Woźniak.
5: www.wnet.fm
6: Autopromocja.
7: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
8: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
9: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
6: To była autopromocja.
10: Radio Wnet.
11: Dzień dobry, Konrad Mędrzecki. 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jak zawsze obchodzimy ją bardzo, bardzo uroczyście, no bo to jest ważna, ważna data w naszej historii. Moim i Państwa gościem jest dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych Robert Kostro. Witam serdecznie.
12: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
11: No właśnie, rękopis leży, tak? Leży i będzie do oglądania.
12: No to w ogóle to są 3 rękopisy, bo to jest pewna tajemnica, którą rzadko zdradzają archiwiści, ale są 3 rękopisy Konstytucji. Jest jeden ten główny, który, no, w którym notowano właściwie na bieżąco. To po prostu te wszystkie konstytucje, czyli ustawy ówczesnego Sejmu, Sejmu Wielkiego, były spisywane ręką sekretarza i potem zostały zszyte razem w taki poszyt. No i to jest jeden egzemplarz.
11: Ale tam są nawet poprawki. Tym sekretarzem?
12: No to ja nie jestem specjalistą od Sejmu Wielkiego. Być może tam ktoś będzie wiedział, ale to ja tego nie odpowiem dzisiaj. Drugi egzemplarz to był taki oficjalny, który jakby Sejm no, przekazał do jakby udokumentowania tego przez Trybunał Koronny. I wreszcie trzeci egzemplarz, który trafił do Archiwum Królewskiego. Wszystkie 3 się zachowały. Także zawsze jest taka możliwość, żeby tę konstytucję pokazać. My staramy się nie tłumaczyć tego, ale Państwu jako słuchaczom Radia Wnet możemy zdradzić ten sekret.
11: A one wszystkie są u Was w siedzibie?
12: Wszystkie 3 są u Was, u nas. Hmm.
11: No to właśnie. I będzie je można wszystkie obejrzeć?
12: Nie, tylko jeden.
11: Tylko jeden. A reszta w sejfie?
12: Reszta w sejfie, a może będzie jeszcze gdzieś, ale to na razie tajemnica.
11: No właśnie. Tak 2 słowa na temat tego, jak ważna ta konstytucja w dziejach świata była, może.
12: Przede wszystkim, to jeszcze wracając do naszej wystawy. Od 3 maja mamy wystawę, gdzie pokażemy cały szereg dokumentów dotyczących Konstytucji 3 maja, związanych ze zwołaniem Sejmu Wielkiego, z jego obradami, no i z nieszczęśliwym zakończeniem, powiedzmy, że taki dokument, jak na przykład akt Uniwersał, który nakazuje sejmikom zwracanie dokumentów związanych z Sejmem Wielkim już po obaleniu przez Targowice Konstytucji. Poza tym mamy wykład profesora Ryszarda Baterujka-Pawlikowskiego o godzinie 17 w Agadzie, który będzie opowiadał

0: o tym, co się działo w Warszawie od 3 maja do 5 maja, bo on patrzy na to, że to jest całość wydarzeń. I teraz do konstytucji, tak?
1: Tylko ja przypomnę państwu, długa 7, tak?
0: Długa 7, długa 7, Warszawa, żeby państwo, nowe miasto.
1: Bo mówimy o miejscu, do którego zapraszamy, ale nie wszyscy muszą wiedzieć, gdzie jest archiwum, główny akt dawnych. Jest długa 7, stare miasto.
0: Właściwie nowe miasto, ale to, tuż za.
1: Tuż za. No to one się tak łączą i tak przenikają, to stare miasto z nowym.
0: I to, zresztą to jest budynek związany też z epoką, bo to jest Pałac Raczyński, który powstał właśnie w XVIII wieku i był zaprojektowany przez Jana Chrystiana Kamzecera, jednego z najwybitniejszych architektów epoki stanisławowskiej. Co prawda ten pałac był wielokrotnie przebudowywany, ale ta sala, gdzie akurat eksponujemy te dokumenty związane z konstytucją, jest odnowiona czy zrekonstruowana po wojnie według tego projektu Jana Chrystiana Kamzecera i jest to, myślę, jedna z najpiękniejszych sal takich tego rodzaju w Warszawie. Sala balowa Pałacu Raczyńskich.
1: Czy ten pałac był zniszczony w czasie wojny?
0: Tak, pałac był zniszczony. Pałac w ogóle, to jest ciekawa historia, bo samo archiwum główne mieściło się również przy ulicy Długiej, ale w innym miejscu, czyli przy Placu Krasińskich. Ono zostało spalone 2 września, czyli pod koniec Powstania Warszawskiego, 2 września 1944 roku. No, może nie pod koniec, w połowie powiedzmy, wtedy, kiedy była zajmowana Starówka. I tego samego dnia z kolei, tu, gdzie dzisiaj się mieści archiwum, czyli w Pałacu Raczyńskich, był szpital powstańczy. I Niemcy tego samego dnia wymordowali co najmniej 200 osób. To różnie liczą historycy, nawet do ponad 400 osób. To byli ci powstańcy, którzy nie zdążyli się ewakuować albo byli zbyt chorzy, żeby po prostu uciekać ewakuować się przez kanały.
1: No właśnie, to teraz wróćmy do tej konstytucji, do jej roli, że tak powiem, w historii świata, w historii Zachodu, być może bardziej Zachodu niż świata, ale właśnie na temat ważności, jak pan to postrzega?
0: Konstytucja 3 maja to jest, myślę, niezwykły akt. No, przede wszystkim dla nas Polaków oczywiście, jako taki akt roztropności narodowej, że w obliczu zagrożenia, w obliczu już zagrożenia bytu narodowego, ale też po rozpoznaniu tego, że jest ileś wad ustrojowych tego dawnej Rzeczypospolitej, takich jak na przykład wolne elekcje, które pozwalały na ingerencję obcych mocarstw, czy takich jak liberum veto. Ono co prawda już było przezwyciężone w tym momencie, bo tam zazwyczaj zawiązywano Sejm w Konfederację, ale wciąż jednak było takie ryzyko, że ktoś się z powrotem ożywi ten proces. Więc ileś tego typu elementów wymagało reformy. Poza tym wiadomo było, że trzeba było zmienić pewne struktury społeczne, czy w każdym razie umożliwić rozwój mieszczaństwa, umożliwić też awansować chłopów, a też umożliwić na przykład szlachcie zajmowanie się sprawami gospodarczymi, tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii, prawda? Po to, żeby Polska rozwijała się gospodarczo. Więc tego typu zapisy związane z awansem cywilizacyjnym, z poprawą ustroju państwa, były tam zawarte. Ta konstytucja wreszcie korzystała z najnowszej myśli ówczesnej, prawda? Przede wszystkim z myśli Monteskiusza dotyczącej trójpodziału władzy. I w związku z tym ta konstytucja jest niezwykłym pomnikiem tego, że Polska jako właściwie pierwszy kraj w Europie stworzyła taki dokument, który był na miarę czasów, który można porównywać z konstytucją amerykańską, bo była druga na świecie i jest porównana z późniejszą konstytucją francuską, ale wydaje się, że nasza była lepsza, dojrzalsza, ciekawsza. Zresztą Edmund Berg, wybitny myśliciel tej epoki, właśnie wskazywał na konstytucję 3 maja jako ten pozytywny przykład, prawda? Bo rewolucja we Francji łączyła się z niszczeniem tego co dawna, też z terrorem. A polska rewolucja związana z Sejmem Wielkim była bezkrwawa i no, wiązała się z tym zaadaptowaniem tej tradycji ustrojowej do nowych warunków. Nie z zerwaniem ciągłości, ale z próbą jakby odnowienia tego ustroju w duchu właśnie troszkę oświecenia, myśli Monteskiusza, ale bez niszczenia tego, co dawne.
1: No tak, i sąsiedzi się wściekli.
0: Sąsiedzi się wściekli, no właśnie, bo to jest ten problem, prawda, że Polska słaba, Polska bez dobrego ustroju, czy w każdym razie z ustrojem, który już się, no, był jakoś tam przestarzały, bo on może on w XVI-XVII wieku był bardzo, bardzo ciekawy, wspaniały, ale w XVIII wieku już brakowało tej siły państwa, brakowało możliwości wojskowych, możliwości administracyjnych i to wymagało zmiany. No, ale taka Polska była niedobra, byłaby niebezpieczna dla Rosji, byłaby niebezpieczna dla Prus. No i każdy z tych sąsiadów chciał sobie coś tam wyrwać, miał jakieś apetyty. No i oczywiście, no to była też w jakimś sensie powód tej, no najpierw obalenia przy pomocy zdrajców, przy pomocy targowicy tej konstytucji, no a potem drugiego rozbioru Polski.
1: A mam takie pytanie odnośnie współczesności, odnośnie dnia dzisiejszego, bo też głosy dochodzą różne o tym, że jakby jest potrzebna zmiana konstytucji w tym momencie. No, ja już nie mówię, że Zbigniew Herbert mówił, że to tak obowiązująca w tej chwili konstytucja to dokument haniebny, już nie będę więcej mówił.
0: No to chyba przesada, ale no,
1: tak,
0: na pewno,
1: no, to poeta.
0: Na pewno nie jest to dokument doskonały.
1: Myśli pan, że jest potrzeba taka teraz?
0: No, myślę, że rzeczywiście jest tak, że już jesteśmy tak zakleszczeni. O ile do niedawna jeszcze lepiej czy gorzej, ale rządy się dogadywały ze sobą. Oczywiście łatwiej zawsze było, jak ten sam obóz polityczny miał prezydenturę i rząd, wtedy było łatwiej się porozumiewać, no trudniej zawsze było wtedy, kiedy rząd i prezydent byli z odrębnych obozów politycznych, ale jakoś to działało. No widać, że to
1: myśli
0: niestety...
1: Myśli pan, że jakby Trzaskowski wygrał wybory, to byłoby lepiej?
0: A nie, no nie chcę się wypowiadać jako właściwie urzędnik państwowy, bo Archiwum Główne Akt Dawnych jest jednak urzędem państwowym, więc nie powinienem się wypowiadać w tej kwestii, ale niewątpliwie trzeba powiedzieć, że no, przy obecnym stanie polaryzacji politycznej chyba lepiej by się jednak sprawdził taki system, w którym byłaby jednolitość władzy wykonawczej.
1: Bo jest walka, tak? Między premierem a prezydentem, no, wszyscy o tym mówią. To jest destrukcyjne, zwłaszcza w obliczu tego, co się dzieje wokół.
0: Tak się wydaje, bo no, ja myślę, że bardzo dużo się zmieniło, bo się zmieniło, mamy i sytuację wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę, mamy sytuację też kryzysu, można powiedzieć, i Europy, i świata zachodniego na wielu poziomach, również kryzysu takiego politycznego, prawda, że te mechanizmy nie tylko w Polsce, które działały dotąd, wydawało się dosyć dobrze, to w wielu krajach przestają funkcjonować myślę, że potrzebna jest jednak chyba pewna jednolitość władzy wykonawczej.
1: No ale mamy dobry punkt odniesienia. Konstytucja 3 maja to jest zawsze no, taki właśnie właściwy punkt odniesienia, bym powiedział. I duma jednak zawsze się pojawia, jak o tym myślimy. I teraz niech pan powie, jak pan spędzi 3 maja. Czy będzie pan w miejscu pracy?
0: Myślę, że 3 maja to będzie dla mnie dzień pracy. Po pierwsze oczywiście Archiwum Główne, gdzie no, mamy swoją wystawę, mamy potem wykład profesora Batterwicka, ale również uczestniczenie w uroczystościach państwowych, a też różne obowiązki medialne, które zwykle się wiążą dla mnie ze świętami narodowymi.
1: No i co, znalazł się pan w nowej pracy już całkiem dobrze?
0: To jest w ogóle wspaniałe miejsce, także to jest na pewno dla mnie bardzo ciekawa no, sama możliwość obcowania z tak wspaniałymi dokumentami, jak Konstytucja 3 maja, jak akt Unii Lubelskiej, jak akt Konfederacji Warszawskiej. No, tam jest tyle skarbów historii Polski, że dla każdego historyka po prostu żywiej bije serce. Natomiast no, muszę powiedzieć, że tak jak zostałem zwolniony przez minister Wróblewską z Muzeum Historii Polski, to pomyślałem sobie, że jedno dobre, że nie będę się musiał zajmować inwestycjami. No i to mi się nie udało, bo okazało się, że trzeba będzie przeprowadzić duży remont Pałacu Raczyńskich, więc na jesieni będziemy, już prawdopodobnie na jesieni będziemy wprowadzali ekipy remontowe. No on wymaga i termomodernizacji, i odnowienia, elewacji, no i wielu mniejszych czy drobnych, czy większych zabiegów, więc na pewno nawet do 3 lat będzie ten remont trwał.
1: A czy będzie zamknięta do publiczności wtedy?
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chyba będziemy musieli zamknąć, aczkolwiek część dokumentów będziemy udostępnili nadal w tymczasowej siedzibie, a część dokumentów wywieziemy do Radomia i do Krakowa i tamtejsze archiwa będą udostępniały.
1: No to Państwa bardzo zachęcam do tego, żeby póki jeszcze nie ma tego remontu, tutaj na długą pójść na spacer i sobie no, pobyć z historią w takim...
0: I zobaczyć te dokumenty związane z Sejmem Wielkim, bo to są rzeczywiście takie manuskrypty, które były pisane rękami naszych przodków, tych, którzy posłów, ministrów, króla Stanisława Augusta, cokolwiek by nie powiedzieć, był to jednak król, ostatni król Polski.
1: No właśnie, był i są bardzo różne, że tak powiem, opinie, no ale po łazienkach jak chodzimy, no to możemy...
0: Ale ma wiele zasług, tak?
1: Ma wiele zasług. Może akurat nie na ten czas, no był, ale...
0: No i konstytucja jest też jego dziełem. To niewątpliwie jest jednym z tych postaci, którzy...
1: A jego charakter pisma?
0: Tam są, no, mamy też takie dokumenty, gdzie są odręcze do pisma.
1: No tak, ale jaki miał ten charakter? Czy to coś można...
0: To ja nie jestem grafologiem. Generalnie to ludzie z tamtej epoki ładnie pisali. Generalnie ładnie pisali, bo jeszcze nie było komputerów, więc musieli dużo pisać, a też uczono ich kaligrafii w szkołach, więc te charaktery były dużo... Te pismo jest dużo czytelniejsze niż dzisiejsze zazwyczaj.
1: I to można będzie zobaczyć, proszę Państwa, i można zobaczyć w archiwum dawnym, głównym akt dawnych. Dziękuję bardzo. Robert Kostro był naszym gościem. No to życzymy powodzenia i dziękujemy za
0: świętowania radosnego 3 maja.
1: Dziękuję bardzo.

0: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: prawem. 87 i 8 FM.
1: Radio Wnet.
2: Dzień dobry, witamy Was z bardzo pochmurnego dzisiaj Londynu. Jeszcze wczoraj, jeszcze przedwczoraj 26 stopni u nas, prawie taka Hiszpania, a w tej chwili już gdzieś mniej więcej 13 stopni, no i chmury, deszcze, burze. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak bardzo burzowo na naszej antenie. Dzień dobry, mówią Wam Iza Smolarek
3: oraz Aleksej Sławiński, no ale przed chwilą jeszcze słyszeliśmy o tej Warszawie, w której znajduje się piękne krakowskie przedmieście i przy tym pięknym krakowskim przedmieściu znajduje się taka kamienica z takim pięknym balkonem, a tam za tym balkonem w naszym głównym studiu
2: Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję. Tak się zasłuchałam, wiesz, bo o tym balkonie to sporo było już, głośno było w
3: sieci. Oj, było sporo takich scen balkonowych.
2: Było scen balkonowych, dokładnie. Ten balkon, mam nadzieję, balkon Radia Wnet teraz w czasie wiosny, w czasie lata będzie też kwitł i będzie sporo koncertów. Mam nadzieję, że my też tam się pojawimy. Tak się wpraszam troszeczkę tylnymi drzwiami. Zapraszamy do słuchania Studia Londyn. Dzisiaj troszeczkę później, 15 po godzinie
3: 9. 8,
2: albo właśnie. I tylu ilu Polaków w Studiu Londyn, tyle opinii, plus pewnie jeszcze jedna opinia dodatkowa. 8:20, jeżeli słuchacie nas z Wielkiej Brytanii, 9:20, jeżeli słuchacie nas z Warszawy albo z któregokolwiek miejsca w Polsce, zapraszamy. Bądźcie z nami, a za chwilkę pojawi się nasz pierwszy gość, Michał Siewniak, zastępca, wiceburmistrz naszej gminy, tutaj gminy, w której znajduje się Studio Londyn, skąd nadajemy. Porozmawiamy o czymś, co jest bardzo gorącym tematem. W tej chwili gorącym tematem na czołówkach wszystkich gazet są wybory, tak zwane małe wybory, ale wielkie wybory, czyli wybory samorządowe, które tak naprawdę będą pokazywały, jakie są preferencje społeczeństwa, jeżeli chodzi o politykę. Których polityków, które partie pojawią się już u steru wkrótce, a czeka nas spory przełom. Także bądźcie z nami, słuchajcie nas i kontaktujcie się z nami koniecznie przez Facebooka Iza Smolarek albo Aleks Sławiński. Niezmiernie cenimy sobie wasze głosy, wasze opinie. Bądźcie z nami w kontakcie.
3: No to się nagadałem. Nie bez powodu dzisiaj rozpoczęliśmy naszą audycję utworem zespołu Led Zeppelin Immigrant Song. Moi drodzy, my tu jesteśmy imigrantami i zaledwie wczoraj obchodziliśmy Dzień Łączności z Polonią i z Polakami za granicą, jak również właśnie Dzień naszych barw narodowych, naszej flagi. Wspominaliśmy przed chwilką właśnie o tym słynnym balkonie przy krakowskim przedmieściu, który bardzo mocno się rzuca w oczy, ponieważ jestem przekonany, że jest oflagowany dzisiaj. Więc już z daleka, już spod samego zamku będzie ten balkon dobrze widać i mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy dzisiaj wyjdą na ulicę Warszawy, żeby świętować 3 maja, ten balkon widzieć również będą. Zostańcie z nami, jak Iza wspomniała, już za chwilę łączymy się z naszym gościem, który będzie nam opowiadał o tym, co się zmieni już w najbliższy czwartek.

0: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
1: Ja mam nadzieję, że wszyscy już jesteście obudzeni, wszyscy już jesteście z nami i mam nadzieję, że również z nami jest już nasz dzisiejszy gość.
2: Czyli budzisz się i masz politykę, a jeżeli chodzi o politykę, to najlepiej porozmawiać z lokalnym politykiem. Michał Siewniak, wiceburmistrz gminy, w której znajduje się Studio Londyn. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Iza, witam Alex w ten piękny poranny, niedzielny poranek.
2: No ja bym nie przesadzała z tym pięknem, nie wiem jak u ciebie z oknem, ale u nas po prostu szaro, ponuro, takie duże kłęby waty brudnej na niebie, tak to wygląda.
3: Raduje, ale serce się raduje, mimo pochmurnego nieba Wielkiej Brytanii.
1: No tak, no tak, ale Michał mieszka 7 kilometrów od nas, więc tam może być już zupełnie inna pogoda.
2: No tak, tak, ale serce się raduje. Ja dzisiaj rano, przeglądając serwisy, przygotowując się do tej audycji, widziałam bardzo ciekawy, bardzo zabawny dla mnie komentarz, że Keir Starmer, czyli nasz premier Wielkiej Brytanii, już szykuje się do odejścia, w związku z czym, czy to wirtualne, tak zwane wirtualne P45, będzie mu wysłane. P45 to jest dokument, który jest wysyłany pracownikowi, kiedy się go zwalnia, po prostu podsumowanie jego zarobków za miniony rok. Czy P45 będzie wysłane Keirowi Starmerowi? Jak ty to widzisz? I też chciałabym spytać, jak ty to widzisz z punktu widzenia lokalnego polityka, który reprezentuje partię, która bardzo jest lokalna?
3: No, kurczę, dużo takich ciekawych pytań i takich też pytań, które są w jakimś tam stopniu też skomplikowane, dlatego że no, ta rzeczywistość polityczna Wielkiej Brytanii zmienia się, że tak powiem, jak w kalejdoskopie. Naprawdę, to jest niesamowite, jak bardzo ta polityka też, ta lokalna i polityka na szczeblu krajowym zmieniła się w ostatnim 10, 15 czy tam powiedzmy 20 latach. Odpowiadając na twoje pierwsze pytanie i zapowiem tak, wydaje mi się, że tak, że pan Starmer musi przygotować na odejście i rezygnację ze swojego premierostwa. Przewidywania, jeżeli chodzi o wybory lokalne, które w Wielkiej Brytanii, jak na pewno wiecie, odbywają się co roku w maju, zawsze w pierwszy czwartek maja, są dla partii rządzącej, czyli partii Pracy, są katastrofalne. Przewidywania są naprawdę takie, że tutaj mogą, Partia Pracy może stracić nawet około 2000 radnych. Jest ogólnie w 5000 miejsc odbywają się wybory, czyli w powiatach, gminach i w różnego rodzaju miastach na terenie Anglii. I te wybory, nawet tutaj lokalnie widzę, że naprawdę przewidywania są takie, że tutaj Partia Pracy też nawet na terenie naszego powiatu Wallin Hatfield, w którym też mieszkacie, straci wielu radnych. Więc wydaje mi się, że ten wynik będzie odzwierciedleniem tego, jak ogólnie rzecz biorąc ludzie odbierają partię rządzącą. I nie ukrywam, że mimo tego, że to są jakby dwie zupełnie inne rzeczy, czyli ludzie są niezadowoleni z tym, co się dzieje na szczeblu krajowym, ale niestety ten wybór radnych w kontekście lokalnym też w jakimś tam stopniu odzwierciedla politykę tą na szczeblu krajowym. Więc wiem, że wielu moich kolegów, koleżanek z Partii Pracy, no nie ukrywam, obawia się właśnie utracenie swoich stanowisk radnych. Więc no te wybory będą bardzo ciekawe i ten cały krajobraz polityczny, nawet w kontekście tym lokalnym, samorządowym, bardzo się zmieni. Mam nadzieję, że za chwilkę o tym też porozmawiamy, dlatego że wchodzą tutaj na tą scenę polityczną zupełnie nowe partie i to jest coś, czego Wielka Brytania do tej pory w ogóle nie doświadczyła.
2: No właśnie, jakie partie wchodzą w tej chwili do gry, bo wiem, że bardzo mocno rosną w piórka Zieloni, czyli Partia Zielonych. Uh-huh. No oczywiście Nigel Farage tutaj, uh-huh, zwłaszcza w naszej gminie, która była bardzo konserwatywna i zawsze, odkąd pamiętam, odkąd tutaj mieszkam 20 lat, bardzo mocno patrzyli w tę konserwatywną stronę. W tej chwili są zapatrzeni w Partię Reform UK i Nigela Farage'a. Jak ty to odczuwasz?
3: Wiesz co, dokładnie. No także tutaj rzeczy to totalnie dla mnie fascynujące, bo przez setki lat, naprawdę setki lat, to jest, mówi się często o brytyjskim parlamencie, czy nawet budynku parlamentu, jako matce wszystkich parlamentów i matce wszystkich demokracji. I rzeczywiście w dużym stopniu tak jest, bo wiele krajów jakieś tam w tej demokracji się w dalszym ciągu uczy, nie wiem, okres transformacji w Polsce, lata 90. i tak dalej. Tutaj to jest tak mocno zakorzenione u Brytyjczyków, że przez setki lat, albo powiedzmy, no przez wiele dekad nie zmieniało się nic. Albo była partia pracy u władzy, albo partia konserwatywna, tak jak Izo sama zauważyłeś. Jak tutaj przyjechałem, zawsze tutaj, nawet na szczeblu lokalnym, zawsze partia rządząca, bo partia konserwatywna. I te ostatnie 5-10 lat naprawdę, no, naprawdę sporo się zmieniło, tak? Okres referendum, Brexit, powiedzmy, UKIP, którą założył pan Farage, później była tak zwana partia brexitowska, czy Brexit Party, i teraz ostatnio właśnie Reform UK. No i ten krajobraz polityczny się zmienił bardzo, dlatego że, tak jak sama zauważyłaś, tych partii jest coraz więcej, to jest numer jeden. Dwa, że ta nawet tendencja do głosowania na te dwie główne partie już totalnie się zatraciła, i tu ja widzę, że i Partia Pracy, której wcześniej wspomniałem, i tak samo Partia Konserwatywna poniesie totalne tutaj taką klęskę, można powiedzieć, jeżeli chodzi o wybór radnych albo utratę obecnych stanowisk, to jest też bardzo ważne, by to podkreślić. I te dwie partie wchodzące na szczebel tej polityki samorządowej to właśnie, tak jak powiedziałeś, partia Zielonych i później ta partia Reform UK. Co ciekawe, jest dużo uciekinierów z partii konserwatywnej właśnie do partii Reform UK, na czele której stoi właśnie pan Farage. Wielu byłych ministrów, Robert Jennick na przykład, jeden z ministrów, który był ministrem na przykład do spraw imigracji, i wielu innych. Także tutaj zmieni się to bardzo. I na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, i to jest dla mnie coś, z czym się w jakimś tam stopniu do końca rozumiem. W piątek rano, bardzo wcześnie, o 7 rano miałem poniedzielnej, porannej mszy pierwszopiątkowej, miałem rozmowę przed kościołem z taką lokalną mieszkanką, która miała dużo zastrzeżeń do wielu rzeczy właśnie, jeżeli chodzi o ten kontekst krajowy. I to, co jest dla mnie rzeczą niesamowitą, nawet powiem wam tak, widziałem teraz kilka tych ulotek wyborczych, na przykład partii Reform UK, podejrzewam, że do was też one trafiły. Dla mnie jest to, no, nie chcę powiedzieć niedopuszczalne, ale tutaj nie zgadzam się z wyborcami, że kierują się tymi sprawami takimi, na które na przykład lokalny rad nie ma żadnego wpływu, i na podstawie tych pewnych propozycji legislacyjnych decydują się na przykład na wybranie albo nie wybranie na przykład jakiegoś tam radnego, dlatego że utożsamiają się z partią na tym szczeblu krajowym. Więc na przykład ulotka Reform UK z czterech stron, które widziałem, cztery strony, trzy są totalnie zdominowane przez te sprawy właśnie na tym szczeblu krajowym. Prawie w ogóle nie ma tam nic na temat tego, co ewentualnie partia Reform UK mogłaby, albo sugeruje, albo ma w planach, żeby zrobić, jeżeli chodzi o ten kontekst samorządowy i lokalny. Także tutaj według mnie w dalszym ciągu i ludzie mają duży problem, żeby zróżnicować właśnie te sprawy krajowe i z tymi sprawami samorządowymi. To są dwie naprawdę zupełnie rzeczy, różne rzeczy. Jak ja często pukając do drzwi, ktoś do mnie mówi na przykład: stoi pan reprezentuje pan partię, która na przykład głosowała za pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Tak, stoi jestem członkiem partii, która odpowiedziała się za tym, żeby Wielka Brytania została w Unii Europejskiej, ale ja na takie tego typu rzeczy nie mam żadnego wpływu, ale w dalszym ciągu dla ludzi to jest duży problem, żeby jakoś tam to zróżnicować, więc no, nie ukrywam, że to będą bardzo ciekawe wybory, i myślę, że tutaj będzie trzęsienie ziemi, jeżeli chodzi o Anglię, to co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
1: No właśnie, czwartkowy wieczór, zmiecie na pewno nie jednego polityka z jego stołeczka, ale przede wszystkim przybliżmy troszeczkę, jak to tutaj w Wielkiej Brytanii wygląda, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do naszych polskich wyborów, czy samorządowych, czy parlamentarnych. Za każdym razem wylatuje całość i wsadzamy wszystkich ludzi niejako od nowa. Tutaj w Wielkiej Brytanii jest to trochę bardziej skomplikowane, ponieważ co roku wybory wymieniają jedynie część radnych, więc no chyba nie wszyscy radni chociażby partii pracy polecą ze swoich stołeczków. A po drugie, w sumie tutaj nie idzie się po apanarze, ponieważ no jednak zarobki radnych nie są aż tak wysokie relatywnie do średniej krajowej, jak na przykład w Polsce. Więc tutaj jest się bardziej społecznikiem, a mniej po prostu urzędaskiem. Więc wygląda na to, że jest ogromna różnica między wyborami w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Więc wygląda na to, że jeżeli ten trend się nie zmieni, to kolejni radni będą mogli jeszcze pozostać na swoich stołkach, ponieważ oni w tym roku nie będą wybierani.
3: Bardzo cieszę się, naprawdę bardzo dziękuję za to pytanie, Alex, dlatego że to jest naprawdę, ten system wyborczy w Wielkiej Brytanii jest naprawdę, naprawdę super ciekawy dla mnie. Ja się uważam, że naprawdę takiego społecznika i samorządowca i ten temat mnie bardzo interesuje. Natomiast zupełnie on wygląda inaczej niż w Polsce. Masz absolutną rację. Tych różnych takich możliwości wyboru radnych jest naprawdę bardzo dużo. W naszym powiecie w Welland Hatfield wybory, tak jak powiedziałeś, odbywały się co roku i jakby zawsze 1/3 radnych się zmienia. Czyli ogólnie rzecz biorąc jest tak, że jest cykl czteroletni ogólnie rzecz biorąc. Tak, czyli na przykład ja zostałem wybrany na 4 lata. Mój mandat w jakimś tam stopniu kończy się w przyszłym roku, ale wyborów nie będzie. O tym za sekundkę też powiem dlaczego. I co roku ci radni są wybierani. Jest jeden rok przerwy. Ten czwarty rok jakby jest, to są tylko wybory do Urzędu Wojewódzkiego. Są też miejsca, to wszystko w zależności od konstytucji, tego jak każdy powiat jest, że tak powiem, zarządzany. Są też takie miejsca, gdzie są wybory rzeczywiście tak zwane all-out elections, czyli wszyscy naraz zostało wybierani albo są deselekcjonowani na przykład, tak? I co właśnie ostatnio, w tym tygodniu o tym dużo myślałem. Cieszę się, że to pytanie zadałeś, dlatego się zastanawiam, dlaczego tak jest. Jak ja to pytanie zadałem wiele razy tutaj na przykład, nie wiem, moim kolegom radnym, to widzę, że oni, Brytyjczycy, nie lubią takich dramatycznych, że tak powiem, zmian ogólnie rzecz biorąc. Czyli w jakimś tam stopniu to uświadomimy to, że jednak Brytyjczycy są tacy raczej narodem takim bardziej zachowawczym i oni nie chcą, żeby się, że tak powiem, Rada Miasta zmieniała totalnie, na przykład z Partii Pracy, na przykład na partię, nie wiem, właśnie tej Reform UK albo Restore Britain. W sytuacji, jakiej znaleźliśmy się my, tylko 1/3 radnych zostanie, tak może zostać wymieniona. Czyli na przykład w naszym kontekście lokalnym jest 48 radnych i chyba 16 miejsc jest, ludzie mogą się ubiegać o reelekcję. Także u nas są przywiadowania takie, że ta partia Reform UK, oczywiście to zobaczymy w przyszłym tygodniu, może wygrać 7 miejsc właśnie do Rady Miasta, a w tym momencie nie mają żadnych. No to jest duża zmiana, 0 do 7. A jeśli chodzi o apanaże, tak jak mówisz, absolutnie masz rację, to też bardzo często podkreślam, dlatego że tutaj no z tego się nie da wyżyć. Tutaj ta dieta radnego jest naprawdę bardzo niska, to 430 funtów ja dostaję miesięcznie, to są tam powiedzmy te 2000 zł polskich i z tego się tu nie da żyć, dlatego, bo no, koszt życia w Wielkiej Brytanii jest bardzo wysoki i dlatego ludzie po prostu to robią po pracy, przed pracą i mają dodatkowo pracę, dlatego że no, ciężko byłoby się za to utrzymać. Także zupełnie system inny i co tylko chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że każdy powiat troszkę też inaczej funkcjonuje. Są miejsca, gdzie są wybory właśnie wszystkie, tak zwane te allowed elections. U nas jest tylko 1/3 Rady Miasta się zmieni. Także bardzo, bardzo ciekawy jest to prawo wyborcze w Wielkiej Brytanii.
2: Ja za to zastanawiam się w tej chwili, jak to będzie rzutowało, jeżeli partia Reform UK, o czym się bardzo mocno mówi, zwłaszcza w środowiskach emigranckich, wygra wybory, będą szli oczywiście po władzę na szczeblu tym głównym, państwowym. Czym to grozi dla Polaków? Czy będą jakieś obostrzenia? Jak ty to widzisz?
3: Więc teraz tak, to będzie bardzo duży sprawdzian. Pierwsze twoje pytanie, Iza, było naprawdę bardzo dobrze od tego pytania zaczęliśmy rozmowę dzisiaj, dlatego że to będzie olbrzymi sprawdzian dla brytyjskiej demokracji, to jest numer jeden, dlatego będzie to też olbrzymi sprawdzian do tego, jak ludzie postrzegają obecną partię rządzącą, a też tak zwany ten duopolizm taki polityczny, czyli te dwie partie, które w Wielkiej Brytanii rządziły przez stulecia. Mnie się wydaje, że partia Reform UK wygra w wielu miejscach, nawet do 2000 miejsc myślą, że są w stanie zdobyć na terenie Anglii. To jest naprawdę, jeżeli zaczynamy od zerowego pułapu, to byłoby olbrzymie osiągnięcie i to będzie na pewno sprawdzian przed wyborami do parlamentu, które w Wielkiej Brytanii będą się odbywać w 2029 roku. To, co według mnie jest też bardzo ważne, że mi się wydaje, że ludzie, chcę na dwie rzeczy zwrócić uwagę, mnie się wydaje, że to nie jest tak, że ludzie są nagle zafascynowani tym, co proponuje partia Reform. Myślę, że właśnie tak nie jest, tylko ludzie są zmęczeni tym tak zwanym politycznym status quo, jak to się często mówi, tak? Czy oni są zmęczeni partią pracy, partią konserwatywną i partią, którą też ja reprezentuję, bo tak naprawdę niewiele się zmieniło na lepsze, tak? I obwiniają, kogoś muszą znaleźć, więc to jest, nie jest może głos za, tylko raczej to jest głos taki protest vote, jak to się mówi, tak? Więc to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, ja mam pewną obawę, gdyby na przykład taka partia Reform UK, czyli albo na przykład Restore Britain weszło do, wygrało wybory na przykład parlamentarne, myślę, że tak, do takiej sytuacji nie dojdzie, tutaj musiałoby dojść do jakichś podpisania jakiejś koalicji, to na przykład jedna z partii sugeruje, o czym już też kiedyś wam wspominałem, że na przykład zabrałoby możliwość głosowania nawet w wyborach lokalnych osobom, które nie są Brytyjczykami. Więc na przykład ja, jako osoba tak jak i ty, mieszkająca w Wielkiej Brytanii już 21 lat, nie miałbym możliwości nawet nie tyle, że reprezentowania tutaj lokalnej społeczności jako radny, tylko nawet nie mógłbym oddać głosu w wyborach samorządowych. Także ja mam wiele obaw, jak ewentualne zwycięstwo tych partii po bardzo prawej stronie tej sceny politycznej mogłoby odzwierciedlać później właśnie tą naszą taką możliwość skutecznego działania na tym szczeblu samorządowym. Także no, ja mam nadzieję, że no, dla nas Polaków według mnie to nie byłaby dobra wiadomość ogólnie rzecz biorąc.
2: No właśnie, nie tylko odbiór benefitów, nie tylko odbiór możliwości legalnej pracy tutaj w Wielkiej Brytanii, ale właśnie odsunięcie nas, Polaków, Polonii tutaj na Wyspach, od wpływania na życie, codzienne życie. To jest ta wizja Nigela Farage'a. Jak w tej chwili możemy jednak uczestniczyć w tym życiu społecznym? W jaki sposób możemy na przykład dołączyć do grona osób, które będą wybierały władzę?
1: No właśnie, jeszcze dopytam za Izę troszeczkę, ponieważ my, mimo że jesteśmy jedną z największych mniejszości w Wielkiej Brytanii, jesteśmy bardzo mocno niedoreprezentowani. Więc my tak na dobrą sprawę, jako czy radni, czy deputowani do parlamentu, no w tym momencie chyba już nawet swoich deputowanych nie mamy, mieliśmy jednego w poprzednim rządzie, ale właśnie jaki my możemy mieć wpływ na to realne rządzenie, ponieważ radnych mamy zaledwie garstkę w porównaniu na przykład do innych mniejszości, które potrafią lepiej zadbać o swoje interesy.
3: No, zgadzam się. No tu i to jest tym w dalszym ciągu duży problem. Wiem, że tutaj z polską ambasadą, z polskim konsulatem bardzo często też na ten temat rozmawiamy. Mimo wszystko Polska jako naprawdę bardzo prężnie działająca społeczność, chodzi w kontekście nawet takim gospodarczo-ekonomicznym, wkład w brytyjską gospodarkę, płacenie podatków i naprawdę no tutaj taka wysoka produktywność ogólnie, jeżeli chodzi o Polonię, to tutaj nie przekłada się to właśnie na ten wymiar demokratyczny, taki społeczny, i mi się wydaje, że to ma na to wpływ wiele różnych rzeczy. Numer jeden, to o czym żeśmy już dzisiaj mówili, w dalszym ciągu słaba znajomość tego, jak ten system polityczny, że tak powiem, tutaj funkcjonuje, bo on funkcjonuje troszeczkę inaczej niż w Polsce, to jest numer jeden. Druga rzecz, to jest no właśnie, brak jakiejś tam taka polityczna edukacja jest w dalszym ciągu bardzo ważna. Druga rzecz, to na pewno to, że no, każdy z nas oczywiście pracuje, tutaj życie w Wielkiej Brytanii jest dzisiaj chyba trudniejszy niż było jeszcze 5 czy 10 lat temu, więc ludzie naprawdę nie mają na tego typu rzeczy czasu, tym bardziej, że tak naprawdę to w dużym stopniu jest wolontariat, a pracy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mnie się wydaje, że troszeczkę naprawdę, na to ja jestem naprawdę dumny z tego, że jestem z Polski. I ten nasz wkład w to życie Polonii, Wielkiej Brytanii i partycypacja w tym życiu takim pełnym społecznym, to też zwiąże się z tym, że musimy być pewni, że my naprawdę ten nasz wkład może być ważny i jest ważny, ale też na różnych szczeblach, także na tym szczeblu samorządowym. Więc mnie się wydaje, że troszeczkę Polakom brakuje takiej pewności siebie, tak? Więc tutaj Brytyjczycy jako naród, też to wynika z wielu różnych uwarunkowań tych historycznych, oni są jako naród takim narodem bardzo pewnym. Mnie się wydaje, że to wychodzi niestety też z naszych trudnych uwarunkowań historycznych właśnie, czy okres, nie wiem, komunizmu, czy zaborów i tak dalej, że tej pewności nam brakuje. A my mamy tak dużo zaoferowania i ja naprawdę bardzo motywuję naszych rodaków, żeby do wyborów startowali, jeżeli mogą, ale jeżeli nawet nie chcą, to żeby naprawdę wspierali te tutaj tutaj te lokalne partie polityczne w jakimkolwiek stopniu mogą, od roznoszenia lotek, od, nie wiem, pukania do drzwi, bo to samo w sobie jest pięknym doświadczeniem. Powiem wam tylko tyle, że mamy teraz kandydata, Łukasz, który będzie kandydował właśnie z ramienia liberalno-demokratów właśnie w Hatfield, więc to jest kolejna fajna historia osoby, która w jakimś tam stopniu chce coś takiego robić też i zaangażowała się w te sprawy społeczne poprzez właśnie po prostu taką prostą inicjatywę, jak zbieranie śmieci lokalnie. I mamy teraz też osobę z ukraińskiej społeczności, która też to będzie kandydowała do Rady Miasta. Więc według mnie jeszcze jest naprawdę dużo musimy zrobić, żeby ten proporcjonalnie, żeby Polacy jeszcze częściej i chętniej uczestniczyli w tym życiu społecznym, bo jest to bardzo, bardzo ważne, jest to naprawdę garstka ludzi, tak jak powiedziałaś, Aleks. Naprawdę bardzo, bardzo mało. Także, a jeżeli nie kontekst polityczny, to zachęcam wszystkich naprawdę do aktywnego działania na rzecz wielu organizacji polityycznych, które mają miejsce w Wielkiej Brytanii, naprawdę robił kawał dobrej roboty. Takich organizacji jak na przykład Polska Sobotnia Szkoła w Wellington City.
2: Michał Siewniak, wiceburmistrz gminy Welling Hatfield, gminy, na której terenie znajduje się Studio Londyn, naszym gościem na czerwonym dywanie w Radiu Wnet. Ja jeszcze tylko szybciutko, bo wiem, że się spieszysz do kościoła na niedzielną mszę. Szybciutko pytanie na temat Polish Heritage Days i tego, że Polacy będą tutaj w naszej gminie widoczni. Jaka to jest uroczystość? Co będzie się działo?
3: Oj, jak ja się czuję, że już mamy, będzie już trzy tygodnie do naszego Polskiego Dnia Dziedzictwa Kulturowego w Hatfield, między 11 a 16. No, udało nam się raz zrobić naprawdę sporo środków na to, żeby tę imprezę organizować. W centrum miasta, z olbrzymią sceną, zaczynamy od poloneza, przyjazdu klasycznych polskich samochodów, wystąpień dzieci, stoisk, bardzo dużo, 10, 20, 30, także naprawdę będzie bardzo, bardzo fajnie i to jest też bardzo ważne, dlatego że właśnie w tym stopniu, ta impreza bardzo ważna będzie też w tym kontekście właśnie, żeby pokazać lokalnej społeczności, jak polska społeczność funkcjonuje, budować mosty i to taką nić porozumienia między lokalnymi mieszkańcami a też Polonią, a przy okazji właśnie, żeby być dumnym z tego właśnie, skąd pochodzimy. Także tutaj Urząd Miasta nas bardzo mocno w kontekście tej imprezy wspiera, więc mam nadzieję, że będzie to naprawdę dowodem na to, że polska społeczność potrafi się jednoczyć i też potrafi jednoczyć naszą wspólną lokalną społeczność. Także naprawdę zapraszam was jako dziennikarzy Radia Wnet i jeżeli ktoś ze słuchaczy Radia Wnet będzie może w ten weekend 23 maja w Wielkiej Brytanii, zapraszamy, bo naprawdę będzie to przepiękna impreza.
2: Zapraszamy serdecznie, na pewno będziemy tam z mikrofonami. Dzisiaj na czerwonym dywanie Studia Londyn Michał Siewniak, wiceburmistrz gminy Welling Hatfield. Dziękuję ogromnie za rozmowę i życzę bardzo dobrej niedzieli i długiego weekendu, ponieważ tutaj w Wielkiej Brytanii tak jest długi weekend.
3: Wszystkiego najlepszego dla was i wszystkiego najlepszego dla wszystkich słuchaczy Radia Wnet i do usłyszenia niedługo.
1: No też mam taką nadzieję, że nie tylko się usłyszymy, ale i zobaczymy. Tymczasem zostawiam was ze Stiff Little Fingers i ich Nobody's Hero. Nikt nie chce być niczyim bohaterem.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Jeszcze przed chwilką na naszej antenie, na czerwonym dywanie w studiu London, Michał Siewniak, wiceburmistrz gminy Welling-Hatfield, gminy, na której terenie znajduje się studio Londyn, a w tej chwili patrzymy troszeczkę bardziej w stronę Londynu. 2 maja, czyli wczoraj swoje 11 urodziny obchodziła księżniczka Charlotte, córka Williama i Katie, trzecia w kolejce do tronu. Z tej okazji ukazało się oficjalne zdjęcie wypuszczone przez pałac Kensington. I tak patrzę sobie na to zdjęcie, księżniczka Charlotte jest absolutnie podobna do księcia Williama, naprawdę. Ona wygląda jak...
2: To jest taka łysawa?
1: Nie, właśnie chciałam powiedzieć, że ona wygląda jak książę William z długimi włosami.
2: No to bardzo interesujące, ponieważ no wiadomo, że w tych rodzinach królewskich nie zawsze dzieci są podobne do swoich ojców.
1: Charlotte jest.
2: No to też bardzo...
1: Księżniczka Wali.
2: No to co, 100 lat, tak. Niech żyje. No.
1: Urodziła się 2 maja o godzinie 8:43 czasu brytyjskiego w St. Mary's Hospital w Paddington.
2: No a teraz powiedz mi, jak będziemy śpiewać na urodziny Sira Davida Attenborough? Bo 100 lat to będzie teraz za mało. 8 maja będziemy obchodzili nie tylko rocznicę zakończenia II wojny światowej, jak do tej pory największego konfliktu na Ziemi, ale również urodziny człowieka, który opisuje naszą Ziemię, który opisuje naszą planetę, który od kilkudziesięciu lat tworzy fantastyczne filmy przyrodnicze, ale również jest w pewien sposób naukowcem, popularyzującym właśnie i przyrodę, i naszą kulturę różnych części świata. Wyobraźcie sobie, 8 maja będzie obchodzić swoją 100. rocznicę urodzin, więc śpiewajcie Davidowi Attenborough 200 lat i jeszcze więcej fantastycznych filmów. Pamiętamy jego jeszcze czarno-białe filmy, potem coraz bardziej zaangażowany. Dzisiaj to już nawet wchodzi AI. Ogromne pieniądze są wydawane na produkcję filmów Davida, ale również i ogromne zyski jego filmy przynoszą. Bardzo rzadko filmy niejako dokumentalne potrafią mieć aż tak ogromne budżety, więc mam nadzieję, że Sir David pozostanie z nami jak najdłużej. Tymczasem na naszym zegarze już 5 minut pozostało do godziny 10. Zostańcie z nami jak najbardziej.
1: Do godziny 10 w Polsce, do godziny 9 w Wielkiej Brytanii. Słuchacie nas wszędzie i dziękujemy za informacje, wiadomości, które od was spływają. Bądźcie z nami w kontakcie. Iza Smolarek albo Aleks Słowiński. Najlepiej przez Facebooka.
2: No tymczasem ja was zostawiam na moment z Michaelem Oldfieldem i jego Foreign Affair. Moi drodzy, no wszyscy przecież mamy jakieś zagraniczne biznesy, prawda? No nie, ja nie mam. Ja mieszkam tutaj i chyba...
1: Mieszkasz za granicą, wiesz,
2: ukrytych kont nie mam.
1: Masz zagraniczny biznes.
2: No tak, no jednak w pewien sposób tak. Moi drodzy, Mike Oldfield na antenie Radia Wnet.

0: i Jerzy
1: Mazol.
0: Nowości i starocie, których nigdzie nie usłyszycie.
1: Melodie, których nie słyszałeś, a jednak ci się podobają.
0: Tylko u nas w eterze.
1: Duży pokój otwieramy dla was od poniedziałku do piątku o godzinie 12.30 w Radio Wnet.
2: Każdy piątek o godzinie 20 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
3: To była autopromocja.
4: Reklama.
5: Gorąco?

0: Tylko w KFC.
1: Po reklamie.
2: Radio Wnet.
3: I startujemy. Startujemy 3 maja. Za chwilę zmienimy mikrofon i ten jest właściwy. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie, już bez echa, za to z czkaniem w tle. To nie będzie debiut radiowy, bo to już kolejny występ radiowy, chociaż pierwsze święto 3 maja janinnym, godzina 11:00. Startujemy, żeby błyskawicznie przenieść się do Pałacu Prezydenckiego, bo tam trwa uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Posłuchajmy, jak to wygląda w salach Zamku Królewskiego.

uznaniu znamienitych osiągnięć w twórczości filmowej i działalności artystycznej, za wkład w rozwój polskiej kultury i sztuki oraz rozsławianie imienia Polski w świecie. Pan Lech Majewski.

za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości państwa polskiego, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich, za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, pan Jakub Nowakowski.

za wybitne zasługi w działalności misyjnej i charytatywnej, w szczególności za wieloletnią pomoc humanitarną na rzecz osób chorych i potrzebujących pomocy w Indiach, za upowszechnianie pamięci o kardynale Stefanie Wyszyńskim, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Pani Helena Pys,

drogie damy, drodzy kawalerowie Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski, drogie rodziny, przyjaciele naszych dzisiejszych bohaterów, szanowny panie marszałku, drodzy państwo, drodzy przedstawiciele urzędów centralnych Rzeczpospolitej Polskiej, polskich sądów, drodzy przedstawiciele mniejszości białoruskiej, szanowna pani przewodnicząca, drodzy ministrowie, drodzy państwo, dziś 3 maja roku 2026, 235 lat temu Polacy podjęli decyzję o tym, że chcą reformować niestety upadającą Rzeczpospolitą Polską. Ludzie wyjątkowi, ludzie o intelektualnej głębi, a nie związani z życiem politycznym, którzy w momencie, gdy Polska ich potrzebowała, gotowi byli do stworzenia zasadniczego dokumentu, który stał się niestety ostatecznie testamentem niepodległości, ale był konstytucją nadziei na odrodzoną Rzeczpospolitą. To wszystko i praca nad Konstytucją 3 maja i jej uchwalenie odbywało się na Zamku Królewskim w Warszawie, a więc w miejscu, w którym dzisiaj się znajdujemy. Kontekst daty, kontekst miejsca i kontekst najważniejszych odznaczeń państwowych, a więc Orderu Orła Białego, który jest mostem pomiędzy pierwszą, drugą i trzecią Rzeczpospolitą i Orderu Odrodzenia Polski, który tak bardzo wrósł w naszą niepodległość, pokazuje nam wszystkim, że dzisiaj mamy do czynienia z momentem wyjątkowym. Te wszystkie trzy konteksty pokazują, że dzisiaj na Zamku Królewskim w Warszawie spotkali się ludzie wyjątkowi, którym Rzeczpospolita Polska chce podziękować za ich wspaniałą, długą, wypełnioną służbą Polsce drogę. Podkreślam szczególnie, drodzy państwo, ten kontekst, że twórcami Konstytucji 3 maja byli ci, którzy wprawdzie zdecydowali się na życie polityczne, ale politykami nie byli, bo przecież Julian Ursyn-Niemcewicz, Hugo Kołłątaj byli z jednej strony powieściopisarzami, historykami, ludźmi głębokiej nauki, ale też ludźmi odważnymi do tego, aby wziąć losy ojczyzny w swoje ręce. Jestem przekonany, że za sprawą tego obrazu, który państwo dzisiaj rysujecie, obrazu Rzeczpospolitej Polskiej w XXI wieku, składamy rodzaj raportu twórcom Konstytucji 3 maja, raportu o tym, jak dzisiaj wygląda Polska za sprawą waszych wspaniałych życiorysów. I ten raport, drodzy państwo, jest pozytywny dzięki temu, że jesteście dzisiaj tutaj wy. Pokazujemy naszą wartość, nasz intelekt, nasze artystyczne, kulturalne, tożsamościowe zakotwiczenie w tym, co dla Rzeczpospolitej Polskiej jest najważniejsze. Bo o tym są właściwie wasze życiorysy. Z jednej strony jesteście państwo ludźmi artyzmu, kultury, sztuki. Szanowna pani profesor Agnieszka Duczmal-Jaroszewska to, drodzy państwo, kobieta, która od dekad buduje swoje wspaniałe dzieło, orkiestrę kameralną Polskiego Radia. Była pierwszą kobietą, która wystąpiła w mediolańskiej La Scali, a na całym świecie, drodzy państwo, sławi Polskę swoją wrażliwością muzyczną, kulturalną i opowiada historię nie tylko narodu polskiego, ale pewną uniwersalną historię artyzmu i kultury, podkreślając to, że Polska jest miejscem, w którym kultura stanowi jeden z fundamentów Rzeczpospolitej. Za to wszystko, szanownej pani profesor, z głębi serca dziękuję, za te pokolenia wychowanych polskich artystów i za dzieło pani życia. Świat artystyczny reprezentuje też pan Lech Majewski, który jest w istocie artystą totalnym, twórcą totalnym. Oddziałuje na tak wielu środkach wyrazu artystycznego na całym świecie, znów sławiąc Polskę i pokazując, jak wiele
mamy do powiedzenia. I dodam tylko, że o każdym z Państwa ja mogę dzisiaj powiedzieć tylko jedno słowo, a u Was już powstały książki. U Was powstaną kolejne książki. Mam głęboką świadomość, że Wasze życiorysy będą punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń Polaków. A ja stoję dziś przed zadaniem, aby powiedzieć o Was w jednym słowie. Drodzy Państwo, kobieta niezłomna. Kobieta niezłomna i matka Solidarności walcząca. Kobieta wolności i solidarności i matka Solidarności walcząca. Pani Hanna Karniej-Bukowska, która odebrała dzisiaj Order Orła Białego, to wzór odniesienia dla wielu dzisiejszych, współczesnych kobiet. I choć pani Hanna nigdy nie chce mówić sama o sobie, to chyba wybaczy mi, że ja powiem o pani i powtórzę to jeszcze raz, że jest pani matką Solidarności walczącej i dołączyła pani do Anny Walentynowicz, matki Solidarności, i bardzo się z tego cieszę. Ale to, co wzrusza, zdaje się, najbardziej nas wszystkich, to to, że jest pani wierna swoim przyjaciołom. To to, że ludzie wolności i solidarności, o których dbała pani w latach 80. i z którymi pani współpracowała, również w XXI wieku mogą liczyć na pani wielkie serce. I za to z całego serca dziękuję. Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek, człowiek wychowany w patriotycznej rodzinie jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, ale ten patriotyzm, wolność i Polskę w sercu niósł przez II wojnę światową, gdy uczestniczył w Powstaniu Warszawskim po roku 1945, gdy Polska była sowiecką kolonią, to Jakub Nowakowski, Tomek, wolności swojego serca nie odkrył. I naukowiec, i żołnierz. A po 1989 roku i także dziś, w wieku XXI, wzór i punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń Polaków, także dla mnie osobiście, za co bardzo dziękuję. Dziękuję za tę patriotyczną i formacyjną pracę. Pani Helena Pys, drodzy Państwo, kobieta tak głęboko skromna. W latach 80. była częścią Solidarności, ale nie za to dzisiaj pani Polska dziękuję, choć to bardzo doceniam. Myślę sobie, że o pani Helenie najlepiej powiedzieć w kontekście słów mądrości Syracidesa, który zapisał kiedyś, że ludzie niemądrzy mają serce na ustach, a człowiek mądry ma usta w sercu. Wszystko, co mówi, jest dobre. Wszystko, co robi, jest dobre. Głęboka praca charytatywna, pomoc potrzebującym dzieciom, mało słów, dużo pracy. Słowa, jeśli już wypowiadane, to tylko piękne, budujące słowa miłości, odpowiedzialności za drugiego człowieka, za pokazywanie polskiej wrażliwości w Indiach. Serdecznie dziękuję. I nasz Andrzej Poczobut. Andrzej Poczobut, którego witamy w Rzeczpospolitej Polskiej, w jego ojczyźnie, drodzy Państwo.

mocno powiedzieć, a Państwo doskonale zdają sobie sprawę, że zanim zostałem prezydentem Polski, to byłem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Ja znam wartość słowa bohaterstwo i niezłomność. Poruszałem się w tej materii przez wiele lat. Znam odpowiedzialność wypowiadania takich słów. I nie waham się, jako historyk i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, powiedzieć, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny. To człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia. Nie uciekł. Poszedł do więzienia. Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego Pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej. Drodzy Państwo, jako prezydent Polski, za sprawą tego obrazu, który dzisiaj narysowaliście, Polski odważnej, Polski wolnej, solidarnej, Polski o głębi artystycznej i twórczej, Polski tak mocno odważnej, Polski wrażliwej i Polski, która nigdy nie odda wolności, składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.

0: Dziękuję, panie prezydencie. Uprzejmie proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Poczobuta.
1: Panie prezydencie, szanowni państwo, no odbierając tak wysokie odznaczenie państwowe, czuję się wręcz onieśmielony. Chodziło o to, że nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Chodzi między innymi o twórcę polskich jednostek specjalnych, majora Macieja Kalinkiewicza, pseudonim Kotwicz. Chodzi między innymi o legendarnego Cichociemnego, majora Jana Piwnika, pseudonim Ponury. Chodzi między innymi o Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszka. Chodzi między innymi o dowódców Połakowskiego Podziemia na terenie Grodzieńszczyzny, podporucznika Anatola Radziwonika, pseudonim Olech, podporucznika Mieczysława Niedzińskiego, pseudonim Nieman. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.

Dlatego odbieram to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, organizacji, do której mam zaszczyt należeć, którzy po 2005 roku, czyli od momentu delegalizacji organizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi, nadal prowadzą działalność społeczną. I ta działalność jest skierowana na krzewienie polskiej poświaty narodowej na Białorusi, na krzewienie kultury polskiej i na ochronę miejsc pamięci narodowej. Ta działalność jest prowadzona w warunkach represji. Od 2005 roku członkowie Związku Polaków są poddawani szykanom i są represjonowani. Apogeum represji to 2001 rok, wszczęcie postępowania karnego wobec mnie. Ja chcę bardzo mocno zaznaczyć, że ludzie są prześladowani nie za działalność polityczną. Ludzie są prześladowani za to, że chcą, żeby ich dzieci uczyli się w języku polskim, żeby znali język ojczysty. Ludzie są prześladowani za to, że odwiedzają groby bohaterów. I to jest sedno tej sprawy. I to jest też powód, dlaczego sprawa Związku Polaków, sprawa Polaków na Białorusi przez lata jest jednoznacznie oceniane przez różne siły polityczne w Polsce. Jestem dumny, że mogę podziękować dla pana prezydenta Karola Nawrockiego za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jestem tak samo dumny, że mogę podziękować dla pana poprzednika, prezydenta Andrzeja Dudy, za podobne działania. Jestem dumny, że mogę podziękować dla rządu Donalda Tuska za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jestem tak samo dumny, że mogę podziękować dla rządu Mateusza Morawieckiego za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jest coś, co nas wszystkich łączy. I to jest polskość, i to jest piękne. I za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję.

Dziękuję panu. W imieniu pozostałych osób odznaczonych Orderem Orła Białego uprzejmie proszę o zabranie głosu panią Agnieszkę Duczmal-Jaroszewską.

prezydencie, szanowna pani prezydent, szanowni państwo. Trudno mi zabrać głos po panu. To nadzwyczajna sytuacja i słuchając pana, wydawało mi się, że wszystko, co tutaj dookoła robimy, to właściwie staje się maleńkie. I tak trudno nam mówić o tym, że to jest ważne, a przecież jest ważne. 60 lat temu, kilka dni, przed kilkoma dniami, ja pierwszy raz stanęłam w roli dyrygenta na estradzie. I przez te 60 lat również w tej sali koncertowałam z orkiestrą. I dzisiaj jestem szczęśliwa, że właśnie na falach muzyki przypłynęłam tutaj pod skrzydła Białego Orła. Ale wszyscy podczas tych minionych lat 60 często zadawali mi pytanie właściwie, po co jest dyrygent? I ja bardzo starałam się wyjaśnić te role. Mówiłam o muzyce, o frazach, o oddechu, o dynamice, o tym, że pion i poziom we wspólnym graniu, ale właściwie mogłabym określić rolę dyrygenta takim bardzo społecznym określeniem. Dyrygent jest po to, żeby łączyć i każdy z państwa, bo każdy z nas został obdarzony zupełnie innym talentem, ale każdy z państwa, żeby ten talent wykorzystać w 100%, musiał współpracować z innymi ludźmi i musiał ich łączyć ze sobą, ze swoją ideą, ze swoją potrzebą, ze swoim pomysłem. I myślę, że to jest to najważniejsze, bo wtedy możemy naprawdę działać dla społeczeństwa, możemy pokazywać, jak ważna jest kultura polska, nie tylko tu dla nas, ale na świecie, bo przecież dzięki kulturze zachowaliśmy naszą tożsamość, więc to też jest ważne. I nie chciałabym przedłużać moich podziękowań w naszym trojga imieniu, ale bardzo jesteśmy wdzięczni, chciałam powiedzieć obie i pan, jesteśmy wdzięczni za to, że tak samo obok tych wspaniałych życiowych, bohaterskich czynów również doceniono artyzm, który daje nam poczucie piękna, daje nam oddech od tych strasznych życiowych sytuacji. Bardzo dziękuję panie prezydencie, bardzo dziękuję kapitule. Czujemy się naprawdę bardzo uhonorowani, bardzo zaszczyceni, bo czyż może być coś większego niż Biały Orzeł? Dziękuję bardzo.

0: Dziękuję pani. W imieniu osób odznaczonych Orderem Odrodzenia Polski uprzejmie proszę o zabranie głosu pana Jakuba Nowakowskiego.
1: Ręce, szanowny panie prezydencie, pani prezydento, panie i panowie marszałkowie, ministrowie, oficerowie i posłowie, wielebne eminencje, szanowni państwo, jako ogromnie zaszczycony i zobowiązany otrzymaniem najwyższego orderu odrodzenia Polski, składam wam serdeczne podziękowania. Oznaczenia te traktuję jako symbol wdzięczności dla całego odchodzącego już pokolenia Kolumbów. Niechaj bohaterstwo żołnierzy Armii Krajowej walczących o niepodległość najjaśniejszej Rzeczypospolitej zaowesuje jej pomyślnością i rozkwitem. Serdeczne podziękowania składam również w imieniu pani Heleny Pysz, lekarza i misjonarza, członka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Niech żyje Polska!

Dziękuję panu. Szanowni państwo, proszę o powstanie. Zostanie wyprowadzona chorągiem Wojska Polskiego.

0: Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom na dzisiejszą uroczystość. Gratulujemy wszystkim osobom odznaczonym. Na koniec dzisiejszej uroczystości zapraszamy osoby odznaczone do wspólnego pamiątkowego zdjęcia z panem prezydentem i z pierwszą damą. A państwa zapraszamy na dalszą część uroczystości z okazji Narodowego Święta 3 Maja, które odbywać się będą przed Zamkiem Królewskim na Placu Zamkowym.
1: To był jedna z części oficjalnych uroczystości święta z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Wręczone najwyższe odznaczenia państwowe orderem Orła Białego zostały uhonorowane Agnieszka Duczmal-Jaroszewska w uznaniu zasług, w szczególności w trakcie przemian demokratycznych i wolnej Polski, za osiągnięcia w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących. Hanna Łukowska-Kraniej w uznaniu znamienitych osiągnięć w twórczości filmowej i działalności artystycznej za wkład w rozwój polskiej kultury i sztuki oraz rozsławienie imienia Polski w świecie, oraz Lech Majewski za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości państwa polskiego, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich, za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski. Lech Majewski to reżyser chociażby taki obraz jak Młyn i Krzyż, ale szereg innych. Dzisiaj także odebrał order Orła Białego Andrzej Poczobut, którym został uwolniony z białoruskiego łagru. I on też występował, co państwo mogli słyszeć, na Zamku Królewskim. Były przyznane odznaczenia orderu Odrodzenia Polski. Jakub Nowakowski Wielkim Krzyżem Komandorskim, Helena Pysz, i na tym zakończyła się uroczystość odznaczeń na Zamku Królewskim. O godzinie 12 na placu przed zamkiem rozpocznie się oficjalna uroczystość. A w studio do nas przyszedł Sławomir Wróbel, działacz polonijny, tak trzeba powiedzieć, który się spieszy, bo chce wejść na trybunę. Do tego zostało bardzo mało czasu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. I tak, to prawda, troszeczkę zadyszany, bo
1: czyli
2: bo
1: czasu
2: się
1: mamy,
2: śmieszymy, żeby wejść wkrótce na trybunę, ja nie, ale wczoraj też była.
1: Właśnie nie będę zatrzymywał, bo wczoraj święto flagi, ale także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Z tej okazji tego święta powołana Rada Polonijna przy prezydencie.
2: Tak, to bardzo ważne święto dla Polonii. Bardzo też piękna koincydencja, że jest to połączone z Dniem Polskiej Flagi, gdyż z moich ponad 20-letnich doświadczeń wynika z tego, że jakiekolwiek by Polacy za granicą nie mieli poglądy na rzeczywistość polityczną, to ta biało-czerwona w polskich sercach zawsze bije podobnie, zawsze gorąco. Stąd dla mnie te uroczystości 2 maja są jednymi z najważniejszych w ciągu roku, a tym bardziej no, ten zaszczyt wczorajszy, jakim był fakt, że prezydent Karol Nawrocki widział mnie w składzie Rady Polonijnej, Rady, w której przewodniczy pan minister ambasador Konstanty Radziwiłł, którego wiceprzewodniczącą jest Anna Maria Anders, córka generała Andersa, czy w jej składzie jest choćby dyrektor Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej, największej polskiej instytucji finansowej poza granicami Polski. Więc jest to zdecydowanie zaszczyt i miejmy nadzieję, że ta rada będzie w stanie wiele rzeczy doradczo również Pałacowi Prezydenckiemu podpowiedzieć, jeśli chodzi o środowiska polonijne, na które należy się jak najbardziej otwierać, bo podkreślam, jedno to jest polityka, a drugie to jest to, co ci Polacy o Polsce daleko od Polski myślą, a myślą zazwyczaj gorąco i żarliwie.
1: My być może ze Sławkiem Wróblem, z Sławomirem Wróblem usłyszymy się jeszcze przed 13, jak wróci z placu. Żyjemy w Polsce, to ma swoje też dobre strony, więc być może nawet 3 minuty później, po zamknięciu bramek, jednak ta polska improwizacja pozwoli wejść. I tak jak kulejąca polska służba zdrowia postawiła na nogi Sławomira Wróbla, tak być może Rada Polonijna postawi na nogi działalność polskiego państwa wobec
2: Serdecznie
1: Polaków.
2: Dziękuję. A czy ja dobrze widzę?
1: Tak, tak, tak.
2: To po raz pierwszy i gratuluję tutaj też oficjalnie na antenie. Gratuluję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Cudownie widzieć piękną nową Polkę.
1: To prawda, nawet już dziękuję wystąpiła, Państwu. Ale śpi, więc póki śpi, to my sobie pośpiewamy, a zaraz potem będziemy dalej opowiadać i o święcie, ale także o tym, co ta kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja oznacza dla polskiego życia, również politycznego, bo za chwilę prezydent powoła Radę Konstytucyjną. To chyba, no, z całym szacunkiem, już to Wróbel wyszedł dla Rady Polonijnej, która jest bardzo istotna, to na tą Radę Konstytucyjną politycznie najwięcej baczono. Miała być powołana w marcu, koniec końców jest powołana dzisiaj, 3 maja. O tym porozmawiamy z politykiem, posłem za kilkanaście minut, profesor Krzysztof Szczucki, prawnik, który także ma swoje propozycje co do nowej ustawy zasadniczej. Wcześniej trochę historii z Krzysztofem Jabłonką, ale najpierw polonez z 3 maja.

0: I tak, zaczynamy, no, nie zaczynamy, bo już byliśmy na Zamku Królewskim, ale nasze rozmowy o 3 maju zaczynamy polonezem, ale też rozmową zaraz potem po polonezie, czyli teraz z doktorem Krzysztofem Jabłonką, historykiem, nauczycielem historii. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Łukaszu, witam wszystkich słuchaczy.
0: Tym razem dość wyjątkowo, nie w Warszawie, tylko gdzieś poza stolicą, w pewnym spokoju, ale może z tego spokoju skorzystamy, bo ten spokój i oddalenie od stolicy może dać pewną perspektywę na, jeżeli dobrze liczę, niech ja zaraz to sobie policzę, 235. rocznicę Konstytucji 3 maja, którą dzisiaj obchodzimy. My jesteśmy w epicentrum, tak. Jesteśmy tuż obok Placu Zamkowego, gdzie te 235 lat temu odbywały się te najważniejsze wydarzenia, bo właśnie na Zamku Sejm Wielki zwykł obradywać i toczyć swoje dyskusje. Tak jest, a co to oznacza dzisiaj, te 235 lat później, te wydarzenia, które tutaj działy się właśnie wówczas w roku 1791?
1: Przede wszystkim to, że jesteśmy wierni owej konstytucji. Jak wiemy, trwała ona nie dłużej niż Solidarność w 1980 roku, 16 miesięcy. Ale to wystarczyło, żeby naród się przebudził, naród się rozszerzył z warstwy szlacheckiej na mieszczan, rzemieślników, a częściowo nawet choćby tych najbardziej gramotnych chłopów. I wytrwano w owej wierności, nadanie konstytucji, które zostało nagrodzone no trochę przypadkiem, że była to pierwsza spisana i zaprzysiężona konstytucja w Europie. Wcześniej podobne prawa miała Wielka Brytania, się już dochowała, a właściwie Królestwo Anglii, habeas corpus, to jest taka też forma brytyjskiej konstytucji, do 1800 roku w ogóle nie spisano. Również Korsyka się dochrapała też, ale nie była odrębnym państwem, była zbuntowaną prowincją Genui. Także my, jako Rzeczpospolita, mamy pierwszą konstytucję zaprzysiężoną Europy. Pamiętajmy, że nasza konstytucja jest jednocześnie konstytucją Litwy, Białorusi i połowy Ukrainy.
0: Rzeczywiście te państwa powoli sobie przypominają o tej konstytucji, bo tak to trzeba powiedzieć. Tą, no, w Polsce tak, ta pamięć rację. Nigdy całkiem nie zaginęła, ale też była mocno przykurzona.
1: Zbyt
0: najpierw zabory.
1: Nie była, tak.
0: Tak, potem komunizm i dopiero teraz te 30 kilka, za chwilę będzie 40 lat III Rzeczpospolitej. To też jest proces odkrywania tego święta przecież.
1: Tak, Litwini dzisiaj też świętują i są dumni, że nadali Europie konstytucję. No, dumni na równi z nami i to słusznie, dlatego że jest to pierwszy tekst państwowy przetłumaczony na litewski. No niestety nie został wydrukowany, a być może został, ale zaginęły te dokumenty, no ponieważ Targowica rozbiła drukarnię litewską, ale w bibliotece Wileńskiego Uniwersytetu te dokumenty i to tłumaczenie konstytucji na litewski jest, zachowało się.
0: Chociaż pierwowzór, autograf tej konstytucji był spisany w języku polskim. No i skoro jesteśmy przy tym w międzynarodowym wymiarze, bo to jest i dla Łotwy, i dla Litwy, i dla dużej części Białorusi, i dla części Ukrainy tekst ważny, no wprowadzał Unię Realną, wprowadzał na tych terytoriach państwo jednolite de facto.
1: No nie do końca jednolite, dlatego że ustrój federacyjny zachowano. W zasadzie można by powiedzieć za profesorem Bardachem...
0: Znaczy w tym sensie, że kończyła się taka pełna odrębność Litwy, no bo tak. Jednak ta Unia była Unią dwóch państw, a tutaj wprowadzono ustrój federacyjny.
1: I wspólny rząd powstawał,
0: tak, jest.
1: Tak, to jest prawda. Z konfederacji na federację wchodziliśmy, że wspólny rząd był, ale w każdym ministerstwie było dwóch ministrów, litewski i polski. No i w ten sposób pogodzono. W ogóle nie ma mowy w konstytucji o federacji. Do tej konstytucji uchwalono we wrześniu 20 bodajże września 1791 roku, zaręczenie obojga narodów, w którym oba narody, oczywiście szlacheckie, koronny i wielkolitewski, zaprzysięgały sobie równoprawność, czyli równoważność. Pamiętajmy, że w pierwszej Rzeczpospolitej wcześniej Wielkie Księstwo Litewskie było 1/3 państwa, ponieważ była Wielkopolska, Małopolska z Ukrainą i Wielkie Księstwo, czyli Litwa. Litwą nazywano wtedy Białoruś. Oczywiście słusznie zauważyłeś, że co najmniej połowa Łotwy też wchodzi, ponieważ najwierniejsze z wiernych było księstwo Kurlandii i Semigalii. Wytrwało do 1795 roku przy Rzeczpospolitej.
0: Panie
1: także w pewnym
0: doktorze...
1: sensie Rzeczpospolita jest miniaturą Europy. Jest miniaturą Unii Europejskiej, która sobie sama nadała konstytucję.
0: Dyskusja o konstytucji trwała także wśród polskich patriotów. Są zdania, że być może zbyt odważnie, że może trzeba było być mniej lwem, a bardziej lisem w tym uchwalaniu. No i ktoś złośliwy czasami powie, dopóki tej konstytucji nie było, państwo trwało, uchwalili i się zaczęły drugi, a zaraz potem trzeci rozbiór. No i zanik państwa polskiego. Chociaż w tej narracji zapomina się o pierwszym rozbiorze, który też znacząco okroił Rzeczypospolitą.
1: Oczywiście tu należy o jednym pamiętać, że prawa, jakie nadano, tam jeden podstawowy punkt. Każdy wchodzący do Rzeczpospolitej nowy człowiek jest człowiekiem wolnym. Jaka była odpowiedź carycy Jekateryny II? Wszyscy chłopi od nas uciekną do Rzeczpospolitej. Trzeba ją zniszczyć. I zniszczono ją nie tylko dlatego, że to była polska i litewska konstytucja, ale że to była konstytucja nowoczesna, nadająca ludziom prawa. W ogóle wszystkich ludzi traktująca jak ludzi. I to się już nie mieściło w trzech absolutystycznych dworach tamtej epoki. Zniszczono ją, bo była za dobra.
0: Jeszcze trochę porozmawiajmy o tych kulisach. Czy jest tak, że już my wszystko wiemy o Sejmie Wielkim i o tym, jak powstawała konstytucja? Kogo trzeba byłoby wymienić w szczególności albo kogoś, kto nie dość w tej chwili jest wymieniany wśród twórców, a powinien być wspomniany w tą 235. rocznicę jej uchwalenia?
1: To znaczy wszystkich, którzy spisywał ją, Scipio del Campo, Włoch zresztą, sekretarz króla, który ręką własną to pisał. Pamiętajmy jeszcze o jednym. Mamy w Polsce 3 oryginały Konstytucji Majowej, równoprawne. Jednocześnie spisano w 3 egzemplarzach. No, w przyszłości to będzie egzemplarz, jak znalazł dla Litwy, dla Białorusi, no a może jeszcze jakiś 4 dla Ukrainy, chociaż Kijów nie wchodził wtedy w zestaw Rzeczpospolitej, został nam ukradziony. Nam, czyli Rzeczpospolitanom. Natomiast co do treści konstytucji, no tu najważniejszy był Ignacy Potocki i Kołłątaj. Oni zaprzysięgli, czy też zawiązali spisek w kościele świętej Katarzyny na Służewiu. Tam się to wszystko działo, wykluło i cichcem tę konstytucję, że tak powiem, wprowadzono. Oczywiście teoretycznie możemy powiedzieć, że Targowica miała rację. Ta konstytucja została, że tak powiem, wrzucona. To był swoisty zamach, ale w jakże dobrej, pożytecznej dla narodu sprawie. No wszyscy ją przyjęli przez aklamację. Pamiętajmy, konstytucja nie była głosowana. Nie doszło do czegoś takiego jak głosowania nad konstytucją, jak sobie wielu uchwalenia. Ona była od razu zaprzysiężona. Gdy król podniósł palce, żeby zabrać głos, wtedy marszałek Małachowski zakrzyknął: zaprzysięgamy. Bo to przysięgi również podnosiło się 2 palce. I wtedy wszyscy właśnie wyciągnęli ręce w stronę tekstu konstytucji, król położył na niej dłoń i zaprzysiągł. I od razu ruszono do kościoła, żeby ją zasakralizować. No i w ten sposób dzień 3 maja stał się właśnie najświętszym dniem naszego kalendarza patriotycznego od tej pory.
0: No już... właśnie, bo to święto, no, trzy są takie święta, które konstytuują tak. naszą rzeczywistość. 3 maja, idąc w kolejności kalendarzowej, 15 sierpnia i 11 listopada. W tej,
1: listopada,
0: w tej triadzie 3 maja jakie miejsce zajmuje i jakbyśmy mieli podzielić pierwsze, a nie 15 albo 11, 15 sierpnia albo 11 nie, listopada, a może wszystkie są równoważne, tylko każde co na inny aspekt.
1: Tu masz rację. Wszystkie są, w pewnym sensie się równoważą. 3 maja jest świętem narodowym i obejmuje wszystkich Polaków na wszystkich kontynentach z Antarktydą włącznie. Tego dnia się świętuje, wywiesza flagę narodową, nie państwową i Polak każdy i Polka powinni tego dnia no, nawzajem sobie składać życzenia z bardzo prostego faktu, że w ogóle istniejemy jako naród. Święto 11 listopada jest świętem państwowym i to wszystkie państwa świata nam składają życzenia, że my istniejemy jako niepodległe i suwerenne. Pamiętajmy, to jest zarazem suwerenność. No a święto 15 sierpnia to jest oczywiście święto zwycięstwa nad komunizmem tamtej epoki.
0: I też warto o tym pamiętać. To już na koniec, nie wiem, czy pan doktor Krzysztof Jabłonka ma jakąś anegdotkę, ciekawostkę związaną z 3 majem? Coś, co, czego nie ma w podręcznikach do historii, a co można by dzisiaj opowiedzieć?
1: No, ja pamiętam z mojego dzieciństwa, tu się odwołam, kiedy usiłowano nam wepchnąć święto 1 maja i nauczycielka jeszcze chyba wczesnej podstawowej tłumaczyła nam, jak to 1 maja jest strasznie ważny i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy jedna z dziewczynek wstaje i zaśpiewała Wiwat maj, 3 maj dla Polaków wielki raj. Zrobiła się konsternacja. Wszyscy mówi, pani mówi, nie, to ma być, nie proszę pani, ja się nauczyłam, że był 3 maj. I wtedy już było, widać było jak pękła cała ta ideologia, jak bańka, jak zarazka przy pensylinie. No i święcił nam się 3 maj. Wszyscy przeszliśmy wtedy na stronę 3 maja, będąc maluchami. No ale anegdotę, humor zeszytów, otóż dotyczy on nie 3, a 1 maja, ale jest bardzo symptomatyczny. Pewne dziecko napisało, że kiedyś to 1 maja bili i tych wszystkich robotników i tak dalej, a dzisiaj już tak nie jest. Milicja idzie razem z tłumem i pilnuje, żeby nikt nie uciekł. I to była definicja z czasów komunizmu 1 maja. Przymus. Każdy musiał iść.
0: A my dzisiaj świętujemy.
1: Dostał podwyżki albo był karany.
0: Tak. A my dzisiaj świętujemy z wolnej woli. Przynajmniej ci, którzy świętują. Mam nadzieję, że jest nas wielu.
1: Którzy wytrwali przy Rzeczpospolitej, tak.
0: A mam nadzieję, że jest nas wielu. Doktor Krzysztof Jabłonka był naszym gościem. Dziękuję
1: Myślę,
0: bardzo
1: że jest nas większość, Łukaszu.
0: I tego się trzymajmy.
1: Bardzo... Litwa i Polacy na Litwie, i Białorusini na Litwie, i Litwini na Litwie. I nie wiem, czy Łotwa, ale warto by zapytać Rygę, Kurlandię, czy oni też już świętują 3 maja.
0: O czym mówił dr Krzysztof Jabłonka, będziemy pytać też w naszym programie. A teraz te słowa, o których mówiłeś na temat 1 i 3 maja w poprzedniej epoce. Teraz można śpiewać pełną piersią. Wiwiat majowa Jutrzenko.

0: No i tak, od historii do współczesności w naszej audycji świątecznej będziemy przechodzić. Oczywiście czekamy na rozpoczęcie głównych uroczystości państwowych. Oczywiście za nami msza, za nami bardzo ważne wręczenie najwyższych odznaczeń i orderów państwowych. No ale kulminacja to wystąpienie prezydenta na Placu Zamkowym. To dość nowa tradycja. Kiedyś te obchody były także, gdzie obchody 15 i 11 listopada, czyli na Placu Marszałka Piłsudskiego, ale od pewnego czasu są w miejscu najbardziej właściwym, czyli przed Zamkiem Królewskim, tam gdzie wszystko się odbywało w roku 1791. No ale mówiłem, że nie o historii będzie i może słowa dotrzymamy, bo naszym gościem profesor Krzysztof Szczucki, prawnik, ale też poseł na Sejm. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
0: No gdzieś tak pomyślałem, że powiedziałem bez historii, historia na pewno się w naszej rozmowie pojawi, ale jako podstawa do namysłu nad przyszłością, bo dzisiaj prezydent właśnie w tej chwili powołuje Radę do Spraw Konstytucyjnych, czyli organ, który ma wypracować zręby nowej ustawy zasadniczej. Pan profesor jako akademik, jako naukowiec, ale także jako czynny, aktywny polityk tą dyskusję, nie wiem czy rozpoczął, ale na pewno wprowadził na nowy poziom, na nową formę, nie tylko publikacją książkową o tyranii praworządności, książkę dotycząca no, pewnej atrofii państwa prawa zarządów Donalda Tuska, ale także starająca się dać odpowiedź w kontekście nowej konstytucji, a potem cały szereg rozmów z bardzo różnymi politykami z różnych stron sceny politycznej na temat właśnie tego, jak tworzyć nową konstytucję i jaki namysł dzisiaj 3 maja panu posłowi profesorowi towarzyszy właśnie w kontekście naszej debaty współczesnej, konstytucyjnej.
1: Cieszę się, że wśród tych rozmów, o których pan redaktor wspomniał, jest też rozmowa z panem profesorem Ryszardem Petrowskim i z panią sędzią Barbarą Piwnik, bo to są dwie osoby spośród kilku powołanych dzisiaj przez pana prezydenta do Rady do Spraw Nowej Konstytucji. My rzeczywiście już od wielu miesięcy, a nawet znacznie dłużej prowadzę taką debatę, uczestniczę w debacie, bo też jest wiele innych osób, które o tym dyskutują, o potrzebie nowej konstytucji dla Rzeczypospolitej, a taki program minimum to zasadnicza zmiana konstytucji obecnej. A jakie to są obszary, które by wymagały tej zmiany? Nade wszystko widoczny na co dzień konflikt wewnątrz władzy wykonawczej. To jest to, co nazywa się bardzo często dwugłową egzekutywą, czyli dość silna pozycja prezydenta i premiera z rządem przy bardzo niejednoznacznym podziale kompetencji pomiędzy tymi ośrodkami władzy. Takim przykładem, który widzimy bardzo często tego niejasnego podziału, to jest polityka zagraniczna, nominacje ambasadorskie, ale w ogóle reprezentowanie Rzeczypospolitej za granicą, a także kwestia bezpieczeństwa w ostatnich kilku miesiącach bardzo taka uwidoczniona dyskusją wokół programu SAFE. I tym ogromnym sporem, który miał miejsce także pomiędzy prezydentem i rządem w tej sprawie. To są tylko dwa przykłady takich przestrzeni, które wymagają zmian. Jest ich oczywiście w polskiej konstytucji znacznie więcej, że nie wspomnę chociażby o Trybunale Konstytucyjnym czy szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości.
0: Jest o czym rozmawiać. To troszeczkę jednak tego święta tak merytorycznie weźmy naszej dyskusji, kiedy pan profesor przypomina sobie zapisy Konstytucji 3 maja, ale też tych późniejszych, no nie wyłączajmy chociażby Konstytucji dla Królestwa Kongresowego, ale potem marcowej, kwietniowej, to gdzie szukać inspiracji dla nowego czy zreformowanego systemu III Rzeczypospolitej?
1: Rzeczywiście Polska ma bardzo ciekawą historię konstytucjonalizmu i tożsamość konstytucyjna bardzo ciekawa się wyłania. Oczywiście trzeba tutaj oddzielić dwa rodzaje konstytucji, bo z jednej strony mieliśmy konstytucje oktrojowane, narzucone nam niejako z zewnątrz. I tutaj pan redaktor wspomniał, czy o konstytucji Księstwa Warszawskiego. No, ciekawe, wiążące się z nadziejami Polaków na niepodległość, ale znowuż no jednak konstytucja narzucona nam.
0: Tak, Księstwa Warszawskiego się napisana, czy no może nie w całości własnoręcznie, ale bardzo blisko korygowana. Aż to dla każdego państwa Napoleon lubił wymyślać trochę systemy i też wymyślił dla Księstwa Warszawskiego.
1: Tak jest. Później konstytucja kongresówki, czyli Królestwa Polskiego, no one, no powiedzmy, na tę tożsamość konstytucyjną polską w bardzo ograniczonym zakresie się składały, ale mamy konstytucję marcową, wzorowaną na III Republice Francuskiej, konstytucję kwietniową, no poniekąd też trochę oktrojowaną, ale w pewnym tylko sensie, bo inspirowaną przez Józefa Piłsudskiego już po zamachu majowym. Swoją drogą w tym roku obchodzimy, będziemy obchodzić stulecie przewrotu majowego. No i w końcu konstytucję PRL-owską.
0: Żeby była jasność, termin oktrojowana to nie tylko, że z zewnątrz, no, są także monarchowie, którzy byli suwerenni, tak, i oni też nadawali swoim państwom, czyli oktrojowali konstytucję, no ale nie był to akt wrogi. No my częściej tą oktrojowaną to mieliśmy niestety z zewnątrz.
1: Tak, dokładnie. Tu to bardzo cenne doprecyzowanie przez pana redaktora. I to wszystko się składa na ciekawą tradycję konstytucyjną. Ja jestem zwolennikiem i tego nie ukrywam, wzmocnienia prezydentury. Natomiast wzmocnienia prezydentury w takim duchu, aby prezydent miał wyraźnie wybierany w wyborach bezpośrednich, powszechnych, tak jak w tej chwili, wyraźnie jasne kompetencje w obszarze polityki zagranicznej, bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Druga strona sporu, ci, którzy na serio podchodzą do debaty konstytucyjnej, bo niestety spora część klasy politycznej w ogóle do tego tematu nie dojrzała, ale ci, którzy na serio do tego podchodzą, optują za wzmacnianiem rządu. I ja myślę, że jesteśmy w stanie wypracować dobre rozwiązanie, które nada

0: Wierzę głęboko, że na tym gruncie, który prezydent tworzy, tą Radą do Spraw Nowej Konstytucji, do tego doda się jeszcze element polityczny, bo on też wedle zapowiedzi prezydenta ma jakoś w tej Radzie docelowo zafunkcjonować, no to wtedy będzie można wypracować mądry, zdrowy kompromis, znacznie lepszy niż ten, którego formuła się już wyczerpała, a myślę tu o kompromisie z 1997 roku, o ile w ogóle o kompromisie można mówić, to już dłuższa pewnie dyskusja.
1: A nie to wiem, jest ciekawe, no, czekamy na te uroczystości, one pewnie się rozpoczną za jakiś czas, a też nie od razu będziemy je transmitować, to może powiedzmy, gdzie są wady obecnego ustroju, jak on powstawał, no bo dzisiaj chociażby Donald Tusk poucza prezydenta, mówiąc, że nie trzeba nic zmieniać, bo w obecnej konstytucji doskonale wiadomo, kto jakie ma kompetencje. No i nie wiem, czy to jest żart, czy to jest na poważnie, już ujawniając własne złośliwe poglądy na ten temat.
0: No, ja nie wiem, czy niestety, to smutna jest konstatacja, ale czy premiera można brać na poważnie? Przypomnę jego niedawny wywiad dla Financial Times, kiedy mówił o tym, że w ciągu kilku miesięcy, ma raczej kwestia miesięcy, a nie lat, kiedy dojdzie do wojny, jak rozumiem, z Rosją. Nikt tego nie wziął na poważnie, nikt się tym nie przejął. To też pokazuje, że czy premiera niestety Rzeczypospolitej dzisiaj ani w Polsce, ani za granicą nie traktuje się poważnie. Ale wróćmy do spraw konstytucji. No, problem, panie redaktorze, zasadniczy jest taki z tą konstytucją, że jej proces powstawania był bardzo uwikłany w ówczesną politykę. Mam tu na myśli lata 1993-1997, gdzie przez pierwszą połowę tego okresu pisania konstytucji, czyli 93-95, prezydentem był Lech Wałęsa, liderem Komisji Konstytucyjnej i większości parlamentarnej wtedy był Aleksander Kwaśniewski, ten, który stał się prezydentem, jak wiemy, w 1995 roku. I ta konstytucja przez większość składającą się z postkomunistów, z PSL-u, ale także współpracującą z nimi wtedy w Komisji Konstytucyjnej Unią Wolności, wcześniej Unią Demokratyczną, no pisała tę konstytucję w gruncie rzeczy przeciwko Lechowi Wałęsie, to znaczy ograniczając kompetencje prezydenta. Jednocześnie widząc, że nie bardzo można zrezygnować z wyborów powszechnych, bo Polacy dość szybko je polubili, do nich się przyzwyczaili, utrzymując ten model wyboru. A po 1995 roku, i to w rozmowie ze mną nagranej w internecie, ona jest dostępna, przyznał Ryszard Kalisz, który wtedy stał się prawnikiem prezydenta Kwaśniewskiego, po 1995 roku w ostatniej chwili dopisano jednak prezydentowi pewne prerogatywy, no bo Aleksander Kwaśniewski nie chciał być prezydentem malowanym. No i z tego tytułu wyszła taka hybryda właśnie z dość silnym prezydentem wybieranym w wyborach, a więc
1: znaczy silnym mandatem, ale no, kompetencjami takimi sobie, powiedzmy.
0: No tak jest, bo obywatele mają prawo oczekiwać od prezydenta konkretnego działania, skoro wybierają go w rezultacie kampanii wyborczej, która musi wiązać się z pewnymi zapowiedziami programowymi, a jednocześnie konstytucja nie wyposaża prezydenta w instrumenty, które pozwalałyby mu ten program realizować. Czyni raczej z niego takiego mediatora, ta męża stanu, który ma stabilizować scenę polityczną. I to od samego początku się nie sprawdzało. Już Aleksander Kwaśniewski spierał się z Leszkiem Millerem. Szorstka męska przyjaźń. Ja pamiętam, może bardziej nawet z literatury filmów dokumentalnych, wtedy jeszcze nie byłem wnikliwym obserwatorem sceny politycznej, miałem kilkanaście lat dopiero, ale zaczynałem się tym interesować. Jak oni się spierali w 2003-2004 roku, kto ma reprezentować Polskę na szczytach wiążących się z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Miller twierdził, że rząd prowadzi politykę zagraniczną i to on powinien reprezentować. Prezydent nie chciał też zrezygnować z udziału w tych uroczystościach. No proszę zobaczyć, jak bardzo nam to przypomina, no jeszcze w mniejszej skali, może mniejszym natężeniu emocjonalnym, ale to, co dzieje się dzisiaj, co działo się za prezydentury Lecha Kaczyńskiego, słynny konflikt o krzesło na szczytach Unii Europejskiej. No, ta konstytucja od początku się w tym obszarze nie sprawdzała, a wraz ze wzrostem pewnych natężenia konfliktów politycznych, tej polaryzacji, o której tak często mówimy, no to tym bardziej ten model nie przystaje do aktualnej rzeczywistości. Czyni państwo polskie słabe, skonfliktowane, skupione na problemach wewnętrznych. No i to jest jeden z argumentów, jeden z wielu, bo są też inne, przemawiające za potrzebą zmian.
1: Kolejne argumenty, jeżeli pan profesor ma czas, byśmy po godzinie 12.30 z minutami kontynuowali, bo w tej chwili proszę, rozpoczynają się uroczystości na Placu Zamkowym. Jest odśpiewany hymn państwowy. Przenieśmy się na Plac Zamkowy w Warszawie.

0: Pododdziały baczność.
1: Preambułę Konstytucji 3 maja odczyta major Marcin Bełdyga.
2: W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, król Polski. Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski. Wraz z Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony. Chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic. Z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Dopóki by naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją, nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu, do której to konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.
0: Z okazji Święta Narodowego 3 maja salut narodowy.

0: pod oddziałem na ramię, broń! Do nogi, broń! Pod oddziały spocznij!
1: Szanowni Państwo, przemówienie okolicznościowe z okazji Święta Narodowego 3 maja wygłosi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Karol Nawrocki.
2: Wolni, wolni od hańbiących, obcej przemocy nakazów. To impuls, to fundament, to słowa, które są punktem odniesienia w preambule Konstytucji 3 maja. Wolni od hańbiących, obcej przemocy nakazów. Tak, bo to wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej miała być zagwarantowana w Konstytucji 3 maja. I do dziś historycy, politycy, Polki, Polacy zadają sobie pytanie, jak to się w istocie mogło stać, że Rzeczpospolita, która była potęgą, była mocarstwem jeszcze kilka wieków wcześniej, w XVIII wieku, upadała na oczach ówczesnych Polaków. Upadała za sprawą niestety polskich elit, konformistycznych, tych, które albo ze zdrady, albo z głupoty, albo z chęci prywatnego zysku, po kawałku, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu i rok po roku oddawały polską suwerenność i polską niepodległość ościennym mocarstwom. Rosji, Prusom, Berlinowi i Moskwie. I choć proces naprawczy rozpoczął się już po roku 1772, a jego kulminacją miał być Sejm 4-letni i Konstytucja 3 maja, to Rzeczpospolitej nie udało się uratować. Ten okres naprawczy po pierwszym rozbiorze Polski stał się możliwy dlatego, że zmieniła się geopolityka. Tak już było, tak jest i tak będzie w Rzeczpospolitej. Z naszym położeniem, że często okno możliwości do reform i do modernizacji otwiera się na moment, na chwilę. Musimy mieć refleks i czas, by umieć to wykorzystać. Polski nie udało się naprawić, mimo że po pierwszym rozbiorze rozpoczęto to, co najważniejsze. Twórcy Konstytucji i polskie elity patriotyczne wiedziały, że Polskę naprawiać trzeba za sprawą edukacji historycznej, edukacji kulturalnej. Trzeba ją naprawiać od podstaw, od budowania naszej narodowej tożsamości, która gwarantuje możliwość przetrwania. Ten proces naprawczy, swoją kulminację, swój punkt szczytowy znalazł 3 maja 1791 roku. Wówczas uchwalono Konstytucję 3 maja. Dwie najważniejsze wartości, które ją budowały, to modernizacja i niepodległość. Modernizacja systemu zarządzania Rzeczpospolitą, stworzenia państwa sprawnego, a więc jednocześnie państwa bezpiecznego i zachowanie polskiej niepodległości. I wiem, moi kochani rodacy, Polki, Polacy, panie marszałku, panowie premierzy, drodzy żołnierze, oficerowie, panie generale, szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wiem, drodzy Państwo, że dziś czujemy dumę zasadną, że była to pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja. Ale to nie to było w niej najważniejsze. To nie ten wyścig, nie to podium było w niej najważniejsze. Choć dziś Właściwie z tego się cieszymy i opowiadamy to na całym świecie. Najważniejsze w Konstytucji 3 maja było to, że była gotowa do tworzenia nowoczesnej Polski przyszłości, opartej o trójpodział władzy, opartej o obywatelstwo i prawa obywatelskie dla mieszczan, że ta konstytucja pochylała się nad ludem rolniczym, jak to w niej nazywano. Była to konstytucja najbardziej nowoczesna na tamte czas. To dzisiaj dla nas jest najważniejsze, że naród polski potrafił wydać akt zasadniczy, który jest punktem, był i jest punktem odniesienia także dla współczesnych. Ale równie ważne, a może nawet ważniejsze, to na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, jest to, że w Konstytucji 3 maja we wszystkich 11 paragrafach i w preambule zapisana była głęboka zdolność Polski i Polaków do autokorekty. Do autokorekty systemu rządzenia. Do autokorekty zarządzania Rzeczpospolitą. To była konstytucja stworzona przez wybitnych Polaków, którzy nieśli w sobie polskiego ducha, którzy w Rzeczpospolitą wierzyli, kochali i chcieli ją reformować. Konstytucja 3 maja miała zreformować Rzeczpospolitą Polską i dać jej szansę przetrwania. Ta moc i zdolność do autokorekty jest jednym z fundamentów postrzegania Konstytucji 3 maja. I może właśnie dlatego tę konstytucję z tak wielkim uznaniem odebrali brytyjscy liberałowie i część komentatorów i polityków Europy Zachodniej. Z tak wielką trwogą odebrano ją w Berlinie i z furią odebrano ją w Moskwie. To pokazuje, że Polacy byli gotowi bez recenzentów, bez komentatorów, bez tutorów sami zreformować Rzeczpospolitą. Konstytucja 3 maja. W tym samym czasie, gdy Polacy się cieszyli i Europa Zachodnia zachwycała się naszymi rozwiązaniami, i Berlin, i Moskwa wciąż patrzyli na Polaków jak na tępych sarmatów. Jak na ludzi, którzy nie potrafią wydać tak zasadniczego aktu sami z siebie. Jak to brzmi aktualnie dzisiaj? Drodzy Państwo, chciałbym, abyśmy zrozumieli w kontekście święta Konstytucji 3 maja, musimy to, kochany narodzie, zrozumieć. Panie marszałku, panowie premierzy, drodzy parlamentarzyści, musimy to zrozumieć, że jesteśmy narodem gotowym do wielkich dzieł. Narodem ambitnym i o tym jest to święto. O tym jest ta radość. Jesteśmy narodem gotowym do tego, aby reformować się sami, w szacunku, w uznaniu dla wszystkich struktur i innych stolic na całym świecie. Ale Konstytucja 3 maja mówi nam dzisiaj to, że jesteśmy gotowi reformować się sami. Niestety trwała tylko o kilkanaście miesięcy. Bo te elity, które najpierw niszczyły Rzeczpospolitą, już w kilka miesięcy po uchwaleniu Konstytucji 3 maja zameldowały się w Moskwie. Zameldowały się w Moskwie i byli przekonani, że to caryca Katarzyna ma zadbać o reformę Rzeczpospolitej i że to ona zagwarantuje nam wolność. Ona, co naturalne, o wolność Polski nie zadbała, Konstytucja straciła możliwość reformowania Polski, a Rzeczpospolita Polska na 123 lata upadła. Stajemy dziś przed poważnym zadaniem. Wszyscy, jako naród, jako wspólnota. I ten dzień zadaje nam zasadnicze pytanie. Czy chcemy stać w cieniu naszych wielkich twórców Konstytucji 3 maja? Czy chcemy się im tylko przyglądać i ceremonialnie co roku właściwie, zasadnie, z honorem oddawać im hołd, mówić, że byli wielcy, cieszyć się wokół tego święta. Tak chcemy. Ale chcemy też czytać Konstytucję 3 maja ze zrozumieniem. To jest lekcja zadana Rzeczpospolitej Polskiej. To jest lekcja zadana polskim elitom. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby było to tylko wspomnienie historyczne. Musimy przyglądać się Konstytucji 3 maja i dzisiejszej ceremonii i uroczystości. Także w kontekście zadanego pytania, gdzie jest dzisiaj Polska? I świadomości, że nawet tak wyjątkowy akt zasadniczy nie ochronił Rzeczpospolitej przed upadkiem. Reformy przyszły zbyt późno. Reformy przyszły za późno. Wydaliśmy z siebie Konstytucję 3 maja, a Rzeczpospolita Polska upadła. To sygnał do nas wszystkich, że Polska może upadać codziennie na naszych oczach. A efekty tego zobaczymy za dekadę, za 2 dekady, za 3 dekady. Troska o Polskę wymaga od nas każdego dnia ciężkiej pracy i analizowania tego, co dzieje się w Rzeczpospolitej. O tym też jest dzisiejsze święto. Konstytucja 3 maja nie pozwoliła Polsce przetrwać. Ja, drodzy Państwo, jako prezydent Polski patrzę na Konstytucję 3 maja jak na zadanie. I choć dzisiaj cieszę się razem z Wami wszystkimi, to mam przekonanie, że dzisiejsze problemy w Rzeczpospolitej to nie są już problemy tylko polityczne. To są problemy ustrojowe, fundamentalne, zasadnicze. Powiedzmy sobie szczerze, że żyjemy dzisiaj w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice. Poszedł za daleko, bo niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego. Instytucje państwowe, które mają być trwałe, mają być silne, mają budować państwo, Rzeczpospolitą, jej ciągłość, jej długie trwanie. Instytucje państwowe zaangażowane do walki politycznej i partyjnej z horyzontem 4- albo 5-letnim. Instytucje państwowe wykorzystywane do twardej walki politycznej i partyjnej. A system praworządności, który ma, drodzy Państwo, mitygować nastroje społeczne wspólnie z tymi instytucjami, produkuje kolejny chaos i kolejne społeczne konflikty. Trzeba powiedzieć temu dość i mieć świadomość, że się na to nie zgadzamy.

Drogi panie marszałku, panowie premierzy, drogi narodzie, szanowni państwo, Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym. Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym. Konstytucja z roku 1997. Szanuję i dziękuję. Zbędna. Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Chcę to jasno państwu powiedzieć. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030. Jeśli czytamy Konstytucję 3 maja, to wyczytamy w niej, że nawet jej wielcy twórcy, przyjmując Konstytucję 3 maja, mówili, że w ciągu 25 lat musi odbyć się Sejm Konstytucyjny, który zmodernizuje Konstytucję 3 maja, dopasuje ją do możliwości współczesności. On się nie odbył, bo Polska upadła. Oni to wiedzieli. My też musimy wiedzieć, że trzeba zmodernizować Konstytucję z 97 roku, albo ją zmienić. Konstytucja z roku 97 była potrzebnym momentem kompromisu. Potrzebnym momentem kompromisu w czasach transformacji ustrojowej, w zupełnie innych czasach. Dzisiaj Polska jest częścią Unii Europejskiej. Jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wierzę, że za moment będziemy stałym członkiem grupy G20. Zmieniło się wszystko na świecie. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Musimy mieć taką odwagę jak oni, jak twórcy Konstytucji 3 maja. Odwagę rozpocząć dyskusję o nowej konstytucji, o konstytucji nowej generacji roku 2030. Musimy raz na zawsze zdecydować się, drodzy państwo, czy chcemy, aby narodem rządzili ci, którzy są wybierani w demokratycznych wyborach, wolą suwerena, narodu. Chcemy im oddać i władzę, i odpowiedzialność. Czy chcemy, by władza zarządzała wami, drogi narodzie, za sprawą układów partyjnych, politycznych i architektury politycznej, odrywając władzę od narodu. Dziś sytuacja od nas tego wymaga. Sytuacja bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Abyśmy mieli silną, ale kontrolowaną władzę. Silną, ale kontrolowaną władzę. Władzę, która pochodzi wprost od suwerena, od narodu. Tego chcieli twórcy Konstytucji 3 maja. Bo demokracja to są rządy większości z uszanowaniem mniejszości. A nie ordynarna blokada przez mniejszość praw większości. To nie jest demokracja. Potrzebujemy dziś władzy, która będzie dbała o nasze bezpieczeństwo i brała za to pełną odpowiedzialność. Jednocześnie w czasach pokoju i w czasach, nie daj Boże, wojny. Potrzebujemy zdecydowanego dowództwa siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej, a nie ciągłego rozdrobnienia na dwa ośrodki władzy administracyjnej i państwowej. Musimy to zrobić dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. I musimy to zrobić w roku 2030. Drodzy państwo, panie marszałku, panowie premierzy, nie odpowiem dzisiaj narodowi. Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
Dlatego właśnie powołałem dzisiaj korpus, fundament Rady do spraw nowej konstytucji. Zaczynamy pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030. Bardzo dziękuję profesjonalistom, dziękuję ludziom odważnym i ludziom, którzy mają różne, rozpoczęli swoją pracę w Radzie nowej konstytucji. Dziękuję za to, że reprezentujecie Państwo różne środowiska, a dzięki Wam i dzięki temu, że jesteście różni, Pałac Prezydencki stanie się właśnie miejscem debaty. Debaty w odpowiedzialności politycznej i społecznej. Debaty w odpowiedzialności za ciągłość państwa. Wasza różnorodność i różny światopogląd gwarantuje to, że będzie to uczciwa debata, do której zapraszam wszystkich. Problem jest dzisiaj zdiagnozowany, ale nad rozwiązaniami musimy pracować wspólnie. Konstytucje nie powstają w ciszy. Wielkie akty potrzebują dyskusji, potrzebują wyjątkowych osób, intelektualistów, którzy patrzą szeroko. Państwo to gwarantujecie i dziękuję za to, że dzisiaj możemy zainicjować powstanie Rady Nowej Konstytucji. Kolejnym etapem będzie, drodzy Państwo, powołanie ekspertów. Choć i w tym gronie są eksperci i konstytucjonaliści, konstytucjonalistów, prawników, ale także ekspertów w wielu dziedzinach społecznych, a z drugiej strony wysłałem już zaproszenia do wszystkich kół parlamentarnych polskiego Sejmu. Wierzę, że wszyscy, którzy mają w sercu troskę o przyszłość Rzeczpospolitej i naszych kolejnych pokoleń, wszyscy przedstawiciele polskiego Sejmu usiądą w Pałacu Prezydenckim razem z naszym korpusem do pracy nad nową konstytucją. Zapraszam wszystkich. Kochani rodacy, droga Polsko, obywatelki, obywatele, miejmy odwagę. Proszę Was o to. Miejmy odwagę tak jak oni. 3 maja 1791 roku do reformowania Rzeczpospolitej Polskiej. Polska jest piękna, Polska jest silna, Polska nie potrzebuje recenzentów do tworzenia swojego prawa. Polska będzie jeszcze bezpieczniejsza. Patrzmy na nich, niech dzisiejszy dzień nie będzie tylko wspomnieniem. Niech będzie początkiem naszej wspólnej drogi do konstytucji nowej generacji roku 2030. Niech żyje naród polski! Wiwat 3 maja! Niech żyje Polska! Dziękuję.

Szanowni Państwo, a teraz wystąpi dla Państwa chór reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Dyryguje Paweł Szkop. Przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego dyryguje dowódca kapelmistrz, podpułkownik Mariusz Żelazek w utworze Witaj, Majowa Jutrzenko. Zachęcamy Państwa do wspólnego śpiewania.

Pododziałe baczność na ramię broni. Do Dedilady w ugrupowanie marszowe, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego w czwórki, poczty sztandarowe w prawo, zwrot. Kierunek w tył na lewo.

0: I tak pododdziały Wojska Polskiego defiladą opuszczają płytę Placu Zamkowego w Warszawie i tym samym kończą się oficjalne uroczystości Święta Państwowego w dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja w 235. rocznicę uchwalenia ustawy zasadniczej, która wieńczyła dzieło odbudowy I Rzeczpospolitej, dzieło niedokończone jak o tym i przerwane, jak o tym mówił prezydent w swoim wystąpieniu, a my wracamy naszej audycji radiowej. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie na naszej antenie, a z nami ponownie profesor Krzysztof Szczucki, prawnik, konstytucjonalista, ale też poseł na Sejm. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, witam ponownie.
0: No i mocne wystąpienie pana prezydenta, jeżeli chodzi właśnie o konstytucję, no i podkreślenie, że nie może być w kraju dwuwładzy, że mamy moment konstytucyjny, stwierdził pan prezydent. Co pan z tego wystąpienia zapamięta najbardziej?
1: Bardzo dobre, bardzo mocne, takie bardzo jednoznaczne wystąpienie. Pan prezydent tak naprawdę drugi raz, bo pierwszy raz uczynił to 6 sierpnia w czasie inauguracji swojej prezydentury, mówi o tym, że potrzebujemy nowej konstytucji na 2030 rok, że ona ma być na ten czas przygotowana i też zakreśla pewne ramy merytoryczne tej konstytucji, bo jednocześnie mówił w swoim wystąpieniu, że w tym korpusie Rady do Spraw Nowej Konstytucji, bo ona się będzie o kolejne grupy rozszerzała, są ludzie o zróżnicowanych poglądach i że ta koncepcja będzie wypracowywana, no ale wyraźnie też powiedział, że mamy do wyboru albo powierzenie silnych, jednoznacznych kompetencji ludziom wybieranym przez naród, przez suwerena, wyposażanych przez suwerena w te kompetencje, albo jakiejś architekturze, prawda, układów partyjnych, która może doprowadzić do tego, że rząd czy władze sprawują formacje polityczne, z których żadna nie zdobyła większości w parlamencie, z których żadna nie wygrała wyboru, więc z mojej perspektywy jako obserwatora i uczestnika tej debaty, no pan prezydent wyraźnie sugeruje, że ten model umacniania prezydentury jest mu bliski, no bo spośród najważniejszych państwowych urzędników to prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany przez suwerena w wyborach bezpośrednich, jest mu powierzany ten silny mandat, o którym mówiliśmy, silny społecznie, ale w obecnych warunkach zupełnie nieadekwatnie wyposażony w kompetencje czy zbyt wąskie prerogatywy. Naprawdę ciekawe wystąpienie, ważne. To, że prezydent ogłosił moment konstytucyjny, to także jest istotne. Oczywiście moment konstytucyjny nie wynika z tego, że ogłasza go pan prezydent, ale to ogłoszenie jest poparte pewnym przekonaniem, że formuła konstytucji z 1997 roku się wyczerpała. Prezydent z dużym szacunkiem odniósł się do jej twórców, ale powiedział, że teraz potrzebujemy konstytucji innej dla kolejnych pokoleń, takiej, które państwo polskie uczyni silnym w bardzo trudnych warunkach geopolitycznych. Można powiedzieć, panie redaktorze, że ta z 1997 roku była pisana w kontekście takiego przekonania o końcu historii, przekonania politologicznego, będącego takim niezbyt trafną interpretacją poglądów Francisa Fukuyamy, że skoro upadł mur berliński, żelazna kurtyna, to kończy się historia. I w Polsce jeszcze to przekonanie w latach 90., że wstąpimy do Unii, do NATO, zakończy się historia, będziemy bezpieczni, bogaci. No dzisiaj widzimy, że do naszego bezpieczeństwa i bogactwa, zwłaszcza bezpieczeństwa, to jest najważniejsze, to co się stało, nie wystarcza, że musimy wciąż o to zabiegać i do tego potrzebujemy nowej konstytucji.
0: Nie może być tak dalej, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie powiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale zaczynamy pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030, mówił pan prezydent.
1: Tak jest. Ja tam słyszę, a może dlatego, że to jakoś jest zgodne też z moimi poglądami, słyszę takie dążenie w kierunku wzmocnienia prezydentury, przy czym podajmy, że pan prezydent nie chce wzmocnienia jej dla siebie, bo skoro projekt ma powstać na 2030 rok, to przecież jest oczywistym, że prezydent Nawrocki, przynajmniej w tej pierwszej kadencji, a bardzo możliwe, że i w drugiej, nie będzie, mówiąc już tak dosadnie, beneficjentem ewentualnej zmiany konstytucji. Ona jest zmieniana dla kolejnych pokoleń, a już patrząc tak z perspektywy politycznej, kolejnych prezydentów, premierów, rządów, gdzieś głęboko po 2030 roku, więc taka próba mówienia, że prezydent chce sobie przydać więcej kompetencji, jest absurdalna i nieprawdziwa. On po prostu chce, żeby państwo było sprawne, sterowalne, żeby było silne, żeby było przygotowane na te nowe wyzwania, z którymi się nowe generacje, czy ta obecna i kolejne, będą mierzyć. Stąd silny ośrodek władzy wykonawczej, zdolny do prowadzenia nawy państwowej w sprawach wojskowych, w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach polityki zagranicznej, jednoznacznie stawiający sprawy Polski, jest bardzo ważne. Zwróćmy uwagę, że ta analogia no dzisiaj oczywista, prawda? Czy ta inspiracja wynikająca z Konstytucji 3 maja, czy w ogóle z polskiej historii, no na co nam wskazuje, że osłabianie przez kolejne dziesięciolecia władzy wykonawczej w Polsce, władzy monarchy ówcześnie, no tak wyglądała władza wykonawcza, kolejnymi przywilejami, takim partykularnym postrzeganiem Rzeczypospolitej przez szlachtę, tą później już zdeprawowaną, mówię o szlachcie w końcówce XVII i początku XVIII wieku zwłaszcza, no doprowadziło do tego, że Polska nie potrafiła się przeciwstawić zakusom imperialnym sąsiadów, którzy nas wtedy otaczali. No i te lekcje z historii także trzeba odrobić. Konstytucja 3 maja jest lekcją, pracą domową zadaną, mówił prezydent. I to zadanie możemy odrobić, naprawiając system polityczny, z którym mamy współczesnie dzisiaj w Polsce do czynienia.
0: Żyjemy w momencie, gdy konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. System praworządności, mający mitygować nastroje społeczne, produkuje konflikty. To kolejny cytat, który być może da nam pewien kierunek, jak widziałby nową konstytucję prezydent Karol Nawrocki.
1: Tak jest, tutaj niewątpliwie pan prezydent także nawiązuje, oprócz tych zagadnień ważnych, o których mówiłem, też do kwestii dotyczących i Trybunału Konstytucyjnego, wymiaru sprawiedliwości, bo to przecież Trybunał, sądy są właśnie tymi elementami systemu praworządności, które mają mitygować działanie państwa, czy też działanie polityków, czy też działanie organów politycznych, mają przypominać o tym, gdzie są pewne granice, na co konstytucja nie pozwala. Ale no tak się stało w ostatnich latach, że te organy w zasadzie przestały działać, albo ich działalność kojarzy się bardziej z chaosem niż z jakimś mitygowaniem, z jakimś porządkowaniem systemu prawnego, systemu politycznego, systemu państwowego, i to też trzeba uzdrowić. I nie da się, coraz więcej, coraz częściej elity polityczne, widziałem dzisiaj nawet wypowiedź Marka Sawickiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który mówi: tak, my jesteśmy za resetem konstytucyjnym. Trzeba zmiany konstytucji, żeby te instytucje zaczęły prawidłowo działać. To nie jest wcale tak, że zmianę konstytucji chce tylko środowisko prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, ale coraz więcej ludzi widzi potrzebę rewizji konstytucji. Ja powiem państwu, że nawet nie tak dawno temu, kilka tygodni temu, wystąpiłem na konferencji, na zaproszenie zresztą Aleksandra Kwaśniewskiego, konferencji na Uniwersytecie Warszawskim, i nawet prezydent Kwaśniewski, który jest niesamowicie związany z konstytucją z 1997 roku, no ona jest jego tworem, przynajmniej od strony symbolicznej, jest jej ojcem. On nawet mówi, że dzisiaj widać potrzebę rewizji konstytucji z 1997 roku. Oczywiście, kiedy dochodzi do szczegółów, tutaj różnice są coraz większe między poszczególnymi stronnictwami, ale tak jak mówił prezydent też dzisiaj, konstytucji nie opracowuje się w zaciszu gabinetów, nie opracowuje się po cichu. Potrzebna jest debata, dyskusja, potrzebne są negocjacje, spory. I tak jak w 1997 roku udało się wypracować...
0: Trochę panu profesorowi przerwę i zadam pytanie do profesora posła. Czy politycznie jest to możliwe, aby wypracować konsensus? W 1997 roku była zupełnie unikatowa chwila, żeby nową ustawę zasadniczą powołać, a i tak poziom konfliktów był znacznie niższy niż obecnie.
1: To prawda i to jest zadanie trudne. Naiwni są ci, którzy twierdzą, że oczywiście to jest łatwe zadanie, takich zresztą stanowisk jest chyba mało i poglądów. To jest zadanie trudne, bo jesteśmy bardzo podzieleni, bardzo skonfliktowani. Proszę zwrócić uwagę, jak dzisiaj opcja rządząca reaguje na zapowiedzi prezydenta jakimiś takimi właśnie polityczno-PR-owymi zagrywkami, bardzo nie na miejscu nawet komentarzami, biorąc pod uwagę, jak ważnym temacie mówimy. ważne, ale przecież będzie kolejny Sejm i warto taką dyskusję rozpoczynać i ją prowadzić po to, żeby Polacy też wybierali większość nową sejmową z taką myślą, że być może będzie to Sejm, który przystąpi do prac nad nową konstytucją. I dlaczego miałaby się taka unikalna, jak to pan redaktor zauważył, możliwość nie powtórzyć w przyszłości, w jakimś zakresie. Pewnie nie uda się szybko, jeżeli w ogóle całkowicie zmienić tej konstytucji, ale wynegocjować i ustalić zmiany dotyczące czy to władzy wykonawczej, czy nawet może bardziej i łatwiej będzie porozumieć się w obszarze wymiaru sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego, bo już no, trudno znaleźć kogoś, kto by twierdził, że ten system działa i może zadziałać na obecnych warunkach prawnych. To jest możliwe.
0: Panie profesorze, nowa konstytucja czy poprawianie obecnej?
1: Ja jestem zwolennikiem nowej, tu przemawia we mnie, powiedzmy, naukowiec, człowiek, który myśli o przyszłości w pewnym oderwaniu od bieżących uwarunkowań politycznych, a kiedy budzę w sobie ten element polityczny, świadomy właśnie realnych warunków politycznych, to powiem, że większe szanse są na korektę obecnej.
0: Na koniec zapytam o interpretację cytatu, który dla mnie jest pewną tajemnicą. Trochę się domyślam, a trochę nie wiem. Prezydent powiedział rzecz oczywistą, że demokracja to rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości, a zaraz potem dodał, nie może być tak, że to mniejszość blokuje większość. I to chyba było nie tylko zdanie teoretyczne, tak jak to pierwsze, tylko miało jakieś swoje ostrze polityczne, o co mogło prezydentowi w tym wymiarze chodzić. Mamy jakąś mniejszość, która terroryzuje czy narzuca swoją wolę większości.
1: Ja też zwróciłem na to uwagę, panie redaktorze, i tak się zacząłem zastanawiać, oczywiście wikłać od razu ten cytat w bieżącą politykę, bo to jest zupełnie naturalne. Prezydent w tej polityce przecież funkcjonuje. Być może chodzi o to, być może, trzeba pytać o źródła, ale chodzi panu prezydentowi o to, że tak naprawdę formacje, które składają się na dzisiejszą koalicję, żadna z nich tych wyborów nie wygrała. Marszałkiem Sejmu, drugą osobą w państwie, którego zresztą bardzo brakowało dzisiaj na tych uroczystościach,
0: Nie było ani premiera, ani marszałka Sejmu, tych dwóch postaci dzisiaj. Właśnie. I w Zamku Królewskim, a chyba w szczególności na Placu Zamkowym, gdzie zwykle byli, gdzie powinni być. Zabrakło w przypadku marszałka, jak był Szymon Hołownia, on zawsze się pojawiał. Teraz po raz pierwszy miał taką okazję, Włodzimierz Czarzasty nie skorzystał, a Donald Tusk dość regularnie jest nieobecny. Czy to 15 sierpnia, czy to 11 listopada, czy to 3 maja, premier tych uroczystości faktycznie jakby unikał.
1: Nieobecność bardzo zauważalna i niewłaściwa. Boją się panowie pewnie, że usłyszeliby kilka przykrych słów, a przecież wystąpienie prezydenta było pewnym wystąpieniem meta. Tam były pewne aluzje do bieżącej polityki, ale mówił o sprawach zasadniczych, ustrojowych. Powinien Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty powinien tych słów wysłuchać. I wracając na chwilę do mojej poprzedniej wypowiedzi, no właśnie Czarzasty, który ledwo wszedł do Sejmu, dzisiaj wymyśla koncepcję weta marszałkowskiego i blokuje rozpatrywanie projektów ustaw zgłaszanych przez prezydenta, który został właśnie obdarzony bardzo silnym mandatem społecznym. Myślę, że to może być jeden z elementów składających się na tę tezę pana prezydenta o dyktacie mniejszości ograniczającym większość. Tak myślę, ale pewnie jeszcze inne interpretacje wśród komentatorów się pojawią.
0: I my będziemy je, te komentarze, zbierać. Naszym gościem był profesor Krzysztof Szczucki, poseł na Sejm, ale też profesor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego, konstytucjonalista. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Do zobaczenia.
0: Godzina 12:52. My powoli zmierzamy także do końca naszej audycji. Oczywiście święto 3 maja będzie jeszcze na Antenie Radia Wnet obecne dziś, ale te podzwonne czy wnioski płynące chociażby z wystąpienia prezydenta będziemy jutro w poranku Wnet omawiać, ale także z wystąpień tych, którzy otrzymali dzisiaj najwyższe ordery, chociażby Andrzeja Poczobuta. No ale zanim będziemy się żegnać, to posłuchajmy Jacka Kaczmarskiego. Rejtan, czyli raport ambasadora, jest taka piosenka, widać na naszej liście, to skorzystajmy z niej, skoro już widnieje. Jest wpisana, nie trzeba jej szukać, jest na pozycji 9 zaplanowanych naszych utworów. Posłuchajmy.
2: Rejtan, czyli raport ambasadora. Warszawie liczystwo na wstępie spieszę donieść. Akt podpisany i po naszej myśli brzmi: zgodnie z układem wyłom w Litwie i Koronie stało się dziś faktem, czemu nie zaprzeczy nikt. Muszę tu wspomnieć jednak o gorszącej scenie, której wspomnienie budzi we mnie żal i wstręt. Zwłaszcza, że miała ona miejsce w polskim Sejmie, gdy podpisanie paktów miało skończyć się. Niejaki Reta, zresztą poseł z Nowogrodu, co w jakiś sposób jego krok tłumaczy mi. Z szaleństwem w oczach wszerz wyciągnął się na progu i nie chciał puścić posłów w uchylone drzwi. Koszulę z piersi zdarł zupełnie jak w teatrze. Polacy, czuły naród, dali nabrać się. Niektórzy w krzyk, że już nie mogą na to patrzeć. Inni zdobyli się na litościwą łzę. Tyle hałasu trudno sobie wyobrazić. Wzniesione ręce, z głów powyrywany kłak. Ksiądz prymas siedział bokiem, nie widziałem twarzy. Ewidentnie nie było mu to wszystko w smak. Poniński wezwał straż, to łajdak, jakich mało. Do dalszych spraw polecam z czystym sercem go. Branicki twarz przy wszystkich dłońmi zakrył całą. Szczęsny i Potocki był zupełnie komilfo. I tylko jeden szlachcic stary wyszedł z sali. Przewrócił krzesło i rozsypał monet stos. A co dziwniejsze, jak mi potem powiadali, to też Potocki, ale całkiem otrszos. Tak a propos, jedna z dwóch dam mi przydzielonych z niesmakiem odwróciła się, wołając: fu! Niech ekscelencja spojrzy, jaki owłosiony. Co było zresztą szczerą prawdą, on trudno. Wszyscy krzyczeli, nie pojąłem ani słowa. Autorytetu władza nie ma tu za grosz. I bez gwarancji nadal dwór ten finansować. To może znaczyć dla nas zbyt wysoki koszt. Tuż obok loży, gdzie wśród dam zająłem miejsce, szaleniec jakiś niezamożny, sądząc szat, trybialną wstążkę w czapce wniósł i szable w pięści. Zachodnich myśli wpływu niewątpliwy ślad. Tak przy okazji portret waszej wysokości tam wisi, gdzie powiesić poleciłem go. Lecz z zachowania tam obecnych można wnosić, że się nie cieszy wcale należytą czcią. Król, przykro mówić, też nie umiał się zachować. Choć nadal jest lojalny, mogę stwierdzić to. Wszystko, co mógł, to ręce do kieszeni schować. Kiedy ten mnisi list kołątej judził go. W tym zamieszaniu spadły pisma i układy. Zdrajcy! Krzyczano, lecz do kogo trudno rzec. Polityk przecież w ogóle nie zna słowa zdrada, a politycznych obyczajów trzeba strzec. Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika. Sympatię zmienia wraz z nastrojem raz po raz. Rozgrywka z nimi to nie żadna polityka. To wychowanie dzieci, biorąc rzecz o mas. Dlatego radzę nim ochłoną ze zdumienia. Tą drogą dalej iść nie grozi niczym to. Wygrać, co da się wygrać, rzecz nie bez znaczenia. Zanim nastąpi europejskich i pro quo.
0: Za chwilę na naszej antenie Radio Solidarność i też będzie w audycji Radia Solidarność o 3 maja, ale zanim Radio Solidarność, to my jeszcze raz wróćmy na plac zamkowy i do Zamku Królewskiego. Tam między innymi było wręczenie odznaczeń tych, którzy otrzymali je w dniu dzisiejszym, a także tych, którzy otrzymali je wcześniej, ale nie mogli odebrać. Jak Andrzej Poczobut, bo o nim myślę, posłuchaj na koniec naszego spotkania fragmentu wystąpienia z Zamku Królewskiego dzisiaj Andrzeja Poczobuta.
3: Panie prezydencie, szanowni państwo, no odbierając tak wysokie odznaczenie państwowe, czuję się wręcz onieśmielony. Chodziło o to, że nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Chodzi między innymi o twórcę polskich jednostek specjalnych, majora Macieja Kalinkiewicza, pseudonim Kotwicz. Chodzi między innymi o legendarnego Cichociemnego, majora Jana Piwnika, pseudonim Ponury. Chodzi między innymi o Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszka. Chodzi między innymi o dowódców Połakowskiego Podziemia na terenie Grodzieńszczyzny, podporucznika Anatola Radziwonika, pseudonim Olech, podporucznika Mieczysława Niedzińskiego, pseudonim Nieman. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Mówił Andrzej Poczobut dzisiaj na Zamku Królewskim i tym cytatem, i tymi słowami kończymy naszą audycję i zabieramy je ze sobą jako pamięć po święcie 3 maja. Łukasz Jankowski, żegnam Państwa bardzo serdecznie.
4: Radio Wnet. Autopromocja.
5: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
6: i Krzysztof Masłoń.
7: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
8: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
9: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
10: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
11: Każdy piątek o godzinie 20:00 zapraszam na muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy.

0: Radio Solidarność.
1: Tu Radio Solidarność.
2: Dzień dobry Państwu. Na antenie Radia Solidarność witam Państwa Paweł Pietkun. Wyjątkowo zawsze staram się zaczynać nasze audycje, nasze spotkania piosenką. Tym razem piosenka będzie później, a zacznę od przedstawienia naszego gościa. Gościa, z którym zaczniemy rozmowę o ważnym dzisiaj święcie. 3 maja podpisano konstytucję. Naszym gościem jest Robert Szajf, Fundacja Nikolaus Kopernikus, człowiek wielu talentów i ogromnej mądrości. Dzień dobry, drogi Robercie.
3: Dzień dobry, dziękuję, bo nie wiem skąd te nieuzasadnione komplementy.
2: Ależ doskonale, wiesz, zasłużyłeś w pełni na każdy z nich. Proszę Państwa, zwykle naszego gościa witałem słowami: Panie Robercie, ale my się znamy, przecież nie będziemy udawać, że się nie znamy. A dzisiaj ważny dzień, święto niepodległości 3 maja. Świętujesz?
3: Oczywiście, że tak. Świętuję. Byłem przed chwilą przy kamieniu plebiscytowym, który jest w miejscowości Groszki. To jest jedna z niewielu miejscowości, która została przyłączona po plebiscycie na Warmii i Mazurach do II Rzeczpospolitej. I tam już kilkanaście lat temu, w związku z tym, że ten kamień powstał dzięki inicjatywie lokalnych rodzin, patriotów, ale kilkanaście lat temu zapoczątkowałem taką świecką tradycję, że zawsze spotykamy się tam 3 maja i 11 listopada, więc jedno z tych dwóch świąt, które obchodzimy, świąt narodowych, które obchodzimy zawsze właśnie przy tym kamieniu plebiscytowym w Groszkach, bo to pamięć i upamiętnienie też tych wszystkich, którzy walczyli o polską niepodległość. Nie tylko twórców Konstytucji, ale wszystkich, którzy walczyli o polskość.
2: I krzyczycie wiwat król, wiwat wszystkie stany?
3: Krzyczymy tak, ale też krzyczymy i wiwatujemy na cześć wszystkich tych, którzy są patriotami i byli patriotami.
2: No właśnie, król. Ja mam duży problem z tym naszym królem, któremu zawdzięczam.
3: No ja też.
2: Konstytucję 3 maja, Stanisław August Poniatowski, często się o niego kłócę z żoną, bo przecież no nie był to król najszczęśliwszy w tamtych czasach dla Polski.
3: Z jednej strony nie był to najszczęśliwszy król. Ja zawsze sobie wtedy przypominam tę midę i tą wagę, którą się kładzie, która teraz chyba w Polsce trochę coś tam jest, nie przeszła w urzędzie miar chyba do końca testów i certyfikacji, ta waga w tym idzie, ale zawsze sobie tę wagę wyobrażam i na szalach tej wagi staram się położyć to, co ten nasz ostatni król przedrozbiorowy zrobił dla ojczyzny. No i oczywiście z jednej strony mamy wspaniałe dzieła sztuki. Mamy Warszawę piękną, mamy piękne upamiętnienia, piękne zabytki, piękne budowle, które zostały odbudowane też po II wojnie światowej. Mamy artystów, których dwór królewski ściągał do Polski, do Rzeczpospolitej, by tutaj ci artyści upamiętniali piękno naszej ojczyzny, ale z drugiej strony mamy oczywiście 3 rozbiory, które skończyły się tym, że Polska zniknęła z map geograficznych i politycznych na świecie. I gdy położę te dwa obszary aktywności króla, ostatniego króla pierwszej Rzeczpospolitej, to oczywiście wiadomo, które są ważniejsze i cięższe, chociaż oczywiście jestem człowiekiem kultury i staram się tę kulturę pielęgnować, to jednak trudno w tym kontekście, by ta kultura była lepiej oceniana i doceniana niż działalność polityczna króla. Myślę, że tutaj chyba jesteś po tej samej stronie, że ona chyba jest po drugiej stronie.
2: Tak, że moja żona jest zdecydowanie po drugiej stronie. Mówi, że gdyby nie król, to nie mielibyśmy czego ratować, bo po prostu nie byłoby polskości, w polskiej kultury, polskich tradycji w naszych sercach. Mówię tutaj o naszych przodkach oczywiście. W naszych sercach też jest polska kultura i polskie tradycje są. Chociaż mam wrażenie coraz bardziej, że nie we wszystkich sercach, ale to dyskusja chyba na inny ten. Ale geopolitycznie mam tutaj dużo żalu do naszego ostatniego króla, a jeszcze więcej do tego, że miał słabość do carycy. No na miłość boską.
3: Wielu ma słabość do tego, co na wschodzie. Ja tej słabości nie mam. Nie chcę być brutalny, ale ja generalnie

0: realnie raczej jestem fobem niż filem, jeżeli chodzi o wschód, więc tutaj jego zachwyt carycą i z wzajemnością chyba też trochę przez pewien czas, no, nie jest w moim obszarze, że tak powiem, pozytywnych ocen.
1: Nie, caryca się nim nie zachwycała. Caryca po prostu przyjmowała te awanse króla Stanisława.
0: Skąd wiemy, co było w głowie?
1: Z dokumentów wiemy, co było. Z dokumentów wiemy, jak bardzo zależało królowi Stasiowi na tym, żeby dzięki zostały uznane. Z dokumentów też wiemy, niestety, jak bardzo niespecjalnie zależało mu na naszym kraju.
0: No to prawda.
1: No ale zostawmy to. Święto Konstytucji 3 maja jest bardzo, bardzo istotne, przez wiele lat zapomniane. Czy my powinniśmy się nim bardziej chwalić? Widziałem teraz na Placu Zamkowym paradę. To była mała parada, prawdę mówiąc to.
0: No ale Plac Zamkowy nie jest wielki, ale była wielka uroczystość na Zamku Królewskim, gdzie wielkie postaci polskiej... O tych ludziach będziemy się uczyć, właśnie nie my będziemy się uczyć, ale będą nasi potomkowie się uczyć za dziesiątki lat z podręczników. O Andrzeju Poczobucie, o reżyserze Lechu Majewskim, który jest twórcą polskiej kultury, o wielkich postaciach polskiej historii. To była wielka uroczystość. Myślę, że nie wielkość fizyczna, a wielkość też ducha po części oddaje. A czy my się chwalimy dobrze? Nie, no przecież wystarczy wyjechać za granicę i nikt nie wie o Konstytucji 3 maja. Nikt nie wie, że Maria Skłodowska-Curie była polską uczoną. Nikt nie wie, że Mikołaj Kopernik był polskim astronomem. No oczywiście, że tak. I to jest wielkie zaniedbanie chyba wszystkich rządów. Od 89 roku, że my za słabo pokazujemy siebie. Jeżeli już promujemy, to co mnie strasznie też trochę... My przekonujemy siebie nawzajem, że taki fajny Kopernik właśnie, że taka Maria Skłodowska jest bardzo fajna. Ja ciebie przekonuję, ty mnie przekonujesz. Natomiast oczywiście my, Paweł, robimy tak, że my jeździmy w świat i opowiadamy o tym ludziom, którzy nie są związani z naszą kulturą i z naszą tradycją czy z naszą historią. Ale generalnie, jak ja widzę samorządowców na przykład w Olsztynie, no to są genialne uroczystości na przykład związane z uroczystościami związanymi z kolejnymi rocznicami urodzin Mikołaja Kopernika. Prezydent Olsztyna przekonuje marszałka warmińsko-mazurskiego, że Kopernik był ważny. Marszałek przekonuje prezydenta Olsztyna, że był jeszcze ważniejszy. A potem wyjeżdżamy poza granicę województwa i nikt nie wie, że w ogóle Kopernik to Warmia i Mazury.
1: A jak wyjeżdżamy poza granicę kraju, to mam wrażenie, że połowa mieszkańców naszego globu żyje w głębokim przekonaniu, że Kopernik, co bardzo mocno promowali Niemcy, że Kopernik to jednak był Niemiec.
0: Ale ja się z tobą do końca nie zgadzam. Dlatego, że przeprowadziłem wiele lat temu, jeszcze na początku istnienia Fundacji Nikolaus Kopernikus, z którą mam zaszczyt współpracować bardzo blisko, przeprowadziliśmy badania na studentach wyższych uczelni brytyjskich i amerykańskich.
1: Na badania socjologiczne. Elitarnych wyższych uczelni.
0: Elitarnych wyższych uczelni. I co się okazało, że oczywiście na pierwszym miejscu to Kopernik był Niemcem. Na drugim miejscu Kopernik był Holendrem. Na trzecim miejscu Kopernik był Hiszpanem i Włochem. To mniej więcej tam było porówno z tego, co pamiętam. Dopiero chyba na piątym miejscu była Polska, była Rzeczpospolita. A potem jeszcze zrobiłem podział na regiony. To oczywiście Bawaria, Brandenburgia, to były te regiony, Kastylia, które były bardziej kojarzone z Mikołajem Kopernikiem. A Warmia, z którą Mikołaj Kopernik był związany przez większość swojego życia, najdłużej, najwięcej tam czasu spędził, była poniżej błędu tego badania, czyli na poziomie około 2%, bo błąd badania był na poziomie 2,5-3%, więc poniżej błędu. Więc to pokazuje też, jak my... Bo to nie chodzi tylko o to, żeby państwo polskie pokazywało takie postacie jak Mikołaj Kopernik, bo zaraz myślę, że przejdziemy też do lotów na Księżyc i opowiemy dzisiaj przy okazji tego święta też o wielkich postaciach, którzy na przykład związani są z rozwojem wielkich technologii na
1: świecie. Koniecznie, ale to za chwilkę. To za chwilkę. Na razie na tym Koperniku się trochę,
0: no właśnie,
1: trochę się pochylmy nad nim.
0: No właśnie, ale to jest tak, że to nie tylko państwo powinno, bo powinno i robi tego, nic nie robi tak naprawdę. A jeżeli już robi, to udaje, że robi, bo tam spotkania w ambasadzie, gdzie zaprasza tych samych miłośników pierogów i bigosu, których zaprasza na te same spotkania, na które przychodzi 50-100 osób, to nie o takie działania nam chodzi. To chodzi o wielkie kampanie pokazujące dorobek i historię Polski. Kiedyś marzyłem o wielkich kampaniach informacyjnych w takich mediach jak czy CNN, czy Foxie, czy globalnych sieciach. Dzisiaj tak naprawdę to jest internet, bo to internet dzisiaj jest tym, który pokazuje i przedstawia nam świat. Telewizja, to ostatnie wydarzenia związane z Łatwogangiem i z tą wielką zbiórką dla dzieci chorych na nowotwory i ich rodzin, pokazały, że tak naprawdę internet już rządzi, a nie telewizję. To jest ten moment, który pokazał, że od tego momentu rozpoczął się schyłek takiej tradycyjnej telewizji, a tak naprawdę internet już zdominował nasze umysły. Tak jak telewizja dominowała nad naszymi umysłami przez ostatnie kilkadziesiąt lat, to teraz internet zacznie już, przejął chyba tę pałeczkę i wielu twórców dawno już o tym wie i dlatego przeniosło się do internetu. Natomiast my dzisiaj powinniśmy przygotować jako Polska wielką kampanię pokazującą nie tylko polską historię, bo ona jest trudna do zrozumienia dla odbiorcy w Ameryce, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii. Te kraje zawsze istniały. My zniknęliśmy z map Europy na prawie 130 lat, a te kraje zawsze istniały, one miały potęgę, rządziły połową globu, raz najpierw Hiszpanię, później Wyspy Brytyjskie, które no, dzięki...
1: Portugalczycy takim, też mieli tam swoje 5 minut.
0: Portugalczycy też oczywiście, ale Brytyjczycy dzięki pracom Edmunda Halleya nad katalogiem gwiazd, tak ktoś sobie myśli, no Halley, kometa, katalog gwiazd, po co był ten katalog gwiazd? Oczywiście po to, żeby doskonale nawigować. I dlatego flota brytyjska w pewnym momencie zawładnęła morzami świata i oceanów, bo miała takiego gościa jak Edmund Halley, który stworzył dokładny katalog gwiazd południowych i współrzędnych, i na podstawie tych współrzędnych można było idealnie nawigować po tych oceanach, szczególnie południowych świata. Więc to jest coś, czego te nacje i te kultury nie do końca rozumieją, a my nie potrafimy prosto tego wytłumaczyć i prosto tego pokazać, nawet w taki sposób popkulturowy. Bo ja nie oczekuję skomplikowanego przekazu, bo tego nawet u nas już młodzież nie rozumie. Młodzież nie czyta książek, lektury, które są... Dlatego moja chyba taka najnowsza inicjatywa, żeby zachęcić znowu dzieciaki do tego, żeby zaglądały do książek, to chcę na siłę, może nie wiem, czy mi się uda, czy nie, wprowadzić przynajmniej do kolekcji lektur nieobowiązkowych niektóre księgi z komiksów, z serii komiksów Tytus, Romek i Atomek, te bardziej edukacyjne, bo one są naprawdę fantastyczne i tam jest naprawdę fantastyczna zabawa, ale też doskonała nauka i inspiracja, bo babcio Chmiel to niesamowita postać.
1: Swoje zrobił, to prawda, trzymam kciuki, chociaż ja tutaj aż tak wielkim miłośnikiem komiksu nie jestem, ale...
0: Ale to też jest kultura. Pamiętaj o tym, że my dzisiaj kultura przeradza się z kultury tekstowej na kulturę obrazkową. My dzisiaj szybko obrazki oglądamy i uważam, że komiks dla dzieciaków może być takim łącznikiem między obrazkiem w internecie, a czymś, gdzie jeszcze zmuszamy się do przeczytania czegokolwiek.
1: To prawda, chociaż ja tutaj jestem bardzo ostrożny, bo pamiętam już takie, o niektórych czytałem, jak byłem młodym człowiekiem, czytałem, podkreślam tutaj, bo ja jeszcze umiejętność czytania we mnie pozostała, często z niej korzystam, że... Kino miało zabić teatr, później telewizja miała zabić kino i to się tak upraszczało i potrafiało pod te
0: strzechy. Ale nie sądzisz, że trochę kino zostało jednak zabite przez internet? Telewizja może nie zabiła kina, ale internet według mnie już to kino, jakbyś popatrzył na przychody kinowe, na frekwencje w kinach, to bardzo rzadko zdarzają się już takie wyniki jak 20 lat temu.
1: Myślę, ale to chyba raczej wynika z tego, że w tych kinach rzadko jest co obejrzeć. Nie ma wielkich produkcji, które byłyby ambitne. Są owszem wielkie produkcje, które są śmiertelnie nudne. Z całym szacunkiem poszedłem na Norymbergę i no nie mogłem.
0: Ale ja z kolei wróciłem do Megalopolis. Oczywiście to jest nowy film Coppoli. I pomimo tych bardzo skrajnych recenzji, ja się nim zachwyciłem. Uważam, że no, Coppola już jest wiekowym reżyserem po 80. Sprzedał swoją wielką winnicę w Kalifornii, by sfinansować. I tak nie zdołał tą sprzedażą sfinansować całej produkcji. Zaciągnął kredyt. Co miesiąc spłaca 800 tysięcy dolarów kredytu. Ale ja się zachwyciłem Megalopolis, dlatego że to jest naprawdę fantastyczne kino i bardzo futurystyczne. No, jestem fanem kina futurystycznego.
1: A ja bym chciał, żeby zabrać, albo żeby szkoły, w których uczą się moje dzieci, żeby te szkoły zabrały dzieci na przegląd filmów, na przykład Akiro Kurosawy. Bo to piękne.
0: A myślisz, że to trzeba byłoby najpierw zmienić program nauczania, żeby te dzieci rozumiały to kino. Bo żeby pójść do kina i zrozumieć kino Kurosawy, trzeba mieć jednak pewne elementarne podstawy, których według mnie dzisiaj w podstawach programowych albo w tym nauczaniu takim pod koniec szkoły podstawowej brakuje.
1: Zdecydowanie, tu się zgadzam. Jedno jest pewne. Na chwileczkę wrócę do Kopernika, bo od niego zaczęliśmy, a chcę słuchaczy i ciebie, Robercie, zaprosić do wysłuchania piosenki. Nawet wy, drodzy radiosłuchacze, nie wszyscy wiecie o Koperniku to, co powinniśmy wiedzieć. Teraz przeskakuję szybko na temat, wydawałoby się, niekoniecznie zbieżny z dzisiejszym świętem, z Mikołajem Kopernikiem, ale... Po trzech rozbiorach mieliśmy piękną konstytucję, ale nie mieliśmy państwa. Mieliśmy za to bardzo wielu bohaterów, piękno duchów, piękne postacie, które walczyły o to, żeby Polska odzyskała tą niepodległość. Mieliśmy również ludzi, którzy choć nie byli Polakami z dziada pradziada, przyznawali się do polskości. Jednym z takich bohaterów, no nie tylko on, ale cała jego rodzina. Mówię tutaj o Karolu Lewitu. Walczył o tą polskość z caratem, przez co zginął śmiercią piękną i bardzo bohaterską. Teraz, drodzy radiosłuchacze, zapraszam was do wysłuchania piosenki Karol Lewitu w wykonaniu Przemysława Gintrowskiego. A dlaczego tej piosenki i co ona ma wspólnego z Kopernikiem, to zaraz po piosence powiem.

zbrodniczy spisek w gimnazjalnej klasie zagraża państwu, w jego spokój godzi. Inspiratorów wkrótce wykryć da się. Wciąż niepoprawni bolaczkowie młodzi. Ten lewit był hersztem, jak się zdaje. Przez niego w duszę sączy się trucizna.

kazamat dostatecznie grub, żeby krzyk każdy wytłumić dokładnie. Błogosławiony, kto przejdzie tę próbę, a kto się złamie, przekleństwo nań spadnie. Logika dziejów nakłada kajdany, sprawiedliwości zgrzytają zasłony.

Na przesłuchaniu ciął 400 pałek. Konieczny był tu bezpośredni przymus. Śledztwo da skutek, jeśli jest wytrwałe. Bez końca przecież nie może się trzymać. Zwinięty w szmatę leży sztandar ciała. Szarpie go wstrzępy ptaszysko dwugłowe. Krwią pokreślona pleców karta biała. Na niej napis nie powiem, nie powiem.

0: Zwęglone resztki wymieciono rano. Ból szybko wsiąka w kamień cytadeli. Po incydencie tym rozkaz wydano, by więźniom światła nie dawać do celi.
1: Karol Lewitu w wykonaniu Przemysława Gintrowskiego. Piękna postać, o której Polacy wiedzą mało, ale przede wszystkim również, no może nie przede wszystkim, ale również był to brat Piotra Lewitu, który był modelem Jana Matejki. To on widnieje na obrazie z Kopernikiem.
2: Tak, Kopernik, astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem. Ta wizja Matejki Kopernika na wieży Kopernika we Fromborku. Matejko nigdy nie był we Fromborku, ale miał zdjęcia już wtedy, była sztuka fotografii, więc można było Matejce pokazać, jak wygląda katedra, fasada katedry. No i ten błysk geniuszu i to w momencie, kiedy Kopernik dostrzegł według Matejki to, co się dzieje ze światem, to jak świat wygląda i oczywiście tak nie wyglądało to, bo ja przygotowuję w tej chwili film, taki krótki, bo nie ma takich filmów, które by pokazywały w sposób ciekawy Mikołaja Kopernika. I sobie otworzyłem w międzyczasie fragment scenariusza tego filmu, który już napisałem. Tak naprawdę on oczywiście będzie jeszcze korygowany, ale chciałbym, czy mogę przeczytać dosłownie dwa zdania.
1: Ale oczywiście.
2: I to jest początek, bo to jest premiera tego scenariusza, że Mikołaj Kopernik był księdzem, a także zawodowym astronomem, który tysiące godzin spędził samotnie, wpatrując się w niebo. To właśnie tym nocnym obserwacjom miał wpaść na genialny pomysł teorii heliocentrycznej. Bronił Olsztyna, walcząc na jego murach z krzyżakami, a pod koniec życia napisał książkę o obrotach sfer niebieskich. Jego teoria była zwalczana przez Kościół katolicki, podczas gdy świat luterański miał być wobec niej bardziej otwarty. I to zapewne wszyscy wiecie o Mikołaju Koperniku. Problem w tym, że nic z tego, co przed chwilą powiedziałem, nie jest prawdą. Więc prawdziwe oblicze Mikołaja Kopernika w drugiej połowie roku, właśnie w takim króciutkim filmie do internetu, gdzie pokażę...
1: Od razu wszystkich zapraszam was, drodzy radiosłuchacze.
2: Prawdę o Mikołaju Koperniku. Bo oczywiście obalimy to, że był księdzem, obalimy to, że bronił Olsztyna.
1: Był kanonikiem.
2: Obalimy to, tak, był kanonikiem, ale nie miał prawa do odprawiania mszy czy udzielania sakramentów. Do tego musiał zatrudniać oczywiście księży, którzy mieli takie uprawnienia. I oczywiście nie napisał żadnej książki o obrotach sfer niebieskich, bo tytuł jest zupełnie inny, ale jaki, to zapraszam już do filmu. Także żebyście wiedzieli, że to, co często mamy gdzieś tam w głowach, oczywiście, jeszcze nie był kobietą, tego zapomniałem powiedzieć, oczywiście
1: Kopernik był kobietą. Ale tam, bo dobrze, że mówimy o tym Koperniku, bo tam we Fromborku, w katedrze, no znaleziono grób Mikołaja Kopernika dzięki pracy Laboratorium Kryminalistycznego Centralnego. Wiemy mniej więcej, jak wyglądał. No, ale teraz tam dalej szukaliście i znaleźliście jego wuja, tak?
2: Jeszcze nie. O, jakbyśmy znaleźli wuja, to byłoby bardzo głośno. Jesteśmy w trakcie poszukiwań. Od prawie ponad 2 lat prowadzimy badania w katedrze we Fromborku. Te badania mają na celu próbę odnalezienia miejsca pochówku wuja Mikołaja Kopernika. Dlaczego szukamy wuja Mikołaja Kopernika? W ogóle dlaczego szukamy Kopernika? Dlaczego szukamy postaci takich historii, które chcemy odnaleźć szczątki? No, to jest w naszej tradycji bardzo głęboko. My oddajemy cześć, pamięć i hołd przy grobach, przy pochówkach. Wspominamy naszych najbliższych członków rodziny. Najczęściej w okolicach 1 listopada. To jest właśnie największy szacunek dla takich postaci z naszego najbliższego otoczenia, czyli naszych najbliższych. W naszej tradycji europejskiej jest to, że hołd też wielkim postaciom oddajemy w miejscach z nimi związanych, najczęściej w miejscach albo gdzie się urodzi, ale najczęściej tam, gdzie są pochowani. No stąd w Paryżu Panteon, gdzie pochowane są najbardziej zacne osobowości Francji, w tym Maria Skłodowska-Curie oczywiście. I dlatego też no, szukamy wuja Mikołaja Kopernika. Kopernika nie po to, żeby tylko oddawać mu hołd, bo to była wielka postać Warmii, książę warmiński, tak jak zresztą Ignacy Krasicki, którego przecież znamy z literatury, ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej, ale to pamiętajmy, że to też był biskup warmiński i osoba duchowna. Szukamy po to, by ostatecznie rozwiać wątpliwości, czy te szczątki odnalezione w 2005-2006 roku, czy to są na pewno szczątki Mikołaja Kopernika, dlatego że część środowisk naukowych podważa ustalenia sprzed 20 lat. I dlatego, by rozwiać te wątpliwości, potrzebne jest znalezienie członka najbliższej rodziny Mikołaja Kopernika, najlepiej z linii żeńskiej. Wuj Mikołaja Kopernika był bratem mamy Mikołaja Kopernika, bo tam to DNA jest najłatwiejsze później do porównania. Więc chcemy porównać kod genetyczny Mikołaja kod genetyczny szczątków, które dzisiaj uznajemy za szczątki Mikołaja Kopernika, ze szczątkami, które będziemy mogli zidentyfikować jako szczątki biskupa Łukasza Wacenrode. Jest wielka tajemnica, bo od 2 lat szukamy w katedrze we Fromborku i nie znaleźliśmy do tej pory miejsca pochówku nie tylko jednego biskupa, ale kilkunastu biskupów, kilkunastu zacnych ludzi północnej Polski, którzy mieli tytuł książęcy. I ta tajemnica nadal jest przed nami, a my oczywiście jesteśmy po badaniu kolejnej krypty, wielkiej krypty, nigdy nie przebadanej, krypty kanonickiej, gdzie największego cmentarza tego typu w tej części Polski, ale znaleźliśmy też naprawdę niesamowite zabytki, niesamowite pamiątki osobiste tych ludzi z XVIII-XIX wieku. Tam szukaliśmy dlatego, że była jedna z hipotez mówiąca o tym, że być może wśród tych pochówków są starsze pochówki. Tych starszych pochówków nie zidentyfikowaliśmy, ale pod tą kryptą, ta podłoga tej krypty, ta posadzka tej krypty jest bardzo dziwna. Być może pod posadzką tej krypty znajdują się jakieś pochówki, które powstały po zniszczeniu naszego kraju, bo oczywiście rozbiory były tragedią, ale pamiętajmy, że na 100 lat przed rozbiorami mieliśmy potop szwedzki, który zniszczył, zdewastował tak naprawdę naszą ojczyznę. Z tego potopu już my tak naprawdę do końca się nie podnieśliśmy, a ten potop też zdewastował miejsce pochówków właśnie tych wielkich postaci Warmii, która miała swoją autonomię i tam najprawdopodobniej być może, to kolejna hipoteza, którą będziemy teraz badać w ciągu najbliższych tygodni, czy pod posadzką tej krypty nie znajdują się pochówki, może jakiś taki zbiorowy pochówek tych szczątków, które zostały rozrzucone, zniszczone przez Szwedów podczas potopu i być może wśród nich znajdziemy szczątki biskupa Łukasza.
1: Za to trzymam kciuki. A może być tak, że Kopernik zostawił po sobie potomstwo?
2: Mało prawdopodobne, dlatego że byśmy w dokumentach mieli zapiski na jakieś nie wiadomo, nieznane dzieci albo nieznane osoby. A Kopernik w swoim testamencie, w swojej ostatniej woli zostawił majątek, ten swój osobisty, najbliższej rodzinie, więc i ta rodzina jest zidentyfikowana. W związku z tym to nie były dzieci Mikołaja Kopernika.
1: Był również matematykiem i księgowym, to trzeba podkreślać zawsze.
2: On astronomem nie był w rozumieniu definicji dzisiejszej astronomii. On był pasjonatem astronomii.
1: Tak, był pasjonatem, tak się dzisiaj mówi na astronomów. Przecież ilu znasz astronomów takich z pełnej krwi i kości, ilu znasz astronomów, którzy po prostu się tym interesują.
2: Dokładnie. Tak, on był przede wszystkim, tak, on swoją teorię, i to też w tym swoim filmie chcę pokazać, że on jej nie stworzył, gapiąc się w niebo, bo Kopernik był średniej klasy obserwatorem. Jego obserwacje nie są dokładne. To doskonale wiemy o tym. Natomiast cała koncepcja świata Mikołaja Kopernika pojawiła się w jego matematycznym umyśle i to jego matematyczny, analityczny umysł stworzył teorię heliocentryczną, a nie gapienie się w niebo. To matematyka pozwoliła mu na dociekanie nie tylko problemów związanych z budową świata, ale także tych prostych, przyziemnych, jak problemów ekonomicznych Rzeczpospolitej. Przecież Kopernik zaproponował królowi Zygmuntowi Staremu reformę monetarną, która polegała na likwidacji przywilejów, które miało Gdańsk, Elbląg i Toruń, jeżeli chodzi o bicie własnej monety. Chciał i postulował, co zresztą zostało później zrobione, tylko po jakimś czasie, stworzenie jednej mennicy, która by była emitentem monety królestwa. a z drugiej strony był tym, który upatrywał w spodleniu monety również przyszły upadek i to, co się działo właśnie w XVIII, pod koniec XVIII wieku, czyli rozbiory.
1: Był twórcą prawa Kopernika Grishama, co wiedzą wszyscy studenci uczelni ekonomicznych, ale wszyscy, naprawdę wszystkich uczelni, bo to jest prawo, które jest bezwzględne. Mówi o tym, że słaby pieniądz wypiera silny pieniądz z rynku.
2: No, dzisiaj to prawo Kopernika Grishama mamy wszędzie. Słaby towar słabej jakości wypiera dobrej jakości towar, tak? Bo jest po prostu tańszy i my dzisiaj kierując się kryterium ceny wybieramy towar tańszy, najczęściej gorszy, więc często też dotyczy to wyborów też innych, nie chcę już zagłębiać się w to, ale mamy prawo Kopernika Grishama możemy ekstrapolować nie tylko na sam proces wypierania monety gorszej, lepszej przez gorszą, mówimy, a w tym przypadku było wtedy, odnosiło się do wypierania monety z mniejszą, wypierania monety z większą zawartością kruszcu, czyli srebra i złota, przez monetę, którą dzisiaj byśmy nazwali miedziakiem, bo po prostu była łatwiejsza w produkcji, tańsza w produkcji i można było jej więcej wyprodukować. I stąd jej więcej, gorszej jakości. Dzisiaj towarów gorszej jakości też mamy na rynku zatrzęsienie, a iż trudno nam się często połapać, który towar jest lepszy, a który gorszy.
1: Ale nawet w Osiedlowej Żabce można zobaczyć, że to prawo działa na takim bardzo fundamentalnym poziomie, bo ludzie mówią, dobra, to ja tu wysypię te grosze, proszę sobie zabrać, a tą piątkę to mi pani odda z powrotem. Bo... I tak to właśnie działa.
2: Chociaż powiem szczerze, gdybyśmy te grosze miedziane, ich wartość realną rynkową zważyli, 5 złotych w monecie i jednogroszówki w monetkach też 5 złotych, to wartość rynkowa metalu byłaby większa w jednogroszówkach, których byłyby warte 5 złotych niż w tej 5-złotowej monecie.
1: Ale tu nam konstytucja nie pozwala tego przetopić i zamienić, ani sprzedać jako w cenie złomu. Tak czy inaczej, zanim zadam ci, drogi Robercie, następne pytanie, przypominam państwu, naszym gościem jest Robert Szajt, Fundacja Nikolaus Kopernikus. Dokumentalista, twórca filmów, który pracuje nad filmem o Mikołaju Koperniku na obejrzenie
2: kolejnym
1: w internecie. Kolejnym, tak. Serdecznie zapraszam. Teraz zaproszę państwa do wysłuchania piosenki. Piosenki nie polskiej. Piosenki Toma Petiego i The Heartbreakers zespołu, która była wielkim przebojem. Learning to Fly. Usłyszycie, na pewno sobie przypomnicie tę piosenkę, a większość z was, a przynajmniej duża część, z pewnością będzie sobie nucić, bo poza tym, że była znanym przebojem, to jest to po prostu miła, wpadająca w ucho, fajna piosenka. O, za chwileczkę poproszę pana realizatora. Proszę, Robercie, potrzebuję 5 sekund.
2: Dobrze.

0: Robert Shaw jest naszym gościem, drodzy radiosłuchacze. To był Tom Petty and the Heartbreakers. Mieliśmy problemy ze znalezieniem tej piosenki na playliście. To pewnie trochę moja wina, ale to zostawmy to na boku. Piosenka podoba ci się, znasz ją, prawda?
1: Oczywiście, że tak, ale to widać żywe radio, więc redaktor wymyśla, a realizator ma problem ze znalezieniem.
0: No to... tak jest, tak to wygląda. Ale dlaczego tę piosenkę państwu zaproponowałem i tobie, drogi Robercie? Pierwszy Polak w kosmosie. Bo mówimy dzisiaj o Koperniku, o święcie Konstytucji 3 maja. No Polska w kosmosie, pierwszy Polak w kosmosie.
1: Pierwszy Polak w kosmosie na Księżycu, pan Twardowski.
0: O właśnie. Większość ludzi zapomina, że pierwszym Polakiem w kosmosie, który do dzisiaj tam przebywa, jeśli wierzyć legendom i naszym poematom, to jest pan Twardowski. Ale tak. Nikt go nie spotkał.
1: No,
0: raptem te parę misji amerykańskich. Nie.
1: To prawda. Ten szlachcic polski, który pojawił się, który zaprzedał duszę diabłu, pojawił się w końcu na Księżycu jako pierwszy. To jest tak, że Twardowski inspirował. I tę inspirację pewnie można znaleźć już w książce Jerzego Żuławskiego na Srebrnym Globie, bo na Srebrnym Globie to jest dojrzała powieść science fiction z początku XX wieku, samego początku XX wieku.
0: Strasznie naiwna, strasznie trudno mi się to czytało.
1: Tobie trudno, ale ważne, że łatwiej się czytało to ludziom z NASA i profesorowi Mieczysławowi Beckerowi, który tę książkę w części przetłumaczył dla pracowników NASA, w tym dla szefa NASA, von Brauna, który, pamiętajmy, że pomimo tego, że był w Niemczech za czasów Hitlera twórcą rakiet V1, V2, to potem został przyjęty przez Amerykanów i stworzył tak naprawdę agencję kosmiczną amerykańską, o czym się bardzo nie przypomina z różnych względów, ale to on był szefem NASA i szefem programu Apollo. A w tym programie Apollo to naprawdę wielu polskich inżynierów też pracowało, więc to na takim najbardziej chyba spektakularnym dziełem Polaków w programie Apollo, lotów na Księżyc, był właśnie pojazd księżycowy stworzony przez profesora Mieczysława Beckera. Postać niezwykła, zapomniana całkowicie przez Polskę, tak naprawdę lekceważona przez wiele środowisk, a pamiętajmy, Mieczysław Becker, absolwent Politechniki Warszawskiej, który zafascynował się techniką, technologią, jeżdżąc z tatą, który pracował w cukrowniach na początku XX wieku. I on jeździł z nim właśnie w okresie II Rzeczpospolitej, przed II wojną światową. Pracował w tych cukrowniach, on był zafascynowany technologią, którą stosowaną w tych cukrowniach, ale najbardziej zafascynował się pojazdami. Skończył Politechnikę Warszawską i pracował w Ministerstwie ówczesnym Obrony w II Rzeczpospolitej. Konstruował praktycznie wszystkie pojazdy, które miała do dyspozycji Polska Armia we wrześniu 1939 roku. On odpowiadał za te konstrukcje i to były naprawdę konstrukcje bardzo, bardzo, bardzo dobre. On był szefem jednego z zespołów, które odpowiadały za pojazdy. Innym szefem zespołu w tym samym ministerstwie był Stanisław Rogalski, który przecież konstruował słynne samoloty RWD. Rogalski, podobnie jak Becker po wojnie, wyemigrowali oni do Ameryki. Najpierw Becker do Kanady, potem przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Rogalski, z tego co pamiętam, chyba od razu do Stanów Zjednoczonych. I ich drogi po tak naprawdę prawie 20 kilku latach ponownie się przecięły. Dlatego, że profesor Becker, który był już wtedy uznanym konstruktorem, inżynierem, on tworzył tak naprawdę podstawy funkcjonowania i konstrukcji pojazdów terenowych, samochodów terenowych. Jeżeli dzisiaj macie, albo widzicie gdzieś na drodze samochód terenowy, nawet zwykły SUV, to tam w środku w nim jest pełno rozwiązań, które wymyślił profesor Becker kilkadziesiąt lat temu właśnie dla samochodów terenowych. I to właśnie te dwie postacie brały udział w rywalizacji między sobą, bo byli szefami dwóch zespołów konkurujących ze sobą o to, kto zbuduje pojazd księżycowy, samochód księżycowy.
0: Pierwszy samochód, wszystko zaczęło się od Twardowskiego.
1: A wszystko zaczęło się oczywiście od Twardowskiego, bo to Amerykanie bardzo inspirowali się, Twardowskim inspirował się Jerzy Żuławski, a Żuławskim z kolei inspirowali się Amerykanie i Becker właśnie pokazywał książkę na Srebrnym Globie, tłumaczył, pokazywał ten pojazd księżycowy, znany z tej okładki, rozbity pojazd księżycowy, samochód księżycowy na Srebrnym Globie. No i dzięki temu 3 samochody na Księżycu zostały zbudowane przez Beckera. A jeden z nich można oglądać, 4 z nich można oglądać na Florydzie, w muzeum, które jest częścią Centrum Kosmicznego Kennedy'ego. I tam przy rakiecie Saturn V w takiej gablocie za szybą stoi ten pojazd księżycowy Beckera, 4, który nie poleciał, który był przygotowany do misji Apollo 18. Według spiskowców, oczywiście i zwolenników teorii spiskowych, ta misja miała miejsce, ale oczywiście wiemy, że nie miała, bo pieniądze się skończyły i von Braun musiał podjąć decyzję o tym, że zamyka
0: te. Warto te pojazdy z polskimi korzeniami obejrzeć, drodzy radiosłuchacze, bo są to piękne pojazdy. Ja pamiętam moje zdumienie i taki niesmak, kiedy w Polsce, w czasach, kiedy dojrzewałem, kiedy zaczynałem interesować się astronomią, promowany był strasznie radziecki, sowiecki pojazd, Lunokhod. Lunokhod wyglądał jak, super. Przepraszam, wyglądał brzydko, wyglądał jak Sedes. Po prostu, zresztą tak.
1: A mi się podobał Lunokhod. To tak, oczywiście bardziej mi się podoba pojazd Beckera, bo on woził ludzi, ale Lunokhod to był taki pierwowzór wszystkich tych później łazików marsjańskich. Czy te łaziki marsjańskie wszystkie są piękne? Też nie są piękne. A ten Lunokhod był rzeczywiście częścią propagandy radzieckiej, ale też trochę tych badań księżycowych wykonał i ja bym do końca wszystkich tych dokonań Związku Radzieckiego, jeżeli chodzi o kosmos, nie przekreślał.
0: Ale nie przekreślam, pełen szacunek za badania.
1: Chociaż jestem wielkim fobem. To, o czym już powiedziałem na wstępie. Ale jednak to Ruscy wysłali Gagarina pierwszego w kosmos.
0: To prawda, Ruscy wysłali Gagarina pierwszego, ale wcale nie zależało mi na tym, żeby on wrócił. Pomijam to, co się stało.
1: Nie, no właśnie zależało im na tym, żeby, bo to chodziło o to, żeby wysłać i wrócić człowieka. Nie, Paweł.
0: Chodziło im o to,
1: którzy wcześniej latali.
0: Nie pamiętam, któryś z tych wysoko postawionych sowieckich oficerów przyznał się do tego, że chodziło im przede wszystkim o tym, żeby Gagarin poleciał, wrócił i powiedział: byłem w niebie, Boga nie widziałem. To są sławne słowa Gagarina. On później w wywiadach mówił, że to został to przekonany do tego w taki czy inny sposób, żeby to powiedzieć.
1: Tak, to prawda.
0: Ale zostawmy to na boku. No, później w opowieściach o pilocie Pirksie Stanisława Lema czytałem opisy różnych łazików i wozów jeżdżących po różnych ciałach Układu Słonecznego i żaden nie przypominał Lunokhoda, a te takie właśnie znane z misji Apollo i owszem.
1: No właśnie, a propos jeszcze misji Apollo, to też warto sobie uświadomić, że von Braun, skąd pochodził, bo mnie często pytają, a ten von Braun to taki Niemiec tam z Bawarii. Ja mówię, nie, urodził się w Wyżysku, gdzieś tam w Wielkopolsce, na terenie dawnego, dzisiaj województwa pilskiego, także tam nawet jadąc w kierunku Szczecina, chyba przez tam gdzieś w okolicach tego Wyżysku się przejeżdża, więc też możemy się trochę do von Brauna przyznawać, przynajmniej geograficznie.
0: Ale tego nie wiedziałem, przyznam ci się, że naprawdę stawiałem na Bawarię. Nie wiem czemu.
1: Więc wszyscy dokładnie mi mówią to Bawarczyk. Ja mówię, nie, von Braun to jest Wielkopolska. To jest Wielkopolska. Na początku XX wieku się urodził, dokładnie nie pamiętam rok 1908-1912, tego już nie pamiętam, ale warto wiedzieć, bo ja tych wszystkich elementów związanych z Polską zawsze szukam, nawet wśród noblistów, jak pojawia się nowy noblista, to zawsze sprawdzam, czy nie ma jakichś polskich korzeni i zawsze coś się znajduje ciekawego.
0: Powiedz mi, drogi Robercie, tylko teraz tak, czy jak sądzisz, Kopernik to na pewno nie, chociaż on miał bardzo otwarty umysł, ale czy król Stanisław August Poniatowski, czy posłowie na Sejm, czy przedstawiciele różnych organizacji i różnych stanów spodziewali się wtedy, kiedy powstawała Konstytucja 3 maja, że my będziemy tak właściwie mocno obecni w kosmosie?
1: Ty postawiłeś w ostatniej części swojego zdania bardzo mocną tezę, że my jesteśmy mocno obecni w kosmosie. Ja uważam, że my nie jesteśmy prawie poza jakimiś tam epizodami w ogóle niewidoczni w kosmosie, niestety.
0: Nie, nie, ale poczekaj, poczekaj, bo jak się porównujemy do wielkich, to oczywiście nie, ale ten polskie badania.
1: No ale to
0: kosmosu...
1: trzeba porównywać się do wielkich, okay, a nie do małych.
0: Trzeba do nich zmierzać, ale porównywać się możemy do tego, co było na przykład 20 lat temu. A teraz wysyłamy swoje rakiety, budujemy swoje satelity, budujemy części satelitów naukowych dla agencji kosmicznych największych. No a w końcu mamy, jak otworzysz...
1: Mamy incydentalne i pojedyncze wielkie sukcesy. Misja JUICE w kierunku Jowisza, fantastyczna misja. Firma, no nie chcę wymieniać nazwy, bo to firma giełdowa, ale wielkie sukcesy jednej z największych firm, polskich firm, jedna z firm giełdowych z doktorem Broną na czele. Mamy kilka takich sukcesów, ale jeżeli nawet porównamy się do Węgier czy do Czech, to my nawet ich musimy dzisiaj gonić. Ja nie mówię o gonieniu Hiszpanii, gonieniu Francji, która ma własny przecież kosmodrom, własne rakiety, Ariane 6 już teraz, które są następcami Ariana 5. Ruskich, Chińczyków, Japończyków, Hindusów. Przecież Hindusi mają własny wielki program kosmiczny, mają własne rakiety, którymi wysyłają regularnie obiekty w kosmos. My możemy dzisiaj się porównać, jeżeli chodzi o rozwój technologii kosmicznych, poza właśnie tymi incydentami, czyli tak naprawdę kilkunastoma czy kilkudziesięcioma wielkimi firmami, wielkimi jak na warunki Polski firmami kosmicznymi, to jednak jesteśmy dalej słabo w tym zakresie rozwinięci. Wynika to przede wszystkim z polityki państwa, która nie wspierała tego obszaru działalności albo wspierała w niewielkim stopniu, a dzisiaj jeszcze ta niewielka branża jest jeszcze regulowana, bo jest ustawa już od kilku tygodni.
0: Jest ta ustawa tylko głosy krytyczne słyszałem na temat tej ustawy.
1: Tak, no ale to głosy, my słyszymy głosy krytyczne, a nikt tam za bardzo się bał zaprotestować przeciwko tej ustawie, no ale...
0: Nie, ale ja mówię o ludziach z branży. No, branża jednak protestowała. Ilekroć zdarzało mi się takiego czy innego programu zapraszać ludzi z branży kosmicznej, to oni mówili, nie, to tak nie może wyglądać.
1: Równie dobrze moglibyśmy dzisiaj regulować, przygotować ustawę o regulowaniu zamieszkania na Neptunie. Tak, to mniej więcej tak to wygląda. Branża dopiero zaczyna się rozwijać i jest tłamszona na dzień dobry niedobrymi rozwiązaniami administracyjnymi, które powstały. Oczywiście prawo jest po to, żeby robić dobrze administrację, a nie biznesowi. To jest oczywiste. To nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o inne obszary. Także kosmos nie jest wyjątkiem w tym zakresie. Więc dlaczego ma mieć lepiej niż inne działy gospodarki? Natomiast tak, mamy wspaniałe firmy, mamy genialnych inżynierów, mamy genialnych wizjonerów. Brakuje często, i to jest największy problem, to czego brakuje w Polsce od zawsze, czyli kapitału do wielkich projektów wizjonerskich. To jest zawsze główny problem. Dostępność do kapitału. Dzisiaj dostępność do tego kapitału słabszona jest przez system bankowy, przez systemy międzynarodowe, globalne i europejskie. No przecież nikt z lobbystów francuskich, brytyjskich, hiszpańskich czy niemieckich nie pozwoli, żeby w Polsce powstawała konkurencja dla ich branży kosmicznej, technologicznej. To jest też działanie takie, które pokazuje też słabość polskiego lobbingu gospodarczego, bo my się boimy słowa lobbing. To jest normalne. To jest coś normalnego. U nas to zostało trochę wypaczone, trochę oczernione, natomiast my musimy tak naprawdę bardzo wielkie działania lobbingowe podejmować. Podstawą tych działań lobbingowych jest pokazywanie właśnie polskiej nauki na świecie i polskich naukowców wybitnych, którzy pomimo trudności, pomimo tego, że im nogi zazwyczaj się podkładały, jak chociażby profesorowi Czochralskiemu, który przecież skończył w nędzy, skończył zniszczony przez komunistów w latach 50., tak, twórca, to jest gość, dzięki któremu dzisiaj rozmawiam przez telefon. Gdyby nie on, nie byłoby współczesnej elektroniki, nie byłoby komputerów, nie byłoby tego nasycenia elektroniką tak naprawdę naszego gospodarstwa. gospodarstwa domowego, naszej gospodarki, naszego otoczenia. I Czochralski skończył w nędzy, skończył w zapomnieniu. Dopiero w wolnej Polsce po 89 roku pamięć o Czochralskim wróciła. Ale my się tym nie chwalimy, my tego nie potrafimy. I też, ale chwalenie to właśnie to nie jest to, że ja wyjdę i tam będę krzyczał na rynku, na cokolwiek, że tutaj ja jestem piękny, mądry i powabny i w ogóle super, tylko chodzi właśnie o ten często delikatny i taki podprogowy lobbying, promocja i też działanie na rzecz polskich firm, które... Polska dyplomacja powinna się przestać wstydzić, tak jak Amerykanie przychodzą i mówią, słuchaj, tutaj mamy firmę X, trzeba jej pomóc, nie możecie jej krzywdy zrobić. Rzadko się spotyka, że polski dyplomata przyszedł do jakiegoś urzędnika w innym kraju, powiedział, słuchajcie, mamy tutaj firmę X czy Y i tą firmę tutaj my wspieramy i tak dalej. Ja nie pewnie by zaraz CBA, ABW, CIA, KGB i wszystkie służby świata by do takiego dyplomaty przyleciało, zakuły go w 5 kajdanek i na potrójne dożywocie albo 5-krotną karę śmierci skazało.
0: No niestety nie potrafimy. Mamy też tutaj duży problem, jeśli chodzi o polską dyplomację, która no, faktycznie nie potrafi się chwalić polskimi osiągnięciami, przez co często przegrywamy.
1: Słuchaj, ja wielokrotnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych przychodziłem z wielkimi projektami, globalnymi projektami promocji Mikołaja Kopernika. I tutaj muszę powiedzieć, że tak jak do Telewizji Polskiej przez kilkanaście lat przychodziłem z projektem TVP Nauka i w końcu udało mi się przekonać zarząd i tam odniosłem sukces, to od 25 lat muszę powiedzieć, że na linii z MSZ-em, gdzie udało mi się kiedyś jakiś projekcik mały, chyba na 40 czy 60 tysięcy złotych dostać, czyli projekt, który jest de facto takim większym festiwalem szkolnym w jednej szkole, gdzie można przywieźć naukowców i pokazać fajne rzeczy, to tak naprawdę wielką porażkę na tym odcinku bardzo hermetycznego środowiska poniosłem, więc i myślę, że wiele organizacji w tym zakresie też poniosło wielkie porażki, bo słyszałem o próbie promocji Ignacego Łukasiewicza, Marii Skłodowskiej i tak dalej, a tutaj wielka porażka. Tak, i w przypadku Kopernika, rok Kopernika 3 lata temu. Na szczęście nauczyliśmy się i w 2043 roku będziemy wiedzieli, jak to lepiej zrobić za kilkanaście lat mamy kolejną wielką rocznicę, więc w ciągu tych 17 lat może się do tego lepiej przygotujemy.
0: Ale ja słyszałem w MSZ-cie od jednego z urzędników, że jak przecież jest promocja, wydaliśmy znaczki pocztowe z Łukasiewiczem. To taka dygresja. Ja mówię, no dobrze, ale...
1: No ja wiem. I zorganizowano konferencję i postawiono tablice informacyjne. No pięknie. Gratuluję. Trzeba wyjść. Dzisiaj mamy nowoczesne narzędzia i wcale one nie są drogie. To nie jest już wydawanie kilkuset milionów złotych czy kilkudziesięciu milionów złotych na kampanię w CNN-ie, BBC, Foxie czy Al Jazeera, tylko dzisiaj mamy internet i umiejętność zatrudnienia ekspertów od internetu, którzy wiedzą, co to są algorytmy, i w jaki sposób można dotrzeć z ciekawymi treściami i tak dalej. To naprawdę są dużo mniejsze pieniądze, ale dalej my tego nie robimy. I
0: ale,
1: to jest
0: ale
1: właśnie
0: dobrze, że wymieniasz te wszystkie nazwiska, drogi Robercie, dlatego że mówiąc, że Polska w kosmosie jednak twardo stoi, to chciałem ci powiedzieć, że jeżeli przeglądasz atlas, jakikolwiek atlas astronomiczny, jeżeli przeglądasz atlas Księżyca, to proszę, jak dużo kraterów jednak nosi polskie nazwiska, jak przeglądasz atlas małych ciał Układu Słonecznego, no asteroidy, to przecież... No
1: a to tak. Dzięki naszym wspaniałym odkrywcom, Polakom, którzy tak naprawdę odkrywają te planetoidy, ich jest kilku, ale i to są, tak jak powiedziałem, incydentalne, wybitne jednostki, począwszy od zespołu Michała Żołnowskiego, lekarza, który jest pasjonatą kosmosu i prowadzi obserwacje nieba, swoje obserwatoria rozsiane po całym świecie i w tych obserwatoriach prowadzi obserwacje przede wszystkim świeci kosmicznych, ale przy okazji odkrywa dalsze obiekty, czy na przykład genialnego polskiego, młodego astronoma Kacpra Wierzchosia, właściwie polskiego pochodzenia, bo on w wieku 4 lat z rodzicami wyemigrował z Polski, pracuje dzisiaj w takim zespole, który zajmuje się, jak ty śpisz, albo ja śpię, to zajmuje się tym, żebyśmy mogli spać bezpiecznie, żebyśmy mogli się dalej obudzić na tej samej planecie.
0: Bezpieczeństwo planetarne, tak? Zawsze chciałem, tak. Jak byłem dzieckiem, zawsze chciałem tam pracować.
1: No właśnie, i Kacper chyba też, dlatego że on się tam... Kacper, spotkałem go kilka dni temu, byłem w Arizonie, robię o nim też film o tym, jak dorywa się kometę, bo Kacper oprócz tego, że na co dzień odkrywa planetoidy, które mogą zagrozić zderzeniem z Ziemią, to też odkrywa komety i on jest rekordzistą. Ostatni polski rekordzista, 4 komety odkryte przez Antoniego Wilka przed II wojną światową, krakowskiego astronoma, zamęczonego przez Niemców w obozie koncentracyjnym. On został tuż przed śmiercią z tego obozu wypuszczony, zmarł zaraz po wyjściu z tego obozu, więc to kolejna zbrodnia Niemców na polskich wybitnych naukowcach. Do tej pory Niemcy za to nie zapłacili. Właśnie za takich ludzi powinni oni płacić. Nawet ja już nie mówię o reparacjach wojennych, ale za to, że za każdego wybitnego człowieka miliard euro i wtedy byłoby okej. Okay. Za każdego zabitego, zamęczonego miliard euro i to jest dużo bardziej uczciwe niż tam liczenie. Myślę, że byśmy dużo lepiej na tym wyszli, bo tych wybitnych postaci mieliśmy dużo więcej przed wojną niż majątku. Więc naszym majątkiem przedwojennym to były przede wszystkim umysły i głowy ludzi, a nie majątek, który dopiero był tworzony, budowany dzięki między innymi programowi, wielkiemu programowi inwestycji Eugeniusza Grabowskiego. Natomiast wracając do Kacpra Wierzchosia, Antoni Wilk, zamęczony przez Niemców, odkrył 4 komety i to był do tej pory absolutny rekordzista polski, jeżeli chodzi o odkrywców komet. Kacper Wierzchoś, który czuje się Polakiem, pomimo tego, że w wieku 4 lat wyjechał przez Polskę, odkrył już 7 komet. I te wszystkie komety noszą jego nazwisko. Więc on też rozsławia Polskę, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, pilnując bezpieczeństwa naszej planety, ale także rozsławia Polskę tam, daleko w kosmosie, gdzie te komety dalej latają i przemieszczają się w przestrzeni kosmicznej.
0: No i właśnie. Drogi Robercie, przegraliśmy z czasem. Będziemy kończyć naszą audycję powoli. Drodzy radiosłuchacze, naszym gościem...
1: Nie wiem, czy to jest to, czego chciałeś usłyszeć. Co chciałeś usłyszeć.
0: Chciałem z tobą porozmawiać i chciałem usłyszeć to, co masz do powiedzenia. Ja nie jestem prorządowa telewizja taka czy inna. Ja po prostu chciałem porozmawiać i żeby radiosłuchacze mieli możliwość dowiedzenia się tych wszystkich ciekawych rzeczy, o których mówiłeś, których mogli nie wiedzieć. O wielu ja też nie wiedziałem. A staram się być na czasie. Robert Szaj był naszym gościem. Fundacja Nikolaus Kopernikus, producent i twórca filmów. Między innymi niedługo będzie krótki film o Koperniku. To wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Koperniku, ale o co wstydzicie się zapytać, tak go może wypromuję.
1: Zapraszam do kontaktu. Tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć coś więcej o Koperniku,
0: mam nadzieję, radiosłuchacze, nasi Radia Solidarność, że pamiętacie początek audycji. Robert obchodził święto Konstytucji 3 maja. My też pamiętajmy o tym, że to jest ważne święto. Jakkolwiek trudno później historia Polski się potoczyła, mamy z czego być dumni. Wszystkiego co najlepsze w to piękne święto. Do usłyszenia za tydzień. To była audycja Radio Solidarność, a prowadził dla Państwa Paweł Pietkun. Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
0: To była autopromocja.
2: Reklama.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie, gdy mówią ci, że nie dasz rady.

0: Nieregularnik literacki.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Zapert, a w studiu goszczę pana Krzysztofa Katkowskiego.
3: Dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie.
2: Porozmawiamy o jego książce zatytułowanej Radykalna. Wszystkie sprzeczności Jadwigi Staniszkis. Rzeczywiście była to kobieta pełna sprzeczności. Panie Krzysztofie, ja mam wrażenie, że była taka bardziej stanowcza, zdecydowana, konsekwentna, chociaż tutaj szereg rozmówców pana trochę podważa ten mój pogląd obiegowy, mój, jak sądzę, wielu radiosłuchaczek i radiosłuchaczy.
3: To może się odniosę do tego, że ten tytuł ma dwa wymiary. Po pierwsze chodzi o takie sprzeczności w sensie takim klasycznie biograficznym, tak? I tutaj chodzi o to, że właśnie do mojej książki, żeby to widać w samych tych blerbach, tak? Z tyłu, napisane przez profesora Glińskiego, przez profesora Andrzeja Ledera, którzy już są z absolutnie innych i tradycji myślowych i są w zupełnie innych miejscach i politycznie i tak dalej. No ale z trzeciej strony, że tak powiem, jest też pole cajka tam od Aleksandra Kwaśniewskiego, tak? Zresztą z tego, co wiem, Glińskiemu Kwaśniewskiemu aż tak nie podobało się pokazywanie się obok siebie, ale właśnie z Taniszki jest taką osobą, której chcą tutaj w tej książce tak naprawdę wszyscy się tam przyznawać, no bo książka też zaczyna się od rozmowy z Mateuszem Morawieckim, a kończy się na rozmowie z ludźmi z krytyki politycznej, tak?
2: Także bardzo szerokie spektrum rzeczywiście.
3: Co właśnie pokazuje to, że jest jakaś ta wewnętrzna sprzeczność. Właśnie ona z jednej strony była stanowcza, no a z drugiej strony właśnie wszyscy mogą się do niej przywiązywać jakoś, przypisywać. No a z drugiej strony tutaj też chodzi o taką kwestię akademicką. Ja po prostu te sprzeczności fascynowały. Ona uważała, że nie może istnieć żaden twór społeczny bez dużej ilości wewnętrznych sprzeczności, które jakoś wzajemnie się napędzają, ale niekoniecznie trzeba to rozwiązywać. Dla niej coś patologicznego było właśnie czymś fascynującym, ale też takim po prostu istniejącym, tak?
2: Tak. Zacznijmy może teraz od zamierzchłej przeszłości, od jej przodków. No, nazwisko ewidentnie litewskie. Po ojcu miała ten gen wschodni, że tak powiem, północno-wschodni. Pan dosyć pieczołowicie rekonstruuje i opisuje jego dziadka, który był znaczącą figurą.
3: Tak, tutaj zacznę też, że jeśli chodzi o linię męską z Taniszkisów, to nie muszę wymieniać wszystkich osób z imienia, bo wszyscy mają na imię Witold, ewentualnie...
2: Drugie imię mają inne.
3: Tak, tak. Drugie imię, ale to nie będę tutaj słuchaczom też...
2: To odsyłamy do książki, tak?
3: Odsyłamy do książki. Witold, ale też jest istotne, że to był Witold albo Wittautas. I tutaj w ogóle się zaczyna to, bo jej rodzina jest rodziną endecką i to w różnych odcieni, tak? I to tej strony bardziej chrześcijańsko-demokratycznej i tej strony już NR-owskiej, tak? Ale to jest właśnie ciekawe, że ta ich tożsamość jest trochę przypadkowa, w tym sensie, że to jest z wyboru jej dziadek, który jest rzeczywiście z jednej strony jest parlamentarzystą, jest istotną postacią w narodowej demokracji, ale też jest profesorem, tak?
2: I burmistrzem Kutna był, czy czegoś, tak zdaje się, jakiś też. Profesorem jest z GGW.
3: Tak jest.
2: Znaczącym, tak.
3: Zajmującym się, żeby też nie było absolutnie niczym politycznym, ale za nami.
2: No tak, ale miał tutaj ten epizod, że był orędownikiem getta ławkowego, zdaje się, na SGGW.
3: Tak, tak.
2: Prawda?
3: Był zwolennikiem getta, nie jakimś najbardziej...
2: Numerus clausus, a nie numerus nullus w każdym razie.
3: Tak jest. Tak. Więc był, tak, ale to jest w ogóle ciekawe, że znowuż jego ojciec był nacjonalistą litewskim, tak?
2: Właśnie o to chciałem dopytać.
3: Piszącym teksty o tym, że to Polacy byli.

0: kolonizatorami Litwy. Tak? I nawet ja już tego wątku nie badałem aż tak szczegółowo w okresie powojennym, ale tam wspomina jeden z braci Jadwigi Staniszki, że ich dalecy kuzyni wręcz byli na Litwie takimi lokalnymi wyklętymi. Gdzieś tak. Jest upamiętnienie Staniszkisów, którzy byli litewskimi nacjonalistami walczącymi.
1: To już okres II wojny światowej tak i po II wojnie światowej, tak.
0: Ale to pokazuje, i to też u Staniszkis było... takim, niektórzy mogliby powiedzieć, że kompleksem, niektórzy, że jakimś, nie wiem, znamie, ale to, że ona cały czas się odcina od tych wszelakich właśnie. Że ona cały czas chciała niesamowicie podkreślać to, że ona ma korzenie i polskie, i litewskie, i rusińskie, i żydowskie korzenie, które akurat są moim zdaniem trochę tam tak, bo to jest na zasadzie, że mój pradziadek prawdopodobnie był, tak? Co raczej w Rzeczpospolitej obojga narodów zdarzało się coś...
1: Mezalianse się zdarzały jakieś różne.
0: Wszelakie przypadki, tak? A z drugiej strony, co jest ciekawe, Jadwiga Staniszkis w ogóle o swojej rodzinie nie opowiada.
1: Tak.
0: Nawet to, że ja nawet z ciekawości...
1: To jest uderzające, bo wszyscy ci rozmówcy to akcentują, że niechętnie się otwierała właśnie na takie sprawy prywatne, czy nawet genealogiczne.
0: A z drugiej strony, tak, wspomina, tak, w ogóle jakieś osoby, jakichś krewniaków XVIII-wiecznych, ale jak już ją pytano o jej rodziców na przykład, którzy, i tutaj dorzucę też, byli po Bolesławie Piaseckim tak naprawdę najważniejszymi w ogóle postaciami. W ONR-ze tam jeszcze obok Wasiutyńskiego i Retta na przykład. Staniszkis nawet odmawia historykom, tak, rozmów na ten temat. Ja tam chyba tego nie cytuję, ale na przykład Wojciech Muszyński z IPN-u.
1: Autor biografii Piaseckiego, pierwszy tom już wyszedł, drugi za półtora roku.
0: Mnie wspominał, że jak on dzwonił do Staniszkis, jak oni w IPN-ie robili taką klasycznie IPN-owską robotę, mało, że tak powiem właśnie jak jakaś biografia osoby istotnej, że tak powiem, to klasycznie robili biogramy po prostu oficerów i różnych żołnierzy polskich, którzy zginęli podczas wojny. I jeden z wujów Staniszkis był po prostu oficerem u Andersa. I to wydaje mi się, dość dużo mówi o Staniszkis. Jak on dzwonił i próbował z nią skonsultować niektóre kwestie biograficzne, to ona w ogóle się tym nie interesowała, bardzo mieszała fakty. To też pokazuje, że ona w niektórych wywiadach o tym swoim wuju ze strony matki mówi, że raz, że zmarł w Kazachstanie, potem, że zginął na Wołyniu, tak, potem, że zmarł w Ukrainie. W sensie tam jest bardzo dużo sprzecznych wątków. A z drugiej strony, jak już się zapytało o historię rodzinną sprzed lat, czy na przykład jak się pytało jakieś kwestie intelektualne, to potrafiła wyryć tutaj wszystko. Co pokazuje, że to jednak to nie jest do końca tak, że ona po prostu to zapomina, tylko to jest dość taka właśnie wewnętrzna sprzeczność. Z jednej strony ta stanowcza intelektualistka z tą legendarną czerwoną szminką, tak? A z drugiej strony osoba, która jest wbrew pozorom niesamowicie sprzeczna, niesamowicie tajemnicza i też ukrywająca się w pewnym sensie na widoku.
1: Ona się urodziła w latach II wojny światowej podczas okupacji niemieckiej Warszawy. No jak ci się rodzice odnaleźli po wojnie, po II wojnie światowej, no bo nie związali się z Piaseckim, ale ojciec trafił do więzienia. Dlaczego? Tak. I kiedy?
0: On trafia chwilę po wojnie, to znaczy to jest tam jakiś 49. To są już spekulacje, ja też w tej książce właśnie unikam dosyć za wszelką cenę spekulowania, ale w rodzinie Staniszkisów jest opinia, że chodziło po prostu o to, że ich opiekunka do dzieci była współpracowniczką. UB, która po prostu na niego doniosła, ponieważ on nie zrobił, że tak powiem, z kariery, że tak powiem, klasycznej dla niektórych działaczy ONR-u, którzy po prostu bardzo szybko potem przechodzą na kolaborację i współtworzą PAKS, tak? To jest właśnie case Piaseckiego. Oni z Piaseckim, który był też osobą dość trudną i też sprzeczną, oni już w roku 1939 Staniszki Sowienie rozmawiają. Więc ojciec Staniszki trafia do więzienia, dlatego też tak naprawdę nie młodą Jadwigą, całą rodziną opiekuje się jej matka. I tu jest też ciekawy wątek, bo to było widać w książce Cezarego Michalskiego, jak wywiadował Stanisław.
1: To taki wywiad rzeka był, tak?
0: Tak, tak. Który w ogóle, co jest też istotne, nie był autoryzowany przez Jadwigę. Stanisław przez to tam jest też, jeśli chodzi o faktograficzne kwestie, dość sporo błędów. Ale wracając, to było ciekawe, że Michalski bardzo dopytuje Jadwigę o jej... ojca, tak? I Jadwiga Stanisław wtedy odpowiada, ojciec był w więzieniu, po czym wyszedł z więzienia i za bardzo nie opowiadał. Co jest coś klasycznym mechanizmem też, ja jestem z rodziny też z Wileńszczyzny i to było akurat dość klasyczne też, że po prostu na chwilę trafiało się po wojnie do więzienia, potem się nie mówiło. A raczej dla mnie było też ciekawe i dlatego ja to dość podkreślam w książce, ta jej relacja z matką, która to w ogóle jest dość ciekawe, że matka Staniszki, czyli Maria Staniszki z domu Rzędkowska, była jedną z najważniejszych ideolożek tej polskiej młodej endecy i ona w ogóle miała znacznie lepszą pozycję jako kobieta w ONR-ze, niż wiele kobiet miało w tym czasie, na przykład w PPS-ie, tak? Czy w KPP, które akurat już w tym 38 to praktycznie nie istniało, byli już wszyscy pochowani, tak? Więc właśnie myślę, że ja tutaj wrzucam dość dużo faktów, czy takich anegdotek, ciekawostek, ale to właśnie pokazuje, jak to jest. Z drugiej strony to jest, myślę, też historia, to jest historia wybitnej intelektualistki, zaangażowanej, wiadomo, w sensie to ja też nie ukrywam, ona zawsze była dość uprzywilejowana rodzinie, chociażby to, że nawet jak po wojnie rodzina prawicowa w PRL-u i jakby prześladowana politycznie, oni mieli i tak wciąż jakby, ich było stać na przykład na opiekunkę do dzieci, na sprzątaczkę, na kucharkę, tak? Więc to pokazuje, że oni, że to nie jest do końca historia Polaków wszystkich, ale to są generalnie, myślę, opowieści, które są też jakby dość takie bardzo, nawet nie tylko w Polsce, ale w ogóle w regionie naszym. Typu różnych takich też wewnętrznych sprzeczności. Myślę, że zaraz porozmawiamy, chociażby ciekawy stosunek Staniszki do PRL-u pod kątem akademickim.
1: Zaraz do tego dojdziemy, ale jeszcze chciałbym trzymać się chronologii. Tam właśnie po aresztowaniu ojca też pomagają stryj Olgierd, który też zresztą trafił do więzienia jako oficer zamieszany w szpiegostwo. On spędził wojnę w Oflagu w Oldenbergu, ale to była dosyć głośna historia, że ich też oskarżono właśnie w 50. roku czy 52. o jakieś tam knowania szpiegowskie. To jakiś absurd oczywiście. Następuje przeprowadzka rodziny w pewnym momencie do Poznania. Jadwiga Staniszki jest trochę jakby zainfekowana tym marksizmem wtedy. Pan tam przywołuje taką historię, że Pawkę Morozowa próbowała naśladować, składała donos na Gosposie za to, że co?
0: W tej chwili nie będę powiedzieć, z kurwaniem ziemniaków?
1: Nie
0: pamiętam, ale
1: że zabiła karpia. To,
0: tak, to mi wyleciało, bo tych historii tam jest generalnie więcej, ja też nie przytaczam, na przykład
1: ekolodzy
0: to, że...
1: byli na piedestale ją, natomiast...
0: To, że Jadwiga, tylko tutaj wrzucę, też była na przykład tam historia, że Jadwiga też na przykład wysyłała jej artykuły, można powiedzieć, twórczość młodzieńcza, której raczej nie przeczytamy już w jej działach zebranych.
1: Tak, bo jeszcze takie
0: socjalistyczne,
1: Nowa Huta i
0: różne,
1: tak,
0: tak, wierszyki czy opowiadania, więc jest tych anegdot, tam jest naprawdę grom.
1: Tak, bo inspirowała ją Nowa Huta, ta była po lekturze książki Początek opowieści Mariana Brandysa przy budowie Tadeusza Konwickiego, ale w końcu następuje rok 56, ona już panienką wtedy, Poznań 56, to jest pierwszy taki właśnie zdecydowany od czasów mikołajczykowskich i reszty niedobitków oddziałów antykomunistycznych po lasach, taki pierwszy masowy opór przeciwko komunie w Poznaniu. Ona wtedy łamie rękę, ale nie na skutek uczestnictwa w tych manifestacjach czy demonstracjach.
0: Tak, dla niej to jest takie w pewnym sensie przebudzenie polityczne, bo oni po prostu z młodszym bratem, i tutaj uwaga, też z Witoldem, jak przystało na rodzinę, oni już wtedy są nastolatkami, więc oni po prostu wychodzą, żeby obserwować. co tam się dzieje i nagle się okazuje, że ten PRL to nie jest do końca to, co nam obiecywano, tak? Bo też pamiętajmy, że ja tego w książce w końcu nie przytaczam do końca, ale z tego, co wiem, jak Jadwiga wyjeżdża jako nastolatka do Anglii, do swojej rodziny i tutaj pomagają jednak te znajomości. To, że rodzice nie są w paksie, ale ich przyjaciele z młodości są. Więc w takich kwestiach to jakoś im się przydaje. Jak Wasiutyńscy na przykład, tak? No czyli jedni z takich intelektualistów przedwojennych endeckich pytają Jadwigę.
1: Wasiutyńscy, którzy zostali na zachodzie po wojnie.
0: Tak.
1: Wojna sprawiła, że byli na zachodzie. Wybrali chleb emigrantów.
0: Tak jest, no ale z drugiej strony potem budowali Radio Wolna Europa na przykład. Jest taka historia też rodzinna też u Wasiutyńskich, że jak Wasiutyński pytał tę młodą Jadwigę, że jak wam się tutaj pod tą okupacją żyje, to Jadwiga zaczęła mu po prostu opowiadać, tak, i recytować, że w końcu zdemokratyzowano Polskę, ludy pracujący, miast i wsi i tak dalej. Wasiutyński się wściekł, tak? Poza tym był też szokowany, tak, że pierworodna córka jego przyjaciół jeszcze do tego z ONR-u, tak? I do takich zaangażowań jest ideologicznie w to, no nagle jest komunistką i to taką w stylu takim, że tak powiem, zwulgaryzowanym po prostu do potęgi którejś. I w 56 jest to jej przebudzenie, ale z drugiej strony fascynacja. Znaczy ona wie, że jest z rodziny też jakoś prawicowej i ona idzie na socjologię.
1: Właśnie, skąd ten wybór socjologii?
0: Tak naprawdę ona to opowiada, że to ona po prostu chciała wyjechać od rodziców, a poza tym ona poszła na wykład jednego po prostu w tej chwili już absolutnie zapomnianego jednego z wykładowców Wydziału Filozofii Mrówczyńskiego, który po prostu mówił tam krótko o personalizmie francuskim, między innymi jego związka z marksizmem i takim rewizjonistycznym marksizmie, więc Jadwiga też po tym 56 się jakoś interesuje, tak, że ten marksizm, na którym jednak się wychowuje, jakoś wciąż pociąga, a tutaj właśnie w Warszawie można jego się uczyć w taki sposób nie zwulgaryzowany. Tak? Zresztą ja tam też przytaczam, jak rozmawiam z jedną z wykładowczyń Jadwigi Staniszkis i jej w sumie przyjaciółką też, czyli profesor Jasińską Kanią, której ojcem był Bolesław Bierut. Ona wspomina zresztą to, że socjologia w Warszawie mogła istnieć, bo przecież no, socjologia była oficjalnie zakazywana jako nauka burżuazyjna.
1: No oczywiście, a w latach stalinowskich jej nie było. Dopiero po 56 odnowiono.
0: W latach stalinowskich była jako instytuty studiów społecznych, tak. Ale wciąż im dawano i tak z znacznie większą autonomią. Szedł w porównaniu z ZSRR, gdzie socjologów po prostu rozmalano. W Warszawie to jest możliwe między innymi też z powodów osobistych. Bolesław Bierut bardzo lubił po prostu literaturę socjologiczną. Przed Krzywickiego. Czyli jednego z ideologów PS-u, który też między innymi przyjdzie zakolegowany z Piłsudskim. Także jest tutaj ten ciekawy wątek, że ona rzeczywiście przyjeżdża. Jadwiga jest rzeczywiście jedną tam z najwybitniejszych studentek, ona fascynuje się wszystkim. Jest,
1: tak,
0: jest
1: dużą jej karierę olbrzymią wszyscy.
0: Tak, na czele między innymi z profesorem i oficerem Zygmuntem Baumannem, który ją uważa w ogóle za jedną z swoich najwybitniejszych uczennic i on to uważał potem.
1: Przez wiele a pracę magisterską u kogo pisze? Bo tam jakoś się zmieniali ci promotorzy.
0: Ona pisze generalnie pracę końcową napisze w tak zwanej tej szkole Hochfelda, czyli tych rewizjonistów. I ona to pisze bodajże właśnie u Jasińskiej Kani, tylko albo u samego Hochfelda wręcz. Doktorat już pisze na początek u profesora Hirschowicz,
1: tak,
0: która, tu można domyślić się po jej nazwisku, w 68 zostaje wyrzucona z uniwersytetu.
1: Mhm.
0: Zresztą Staniszki jest wtedy jedną z dwóch osób zaaresztowanych też.
1: Zaraz do tego dojdziemy.
0: Zaraz do tego dojdziemy, ale następnie, i tutaj też jest istotne, Staniszki spisze swój doktorat, co w ogóle, co było dla mnie ciekawe, bo na polskiej Wikipedii to było usuwane z jakiegoś powodu. Ale Jadwiga Stanisławicz pisała swój doktorat u profesora Jerzego Wiatra, który dla wielu się kojarzy jako takie ucieleśnienie PZPR-owskiej nauki w Polsce.
1: To prawda, że takie trochę liberalne frakcja PZPR-owska, struktury poziomy, trochę takie bardziej ucywilizowane.
0: Ale też o tym się nie do końca mówi, jeszcze takim, o rzeczy, o której w sumie się nie pisało, bo to są bardziej takie opowieści
1: wydziałowe. Pogardliwie się mówi o wiatrologii, o jego myśleniu. Tak. Profesor ma 96 lat, jeżeli jeszcze żyje.
0: Tak, przez cały czas żyje, zresztą na premierze książki przyszedł i mi pogratulował, jest bardzo miło. Ale profesor Wiatr, to było też ciekawe, bo on przez to, że on miał taką opinię, on na Wydziale Socjologii, chociażby na Wydziale Filozofii i Socjologii jeszcze wtedy, Wiatr jest też znany z tego, że dzięki niemu mogą tam się rozwijać konserwatyści, bądź ci przedwojenni PPS-owcy piłsudczycy, na przykład małżeństwo Ossowskich. I to wyglądało w ogóle tak, że jak ktoś o poglądach bardziej konserwatywnych, czy po prostu też antykomunistycznych chciał wydać książkę, to przychodził do profesora Wiatra, który napisał mu wstęp, który był taki po prostu maksymalnie biuletynowy i no i przez to mogło się ukazywać. I dla mnie też jest w ogóle bardzo ciekawe to, że ona pisze akurat u Wiatra i to było tak, że po prostu kiedy w 68 są wyrzucani wykładowcy nie po myśli, Hirszowicz uważa, że Stanisławicz miał wszystko wybitną uczennicą i ona osobiście zwróciła do Wiatra się, że wiem, że Jadwiga nie będzie mogła bronić doktoratu, jeżeli nie wziąłbyś jej akurat ty na swoją uczennicę. I rzeczywiście wtedy wykorzystuje ten swój autorytet. Ale jest też ciekawy wątek, jest taki, że sam Wiatr jest z rodziny przecież konserwatywnej też. On jest z rodziny ludowców. W jego autobiografii jest też taka przepiękna scena, jak on w 1947 roku rozwieszał w Warszawie plakaty Mikołajczyka.
1: PSL-owskie.
0: I dostał...
1: PSL-owskie.
0: Tak. PSL-owskie. I został za to pobity przez młodego Kuronia. Tak, skądinąd. Ale to już anegdotycznie. Wiatr jest przecież z rodziny też. Jego stryj był generałem piłsudczykowskim i sanacyjnym.
1: No, jego tragiczna historia wojenna, jego ojca w czasie wojny, zabitego w niejasnych okolicznościach, bardzo, który Jerzy Wiatr był jako nastolatek, jako tam, nie wiem, 12 czy 11-letni chłopak, świadkiem w mieszkaniu. Ale to już tak na marginesie.
0: Na marginesie, ale tutaj właśnie są te ciekawe takie wątki typowo nasze regionalne polskie, ale też nawet pod kątem, myślę, tego właśnie tego stosunku Stanisławicz też do marksizmu, który całe życie jest bardzo dziwne. Mianowicie w momencie, kiedy już ci wszyscy marksiści nawet z PZPR-u będą stawali się neoliberałami do potęgi 50. Na czele przez młodym doktorantem Balcerowiczem, tak, który wychodzi z PZPR-u, Jadwiga Stanisławicz wtedy potrafiła napisać tekst, że jednak mimo wszystko bronimy metodologii marksistowskiej. Może to nie było dla niej absolutnie opłacalne, bo i tak była od początku skreślona w PZPR-ze, to ona wciąż właśnie próbowała za wszelką cenę być sprzeczna i ja też dodam jako biograf, ja u niej bardzo lubię to i też jako osobę, że ona była bardzo bezczelna, ale w taki pozytywny sposób. Ale ja to mówię absolutnie w pozytywny sposób. Ja bardzo lubię, jak ktoś jest bezczelny. I też może na szczęście mi pan nie zadaje pytania, które mam wrażenie, zadawali mi dziennikarze cały czas, czyli dlaczego osoba zaafiliowana bardziej liberalnie, lewicowo napisała o Stanisławicz, tak? Mnie fascynuje to nie pod kątem politycznym, pod kątem po prostu tej takiej intelektualnej bezczelności, tak? Poza tym też, co do końca oznacza to liberalno-lewicowo-konserwatywne, tak dalej, nie? Mamy wszelakie wrażliwości, poglądy i to jest naprawdę, a to nie jest jakoś przypisywane par tynie, tak? No ale właśnie dziennikarsko to czasami brzmi super. Możemy walczyć.
1: Wróćmy jeszcze do tej Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania zaowocowała u niej pierwszym afektem, chyba tak można to ująć, ale też wróciła z Wielkiej Brytanii ze szramą, która też była jej takim znacznikiem, jej urody trochę... No nie wiem, nie można powiedzieć, no była takim jej symbolem troszkę. Jak to było z tym zakochaniem?
0: Ja w tej książce i znowu tutaj jeszcze wytłumaczę i oczywiście zachęcając też do zakupienia. Z tymi sprzecznościami to też chodzi o to, że ta książka się składa z dużej ilości rozmów. Ja tych rozmów zrobiłem zdecydowanie za dużo, nawet się nie pomieściły w książce wszystkie.
1: No to jest wiele perspektyw, polifonia.
0: Jest to polifonia, ale przez to też właśnie te historie nagle się okazuje, że one są też ze sobą wewnętrznie sprzeczne. Albo pojawiają się błędy, jak ktoś coś przytacza. Co zresztą tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, że pan wykrył, że to niemożliwe, że Roman był na przykład w przekroju, tak?
1: No to Andrzej Roman nie był w przekroju. Towarzysko mógł znać, co w
0: przekroju. Z drugiej strony są na przykład błędy, jak niektórzy wykładowcy mówią o poszczególnych instytutach, to już jest taki minimalny smaczek, ale to zauważyłem, że niektórzy mówią o Instytucie Marksizmu i Leninizmu, niektórzy mówią o marksistowsko-leninowskim, więc tam jest dużo takich. I to też się dotyczy jej tej szramy. Bo sama Stanisław mówi, że zakochała się w mechaniku, więc to by brzmiało, jakby tam była jakaś różnica wieku, nie wiadomo co. Potem się okazuje, że to jest chłopak tak naprawdę w jej wieku, potem się okazuje, że jest mieszkający w okolicy. W skrócie zakochuje się w jakimś chłopaku i jadąc na rowerze, żeby z nim porozmawiać, dochodzi do wypadku, gdzie i tutaj do końca nie wiadomo też, albo jest jakiś wypadek z ciężarówką, albo ona z autobusem, albo ona się przewraca. To jest bardzo dużo wersji. Ale przewraca się z jakiegoś powodu, Jadwiga Sienkiewicz się uderzyła po prostu twarzą o coś i masz ramę na wardze, nad wargą, dlatego od tej pory zaczyna malować się swoją legendarną już czerwoną szminką. Ta miłość była dla niej o tyle istotna, oni się tam rozstają i o romantycznym życiu Jadwigi Stanisławskiej znowu długo by opowiadać.
1: To taka młodzieńcza, to jest temat na oddzielną
0: o
1: książkę.
0: Tak, to mówi w tej książce Bronisław Wilsztajn, że on wręcz czasami się czuł skrępowany, tak, że, bo jej relacja z Wilsztajnem była taka, że Wilsztajn ją często podrzucał samochodem gdzieś, tak, więc to, że żałuję trochę, że on czasem nie miał intuicji wyciągać dyktafonu, bo mi się to przydało, ale właśnie on opowiada, tak, że jak on tutaj, jak go poprosili, żeby gdzieś tam Staniszki z nim przyjechała, tam taki wybitna tutaj pani profesor, no ona mu opowiadała bardzo szczegółowo jego swój romans. Wracając, dla niej ten romans jest tyle ważny, że ona poznaje wtedy swoją najbliższą przyjaciółkę.
1: Tak, to była na całe życie ta pani Joanna Wojciechowicz, tak?
0: Tak, pani Joanna Wojciechowicz właśnie, z którą potem są w solidarności i tak dalej, przecinają się
1: intelektualnie, politycznie. Listy piszą do siebie, tak.
0: Piszą listy, wspominają, ale to jest rzeczywiście jedna z tych osób, która ze Staniszki jest rzeczywiście blisko. Bo Staniszki synek potem całe życie gra i ona jest zaangażowana w politykę, no ale wiadomo, też jak słuchają tego jakieś osoby zaangażowane w ruchy dookoła polityczne, wiadomo, że tam nie ma do końca przyjaźni, tylko są współtowarzysze, bądź współtowarzyszki. A my tutaj rzeczywiście mamy jakieś przyjaźni i to rzeczywiście się, i tutaj też pokazuje troszkę niedostępność emocjonalną, bo potem ten chłopak, on próbował do niej jakoś tam jeszcze ją wracać,
1: tak,
0: jakoś
1: podrywać.
0: Tak, to
1: były takie, taka sinusoida ta miłość, tak.
0: A go zlała. No a potem już przeprowadza się do Warszawy i tam zaczynają się też jej
1: no i studia na studiach poznaje swojego pierwszego męża Marka Lewickiego, rodzi córkę. To trochę ją tam przerywa i tą trochę działalność naukową, no potem jest związek z Ireneuszem Iredyńskim, no bardzo znaczącą postacią naszego piśmiennictwa. Związek, który też taką legendą czarną jest okryty, tu odsyłam do książki, po pierwsze Marka Sołtysika, po drugie Małgorzaty Roduchy, dwie książki są o Ireneuszu Iredyńskim. Więc tam proszę szukać szczegółów, no natomiast no, on był bardzo trudnym partnerem. Potrafił być bardzo szarującym człowiekiem, ale no niestety nauk alkoholowy powodował, że był bardzo brutalny, ordynarny, chamski, bezczelny, nawet do rękoczynów dochodziło niewątpliwie w tym związku.
0: Tak, w sensie
1: był partnerem aktualnym, na pewno był świetnym dla niej, natomiast no, na co dzień było bardzo ciężko z nim wytrzymać, no i to się...
0: To było po dwoma, w sensie...
1: Mimo, że ona tam się podporządkowała jemu, no to jednak to na dłuższą metę to nie miał szans.
0: Jadwiga jest, to absolutnie jest... jarą tam przemocy domowej i to i pod kątem i fizycznym, i to jest też w książce mojej trochę opisane, ale też celowo nie robię z tego jednego z oddzielnych jakichś długich wątków, żeby nie doprowadzać też tej Jadwigi Stanisławskiej jedynie do ofiary. Ale też tam było dużo takiej agresji psychicznej, tak? Typu Iredyński umarł często poniżał przy swoich pisarzy, przy swoich przyjaciółach pisarza.
1: W gronie takiej cyganerii.
0: W gronie tej cyganerii, co oczywiście to absolutnie nie neguje, że Iredyński jest jednym z najwybitniejszych polskich prozaików okresu powojennego.
1: Dramaturgów.
0: Ale to jest ten istotny wątek. Z drugiej strony rzeczywiście też ja pisząc tę książkę w ogóle miałem refleksję, żeby przydała się jakaś historia erotyczno-romantyczna okresu tego, bo to te romanse rzeczywiście bardzo ciekawe intelektualnie. Płodne, zresztą z Taniszki też ona wielokrotnie pisała, że ten związek z Iredyńskim na nią niesamowicie wpłynął pod kątem intelektualnym tak. Też. Z drugiej strony też nie zapominam, że ona w międzyczasie ma romans z Aleksandrem Smolą.
1: Tak, z którym razem trafiają do więzienia po 68 roku zaangażowani w tą rewoltę studencką. Tu jeszcze warto poznać, że poznała chleba więziennego, bo kilka miesięcy spędziła za kratkami.
0: Tak. Tak, i to właśnie spędziła w więzieniu przy Rakowieckiej, tak? Gdzie, no pytanie, czy któryś, zapewne któryś z jej krewnych tam chwilę wcześniej był. To jest prawie nawet na pewno.
1: Ten romans ze Smolarem to dopełnie tylko się rozpada, bo Aleksander Smolar wyjeżdża na zachód, tak. Wybiera żywot emigranta, zostaje do tego właściwie zmuszony.
0: Tak, zostaje zmuszony, a z drugiej strony, i to też jest ciekawe, bo oni jednak mają do końca życia, oni...
1: Jakaś więź
0: jest między nami taka więź przyjacielska, nawet Aleksander Smolar mi powiedział, że go niesamowicie zdziwiło, jak to było już na chwilę lat przed śmiercią Stanisławskiej. Oni gdzieś na siebie wpadają w telewizji czy w radiu. I Jadwiga do niego podeszła i powiedziała, że uważa go za jednego z swoich przyjaciół naprawdę w życiu. I Aleksander Smolar mi mówił, że w ogóle był zdziwiony, bo on z nią nie rozmawiał już od 20 lat. Z powodów nawet nie jakichś ideologicznych, tylko po prostu tego, że Aleksander Smolar od wielu, wielu lat jest we Francji. No tak, jest
1: geograficznych.
0: Z geograficznych, ale też nawet do intelektualnych. Jadwiga Stanisławska jednak zawsze była socjolożką, a Smolar był historykiem idei, był konserwatywnym liberałem w takim stylu francuskim, tego
1: lajstowskim. Tak, to wszystko prawda. Natomiast to tam kolejni mężczyźni, tam nie wiedziałem, że takim jej apsztyfikantem, że użyję takiego sformułowania staroświeckiego, był Ludwik Zimmerer, znany korespondent zachodnio-niemiecki w Polsce, miłośnik folkloru polskiego, kolekcjoner wielki. No i też związek z kolegą też po fachu, socjologiem Jerzym Strzeleckim, synem Jana Strzeleckiego, tak. PPS-owca zamordowanego na trasie Łazienkowskiej pod koniec lat 70.
0: Tak, ale właśnie no, to też jest ciekawe, tak? Jak oni się przecinają i o czym oni rozmawiają, bo są ludzie o bardzo różnych backgroundach.
1: Na Wisłostradzie, nie na trasie Łazienkowskiej, na Wisłostradzie. Pomyliłem się.
0: Jerzy Strzelecki... To też jest ciekawe, przecież on jest jednym, z jednej strony jest z rodziny PPS-owców i to tych takich, z tym jeszcze takim rysem tych intelektualistów szlacheckich z lat 20.
1: Żeromszczyzna taka.
0: Tak, absolutnie. A Jerzy Strzelecki już przecież on jest jednym z głównych zwolenników transformacji ustrojowej. W momencie, kiedy Stanisławskis krytykuje, tak, Balcerowicza, ja nawet tam przytaczam, że Stanisławskis jest jedną z innych osób, których Balcerowicz się naprawdę obawia, tak? On swoim asystentom mówi, że jak tam będzie Stanisławskis, to on woli tam nie wchodzić, mimo że jak zapytałem o to Balcerowicza, on powiedział nie, absolutnie nie. Ale zresztą chciałbym mieć tak wysoką samoocenę jak profesor Balcerowicz, ale jest to też ciekawy wątek. Potem i następnym pententnerem jest też Korzec, tak? Czyli osoba zajmująca się Chinami, jednocześnie człowiek, który przeżył Holokaust, co jest też w ogóle wracającym wątkiem u niej, że ona jakoś przez ta trauma jej wojenna, o której ona nic nie mówi o tym, co się działo podczas wojny z jej rodziną. To jest w ogóle ciekawe, że w tych rozmowach o jej ojcu jest tylko wspomniana legenda rodzina, że on mundur zakopał, że gdzieś się schował, ale absolutnie się o tym nie mówi, co się działo z jej matką na przykład, jak to przeżyła. Stanisławskis z jej inną przyjaciółką jest na przykład też po prostu Kraśko, czyli też polska socjolożka, która przeżyła wojnę tak, bo była z rodziny żydowskiej, ale...
1: Nina Kraśko.
0: Tak. Ale jakby tam opowieść była taka, ze strony Staniszkisów też, że jej matka jakby jak miała być zaaresztowana, czy jakoś po prostu przekazała córeczkę rodzinie.
1: Aha, na wychowanie, tak.
0: Tak, na wychowanie, więc ta jakoś trauma wraca, a jednocześnie są ludzie, którzy bardzo na nią wpływają. Ostatni mąż też, to, że Staniszkis pisze o Chinach. I nagle fascynuje się. To jest w ogóle coś ciekawe, bo ona ją w ogóle nie interesują te rzeczy w Polsce bardzo. W sensie ona nie wchodzi w polemiki intelektualne na przykład. I to jest coś, żeby nie było, że znowu skakuje w przód. To jest już od lat 60. Ona cytuje, na przykład, to jest też ciekawe, że ona często jak odwołuje się do klasycznej filozofii niemieckiej, czyli Hegel, Marx.
1: Tak.
0: To ona bardzo często odwołuje się do nich w oryginale. W sensie ona się odwołuje do źródeł niemieckich, żeby jakby troszeczkę też jeszcze bardziej pokazać niż ci mistrzowie rewizjoniści, że ten Marx, którego ja odczytuję, nie ma ZSRR. Absolutnie nic wspólnego. A z drugiej strony ona robi naprawdę dziwaczne czasami rzeczy, bo na przykład, ja już to przytaczam w książce, że ona jak pisze o peryferyjności, tam kapitalizmu i tak dalej, to zamiast przytoczyć jakichś tutaj swoich znajomych, ona przytacza jakichś tureckich marksistów, tak? Co w ogóle jest z punktu widzenia takiej mikropolityki akademickiej jest absurdalna, tak? Bo powinna się przytaczać swoich przyjaciół, żeby tam się dogadywać. I to też myślę, jeszcze wracając do tego, że żeby zburzyć troszkę ten mit tej takiej stanowczej pani, to pokazuje w środku bardzo dużo tych sprzeczności, takich patologii w pewnym sensie, bo jakbyśmy patrzyli społecznie, no to jest jakąś patologią. Dlaczego ona nie chce tu zaprzyjaźnić się ze wszystkimi? No ale to też pokazuje jej niezależność, ale też to, że dużo ludzi za nią nie przepada. Ja też zwrócę uwagę, że w książce jest oddzielne strony, są poświęcone, ja po prostu wycinam, że to parę osób na mnie się obraziło, ale ja wycinam kawałki z SMS-ów, czy kawałki z korespondencji mailowej z różnymi osobami, tam jest między innymi Adam Michnik, które mówią, że o Staniszkis nie wypowiadają się, tak? Bo ona nie chciała się podporządkować.
1: Wzbudzała emocje niewątpliwie. Jak zareagowała na powstanie Solidarności? Mówimy tutaj jeszcze lata 80-81. Zaangażowała się w to?
0: Ona się angażuje, ona się tym fascynuje. I to jest też ciekawy wątek, bo przytaczam to na przykład jednego z robotników ze stoczni, Zenona Kwoka. Że to była jedna z jednych tych intelektualistek, która naprawdę wsłuchiwała się w robotników. Ona nigdy też nie udaje, że jest jakby jednym z nich. Ona z góry wie, że ona tą jest arystokratką w sensie intelektualnym, ale no też w sensie już wspomnieliśmy finansowym, tak? Zresztą jej takim hobby było trochę kupowanie różnych nieruchomości, tak?
1: Tak, bo tam jest...
0: Chciał mieć takie hobby.
1: Ileś adresów jest tutaj rzeczywiście podanych?
0: Ona miała dom tam pod Kazimierzem Dolnym, miała nad morze.
1: Mierzu, no miała mieszkanie na Starówce, miała gdzieś tam jeszcze, to wszystko jest przytoczone. Wszędzie się opiekowała kotami, zdaje się.
0: Też. Psami to, że też mogła w latach 90. sobie wyjechać, a to do Japonii, a to do Chin, a to do Ameryki Łacińskiej. Wracając, ona do Solidarności podchodzi na początek bardzo afirmatywnie. Widzi w tym ucieleśnienie jakiegoś takiego oddolnego ruchu. Ale jak tam przyjeżdża, to jest bardzo wkurzona za dwie rzeczy. Po pierwsze, ona uważa, że to jest ruch kompletnie nieświadomy sam siebie, bo ona jest taka, że... Zwłaszcza jest zła na tych intelektualistów, bo ona wręcz i tutaj u niej tej uruchamiają się i tej młodzieńczy odruch jest taki, że to jest w końcu głos robotników, to jest
1: na,
0: w końcu...
1: Na tych doradców. Na tych doradców, tak.
0: Na doradców, którzy nie zapominajmy, w dużej mierze wtedy jeszcze są krowcami, czyli są marksistami, tak?
1: Tak.
0: Nie ona tutaj przychodzi, że was tak naprawdę ci robotnicy tutaj absolutnie nie interesują. To jest bardzo dobrze opisane w pracy Dariusza Gawina, tak? Że to jest ten moment, tak. Że kiedy ci krowcy się spotkali z robotnikami, to nagle przestają już mówić o emancypacji klas robotniczych, tylko bardziej o prawach człowieka i o liberalizowaniu rynku też, tak?
1: Ekonomii, tak.
0: Więc tak, liberalizowanie ekonomii, liberalizowanie rynku to masło maślane. Ale Więc ona się wścieka za to, mówi, że ci eksperci ograniczają rewolucję. I ona mówi, że nie wygramy z PZPR-em, jeżeli będziemy to ograniczać, to musi być oddolny ruch. A druga rzecz jest taka, że jak ona już jest w stoczni, to ona jako jedyna z ekspertów, jedna z jednych składa votum separatum, bo ona też się wściekła na to, że ci intelektualiści, eksperci mówią, że w porozumieniach trzeba zacząć, bo w ogóle w oryginale było, że tam pamiętając o przyjaźni z ZSRR i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej będącej jakby głosem tam mas pracujących. Staniszki się wścieka, bo mówi, że po pierwsze jakby wszyscy wiemy, że to jest niezgodne z prawdą. Ale już pomijając to, ona mówi, przecież patrzcie, i ZSRR jest teraz w złej sytuacji, i PZPR w związku z tym też. I możemy im teraz naprawdę dowalić, tak? I ona wręcz wychodzi ze stoczni na dzień przed, bo ona swojej właśnie przyjaciółce Joannie Wojciechowicz mówi, że ja nie chcę wracać do stoczni, bo nie będę mogła tym robotnikom spojrzeć w oczy potem. Bo mówiła, że my eksperci ich zdradziliśmy. I co tutaj jest istotne, Staniszkis, to nie jest też, bo na przykład Staniszkis wiem, że zwłaszcza już w latach 90. lubili działacze, na przykład działacze związani z Morawieckim seniorem. Staniszkis nie chodzi o rewolucję też zbrojną. Ona po prostu wierzy, że jeżeli byśmy postawili się tej władzy, to mielibyśmy w końcu w Polsce taką prawdziwą demokrację i rzeczywiście wszystkie grupy społeczne są jakoś reprezentowane, tak? Dlatego ona potem w 90. mówi o uwłaszczeniu się
1: nomenklatury. Tak.
0: Co następnie podchwytuje PiS, bo co tutaj jest istotne, to nie jest też tak, że PiS sobie to wymyśla i oni zastanie się, które się spotykają, to PiS bierze, i to zresztą nawet przyznają w książce młodsze pokolenie, czyli Morawiecki z Bochańskim, to, że rzeczywiście jest następnie wykorzystywane przez PiS, który nie zapominajmy w latach 90. w okolicach Magdalenki wcale bracia Kaczyńscy jeszcze nie byli aż tak radykalnie antytransformacyjnie, tak.
1: No właśnie, tam pada takie stwierdzenie, że ona uwielbiała mieć audytorium, czy to akademickie, czy medialnie. Dobrze się czuła jako taka, jakby skierowane kamery na nią, czy obiektywy, czy mikrofony. Dobrze się czuła w roli takiej właśnie, nie wiem, liderki takiej intelektualnej. Miała jakoś takie chyba trochę niedowartościowanie?
0: No ja wiadomo, ja unikam też i bardzo celowo, bo nie lubię, jak biografowie psychologizują. Dlatego też nawet mimo, że ona ciągle mówi, że była osobą tam autystyczną, to ja od tego uciekam i tylko po prostu
1: przytaczam. Tam pojawiła się sugestia też choroby Aspergera, zdaje się, no ale to jest, tak. Zostawmy to medykom.
0: Tak, no ja po prostu tam przytoczyłem diagnostkę, do której mam zaufanie, która wydała mi taką opinię psychologiczną, jakbym po prostu zgłosił z pacjentem się na niej. Gata Zapora, która jest absolutnie przewybitną psychoterapeutką. Ale wracając, ja nie powiedziałbym, bo ona właśnie, to jest też ciekawe, że ona podchodzi z tego z ogromną nonszalancją, tak? Michał Łuczewski, który przez wiele lat był dyrektorem programowym bodajże Centrum Myśli Jana Pawła II, mi mówił, że to był wręcz czasem problem, bo jak ją zapraszali na jakieś gościnne wykłady i chcieli potem zapłacić, to Jadwiga Staniszkis nigdy nie patrzyła potem na umowy. I były sytuacje, że ktoś źle postawił przecinek przy kwocie i załóżmy zamiast 600 zł zrobiło się złoty 6. I był to duży problem, no bo potem on dzwoni, że szanowna pani profesor, przepraszamy, ale tutaj jednak jest błąd. No to ją to absolutnie interesowało. To jest też ciekawe, bo ona lubi być, pokazywać się publicznie, a z drugiej strony ona nie dialoguje. To nie jest taki typ właśnie osoby niedowartościowanej czy narcyza, który jest taki, hej, musicie być we mnie zakochani, tylko ona przychodzi, odwraca się plecami i opowiada coś. I to jest rzeczywiście tak, ja tam parę razy przytaczam, że sam są nawet głosy, na przykład to mówi Przybylski, który był naczelnym Republiki Nowej, on jest taki, że ja przychodziłem na te wykłady, no gość, który ma wykształcenie politologiczne, socjologiczne, bo taki nie rozumiałem, o co jej chodzi. To jest też inna sprawa, że ona bardzo podchodzi z nonszalancją do źródeł, to po pierwsze. ona sobie to przytacza tak, jak zapamiętała różne źródła, to A. A B, to nawet to żona tych wszystkich filozofów, których tak przywołuje, to troszkę prowokacyjnie. Ona sobie z nich wyciąga to, co się chce.
1: Tak.
0: Przykład, znowu wrócę do tego, że ona jak broni marksizmu, no to jest taka ciekawa też obrona marksizmu, bo to jest obrona marksizmu, gdzie ona krytykuje wszechwładzę kapitału i nie uznaje walki klas. No, czyli tak naprawdę wyciąga z tego marksizmu jego elementarne elementy, ale na przykład ją ciekawi Marks jako filozof fascynujący się sprzecznościami, tak? To nie jest Marks jako filozof, tylko jako ten analityk polityczny. Że on... Tylko, że u Marksa nie chodzi bardziej o tego jego prace typowo opisowe, gdzie on po prostu opisuje różne grupy społeczne czy klasy społeczne, które ze sobą rywalizują i on tam pisze, no, że tak jest. To nie jest już ten marksizm na przykład Lenina, tak, który mówi w związku z tym, że klasy ze sobą walczą, to musi dojść do rewolucji, tylko to jest bardziej Marks, który nie zapominają przez wiele lat pracował jako dziennikarz. I to jest właśnie to u Staniszki jest ciekawe. Nie? Że ona, albo jak bierze Hegla czy Kanta, to ona w ogóle przekręca różne kategorie, różne pojęcia. A to nie jest tak, że ona tego nie rozumiała, bo widać, że to rozumie, ale widać, że ona kompletnie się nie przejmuje, że na nim to nie jest ważne, czy to jest Hegel czy Kant, czy to jest, jak już powiedziałem, anegdotycznie turecki marksista, tylko ona to wszystko bierze na równi. Ale tak samo na równi niestety też bierze czasem takie historie usłyszane na papierosie. Czy na imprezie, więc dlatego tej książki nie, ja już nie cytowałem. Jeden w ogóle z cytatów jednego z profesorów, którego nazwiska nie przytoczę, nie pojawił się w książce, bo prawnik wydawnictwa to przyblokował i powiedział mi, że i wydawnictwu, że ta wypowiedź nie może iść, bo jest tak obrażająca Jadwigę Staniszki, że to jest już wręcz niesławianie. Bo po prostu jej dużo ludzi po prostu za to nie lubiło, bo w czasach, kiedy ta akademia jest często taka bardzo przypis grant, mimo że potem i tak nagle się okazuje, że te ideologiczne kwestie istotne są, tak? To Rosus Taniszki tak bezczelnie pokazuje, że o to w nauce wcale nie chodzi.
1: Czyli reasumując, wzbudzała emocje pozytywne, negatywne, ale wszyscy i tak jej słuchali, wpatrywali się w to, co mówi i niekiedy też dostrzegali profetyzm jej w tych wypowiedziach, chociażby w tej książce Postkomunizm jej słynnej. Mhm. Dziękuję pięknie gościowi audycji, panu Krzysztofowi Katrowskiemu. Dziękuję pięknie. Kłania się Tomasz Zapert, a we fragmenty książki wprowadzi teraz państwa pani Magdalena Woźniak.
2: W czasach Solidarności wyróżniała ją przebojowość. Miała niezwykłą intuicję polityczną, ale też bardzo często kompletnie przestrzeliwała. Jedni ją wyśmiewali, drudzy podziwiali. Była bardzo nietypową, nieschematyczną osobowością w tamtym zdominowanym przez mężczyzn świecie akademickim. Jej książki są trudne w lekturze. Mam często wrażenie, że dalej jej nie rozumiem. Jeżeli wielu ludzi nie rozumie jej wywodów, to coś jest na rzeczy. Są tam potworne skróty myślowe, przeskoki z jednej rzeczywistości do drugiej, ale zarazem zdarzają się fragmenty genialne. Jej najsłynniejszy koncept, który wymyśliła, to samoograniczająca się rewolucja, oczywiście dotyczący Solidarności z lat 1980-1981. I to jest coś, co po niej zostanie. Ta definicja z lat 80. to jej wkład intelektualny, coś co przetrwa. Staniszki często potrafiła uchwycić istotę zjawiska w lapidarnym zwrocie, jak wtedy, gdy wymyśliła nazwę Akcja Wyborcza Solidarność lub gdy powiedziała o miękkiej charyzmie Jerzego Buzka. Pamiętam, jak nie mogła zaakceptować faktu, że ja nie chcę uznać jej koncepcji tak zwanej rewolucji militarnej. Pokazywała mi na korytarzu przed kolokwium habilitacyjnym, była jedynym z moich recenzentów, list od profesora Wojtecha Mastnego, który miał potwierdzać tę koncepcję. Zakładała ona, że ZSRR osiągnął w końcu lat 70. strategiczną przewagę wojskową nad USA. To akurat była prawda. I sowieccy marszałkowie chcieli przeprowadzać atak prewencyjny. Wiązała to w przedziwny sposób z Solidarnością i stanem wojennym w Polsce, który miał te plany przekreślić. To jednak jest czysta spekulacja, niemożliwa do ostatecznej weryfikacji bez dostępu do postsowieckich archiwów. Pamiętam konferencję w Jachrance w 1997 roku, na której byli zarówno sowieccy generałowie, jak i pracownicy amerykańskiego wywiadu. Zbigniew Brzeziński wysłuchał wtedy jej referatu o owej rewolucji militarnej i ocenił, że to kompletnie oderwane od faktów. Jednak nie wszystkie jej najgłośniejsze koncepcje były źródłowo równie wątłe. Dla przykładu jej wywody na temat procesu uwłaszczenia nomenklatury jako czynnika rozkładu systemu komunistycznego były pionierskie. Zweryfikowałem je później pozytywnie w mojej książce Reglamentowana rewolucja. Oczywiście także i na tym polu zbudowała mega teorię, która w mojej ocenie idzie zbyt daleko, ale tkwi w niej racjonalny fundament w postaci koncepcji konwersji władzy politycznej na własność ekonomiczną. Problem w tym, że przez to przerysowanie wielu jej wywody uważało za niewiarygodne i odrzucało w całości. Do tego była bezkompromisową komentatorką bieżącej polityki i narobiła sobie w różnych miejscach wrogów. W latach 90. Gazeta Wyborcza była dominującym medium i to ona przyznawała laury, ale i rozdawała ciosy. Staniszkis była jedną z tych osób, którym Michnik i jego redaktorzy ich nie żałowali. Przekreślono jej zasługi z czasów opozycji, a przecież po 1968 roku była represjonowana. Wyrzucono ją z uczelni. Zapłaciła sporą cenę za działalność opozycyjną. Ale też, proszę nie zapominać, w wielu kwestiach po prostu przesadzała. Mateusz Morawiecki, były premier i wciąż jedna z najważniejszych postaci Prawa i Sprawiedliwości. Pani profesor Staniszkis nigdy nie miałem okazji poznać osobiście. Była dla mnie przede wszystkim intelektualistką, która z niezwykłą odwagą i przenikliwością mierzyła się z diagnozą komunizmu i czasów transformacji. Znałem ją z książek i wywiadów i właśnie tam dostrzegałem jej pełne oddanie przedmiotowi badań, niemal rodzaj intelektualnej służby. Był w tym pewien rys prometejski. Szczególne znaczenie miały dla mnie dwie książki profesor Staniszkis. Pierwsza to Ontologia socjalizmu, w której zaproponowała inne spojrzenie na ten system ideologiczny. Diagnozy komunizmu sprowadzano zwykle do jego zewnętrznej utopijności, do nierealnych celów, złudzenia przebóstwienia człowieka czy zderzenia ideologii z polskim społeczeństwem. Pani profesor poszła dalej. Skupiała się na wewnętrznych sprzecznościach systemu, które rozsadzały go od środka. Z chirurgiczną precyzją pokazywała pozór wpisany w samą strukturę komunizmu, napięcie między uspołecznieniem a partyjnym monopolem, między demokracją a rządami jednej partii, między wolnością a rzekomą dziejową koniecznością. To była analiza immanentna, odśrodkowa, pokazująca, że komunizm był niejako organicznie niemożliwy do realizacji. Nie tylko dlatego, że był utopią, ale przede wszystkim dlatego, że sam siebie niszczył na skutek istniejących w nim społeczności. Zaś w pozornej spójności przez pewien czas utrzymywał go jedynie aparat przemocy. Drugą ważną dla mnie książką profesor Staniszkis był Postkomunizm. Była to odważna próba opisania procesów, których wielu wolało wówczas nie dostrzegać. Fascynująca opowieść o tym, jak dawni ludzie władzy politycznej zamienili ją na władzę ekonomiczną, jak dawni działacze reżimu mogli się na tych procesach uwłaszczyć, jak pojawiała się i zwiększała swoje wpływy nowa elita. Profesor Staniszki spisała o tym w czasie, gdy w mainstreamie wciąż dominowało przekonanie, że komunizm się skończył, a naszym jedynym zadaniem jest dogonić Zachód. Ona pokazywała, że to spojrzenie powierzchowne, że cieniem komunizmu obciążone są także procesy po 1989 roku, a liberalizm, który wtedy budowano, był rozumiany naiwnie, w kategoriach dawno już na Zachodzie nieaktualnych. Krótko mówiąc, kiedy mainstream III RP ślizgał się po powierzchni wydarzeń przełomu milenium, profesor Staniszkis proponowała analizę głęboką, wymagającą, nierzadko prowadzącą do ponurych wniosków, ale zawsze motywowaną pragnieniem zobaczenia rzeczywistości takiej, jaka ona jest, z jej trybikami i ukrytymi mechanizmami. Można powiedzieć, że lektura prac pani profesor była dla mnie formacyjna. Uczyłem się z nich krytycznego myślenia, wolnego od złudzeń i modnych narracji. W niniejszej biografii ograniczyłem przedstawienie swojej perspektywy do minimum. Zdecydowanie ważniejsze było dla mnie, żeby wybrzmiały głosy osób, które Jadwiga Staniszkis spotkała na swojej drodze w różnych momentach życia. W tej opowieści mówią przede wszystkim mężczyźni, nie dlatego, że mają więcej do powiedzenia, czy mówią ciekawiej. Po prostu Staniszkis funkcjonowała w zdominowanym przez mężczyzn środowisku. Jednocześnie niektóre rozmowy różnią się od spotkań na żywo czy online. Tekst zmienia się choćby przez autoryzację. Przykładem jest rozmowa z Piotrem Glińskim. Nie ma też w książce każdej z postaci, z którymi drogi Jadwigi Staniszkis często się przecinały, w tym Ireneusza Krzemińskiego, Wiesławy Kozek, Dawida Osta, Piotra Naimskiego, Radosława Pyfela, Małgorzaty Budyty Budzyńskiej, Witolda Morawskiego. Rozmowy do publikacji odmówiła również córka, Joanna Staniszkis. Ta książka nie jest ani wyprawą w ciemność, ani w jasność. Jest przynajmniej w założeniu obrazem napięcia między tymi biegunami. Bez przyglądania się temu napięciu nie da się mówić o całości. Staniszkis widziała to także przez pryzmat własnej biografii. Z jednej strony intelektualistka z nosem w klasykach amerykańskiej socjologii czy nauce logiki Hegla, z drugiej kobieta o ambicjach politycznych, która lubiła publicznie namaszczać swoich ulubionych polityków. Po Michale Kazimierzu Ujazdowskim był jeszcze Krzysztof Szczerski z PiSu. Rewolucjonistka, która fascynowała się zakochanym w ideach komunistycznych Trzecim Światem. I konserwatystka, która dała obozowi braci Kaczyńskich podstawę intelektualną. Wszystko się tutaj łączy, jak w Tao. Kiedy kończę pisać tę książkę, w New Yorkerze John Lee Anderson pyta, czy Kubańczycy uciekli do Stanów Zjednoczonych z jednego kraju autorytarnego do drugiego. Dawniej idealny, demokratyczny świat, często oderwany od realiów społecznych, upadł. Wiele intuicji wielkich teoretyków się sprawdziło, czego dowodem był globalny kryzys kapitalizmu w latach 2007-2009. Tymczasem wielkie, liberalne i liberalno-lewicowe projekty upadły. Nadeszło to, co liberalni politolodzy nazywają prawicowym populizmem. W Polsce teoretyczne podstawy dała mu też Jadwiga Staniszkis. Oczywiście nie oznacza to, że demokracja już zupełnie upadła. Raczej ten model, którym się kierowaliśmy, którego poza skrajną prawicą mało kto nie podważał, kompletnie się rozpłynął. Staniszkis ironizowała, że Tusk, jeden z symboli, czy tego chcemy, czy nie, demokracji liberalnej w Polsce, za dużo się uśmiecha, a za mało robi, patrząc w stronę ludzi. Jako socjalista bardzo tej demokracji bronię. ale niezależnie od poglądów, trzeba ją znowu codziennie przemyśliwać na nowo. Tak jak robiła to Jadwiga Staniszkis.
3: Nieregularnik literacki.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
3: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
5: www.fnet.fm. Reklama.
6: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3.

0: Narodowy Bank Polski.
1: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
2: Po reklamie.
3: Radio Wnet.
4: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
5: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
6: I witamy Państwa bardzo serdecznie tej pięknej majówkowej niedzieli. Ze mną jest
7: Igor Toporowski
6: oraz ja, Tymoteusz Dąbrowski.
7: Jesteś witam ze sobą, Tymku.
6: Tak, jestem dzisiaj blisko siebie i witam Państwa bardzo serdecznie. Majówka, przyszła majówka i pokazało się również słońce, tak jakby chciało powiedzieć nam, że te dni deszczowe, te dni zimne, ten zły humor już powoli mija wraz z pojawieniem się pierwszych promieni słonecznych.
7: Komu mija, temu mija, ponieważ ja dzisiaj przygotowując się poniekąd do audycji, do tematu, który będziemy poruszać, obejrzałem pewne uwiecznienie spektaklu pewnego osobnika, do którego jeszcze przejdziemy dzisiaj. Nie będę tego zdradzał tak wcześnie, ale no taki humor wisielczy bardziej bym powiedział.
6: Chciałem tym wstępem trochę zaprosić cię do rozmowy na temat wisielczego humoru, bo wiedziałem, że im więcej pozytywów, tym może odpowiesz mi tym negatywem.
7: Cudownie.
6: I tym samym witam państwa na Festinalente. Ja biorę pierwszy łyk mojej kawy i szykuję się razem z państwem do tej naszej literackiej, a dziś teatralnej przygody.
4: Sztuka w czasie, niekoniecznie na czasie.
6: Igor, powiedz mi może, co w tym tygodniu takiego ważnego się wydarzyło? Bo dzisiejszy dzień swoją wagą może coś tam przyćmi. Jednakowoż, kto się urodził, kto umarł i kogo wspomnimy i nie zapomnimy dzisiaj.
7: Tak, już przechodzę do tych kilku nazwisk, o którym chcemy dzisiaj wspomnieć, o których chcemy wspomnieć, bo dzisiaj też właśnie, tak jak wspomniałeś, waga dzisiejszego dnia jest wielka. Święto Konstytucji 3 maja. Można spotkać dzisiaj na Starym Mieście pod kolumną Zygmunta bardzo wiele osób, nie tylko właśnie ze względu majówki, ale też no, tego święta oczywiście.
6: No pewnie porozstawiane.
7: Wiele barw biało-czerwonych towarzyszących nam w tym blasku słońca. Tutaj pragnę jeszcze, tak jak ty zawsze, Tymku, pamiętasz, co jest tutaj bardzo ważne, o patronach, żeby o nich wspomnieć, to ja tutaj też muszę się wywiązać ze swojego obowiązku. Fryderyk Litwin realizuje dzisiejszą audycję Festinalente. Właśnie mi tutaj macha i mruga do mnie oczami. Cieszę się, że jesteś, Fryderyku.
6: Tak, a ten Patronite to patronite.pl/radiownet. Tam się znajdują ci wszyscy wspaniali ludzie, jak i też wspaniały pan, który dzisiaj do nas wpadł przed audycją, żeby przywitać się i powiedzieć, że wspiera nas, młodych ludzi.
7: Od samego początku radia.
6: Było nam przemiło i jeżeli jakimś cudem pan to słyszy, serdecznie jeszcze raz pozdrawiam. Bardzo nam miło.
7: A jeśli chodzi o miniony tydzień, to 27 kwietnia obchodziliśmy rocznicę urodzin Krzysztofa Komedy, który urodził się w 1931 roku. W poprzednim tygodniu również o nim wspominaliśmy, ponieważ zmarł niestety 23 kwietnia, więc tutaj na przestrzeni tych 4 dni zakrawających na te 2 tygodnie, no wspominamy go podwójnie i również posłużą nam 2 utwory tego kompozytora dzisiaj również jako motyw muzyczny audycji Festinalente. 29 kwietnia z kolei Daniel Day Lewis obchodzi swoje urodziny i tutaj oczywiście umknęła mi data dokładna, 1957 rok, czyli 69 lat ma w tym roku. Daniel Day-Lewis, brytyjski aktor filmowy i teatralny przede wszystkim, to warto podkreślić, tę teatralność, posiada, co ciekawe, irlandzkie obywatelstwo, jest zdobywcą 3 Oscarów za pierwszoplanowe role w filmach, między innymi za Moją lewą stopę, Aż poleje się krew i Lincolna. Moja lewa stopa to też taki bardzo łatwy do zapamiętania film poprzez, nie wiem czy kojarzysz taką charakterystyczną scenę, gdzie Daniel Day-Lewis w takich spazmach i dosłownie no, trzyma pędzel lewą stopą i maluje obraz. No coś na pewno niesamowitego, warte polecenia, ponieważ

0: jaki on kunszt pokazuje aktorski w tym filmie, to jest coś warte obejrzenia. Łącznie był nominowany aż do sześciu Oscarów. Dlaczego warto podkreślić też jego wymiar teatralny? Ponieważ od 15 lat, może 20, nie widujemy go często w filmach. Raczej trzeba go bardzo, bardzo namówić do takiego występu na ekranie, a zwykle udziela się on właśnie na deskach teatru. Jest on wielkim takim idolem, można powiedzieć, wielu idoli z kolei i innych może artystów, takich na przykład jak Leonardo DiCaprio, na pewno bardzo wpatrzony jest niczym jak w obraz w Daniela Day-Lewisa. Warty na pewno jest również polecenia film Aż poleje się krew.
1: Fantastyczny
0: również
1: film.
0: Z tym aktorem.
1: Jest film, który jest niebywale długi, bo on trwa około 3 godzin, ale powiem Państwu szczerze, że to jest jeden z tych filmów, na którym cały czas nie mogłem oderwać wzroku, jak i też tego skupienia, bo tak mocno trzyma w napięciu. Dodatkowo dla mnie to jest jakiś taki, nie wiem, czy dobrze używam tego słowa, ale realizm magiczny, że tam mimo bardzo wielu realistycznych scen, to jest to podniesione trochę do rangi mitu, do właśnie przecież tam właśnie głównym bohaterem może nawet nie są ludzie, ale sama ta ropa i co się z tą ropą dzieje. To jest przefantastyczne, jak i też te zdjęcia do tego filmu, te miejsca, w których on jest wykonywany, no przepiękny film z rewelacyjnym dźwiękiem, bo ścieżka dźwiękowa jest tam też w punkt.
0: Paul Dano również jako drugoplanowa rola, grający chyba pastora, wydaje mi się.
1: Tak, to jest pastor pewnej sekty. Ojej, ta relacja
0: cudowna chemia właśnie pomiędzy tymi dwoma bohaterami.
1: I zakończenie.
0: Prawda? O zakończeniu już nie wspominajmy, na pewno polecamy bardzo gorąco ten film. 30 kwietnia z kolei urodził się Lars von Trier. Nie wiem, czy jesteś zaznajomiony z tym reżyserem, to jest bardzo takie kino arthouse'owe, bym powiedział. Urodził się w 1956 roku, obchodzi z kolei w tym roku 70 lat. Również bardzo, bardzo długo tutaj działa w branży filmowej. Sprzed 30 lat można, wydaje mi się, najbardziej rozpoznać z jego repertuaru film Przełamując fale z Emily Watson. A taki później też warty na pewno wglądu. To znaczy, Lars von Trier generalnie jest bardzo brutalnym reżyserem. Mam takie wrażenie. I Antychryst tutaj, tego reżysera tutaj nachodzi mi na język. Jest to bardzo ciekawe ugryzienie. Perspektywa tutaj jest zwrócona na Eden, na sam fakt Edenu, Adama i Ewy i tego, jak Ewa i generalnie kobiety są poniekąd jako motyw po prostu też od zarania dziejów zdemonizowane poprzez sam jakby ten przez grzech pierworodny, prawda?
1: Okay.
0: I Ewę, która podaje jabłko Adamowi. Więc jest to też coś na pewno, jest to ciekawa inna perspektywa, wydaje mi się.
1: Dobrze, że wspomniałeś, bo to jest
0: coś innego.
1: Brutalny reżyser.
0: Tak.
1: I ja kojarzę film, który nazywa się Dom, który zbudował Jack.
0: O, to akurat nie lubię tego filmu.
1: Nie lubisz tego?
0: Nie wspomniałem specjalnie.
1: Ach, w ten sposób. No to mi się podobało w kontekście samych nawiązań, jak wspomniałeś wcześniej, czy to do mitologii, czy to do Biblii. Tu nawiązaniem jest to, że seryjny morderca upatruje faktycznie swoje zbrodnie tak w mrocznych dziełach sztuki, jak piszą na Filmwebie. I uważam, że takie nawiązania, ja bardzo je lubię. Jakikolwiek nie byłby film, jeżeli dotyka właśnie jakoś tak głębiej kultury, zaczyna z nią gdzieś prowadzić dialog. Ja takie filmy szanuję i bardzo lubię.
0: Tak, no Lars von Trier jest, wydaje mi się, tutaj można go troszkę porównać, czego nie lubię, ale porównać do bohatera dzisiejszej audycji.
1: Tak.
0: Chodzi mi bardziej o to, jak oni są czasami trudni do rozczytania po prostu i trzeba podchodzić do nich na pewno z kluczem do interpretacji ich dzieł, więc czasami, tak jak w przypadku Larsa von Triera, te filmy mogą się wydawać abstrakcyjne, nad wyraz i wręcz bezsensowne czy infantylne.
1: Tak.
0: Ale no...
1: ale to jest ten charakterystyczny...
0: No ale kiedy się już właśnie po prostu dojdzie do sedna jakiegoś jednego tego filmu, to już wtedy wiesz, że na pewno każde inne dzieło musi też skrywać coś pod tą powierzchnią, prawda?
2: Tak.
0: 1 maja ty się na pewno ucieszysz. Obchodziliśmy rocznicę urodzin. W 1969 roku się urodził Wes Anderson.
1: Och, fantastycznie.
0: No, ja tego reżysera również nie lubię. Znaczy Larsa bardzo lubię, ale jednego filmu nie lubię. Tak samo jak nie lubię Wes Andersona z kolei. Ponieważ szanuję bardzo jego styl. Bo jest to oryginalne, na pewno.
2: Tak.
0: Te takie bardzo ciasny format, 4:3 kadrowania, prawda? Kolory.
2: Tak.
0: Bardzo duży nacisk kładzie on na kolory i generalnie te historie są wszystkie takie ustrukturyzowane i... No i sama estetyka jest warta też po prostu wspomnienia.
1: Tak, bo to jest ciekawy przykład. Ale no powiem ci szczerze, że wraz z czasem, no bo jednak ten reżyser ostatnio był dosyć płodny, ja też zauważyłem, że po The French Dispatch, czyli Kurier Francuski, faktycznie coraz to ciężej oglądało mi się każdy z kolejnych filmów, dlatego że czuję, że to trochę właśnie jak z dobrymi artystami, którzy zaczęli sprzedawać swoje dzieła, zaczął po prostu bardzo komercjalizować swój styl i on na pewno zapadnie wszystkim nam w pamięć, na pewno będziemy się uczyć o jego stylu, kiedy to raczej przyszłe pokolenia. Jednakowoż, no właśnie, trochę czuję, że na chwilę obecną Grand Budapest Hotel, czyli jego opus magnum, jest najlepszym filmem i najbardziej ciekawym.
0: Ja jestem fanem jego animacji z kolei.
1: Ach, tak, właśnie, tak. No bo Wyspa Psów też była rewelacyjna.
0: Tak, Wyspa Psów jest
1: ale
0: świetna.
1: Ale Pan Lis, no przecież też fantastyczny.
0: Nie widziałem właśnie tego filmu z kolei, ale mam od kilku lat też go na oku.
1: To ja bardzo się cieszę, dlatego że mam krótką polecajkę książkową. Jeżeli mówimy teraz o Wesie Andersonie, dlatego że dla wszystkich fanów serdecznie polecam Stefana Zweiga Nowela szachowa. To jest taka nowela o człowieku, który z powodu niewoli stał się mistrzem szachów. I więcej mówić nie będę, ale warto, dlatego że czasami faktycznie przy tej okazji jakoś ta twórczość Zweiga bardzo, bardzo inspirowała tak naprawdę Wes Andersona i Grand Budapest Hotel był napisany właśnie pod wielką inspiracją tą nowelą. Także jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, przeczytać trochę, tak jak się ogląda ten film, wydaje mi się, że to jest bardzo dobre polecenie na ten majowy, krótki majowy wypoczynek.
0: Z kolei 1 maja również, przenosząc się tutaj do naszych rodzimych terenów, Jan Himmelsbach podobno urodził się 1 maja. Tak dokładna data nie jest bliżej znana, ale na pewno w tych okolicach. W 1931 roku. No tutaj już widzę uśmiech na twojej twarzy. Jest to bardzo jaskrawa postać również polskiego kina.
1: Przypomniałem sobie, kim on faktycznie jest. Zobaczyłem
0: tak,
1: na jego twarz.
0: Poniekąd przez przypadek,
1: zrozumiałem.
0: Można powiedzieć, stał się aktorem.
1: O, to ciekawe. Dlaczego?
0: Tak, no wcześniej to pracował w kamieniołomach po prostu i to prawda dużo czytał, interesował się literaturą. Zaczął nawet właśnie pisać opowiadania też poniekąd. I no nie pamiętam dokładnie, ale tak mi się kojarzy, że przez przypadek jakoś się znalazł w Rejsie i tam bardzo zaprzyjaźnił się ze Zdzisławem Maklakiewiczem, którego też wspominaliśmy ostatnio. Zagrali potem w filmie W niebo wzięci, jako właśnie ta para przyjaciół, no coś niesamowitego. Jan Himmelsbach bardzo jaskrawa postać, ponieważ tutaj jest jakiś ciekawostek na jego temat. Nigdy nie wiadomo, która jakby to... Ta jego narracja była prawdziwa, prawda? Bardzo lubił ubarwiać swój życiorys.
1: Bardzo cięty dowcip.
0: Też mam tę anegdotkę, nie wiem, czy myślimy o tym samym. Ale no tak jak twierdził, nie można w kółko, tutaj nie przeklnę oczywiście, gadać o tym samym, więc czasami nawet opowiadał na przykład, że urodził się 31 listopada, gdzie ten miesiąc ma 30 dni, albo że stawiał kolumnę Zygmunta w Warszawie. No generalnie lubił bardzo opowiadać o swoim życiorysie, opowiadał każdemu dziennikarzowi, który mu postawił obiad i wódkę.
1: Więc... No właśnie, bo mówił też, że alkohol pity z umiarem nie szkodzi. Więc no to właśnie. Jest też jeden z jego jakichś cytatów.
0: A pewnego dnia
1: tak,
0: wszedł do kawiarni z Patifu. Nie wiem, znasz to?
1: Nie.
0: Wszedł do kawiarni z Patifu totalnie pijany i krzyknął na całe gardło: inteligencja,
1: Von.
0: I jakby kontynuacja...
1: Ha, przeciekawe, ale miał twarz...
0: Ale poczekaj, kontynuacja tej ciekawostki jest taka, że po chwili konsternacji wstaje Gustaw Holubek, zapina guzik od marynarki i mówi, nie wiem jak państwo, ale ja...
1: Wychodzę.
0: No,
1: fantastyczne.
0: To jest coś wspaniałego.
1: On miał z tej twarzy, ja przynajmniej przez to, że nie żyłem w tych czasach, ale no właśnie, oglądając te wszystkie filmy, w których on bardzo często się pojawiał, no ja go widzę jako taki właśnie typowy reprezentant tej...
0: No powiedz to.
1: To powiedzmy tej... wypadło mi słowo tego pokolenia, który faktycznie ja nie poznałem, czyli pokolenia ludzi, którzy w PRL-u wyrastali i wtedy się kształtowali. Gdzieś właśnie ten wyraz twarzy trochę często miał taki jakby właśnie po pracy prawie, że z tymi takimi oczyma, które były zapadnięte, no to też kwestia wtedy kamer, mocniejsze były światło, cienie, więc same te postaci też inaczej działały na nas, ale nie wiem, te policzki trochę opadnięte z tym właśnie ostrym nosem, dla mnie to jest osoba, która śpiewałaby Jestem Wesoły Romek.
0: Tak,
1: na przedmieściach Domek.
0: Wesoły Romek.
1: Tak.
0: Dobrze, to teraz z kolei
1: oddajesz pałeczkę mi.
0: Oddaję sitko nawet.
1: To ja w takim razie może zacznę krótką historyjką, która spotkała mnie przed wejściem do Radia Wnet, a raz z tą krótką historyjką wspomnę Jacka Kaczmarskiego. I to jest Wojna Postu z Karnawałem. Niecodzienne zbiegowisko na Śródmieście rynku, w oknach, bramach i przy studni, w kościele i w szynku. Straganiarzy, zakonników, błaznów i karzełków roi się pstrokatem rowie, roi się wśród zgiełku. Praca stała się zabawą, a zabawa pracą. Toczą się po ziemi kości, z kart się sypią wióry. Nic nie znaczy ten, kto nie gra, ci co grają tracą. A nie odróżnić w ciżbie, który z nich jest który. I z tym takim właśnie poczuciem trochę takiego karnawału, który dzieje się teraz przed naszym radiem wnet, jakoś tak się zawróciłem, gdyż przed nami wielki był i dalej w sumie jest stragan z polskimi pamiątkami. Czy to pamiątki, nie nazwałbym tego może w ten sposób. Były to różnego rodzaju zawieszki, przypinki, wlepki i wszystkie w barwach biało-czerwonych. Uznałem więc też, że podejdę i spytam, gdyż był tam taki mały fragmencik. Zrobiłem to raczej nie z mojej niewiedzy, ale z pewnego rodzaju eksperymentu, który wpadł mi do głowy i chciałem się spytać, czy pan, który to sprzedaje, w ogóle wie, co to są za symbole. I tak łapiąc go za język i pytając, okazało się, że nie wie. Ale w porządku, go nie oceniam. Podeszła do mnie pani w biało-czerwonych okularach, co ciekawe, z wielkim napisem Polska, więc to ją spytałem, kiedy pan w konsternacji w internecie szukał, czym jest jedna z przyszywek, to była przyszywka, jeżeli się nie mylę, lotnictwa polskiego. To jest ten kwadrat z czerwonymi kwadracikami w środku, dzielony na cztery i białymi. Pani spojrzała na to i powiedziała, jakaś marynarka wojenna, nie wiem, i odeszła. Także taka ciekawa i śmieszna sytuacja połączyła mi się w głowie trochę z Jackiem Kaczmarskim i tym, co pisał o karnawale. Mhm. Dlatego chciałem się z państwem podzielić tym, co poczułem. Jednakowoż, jeżeli już wspominamy o tym, co nas w Polsce, w Warszawie czeka w najbliższym chwilę, to ja bardzo chciałbym państwu polecić i dlatego wspomniałem o tym żartobliwej historii, która przed chwilą mi się spotkała, właśnie Muzeum Karykatury, dlatego że w Muzeum Karykatury...
0: Tutaj nieopodal.
1: Tak, jest The Best of Muzeum Karykatury, czyli spośród 25 tysięcy żartów rysunkowych, różnych karykatur, ilustracji, plakatów, wybrano 500 tych najśmieszniejszych, czy to najostrzejszych, najciekawszych, jednymi słowem po prostu najlepszych karykatur, które tam państwo w swoich zbiorach znaleźli. I aktualna jest teraz ta wystawa, można się wybrać. Sama ekspozycja wygląda fantastycznie, bo gdzieś nawiązuje do takich modernistycznych początków, tam znajduje się kolor, tam jest dużo, jeżeli chodzi o różnego rodzaju krzesełka czy stoliki, które są, no właśnie, zgeometryzowane kolorowo. Tak samo te wszystkie karykatury są całe w różnych kolorowych opakowaniach, więc bardzo ciekawa wystawa. Myślę, że dawno nie byłem na podobnej. Warto się wybrać. Z innych wystaw niestety nie do końca miałem czas, ale przez to, że ze znajomym wpadliśmy w pewnego rodzaju przypadkową dyskusję, zostało mi polecone i przekazuję to dalej, w Teatrze Żydowskim. Pieśń nad pieśniami. To określenie chyba państwo znają, bo jest to przecież hymn o miłości ludzkiej i boskiej, co ważne, ale na deskach Teatru Żydowskiego staje się to pewnego rodzaju opowieścią o mniej takich zewnętrznych rzeczach, ale bardziej o duchowości, o miłości w duchowości i jaki sposób o tym rozmawiać, mówić z innymi. Tam jest akurat przedstawiona historia chyba rodziny, na pewno jest matka, mężczyzna, relacja kobiety i mężczyzny również tam się pojawia i pytanie brzmi, jak o tych sprawach wewnętrznych rozmawiać. I myślę, że to dotyka tego, czego ja ostatnio byłem współtwórcą, gdyż razem z Karolem z Orangutan Collective udało nam się na Spokój Festiwal wrzucić nas projekt kościoła, który będziemy budować w lesie. Ale nie będzie to kościół wprost, ale będzie to kościół tylko i wyłącznie metaforyczny. Staramy się naszymi różnymi rzeźbami, które będziemy stawiać w lesie, ten las przybliżać do właśnie tych takich odczuć metafizycznych, odczuć duchowych i tym samym może promując trochę naturę jako miejsce, do którego powinniśmy wracać, żeby móc się wyciszyć i może kontakt z Bogiem, no jakiegokolwiek Boga ktoś nie ma, a myślę, że każdy z nas jakiegoś ma, czy to będzie nauka, czy to będzie Bóg religijny już stricte, czy to będzie po prostu my sami, jako ten nasz mały wszechświat, do natury warto wracać i tak jak Van Gogh mu opowiadał w swoich listach, kiedy czuję się źle, zawsze idę rozmawiać z drzewem. No. Tą myślą gdzieś tam.
0: Cudowny koncept umieszczenia kościoła w lesie, jakby tak. Taka, że kontemplacja po prostu już...
1: Ja napisałem też pewnego rodzaju wiersze, nie wiem, czy będzie mi dane przeczytać, mogę o kościele przeczytać? Proszę. Jeden wierszyk, to bardzo dziękuję, to jest bardzo spontaniczne, ale przeczytam państwu wierszyk Kościół. Bóg nie upodobał sobie świątyń zbudowanych ludzką ręką. Biblia ustęp. Pomniki, jakim stały się kościoły, niczym kute w krysztale podniebne pałace, wyrastające katedry, są już niedostępne. Nie zamieszka w nich, kto nie ma za co. Raz po raz podmywane. Zamykają kolorowe światło witraży na klucz. Zapomnieliśmy, my ubodzy duchem i maluczcy, marząc o błyskotkach, półgołych kokotkach, że nasze królestwo jest dopiero w gałęziach wysokich, w niebiosach. I to tyle. To jeden z pięciu, które faktycznie powstały wraz z tą wystawą. Może się jeszcze uda, któryś przeczytam, ale już nie przedłużam.
0: Ja czuję w sobie potencjał naprawdę poetycki tutaj. No,
1: dziękuję serdecznie. Bardzo się dobrze poczułem, muszę ci powiedzieć, pisząc te wierszyki, bo to było tak, że równolegle pisałem pracę dla mojej dziewczyny Zuzi w kontekście betonu, więc szukałem po różnych normach betonowych, wyliczałem ciśnienia, które tam wewnątrz powstają, zgięcia, niezgięcia, jaka tam nośności jest w ogóle i tak dalej. I jak mnie tak już dobiło i dotknęło potężnie ten techniczny język, to uciekałem sobie właśnie w jakieś takie zabawy i wtedy mi poszło. Muszę ci powiedzieć, że też jestem zadowolony, bo to z godzinkę trwało i wszystko powstało.
0: No rośnie tutaj obok mnie taki mały człowiek renesansu.
1: Ja cię jeszcze dogonię.
0: Możliwe jak Tadeusz Kantor właśnie był taką osobą.
1: I tym właśnie... Pierwszy raz wspomnieliśmy dzisiaj o Tadeuszu Kantorze i będziemy wspominać aż do końca audycji, bo tak. On jest naszą główną personą dzisiejszych opowieści, także może już nie przedłużajmy.
0: Tak. Tymczasem Krzysztof Komeda, Sleep Safe and Warm, ale nie w całej krasie, bo trwałoby to 9 minut. Zostawiamy finał tego utworu. Sleep Safe and Warm i Tadeusz Kantor.

0: Zaułek dyskusyjny.
1: I wracamy tym samym do naszego Tadeusza Kantora, który 2 tygodnie temu pojawił się już w naszej dyskusji. Jednakowoż tam głównie rozmawialiśmy o Tadeuszu Kantorze, malarzu.
2: I rzeźbiarzu.
1: I rzeźbiarzu.
2: Ach, pamiętam.
1: I człowieku renesansie. Renesansowym.
2: Człowiek renesans.
1: Człowieku renesansowym. Jednakowoż no teraz chyba przyszedł ten najlepszy moment, kiedy możemy wspomnieć o wybitnym Tadeuszu Kantorze, reżyserze. Ale czy do końca reżyserze, czy też nie pokrótce aktorze? Aktorzyną? A kto ten?
2: No właśnie.
1: No właśnie, bo Tadeusz Kantor miał to do siebie, że każda z jego inscenizacji nie mogła obyć się bez krzesełka, na którym siadał to właśnie on.
2: Bezpośredniego udziału nawet w trakcie
1: spektaklu.
2: Właśnie.
1: Podczas spektaklu aktorzy ruszali się, przekładali rzeczy i Tadeusz Kantor, jak widać, od czasu do czasu denerwował się i czy to pomagał im przełożyć te rzeczy, czy to może nawet specjalnie to on je przekładał przed nimi, żeby wprowadzić się w pewnego ich aktorów, pewnego rodzaju dysonans, żeby poradzili sobie na scenie trochę inaczej. Dlatego, że no musimy pamiętać, że Tadeusz Kantor jednakowoż bardzo dużo prób teatralnych robił. Robił je też dosyć ciekawie, dlatego, że sam uważał, że to, co najlepsze w człowieku, to jest coś, co kryje się pod pokrywą rzeczywistości i realności, czyli te jakieś metafizyczne, nieodkryte, wewnętrzne energie i dlatego też swoich aktorów zamykał w teatrze, nie pozwalał im wychodzić i faktycznie kazał pracować od 1 w nocy do 6 rano.
2: Właśnie, ale to brzmi tak abstrakcyjnie, jak o tym mówisz, ale faktycznie dzisiaj jakiś wywiad mi przewinął się, to tam dwóch aktorów mówiło o tym, że na przykład jak wystawiali sztukę we Florencji.
1: Tak.
2: To piękna Florencja, super miasto, chcieliby troszkę obejrzeć, zwiedzić to miasto i nie mogli wychodzić nawet
1: w ogóle nie
2: z tego
1: mogli.
2: Miejsca.
1: I raz chyba tam nawet, że wyszli na chwilkę i wtedy Tadeusz Kantor wybiegł z papierosem, zaczął na nich okropnie krzyczeć, wyzywał ich od najgorszych, nie będę mówił kogo, i jak już zbeształ ich i do ziemi, to powiedział, że on zrywa w takim razie ten kontrakt i on ma ich wszystkich 4. Oni oczywiście wrócili bardzo elegancko, przeprosili Kantora, on się pogniewał 2 dni, a potem wrócił, jakby nic nie było i działał dalej.
2: To gdzie Tadeusz Kantor palił papierosy od tej 6 rano do 1 w nocy? Tadeusz Kantor na pewno się, jak się denerwował,
1: palił tam, gdzie chciał. Ogólnie okay. Tadeusz Kantor w którymś momencie, on miał 2 spektra, bo albo był w Polsce i tu mu

0: pokazywali dosłownie wszystkiego, no bo wiadomo, doktryna socrealistyczna, jego faktycznie dzieła zupełnie wybijające się, awangardowe, nowoczesne, były bardzo źle widziane. To też musiał uczyć do Francji, gdzie we Francji faktycznie jego dzieła odbierane już były z wielką aprobatą, mimo że wszystkie nawiązywały do tego jego tak naprawdę tych klisz pamięci, które dla niego były najważniejsze, czyli do historii Polski, historii tego, jak jego rodzina działała, co on sobie przypomina z młodości. Także chyba widz w Polsce byłby bardziej, nazwijmy to, łatwiej byłoby mu odczytać te jakieś wewnętrzne, mniejsze aluzje. Bo jednak powiedzmy sobie szczerze, Kasztanka, czyli koń Piłsudskiego, jako szkielet, tak, który wyjeżdża do przodu razem z samym Piłsudskim, jako szkielet stojącym, siedzącym na swoim szkieletowym koniu, no to jest rzecz, która dla Polaka będzie znaczyła zupełnie coś innego niż dla nieobeznanego w naszej kulturze historii Francuza. Dlatego właśnie Tadeusz Kantor bardzo mocno ubolewał i do śmierci walczył tak naprawdę o swój teatr Krico 2. Wiele razy się obrażał, wiele razy uciekał z Polski, ale zawsze, gdy uciekał, to ostatecznie do niej wracał. I to chyba pokazuje, jak wielkim mimo wszystko patriotą był Tadeusz Kantor, o czym wiele osób nie mówi. Więc tu chciałbym tak dopowiedzieć, że to były bardzo mocno kwestie polityczne, jeżeli chodzi o ten wyjazd do Francji. No i tam przecież spotkała go historia, w której sam Tadeusz Kantor miał być parę razy wyrzucany z teatru. Nie miał tam przez również jakieś polskie pomniejsze sprawy, chyba pisali nawet jakieś listy czy teksty, żeby Tadeusza Kantora faktycznie tam do domów kultury we Francji nie brać. I co ciekawe, to podobnoż około jednego roku właśnie nasza grupa teatralna z reżyserem na czele spędziła na tym, że w każdą niedzielę musieli się wszyscy pakować, wychodzić przed Dom Kultury, siadać tam. Tam spakowany Tadeusz Kantor już zaczynał swoje kłótnie z zarządcami Domu Kultury i ostatecznie po jednym dniu właśnie takiego protestu oni znowu byli zapraszani na kolejny tydzień i tak z tygodnia na tydzień musieli sobie migrować, pakować się. To też słyszałem z jakiegoś wywiadu jednym z aktorów. No właśnie, no ale Tadeusz Kantor te swoje w ogóle początki, jakie miał z teatrem, no to też to były początki dosyć specyficzne, no bo to przypada jednak na II wojnę światową w Polsce i dlatego specyficzny też teatr tworzył, bo tworzył teatr, który na przykład znajdował się na poddaszu w piwnicy. To chyba już wspominałem na naszym wcześniejszym spotkaniu, że właśnie tam zacierała się trochę granica aktora i osoby, która ten spektakl oglądała i wtedy urodziła się w Kantorze taka myśl, że przecież jeżeli aktor wie, że udaje i że w tym momencie gra, jeżeli faktycznie osoba, która ogląda, wie, że ten aktor udaje, to może warto by było wprowadzić to, że ci aktorzy trochę wiedzą, że mają grać. Że jakiś ten element samoświadomości aktorskiej, przekroczenia czwartej ściany i może dlatego te jego późniejsze już realizacje, czy to Kurka Wodna, czy to Nadobnisie i Koczkodany są coraz bardziej surrealistycznymi spektaklami, w którym to właśnie aktor przestaje już powoli być człowiekiem. Zaczyna być czy to jakąś kukłą, czy to jakąś maszyną, czy to właśnie jakimś elementem scenografii, bo ile razy widujemy aktora połączonego z walizką, z krzesłem, ze stołem,
1: czyli
0: z
1: nawet
0: krzyżem.
1: Czyli tak kiedyś postaci służyły jako symbole, symbolizowały coś, to tutaj nie mamy postaci, tylko symbolizującej coś, tylko mamy sam symbol.
0: Sam symbol.
1: Aktor gra symbol.
0: Mhm. I sam aktor właśnie chyba przez tą świadomość tego, że wszyscy tutaj wiemy, że ja gram, mógł trochę wyjść z tego i zacząć to granie postrzegać głębiej, metafizyczniej i nie na zasadzie spektaklu, a na zasadzie właśnie tych wewnętrznych energii, o których bardzo często wspomina Kantor. Czyli właśnie tym odruchom ludzkim, które nie do końca może są dla nas wytłumaczalne, ale ostatecznie stanowią o naszym najgłębszym człowieczeństwie. Nawet te przypadkowe Jung często wspominał, czy to Freud, o tym właśnie, że ktoś tam popełni gafę i na przykład pomyli się i powie złe słowo, albo się zająknie. I że nagle to jest ważne.
1: Tak,
0: to gdzieś w naszej podświadomości faktycznie o czymś znaczy. I może dlatego ten Tadeusz Kantor tak trochę eksperymentował nawet z samą formą spektakli, tylko po to, żeby wyciągać to, co może i nieważne, stawało się u niego w teatrze bardzo ważne.
1: To nawet tak Gombrowicz mi się znowu nasuwa jakoś, tak, że niskie, wysokie, prawda?
0: No bo właśnie
1: to,
0: Tadeusz Kantor...
1: niskie jest tym kluczem do zrozumienia.
0: I o tym przecież wspominał Tadeusz Kantor, jak rozmawialiśmy też o tym, jak on malował, że przecież te jego ambalaże to są znalezione przedmioty, które są śmieciami, które on mówi, że teraz mają nowe życie. Już przepiękna parasolka jest zniszczona i to jest nowe życie parasolki.
1: Tadeusz Kantor, pierwsza osoba, która rozpoczęła recykling.
0: No i co? Kantor ogólnie studiował scenografię i przez wiele lat był zawodowym scenografem. I od tego się zaczęło właśnie to podchodzenie bardziej rzeczowo i konkretniej do przedmiotu, niżeli do aktoru. I jeżeli chodzi o taki teatr tradycyjny, profesjonalny, mógłbym powiedzieć, to miał trochę najgorszą opinię.
1: Bo on wystawiał właśnie w czasie II wojny światowej, tak jak wspominałeś, na poddaszach, piwnicach, w prywatnych mieszkaniach. Czytałem o tym Balladynę Słowackiego.
0: No więc właśnie.
1: Czy Odysa.
0: I on, bo ja teraz czytam Kantor, jego metamorfozy, czyli zapiski na temat właśnie tych sztuk teatralnych, i sam wspomina bardzo często o tym w tych zapiskach, że właśnie trochę wychodził poza perspektywę samego mitu, a wchodził właśnie w perspektywę, jak buduje się ten mit i dlaczego. Więc znowu dotykamy właśnie tych troszeczkę pomijanych bardzo często kwestii, strukturalnych też. No ale co? No Kantor nazywał na przykład wszystkie teatry, które wtedy działały, budynkami nieużyteczności publicznej, z fałszywym blichtrem dekoracji i kostiumów. Pisał, że jest scholastyczny, przeniknięty konformizmem i w swej pretensjonalności nie do zniesienia. Więc on już od samego początku chyba właśnie tą strukturę teatru załapał i uznał, że musi wyjść poza nią. I dlatego chyba te teatry klasyczne nie do końca dla niego działały.
1: No i też ten bunt, prawda?
0: Tak, no właśnie, no bo uwaga, tu mam sobie specjalnie zapisałem, bo na ostatniej audycji tego nie miałem, że jego próby teatralne i to, jak różne teatry on dotykał, co to znaczy różne, to znaczy, że on z każdym kolejnym swoim dziełem próbował przekazać coś innego, próbował dotknąć jakiejś innej idei, czy to właśnie łamiąc czwartą ścianę, czy to łącząc ludzi z elementami ekspozycji, czy to zacierając granice pomiędzy teatrem a widownią. W ten sposób stworzył na przykład Montwę w 1956 i to jest teatr autonomiczny. W Małym Dworku z 1961 to będzie teatr Informel. Wariat i Zakonnica, bardzo ciekawe Witkacego. O tym zaraz wspomnę, co to Kantor z Witkacem, jak to romansowali sobie, oczywiście teoretycznie, nie praktycznie. Wariat z Zakonnicą to jest teatr zero, tak to nazwał. Kurka Wodna przypadło na lata, w którym Kantor coraz częściej sięgał po happening, więc to jest teatr happeningowy, 76. Na Dobnisie i Koczkonany, które tak naprawdę otworzyły Kantora do tej wielkiej, nowoczesnej struktury teatru, bo to był niebywale, jak na tamte lata, 73 rok, niebywale współczesne dzieło, to jest teatr niemożliwy. Czyli już tutaj właśnie zaczynamy trochę wchodzić w samo krytykowanie takiej typowej struktury teatralnej. Teatr niemożliwy to jest ten teatr, gdzie wszyscy mówili, nie, to nie wyjdzie, to jest niemożliwe.
1: Absurdalne.
0: Absurdalne wręcz. A on ten absurd ciągnie, pcha i
1: cudownie, jak się tam Kantor naprzemiennie tutaj skami.
0: Znowu,
1: i panowie,
0: prawda?
1: Razem w parze idą.
0: A to musimy porozmawiać, bo ja na te dzienniki złapałem i jestem przeszczęśliwy, że mi je poleciłeś.
1: Notatniki,
0: tak. One są fantastyczne.
1: Ale to zaraz.
0: Dobra. No i kolejne etapy tego teatru Krico 2 wyznaczyły konsekwentną drogę do takiego największego teatralnego, artystycznego spełnienia Kantora, jakim stał się Teatr Śmierci. I
1: właśnie
0: tu jego te największe dzieło, nagrane jeszcze przez jego przyjaciela Wajdę, czyli to, o czym wspomniałeś.
1: Tak, to dzisiaj oglądałem.
0: To, co dzisiaj oglądałeś, czyli Umarła klasa. Jak ci jest?
1: No ja już powiedziałem, wisielczo. Ciężko, jakby będąc jeszcze samym takim młodym człowiekiem i oglądając te, jak to się nazywa, kiedy po 25 latach na przykład z powrotem ludzie się spotykają właśnie z tej jednej klasy.
0: No więc właśnie.
1: Powiedz coś, daj mi jakąś podpowiedź, bo to jest...
0: No to ja może jakoś tak o państwu chwilkę opiszę o tym, co się dzieje, jak zaczyna się w ogóle cały film Wajdy, bo jest to już film. Zaczyna się od tego, że Tadeusz Kantor lekko szykuje swoją scenę gdzie? No tak naprawdę w jakiejś piwnicy, nawet że prawie w jakimś bunkrze, który tak naprawdę znajduje się nie wiadomo w jakiej scenerii, nie wiadomo gdzie i nagle wchodzi tłumnie do muzyki. Cały...
1: Francuskiego walca.
0: Tak, bo tam się przewija cały czas francuski walec. Walc, przepraszam najmocniej. Coś mi się dzisiaj język trzepocze.
1: Po tobie chyba walec
0: tak,
1: przyjechał.
0: Po mnie walec przyjechał. Przyjdzie walec i wyrówna, jak to mówił. Ojejku, zapomniałem. Jak się nazywał ten pan, który... śpiewał po...
1: Uciekajmy w dygresję. Tak. Mnie jeszcze ciekawi bardzo, bo zaraz może opiszesz umarłą klasę, jak to wygląda, ale na pewno to element jakiś ważny jest, o którym jeszcze mówiliśmy poza audycją, że Tadeusz Kantor jest cały czas na scenie.
0: Tak.
1: I bierze udział czynny w tych spektaklach w czasie rzeczywistym i w umarłej klasie, w tym nagraniu, spektaklu Wajdy, on generalnie czuje, jakby widać w ogóle te ruchy, jakby dyrygował nimi.
0: To jest dyrygent.
1: Ciekawe jest też to, że to jest niemy dyrygent, on się nie odzywa, czyli w sumie nie wchodzi w tę sferę, jakby to powiedzieć właśnie, poleceń werbalnych, ale tylko jakby na domyśle to wszystko ustanawia, prawda? Bo tymi ruchami niedookreślonymi rąk.
0: Ale znowu to są przedziwne ruchy, właśnie ty wspominasz o jakimś dyrygencie, ale po co tam w ogóle jest dyrygent, prawda?
1: Ja myślałem, że to może to dyrektor.
0: Tak, dyrektor, coś takiego. Ja tutaj mam fajny cytat i wydaje mi się, że on trochę odpowiada na to pytanie, bo sam Kantor wspomina, aktor, wędrowny, wieczny tułacz, nie mający domu ni miejsca, daremnie szukający przystani, nie rozstający się ze swoim bagażem, w którym spoczywają jego wszystkie nadzieje, iluzje, ich bogactwa, ich fikcja, które broni zazdrośnie i do końca przed nietolerancją i obojętnością. I trochę czuję, jakby to sam Tadeusz Kantor jako jedyny w tej całej inscenizacji był tą taką trochę kurtyną pomiędzy aktorami, a pomiędzy faktycznie osobami, które oglądają całą widownią. Tak. Że on trochę też, przechodząc pomiędzy nimi, pokazuje właśnie, gdzie jest ta granica tego, co oglądamy, a w czym jesteśmy i w czym uczestniczymy. Mhm. Dodatkowo też sam Kantor bardzo, ale to bardzo wrażliwie podchodził do swoich dzieł. Myślę, że on był zakochany w swoich dziełach i on niczym małe dzieci próbował je pielęgnować i jeszcze raz pielęgnować i tym samym chciał to pokazać, wydaje mi się,
1: samej publiczności, jak
0: ważne to jest dla niego, no bo właśnie on dotyka cały czas wszystkimi jego dziełami swojej przeszłości, tych klisz pamięci. Chyba chce stanąć koło tego małego Tadeusza Kantora i powiedzieć, tak, jestem blisko i ja to razem z tobą oglądam, uczestniczę w tym.
1: Poniekąd jak Konwicki właśnie, również Tadeusz. No ale to opowiedz mi właśnie, na czym polega ta umarła klasa. Ja przeczytałem jedną anegdotkę, że Tadeusz Kantor po prostu przez jakieś okno zobaczył pustą klasę i puste ławki szkolne i bardzo długo wpatrywał się w to miejsce.
0: Starego kościoła to jest ważny, który znajdował się gdzieś właśnie na uboczu Wielopola, które jest bardzo mu bliskie.
1: Tak.
0: I kiedy zerknął na te stare ławy, to doznał znowu jakiegoś olśnienia i przypomniał sobie, jak u niego faktycznie działała nauka i działały lata młodzieńcze, kiedy do szkoły chodził. I to gdzieś było jakąś podstawą inspiracji do pokazania właśnie tego starego człowieka, który nagle wraca do swojej młodości, siada na ławkach i musi się jakoś odnaleźć wśród klasy, powiedzmy sobie szczerze, tak jak mówi to sam tytuł, umarłej. Bo dookoła nie ma tylko i wyłącznie ludzi, ale są ludzie pomalowani jak lalki i lalki przypominający tych ludzi. Nie do końca w którymś momencie jesteśmy w stanie rozpoznać, Który z tych postaci jest lalką, a który tak, człowiekiem?
1: Jeszcze jakość nagrania również pomaga w tym, jak
0: ale no przecież jak oni działają. Oni nie opowiadają i nie mówią często jakichś rozbudowanych zdań i słów. No oni tak, podskakują, trzepoczą się, klekotają, używają onomatopei i tym samym łapią tą lalkę i robią z nią to samo. I my już nie do końca czujemy, co jest czym. Co jest naszą jawą, a co jest rzeczywistością. W tym filmie bardzo mi się podoba to i niestety, ale w innych jego spektaklach no nie dało się tego stworzyć, no bo nie jest to film, kiedy oni w którymś momencie wychodzą na zewnątrz. I mamy takie wielkie łąki zielone, bajeczne i oni tam chodzą, biegają, skaczą, tańczą i nagle znowu wracają do tej przestrzeni zamkniętej szkoły.
1: Tak.
0: Trochę gombrowiczowsko, nie wiem, czy też czułeś z tymi zabawami, że o, kto tam, tam były jakieś pytania, kto był pierwszym królem Polski, kto tam najechał jakiś tam naród, jakieś takie głupie pytania, na które są jeszcze trochę głupsze odpowiedzi, schematyczne, znowu stawianie tego człowieka tak trochę mechanicznie. Ja tu czułem tę gombrowiczowską krytykę szkoły z tym Mickiewiczem wystawionym poza piedestał, którego wszyscy musieliby się uczyć. Tam był Słowacki u tego, ale Mickiewicz był chyba właśnie u Kantora przez chwilę wspominany. Jakiś tam był fragment utworu, pamiętam, przypominałem sobie i to znalazłem. Ale no właśnie i trochę ci ludzie są wyciągnięci i stanowią jakiś taki jeden, jako grupa, jeden żywy organizm,
1: tak,
0: który
1: prawda.
0: Współdziała, zaczyna sam siebie napędzać. I czy jakbym miał ci odpowiedzieć, jaki jest sens albo puenta tej scenizacji teatralnej? Nie wiem, czy tu szukamy puenty i sensu. Myślę, że tu tego, czego szukamy, to właśnie wrażenia bycia w tym teatrze. Wrażenia bycia wraz z Kantorem dookoła tych wszystkich przedmiotów i odczuwania tego nielogicznie, ale wrażeniowo, emocjami. No mnie to bardzo przytłaczało, plus dodatkowo fantastycznie wspomniałeś o walcu. Te jego dzieła są bardzo muzyczne, bardzo rytmiczne. To w jaki sposób mówią te postaci, prawie tak jak mówiłyby do jakiegoś taktu. Ja czułem przez chwilę nawet, że jakby Tadeusz Kantor pisał w dzienniku w nie pięciolinie, ale tym specjalnym do pisania nut. Jakby one właśnie były wraz z tą muzyką kreowane, ale ta muzyka w którymś momencie też staje się na tyle powtarzalna, na tyle zaczyna być monotonna, że staje się jakimś tłem i prawie że staje się częścią tego organizmu, który tam działa. I ja przynajmniej pozostawiłem przy Umarłą klasę z takim wrażeniem, jakby to wszystko razem z Kantorem, razem z widownią zbiło się w taką jedną kupę i nagle rozpadło się i wyszło.
1: Kiedy nie ma walca, nie rozbrzmiewa walc, to rozbrzmiewa z kolei mechaniczna kołyska.
0: Tak, właśnie.
1: I ten kolejny znowu rytm nadaje temu szaleństwu całemu, jakie się rozgrywa na tej scenie. Tak, ja prosiłem nawet w duchu w pewnym momencie, żeby już przestała się ta kołyska cały czas odbijać w jedną i drugą.
0: Ile tam jest też o śmierci samej w sobie.
1: Tak,
0: i tutaj kolejny cytat Kantora. Życie wyraźne w sztuce wyraża się poprzez brak życia. I to był gdzieś kwintesencja tego teatru śmierci, że on pokazując brak życia i brak człowieczeństwa, pokazuje, że dopiero wtedy, kiedy dotkniesz może tego dna, zaczynasz na nowo rozumieć i czuć.
1: A to jest dobry cytat, fajny.
0: No i wiadomo, wojna i zagłada to są te rzeczy, które Tadeusza Kantora najmocniej dotykają, no bo on jednak bardzo wrażliwie przeżył te lata. Mimo, że działał i tworzył i wyrodził się wtedy z niego taki porządny buntownik, to mimo wszystko trzeba mocno pamiętać, że dotknęło go to wyraźnie i mocno. Przecież cała jego rodzina również. I tu wielopole, w którym pojawia się postać na przykład mundurowych, wojskowych, którzy pozują do zdjęcia. Stają właśnie tak, jakby miało być robione zdjęcie. Wyjeżdża nagle na podpórce stary aparat i ten aparat jest ciągnięty przez kobietę w meloniku i ta kobieta strasznie się śmieje i my nie wiemy, dlaczego ona się śmieje i ona chce już zrobić zdjęcie, pociąga za korbkę do robienia zdjęcia i w tym momencie z aparatu wysuwa się kolba pistoletu, karabinu maszynowego, ładuje w ten aparat amunicję i zaczyna do nich strzelać, śmiejąc się. Nie? Więc bardzo abstrakcyjne. Można by było powiedzieć, że może nie znając całego teatru Cantora groteskowe sceny, jednakowoż bardzo, bardzo straszne.
1: Straszne.
0: Tak, w ten sposób. Także musimy gdzieś tam uznać, że tym manifestem teatru śmierci właśnie jest ta umarła krasa.
1: A to właśnie teatr śmierci, jakbyś mógł mi jeszcze na szybko...
0: No, ja tutaj mam taką zapiskę, którą sobie zapisywałem jeszcze na wcześniejsze, że formuła teatru śmierci polegała na stworzeniu plastycznej ilustracji mechanizmów pamięci. O tych kliszach pamięci, o których wspominałem. Mhm. Sekwencje nierealnych obrazów, strzępy wspomnień, natrętnie powracające sceny, absurd sytuacyjny. Cielesność i fizyczność wpływa na kształt naszej pamięci i wyobraźni. Więc tu musisz sobie gdzieś w tym teatrze śmierci pamiętać o tym, że cały czas wspominamy jakieś dawniejsze rzeczy, ale przerabiamy je przez to, jak się czujemy teraz, jak nasza pamięć działa i z jakimi innymi elementami gdzieś faktycznie się to łączy. Cantor przecież sam opowiadał o tym, że jak on myśli, to myśli raczej obrazami, więc od razu gdzieś kreują się jakieś sceny czy nie sceny i dlatego fantastycznie, że wspomniałeś o tym, że sama umarła klasa powstała wraz z tym, jak on zerknął na starą szkołę. Tak. Bo sam Cantor w tych metamorfozach i swoich notatkach pisze, że wtedy łapie najlepsze, najwspanialsze, najkonkretniejsze inspiracje, kiedy to idzie na spacer i przechadzając się ogląda świat dookoła siebie. Spojrzałeś na zegar. Widzę, że jest 15:54.
1: Tak, ale... Chciałbym, żeby jeszcze wybrzmiał utwór, tak. Więc może jakoś skonkludujmy. No tutaj wydaje mi się, że troszkę niewyczerpany jest ten temat.
0: A ja myślę, że nigdy nie będzie wyczerpany ten temat. Ja to skonkluduję pewnym cytatem Cantora, który też udało mi się tutaj odnaleźć.
1: Ile masz tutaj zakładek, tak, po prostu i różnych w tych metamorfozach. Metamorfozach Cantora.
0: Tak, one są fantastyczne. Jeżeli chodzi o formę, to też są bardzo ciekawe, dlatego że one są tak cięte. Nie są pisane słowa po sobie, ale jest bardzo dużo enterów. Oczywiście on to tak sobie pisał u siebie. Metamorfozy. Cały kontekst. Cantor w tym momencie zaczyna opowiadać na temat różnych tendencji w sztuce i konkluduje to w ten sposób, że chyba chce powrócić do mniej teoretyzowania praktyk, ale bardziej właśnie takich wewnętrznych. I to mnie jakoś dotknęło. Metamorfozy. Jeszcze jedna operacja mitologiczna. To magiczne słowo uwolni mnie od zbyt teoretycznych konfliktów. Rozluźni kanony wolnością poezji i wszystko stanie się jasne. I temu Państwu życzę, żeby tą wolność poezji u siebie pozostawić i wolność interpretacji, bo jakkolwiek bym nie konkludował Cantora trzeba przeżyć. Każdy z nas odnajdzie tam coś dla siebie tego Państwu na koniec naszej audycji życzę.
1: Czy jeszcze takie szybkie pytanie, czy można gdzieś się znaleźć sztukę? Tak. W sensie gdzieś grają Cantora?
0: Na chwilę obecną nigdzie Cantora nie widziałem. Boję się, że niestety, ale wraz ze śmiercią Cantora przed jego ostatnim spektaklem Dziś są moje urodziny, który miał być pokazany przez Teatr Cricot, tak naprawdę tylko raz po śmierci artysty, nic nie ma. Na całe szczęście można w oryginale obejrzeć wszystko, czy to na YouTubie, czy to na stronie Teatru Telewizji. Tam również z krótkimi opisami jak najbardziej wszystko jest.
1: Pewnie Teatr Telewizji ma o wiele wyższej jakości. Tak, o tym nie pomyślałem wcześniej. No
0: jak
1: dobrze.
0: Mamy chwilę, to może niech utwór wybrzmi na sam koniec. My już się pożegnamy, bo mam dłuższy cytacik, o którym chciałbym zamknąć to wszystko. Czy można?
1: To znaczy najpierw utwór.
0: Na początku cytacik, my pożegnanie i utwór na koniec.
1: To może pożegnajmy się teraz, po pożegnaniu cytacik i wtedy utwór.
0: Cudownie. Fantastycznie. Fryderyk Litwin, bardzo ci dziękujemy. Audycję. Machamy ci
1: serdecznie.
0: Z uśmiechem niczym to słoneczko dzisiaj za oknami.
1: Igor Toporowski rozmawiał dzisiaj z
0: Tymoteuszem Dąbrowskim. Bardzo ci dziękuję, Igorze, że obejrzałeś Umarłą klasę. No, a teraz oddaję głos Tadeuszowi Kantorowi. U progu mojej przyszłości stałem przed jej nieskończonością. Bez końca ruszyłem w tę przyszłość z otwartymi szeroko oczami i z wielkością w plecaku. Nie ustalałem w pośpiechu jak inni. Nie utrwalałem swojej sylwetki. Czułem już wtedy, że indywidualność nie leży w formie i geście stylistycznym. Nie ustalałem rysów mego oblicza, aby je później nieść przed sobą znaną drogą do progów muzealnych. Czułem, że jest to zbyt uproszczone i sztuczne, że moja indywidualność i moja prawda leży gdzieś o wiele dalej, że będę szedł do niej długo, że ta wędrówka i jej niespodziewane perypetie będą składały się w końcu w moje oblicze, a nie forma. Koniec cytatu.

0: Festina lente, czyli spiesz się powoli.
1: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Radio Wnet.
3: Reklama.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Po reklamie.
2: Radio Wnet.
5: Thank you.

muzyki, bardzo znanej postaci muzyki włoskiej, czy też ogólnie rzecz biorąc show biznesu włoskiego lat powojennych, Lelio Lutaciego. To być może nazwisko już Państwu coś mówi, ponieważ już wielokrotnie wracałem do jego muzyki, ale nigdy nie mieliśmy takiej audycji monograficznej, a ponieważ dwie poprzednie audycje były właśnie także takimi audycjami poświęconymi tym poszczególnym piosenkarzom, czy też kompozytorom, był Henry Mancini, był Renato Rachel, to pomyślałem sobie, że do trzech razy sztuka. I tym razem naszym na warsztat weźmiemy muzykę i biografię Lelia Lutaciego, który urodził się w Trieste 27 kwietnia 1923 roku. Dlatego też jest to dobry pretekst do tego, aby posłuchać jego kompozycji. Był to muzyk, artysta o bardzo wielu twarzach. Był przede wszystkim właśnie muzykiem, był pianistą, ale był także kompozytorem, był tekściarzem, był również dyrygentem, ale ponadto był prezenterem telewizyjnym, radiowym, był wreszcie aktorem, a także reżyserem, więc bardzo bogata kariera, która trwała wiele, wiele lat, chociaż początkowo Lelio Lutaci miał zostać prawnikiem, a przynajmniej prawo studiował, ale no właśnie, tak się potoczyła jego kariera, że jeszcze w latach no, można powiedzieć, wojennych, ponieważ zaczynał w roku 1943, produkował się w różnych klubach muzycznych w północnych Włoszech i w taki sposób został taką ikoną włoskiego jazzu i tego swingu już tego czasu wojennego i powojennego. Będziemy słuchali, tak, ponieważ zwykle w tych audycjach komentuje każdy utwór, którego słuchamy. Tym razem będzie troszkę inaczej, ponieważ te niektóre utwory, których będziemy słuchali, są dość krótkie, to dlatego, że często są to utwory z filmów, do których muzykę pisał właśnie Lelio Lutaci. Dlatego będziemy, powiedzmy, puszczali kilka utworów po kolei, ale za każdym razem oczywiście będę Państwa wprowadzał w tę daną grupę utworów. I zaczniemy może od muzyki, od utworu Conjura Blues. To jest utwór, który napisał Lelio Lutaci, ułożył, skomponował do filmu Toto lascia ora doppia. To jest film z roku 1956. Słuchamy.

Conjura Blues z filmu Toto Lasie ora Doppia, rok 1956 w reżyserii Camilla Mastro Cinquego, ale to te trzy utwory, które za chwilę posłuchamy, były skomponowane, zostały skomponowane przez Lelia Lutaciego do chyba bardziej znanego filmu, ale również z roku 1956, do filmu Totò, Peppino e la Malafemmina. Film, który jest, no chyba można powiedzieć, takim kultowym dziełem z lat 50., drugiej połowy lat 50. Zresztą tam sporo tych najbardziej znanych kompozycji Lutaciego się znalazło. Słuchamy teraz trzech utworów. Będzie to utwór Sonierai di me, będzie także Gabriella i będzie również po raz kolejny Sonierai di me, ale już w wersji z orkiestrą.

Mówiłem na początku tej audycji, że Lelio Lutacji to ktoś, o którym już opowiadałem w audycjach Dolce Farniente, no chociażby w tych audycjach, w których mówiłem o tym wyjątkowym mieście, jakim jest Triest, ponieważ nasz dzisiejszy bohater z Triestem właśnie był związany. Jeszcze będziemy słuchali tych piosenek o Trieście, ponieważ Lelio Lutacji i urodził się w Trieście, i również zmarł w tym mieście 8 lipca 2010 roku, chociaż całą swoją karierę rozwijał, no prawie całą rozwijał poza tym miastem, ale zaczynał w Trieście jako muzyk, grał, tak jak już wspomniałem, na fortepianie i zaczynał w radio Triest. Tam w Trieście także poznał innych wielkich muzyków tamtego czasu, no między innymi Teddy'ego Reno, o którym już wielokrotnie już także mówiliśmy na naszej antenie. Teddy Reno, który jest także seniorem włoskiej muzyki, bodajże w tym roku kończy 99 lat, ale tak, w tych pierwszych latach pracował w radio, a później już po II wojnie światowej współpracował z wydawnictwem muzycznym CGD. To było wydawnictwo muzyczne, które właśnie zostało założone przez Teddy'ego Reno, które także produkowało, wydawało taką muzykę jak na tamte czasy oryginalną, tak to powiedzmy, ponieważ Lelio Lutacji na pewno także był jednym z tych pionierów muzyki włoskiej, w takim sensie, że wprowadzał nowe rytmy do tej muzyki, która po II wojnie światowej jeszcze była w dużej mierze muzyką przedwojenną, ale także była to w dużej mierze muzyka w takich rytmach neapolitańskich. Wiemy o tym także, już dużo mówiłem, w jaki sposób ta muzyka dopiero się zmieniała od początku lat 50. A Teddy Reno, cały czas mówię Teddy Reno, ponieważ być może dlatego, że on również jest z Triestu, Lelio Lutacji wprowadził dużo jazzu i takiej lekkości do muzyki włoskiej właśnie przez swoją pracę w radio. Radio Trieste, później RAI, również jako kompozytor w jakiś i przede wszystkim dyrygent orkiestry, jednej z orkiestr RAI. Ta muzyka, także tą muzykę związaną z takimi rewiami i tak dalej, on to bardzo modernizował w latach powojennych, szczególnie od lat 50., gdy to przeniósł się do Turynu i gdy to właśnie w roku 1950 stał się tym jednym z dyrektorów orkiestry RAI. Słuchamy teraz kolejnych utworów. Będą to dwie kompozycje Lelia Lutaciego, obydwie w rytmie czaczy. Pierwszy to furto cha-cha-cha, drugie to cha-cha-cha in maschera. Słuchamy.

Tak jak mówiłem, Lelio Lutazzi nie tylko pracował jako muzyk, nie tylko jako kompozytor, nie tylko w radio, chociaż w radio zaczynał, ale przede wszystkim kojarzymy go z telewizji, z tymi początkami włoskiej telewizji, która, przypomnę, rozpoczęła swoją działalność w roku 1954 i to właśnie w tym roku Lelio Lutazzi przeniósł się do Rzymu i tam stworzył pierwszą orkiestrę telewizyjną. No i to właśnie ta telewizja sprawiła być może, że stał się tak bardzo znany, ponieważ jedno też trzeba powiedzieć, Lelio Lutazzi był bardzo fotogeniczny, miał bardzo taką ekspresyjną twarz i dlatego też kojarzymy go z bardzo wieloma programami telewizyjnymi. Bardzo również kojarzymy jego głos, ponieważ nie tylko był taką znaczącą postacią na ekranie, ale także miał dość charakterystyczny głos i dlatego też no, chociażby pracował w radio. Opowiadałem kiedyś Państwu o tym takim quizie, takim programie muzycznym Il Motivo in Maschera, coś w rodzaju Jaka to melodia, i to właśnie w tym programie pracował Lelio Lutazzi, oczywiście zapewniając oprawę muzyczną, ale tego było znacznie więcej. My oczywiście kojarzymy przede wszystkim Lelia Lutazziego, jeżeli chodzi o jego pracę telewizyjną, z programem Studio Uno, który był transmitowany na falach RAI od roku 1961 do roku 1967. To należy sprawdzić, ale jestem prawie pewien, i właśnie w RAI, właśnie w Studio Uno, można powiedzieć, że był na pewno jedną z twarzy Studio Uno wraz z Miną. On to zapewniał także oprawę muzyczną. Zawsze prezentował się bardzo elegancko w garniturze i również występował u boku Miny. Proponuję, abyśmy posłuchali ich wspólnego występu. Na początku jest to pewien dialog, w którym Lelio Lutazzi żali się Minie, że nigdy nie był tym un uomo per me. To tylko przypomnę Państwu, że Mina miała taką swoją sekcję w tym programie Studio Uno, un uomo per me, w którym rozmawiała za każdym razem z jakimś ważnym aktorem, czy też postacią włoskiego show biznesu. No w każdym razie tutaj w tym dźwięku, który posłuchamy, występuje Lelio Lutazzi i wspólnie, płynnie przechodzą do wykonywania dość długiego utworu, tak więc zamieniamy się w słuch i przenosimy się do roku 1965.

Podzielio Lutacji na początku przeniósł się do Turynu, a później do Rzymu, to tak jak już mówiłem, nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach, o tym skąd pochodzi i też w swoich piosenkach wielokrotnie oddawał hołd Triestowi, temu miastu, które znajduje się między tą kulturą włoską, kulturą katolicką, łacińską, a z drugiej strony Jugosławią, Bałkanami. To właśnie w tym Trieście też krzyżuje się to wszystko z tą bardziej centralną, z tą atmosferą środkowej Europy. Triest przecież był jedynym portem Cesarstwa Austro-Węgierskiego i też nie dziwi o to, że Triest był tym miastem, które zawsze było gdzieś tam w centrum różnych sporów terytorialnych. Ostatecznie wiemy, miasto to przypadło Włochom po II wojnie światowej, ale przez kilka dobrych lat było to miasto znajdujące się pod kuratelą międzynarodową i to właśnie w tym mieście dorastały, kształtowały się te różne talenty muzyczne, między innymi właśnie Lelio Lutacji. Posłuchamy teraz trzech utworów, które być może Państwo już kojarzą, ponieważ co najmniej dwa już emitowaliśmy na naszej antenie w audycji Dolce Farniente, której Państwo słuchają. Pierwszy utwór, którego posłuchamy, nosi tytuł El Can de Trieste, drugi Cosón Lontan de Ti Trieste Mia i wreszcie trzeci Ritorno a Trieste, śpiewa Lelio Lutacji.

0: tenta veci, più se ga voglia de pianzer come i fioi. Sarà che più che se diventa veci, più che se diventa veci, più se ga voglia de pianzer come i fioi.
1: Lelio Lutazzi to, tak jak już mówiłem, radio, telewizja, ale to nie tylko Studio Uno. Wspomniałem o tym programie Il Motivo in Maschera, przepraszam, ale ich było znacznie więcej. Tych najróżniejszych programów, których autorem, programów autorskich Lelia Lutazziego, jeżeli chodzi o telewizję, no to było Studio Uno, ale także był program Doppia Coppia, którą prowadził Lelio Lutazzi z francuską gwiazdą Sylvie Vartan, ale również programy takie jak Teatro Dzieci, czy też Ieri e Oggi. To można by tutaj długo wymieniać, ale były także programy radiowe, choć Lelio Lutazzi zaczął pracować przede wszystkim w telewizji, to nigdy nie porzucił radia i to chyba właśnie z radiem później była związana przede wszystkim jego kariera pod koniec lat 60., tak jak już mówiłem, w drugiej połowie lat 60. skończył się program Studio Uno, zresztą to Lelio Lutazzi występował w tym ostatnim odcinku i żegnał się z widzami, ale później od roku 1967 w radio właśnie Lelio Lutazzi pracował przy programie Hit Parade. To był taki program muzyczny emitowany na falach RAI od stycznia 1967 do grudnia, do końca grudnia roku 1976. To był każdy piątek, audycje półgodzinne i no i ta druga część jego kariery, właśnie lata 70., to przede wszystkim ten program radiowy, ale także wiele innych programów i także współpraca, która wciąż miała miejsce, współpraca z telewizją. Ale my teraz słuchamy muzyki, już chyba Państwo zrozumieli, że Lelio Lutazzi pisał także muzykę filmową i teraz posłuchamy trzech utworów. Pierwszy, Due Tromboni in Blue Jeans, to muzyka jazzowa, którą można usłyszeć w filmie Risate di Gioia z roku 1960. Il Marito Bello to z kolei muzyka z roku 1959 do filmu Il Nemico di Mia Moglie. No i wreszcie piosenka Calypso, muzyka Calypso in the Rain, to z kolei z filmu Classe di Ferro. Słuchamy.

0: In Polinesia c'è un'isoletta ancora dove la gente se ne sta beatamente appisolata in mezzo ai fiori. Pensa a far l'amor, amor, amor, pensa a far l'amor, amor, amor. Non hanno il bagno, ma ciascun la doccia fa sotto la pioggia canticchiando allegramente quel calipso che ha nel cuore. E che dice amor, amor, amor, e che dice amor, amor, amor. Saputo questo fatto, sapete cosa ha fatto il famoso Frankie Lane? Ha fatto una canzone, un vero successone che si chiama Calypso and the Rain. Cia cia cia cia cia, questo è il Calypso, cia cia cia cia cia, di Frankie Lane. Se c'è un sol che incanta, non si canta, perché questo è il Calypso in the Rain. Cla cla cla cla cla, fa la cornacchia, ta ta ta ta ta, spara John Wayne. Ma se rompe il tuono, io lo suono, perché questo è il Calypso in the Rain. This is Calypso, this is Calypso in the Rain. Cha cha cha cha cha, this is Calypso, cha cha cha cha cha, by Frankie Lane. If the sun is shining, you can sing it just because it's Calypso in the Rain. Cha cha cha cha cha, the skies are dropping, cha cha cha cha cha, on my long plane. Everything goes right, boy, just quite quiet, boy, just because this is Calypso in the Rain. This is Calypso, this is Calypso in the Rain. That's my Calypso.
1: Ale lata 70. to także, nie wiem jak to nazwać, chyba pewien taki dramat w życiu artysty, który na pewno wpłynął na jego dalszą karierę, w sumie już karierę, która trwała dobre 30 lat, a mianowicie pobyt w więzieniu, ponieważ w maju 1970 roku został aresztowany w związku z podejrzeniem o handel narkotykami wraz z Walterem Chiarim. Okazało się ostatecznie, że nie ma dowodów, które wskazywałyby na to, że Lelio Lutacji w jakikolwiek sposób miał być uwikłany w ten handel narkotykami. Wszystko raczej sprowadziło się do pewnego quid pro quo. Nie będę Państwu tutaj opowiadał o tym, ponieważ to dość skomplikowana historia. Ważne jednak, że Lelio Lutacji spędził w więzieniu prawie miesiąc i to miało poważny wpływ na jego karierę w takim sensie, że przede wszystkim napisał książkę, po drugie także miało to wpływ na jego działalność artystyczną. Chyba można powiedzieć, że od tego momentu Lelio Lutacji zaczął powoli się wycofywać z tego życia, z tego show biznesu, chociaż cały czas był aktywny. W chwilę nie prowadził swojego programu radiowego Hit Parade, ale wrócił w roku 1971 i prowadził ten program już do samego końca, do roku 1976. No a później lata 80. i 90. to już telewizja, to współpraca z różnymi postaciami jeszcze znanymi właśnie z lat 60., ale no to już nie była ta to już nie był ten Lelio Lutacji, którego znaliśmy z lat 50. i 60., a później lata 2000. to jeszcze to powrót do różne występy, czy to z miną, czy to również uczestnictwo w festiwalu w Sanremo w 2009 roku. No, na pewno ta kariera Lelio Lutacji był aktywny do samego końca swojego życia, czyli do roku 2010. Słuchamy teraz kolejnych utworów z dzisiejszej playlisty. To będą dwa utwory. Pierwszy to Record Shop z filmu Promesse di Marinaio, to rok 1958, a drugi to Slow Alla Festa z filmu, z którego muzyki już słuchaliśmy, czyli Classe di Ferro. I tak, będziemy mieli jeszcze jeden mały utwór na zakończenie dzisiejszej audycji.

I tak, proszę państwa, zbliżamy się do końca audycji Dolce Farniente. Przed nami jeszcze jeden utwór, ale już teraz zachęcam państwa do tego, aby pozostali państwo z Radiem Wnet, abyśmy świętowali wspólnie dzisiejsze święto Konstytucji 3 maja. Mam nadzieję, że miło państwo dzisiaj spędzają ten czas, tę niedzielę i że ta godzina jeszcze bardziej umiliła ten wyjątkowy dzień. Dzisiaj była to audycja poświęcona Lelio Lutaciemu, który interesował się również rytmami nie tylko europejskimi, interesował się chociażby bossanową, muzyką brazylijską i teraz posłuchamy na zakończenie dzisiejszego programu muzyki, utworu Desafinado w wykonaniu Lelio Lutaciego. Ja się z państwem żegnam. Audycję Dolce Farniente przygotował Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
2: To była autopromocja.
4: Maj piękny, maj u Polaków. Błogi raj. Z Użgorodu wita się Paweł Bobołowicz,
5: a z Lwowa Artur Żak. W tym wzniosłym dniu chciałbym po prostu powiedzieć wszystkim rodakom, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, czy po tej, czy po tamtej stronie granicy, że ta idea Konstytucji, idea Rzeczypospolitej, to jest nasza taka wspólna sprawa, prawa, honoru i wolnych obywateli, i życzę wszystkim samych najlepszości ze szczęśliwością w ten radosny dzień.
4: Do tych życzeń oczywiście się dołączam. Dzisiaj dużo będziemy mówili o Konstytucji 3 maja, ale jeszcze powiem, że z Warszawy i z Brwinowa tam realizują nasz program Fryderyk Litwin na antenie Radia Wnet i Lech Rustecki na kanałach YouTube Radia Wnet i kanale Czarne Niebo. Zapraszam Państwa do oglądania tych naszych materiałów też w formie wideo, zwłaszcza, że dzisiaj będzie jeszcze relacja Artura ze Lwowa z obchodów 3 maja i chociażby dlatego warto jest też obejrzeć dzisiaj nasz program, chociaż będą też jeszcze inne materiały, bo oczywiście będziemy rozmawiali o Konstytucji 3 maja w kontekście wschodnim, a naszym gościem będzie Robert Czyżewski, polski historyk, dyplomata. Będziemy też rozmawiać o temacie szczególnie istotnym, temacie dotyczącym ekshumacji na Wołyniu.

0: ciężkim momentem, bo Państwo doskonale wiecie i znacie opowieści Dmytra, jak ta sytuacja jest skomplikowana, jak wyglądają naloty na Kijów, ale Dmytro powiedział, że to, co przeżył w Odessie w tych dniach, to chyba czegoś takiego w Kijowie nie przeżył od początku pełnoskalowej inwazji, więc sytuacja niestety tam też jest paskudna, ale to, że nie ma Dmytra, nie oznacza, że w tym momencie jest jakieś zagrożenie jego bezpieczeństwa ze względów logistycznych, po prostu nie mógł wziąć udziału w naszym programie, ale jak wygląda ta sytuacja, opowie Artur Żak.
1: Tutaj postaram się zastąpić Dmytra. Jeżeli chodzi o ataki, to faktycznie dzisiaj najbardziej ucierpiało miasto Dniepr i Krzywy Róg. W Krzywym Rogu rosyjski bezzałogowy statek powietrzny uderzył bezpośrednio w blok mieszkalny. Co najmniej 6 osób odniosło obrażenia. Na daną chwilę są sprawdzane tak naprawdę te zawały. Są sprawdzane też ilości osób poszkodowanych. Na daną chwilę nie mamy informacji o tym, że ktoś zginął. Niestety ucierpiało także dwóch małych chłopców, czyli dwójka dzieci w Krzywym Rogu także ucierpiała. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, a tak naprawdę dobę, to Federacja Rosyjska użyła około 180 środków napadu powietrznego. To były zarówno bezzałogowe statki powietrzne, jak i manewrujące rakiety. Ta ilość środków napadu powietrznego w ostatnich tygodniach de facto maleje. Można nawet powiedzieć, że Ukraina przeskoczyła Federację Rosyjską w użyciu dobowym środków napadu powietrznego według relacji strony rosyjskiej. Tutaj oczywiście można brać poprawkę, ponad 370 bezzałogowych statków powietrznych Ukrainy było według Rosji strącone nad terenem Federacji Rosyjskiej. Nadal rafineria w Tuapse nad Morzem Czarnym na rosyjskim Kaukazie jest nieczynna. Nadal ona płonie. Ale są też takie zdecydowanie moim zdaniem ciekawsze, jeżeli mogę użyć takiego słowa, wydarzenia z ostatniej nocy. A mianowicie ukraińscy żołnierze, zarówno Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, jak i Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy uderzyli między innymi w rosyjski okręt rakietowy projektu Karakurt. To jest ten okręt, który między innymi przynosi kalibry, czyli manewrujące pociski rakietowe, które często spadają na głowy obywateli Ukrainy. Także właśnie Odessę. Bardzo często Odessa jest właśnie przy pomocy tych środków napadu powietrznego atakowane. Oprócz tego okrętu rakietowego została zniszczona też jednostka patrulowa. Został też uszkodzony tankowiec floty cieni, no i dodatkowo infrastruktura terminala naftowego. Dodatkowo w Noworosyjsku Ukraina zaatakowała także dwa tankowce z floty cieni. O tym poinformował między innymi prezydent Ukrainy, załączając tak naprawdę do swojej informacji nagranie z bezzałogowców morskich, które podpływają do właśnie tych tankowców. Strona rosyjska poinformowała, że w związku ze zwyżkami na rynku ropy budżet rosyjski dodatkowo otrzyma 200 miliardów rubli. To chodzi o kwiecień. Niemniej jednak od razu minister finansów Federacji Rosyjskiej Anton Siluanow poinformował, że to nie będzie górką, tylko to wyrówna co najwyżej niedopłaty, niedootrzymanie przez budżet Federacji Rosyjskiej środków w marcu, czyli de facto wyszli na zero. No i najbardziej komentowanym chyba faktem w ukraińskiej przestrzeni informacyjnej jest ta rozmowa Donalda Trumpa Trumpa z Władimirem Putinem z czwartku w tym tygodniu. Półtorej godzinna rozmowa. Inicjatorem był Putin i generalnie komentowane na Ukrainie jest to, czy

0: będzie zawieszenie broni na 9 maja, czy też takowego zawieszenia działań nie będzie. Jedyne, co wiemy na dany moment, że w Moskwie i w innych miejscowościach Federacji Rosyjskiej te parady są radykalnie ograniczone. W Moskwie nie będzie sprzętu, nie będzie lotnictwa, nie będzie kursantów, czyli de facto żołnierze. Możliwe, że będą przedstawiciele tej tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, czyli wojny przeciwko Ukrainie, ale to jeszcze jest niepewne. Jedyne, co jest pewne, że w tych dniach łączność, cała łączność, nie tylko internet, ale także łączność telefoniczna, nawet wysyłanie SMS-ów będzie na terenie rosyjskiej stolicy zatrzymane. Pawle?
1: I wiemy też, że prezydent Zełenski, odnosząc się do kwestii tego rozejmu, powiedział, że dlaczego na jeden dzień, że może w takim razie po prostu trzeba rozmawiać o zawarciu rozejmu. Zresztą w podobny sposób podchodził do kwestii tego rozejmu świątecznego, który zaistniał albo nie zaistniał. Tego do końca nie wiemy, a swoją drogą przy tej okazji warto też może wspomnieć, że może Donald Trump powinien sobie przypomnieć, że 8 maja zakończyła się II wojna światowa, więc jeżeli powinien być rozejm, to może należało zasugerować Putinowi, że ta data to jest data, którą zachodni świat uznaje za zakończenie II wojny światowej. No dobrze, bardzo serdecznie Ci, Arturze, dziękuję za te informacje. Czarne niebo, raport.
2: Czarne niebo.
1: Proszę Państwa, w tym tygodniu będzie miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Polsko-Ukraiński Kongres Historyczny. Od dawna takiego, a może właściwie w takim formacie, w taki sposób, to nie wiem, czy w ogóle można porównać z którymś wydarzeniem we współczesnej historii, spotkają się polscy i ukraińscy historycy, chociaż nie tylko historycy, będą rozmawiać o przekroju naszych relacji od czasów właściwie najdawniejszych, po te czasy, które wywołują najwięcej kontrowersji. Będą rozmawiać też o tych faktach, które wywołują najwięcej napięć, nieporozumień. To będzie istotne wydarzenie i na pewno będziemy je dla Państwa relacjonowali. Na pewno w tym wydarzeniu będą też brali udział przedstawiciele Polskiego i Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Wiemy też, że w tym roku były przeprowadzane, informowaliśmy o tym, prace poszukiwawcze w ugłach w Ukrainie i nie do końca przyniosły one taki efekt, jak może na początku liczono. Ale o tej sprawie, o kwestii ekshumacji, o pracach poszukiwawczych też w innych miejscach, o tym, co będzie się działo w tym roku, jeszcze przed właśnie wspomnianym przeze mnie Kongresem Historyków, rozmawiałem bezpośrednio w Kijowie z szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Aleksandrem Alfiorowem. Rozmawiałem bezpośrednio w instytucie. Parę razy już pana Alfiorowa gościliśmy w naszych programach zdalnie. Tym razem mogliśmy porozmawiać na żywo, pierwszy raz od dłuższego czasu i oczywiście poruszaliśmy te kwestie, które są ważne, są istotne, a być może nie zawsze do nas wszystkich docierają też informacje, jak mają być rozwiązane w tym roku. Więc zapraszam Państwa, teraz przenieśmy się do pomieszczeń Instytutu Pamięci Narodowej w Kijowie, Ukraińskiego Instytutu, i posłuchajcie Państwo rozmowy z Aleksandrem Alfiorowem.
3: Dzień dobry. Dziękuję, że możemy spotkać się w pańskim gabinecie. Jestem u pana po raz pierwszy. Trochę się zmieniło od czasu, kiedy byłem u pańskich poprzedników. Nie chcę krytykować poprzedników, bo to byłoby nieładne, ale w pańskim gabinecie widać pańską rękę. Można tak powiedzieć.
4: Ja rado was pamięć.
5: Cieszę się, że pana tu widzę. Cóż, tak naprawdę to po prostu 6 obrazów postmodernistycznych, undergroundowych, żywe rośliny. Trochę urządziłem go dla siebie, pod siebie, według własnego gustu.
3: Chociaż jak mówiliśmy jeszcze przed naszą rozmową, to była trudna zima, która odcisnęła swoje piętno również na waszym miejscu pracy. Zimno w Kijowie. Ale już jest wiosna, wiosna. I może ona oznaczać nawet coś więcej niż tylko sprawy związane z wojną. Może mamy też wiosnę w stosunkach z Polską. Mamy pierwszy etap prac poszukiwawczych, ale nie do końca z takim wynikiem, na jaki zapewne wszyscy czekali, no, może nie wszyscy, ale na jaki czekała strona polska.
2: Polska strona.
5: Wie pan, po pierwsze powiem, że zezwolenia na ugły były rzeczywiście wydawane tutaj, w tej instytucji, gdzie temperatura w tym gabinecie wynosiła minus 7 stopni, ponieważ pękły nam wszystkie grzejniki, a czasami nie działał nawet sprzęt, żeby coś wydrukować. To była niezwykle trudna zima i chcę podziękować naszym sojusznikom, a przede wszystkim Polsce, która dała nam możliwość, by tej zimy nie zamarznąć. Dlatego moje szczere podziękowania. A co do wiosny? Wie pan, mogę trochę zażartować.
4: Można pożartuję troszeczkę.
2: Zwisno.
5: U Europejczyków wiosna zaczyna się 21 marca.
3: To prawda.
5: A u Ukraińców 1 marca.
4: No bo u nas wiosna już dawno była, póki u was ona się...
5: Dlatego u nas wiosna już dawno była, podczas gdy u was dopiero nadchodziła. Dopiero na nią czekaliście. I dlatego mówiąc o ugłach, to nie da się powiedzieć, że nie ma wyników. Są wyniki, ponieważ zaangażowano ogromne siły. I wyniki są. Oczywiście być może nie takie, jakich oczekiwano w tym kontekście, ale dla nas, dla naukowców, to jest wynik. Przeszukano obszar około 1000 m2. Znaleziono kapliczkę, co jest bardzo ważne w zasadzie dla lokalnej historii. Znaleziono też część niemieckiego cmentarza, ponieważ od XIX wieku mieszkali tam niemieccy koloniści. Poinformowałem już ambasadę Niemiec, że odnaleziono ten cmentarz, który również istniał wyłącznie w pamięci i w danych statystycznych, ale nie był oznaczony. Dlatego wyniki są. To, że szukaliśmy zbiorowej mogiły, oznacza, że znajduje się ona w innym miejscu, albo być może sytuacja wygląda inaczej. Nie możemy przecież zagwarantować, że pochówek miał miejsce właśnie wtedy i że odbył się właśnie w taki sposób. Tak, miejscowi mówią o zbiorowej mogile i podają dokładną wskazówkę. Między dwoma drzewami.
4: Między dwoma drzewami.
3: Obok tej kaplicy?
4: Kaplicy, tak.
5: Obok tej kaplicy, tak. I co widzimy? Nic. Czy to oznacza, że nie ma tam pochówku? Nie. Oznacza to, że świadectwa ustne nigdy w 100% nie oddają prawdziwej sytuacji, ponieważ pamięć jest zmienna i ma swoje całkowicie fizjologiczne problemy. Dlatego świadectwa ustne na przykładzie ugłów się nie sprawdzają.
3: Co będzie dalej w ugłach? Czy prace poszukiwawcze będą kontynuowane w innych miejscach? Jak będzie teraz wyglądał ten proces? Czy ten etap oznacza, że nie będzie już powrotu do ugłów?
5: Cóż, po pierwsze, skoro prace poszukiwawcze już się rozpoczęły, trzeba je doprowadzić do końca. Chociaż na przykład są przypadki, kiedy strona ukraińska prowadziła w zeszłym roku prace poszukiwawcze w Jureczkowej w Polsce i my też niczego nie znaleźliśmy. To również ogromny obszar, również świadectwa ustne, które nam jako naukowcom niczego nie dały. Czy dalej szukać w Jureczkowej? Cóż, nie wiem, bo to kilometry. Czy dalej szukać w ugłach? Oczywiście, jeśli będą kolejne, powiedzmy, wnioski, to będziemy wydawać zgody.
3: Czy strona polska musi składać nowe wnioski, aby prowadzić prace poszukiwawcze? Czy ten wniosek, który był, i to zezwolenie nadal obowiązują?
4: Jedyne, co zrozumiało, że...
5: Obowiązuje przez cały rok. Jedno jest jasne. Wie pan, jest tu pewna nieetyczność w ogólnym ujęciu w relacjonowaniu tych prac poszukiwawczych. Nawet jeśli pani Romanowska napisała całą prawdę, jak sama ujęła to na Twitterze, to jednak ta niecała prawda okazała się też odrobinę nieprawdą. Na przykład to, że stronę ukraińską finansował nasz instytut, a nie Ministerstwo Kultury. Wie pan, na takich etapach pracy oczywiście trzeba mieć wspólny komunikat, o który wielokrotnie prosimy stronę polską, począwszy od późników. Wspólny komunikat. Co znaleźliśmy, kto za co zapłacił, kto prowadził poszukiwania. bo polskie media, nieuczciwi polscy publicyści, od razu zaczęli pisać z taką stronniczością. Oto rozpoczęto poszukiwania w Ugłach, gdzie znajduje się zbiorowy pochówek, mogiła Polaków rozstrzelanych przez UPA, prawda? Po pierwsze, zaczynając od takich dość manipulacyjnych twierdzeń, że byli tam też Ukraińcy rozstrzelani, zabici, rozumie pan, że w Ugłach rodziny polskie i ukraińskie często zawierały między sobą małżeństwa, a jedna część miała być polska, druga ukraińska. I to, nawiasem mówiąc, jest jednym z ciekawych momentów, ponieważ sytuacja w Ugłach nie jest standardowa, powiedzmy, dla ogólnego rozumienia tej umownej sytuacji. Moim zdaniem trzeba dalej szukać, trzeba dalej to badać, ale przy tym nie manipulować, bo prawie wszystkie polskie media podały, że to polska ekspedycja. A gdzie w takim razie jest Ukraina? No właśnie, a gdzie jest Ukraina? Ukraina jest tutaj, kiedy jest minus 7 stopni, a my prowadzimy, zbieramy grupę, która przygotowuje dokumenty.
4: Zbieramy grupę, jaka robi dokumenty.
2: Ja no chcę rozmawiać.
3: Nie chcę rozmawiać trochę w takich kategoriach, że Polacy to jedno, Ukraińcy to drugie, albo coś w tym rodzaju. Ale z drugiej strony, skoro mówi pan o tych wpisach, to ja również widziałem wiele takich wpisów, że skoro nie ma ofiar, nie ma nikogo, nikogo nie znaleziono, nikogo nie było w tej jamie, to znaczy, że nie było zbrodni. Ale rozumiem, że pan jako historyk, jako instytut, nie zaprzecza temu, że zbrodnia miała miejsce, że trwają tam poszukiwania ofiar, że tam, no, około 100 osób zostało zabitych w Ugłach i wiemy, kto był właśnie sprawcą i że za te zbrodnie w Ugłach odpowiada ukraińska powstańcza armia?
4: Звісно, ми говоримо як історики про те, що у нас є один фрагмент.
5: Oczywiście, jako historycy mówimy o tym, że mamy jeden fragment wskazujący, iż przez Ugły przechodził oddział ukraińskiej powstańczej armii, w dość niejasnym kontekście, że przeszli przez Ugły. Mamy przybliżoną liczbę ofiar śmiertelnych opartą na świadectwach ustnych. Wszystko, co wiemy o Ugłach, to świadectwa ustne, które, jak widać, w praktyce nie przyniosły rezultatów. Dlatego byłbym bardzo zadowolony, gdyby strona polska kontynuowała prace poszukiwawcze w Ugłach.
3: Razem z wami. To instytut zleca te prace poszukiwawcze. Rozumie pan, to nie Polska je zleca. To Instytut Pamięci Narodowej zleca, wydaje środki budżetowe, aby nasza grupa tam była i odpowiednio nie trzeba stawiać wszystkiego na głowie. Zezwolenia wydało Ministerstwo Kultury Ukrainy. Zleceniodawcą prac jest Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. A kiedy mówią, że nie było tam nikogo poza stroną polską, mam po prostu pytanie, co ja wtedy robiłem tutaj, w Kijowie, bez światła, w ujemnej temperaturze, kiedy Ukraina walczy, kiedy te pieniądze mogły pójść na drony albo na inne potrzeby obronne? Ale my mimo wszystko wypełniamy obowiązek naszego państwa. Bardzo chcę, aby prace poszukiwawcze w Ugłach były kontynuowane.
4: Ja dużo chcę, żeby w Ugłach udołożył poszukiwania reportu.
3: Ale nie tylko w Ugłach. Na ten rok zaplanowaliśmy jeszcze inne miejsca, gdzie mają odbywać się prace poszukiwawcze, w tym Huta Pieniacka. Czy wyniki prac w Ugłach zmieniają coś w samym harmonogramie pozostałych poszukiwań? Czy rozmawialiście na ten temat z polskimi kolegami? Czy nic się nie zmienia i, jak rozumiem, zgodnie z harmonogramem będziecie kontynuować plan, który opracowaliście?
5: Cóż, przede wszystkim chciałbym podziękować polsko-ukraińskiej międzyrządowej grupie roboczej, która działa już nie pierwszy rok i po raz pierwszy mamy realne, absolutnie realne sytuacje, w których możemy mówić o tym, że właśnie te prace się rozpoczęły. Bez ingerencji polityków ze strony ukraińskiej, bez ingerencji, powiedzmy, innych jakichś kryteriów. Bardzo się cieszę, że prezydenci naszych dwóch krajów w grudniu 2025 roku potwierdzili swoje zamiary. Następnie prezydent Nawrocki zwrócił się w sprawie 26 zezwoleń, które są stopniowo wydawane i będą wydawane. Jedyna rzecz wiąże się z sytuacją bezpośrednio w kraju.
4: sytuację bezpośrednio w Ukrainie.
3: Jak rozumiem, to nie prezydent się zwrócił, ale Instytut Pamięci Narodowej, tylko że właśnie o tym miejscu mówił prezydent Nawrocki, ale instytucją, która odpowiada za to w Polsce, która zwraca się do was o zezwolenia, jest Instytut Pamięci Narodowej.
5: Nie do końca tak.
3: I Ministerstwo Kultury.
5: Nie do końca tak. Chodzi o to, że zezwolenie może uzyskać osoba fizyczna albo prawna, która jest obywatelem Ukrainy, albo podlega jej jurysdykcji. Dlatego Polski Instytut Pamięci Narodowej nie może złożyć wniosku bezpośrednio, ale może to zrobić za pośrednictwem Ministerstwa Kultury albo konkretnie poprzez swoich wykonawców. I dlatego, pamięta pan, po spotkaniu prezydentów mieliśmy z panem audycję, potem pojawiło się pewne nieporozumienie, skąd wzięło się 26 zezwoleń.
2: Tak.
5: Bo tak naprawdę wpłynęły one w różnym czasie, ale od instytucji, które nie noszą nazwy Instytut Pamięci Narodowej. Tak, w związku z tym rzeczywiście wpłynęło do nas 26 wniosków od instytucji ukraińskich. I nie mogliśmy zrozumieć, czy te 26 to polskie, 12 niemieckich, czy jeszcze jakieś inne, czy są to, powiedzmy, jedyni albo niejedyni wnioskodawcy. A kiedy wskazano nam listę, zrozumieliśmy, aha, do Ministerstwa Kultury wpływały w różnym czasie różne listy, które w sumie dały tę liczbę 26. Gdyby na przykład komunikacja była bardziej jasna, to oczywiście do tych pism powinien być dołączony list przewodni Instytutu Pamięci Narodowej. List przewodni. Prosimy zwrócić uwagę na złożenie takiego, a takiego dnia. No ale to Ministerstwo Kultury, my nie należymy do Ministerstwa Kultury, dlatego doszło do tej kolizji. I oczywiście świadczy to o tym, że musimy więcej komunikować się i uzgadniać. Bardzo się cieszę, że Karol Polejowski, mój kolega, będzie czekał na mnie w kwietniu, a ta wizyta jest już zaplanowana. I myślę, że omówimy to z nim, że oprócz oficjalnych pism trzeba też komunikować, kto i co robi.
3: Rozumiem jednak, że pan Polejowski, pełniący obowiązki prezesa Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, to nie on przyjeżdża do was, tylko pan przyjeżdża do Warszawy. Czy dobrze to zrozumiałem?
5: Przyjeżdżam do Warszawy, bo dla mnie sprawa jest ważniejsza niż różnice w sytuacjach.
3: Ale przypominam sobie po prostu naszą poprzednią rozmowę i pamiętam, że zapraszał pan również pana Polejowskiego do Kijowa.
5: Zapraszałem. Być może chodzi o zagrożenie. Zapraszam nie tylko do Kijowa, mogę też zaprosić do odwiedzenia na przykład Charkowa, ale to oczywiste, że wiąże się to z pewnymi zobowiązaniami dotyczącymi sytuacji bezpieczeństwa.
2: Gdzie jest dużo ważliwy dla każdego Polaka.
3: Gdzie znajduje się bardzo ważny dla każdego Polaka cmentarz, na którym pochowane są ofiary zbrodni katyńskiej, cmentarz, który od dawna znajduje się pod rosyjskim ostrzałem. Wróćmy jednak do pytania o Hutę Pieniacką. Rozumiem, że to wszystko pozostaje aktualne, że w tym roku również tam będą prowadzone prace poszukiwawcze, czy też będą to pierwsze prace poszukiwawcze w tym roku?
5: Są one bez wątpienia planowane i powiem, że bardzo się cieszę, że strona polska przygotowuje obecnie te prace przygotowawcze. Mamy już pewien plan i będę bardzo zadowolony, jeśli będziemy mogli kontynuować te prace poszukiwawcze, a także ekshumacyjne. Wie pan, chodzi o to, że wszyscy mówimy o ekshumacjach, ale ekshumacje wymagają prac poszukiwawczych. W Późnikach tak było. Znaleziono dopiero za piątym razem. I teraz jest prośba, żeby dalej szukać w Późnikach, bo według świadectw ustnych liczba ofiar jest tam inna.
3: A równolegle można zajmować się Późnikami, Ugłami i Hutą Pieniacką, a może jeszcze jakimś kolejnym miejscem. Czy to realne, aby robić to wszystko jednocześnie?
5: W rzeczywistości jest to możliwe, ale nie przyniesie rezultatów, ponieważ jest bardzo mało profesjonalistów. Mówimy o bardzo żmudnej pracy. Mówimy o tym, że to...
3: Ze strony polskiej czy ukraińskiej?
5: Zarówno ze strony polskiej, jak i ukraińskiej. I to żmudna praca, to znaczy uzyskanie pozwoleń na poziomie instytucjonalnym to jedno, a zorganizowanie prac poszukiwawczych, zatrudnienie specjalistów to zupełnie inna sprawa. Powiem panu więcej. W Ukrainie zginęło ponad 35 archeologów w czasie pełnoskalowej inwazji. To ludzie, którzy mogliby brać udział w poszukiwaniach, którzy mogliby kierować ekspedycjami, ale ich niestety nie ma. Niestety. I jasne jest, że można stworzyć równolegle 10 ekspedycji, ale one nie przyniosą rezultatów. Specjalistów, fachowych specjalistów, którzy mogliby nadzorować takie prace, jest niewielu zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. Dla nas najważniejsze jest, aby prace poszukiwawcze były naniesione na plan, aby były wszystkie odniesienia do terenu, aby wszystkie, powiedzmy, konkretne prace były przeprowadzone naukowo i profesjonalnie. Wtedy będzie rezultat. W ugłach jest rezultat, być może nie taki, na jaki ktoś liczył.
4: W ugłach jest rezultat.
3: Czyli nie jest to kwestia profesjonalizmu?
5: Nie jest.
3: Wiem, że mamy bardzo mało czasu, ale chciałbym o tym porozmawiać, bo o tym temacie bardzo rzadko mówi się w Polsce. Jak wygląda wasza praca w Polsce? O czym pan wspomniał i czy są jakieś wyniki prac poszukiwawczych? Czy będą one kontynuowane? O jakich miejscach mówimy? W jakich miejscach będziecie teraz prowadzić te prace?
5: Na razie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, ale w zasadzie rozmawialiśmy, że prace poszukiwawcze mogą odbywać się w Przemyślu, mogą w Sachryniu albo w Liskach. Jedyne, o czym chciałbym przypomnieć, w naszym kraju trwa wojna i zawsze trzeba o tym pamiętać. Wie pan, mogę powiedzieć to trochę delikatnie, ale... Jestem majorem rezerwy, jestem historykiem i wiem, czym jest śmierć. I wiem, czym jest wojna. Nie sądzę, aby europejscy historycy wiedzieli, czym jest prawdziwa wojna, o której piszą. Druga wojna światowa, czy pierwsza wojna światowa. Bo trzeba po prostu zobaczyć, jak zabijają twojego przyjaciela. Kiedy widzisz tych ludzi, którzy byli żywi, widzisz ten brud, widzisz to ciągłe zagrożenie, tę adrenalinę. I wojna postrzegana jest zupełnie inaczej niż na kartach książek czy w dokumentach archiwalnych. Trudno mi to wyjaśnić, ale zawsze staram się to przekazywać badaczom z innych krajów. Że wojna to nie tylko liczby i wiersze w książkach. Wojna to ogromna tragedia. I dlatego dla mnie, no, dla mnie bardzo, powiedzmy to właściwie, ważne jest, aby oddanie czci poległym było na pierwszym miejscu. Bo wiem, jak to jest, kiedy w mojej brygadzie byli zaginieni, a ja jeździłem do rodzin i mówiłem, nie ma. Jak to nie ma? Dlaczego ich nie zabrali? A kiedy jadą po ciała, zabijają rannych. I wiesz, że za 300-400 metrów, kilometr, tam będzie ta osoba, która wciąż jest zaginiona, tak, po prostu gdzieś tam. I to, wie pan, jest to, czego ewidentnie brakuje w rozumieniu wojny historykom, którzy teraz o niej piszą. Dla mnie jako człowieka bardzo ważne jest, aby ciało zaginionego ukraińskiego żołnierza zostało zwrócone rodzinie. Dlatego jeśli ktoś powie, że Aufiorow tego nie chce, albo że jest to niekorzystne dla Ukrainy, proszę posłuchać. Żyjemy w rzeczywistości, w której dziesiątki tysięcy rodzin w Ukrainie czekają, gdzie jest ich syn, ojciec, brat, narzeczony, czy został zabity, czy jest w niewoli.
3: Czy ja dobrze rozumiem, że można niestety powiedzieć, iż ten temat stał się bardzo aktualny i że jest większa świadomość tego, że trzeba szanować każdą ofiarę i że w ogóle nie można pozostawić jej anonimową?
5: Zdecydowanie.
3: I nie ma znaczenia, ile czasu minęło?
5: Zdecydowanie tak.
3: I że nie ma też znaczenia, jakiej są narodowości?
5: Absolutnie. I dla mnie to, widzi pan, nie jest nawet kwestia religijna.
3: Chociaż ona też jest ważna.
5: Tak, jest ważna. Ale na przykład dla Europejczyków to jest element religijny, prawda? Dla mnie jest to element tej rzeczywistości, której odsłoniętym nerwem jest Ukraina. Bardzo dobrze rozumiem, że ludzie chcą odzyskać swoich bliskich, kiedy zwracają się do mnie rodzice żołnierza, który zaginął i mówią, a widziałeś mojego syna, brata czy też męża? Odpowiadam, no, widziałem go tydzień temu, tak. A kiedy wyszedł na linię? Odpowiadam, nie widziałem. I należy dalej wyjaśniać. Dlatego doskonale rozumiem tych ludzi, którzy z całego serca pragną sprowadzić z powrotem nawet tych, których nie znają i których nie znali, a słyszeli tylko ich imiona z rodzinnych opowieści. Dla mnie to nie jest prosta historia.
3: Ludzie, którzy pracują w tych miejscach, ludzie, którzy tam mieszkają, są zaangażowani w ten proces powrotu. Są tam miejscowi, którzy pokazują te miejsca, co tam było, w jakim położeniu, gdzie to było, ponieważ oni również chcą wspomnieć tych ludzi. Choć są Ukraińcami, bardzo często mówią o Polakach, których nie znali, którzy pozostali tam tylko w świadomości. Rozumiem, że choć w ugłach nie mamy bezpośredniego wyniku, mówi pan, że wynik badań tak czy inaczej jest. I możemy być pewni, żeby to wybrzmiało, że prace będą kontynuowane, jeśli chodzi o prace poszukiwawcze.
5: Oczywiście. Przypomnę, że w ugłach znaleziono ciało, które było pochowane w nietypowy sposób, a obok leżała kula. Trzeba to zbadać. Nawiasem mówiąc, bardzo czekamy na wyniki badań DNA, które przeprowadzono w sprawie ofiar w Późnikach, bo minęło już trochę czasu. Myślę, że te wyniki powiedzą nam więcej, bo potrzebne są nowe metody. A dzisiaj, nawiasem mówiąc, powiedział pan bardzo trafną rzecz, że lokalni mieszkańcy sami to pokazują i dla nich to też historia, która jest głęboko zakorzeniona w ich pamięci. Bo są to miejsca, na których nie będą budować, nie będą nic robić na tej ziemi, bo wiedzą, że ta ziemia skrywa w sobie zmarłe ofiary, jak niemiecki cmentarz w Ugłach i gdzieś miejsce, gdzie pochowano ofiary strasznej tragedii. Dlatego nawet dla miejscowych to naprawdę bardzo ważna historia.
3: Daj, Panie Boże, żeby była taka możliwość i taki spokój, który pozwoli na dalsze prace. Serdecznie dziękuję za rozmowę i za to, że mogłem odwiedzić Pana bezpośrednio tutaj, u Pana.
5: Dziękuję, Panie Pawle.
3: Dziękuję.
1: To była rozmowa z szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Aleksandrem Alfiorowem, którą nagrałem bezpośrednio w Kijowie. Przypomnę, że od 6 do 8 maja, czyli w tym tygodniu, odbędzie się Polsko-Ukraiński Kongres Historyczny, tak się nazywa to wydarzenie. Naprawdę osoby, które biorą udział, historycy, którzy biorą udział w tym kongresie, to nazwiska bardzo ważne, bardzo istotne i tematy, które będą poruszane w czasie tego kongresu, są bardzo ważne, istotne. Czy to będzie przełom w relacjach historycznych polsko-ukraińskich? Trudno mi powiedzieć. Na razie słyszeliście Państwo te zapewnienia, które płyną ze strony ukraińskiej. Zresztą widzimy je w faktach. One wyglądają po prostu pozytywnie. To jest to, czego od dawna, na co czekaliśmy. Czarne niebo raport.
6: Czarne niebo.
1: Powinien się dołączyć do nas gość, dyrektor Robert Czyżewski. O, i mam informację, że jest z nami pan Robert Czyżewski, polski historyk, były witam, dyrektor Instytutu
7: Polskiego. Witam, panie redaktorze, witam panów redaktorów, witam naszych widzów, słuchaczy.
1: Ja muszę, panie dyrektorze, wymienić wszystkie tytuły, więc jeszcze raz przypomnę. Historyk, były dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, dyplomata i osoba od lat zaangażowana w kwestie historyczne polsko-ukraińskie czy polsko-wschodnie, też w kontekście Polaków mieszkających na wschodzie, bo ten temat pewnie też się dzisiaj pojawi. Ale, panie dyrektorze, nie rozmawiamy pierwszy raz i nasi słuchacze wiedzą, że znamy się bezpośrednio, więc pomimo pana oficjalności, stroju, które zaraz wytłumaczymy, dlaczego akurat tak wygląda. Ja myślę, że będziemy bardziej rzetelni w stosunku do słuchaczy, jak będziemy i widzów, jak będziemy po prostu rozmawiali ze sobą na ty, jeżeli się pan dyrektor zgodzi.
7: Owszem, panie redaktorze. Tak, jesteśmy przyjaciółmi od lat, więc jak najbardziej jest to naturalne i myślę, że nasi słuchacze, ci, którzy pilniej słuchają Czarnego Nieba, to wiedzą o tym od dawna.
1: Robercie, ja chciałem się ciebie zapytać i powiązać właściwie w pewnym sensie z swoim wyglądem, bo wiem, że wracasz wprost z uroczystości trzeciomajowych w Warszawie i że miałeś okazję wysłuchać też prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale pomyślałem sobie, że może zacznijmy najpierw od relacji Artura Żaka, bo to jest też relacja trzeciomajowa i myślę, że w pewnym sensie to wszystko jakoś się uzupełnia i to, co dzisiaj się wydarzyło, zresztą nie tylko we Lwowie, ale właściwie wszędzie tam, gdzie są Polacy, Polacy pamiętają o tym ważnym święcie, więc jeżeli nie masz nic przeciwko, to zaczniemy od tej krótkiej relacji ze Lwowa i Artur Żak.
0: Tak, święto 3 maja dla Polaków mieszkających w Lwowie to jest święto bardzo ważne. Święto, które także w czasach Związku Radzieckiego było obchodzone, co prawda w zaciszach domowych, bo oczywiście oficjalnie nie można było go obchodzić. Od 91 roku Polacy tradycyjnie już się zbierają 3 maja przeważnie pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Później jest uroczysta msza za ojczyznę i w tym roku w 235. rocznicę stało się identycznie. Rano zebrali się lwowiacy Polacy i nie tylko właśnie pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Byli także przedstawiciele władz, zarówno władz krajowych, czyli przedstawiciele administracji obwodowej, jak i Rady Obwodowej Miasta, przedstawiciele Akademii Wojsk, wojskowej tutaj ze Lwowa, przedstawiciele oczywiście Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej i liczne organizacje polskie, ale także Polacy niezrzeszeni. Dlaczego to też jest takie ważne w ten majowy dzień? A to dlatego, że zbiegło się dwie rocznice, czyli 235. rocznica od ogłoszenia, od zatwierdzenia Konstytucji 3 maja, ale także 770. rocznica od pierwszej pisemnej wzmianki o moim mieście, czyli o Lwowie, więc takie podwójne święto. I tak jak Paweł powiedział, krótka relacja z obchodów z Lwowa. Obejrzyjmy, posłuchajmy, co lwowiacy o tym święcie powiedzieli.

0: Dzisiaj święto narodowe. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami we Lwowie, żeby ze wszystkimi razem uczcić to narodowe święto. Życzymy wszystkim jedności, pokoju i przede wszystkim pielęgnowania tych tradycji, które są naszą dumą.
1: Święto 3 maja obchodzimy praktycznie od chwili, gdy zaczęliśmy tutaj jego obchodzić. Można było już oficjalnie tutaj pod pomnikiem, czy w jakiś inny sposób, w postaci Akademii. I dlatego czujemy się dumni, że możemy tutaj być razem z całą polską społecznością Lwowa i obchodzić to wielkie narodowe święto.
2: Bo chcemy świętować to święto, które jest największym świętem chyba dla polskiego narodu w ostatnich czasach, czy nawet w ogóle z całych czasów. Święto niepodległości faktycznie Polski i starań elity do tego, żeby powstało państwo sprawiedliwe dla wszystkich stanów.
3: No i pewnie chcemy nie tylko w domu świętować dni narodowe święta polskie, ale też, żeby w swoim państwie, gdzie mieszkamy, można było obchodzić swoje święta narodowe.
4: Dlatego, że to jest bardzo ważne. Mi się wydaje, że jak mieszkasz poza granicami Polski, no to właśnie takie święta narodowe to nie jest takie życie codzienne, tak? A to jest szczególna wartość. I chcielibyśmy rodzinom przekazać Polakom, jak zamieszkałem w Polsce, tak i poza granicami kraju, najlepsze życzenia z okazji tego święta i żebyśmy wszyscy czuliśmy jako wspólnota.
5: 3 maja w Lwowie jesteśmy właśnie w ramach obchodzenia święta narodowego polskiego 3 maja. Dzisiaj także są dni Lwowa, ale wy przyjechaliście z województwa warmińsko-mazurskiego. Tutaj już z którym konwojem humanitarnym?
6: Ja już 40 konwój. Sam prowadziłem wszystko od A do Z. Przywieźliśmy zawsze pomoc dla wojskowych, dla strażaków, dla medyków. Dla dzieci też, tym razem i tutaj dla mniejszości polskiej się udało coś po raz kolejny dostarczyć. No, jesteśmy razem z wami i wiemy, że tu jest ciężko. I staramy się jak możemy, pomagamy.
5: A to jest, tak jak powiedziałeś, 40 już konwój, ale warto też wspomnieć o tym, że wasze wysiłki, przede wszystkim twoje zaangażowanie zostało docenione przez dowódcę wojsk ukraińskich, przez generała Syrskiego.
6: Syrskiego, tak, to już jest czwarte moje odznaczenie, 2 wcześniejsze były od ministerstwa, wcześniej też dostałem od wojsk lądowych. A tym razem od generała Syrskiego za to, że pomagamy i ta pomoc realnie dociera tam, gdzie powinna dotrzeć. Także tutaj przy współpracy właśnie naszego województwa i naszej cerkwi grekokatolickiej i Banku Żywności w Olsztynie staramy się, jak mówiłem, ja osobiście 40 raz przyjechałem, a plus do tego ponad 100 konwoi gdzieś tam logistycznie wspierałem i wspierać dalej będę, dopóki ta wojna się nie skończy.
5: Tak wyglądał początek tak naprawdę obchodów 235. rocznicy Konstytucji 3 maja, bo tak jak powiedziałem, później była msza, a później w Centrum Kultury Polskiej koncert poświęcony temu wydarzeniu, więc...
7: Konstytucja 3 maja obchodzona jest przede wszystkim w Polsce, na Litwie też, na Ukrainie ja myślę, że to jest raczej... Znaczy wiedza o niej jest niewielka i dotyczona polskiego środowiska.
8: Właśnie o to chciałem się zapytać. Trochę liczyłem na to, że być może wprost też nawiążesz, bo obserwujesz uroczystości przecież od lat związane z Konstytucją i upamiętnieniem Konstytucji 3 maja, ale nie tylko uroczystości, też całego tego ducha i opisu, który temu towarzyszy. Nie raz o tym rozmawialiśmy, na ile Konstytucja 3 maja jest takim dorobkiem, do którego mogą przyznawać się inne narody i państwa. I wydaje się, że w ciągu tych ostatnich lat widzimy pewnego rodzaju zmianę. Widzimy zmianę na pewno na Litwie, ale widzimy też zmianę w jakimś stopniu na Ukrainie.
7: Musielibyśmy mieć bardzo dużo czasu, żeby o tym porozmawiać rzeczywiście bardziej szczegółowo, ale trzeba pamiętać, że Konstytucja jest uchwalana po pierwszym rozbiorze Polski, a to znaczy, że na przykład Lwów wtedy już nie wchodzi do granic I Rzeczypospolitej, ale uwaga, nie wchodzi też całe Pomorze Gdańskie. Paradoksalnie więc znaczne części obszarów Ukrainy, tej dzisiaj powiedzielibyśmy centralnej, Rzeczpospolitej są, a Lwów już nie. Tak samo jak południowa Małopolska, więc jest to Rzeczpospolita już okrojona. Więc ten kontekst, do jakich narodów to należy, to jest jakby, jeżeli byśmy patrzyli na kontekst terytorialny, wychodziłyby nam dziwne rzeczy, bo na przykład terytorium obecnej Litwy w całości jest objęte przez ten obszarami Rzeczpospolitej w momencie podpisywania konstytucji. Ja natomiast zwróciłbym na coś uwagę, bo mówiąc o konstytucjach w ogóle, wszystkich konstytucjach, czy będzie to konstytucja ukraińska czy amerykańska, to mówimy o ustawie zasadniczej, która reguluje funkcjonowanie państwa. 3 maj Rzeczpospolitej był czym innym. Właściwie od początku XVIII wieku nie ma niepodległego państwa. Od 1717 roku można powiedzieć, że mamy do czynienia z takim ręcznym sterowaniem rządem Rzeczpospolitej przez rosyjskich ambasadorów. 2 kolejne elekcje, zarówno w roku 1933, jak i w roku 1964, to są elekcje pod bagnetami rosyjskiego wojska. 3 maj jest przywróceniem suwerenności, albo próbą przywrócenia suwerenności. Traktujmy 3 maj jak właściwie swoistą polską deklarację niepodległości. A jej antyrosyjski aspekt, no to już rzeczywiście odsyła nas szeroko do krajów, które obecnie mają jakieś problemy z imperialnymi dążnościami Rosji. Ale pozwolę sobie jednak ten wątek historyczny troszeczkę pociągnąć. Pamiętajmy też, że na Ukrainie mamy poważną konkurencję. Ja trochę się śmiejąc i mówię to w cudzysłowie, bo to nie powinno być konkurencją, ale jest. My jesteśmy przekonani, że to jest druga konstytucja na świecie, po amerykańskiej i pierwsza w Europie, francuska była kilka miesięcy później. Natomiast Ukraińcy są przekonani, że oni mają pierwszą konstytucję. I tutaj absolutnie uśmiech z twarzy należałoby zmazać. To jest tak zwana konstytucja Filipa Orlika z 1710 roku. Na czym polega problem? No, to był właściwie projekt konstytucji, który został wydany na emigracji. Ukraińcy absolutnie powinni być z tego dumni, ale powiem szczerze, że częściowo i my też, bo należy patrzeć na te dwa dokumenty. Jeden, konstytucja, która działała przez rok, mniej więcej to jest ta nasza, i drugi, wcześniejszy, konstytucja Wojska Zaporowskiego Filipa Orlika, która w zasadzie nie funkcjonowała w ogóle, bo była dokumentem tylko emigracyjnym, pewnym projektem. Trzeba na oba dokumenty patrzeć jako na pewną wspólną spuściznę. Filip Orlik kończył szkoły w Rzeczpospolitej. To jest ta sama szkoła, no powiedziałbym, suwerenności społeczeństwa w państwie w czasach, kiedy w większości Europy monarchowie mówili państwo to ja.

0: to Rzeczpospolita była ewenementem. I kiedy dzisiaj słucham o jakichś starych demokracjach Europy, zastanawiam się, o kogo tutaj chodzi, o które kraje Europy można by wskazać, oprócz nas Wielka Brytania, tak? Wenecja, częściowo Niderlandy, ale to koniec. Cała reszta to były kraje absolutystyczne, gdzie w zasadzie państwo równało się władcy. Więc można powiedzieć, że konstytucja odlikowa, my Polacy powinniśmy o tym pamiętać, bo to jest bardzo ładna tradycja i w sumie to bardzo godne, to, że Ukraińcy to pamiętają, ale kiedy mówimy, że nasza konstytucja jest pierwsza w Europie, no to zawsze Ukraińcy wyciągną nam konstytucję Filipa Odlika. Można by długo rozmawiać o kontekście tej konstytucji, ale to już jest coś innego.
1: A pomnik Filipa Orlika znajduje się na ulicy, przy której jest Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, w którym przed chwilą emitowaliśmy wywiad.
0: To jest w miarę nowy pomnik.
1: W miarę nowy, to fakt. I jakby świadomość też oczywiście konstytucji Orlika też jest nowa. Ciekawy jestem.
0: To jednak, poczekaj Paweł, to jednak uzupełnimy naszym słuchaczom. Filip Orlik to człowiek Iwana Mazepy. A Mazepa przez całe lata był absolutnie wyklęty przez rosyjską historię. O ile Chmielnickiego można było pamiętać, inaczej niż dzisiejsza Ukraina, ale można było. Szewczenkę inaczej niż dzisiejsza Ukraina, ale można było. To Mazepa znikał z przestrzeni w ogóle. A Orlik jako jego prawa ręka i niejako kontynuator, w ogóle nie było o nim, jakby w ogóle nie istniał w przestrzeni publicznej. W konsekwencji te pomniki Orlikowi albo Mazepie to jest dzieło państwa ukraińskiego i z naszego polskiego punktu widzenia to dobrze, że ta pamięć wraca, bo jest to pamięć absolutnie konfrontacyjna wobec nas, a przeciwnie, można w tym znajdować wiele, wiele podobieństw do naszego myślenia państwowego.
1: A to właśnie o tych podobieństwach, o tym myśleniu państwowym, a może szerzej, czy to nie jest tak, że dla Ukrainy i też w pewnym sensie jakby akceptacja tego, że historia rzeczpospolitańska może być częścią historii Ukrainy, to ten element wpisywania Ukrainy w kontekst zachodni jako antyteza do tego, że Ukraina jest częścią wschodu, czyli przyznawanie się do tego, my jesteśmy, czyli my Ukraińcy jesteśmy w tradycji konstytucyjnej, w tradycji prawa. To jest przeciwstawienie się temu bezprawiu rosyjskiemu. Czy można tak na to spojrzeć?
0: Można, ale to by należało spojrzeć na to dużo, dużo głębiej. Bo z naszego polskiego punktu widzenia, pod wpływem niektórych naszych teoretyków ustrojowych, istnieje takie przekonanie, że z Bizancjum, z bizantynizmu, ze wschodniego wyznania idzie taki rzeczywiście despotyzm. Natomiast wizja ukraińska jest inna. Ukraińcy podkreślają, że już w pierwotnej Rusi Kijowskiej to w miastach słowiańskich były wiece, a w tych terenach Ruś Kijowska była ogromna, nie była jednorodna etnicznie. W terenach północno-wschodnich, mówiąc wprost niesłowiańskich, tej demokracji nie było. I doszło do swoistego pęknięcia na poziomie XII wieku. Ukraińcy wskazują tak zwaną pierwszą wojnę rosyjsko-ukraińską jeszcze w XII wieku. I w tym momencie ten, powiedzmy, świat niesłowiański, ten świat niewolny zdominował politycznie tą przestrzeń. Mało tego, najazd mongolski przyniósł tam jeszcze zwielokrotnienie tego despotyzmu. Więc tak, te tradycje konstytucyjne i owszem, ale co ciekawe, my widzimy te tradycje na Ukrainie jako element spuścizny pierwszej Rzeczpospolitej, a oni pewnie powiedzieliby, Ukraińcy, że to jest ich własna spuścizna, rodzima, owszem, ochroniona w okresie Rzeczpospolitej, ale to nie jest tak, że oni Rzeczpospolitej zawdzięczają coś zewnętrznego, że gdyby nie Rzeczpospolita, to w sposób naturalny w ten despotyzm by popadli. Więc powiedziałbym, ta naturalna wolność w świadomości Ukraińców jest silnie osadzona, tak? Nie jest ona importem z Polski, nie.
2: To ja tylko tak doprecyzuję kwestię znajomości tematu. Czy na Ukrainie wiedza o Konstytucji 3 maja jest wiedzą ogólnodostępną, czy to jest jednak domena fachowców?
0: Niestety wydaje mi się, że fachowców. Tutaj trzeba by przejrzeć ukraińskie podręczniki szkolne. Ukraina uczy się historii w szkołach w dwóch jakby osobnych kursach naukowych. Historia Ukrainy osobno i historia świata osobno. I na przykład ważny dla nas okres Solidarności jest bardzo silnie odłożony w tej historii światowej, ale nie ukraińskiej. Natomiast niektórych fragmentów historii XVII wieku, tych naszych, ukraińskie dziecko się bardziej uczy nawet niż polskie, bo one są bardzo silnie, jest tam reflektor historii oświetlony. Na czym polega problem zasadniczy? Otóż w momencie, kiedy Rzeczpospolita upada, to Ukraińcy mają swoje rzeczy do opowiadania. Na przykład powstaje Kozactwo Czarnomorskie, tak? I to jest coś, kiedy Dokładnie wtedy jest fundowana na przykład Odessa, więc to ukraińskie dziecko ma o czym w podręczniku słuchać. Jeżeli mamy mówić o tych aspektach, to w pewnym sensie szkoda, że myśmy jako wspólnota nie pociągnęli pewnego tematu. Przedwojenny dyrektor Muzeum Wojska Polskiego próbował to zrobić. Chodzi mianowicie o tak zwany motyw wiernych kozaków. Rzeczpospolita szybko rozbudowywała armię po konstytucji 3 maja i w ramach tego zaciągu trzeba było brać ludzi, którzy potrafią się obchodzić z bronią. I powstały tak zwane dwa pułki wiernych kozaków. Zresztą te pułki były dość często malowane przez obu kosaków, i Juliusza, i Wojciecha. One czasami się pojawiają epizodycznie, na przykład w tle jakiejś postaci. Bardzo ciekawy obraz to po bitwie pod Zieleńcami, kiedy ci wierni kozacy przed Poniatowskim i Kościuszką pędzą kolumnę rosyjskich jeńców. To jest obraz Wojciecha Kossaka. On zresztą, jak nasi słuchacze wejdą na Wikipedię, na bitwę pod Zieleńcami, to tam dosyć dobrej rozdzielczości mogą ten obraz zobaczyć i zdziwią się, bo to kozacy pędzą przed naszymi wodzami, Kościuszko i Poniatowski, to w tym czasie nic godniejszego chyba nie ma. No może jeszcze Dąbrowski by się znalazł, ale to już rzeczywiście absolutny taki top, na palcach jednej ręki się mieszczą, a tu kozacy przed nimi pędzą rosyjskich jeńców. Ale co jest najciekawsze? Przed Pałacem Prezydenckim, nawet to komentowałem, bo stałem tam z gronem znajomych, że mamy księcia Józefa w tym stroju rzymskim. A książę Józef na wszystkich obrazach, przyjrzyjcie się państwo, ma taką dziwaczną pelerynkę zarzuconą na plecy. Tadeusz Kościuszko na pamiątkę tego, że chłopi wzięli udział w powstaniu, założył chłopską sukmanę, a Poniatowski na pamiątkę bitwy pod Zieleńcami w obronie Konstytucji 3 maja założył tą kozacką burkę. Więc tą burką przeszedł cały swój szlak napoleoński. W tej burce jest zawsze pokazywany, myśmy przywykli do tej burki, ma książę Józef coś na plecach, tak? Ale to jest kozacka burka i on coś tym demonstrował, jemu to jeszcze było potrzebne, nam już chyba nie. O wiernych kozaków starał się badać właśnie dyrektor przedwojennego Muzeum Wojska Polskiego, ale to były chyba ostatnie przyzwoite badania. Po Konfederacji Targowickiej te oddziały kozackie zostały włączone do jakichś oddziałów rosyjskich, potem oddziałów kozackich, które nad południowym Bugiem stacjonowały. Mam wrażenie, że część z nich mogła potem uciec na tak zwaną zadunajską Sicz, ale to jest osobna opowieść. I dosyć ciekawa, tak, kozacy obrońcy Konstytucji 3 maja, tak jest, byli tacy i to w bitwie pod Zieleńcami.
1: No i to musimy, panie dyrektorze, w pewnym sensie skończyć tym pięknym akcentem o tej burce, ale nie skończyć całą naszą rozmowę, bo wiem, że nie miał pan okazji posłuchać wystąpienia Andrzeja Poczobuta, który dzisiaj odbierał Order Orła Białego i w pewnym sensie w tej opowieści pojawia się kolejny ten człon rzeczpospolitański i białoruski, ale przede wszystkim też niezwykła postać Andrzeja Poczobuta, a nam udało się ściągnąć ten fragment wystąpienia Andrzeja Poczobuta i teraz i pana, ciebie Robercie i naszych słuchaczy i widzów chcielibyśmy poprosić o to, żeby posłuchali niezwykłych słów, które dzisiaj wygłosił Andrzej Poczobut, z którego wolności tak bardzo się cieszymy.
3: Panie prezydencie, szanowni państwo, no odbierając tak wysokie odznaczenie państwowe, czuję się wręcz onieśmielony. Chodziło o to, że nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Chodzi między innymi o twórcę polskich jednostek specjalnych, majora Macieja Kalinkiewicza, pseudonim Kotwicz. Chodzi między innymi o legendarnego Cichociemnego, majora Jana Piwnika, pseudonim Ponury. Chodzi między innymi o Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszka. Chodzi między innymi o dowódców Połakowskiego podziemia na terenie Grodzieńszczyzny, podporucznika Anatola Radziwonika, pseudonim Olech, podporucznika Mieczysława Niedzińskiego, pseudonim Nieman. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle. Dlatego odbieram to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, organizacji, do której mam zaszczyt należeć, którzy po 2005 roku, czyli od momentu delegalizacji organizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi, nadal prowadzą działalność społeczną. i ta działalność jest skierowana na krzywienie polskiej oświaty narodowej na Białorusi, na krzywienie kultury polskiej i na ochronę miejsc pamięci narodowej. Ta działalność jest prowadzona w warunkach represji. Od 2005 roku członkowie Związku Polaków są poddawani szykanem i są represjonowani. Apogeum represji to 2001 rok, wszczęcie postępowania karnego wobec mnie. Ja chcę bardzo mocno zaznaczyć, że ludzie są prześladowani nie za działalność polityczną. Ludzie są prześladowani za to, że chcą, żeby ich dzieci uczyli się w języku polskim, żeby znali język ojczysty. Ludzie są prześladowani za to, że odwiedzają groby bohaterów. I to jest sedno tej sprawy. I to jest też powód, dlaczego sprawa Związku Polaków, sprawa Polaków na Białorusi przez lata jest jednoznacznie oceniane przez różne siły polityczne w Polsce. Jestem dumny, że mogę podziękować dla pana prezydenta Karola Nawrockiego za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jestem tak samo dumny, że mogę podziękować dla pana poprzednika, prezydenta Andrzeja Dudy za podobne działania. Jestem dumny, że mogę podziękować dla rządu Donalda Tuska za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jestem tak samo dumny, że mogę podziękować dla rządu Mateusza Morawieckiego za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość, i to jest piękne. I za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję.
1: I tymi pięknymi słowami Andrzeja Poczobuta w dzisiejszym dniu, w pięknym święcie. Po tej wspaniałej opowieści dyrektora Roberta Czyżewskiego musimy z państwem już zakończyć nasz program. Panie dyrektorze, ja liczę, że my naszą opowieść będziemy kontynuować, a dzisiaj już musimy powiedzieć państwu do widzenia, do usłyszenia.
4: Czarne niebo.
5: Radio Wnet.
6: Reklama.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: Po reklamie.
10: Porozmawiajmy o sporcie.
11: Godzina 18.02, Fryderyk Litwin, audycję realizuje Grzegorz Milko. Witam i zapraszam na godzinne spotkanie ze sportem, a zacznijmy od wielkiego wydarzenia. Finał Pucharu Polski. Górnik Zabrze wygrywa i piękny puchar pojechał do Zabrza. 2-0 w finale z Rakowem Częstochowa. Bardzo serdecznie witam na naszej antenie redaktor Janusz Basałaj, portal meczyki.pl. Dzień dobry, Januszu.
12: Dobry Michał, dzień dobry Grzegorzu, witam Ciebie, witam słuchaczy.
11: Czy to był mecz godny finału?
12: Halo?

0: maestri na boisku, bo tutaj może za dużo nie było, ani też jakiejś pięknej gry. Liczył się ten finał, liczyły się emocje, bramki, no i niesamowity finał z tym Lukasem Podolskim i Stanisławem Moślizłą z dwoma pomnikami, legendami już Górnika Zabrze, które podniosły ten puchar w takim geście triumfu. Piękna oprawa, pan prezydent Nawrocki wręczający ten puchar, więc wszystko było fantastyczne i nie ma co analizować meczu. Wiadomo, że Raków nie podołał zadaniu, dał się zdominować przez Górnik Zabrze, że zagrał po prostu gorzej niż zwykle, można się było spodziewać, popełnił kilka błędów, a Górnik to wykorzystał i chwała dla Zabrzan.
1: Czy taki mecz mógł na przykład w pewien sposób sparaliżować piłkarzy Rakowa, a powiedzmy nieść Górnika, no bo w sumie kibiców było po połowie. Wydaje mi się, że być może niektórymi elementami gry po prostu Górnik był lepszy. No, miał te indywidualności, to trzeba powiedzieć, prawda? Natomiast też bym chciał ciebie, Januszu, zapytać o to, bo przecież ten sukces Górnika to rodził się w bólach. Pamiętam nasze wyjazdy we wczesnym Kanal Plus, kiedy myśmy tam jeździli, niezapomniany pan Bolesław Bolek Niesyto, prawda, zawsze nas witał i myśmy się też z tym Górnikiem zawsze tak zaprzyjaźniali. Tam wieczne były problemy, ale czy to jest właśnie tak, że tak hartowała się Stal, tak bym powiedział?
0: No może oczywiście, to, tak powiedzieć, trzeba pamiętać, że koincydencja różnych zdarzeń w maju była niesamowita. Finał Pucharu Polski, proces prywatyzacji zakończony, decyzja Rady Miasta, podpisanie nowej umowy, przejęcie jej przez grupę Lukasa Podolskiego. Więc kiedy to wszystko oglądałem, patrzyłem na to, jaka atmosfera jest w Górniku, jak się to wszystko pompuje, jak to się ładnie mówi, jak wszystko nabiera to wielkiego znaczenia, że pomyślałem sobie, że Raków, doświadczony meczami pucharowymi w europejskich pucharach, zdobywaniem pucharów, przyzwyczajony do wielkich publiczności, do tego, że jest dużo bardziej obytą, spokojnie poradzi sobie z Górnikiem, ale nie, Górnik rzeczywiście zagrał tak, jak trzeba, po prostu przechytrzył Raków. Czy to hartowała się Stal? Myślę, że Górnik po latach dominacji w polskiej piłce, lata 60., 70., 80., potem na skutek zmian ustrojowych i tego, że górnictwo przestało już, powiedzmy, finansować sport, zwłaszcza piłkę nożną, stał się bardzo przyjemnym klubem, zaliczył dwukrotny upadek do pierwszej ligi, czyli do niższej klasy rozgrywkowej, klepał biedę, ale zawsze miał klasę, zawsze dbało o swoich kibiców, zawsze dbało o legendy klubowe, którym właśnie przykładem jest Stanisław Oślizło. Zdaje się, że ponad 60 lat albo około 60 lat w jednym klubie. Przypominam, że to jedyny piłkarz, który wystrzelił bramkę w jedynym meczu, w którym grała polska drużyna w europejskich pucharach, a więc w Pucharze Zdobywców Pucharów w 71 roku, kiedy to Górnik przegrał w finale z Manchesterem City 1-3, więc ten pan Stanisław, który doczekał, który miał za sobą dni chwały, przeżył też klubową biedę i zapaść, no wczoraj triumfował, wczoraj wiedział, że Górnik jest znowu wielki, więc historia piękna, taka bajkowa, łącznie z tym, że Podolski wrócił, mistrz świata, do tego, by spełniać swoje marzenia. Ja przez lata śmiałem się z Piotrka Koźmińskiego, znanego reportera piłkarskiego, który mówił, że Poldi wróci i odbuduje Górnik i będzie w Górniku grał i zrobi z tego wielki klub. No i miał rację. No, wypada przeprosić Piotrka za to, że byłem sceptyczny.
1: No właśnie, bo to rzeczywiście takie wymowne. Pan Stanisław Oślizło, 88 lat i to taka rzeczywiście absolutna właśnie przekazanie tego pucharu, czyli takie bardzo symboliczne. Ale też pamiętajmy, że kiedy Górnik wychodził, to bardzo też taki symbol, a więc ten zadzwoniony dzwonek, prawda, jeśli tak można powiedzieć, a więc odwołanie się do popularnego Smolenia też świętej pamięci pana Stanisława, takiego legendarnego kibica Górnika. Ja myślę, że właśnie Górnik, jak mało który klub, ma takie wielkie ikony. Nie wiem, Janusz, czy się mylę, ale...
0: Tak, ma wielkie ikony, wielu z nich żyje, ma się dobrze, jak Stanisław Oślizło, nie wiem, Hubert Kostka, Jerzy Gorgoń, chociaż mieszkający za granicą. I dobrze wspominając tamte czasy i dzisiaj klub to wykorzystuje. Zawsze byłem

0: poruszony tym, że jak na jakiś wielki mecz pucharowy przyjeżdżał Manchester United, to pierwszy z samolotu wysiadał Bobby Charlton. Kiedy była to Benfica, wysiadał Eusebio. No, wielkie postaci, wielkie nazwiska. No bo klub to historia. Klub to odwoływanie się do tego, co było. Klub nie zaczął się ani wczoraj, ani przedwczoraj, więc rzeczywiście w Zabrzu potrafią to kultywować i wykorzystywać. Zawsze kiedy mówiłeś o Kanale Plus, dzisiaj kiedy oglądam transmisję z Górnika Zabrze, to reporterzy Kanał Plus zawsze często sięgają po gwiazdy sprzed lat Górnika, które no, komentują dzisiaj to, co wydarzyło się na boisku aktualnie. No i trzeba przyznać, że to jest harmonijnie budowane. I faktycznie dlatego Górnik jest tak wielki, jest Górnikiem, który no, ma większość kibiców na całym Śląsku, przy całym szacunku, nie wiem, dla Gieksy, Piasta, czy przede wszystkim Ruchu Chorzów. Tak, ale oddajmy to, że Górnik jest naprawdę zjawiskiem w piłce śląskiej, polskiej piłce też oczywiście, bo nieprawdopodobna historia za tym Górnikiem się ciągnie. Ja pamiętam, miałem 14 lat, kiedy oglądałem to jeden z lepszych finałów Pucharu Polski. To był chyba ostatni puchar, kiedy Górnik zdobył w 72. Wygrana z Legią 5-2, 4 bramki Lubańskiego. Bramki zdobyte na stadionie UKS-u, wtedy był finał. Nie było takiej oprawy, nie było takiego wspaniałego wydarzenia. Na puchar ważył ponad 20 kg, więc żeby go dźwignąć, to trzeba było, no, trzeba było mieć niezłą krzepę. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Także święto dla Zabrze, święto dla Górnika, który ciągle walczy o Mistrzostwo Polski, więc wszystko idzie w fantastycznym kierunku.
1: No, bo to jest właśnie ciekawe, że to może być dublet. Ja bym chciał przy tym wspomnieniu jeszcze jedno nazwisko wymienić, Janusz, bo przecież pamiętamy, ile ten człowiek dobrego zrobił dla klubu w takich najtrudniejszych czasach. Stanisław Płoskoń, taki charyzmatyczny prezes, pamiętasz? Górnika
0: tak,
1: Zabrze.
0: Pamiętam, to jest człowiek taki, powiedziałbym, twardy Ślązak, może trochę taki przypominający w obyciu szorstkim Mariana Dziurowicza, który lubił zarządzać klubem w sposób bezwzględny i dosadny, ale ja kiedyś go zapytałem, dlaczego wziął się za Górnika drużynę, która była w takim stanie upadku, bo poprosili mnie o to wielcy ludzie i to z Warszawy, więc Górnik miał wszędzie kibiców. Tak, rzeczywiście Stanisław Płoskoń, rzutki biznesmen, już nie żyjący zdaje się, ale tak, był postacią bardzo barwną, taki powiedziałbym magnat górniczy, bo on gdzieś w latach komuny był oczywiście poważnym dyrektorem w zakładach górniczych czy w kopalniach i dobrze wiedział, jak trzeba finansować piłkę nożną poprzez górnictwo. Później już nie był tak mocny, ale jako biznesmen bardzo, bardzo pomagał Górnikowi i wiem, że ta jego misja ratunkowa no, też pozwoliła przetrwać Górnikowi najgorsze lata, bo mówię, kiedy po zmianach politycznych w Polsce i zmianach gospodarczych, no już nie można było bezkarnie mówię, bo nie miało to większego sensu, żeby pieniądze z zysku za wydobyty węgiel szły bezpośrednio na piłkę nożną, gdzie piłkarze byli zatrudniani w kilku kopalniach naraz po to, żeby te ich pensje były wysokie. No ale to były stare, romantyczne czasy, ale zawsze okraszane dobrym futbolem, dobrą piłką Górnika Zabrze. To jest ważne.
1: Tak, a jak patrzysz na powrót i na to w ogóle, co się dzieje, bo wielkie firmy, jedne mają kłopoty, drugie się cieszą, radują, kłopot ma Widzew, trochę mniejszy Legia, Wisła Kraków wraca po kilku sezonach, prawda, do ekstraklasy, Lech być może będzie mistrzem, a może Górnik będzie miał dublet, ale jak właśnie tak myślę, żeby dwa zdania poświęcić właśnie tym powrotom, bo do ekstraklasy może wrócą właśnie też wielkie firmy jak Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
0: No cóż, no, ja wiem, że kibice to są ludzie, którzy dalej niż czubka nosa, a właściwie swojego klubu to nie widzą innego i ciągle podkreślają, że no, to miejsce Wisły czy miejsce Śląska ze względu na tradycję, na historię, na dokonania jest w ekstraklasie. Owszem, tak, ale to do tego trzeba pokory i staranności. Wisła jak spadła do tej pierwszej ligi, to na kilka ładnych lat tam ugrzęzła i się zadomowiła, więc to nikt nikomu nie w sporcie nie daje ani pierwszego miejsca, ani miejsca w elicie, czy tutaj w ekstraklasie. Walka jest ciężka, walka jest wyrównana, tegoroczny sezon to pokazuje, więc każdy dzień jest inny, a jak mawiają w Anglii, jesteś tak dobra grać w ostatnim meczu. Więc dobrze, że wracają, bo trzeba też na piłkę popatrzeć. No to nie czarujmy się, jest to zjawisko dla wszystkich, że tak powiem, i w małej wiosce, i w małym miasteczku, ale ta wielka piłka no, w wielkich miastach się wykuwa ze względu na zainteresowanie, finanse, na piękne stadiony, na to, że tam właśnie takie kluby czy takie drużyny nabierają znaczenia i mogą pograć w europejskich pucharach, więc to jest dobry moment, że wielkie drużyny przychodzą. Dobrze jeszcze byłoby, jakby strukturalnie były naprawione, a nie powiedzmy finansowane przez samorządy czy przez takie nieokreślone bliżej, powiedziałbym, ciała, bo wtedy są patologie. Zresztą Śląsk Wrocław jest przykładem tego, że piękne miasto Wrocław no, powinno zająć się wszystkim, tylko nie tym, żeby finansować zawodowy klub. Zawodowy klub jest dla zawodowych menedżerów i powinien, powiem tak nieładnie, sam się wyżywić.
1: Janusz, mam taką prośbę, gdybyś mógł lekko zmienić miejsce, bo troszeczkę zaczęło nas zrywać, ale oczywiście jak najbardziej
0: miejsca,
1: podpisujemy
0: lepszego
1: się...
0: Lepszego miejsca nie znajdziesz, tak, już... się w domu.
1: A, już lepszego nie znajdziesz, tak. Lepszego dla polskiej piłki. Halo? Chciałbym ciebie Tak, już jest teraz dobrze. Halo, mamy dobre połączenie.
0: Tak, proszę.
1: Tak, no. Janusz, chciałbym ciebie zapytać o Mistrzostwa Świata, bo bez naszej reprezentacji, oczywiście przeczytałem twój felieton na łamach meczyki.pl, oczywiście wszyscy bardzo żałujemy, no ale Mistrzostwa Świata to jest też wielkie święto, to będzie też takie wyjątkowe, bo dłuższe niż te poprzednie, w trzech krajach, z największą liczbą drużyn. Jak w ogóle szykujecie się jako portal, jako właśnie dziennikarze meczyków na te Mistrzostwa Świata?
0: No więc muszę się powiedzieć, zdziwię się, bo niewiele się zmieniło w przygotowaniach. Jedzie delegacja chyba sześcioosobowa. Także będzie co relacjonować. Ja tu myślę też o dziennikarzach, reporterach, operatorach kamer, ludziach od social mediów. Tak zaplanowaliśmy. No i to jest, trzeba to kontynuować ze względu na szacunek dla kibiców, naszych subskrybentów, którzy zechcą na pewno śledzić na meczykach Mistrzostwa Świata. Będzie to trudniejsze zadanie. Wiadomo, że łatwiej było, kiedy by grała reprezentacja Polski. Rozbijamy wtedy swoje bazy, ustawiamy mikrofony i kamery gdzieś tam w obozie Polaków i jest łatwiej. Ale i tak nasza ekipa sobie poradzi. No, mam takie wrażenie, że w ogóle w środowisku polskim jakoś nie doszło do nas jeszcze to, że nie ma nas na Mistrzostwach Świata. Ja nie mówię, żeby histeryzować albo rozdzierać szaty lub płakać, ale to bardzo źle się stało, że nie idziemy na Mistrzostwa Świata. Naprawdę z wielu względów sportowych, promocyjnych piłki nożnej, finansowych, no takich... Jeśli nas nie ma na największej imprezie, to znaczy, że się nie liczymy. Fatalnie. A przeszło to jakoś tak bezboleśnie. Nie wiem, czy Polacy wyrzekli się reprezentacji Polski, czy też przynieśli swoje takie namiętności, uczucie na piłkę klubową, bo poszło to bardzo, bardzo łagodnie. Powtarzam jeszcze raz, nie powód do strzelania, do winnych szukania, ale zdaje się, że w czerwcu będzie nam bardzo, ale to bardzo przykro, że nie ma nas na takiej imprezie, wielkiej imprezie, trochę jak to dziś mówią młodzi ludzie, przehajpowane, 3 kontynenty, 48 drużyn, nie wiem, FIFA goni swój ogon, Infantino chce być chyba, stworzyć organizację mocniejszą niż ONZ i idzie w kierunku takiego mocarstwowości, co jest o tyle niedobre dla kibiców, że nie są w stanie, jak to się mówi, ogarnąć wszystkiego. No nie wyobrażam sobie, że wstanę, no usiądę i od 10 w nocy do 6, 7 czasu polskiego, bo to mniej więcej tak będzie, jeśli chodzi o różnice czasowe, oglądać różne mecze, więc to jest nie do zwykłego, że tak powiem, nie do, dla kibica, który z wielką przyjemnością nasyci się tym mundialem. Zobaczymy, no. Jakoś trzeba będzie wybrać drużynę i komuś kibicować.
1: Tak. Ja rzeczywiście taka jeden z głosów chyba któryś z wielkich włoskich piłkarzy powiedział, jak to mundial bez Squadra Azzurra, bez Italii, to co, to będziemy teraz oglądali mecz Curaçao, Wyspy Zielonego Przylądka. No ale to jest chyba znak czasu, że właśnie taki mecz będzie zamiast Włochów, zamiast reprezentacji Polski.
0: Nikt nie wykluczył Włochów ani Polaków na skutek, nie wiem, tak, faworyzowania Curaçao, czy czy Wysp Zielonego Przylądka, to nie, ja jestem tego świadomy, że każdy miał, powiedzmy, podobne szanse, natomiast bliższa koszula każdemu, jak to się mówi, i trudno mi się przejmować losami innych. Natomiast dla Włochów to jest na pewno dramat. Dla nas też, choć mówię, jakoś Włosi to zaczęli szaleć, bo zmienili władzę federacji i reprezentacji narodowej. Ja do tego nie namawiam, ale to był jakiś taki akt chyba rozpaczy, bo to chyba kolejny mundial bez Włochów, więc tam jest rzeczywiście calcio gdzieś na najważniejszy sport, jest prawie religia w niektórych rejonach, jak na przykład w Neapolu, i nagle ich nie ma na Mistrzostwach Świata, więc jest to niezwykle bolesne.
1: Tak, to na pewno ich boli, nas pewnie też. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Janusz Basałaj, redaktor metryki.pl, był naszym gościem. Januszu, dziękuję, wielu emocji, wszystkiego dobrego.
0: A my i nawzajem teraz dla ciebie i całej załogi Radia Wnet, którego słucham.
1: Dziękujemy, oczywiście, by nie wpadła drużyna z wielkim, pięknym pucharem. Posłuchajmy tej radości.

0: Tak, tak się cieszyli piłkarze Górnika Zabrze ze swoim trenerem, z tym pięknym pucharem. Na pewno no, kilku architektów tego zwycięstwa, no przecież strzelcy bramek, a więc Massimo, a więc Chłań. Świetny Marcel Łubik w bramce, no bo to też trzeba podkreślić, że bramkarz Górnika po prostu bronił naprawdę znakomicie. No i też ta postać Łukasza Podolskiego. Co by nie mówić, rzeczywiście fantastycznie to, że on doprowadził tego Górnika do zdobycia Pucharu Polski od momentu, kiedy pojawił się w ogóle w klubie, w tych trudnych czasach. Wszedł oczywiście w końcówce, to na nim czerwoną kartkę ujrzał Bright Brunes, fatalny faul, ale ta postać Łukasza Podolskiego absolutnie ważna, być może kluczowa. Posłuchajmy wzruszonego Podolskiego też właśnie w kuluarach Stadionu Narodowego w Warszawie po meczu.
1: Motywacja, może te pierwsze 15-20 minut to było widać, że jesteśmy trochę nerwowi, ale potem mieliśmy kontrolę nad tym meczem. Raków tam miała chyba w drugiej połowie, jedna taka sytuacja, gdzie Marcel super obronił. Ale tak jak trener powiedział, taktycznie wszystko, co trener powiedział nam, wszystko tak było. Byliśmy dobrze ustawieni i no znaczy to, co ma znaczyć. No, wszędzie, gdzie grałem, wygrałem puchar i coś pięknego. I tyle. Dobrze.
0: Tak, Łukasz Podolski. I fantastyczna radość Górnika Zabrze. To my posłuchajmy jeszcze, co po meczu powiedział z kolei trener Rakowa, bo przecież Raków w jakiś tam sposób rzeczywiście no, nie odrobił zadań domowych przed tym meczem. Raków, który trzykrotnie zdobywał Puchar Polski, ale te ostatnie przyjazdy na Stadion Narodowy w Warszawie nie są dla niego zbyt udane, no bo przecież porażka w finale Pucharu Polski z Legią Warszawa i teraz właśnie z Górnikiem Zabrze, więc posłuchajmy trenera Rakowa Częstochowa i Łukasz Tomczyk, a za chwilę przejdziemy do innych tematów.
2: Dzień dobry, Radek Baran, Raków Podcast. Panie trenerze, ja tylko jedno pytanie, bo już nie

0: chcę wracać do meczu. Co pan powiedział zawodnikom po tym spotkaniu w szatni tak na gorąco? Dziękuję.
1: Zbieramy się jeszcze, bo jest kontrola dopingowa, konferencja i czekamy na wszystkich zawodników, żeby razem się zebrać i podziękować się za mecz.
2: Proszę, kolejne pytanie. Wadim.
3: Dzień dobry, trenerze. Wadim Wieczora, Graków Podcast. Ja może pytania nie będę zadawał, bo myślę, że i tak to dzisiaj nic nie zmieni. Ze swojej strony mimo wszystko chciałem podziękować za ten mecz półfinałowy z GKS-em, bo gdyby nie to, to no nie byłoby nas tutaj dzisiaj i nie przeżywalibyśmy tych emocji. Wypadło jak wypadło, no trudno, taka jest piłka. Ze swojej strony dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Proszę, kolejne pytanie.
4: Dobry wieczór, panie trenerze. Karol Bogajski, Przegląd Sportowy. To ja co do samego meczu chciałem zapytać, czy ma pan takie poczucie, że taktycznie Michał Gaszparyk dzisiaj przede wszystkim, no rozgryzł gdzieś tam pański pomysł na mecz, że taktycznie Górnik był no, dzisiaj zespołem, którego nie dało się gdzieś tam złapać?
1: Wiedziałem, że będzie takie pytanie, jak przegramy mecz. Po prostu my zagraliśmy dzisiaj, to nie były nasze dobre zawody. Zadecydował moment w pierwszej połowie, gdzie uważam, że optycznie mieliśmy kontrolę i jak chcesz wygrać finał Pucharu Polski, nie możesz stracić takiej bramki ze stałego fragmentu gry. To jest za proste. I musisz wziąć teraz odpowiedzialność. I to był decydujący moim zdaniem moment, bo to jest za prosty gol. Nie ma czegoś takiego. Nie ma prawa takie coś wpaść. I to zadecydowało. Co do taktyki, graliśmy już. Uważam, że nie zaskoczyło mnie tutaj ani sztabu na wideo akcje, pazerność dobra pod drugie piłki rywala i to też było takie bardzo ważne. No, tak jak powiedziałem na starcie, no, musimy być głodni, wykrzesać siebie na koniec. Cztery spotkania, to jest długi dla nas sezon, ale no, nie ma usprawiedliwień, trzeba się złapać i odpowiedzieć.
2: Czy są jeszcze pytania? Wyżej Jarek.
5: Jarosław Tomczyk, Piłka Nożna. Ja sobie zdaję sprawę, że to trudny moment dla pana trenera, ale nie jest to takie trochę déjà vu z tego meczu z Zabrzu, gdzie w lidze przegraliście 1-3 i te pierwsze 30 minut, bo te pierwsze 30 minut dzisiaj też nie było najgorsze. Był jakiś moment w trzeciej minucie, Brunes mógł otworzyć ten mecz, a potem w zasadzie no nie ma Rakowa w spotkaniu.
1: No chyba słabszy mecz niż w Zabrzu, bo do 30 minuty w Zabrzu mieliśmy sytuacje, to dobre sytuacje. Skończyliśmy tam z dobrym XG i stałe fragmenty. Jakbyśmy mieli dzisiaj tę sytuację do 30 minuty, to myślę, że coś byśmy skończyli. My nie mieliśmy sytuacji. I to zdecydowało. Myślę, że po prostu słaby nasz mecz.
2: Proszę, kolejne pytanie.
6: Dzień dobry, panie trenerze. Dominik Pasternak, TVP Sport. Ja chciałem zapytać, co było dzisiaj kluczem do doboru wyjściowej jedenastki? Czy tylko dyspozycja w trakcie tego mikrocyklu do tego spotkania? Czy może patrzył pan jednak też na doświadczenie zawodników? Na to, który z tych piłkarzy grał w tak dużych meczach i który po prostu może wytrzymać takie spotkanie? No bo wiemy, że no co tydzień się takich nie gra.
1: Różne, kompleksowo. Poprzedni mecz, czyli taka forma sportowa, kto jest w rytmie, gra regularnie, wygrywa te mecze, kto ma doświadczenie i może pomóc tutaj z tej perspektywy. Kontuzje, urazy, o których jest dużo. Wracają zawodnicy, później wypadają. I myślę, że dużo było takich czynników do tego, żeby wystawić pierwszą jedenastkę.
2: Bartek?
7: Dzień dobry, Bartosz Wieczorek, TVP Sport. Czy rozmawiał pan z Jonathanem Brautem Brunesem po tym faulu na Lukasie Podolskim? Dziękuję.
1: Nie, to jeszcze za wcześnie. Takie rozmowy z tego może być tylko awantura, więc lepiej poczekać, ocenić to na chłodno, zobaczyć cały jego mecz, zobaczyć wszystkie rzeczy, które zrobił, przygotować chłodną analizę, oczywiście porozmawiać o tej sytuacji, ale to za wcześnie na takie rozmowy.
2: Proszę.
8: Dzień dobry, Dawid Szymczak, Sport.pl. Mówi pan słaby mecz po prostu dzisiaj. A z czego to wynikało, że słaby? Ja wiem, że jest chwila po meczu, że jeszcze pan nie obejrzał, ale na gorąco. To była kwestia bardziej mentalna, presji, głowy, nóg, taktyki. Czego?
1: Nie mam pojęcia. Obejrzę mecz, porozmawiam z zawodnikami, porozmawiam ze sztabem. Będziemy analizować to mój pierwszy finał i wyciągać wnioski, żeby to się więcej nie powtórzyło.
2: Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, to dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji. Do widzenia.
1: Dziękuję bardzo.
9: Zmartwiony trener Rakowa Częstochowa dwa razy. Raków zdobywał Puchar Polski. Rzeczywiście te dwa ostatnie finały nieudane wcześniej pod wodzą też trenera Marka Papszuna. No, musi to rzeczywiście boleć, ale też oddajmy cesarzowi to, co cesarskie, no bo rzeczywiście Górnik zagrał naprawdę bardzo dobry mecz. Może nie był aż taką stroną zdecydowanie lepszą, ale był skuteczniejszy. No, dwie kapitalne akcje. Ten niziutki Niemiec z pochodzeniem włoskim, który przyszedł do polskiej ligi, a więc Massimo, głową strzela bramkę. Myślę, że gdyby to było w drugą stronę, to Marcel Ubi, który naprawdę grał świetny mecz, bramkarz Górnika, pewnie by to obronił. A później jeszcze niesamowity, też kieszonkowy, taki niski zawodnik Maksym Chłania, więc Ukrainiec strzela piękną bramkę, absolutnie po kapitalnej akcji. No i Górnik Zabrze po raz siódmy zdobył Puchar Polski, a więc to są bardzo ważne historie dla całej polskiej piłki. Oczywiście liderem tabeli jest Lech, ale kto wie, Górnik, tam ta strata jest dosyć znaczna do Lecha, ale może być rzeczywiście no, dublet. Byłoby ciężko. Lech Poznań ma 55 punktów, 6 punktów straty ma Górnik Zabrze. Niemniej jednak naprawdę ten sezon dla piłkarzy Zabrze, dla całego klubu jest bardzo, bardzo udany. A ja już teraz witam znawcę angielskiej piłki, angielskiego stylu życia, angielskiego takiego timingu, picia angielskiej herbaty i w ogóle wszystkiego, co jest dobrego właśnie z Wysp Brytyjskich i także do co jest najlepszego na antenie Radia Wnet, bo zarazem chcę przedstawić Państwu realizatora Radia Wnet, a więc Szymon Christianus jest z nami. Witaj Szymonie, a powodem naszej rozmowy i tego, że jesteś w studiu Radia Wnet nie za sterami, bo dziś za sterami Fryderyk Litwin, ale ty jesteś tuż po meczu wielki klasyk w Anglii, taka bitwa o Anglię, bitwa portowa dwóch miast, które się rzekomo nie kochają za bardzo. Manchester, Liverpool, ale nie City, tylko ta czerwona część. Manchester United, Liverpool, 3-2 dla Czerwonych Diabłów. Witaj Szymonie i proszę opowiedz nam o tym wielkim wydarzeniu.
10: Witaj Grzesiu i po pierwsze bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny wystąpić w twojej audycji, ponieważ angielski futbol to jest faktycznie jedno z moich zainteresowań, ale też bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy po spotkaniu bardzo, bardzo ciekawym, bardzo dramatycznym i dobrze wyglądającym. A co się w angielskiej Premier League, zwłaszcza w tym sezonie, nie zdarza aż tak nazbyt często, ponieważ szkoleniowcy w tym sezonie angielskich drużyn bardzo stawiają na stałe fragmenty i dalekie rzuty z autu niż taką ciekawą akcję, jaką na przykład chociażby zobaczyliśmy w półfinale Ligi Mistrzów w tym tygodniu w meczu Bayernu z PSG. I tutaj akurat może nie było aż 9 bramek, ale 5, co i tak jest niezłym wynikiem. W pierwszej połowie Manchester United zdominował rywala. Po pierwszej połowie był wynik 2-0 po trafieniach Mateusza Kuni i Benjamina Szeszki. Natomiast na drugą połowę, mimo że Arne Slot nie dokonał zmian w składzie po takim niekorzystnym wyniku, Liverpool wyszedł z taką nową energią, powiedzmy, z jakimś pomysłem i tutaj męczyli, gnębili Czerwonych Diabłów takimi odbiorami w środku pola, kontratakami, stałymi fragmentami, no i udało się wyrównać. Tu pierwszy gol, no to fantastyczna, indywidualna akcja Dominika Szoboszlaja, chyba najlepszy zawodnik Liverpoolu w tym sezonie. No i wyrównanie tutaj akurat prezent sprawił belgijski bramkarz Sene Lammens. Tutaj nieporozumienie, błąd w rozegraniu raczej, zagrane płasko i wykorzystał to Cody Gakpo. Natomiast jednak drużynie prowadzonej przez oficjalnie tymczasowo, ale mówi się, że zostanie na dłużej, drużynie prowadzonej przez Michaela Carricka udało się dopiąć swego i zdobyli tego zwycięskiego gola, a zrobił to młody, obiecujący talent Kobe Mainu. Tutaj znalazł tę piłkę, która tutaj, tutaj w stałym, podczas stałego fragmentu do niego no, szukała go i jakoś ja sam oglądając byłem pewien, że to wpadnie, mimo że tam było całe zagęstwienie zawodników w polu karnym. No i kończy się to wynikiem korzystnym dla drużyny z Trafford w Manchesterze i umacniają się Czerwone Diabły na trzecim miejscu w ligowej tabeli. No i na tym czwartym miejscu, tutaj zagrożone przez Aston Villa, która dzisiaj rozegra swój mecz, Liverpool na czwartym miejscu, ale pierwsze pięć miejsc to są te miejsca premiujące do Ligi Mistrzów, także no, prestiżowe spotkanie, oczywiście już nie wspominając o kontekście historycznym, a dla neutralnego widza naprawdę atrakcyjne widowisko.
9: No to może jeszcze dwa zdania o futbolu, bo ja o ten kontekst historyczny, czy też tej rywalizacji miast tam pewno ciebie zapytam, bo to jest bardzo ciekawe, ale jak to wygląda, jeśli chodzi o tabelę i o tą walkę właśnie o Mistrzostwa Anglii, no bo ten Arsenal, który praktycznie cały sezon prowadził, nagle łapie zadyszkę. No też ten mecz był kapitalny, gdzie City, The Citizens wygrali 2-1 z Arsenalem. Tam ta ostatnia akcja, gdzie być może Arsenal mógł wyrównać, no, ale nie wyrównał, 2-1. I jak teraz widzisz właśnie, czy rzeczywiście ta zadyszka skończy się tym, że znowu Arsenal nie zdobędzie Mistrzostwa Anglii na rzecz właśnie The Citizens?
10: No tym razem wygląda ta sytuacja lepiej niż te trzy sezony temu, gdzie Arsenal no, roztrwonił bardzo dużą przewagę tutaj na tym etapie wiosennym. I tutaj faktycznie znowu też podobne zadyszka do tych, co tutaj Mikel Arteta i jego podopieczni złapali. I tutaj ten kluczowym meczem w lidze była ta porażka z Bournemouth na własnym stadionie. I tutaj już faktycznie bardzo duża presja była na zawodnikach przed meczem tym wielkim z Manchesterem City. Natomiast Arsenal wygrał ostatnie dwa swoje mecze z Newcastle, które nigdy nie jest łatwym przeciwnikiem. 1-0 skromnie i wczoraj 3-0 z Fulham, które generalnie ten sezon rozgrywa dobrze, ale ostatnio jest jakoś takie bezzębne. Ale 3-0 bardzo ważny jest wynik też sam w sobie, dlatego że zakładając, że Manchester City i Arsenal wygrają wszystkie swoje mecze do końca sezonu, to będą mieli jednakową liczbę punktów. No, a obaj wiemy, co to oznacza, że będzie decydowała różnica bramek w takiej sytuacji. Ostatni raz takie coś miało miejsce w sezonie 2011-12, kiedy to z Manchesterem City akurat Manchester United, jeszcze Sir Alexa Fergusona, rywalizował i pamiętny tutaj gol Sergio Aguero w meczu z Queen's Park Rangers, gdzie jeszcze przed doliczonym czasem The Citizens przegrywali 2-1, ale wygrali i tą różnicą bramek zdobyli. I to w ogóle był ten pierwszy tytuł Manchesteru City mistrzowski w Premier League, a tak w Anglii, no to pierwszy w erze tych właścicieli z Emiratów. Ale teraz właśnie w tej sytuacji, przez to, że Arsenal wygrał te dwa mecze, a City w zeszłym tygodniu nie rozgrywali tutaj ligi, ponieważ mieli tutaj, grali półfinał FA Cup z Southampton, który wygrali, zagrają za dwa tygodnie finał Pucharu, u nas akurat w Polsce już się puchar jest rozstrzygnięty, a za dwa tygodnie akurat to będzie jeszcze w Anglii, trzeba będzie poczekać. Z Chelsea grają ten finał. No w każdym razie City ma dwa mecze zaległe, więc teoretycznie ten bilans jest równy, ale już Arsenal ma sześciopunktową zaliczkę i teraz ta piłeczka jest, ta piłka, nomen omen, jest po stronie niebieskiej drużyny z Manchesteru i muszą te mecze właśnie z Crystal Palace, ten jeden zaległy i ten jutrzejszy z Evertonem na Hill Dickinson Stadium wygrać.
9: Tak patrzę na ligę angielską, na tabelę i aż w oczy kuje to, że w strefie spadkowej i w bardzo trudnej sytuacji jest Tottenham Hotspur. Oczywiście, tak jak rozmawialiśmy z redaktorem Januszem Basałajem, że nic się nikomu nie należy i kibice czasami mówią, że nasze miejsce jest tam w ekstraklasie, czy w ekstralidze, czy gdzieś na wysoko, a to tak naprawdę punkty i mecze rozdają karty, prawda? Jeśli mamy mamy jakieś ważne polskie firmy gdzieś nisko, które może wracają, jak Wisła, Kraków, Śląsk, Wrocław, a może spadnie Widzew, a może Legia, to czy rzeczywiście możemy sobie wyobrazić, że Tottenham Hotspur, a więc niedawny finalista Ligi Mistrzów, może spaść do Premier League 2? League One,
10: czyli tak zwanego EFL Championship.
9: Właśnie. Czy jest to możliwe?
10: Jest to możliwe. Jest to możliwe. W historii Premier League jest tylko kilka drużyn, które, i to mówię w erze Premier League, czyli od 92 roku, jest tylko kilka drużyn, które nigdy nie spadły. Są to Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham i Everton. Nawet City, bo w City przecież zanim zostali wykupieni tutaj przez Etihad, to też nawet w trzeciej lidze się znaleźli swego czasu w tym okresie.
9: Tak, Kazimierz Dejna był w takim czasie w klubie, gdzie oni właśnie mieli problemy z utrzymaniem i on ten pierwszy sezon tam zagrał bardzo dobrze. Dzięki jego golom i asystom oni się wtedy utrzymali. Oni byli wtedy w latach 70., przełom lat 70., 80. To był taki klub raczej bez szału, można powiedzieć.
10: Ale tak jak pan tutaj, twój pierwszy gość powiedział, nawet przed tą erą tego luksusu, czyli od 2008 do 2008 roku, City udało się nie tylko właśnie zdobyć Mistrzostwo Anglii, ale też no właśnie pokonać ten Górnik Zabrze w Pucharze Zdobywców Pucharu, więc coś tam też potrafili zdobyć. Ale tak powraca ten temat właśnie lat 70. Mówiliśmy, że raczej nie my, nie ja, tylko właśnie rozmawiałeś na początku tutaj programu, że Górnik Zabrze ostatnio Puchar Polski, tak, wygrał to 50 lat temu. No właśnie ostatnio Tottenham spadł w 77 roku, więc to byłoby, bo w erze Premier League faktycznie nigdy nie spadli, ale no wcześniej oczywiście grali w tym Division 2 tak zwanym wtedy, tak to się nazywało. No i faktycznie, jeśli chodzi o walkę o to utrzymanie, to no już Wolverhampton i Burnley już oficjalnie są potwierdzeni, już nawet w zeszłym tygodniu potwierdziło się, że spadną, z czego Burnley jest beniaminkiem. Akurat dobra postawa beniaminków w tym sezonie, tak jak dwa poprzednie sezony, wszystkie drużyny, które awansowały, które były po promocji z EFL Championship, one spadały wszystkie z powrotem po jednym sezonie, to tutaj akurat i Leeds United i Sunderland bardzo dobrze sobie poradziły i znowu najprawdopodobniej no, jest ułamek procenta szansy, że Leeds takie spadnie. Akurat jest matematyczna czysto szansa, więc zobaczymy ich, zobaczymy te dwie drużyny w przyszłym sezonie na tym najwyższym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o realną walkę, tak naprawdę mówi się o dwóch drużynach i to są drużyny z Londynu wschodniego, tutaj nazwa mało intuicyjna, West Ham, który gra na London Stadium, tym olimpijskim stadionie wielkim. I właśnie Tottenham, który ma ciężką sytuację, bo w zeszłym sezonie jeszcze pod opieką Enza Postecoglu zajęli 17 miejsce, ale przewaga nad Leicester, tutaj Leicester akurat osobna historia, była tak duża, że to 17 miejsce, to i tak tam nie było walki właśnie o utrzymanie tak naprawdę realnej. No poza tym Tottenham wygrał Ligę Europejską, grali w Lidze Mistrzów, doszli nawet doszli tutaj do 1/8, ale właśnie w lidze to wygląda obecnie fatalnie, ponieważ właśnie upatrywałbym, poza tym, że były kontuzje ważnych zawodników, takich jak Dejan Kulusewski czy James Maddison, to ogólnie taki rozkład trochę klubu od czasów tego finału Ligi Mistrzów sprzed 7 lat, jeśli dobrze liczę, taki powolny rozkład i mimo, że przyszedł bardzo dobry trener z Brentford, Thomas Frank, Duńczyk, to i tak nic z tego nie mógł wykrzesać i bardzo ciężko, i to w ogóle nie tylko te wyniki, ale też ciężko się ogląda grę Kogutów. Bardzo mało atrakcyjnie to wygląda i taka indolencja i problem mentalny tych zawodników. Oczywiście w międzyczasie został Thomas Frank zwolniony, przyszedł Igor Tudor, który nie pobył za długo. I został zastąpiony Roberto De Zerbin, znanym z Premier League z prowadzenia Brighton, ale w międzyczasie właśnie zwolnili go z Marsylii i przyszedł to gasić pożar. Zobaczymy, walczą z tym West Hamem, który jest w dobrej formie, więc jeśli byłbym, jakś miał postawić pieniądze, to mimo wszystko postawiłbym na to, że West Ham się utrzyma z tych dwóch drużyn.
11: To pozwólmy Szymonie, że wrócimy do tej rywalizacji miast, bo to jest na pewno też bardzo ciekawe, ale z nami teraz jest... A nie, przepraszam, myślałem, że jest, bo miał być, ale nie mamy potwierdzenia, a więc gość żużlowy, a dlaczego? Dlatego, że wczoraj Kacper Woryna, proszę sobie wyobrazić, wygrał Grand Prix w Landshut, a więc pierwszą odsłonę Grand Prix na żużlu, właśnie, to było bardzo ciekawe. Tam tor był trudny, wielkiego ścigania nie było, no ale Kacper Woryna, wychowanek klubu z Rybnika, wnuk słynnego Woryny, a więc tego naszego legendarnego żużlowca. Obecnie Kacper jest zawodnikiem motoru Lublin, ale właśnie wygrał no, zawody wczoraj w Landshut Grand Prix Niemiec. Trzeci był oczywiście nasz Bartosz Zmarzlik, Daniel Biuli ich przedzielił. Myślę, że do żużla będziemy wracać. To dopiero pierwsze zawody w tym sezonie. Natomiast skoro nie mamy gościa, to Szymon Christian w naszym studiu i pozwól, że zapytam ciebie teraz właśnie o to, jak to wygląda, skąd ta rywalizacja między miastami, bo tu już nie chodzi nawet o kluby, bo przecież w danych miastach klubów może być kilka, oczywiście piłka nożna, ale także mogą być inne dyscypliny, jakaś rywalizacja, natomiast właśnie Manchester, portowe miasto, i Liverpool, również miasto portowe.
10: Właśnie tak, no, jak,
11: no właśnie.
10: Manchester akurat może nie aż tak portowe, aczkolwiek właśnie też,
11: nie aż tak,
10: też zbudowali kanał, który tam miał właśnie zabrać trochę rynku temu oddalonemu około 50-60 kilometrów miastu portowemu, jakim jest Liverpool. No właśnie, często mówi się o derbach, że to są zazwyczaj rozgrywki, rywalizacja między drużynami z tego samego miasta, ale często też są takie derby, powiedzmy, albo na cały kraj, albo takich dwóch miast, które ze sobą rywalizują. I tutaj właśnie też się kojarzy z żużlem, chociażby Falubas i Stal, prawda? Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski to są dwa miasta, które są blisko siebie i tak też jest taka rywalizacja regionalna, choć albo Bydgoszcz z Toruniem. Ale tak, no tak, historia wygląda w ten sposób, że głównie dotyczy to rewolucji przemysłowej i no przez większość historii Manchester był tym miastem takim większym, powiedzmy mieli więcej mieszkańców i tak dalej. Natomiast właśnie pod koniec XVIII wieku i później w ciągu rewolucji przemysłowej Liverpool urósł do tego stopnia, że no był tak naprawdę praktycznie takim drugim miastem tego imperium ówczesnego, brytyjskiego, wielkiego. No i, no, czyli trochę podobnie jak tutaj nasze mamy dwa portowe miasta, Gdańsk i Gdynia, prawda? Gdynia też przed ponad 100 laty też nie była wielka miejscowość i też w międzywojniu, prawda, się rozwinęła i jest taka rywalizacja też piłkarska, prawda, między Arką a Lechem, ale tak, no to jest nawet powiedziałbym, że to ta animozja między kibicami, między fanami nawet bardziej wynikają z tej historii, między rywalizacji miast niż jakiejś historii piłkarskiej, ponieważ mimo, że to są drużyny, które mają no praktycznie no po 20 tytułów mistrzowskich, to te okresy świetności, one się wymijały trochę. Bo najpierw było tutaj te czasy, kiedy Manchester United i czasy tego George'a Besta, czy Bobby'ego Charltona, nawet dzisiaj wspomnianego nawet. I nawet Ligę Mistrzów zdobyli. Później właśnie lata 70. i 80. no to Bob Paisley i Kenny Dalglish tutaj prowadzili Liverpool i w sumie w takim okresie, kiedy angielskie drużyny, to był największy okres dominacji angielskich drużyn w rozgrywkach europejskich, bo pomijając Liverpool i tutaj w tym okresie cztery puchary zdobyli w XX wieku, no to jeszcze dwa mieli Nottingham Forest i jedno Aston Villa, a to nie wspominam o tych niższych rozgrywkach europejskich, tak, no ale właśnie wtedy to United sobie radziło trochę gorzej, nawet im się zdarzyło od czasów właśnie Busby'ego spaść raz, więc nawet tak jak sobie wraca ten temat spadku z ligi, no ale właśnie później przychodzi legenda Sir Alex Ferguson, to akurat z kolei Liverpool obniża trochę loty, chociaż wciąż grają w tym Premier League, no ale tu akurat dominacja Czerwonych Diabłów, no ale odchodzi Sir Alex Ferguson, przychodzi Jurgen Klopp, wygrywa jeden tytuł mistrzowski, jedną Ligę Mistrzów, no bo bardzo mu przeszkadzał, żeby zwiększyć tę liczbę, bardzo przeszkadzał mu akurat Pep Guardiola i jego Manchester City, no ale właśnie tutaj akurat z kolei United miał problemy ze znalezieniem odpowiedniego trenera, no i akurat w podobnym miejscu są w tym sezonie obie drużyny. Akurat może dlatego ten mecz był tak fascynujący. No, Liverpoolowi w tym sezonie nie udało się wygrać nawet u siebie z Manchesterem United. W rundzie jesiennej przegrali 1-2. No, ale tak, to jest bardzo ciekawe, jak ta historia ma wpływ na rywalizację, zwłaszcza w angielskiej piłce, ponieważ historia angielskich klubów jest najdłuższa chyba na świecie, jeśli chodzi o kluby angielskie, ale ogólnie kraj, gdzie te rywalizacje takie, one też sięgają nawet, powiedziałbym, średniowiecza, bo są takie derby Manchester United i Leeds. Znowu nie mówię o derbach w Manchesterze samym. Myślę, wydaje, że derby z City są gdzieś na trzecim miejscu, jeśli chodzi o Manchester United, bo oczywiście mówię o wojnie dwóch róż, gdzie Manchester United reprezentuje w tych rozgrywkach, tutaj w tym zestawieniu Lancashire, a Leeds Yorkshire. I mimo że to było 500 lat temu, to cały czas ta historia powraca. I to nie tylko też w piłce nożnej, ale też w takich sportach jak rugby chociażby. Także tak. Tak, no, to wygląda.
11: Tak, te rzeczywiście te opowieści są bardzo ciekawe, bo już nawet nie chodzi właśnie jakby o to geograficzne usadowienie poszczególnych miast, bo tak jak powiedziałeś właśnie, że tutaj jakoś gdzieś tam te, powiedzmy, historie związane też z przemysłem, sportem, tak jak mamy Trójmiasto, ale na przykład taka rywalizacja jakby ogólna, bo przecież na linii Warszawa-Poznań zawsze iskrzyło i
10: tak, dużo Warszawa bardziej właśnie gdzieś tam między Lechem a Legią iskrzy niż między Lechem a Wartą. Tutaj wręcz nawet Lech z Wartą chyba nawet mają wręcz dobre stosunki.
11: Tak, oni się... Tak.
10: Prawda. No właśnie, City...
11: To prawda. Ale chciałbym... Tak? Szymonie, muszę cię zapytać o rewanż Arsenalu z Atletico Madryt, bo mamy dwa bardzo ciekawe rewanżowe mecze w półfinałach Ligi Mistrzów.
10: Ale jakże biegunowe od siebie... Odległe te zestawienia.
11: Odległe, są. Tak, ale rzeczywiście wszystko jest blisko, bo zobacz, Paris Saint-Germain, gdyby nie pozwolił sobie na strzelenie dwóch bramek Bayernowi, to był rewanż wyglądałby być może inaczej, a teraz jest jedna bramka do odrobienia na Allianz Arenie, co Bayern może zrobić po prostu od razu, a więc ten wynik dwumeczu Bayern-PSG jest otwarty, podobnie zresztą jak wynik meczu Arsenal-Atletico Madryt, tam było 1-1, na pewno brzydsza gra, na pewno więcej takich, jakiejś takiej taktyki, a mniej polotu, ale jak może wyglądać rewanż? Czy Arsenal jest gotowy na to, by wjechać do wielkiego finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, który odbędzie się w Budapeszcie?
10: No właśnie, chciałem powiedzieć, że artystę się rozpoznaje po dziele i dlatego te drużyny po prostu bardzo odzwierciedlają filozofię swoich poszczególnych trenerów, tak jak Luis Enrique, a Vincent Kompany to już w ogóle zwłaszcza. To są trenerzy, którzy preferują taki bardziej ofensywny styl futbolu, natomiast Cholo Simeone czy Mikel Arteta, który jest bardzo krytykowany za to w Anglii, bardziej futbol zachowawczy, polegający właśnie na defensywie czy stałych fragmentach. I to nawet widać po wynikach, tak? 5-4 w Paryżu, a w Madrycie 1-1 i to po rzutach karnych. No cóż, jeśli chodzi o Bayern, to oczywiście masz rację. Bayern ma bardzo duże szanse na to, żeby ten deficyt jednej bramki zniwelować i też pokazali swoją siłę mentalną już w tym pierwszym meczu, gdzie ta różnica przecież była 5-2 w pewnym momencie, a oni i tak walczyli do końca i no 1-0 no to jest w takim systemie mecz rewanż bardzo, bardzo mała różnica. A przy bramkach wyjazdowych, przy tym starym systemie, to już w ogóle Bayern byłby bardzo dobrze urządzony, bo 4 gole wyjazdowe. No ale tak, też przypominam, że Vincent Kompany dysponuje bardzo, bardzo no, takimi no, armatami wręcz, i które właśnie wyciągnął, znaczy on z Premier League Harry'ego Kane'a jeszcze to nie jego zasługa, bo Harry Kane jeszcze wcześniej przyszedł, ale znany przecież z Tottenhamu. No ale Michael Olise, który przyszedł do Bayernu, właśnie Kompany go przyprowadził z Crystal Palace, a no i Lucho Diaz z Liverpoolu w tym sezonie. No i to są zawodnicy, którzy nie tylko to po samych liczbach można ocenić, ale no przecież pewnie oglądałeś ten mecz również półfinałowy. No to, co Michael Olise robił, tworzył, no to było takie lustrzane odbicie akurat Kwaratskheli z Paryża. No to się po prostu fantastycznie oglądało. Niesamowity po prostu potencjał ofensywny. No pewnie to, co trzeba będzie poprawić po obu stronach, to gra w obronie, bo drużyny stały tak wysoko, że grały praktycznie bez obrony, co wynik również odzwierciedla. No a z racji tego, że Arsenal gra u siebie, to oczywiście ma przewagę własnego boiska i na pewno Mikel Arteta postawi na bronienie wyniku, raczej nie bronienie wyniku, ale no taką znowu defensywną postawę. Przypominam, że jeśli dobrze pamiętam, w fazie zasadniczej to oni ograli Atletico akurat tam dosyć pewnie. Więc tutaj, no ale wiadomo, w rozgrywkach pucharowych pojawia się większa presja, większa kalkulacja. I zobaczymy, kto zagra w finale. I to będzie tak, bardzo ciekawe.
11: To będzie bardzo ciekawe, bo to rzeczywiście wszystko jest takie nieoczywiste. To nie ma Realu Madryt w tym zestawie, nie ma Barcelony, prawda, nie ma włoskich
10: klubów.
11: No tak,
10: Real akurat jest trochę w kryzysie małym, prawda?
11: Tak, a może być finał na przykład Bayern, Monachium, Arsenal, dlaczego nie? A może być Paris Saint-Germain, Atletico Madryt, też dlaczego nie? Oczywiście, że może być taki finał. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Do końca mamy jeszcze 5 minut, a wiem, że przyniosłeś bardzo ważną piosenkę, więc może zagrajmy chociaż jej z 3-4 minutki.
10: No akurat
11: ja jeszcze
10: tyle
11: na końcu
10: trwa,
11: się
10: prawda?
11: Z Państwem. Tak, ale ja bym chciał jeszcze tylko powiedzieć Państwu, że Hubert Hurkacz jednak przegrał ten swój finał ATP Challenger w Cagliari. Doszedł do finału, no i to na pewno bardzo ważna rzecz dla Huberta Hurkacza, ale został tam pokonany przez Włocha Matteo Arnaldiego. A więc, ale i tak cieszmy się, że Hubi naprawdę powalczył. A zaczyna się bardzo ważny dla nas turniej, bo przecież to jest ATP, WTA w Rzymie, gdzie Iga Świątek wygrywała, gdzie zawsze za zwycięstwo dostawała pyszne tiramisu włoskie. Nie wiem, czy na koniaku, czy nie. Może być tiramisu bez dodatku alkoholu, no ale myślę, że Iga zawsze się świetnie czuła właśnie na tym Forum Romanum, w tych Włoszech, w tych pięknych właśnie okolicznościach. A więc będziemy Idze bardzo, bardzo dopingować. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Szymon Christianus był naszym gościem. Nasz wielki, wspaniały ekspert od Ligi Angielskiej, nasz realizator. Dziękuję, Szymonie.
10: Dziękuję Ci bardzo. Jak zawsze to była ogromna przyjemność porozmawiać na te tematy.
11: Dziękujemy również. To w związku z tym, że zostały 3 minutki do końca, więc ja już się teraz z Państwem pożegnam. Fryderyk Litwin audycję zrealizował. Zapraszam na jutrzejsze serwisy. A my zakończmy po prostu tak bardzo spokojnie, pięknym utworem, absolutnie pasującym do klimatu też dzisiejszej audycji.
10: Śpiewanym również na stadionach.
11: Tak, oczywiście.
10: Brentfordu na przykład.
11: To zapowiedz, Szymon.
10: Tak,
11: proszę.
10: Zespół zapraszam. Z Liverpoolu, znany wszystkim, The Beatles, znani bardziej niż samo Liverpool FC. I Hey Jude, które jest śpiewane na wielu stadionach angielskich, jest też oficjalną piosenką na wejście zespołu Brentford, który też walczy o europejskie puchary obecnie w lidze angielskiej, londyński Brentford. I w takim razie dziękuję za uwagę i pożegnamy się razem z Beatlesami. Hey Jude.

0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: www.wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
4: Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
2: To była autopromocja.
5: Reklama.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Po reklamie.
7: Radio Wnet.
8: Anno Domini 1492. Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011.

z okazji kolejnej rocznicy, już nie pamiętam której, uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. Opowiedzieć Państwu co nieco o konstytucjach krajów Ameryki Łacińskiej, a zatem mój buenas noches, dama y caballero, buonanotte señoras y señores, dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Zbyszek Dąbrowski, zapraszam na kolejne wydanie Republika Latina.

Bo tak sobie stwierdziłem, że w zasadzie w Polsce tych konstytucji tak naprawdę zbyt wielu nie było. Obecna konstytucja uchwalona w 1997 roku, zatwierdzona przez referendum w tym samym roku, obowiązuje po dzień dzisiejszy. Pierwsza konstytucja oczywiście miała miejsce w 1791 roku. I de facto obowiązywała bardzo, bardzo krótko. No ale to wszystko też jest bardzo związane z polską historią. No w końcu przez 123 lata Polska nie była krajem niepodległym, była krajem, który zależał w zasadzie, był podzielony.

podzielony pomiędzy sąsiadów. W międzyczasie jeszcze pojawił się krótki aspekt Księstwa Warszawskiego. Natomiast takie prawdziwe, niezależne konstytucje Polski, ich w zasadzie było bardzo niewiele. Nawet gdybyśmy sobie doliczyli tutaj konstytucję komunistyczną, która, powiedzmy sobie szczerze, była taką na wpół niezależną konstytucją, to tak naprawdę de facto palców dwóch dłoni byłoby za dużo, żeby wymienić wszystkie konstytucje, które zostały uchwalone w naszym państwie, zarówno w pierwszej, jak i drugiej, jak i obecnie trzeciej Rzeczypospolitej. I to nawet pomimo faktu, że co chwila pojawiają się jakieś pomysły na to, żeby reorganizować konstytucję, żeby wprowadzać w niej jakieś poważne zmiany, żeby tworzyć nową konstytucję, tak jak obecnie podobno pan prezydent ma taki zamiar. Nieistotne. Nie chcę dzisiejszego popołudnia w zasadzie jeszcze opowiadać o Polsce. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć państwu, może jako przykład podać Polskę jako kraj w miarę stabilny, bo de facto zmiany konstytucji w Polsce związane były głównie z wydarzeniami historycznymi. Tak? Pierwsza polska konstytucja upadła dlatego, że po prostu państwo polskie upadło. W związku z tym po prostu go później nie było. Kolejne dwie konstytucje, które zostały uchwalone w II Rzeczypospolitej, de facto chyba była najpierw kwietniowa, potem marcowa, czy na odwrót? Ja już nie pamiętam, powiem szczerze. Przyznaję się to ze wstydem. Natomiast wiemy, że druga konstytucja została de facto wprowadzona, dlatego że wcześniej miał miejsce zamach stanu i po prostu wprowadzono nowe rządy, nowe siły polityczne objęły państwo i de facto konstytucja była krojona pod jednego człowieka, jakim był Józef Piłsudski. I później w zasadzie można powiedzieć tak, że mieliśmy II wojnę światową, znowu zmianę systemu, znowu mieliśmy tym razem narzuconą nam i de facto też trzeba było stworzyć nową konstytucję, chociaż też, o ile dobrze pamiętam, to wiele zapisów z tych przedwojennych konstytucji zostało przeniesionych do konstytucji komunistycznej, a później znowu zmienił nam się system. Najpierw prezydent Lech Wałęsa przygotował tak zwaną małą konstytucję, później natomiast w 1997 roku dzięki ówczesnemu, można powiedzieć, takiej sprzymierzeniu wszystkich sił politycznych uchwalono nową konstytucję. Zresztą powiem państwu, że podziwiam tę jedność narodową z lat 90., bo podejrzewam, że obecnie byłoby to niemożliwe. No ale nieistotne. Tak czy inaczej, tych konstytucji w Polsce mieliśmy kilka. W Ameryce Łacińskiej, proszę państwa, od XIX wieku, czyli od momentu, kiedy zaczęły powstawać pierwsze państwa narodowe, czy w zasadzie pierwsze państwa niepodległe najpierw, bo będę dzisiejszego wieczora wspominał również o tych trzech wielkich państwach ponadnarodowych, czyli Wielkiej Kolumbii, czyli Republice Środkowoamerykańskiej i Zjednoczonych Prowincjach La Platy. De facto tych konstytucji było podobno ponad 250. Ja sobie policzyłem przed audycją. Mam około 20 państw w Ameryce Łacińskiej. Nawet jeżeli doliczymy do tego takie kraje, które niekoniecznie muszą nam się kojarzyć bezpośrednio, czy które czasami są włączane, czasami nie, do Ameryki Łacińskiej, czyli takie kraje jak Belize czy Haiti, no to i tak tych krajów będzie około 20. No wszystko jedno, czy będzie ich 21, czy będzie ich 18, nieistotne. Natomiast nawet jeżeli przyjmiemy, że mamy około 20 krajów, no to okazuje się, proszę państwa, że statystycznie w każdym kraju było ponad 10 konstytucji. No oczywiście to jest tak, jakbyśmy policzyli człowieka z psem i każdy z nich, jeżeli podzielimy na dwa, każdy z nich będzie miał 3 nogi. Natomiast to oczywiście nie jest tak, bo w niektórych krajach
de facto te konstytucje obowiązują od bardzo długiego okresu czasu. No, przykładem chociażby jest Argentyna, w której de facto konstytucja obowiązuje od 1853 roku, znaczy de facto. No, teoretycznie w zasadzie trzeba było powiedzieć tak, bo w 1994 roku miała miejsce olbrzymia nowelizacja i w zasadzie można powiedzieć tak, że ta konstytucja została napisana niemalże od nowa, ale na przykład weźmiemy sobie taki Meksyk chociażby, w którym obowiązuje konstytucja od 1917 roku, czyli w zasadzie konstytucja, która została opublikowana po rewolucji meksykańskiej z 1910 roku i była to jedna z najbardziej takich progresywnych, postępowych konstytucji na świecie. Być może nawet pierwsza taka konstytucja na świecie. Zanim jeszcze socjalne Niemcy wprowadziły nową konstytucję, zanim ZSRR to się w ogóle wtedy rodził w wielkich bólach, więc de facto to była taka pierwsza progresywna konstytucja. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to była konstytucja, która de facto nadawała prawa chociażby robotnikom, na przykład wspominała o 8-godzinnym dniu pracy, na przykład mówiła o własności rolnej, która likwidowała tereny tych wielkich obszarników ziemskich. To było oczywiście związane z kolejną reformą rolną, która dopiero została wprowadzona w zasadzie dwie dekady później, chyba bodajże, dobrze pamiętam, w 1936 roku i zresztą no, też nie wszędzie, a nawet jak ją wprowadzono, to też tak wprowadzono ją dosyć dziwnie i po dzień dzisiejszy mamy ludzi bez ziemi, którzy nadal domagają się ziemi, chociażby weźmiemy sobie zapatystów, ten już nie jako powiedzmy organizację pseudoterrorystyczną, ale jako ruch społeczny, który nadal istnieje i który nadal domaga się ziemi. No i z drugiej strony też możemy sobie zobaczyć, że nadal mamy wielkich obszarników ziemskich. Jeżeli pozostaniemy w stanie Chiapas na południu Meksyku, no to zobaczymy, że de facto cały czas wielcy obszarnicy ziemscy tam sobie żyją i ta ziemia jest de facto podzielona pomiędzy kilka rodzin, które tę ziemię trzymają, jeśli mnie pamięć nie myli, to nawet i od czasów kolonialnych. Dlatego też zresztą zapatyści domagają się rozparcelowania tych ziem, a jedyne co ewentualnie ludzie mogą dostawać, to ziemie, które należą do rządu meksykańskiego. Dlaczego tak jest? No dlatego, że po prostu kiedy wojska meksykańskie weszły do stanu Chiapas, to się okazało, że są gorzej uzbrojone niż siły zbrojne poszczególnych właścicieli ziemskich i po prostu dostały w kość i musiały się wycofać i żadna reforma rolna nie została wprowadzona. Nieistotne, proszę Państwa, to była taka malutka dygresyjka, natomiast generalnie, jeżeli sobie spojrzymy, no to oczywiście w każdym kraju mamy obecnie mamy oczywiście konstytucję, natomiast też jest tak, że istnieje kilka krajów, takich jak chociażby Ekwador, jak Wenezuela, czy przede wszystkim Dominikana, w których historii tych konstytucji było bardzo, bardzo wiele, bo ich ponad 20. Rekordzistką tutaj jest Republika Dominikany, w której podobno uchwalono aż 32 konstytucje. To generalnie było podobno tak, że każdy prezydent, który był, to sobie wprowadzał nową konstytucję. De facto można powiedzieć tak, że ta konstytucja to troszkę traktowana była jako po prostu taki świstek papieru. Co to znaczy oczywiście, proszę Państwa, że w Ameryce Łacińskiej konstytucje nie są przestrzegane, No to już od razu mogę Państwu powiedzieć tak. Natomiast konstytucje w Ameryce Łacińskiej mają troszkę inny wymiar, ja bym powiedział, bowiem o ile w Europie, w państwach europejskich mówimy tutaj o ustawie zasadniczej, w której tak naprawdę uchwalane są najważniejsze sprawy, o tyle w Ameryce Łacińskiej bardzo często do tych konstytucji dochodzą rozmaite zapisy, czasami troszkę dziwne z naszego punktu widzenia, chociażby zapisy o na przykład poszanowaniu Matki Ziemi, czyli Paciamamy, i to jest akurat zapis, który pojawił się w konstytucji Ekwadoru za czasów Rafaela Correi.
No i tak jak Państwu powiedziałem, konstytucje generalnie, pomimo nawet takich najbardziej szlachetnych zapisów, one nie są respektowane, bo w Ekwadorze generalnie środowisko naturalne no nie jest za bardzo chronione. Natomiast wspominając o samych konstytucjach, tutaj trzeba powiedzieć tak, że no istnieją oczywiście pewne takie wspólne cechy dla konstytucji państw Ameryki Łacińskiej. Cechy, które na papierze są bardzo szlachetne, no mówiąc o tym, że wszyscy ludzie są wolni, że wszyscy ludzie są równi, że wszyscy ludzie mają równe prawo do głosowania, mówimy tutaj o prawach kobiet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę tutaj wchodzić w jakieś tam progresywizmy, powiedzmy, no nie wiem, nie chcę wchodzić tutaj, powiedzmy, w takie, na razie nie chcę wchodzić, może powiedzmy w ten sposób, w takie smaczki, powiedzmy, jak konstytucja na przykład Boliwii, która za czasów Evo Moralesa wprowadzała pojęcie państwa wielonarodowościowego. I tutaj nie chodziło o to, że mamy różne narodowości, bo wszyscy są Boliwijczykami, ale chodziło tutaj o, powiedzmy, uszanowanie mniejszości etnicznych, mniejszości, przede wszystkim mówimy tutaj o ludności rdzennej. Znaczy, mniejszości jak mniejszości, bo ludność rdzenna akurat w Boliwii jest dosyć silna. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć. Bardzo często, niestety, jeżeli chodzi o konstytucje krajów Ameryki Łacińskiej, te konstytucje przygotowane są troszkę na wyrost, tak? One są pełne rozmaitych szlachetnych sloganów, natomiast rzeczywistość jest jaka jest. Nagadałem się, chwila przerwy.

Konstytucja jest oczywiście najważniejszym dokumentem każdego kraju, najważniejszą ustawą każdego kraju, bowiem ona de facto, można powiedzieć tak, że uchwala wszelkie prawa i obowiązki obywateli wobec państwa, ale również i państwa wobec obywatela. I tutaj też trzeba powiedzieć tak, że przede wszystkim sama konstytucja również jest tym dokumentem, który omawia coś, jak gdyby ustrój, może w ten sposób byśmy powiedzieli, bo wiem. De facto, jeżeli przyjrzymy się współczesnym konstytucjom krajów Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza powiedzmy tych krajów łacińskich, to znaczy łacińskich, czyli hiszpańsko- i portugalskojęzycznych, pomijam tutaj, proszę państwa, takie kraje jak Belize, jak Haiti, jak Gujana czy Surinam, bo tam troszkę... Tam troszkę historia tych krajów jest inna. No, jeżeli chodzi o Belize, może troszkę on jest najbardziej zbliżony z tych krajów historycznie do krajów, pozostałych krajów Ameryki Środkowej. Natomiast warto wspomnieć, proszę państwa, że jeżeli porównamy sobie konstytucję krajów Ameryki Łacińskiej do krajów europejskich chociażby, no to widzimy jedną zasadniczą różnicę. Po pierwsze, w Europie mamy jednak bardzo mocno zaakcentowany trójpodział władzy, czyli na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. W Ameryce Łacińskiej ten podział oczywiście też jest, bo to jest, proszę państwa, podstawa, która została wprowadzona jeszcze za czasów trzeciej rewolucji światowej, czyli rewolucji trzeciej konstytucji światowej, czyli konstytucji francuskiej, która została, że tak powiem, napisana po jako powiedzmy skutek rewolucji francuskiej. O, w ten sposób. No, z polskiej konstytucji niestety nikt nie chciał korzystać, chociaż bym powiedział, że jak na tamte czasy był to dokument prawny bardzo, bardzo postępowy. Natomiast de facto, jeżeli chodzi o kraje Ameryki Łacińskiej, no tutaj mieliśmy w zasadzie, można powiedzieć tak, nawiązanie do dwóch z trzech pierwszych konstytucji, czyli polską konstytucję out, bo nikt o Polsce nie słyszał i generalnie podejrzewam, że gdybyśmy zapytali Latynosów o pierwszą europejską konstytucję, to by wyłuszyli oczęta, gdyby usłyszeli, że jest to polska konstytucja, bo pewnie jeszcze cały odsetek Latynosów w ogóle o Polsce nigdy nie słyszało. Natomiast kraje Ameryki Łacińskiej bazowały bardzo mocno na dwóch konstytucjach, czyli konstytucji francuskiej po rewolucji francuskiej oczywiście i konstytucji amerykańskiej ze Stanów Zjednoczonych, czyli pierwszej konstytucji na świecie. I dlaczego wspomniałem państwu o tym, że w Europie dużo bardziej położony jest nacisk na trójpodział władz? Dlatego, że de facto w wielu krajach Europy główną rolę pełni parlament, ewentualnie władza wykonawcza jako rząd, czyli rząd, który jest wybierany też przez parlament. Czyli to jest mniej więcej tak, jak mówimy, powiedzmy, jak mamy w Polsce na przykład, jak mamy w Niemczech, jak mamy w Austrii, gdzie powiedzmy mamy ten model bardziej parlamentarny. Pomijam w tej chwili monarchię, natomiast kraje, powiedzmy, gdzie to prezydent jest, powiedzmy, tą główną władzą, czyli tą władzą, mamy ten prymat władzy wykonawczej, jak chociażby Francja na przykład, no to tutaj akurat bym powiedział, że chyba raczej, jeżeli chodzi o Europę, nie znajduje się on w większości. W przeciwieństwie do tego, co ma miejsce w Ameryce Łacińskiej, bo de facto w Ameryce Łacińskiej główną władzą, powiedzmy, jest właśnie władza wykonawcza i to władza wykonawcza pod przewodnictwem prezydenta danego kraju, a nie parlamentu. Parlamenty oczywiście są ważne.
przynajmniej teoretycznie, znowu państwu tutaj trzeba bardzo często niestety dodawać te kilka słów, ale de facto, jeżeli sobie przyjmiemy kraje, które są, nazwijmy to, mniej więcej demokratyczne, no to jednak zobaczymy, że powiedzmy, no tam parlamenty istnieją, tam parlament oczywiście też mają władzę, zresztą no spójrzcie państwo sobie chociażby na przykład na Peru, gdzie w ostatnich 10 latach to właśnie parlamenty de facto wybierały nowego prezydenta, a nie mieszkańcy, nie obywatele tego kraju de facto. No mieliśmy tylko do czynienia między 2016 a 2026 roku, owszem, z dwoma wyborami prezydenckimi, gdzie obywatele wybrali sobie nowego prezydenta, nowych prezydentów, może powiedzmy w ten sposób, którzy za długo sobie okazji nie mieli porządzić. Ale jeżeli spojrzymy sobie na kraje, które no z demokracją mają niewiele wspólnego poza nazwą, powiedzmy takimi jak Nikaragua, czy Wenezuela, czy Kuba, no to zobaczymy sobie tam, że de facto ten parlament jest bardzo mocno podporządkowany władzy prezydenckiej. No w tej chwili w Wenezueli oczywiście doszło do zmiany. De facto można powiedzieć tak, że pani Delcy Rodriguez no jest taką bardziej papierową prezydent, ale w zasadzie, mówiąc o Wenezueli obecnie, proszę państwa, jest bardzo trudno powiedzieć, bo jeszcze jak gdybym państwu opowiadał rok temu, powiedzmy przed styczniem tego roku, kiedy to powiedzmy El Super Bigote został porwany przez Amerykanów, no to bym powiedział tak, że no mieliśmy do czynienia z olbrzymim prymatem władzy wykonawczej, czyli właśnie w postaci niemalże dyktatora Nicolasa Maduro i jego kliki, do której należał również i należy jeszcze, proszę państwa, no Jorge Rodriguez, czyli przewodniczący wenezuelskiego parlamentu, czyli Asamblea Nacional, która, no powiedzmy sobie szczerze, też nie jest takim demokratycznie wybranym parlamentem. No być może kiedyś w Wenezueli dojdzie jednak do tych prawdziwych, wolnych wyborów parlamentarnych, prawdziwych, wolnych wyborów prezydenckich, no i wtedy będziemy mogli mówić o jakiejś, no nie wiem, jakiejś takim prawdziwej demokracji. No, na razie, tak jak mówię, to nadal nie uważam tego kraju za kraj demokratyczny. W Nikaragui podobnie, de facto krajem rządzi i dzieli małżeństwo Ortega Murillo i de facto parlament też jest bardzo podporządkowany. W zasadzie składa się w zasadzie tylko z klakierów Daniela Ortegi i Rosario Murillo. Więc tutaj też o demokracji mówić nie można. Osobnym przypadkiem jest oczywiście Kuba, która, no właśnie bym powiedział tak, ona teoretycznie też jest demokracją, bo tam odbywają się, proszę państwa, wybory demokratyczne, no tylko, że tam rządzi od ponad 60 lat, rządzi jedna partia polityczna, w związku z tym Kubańczycy de facto nie mają żadnego innego wyboru, żeby wybierać sobie kogoś innego. No i nazwijmy to tak, jest to taki kraj rzeczywiście demokracji ludowej i konstytucja też jest podporządkowana demokracji ludowej, no więc to też nie uznaję tego, proszę państwa, jako państw, nie uznaję Kuby jako państwa takiego stricte demokracji liberalnej, z jaką mamy do czynienia w Europie. Zwłaszcza, że tak naprawdę, kto rządzi Kubą? To jest też dobre pytanie, czy jest to nominalnie Miguel Díaz-Canel, czy jest to Raúl Castro? Trudno powiedzieć. No i wreszcie, proszę państwa, pojawiają nam się te kraje, które najpóźniej, można powiedzieć tak, uzyskały niepodległość. Czyli kraje, które uzyskały niepodległość w zasadzie dopiero w drugiej połowie XX wieku, czyli wspomniane wcześniej przeze mnie Belize, czyli również dwa kraje Ameryki Południowej,
dwie trzecie Gujany, może powiedzmy w ten sposób bym powiedział, czy połowa Gujany, bo część Gujany, no dobra, nieistotne, no. Dwie trzecie Gujany, pozostańmy może przy tym. Pomijam, proszę Państwa, Gujanę francuską, na której terenie obowiązuje konstytucja Francji. Natomiast mamy Gujanę tę dawną brytyjską i dawną Gujanę holenderską, czyli Surinam. No i tutaj też, o ile Surinam jest de facto demokracją parlamentarną i to bardziej, powiedzmy, bym powiedział w stylu europejskim, o tyle Gujana i Belize nadal są monarchiami. Głową państwa jest Karol III, a wcześniej była Elżbieta II, bowiem należą one, powiedzmy, do tej grupy wspólnoty narodów. I tutaj o czym trzeba powiedzieć, zwłaszcza jeżeli chodzi o Belize, no to de facto w przypadku Belize mamy do czynienia, bo Gujana nawet nie wiem, czy jest głową państwa. Sprawdzę i powiem państwu za chwileczkę. Natomiast w Belize dam sobie głowę obciąć, że król brytyjski jest również głową państwa w Belize. I tutaj de facto mamy też do czynienia, powiedzmy, z konstytucją, która jest sporym nawiązaniem do konstytucji brytyjskiej. No i się zagalopowałem. Proszę państwa, to za chwileczkę przejdziemy sobie do historii.

No i przejdźmy, proszę Państwa, do aspektów historycznych, bo de facto o konstytucjach krajów Ameryki Łacińskiej możemy mówić dopiero od momentu, kiedy te kraje stały się państwami niepodległymi. I to nawet jeżeli weźmiemy sobie te trzy super państwa, o których Państwu przed chwilą wspomniałem i o których za chwileczkę Państwu też będę opowiadał, no to de facto przed uzyskaniem niepodległości, przed wywalczeniem sobie niepodległości przez kraje Ameryki Łacińskiej, de facto no, wcześniej obowiązywał reżim kolonialny, a przed reżimem kolonialnym oczywiście istniały państwa plemienne, nazwijmy to tak, czy państwa, powiedzmy, no, rządzone przez cywilizacje prekolumbijskie, Azteków, Majów, Inków itd., itd., których oczywiście każda miała własne systemy prawne, często zresztą bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać, bo na przykład Inkowie mieli taką zasadę, Amasua, Amalula, Amakela, czyli nie kradnij, nie kłam, nie bądź leniwy. Aztekowie z kolei mieli sądy, które działały czasami szybciej niż obecnie współczesne, a Majowie z kolei mieli prawo oparte na restytucji, a nie na karze. Natomiast generalnie, proszę Państwa, to były jakieś tam pewne systemy prawne, ale nie były to konstytucje w takim współczesnym sensie. To była raczej taka część, bym powiedział, kosmologii, tradycji, religii i tak dalej, i tak dalej. Kiedy oczywiście na tereny obecnej Ameryki Łacińskiej przybyli Hiszpanie, przybyli Portugalczycy, narzucili regionowi swój system administracyjny, który generalnie był taką gigantyczną piramidą, można powiedzieć tak. Na jej szczycie stał oczywiście król, władca, który rządził sobie z metropolii, czyli z Madrytu albo z Lizbony. Po nim byli oczywiście wicekrólowie, czyli ci, nazwijmy to, te osoby, które stały na szczycie lokalnej piramidy. Później były oczywiście szefowie audiencji, kapitanowie generalni i tak dalej, i tak dalej. To generalnie, proszę Państwa, mieliśmy takie nawiązanie, powiedzmy, troszkę do praw, które obowiązywały w metropoliach, rozmaitych dekretów królewskich, jakichś tam tradycji, ale też i lokalnych ordynacji. No i oczywiście, jeżeli mogą się Państwo domyślić, mieliśmy też olbrzymią stratyfikację społeczną, o której już wielokrotnie Państwu wspominałem, w związku z tym dzisiejszego wieczora mam nadzieję, że nie będę musiał wspominać. Natomiast ważne jest też, że w czasach kolonialnych Kościół katolicki pełnił nie tylko funkcję religijną, ale również i administracyjną czy edukacyjną. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie Kościół prowadził takie instytucje, chociażby jak szkoły, jak szpitale, rejestrował urodzenia, zgony. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że później, kiedy powiedzmy już kraje Ameryki Łacińskiej wywalczyły sobie niepodległość, może powiedzmy w ten sposób, no to pojawił się bardzo szybko konflikt pomiędzy konserwatystami a liberałami. Ja o tym też Państwu wspominałem kilkukrotnie, o tym też wspominali moi goście. Generalnie, proszę Państwa, chodziło o to, że jakby to powiedzieć, no, nowo powstałe państwa miały być państwami, w których każdy miał być równy. Każdy obywatel, niezależnie od posiadanego majątku, od koloru skóry, od pochodzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście była, proszę Państwa, czysta teoria. Wiemy, że to kreole wywalczyli niepodległość rękoma bardzo często niższych warstw społecznych, ale to właśnie w nowych państwach kreole trzymali władzę. I to nie tylko w tych wielkich superpaństwach, ale również i w państwach narodowych. No i tutaj dlaczego wspominam, proszę Państwa, o tym konflikcie pomiędzy konserwatystami a liberałami? Dlatego, że właśnie powiedzmy tak, konserwatyści chcieli utrzymania dawnego, powiedzmy, porządku społeczno-politycznego, ale już bez króla, tylko powiedzmy pod auspicjami nowo wybranego władcy, nazwijmy to prezydenta, caudillo, czy jakkolwiek by on się tam zwał. Liberałowie chcieli, czy nie byli, proszę Państwa, liberałowie we współczesnym tego słowa znaczeniu, powiedzmy liberałowie bardziej mówili, powiedzmy, o jakiejś tam równości społecznej, o wolności, o zniesieniu niewolnictwa, ale też między innymi mówili o tym, że
Kościół katolicki już nie będzie odgrywał roli, to nie chodziło, proszę państwa, znaczy głównej roli, powiedzmy, w państwie, nie chodziło o to, żeby walczyć z Kościołem katolickim, natomiast chodziło o to, powiedzmy, że no tutaj właśnie miał istnieć ten prymat władzy świeckiej nad władzą religijną. Podczas tego konserwatyści mówili, że wręcz przeciwnie, nie, Kościół jak był silny, tak ma pozostać silny. I generalnie, jeżeli weźmiemy sobie te trzy kraje, które powstały jako pierwsze, te trzy super kraje, czyli właśnie Wielką Kolumbię, Republikę Środkowoamerykańską i Zjednoczone Prowincje La Plata, to były kraje, które zostały stworzone rękoma ojców wyzwolicieli, którzy jak najbardziej mieli poglądy liberalne. Z tym, że okazało się, proszę państwa, że bardzo szybko te poglądy liberalne przegrały z lokalnymi caudillos właśnie, czyli takimi lokalnymi kacykami, można powiedzieć troszkę w ten sposób, którzy jak najbardziej byli konserwatywni. W związku z tym, kiedy te trzy kraje się rozpadły na mniejsze, no to powstały de facto państwa narodowe, państwa, które były jak najbardziej konserwatywne. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że właśnie pierwsze konstytucje tych krajów były, można powiedzieć tak, że były konstytucjami konserwatywnymi. Natomiast, o czym też trzeba powiedzieć, wspominałem państwu o ideałach rewolucji francuskiej, wspominałem państwu również o niepodległych Stanach Zjednoczonych, bowiem w zasadzie można powiedzieć tak, że te pierwsze trzy superpaństwa bardzo mocno, czy bardzo głęboko sięgały do tych ideałów właśnie, które zostały wypracowane przez obydwa wymienione przeze mnie kraje, zwłaszcza tych, powiedzmy, tych trzech gwarancji wolności, równości, braterstwa. To były, proszę państwa, piękne hasła, to były hasła bardzo nowoczesne. No tylko właśnie to były tylko hasła, proszę państwa. No tak niestety trzeba powiedzieć. No tak czy inaczej, bardzo, bardzo szybko przeskoczę przez każde z tych krajów. No generalnie zaczniemy od Wielkiej Kolumbii i państwa, które zostało stworzone de facto przez Simona Bolivara, który wierzył, że Ameryka Łacińska musi być zjednoczona, bowiem inaczej zostanie po prostu pożarta przez obce mocarstwa. I w 1821 roku uchwalono konstytucję Wielkiej Kolumbii, która była próbą takiego połączenia, można powiedzieć, republikanizmu z silną władzą wykonawczą, bowiem Bolivar uważał, że młode państwa potrzebują stabilności. A stabilność zapewni kto? Nikt inny jak silny prezydent, oczywiście Simon Bolivar himself. Por sí mismo, może po hiszpańsku bym powiedział tak. Natomiast generalnie Simon Bolivar wprowadzał urząd prezydenta o bardzo szerokich kompetencjach. Ba, nawet myślał o wprowadzeniu urzędu prezydenta dożywotniego. Takiego, no można powiedzieć, takiego konstytucyjnego monarchy republikańskiego. Natomiast no, jego przeciwnicy powiedzieli: hola, hola, panie Szymonie, drogi, to jest de facto monarchia w przebraniu republiki. Na co Simon Bolivar odpowiadał, że ludzie nie są jeszcze gotowi na pełną wolność i zresztą to zdanie jest do dzisiaj cytowane w debatach o latynoamerykańskim autorytaryzmie. No tak czy inaczej, proszę państwa, o czym trzeba powiedzieć. Wielka Kolumbia długo nie przetrwała, rozpadła się po zaledwie kilku latach. Dlaczego? Dlatego, że między innymi konstytucja była zbyt ambitna, natomiast rzeczywistość była po prostu zbyt brutalna. Mówimy tutaj o różnicach regionalnych, mówimy o ambicjach lokalnych elit, o konfliktach politycznych i to wszystko okazało się być silniejsze niż konstytucyjna wizja jedności. I tyle, proszę państwa, można powiedzieć, jeżeli chodzi o Wielką Kolumbię, ale podobny los też spotkał wspomnianą przeze mnie wcześniej Republikę Środkowoamerykańską, która obejmowała obecne takie kraje jak Gwatemala, Honduras, Salwador, Nicaragua i Costa Rica. I tutaj co ciekawe, proszę państwa, mówimy o konstytucji z 1824 roku, która była inspirowana konstytucją Stanów Zjednoczonych z federalnym podziałem władzy, z dwuizbowym parlamentem. Natomiast problem był taki, proszę państwa, że po pierwsze to było olbrzymie państwo, słabo zaludnione i w którym poszczególne części de facto nie były równe sobie. Nie mówię, proszę państwa, tutaj o podziale stratyfikacyjnym, o warstwach społecznych i tak dalej, ale mówię o tym chociażby, że mieliśmy na północy bardzo silną Gwatemalę, relatywnie silną Gwatemalę, powiedzmy, ze stolicą, czyli miastem Gwatemala, które było też stolicą tej Republiki Środkowoamerykańskiej. No i mieliśmy kolejne prowincje, które były dużo słabiej rozwinięte i nagle się okazało, powiedzmy, że one też były zarządzane, powiedzmy, przez tych właśnie lokalnych caudillos, którzy sobie generalnie
mieli ową konstytucję w głębokim poważaniu, żeby nie wypowiedzieć się dużo bardziej dosadnie. W dodatku mówimy też o kraju, który po dzień dzisiejszy jest słabo skomunikowany drogą lądową, a w tamtych czasach de facto był jeszcze gorzej skomunikowany. W związku z tym, tak jak powiedziałem Państwu, co z tego, że w Gwatemali uchwalono, powiedzmy, ogólną konstytucję Republiki Środkowoamerykańskiej, jeżeli de facto w takim Hondurasie, nie mówiąc już o Kostaryce czy Nikaragui, lokalni wataszkowie robili sobie co chcieli. Ponadto pojawił się ten problem właśnie tego konfliktu liberalno-konserwatywnego. Prowincje buntowały się przeciwko władzy centralnej i de facto, natomiast powiedzmy ci lokalni caudillos, o których Państwu wspominałem, traktowali konstytucję po prostu jako taką sugestię, może powiedzmy w ten sposób, a nie jako prawo. No i de facto, proszę Państwa, sama federacja rozpadła się w latach 30. XIX wieku. Jej konstytucja stała się symbolem niespełnionych ambicji, a w ogóle generalnie, proszę Państwa, powinienem powiedzieć w ten sposób, że ona była za sztywno skrojona, można powiedzieć tak. To państwo było za duże na konstytucję. Jeszcze w dodatku konstytucję, która mogła się sprawdzać na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie powiedzmy też była efektem innego... innych wydarzeń historycznych, powiedzmy, gdzie rzeczywiście wszyscy obywatele walczyli o to, żeby stworzyć niezależne państwo od władzy brytyjskiej, gdzie rzeczywiście wszyscy mieli być równi, a poza tym też mówiłem troszkę o innej mentalności, prawda? A co innego, powiedzmy, miało miejsce w Republice Środkowoamerykańskiej, generalnie po prostu takie jak gdyby zaimplementowanie w skali niemalże 1:1 konstytucji z jednego kraju do drugiego kraju po prostu w przypadku Republiki Środkowoamerykańskiej się nie sprawdziło. No i pozostaje nam jeszcze ten trzeci wielki projekt, czyli Zjednoczone Prowincje Rio de la Plata, które obejmowały dzisiejszą Argentynę, Urugwaj, część Paragwaju, część Boliwii również. Natomiast tutaj de facto, proszę Państwa, też mieliśmy taką... Mieliśmy dwa konflikty. Po pierwsze, konflikt monarchistów i liberałów, bowiem konserwatyści de facto byli monarchistami. Oni wcale nie chcieli obalenia władzy króla. Być może chodziło raczej o to, żeby, nie wiem, tak jak na przykład miało miejsce w przypadku Brazylii, żeby władca hiszpański był też osobnym władcą, powiedzmy, Zjednoczonych Prowincji. Natomiast to była konstytucja, pierwsza konstytucja z roku 1819 roku była bardzo zachowawcza i de facto mało kto ją chciał respektować, być może poza samymi jej autorami, a i to niekoniecznie. I w zasadzie tutaj też mieliśmy taki konflikt pomiędzy centralizmem a autonomią. Dlaczego? Dlatego, że poszczególne prowincje chciały autonomii. Zresztą to później zaowocowało tym, że po prostu to wielkie superpaństwo się rozpadło, przede wszystkim na Argentynę i na Urugwaj. Boliwia się też zjednoczyła, powiedzmy. Paragwaj to jest jeszcze troszkę inna historia. Natomiast, o czym też tutaj trzeba powiedzieć, że ta pierwsza konstytucja zakładała, że państwo będzie, powiedzmy, takim jednym wielkim, centralnym, zjednoczonym krajem, gdzie, powiedzmy, tą stolicą będzie Buenos Aires i wszystkie prowincje miały się podporządkować Buenos Aires, natomiast lokalni przywódcy lokalnych prowincji, podobnie jak w przypadku pozostałych dwóch superpaństw, machali paluszkiem, powiedzieli takiego jak Polska cała i po prostu nie chcieli tego. I w związku z tym de facto można powiedzieć tak, że w zasadzie dopiero w 1853 roku, kiedy to rzeczywiście po wielu takich lokalnych wojnach i wojenkach domowych Argentyna uchwaliła swój pierwszy jakiś taki prawdziwy system, dopiero wtedy została wprowadzona taka pierwsza prawdziwa konstytucja w tym kraju. I chyba jeżeli chodzi o historię, to wszystko, przynajmniej jeżeli chodzi o wiek XIX. Tak się zastanawiam, czy Państwo coś jeszcze w tej części troszkę powiedzieć, czy przejść już do poszczególnych
krajów. Nie, przejdę do poszczególnych krajów za chwileczkę.

No więc proszę Państwa, przejdźmy do poszczególnych krajów. Zacznijmy od Meksyku, bowiem de facto Meksyk... Jakby być może pamiętacie Państwo, być może nie pamiętacie, to znaczy nie mówię wiekiem, ale przypomnę Państwu, że Meksyk, niepodległy Meksyk, nie powstał jako republika, ale powstał jako cesarstwo. Agustin Iturbide był pierwszym cesarzem Meksyku i de facto żadnej konstytucji nie potrzebował. To oczywiście trwało bardzo krótko, nie pamiętam, mniej więcej około roku rządził, potem został obalony, wygnany i Meksyk stał się republiką i wtedy też została uchwalona pierwsza konstytucja w roku 1824, inspirowana konstytucją Stanów Zjednoczonych, chociaż też posiadała pewne elementy hiszpańskie. Wprowadzała Republikę Federalną, podział władzy, dwuizbowy parlament i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj de facto musiałbym Państwu opowiedzieć całą historię Meksyku, nie zamierzam tego robić, natomiast warto wspomnieć, że trzy dekady później, w 1857 roku, przyjęto kolejną konstytucję. Jej inspiratorem był jeden z najwybitniejszych prezydentów Meksyku i jak do tej pory jedyny prezydent, jedyna głowa państwa meksykańskiego rdzennego pochodzenia, czyli Benito Juárez. Dlaczego nie wspominam? Dlatego, że była to konstytucja bardzo liberalna, bardzo radykalna i również bardzo antyklerykalna. Wprowadzała wolność słowa, wolność prasy, wolność wyznania, ograniczała władzę kościoła, znosiła przywileje korporacyjne. Natomiast, jak możecie się państwo domyślić, ona też spowodowała kolejną wojnę domową pomiędzy liberałami a konserwatystami. Podobno, kiedy delegaci głosowali nad artykułem dotyczącym sekularyzacji majątków kościelnych, jeden z nich miał powiedzieć: jeśli to przegłosujemy, jutro obudzimy się w piekle. Na co inny odpowiedział: trudno, ale przynajmniej obudzimy się wolni. Zresztą wojna domowa trwała 3 lata, zakończyła się zwycięstwem liberałów, ale o czym też trzeba powiedzieć. Po Benito Juárezie niedługo potem władzę objął Porfirio Díaz, człowiek, który rządził Meksykiem przez ponad 3 dekady i wszystko można o nim powiedzieć, ale nie to, że jego rządy były demokratyczne, zwłaszcza w końcowej fazie rządów. Były to rządy autorytarne, chociaż przyniosły stabilność i rozwój gospodarczy. Natomiast też tutaj trzeba powiedzieć tak, że Meksyk tamtych czasów oznaczał represje, nierówności i korupcję. Natomiast konstytucja z 1857 roku istniała tylko na papierze. I w zasadzie odpowiedzią na rządy Porfirio Díaza była rewolucja meksykańska z 1910 roku, której jednym z następstw była konstytucja z roku 1917. Jedna z najbardziej postępowych, o czym zresztą Państwu wspominałem, jedna z najbardziej postępowych konstytucji ówczesnego świata, bowiem wprowadzała m.in. 8-godzinny dzień pracy, prawo do strajku, prawo do edukacji, reformę rolną, nacjonalizację zasobów naturalnych i świeckość państwa. Zresztą, proszę Państwa, o czym warto wspomnieć, że też nie została ona uchwalona bardzo łatwo, nazwijmy to w ten sposób, bowiem delegaci, którzy uchwalali tę konstytucję, podobno mało co się nie pozastrzelali. Jeden z nich miał nawet powiedzieć, że jeśli ta konstytucja przetrwa choćby rok, to będzie to cud. No, tymczasem przetrwała ona ponad 100 lat. Ze zmianami oczywiście. Z tym, że tak jak powiedziałem Państwu, to jest, czy była, w zasadzie jest konstytucja, której wiele praw istnieje tylko na papierze. Primo, tak jak wspomniałem Państwu, reforma rolna trwała wiele dekad i de facto po dzień dzisiejszy się nie zakończyła. Prawa pracownicze były i są często łamane. Świeckość państwa z kolei wywołała kontrrewolucję, wojnę Cristeros, o której w zasadzie można zrobić co najmniej jedną dodatkową audycję.
Później de facto Meksyk stał się w drugiej połowie XX wieku krajem jednopartyjnym, tylko formalnie demokratycznym. Sama konstytucja była interpretowana bardzo, bardzo mocno elastycznie i podobno jeden z prezydentów miał powiedzieć, że konstytucja jest jak płaszcz, można go naciągnąć, jeśli nie jest tylko za ciasny. Ale o czym trzeba powiedzieć, że współczesna konstytucja Meksyku, w zasadzie mówimy cały czas o tej samej konstytucji z 1917 roku, jest jedną z najdłuższych i najbardziej zmienianych konstytucji świata. Ma setki poprawek, dziesiątki nowych artykułów, a jej tekst jest tak obszerny, że żartuje się, iż można go czytać jak powieść. Ale o czym trzeba powiedzieć, że pozostaje ona symbolem rewolucji, symbolem walki o sprawiedliwość i symbolem tożsamości narodowej. Przeskoczmy z Meksyku do Ameryki Środkowej. Kilka słów o poszczególnych krajach. Zacznijmy od Gwatemali. Wspomniałem Państwu o Republice Środkowoamerykańskiej, zresztą

elity dla elit. Zwłaszcza, że przypomnę Państwu, że Gwatemala po dzień dzisiejszy jest jednym z krajów Ameryki Łacińskiej, w których odsetek ludności rdzennej jest najwyższy, być może nawet jest najwyższy w całej Ameryce Łacińskiej, w zależności od tego, jak oni sami się postrzegają i jak też są zapisywani w spisach powszechnych oczywiście. Natomiast warto wspomnieć, proszę Państwa, że de facto ludność rdzenna przez cały XIX wiek i większość XX wieku była po prostu wyłączona z życia politycznego. Zresztą podobno, kiedy jeden z delegatów zaproponował, żeby wprowadzić zapis o prawach ludności rdzennej, inny odpowiedział, a po co? Oni tak tego nie będą czytać. No. Później, jeżeli już przeskoczymy sobie do drugiej połowy XX wieku, przypomnę Państwu o okresie dziesięciolecia demokracji, czyli rządów prezydenta Banzera, lata 1944-54, który zresztą próbował stworzyć takie nowoczesne państwo oparte na konstytucji, prawach obywatelskich, reformach społecznych itd., itd. Natomiast problem jest taki, że niedługo potem doszło do zamachu stanu. W 1954 roku zakończył się okres reform, rozpoczął się okres represji, który trwał przez kolejne 3 dekady. I w zasadzie dopiero w 1985 roku przyjęto konstytucję, która po dzień dzisiejszy obowiązuje. Wprowadza ona m.in. trójpodział władzy, prawo obywatelskie, ochronę ludności rdzennej itd., itd. Zresztą podobno też, kiedy delegaci pracowali nad artykułem dotyczącym praw ludności rdzennej. Jeden z nich powiedział, że jeżeli wpiszemy to do konstytucji, to będziemy musieli ich słuchać. Na co inny odpowiedział, może to wreszcie jest dobry pomysł. No cóż, proszę Państwa, tutaj też mamy dokument, który bardzo często występuje tylko na papierze, bo mamy dokument pełen ideałów, natomiast jego realizacja jest po prostu bardzo trudna. No i mówiąc jeszcze wspominając o krajach Ameryki Środkowej, przeskoczmy teraz do Hondurasu, cofnijmy się z roku do roku 1824 i Republiki Środkowoamerykańskiej, bowiem w tamtych czasach Honduras był zdominowany przez caudillos. No i kolejna anegdota mówi, że kiedy delegaci federacji debatowali nad konstytucją, jeden z hondureńskich przedstawicieli miał powiedzieć: możemy przyjąć tę konstytucję, ale w mojej prowincji i tak ja będę rządził. No i tak było, proszę Państwa, w zasadzie przez cały XIX wiek i sporą część wieku XX, dopiero w roku 1982 przyjęto nową konstytucję, bardzo ambitną, ale też pełną zabezpieczeń, bowiem jej twórcy bali się, że ktoś spróbuje zmienić ustrój państwa, więc wprowadzili artykuły, których nie można zmienić w żadnym trybie. To są tak zwane kamienne klauzule czy klauzule wieczności, które dotyczą m.in. ustroju republikańskiego, długości kadencji prezydenta czy zakazu reelekcji. I w zasadzie tak jest, proszę Państwa, że obecnie cały czas nie można zmienić tego zakazu reelekcji, chociaż w kilku prezydentów, m.in. Manuel Zelaya czy Juan Orlando Hernández, próbowali to wprowadzić. Na szczęście im się tego nie udało. Salwador, tu mamy podobną, proszę Państwa, historię. Ja tutaj, XIX i XX wieku, oczywiście nie będę teraz Państwu opowiadał o wojnie domowej w tym kraju. Natomiast warto wspomnieć, że konstytucja tego kraju, de facto ta nowa konstytucja, obowiązuje od roku 1992, czyli od czasu podpisania porozumień pokojowych, które zakończyły wojnę domową. No i też mówimy, proszę Państwa, o dokumencie, który jest takim wynikiem kompromisu pomiędzy stronami konfliktu, który ma zapewnić stabilność kraju podzielonego przez lata przemocy. Natomiast też cały czas mówimy tutaj, proszę Państwa, o kraju, który cały czas zmaga się z problemami społecznymi, z nierównościami społecznymi, z brakiem zaufania do instytucji, ale również i cały czas z wysoką przestępczością. No i tutaj jeszcze wspominając o Ameryce Środkowej, przeskoczmy jeszcze do 2 krajów, to znaczy do Kostaryki i do Panamy. Przeskakuję, proszę Państwa, Nikaragłę, bo wiemy, tutaj w Nikaragui jest troszkę inna sytuacja polityczna. Natomiast jeżeli przejdziemy sobie, proszę Państwa, do Kostaryki, warto wspomnieć
o konstytucji z 1940.

1939 roku, bowiem mówimy tutaj o jednym z najbardziej stabilnych dokumentów ustrojowych w regionie i również o decyzji z tamtego roku o likwidacji armii. Ta decyzja została wpisana wprost do konstytucji i de facto czyni Kostarykę ewenementem na skalę światową. Dlaczego? Dlatego, że w 1948 roku wcześniej doszło do krótkiej, ale bardzo intensywnej wojny domowej. No i po prostu obecna konstytucja z 1949 roku mówi wprost, że Kostaryka nie posiada sił zbrojnych, natomiast obrona kraju zostaje, przepraszam pana, bardzo powierzona policji i instytucjom cywilnym. Dlaczego? Dlatego, że po prostu owa decyzja była takim wynikiem przekonania, że armia w krajach Ameryki Łacińskiej była, i zresztą często jest, źródłem niestabilności, zamachów stanu i ingerencji w politykę. Dlatego też likwidacja armii miała zapobiec powrotowi do przemocy i zapewnić, że państwo po prostu będzie rozwijać się w oparciu o instytucje cywilne. Zresztą, o czym też trzeba powiedzieć, proszę państwa, że to była konstytucja, która stała się przykładem dla wielu innych krajów Ameryki Łacińskiej. Mówimy o niezależności sądownictwa, o powszechnym prawie wyborczym, o wolności prasy, wolności zgromadzeń, utworzeniu Trybunału Wyborczego i tak dalej, i tak dalej. To są elementy, które w państwach demokratycznych, powiedzmy, są czymś normalnym. O zabezpieczeniu, o prawach społecznych, o dostępie do edukacji, dostępie do opieki zdrowotnej, do zabezpieczenia społecznego. Ale o czym też trzeba powiedzieć, proszę państwa, że de facto mówimy tutaj o konstytucji, która nie tylko jest na papierze, ale która też jest respektowana. To jest jeden naprawdę z mniejszych wyjątków w Ameryce Łacińskiej. W dodatku też to jest konstytucja, która jest nowe, która była i jest wielokrotnie nowelizowana, ale dlatego, żeby dostosować ją do zmieniających się realiów społecznych i gospodarczych. Między innymi mówimy o zapisach ochrony środowiska, praw kobiet, praw ludności rdzennej, czy mechanizmów kontroli instytucjonalnej. I de facto chociażby mówimy o kraju, czy jeden z pierwszych krajów, które wprowadziły do konstytucji zapisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Generalnie, proszę państwa, rzeczywiście mówimy o kraju, który jest krajem, no takim wzorem, można powiedzieć, niestety niedoścignionym dla innych krajów Ameryki Łacińskiej. No i jeszcze kończąc naszą przygodę na Panamie, która też należy do Ameryki Środkowej, przynajmniej nominalnie, no to tutaj w zasadzie mówimy o o kilku konstytucjach. Pierwsza konstytucja została wprowadzona w roku 1904, w zasadzie rok po ogłoszeniu przez Panamę niepodległości. Ona wprowadzała system prezydencki, dwuizbowy parlament i niezależne sądownictwo. Natomiast też mówimy tutaj o jednym bardzo ważnym aspekcie, bowiem obecna konstytucja pochodzi z roku 1972. Ona była, owszem, później też nowelizowana w latach 80. czy 90., kiedy Panama przechodziła przez okres demokratyzacji. Natomiast jednym z kluczowych elementów w zasadzie wszystkich konstytucji Panamy jest rola kanału. Obecna konstytucja zawiera szczegółowe przepisy dotyczące zarządzania kanałem, jego neutralności czy ochrony przed ingerencją zewnętrzną. Sam kanał panamski jest uważany za dobro narodowe, jego zarządzanie jest powierzone niezależnej instytucji, która działa na podstawie konstytucyjnych zasad i to rozwiązanie ma na celu zapewnienie, że kanał będzie funkcjonował w sposób efektywny i zgodny z interesem narodowym. O prawach obywatelskich, społecznych, ekonomicznych nie będę wspominał. Państwo, owszem, gwarantuje dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej czy zabezpieczenia społecznego, dba o ochronę środowiska naturalnego i tak dalej, i tak dalej. No, w Panamie na szczęście też wiele z tych zapisów pozostaje nie tylko na papierze.

No i powróćmy do Nikaragui, ale zanim przejdziemy do Nikaragui, chciałbym jeszcze Państwu opowiedzieć troszkę o Kubie, bo wiemy, mówimy tutaj o dwóch krajach, które no, powszechnie nie są uważane za demokratyczne. No, jedno jest, jeden z krajów, tak jak powiedziałem Państwu, jest krajem tak zwanej demokracji ludowej, mniej więcej. Natomiast drugi jest takim nie wiadomo czym. W zasadzie. Zacznijmy od Kuby, proszę Państwa, bo przypomnę Państwu, że Kuba również dosyć późno stała się krajem niepodległym. O ile dobrze pamiętam, miało to miejsce dopiero w roku 1898. I zanim doszło do rewolucji kastrystowskiej w 1959 roku, czyli zanim Fulgencio Batista, ówczesny dyktator Kuby, po prostu uciekł, zanim zakończyła się tak zwana pierwsza faza rewolucji. Kuba, owszem, miała pewne dokumenty, nazwijmy to, konstytucyjne, zwłaszcza, że pierwsza konstytucja kubańska została uchwalona w 1901 roku. Ona wprowadzała system prezydencki, dwuizbowy parlament, katalog praw obywatelskich itd., itd. Ale też warto wspomnieć o poprawce Plata, która de facto ograniczała suwerenność tego kraju, dając Stanom Zjednoczonym szerokie uprawnienia interwencyjne i między innymi to właśnie ta poprawka zapewniała stworzenie bazy wojskowej w Guantanamo, która istnieje po dzień dzisiejszy. W 1940 roku wprowadzono nową konstytucję, uważaną za jedną z najbardziej postępowych w całej Ameryce Łacińskiej, która wprowadzała szerokie prawa społeczne, prawa pracownicze, elementy państwa opiekuńczego. Natomiast generalnie, tak jak wspomniałem Państwu, była to ze względu na rządy Fulgencio Batisty była to konstytucja tylko na papierze. I teraz bardzo szybko przeskakujemy do epoki drugiej fazy rewolucji kubańskiej, która trwa po dzień dzisiejszy i na którą pewnie większość Kubańczyków już zgrzyta zębami. Bowiem konstytucja socjalistyczna, nazwijmy to tak, została uchwalona dopiero w roku 1976. Definiowała ona Kubę jako państwo socjalistyczne, uznawała jednolitą partię za siłę przewodnią, wprowadzała gospodarkę planową, rozbudowywała katalog praw społecznych, takich jak dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, zabezpieczeń społecznych, ograniczała klasyczne wolności liberalne w imię nadrzędnych celów ustrojowych. Generalnie, proszę Państwa, mówimy o dokumencie mocno ideologicznym, z rozbudowaną preambułą, opisującym cele rewolucji i rolę państwa. Konstytucja wprowadzała system rad, zgromadzeń i strukturę władzy, w której formalnie najwyższym organem był parlament, a w praktyce kluczową rolę odgrywały organy partyjne. I ta konstytucja trwała przez ponad 4 dekady. W 2019 roku wprowadzono nową konstytucję, która de facto troszkę zmieniała, ale też niewiele. Przypomnę już Państwu, że rok 2019 to są 3 lata po śmierci największego brodacza Ameryki Łacińskiej w historii tej części świata, czyli Fidela Castro. Ale sama rewolucja utrzymywała socjalistyczny, czy utrzymywała, utrzymuje socjalistyczny charakter państwa, uznaje rolę partii jako siły przewodniej, ale warto też wspomnieć, że uznaje własność prywatną jako jedną z form własności, wprowadza urząd prezydenta w nowej formule, porządkuje strukturę organów państwa, rozbudowuje katalog praw i obowiązków obywateli. No i w zasadzie można powiedzieć tak, że to jest konstytucja, która z jednej strony bardzo mocno nadal zakorzeniona jest w tej tradycji socjalistyczno-rewolucyjnej, z drugiej strony próbuje bardzo delikatnie odpowiedzieć na wyzwania gospodarcze i społeczne XXI wieku. Bo de facto, proszę Państwa, mówimy o dokumencie, który nie jest liberalny w klasycznym sensie, ale który silnie akcentuje prawa społeczne, który wprowadza pewne mechanizmy konsultacji społecznych, który stara się nadać ramy prawno-ustrojowe procesom zmian gospodarczych.
I tyle mogę Państwu powiedzieć na temat konstytucji kubańskiej. No tak jak powiedziałem Państwu wcześniej, Kuba nie jest krajem demokratycznym, mimo że tego się trzymajmy, pomimo tego, że pewnie ambasador Republiki Kuby by mnie za to zabił. Ale na szczęście się nie znamy osobiście. No i przeskoczmy, proszę Państwa, do mniejszego brata Kuby, czyli Nikaragui. Bowiem tu historia jest troszkę inna. No, przypomnę Państwu, że Nikaragua również jest krajem, który należał do tej Federacji Środkowoamerykańskiej, Republiki Środkowoamerykańskiej. Natomiast też w latach 30. XIX wieku stało się państwem niepodległym. I tutaj też mamy taką, powiedzmy, walkę polityczną pomiędzy liberałami a konserwatystami o to, kto będzie sprawował władzę nad rządem dusz. Co więcej, proszę Państwa, warto wspomnieć również, że Nikaragua jako jedna z republik środkowoamerykańskich znalazła się pod całkiem sporym wpływem wielu państw zewnętrznych, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ale też w pewnej części również Wielkiej Brytanii, czy tam Zjednoczonego Królestwa, powiedzmy. Przypomnę Państwu, że na Atlantyckim Wybrzeżu Nikaragui istniało coś w rodzaju pseudokolonii brytyjskich w XIX wieku. Tam Wielka Brytania naprawdę miała szczerą ochotę zabrać Nikaragui, to wschodnie wybrzeże, czyli wybrzeże Miskitów. O tym nie będę teraz Państwu wspominał. A z kolei Amerykanie chcieli stworzyć taki system, który zabezpieczy ich interesy. No przypomnę Państwu, republiki bananowe od Gwatemali po Ekwador, Kolumbię i Wenezuelę. Tam koncerny amerykańskie po prostu de facto pisały prawa i podobnie było zresztą, proszę Państwa, właśnie w Nikaragui. I w zasadzie przełom nastąpił dopiero na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego stulecia, kiedy to wybuchła rewolucja sandynistowska w roku 1979. o ile dobrze pamiętam, która zresztą doprowadziła do obalenia dotychczasowego systemu politycznego i rozpoczęła proces budowy nowego państwa. No generalnie obalono rządy autorytarne rodziny Somoza i Daniel Ortega razem ze swoimi kompanami, towarzyszami broni, może powiedzmy ładniej, zaczęli rządzić krajem. I tutaj, proszę Państwa, o czym trzeba powiedzieć. Rewolucja nikaraguańska, rewolucja sandynistowska była chyba jedyną rewolucją, która miała swój początek i koniec. Przynajmniej ta główna faza, nazwijmy to tak, bowiem ona zakończyła się mniej więcej na przełomie lat 80. i 90., kiedy to rzeczywiście doszło do wolnych wyborów. Sandyniści pożegnali się z władzą, ale też w międzyczasie wprowadzili wiele zmian prospołecznych, wiele zmian bardzo potrzebnych, chociażby prawa społeczne, reformę rolną, mechanizmy partycypacji obywatelskiej, czy nowe instytucje, które miały zapewnić udział różnych grup społecznych w procesie politycznym. I tutaj warto wspomnieć o konstytucji z 1987 roku. Ona owszem miała odzwierciedlać ducha rewolucji, ale też właśnie tworzyć takie ramy dla pluralizmu politycznego. I de facto, proszę Państwa, mówimy tutaj o takim dokumencie, który próbował połączyć elementy demokracji przedstawicielskiej z mechanizmami demokracji uczestniczącej. I też warto wspomnieć, że to był dokument, który wprowadzał m.in. Niezależny Sąd Konstytucyjny, prokuratora do spraw praw człowieka, instytucje, które nadzorowały proces wyborczy. Generalnie chodziło o to, że państwo miało działać w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. I tutaj chciałbym Państwu powiedzieć o tym, że de facto mówimy o dokumencie, który trwa po dzień dzisiejszy, ale też ze zmianami. To znaczy czasami bardziej liberalnymi, czasami bardziej centralizującymi władzę, ale też to jest dokument, na podstawie którego przez kilkanaście kolejnych lat rządy demokratycznie wybierane, zanim Daniel Ortega został wybrany po raz kolejny,
podobno wybrany. I zanim, że tak powiem, nie wprowadził swoich rządów, które bynajmniej z demokracją obecnie chyba tylko z nazwy mają coś wspólnego. Natomiast na podstawie tej konstytucji różne rządy działały. I tutaj też trzeba powiedzieć tak, że oczywiście my mówimy o pewnym sądzie czy Trybunale Konstytucyjnym, który de facto kontroluje konstytucyjność ustaw czy ochronę praw obywatelskich. Natomiast oczywiście, o czym trzeba powiedzieć, niestety Nikaragua jest tym krajem, w którym rozmaite ustawy bardzo szczytne, bardzo postępowe, bardzo prospołeczne, bardzo prodemokratyczne i tak dalej, istnieją tylko i wyłącznie na papierze.

0: Daddy.
1: Llegó papá.
2: ¡Al duro!
1: Así mismo. Llegó papá.
0: ¡La torre del movimiento!
3: Wracając do Kuby, jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć, że obecna konstytucja kubańska zawiera taką ciekawostkę, mianowicie prawo do oporu zbrojnego. To znaczy, jeżeli ktoś próbowałby obalić system socjalistyczny, to jest prawo do rewolucji zapisane w prawie. No. Przejdźmy, proszę Państwa, teraz do Ameryki Południowej i tutaj pojawiają nam się dwa kraje na północy południa, czyli Kolumbia i Wenezuela. Kraje, które były częścią tego wielkiego superpaństwa, jakim była Wielka Kolumbia, które zresztą też rodziły się w wielkich bólach i w których też liczba konstytucji, zwłaszcza jeżeli weźmiemy sobie Wenezuelę, była całkiem spora. W Wenezueli nie było aż tylu konstytucji, co w Republice Dominikany. Tam było raptem 20 kilka, bodajże 22 czy 26, już nie pamiętam. Natomiast warto wspomnieć, powiedzmy, o tym, że de facto każdy z tych krajów zaczął tworzyć własne konstytucje dopiero po rozpadzie Wielkiej Kolumbii w latach 30. XIX wieku. Ale o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że mówimy tutaj o dokumentach, no, które de facto odzwierciedlały po raz kolejny te napięcia pomiędzy zwolennikami centralizmu a federalizmu, czy tam konserwatyzmu a liberalizmu itd., itd. Bowiem, jeżeli przejdziemy sobie teraz do Kolumbii, no to w XIX wieku mieliśmy kilka konstytucji, które zmieniały strukturę państwa w zależności od układu sił politycznych. Czasami kraj funkcjonował jako federacja, w innych okresach jako państwo ściśle scentralizowane. No i de facto można powiedzieć tak, że treść konstytucji oczywiście od tego, która frakcja polityczna miała przewagę. W 1886 roku kraj przyjął konstytucję, która obowiązywała przez ponad 100 lat. To była taka bardzo konserwatywna konstytucja, która wprowadzała silną władzę wykonawczą, centralizację państwa i ograniczoną rolę parlamentu. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, to była stabilna konstytucja, ale jej stabilność nie wynikała z szerokiego konsensusu społecznego, tylko z dominacji jednej grupy politycznej, dokładnie konserwatywnej prawicy. W praktyce oznaczało to, że konstytucja była często interpretowana w sposób, który po prostu wzmacniał władzę wykonawczą kosztem innych instytucji. I tutaj też trzeba powiedzieć, że w zasadzie trzeba byłoby nawiązać do historii dwudziestowiecznej, historii Kolumbii, zwłaszcza drugiej połowy ubiegłego stulecia, do konfliktów pomiędzy partiami politycznymi, do nierówności społecznych, do problemów gospodarczych, a przede wszystkim też do przemocy zbrojnej. No to były czasy, kiedy przecież powstały te organizacje, najpierw partyzanckie, później pseudopartyzanckie, później powstały te siły samoobrony. W międzyczasie te wszystkie instytucje zaczęły zmieniać się po prostu w organizacje przestępczo-terrorystyczne, które istnieją po dzień dzisiejszy. No i okazało się, proszę Państwa, że sama konstytucja z 1886 roku po prostu była dokumentem skostniałym, który nie odpowiadał na potrzeby współczesnego społeczeństwa. W związku z tym w latach 80. ubiegłego stulecia pojawiła się idea stworzenia nowej konstytucji, która miałaby zmodernizować państwo i stworzyć ramy dla pokoju i rozwoju. I taki przełom nastąpił w roku 1991. Wówczas przyjęto nową konstytucję. Zresztą była to konstytucja, która powstała w wyniku szerokiego procesu konsultacji społecznych, w którym uczestniczyły różne grupy społeczne, polityczne czy etniczne. To był rzeczywiście bardzo nowoczesny dokument jak na tamte czasy. Wprowadzał szeroki katalog praw obywatelskich, społecznych, ekonomicznych. To była też konstytucja, która miała stworzyć ramy dla takiego państwa pluralistycznego, demokratycznego, opartego na prawie. Zresztą warto wspomnieć, proszę państwa, że to był dokument, który wprowadzał między innymi Trybunał Konstytucyjny jako instytucję o szerokich kompetencjach, która może kontrolować konstytucyjność ustaw, decyzji administracyjnych czy działań władz publicznych. To instytucję, która odgrywa kluczową rolę w ochronie chociażby praw obywatelskich czy utrzymaniu równowagi pomiędzy poszczególnymi władzami. Ale też warto wspomnieć, że to była konstytucja, która wprowadzała między innymi mechanizmy demokracji bezpośredniej, takie jak chociażby referendum, jak inicjatywę obywatelską, jak konsultacje społeczne. I tutaj generalnie mówimy o tym, że po prostu celem tej konstytucji było zwiększenie udziału obywateli w procesie politycznym i zapewnienie, że państwo będzie działać w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. I tak jest, proszę państwa, że ta demokracja w Kolumbii zaczęła się rodzić bardzo, bardzo powoli, w wielkich bólach, ale ona jednak cały czas szła do przodu. Warto wspomnieć też o innym istotnym elemencie tego dokumentu, czyli ochronie praw ludności rdzennej, bowiem konstytucja uznaje autonomię terytorialną ludności rdzennej i gwarantuje jej udział w procesie politycznym. Sama konstytucja też wprowadza szeroki katalog praw społecznych, takich jak prawo do edukacji, zdrowia, pracy czy zabezpieczenia społecznego. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, proszę państwa. Tak jak w wielu innych krajach Ameryki Łacińskiej, bardzo często wiele z tych praw jest prawami tylko na papierze. Tak? Znaczy, no owszem, obywatele mają możliwość edukacji czy tam dostępu do opieki zdrowotnej, tylko nie każdego na to stać, bo edukacja w Kolumbii jest płatna, prywatna jest droga. Nie każdego stać też na to, żeby się przemieścić, powiedzmy, z jakiejś tam zapadłej wioski gdzieś tam do większego miasta. Tak? W związku z tym, tak jak mówię, to jest edukacja, która jest, proszę, to jest dokument, który jest w zasadzie w sporej części na papierze. Podobnie zresztą bywa z prawami ludności rdzennej. Owszem, konstytucja była wielokrotnie nowelizowana. Tutaj zmiany dotyczyły m.in. systemu wyborczego, struktury władzy wykonawczej, ochrony środowiska, mechanizmu kontroli instytucjonalnej. To jest nowoczesna konstytucja. Ona owszem dopasowuje się do rozmaitych zmian społecznych, politycznych. Tak, naprawdę dużo, dużo pozytywnych rzeczy na jej temat można powiedzieć. Natomiast tak jakbyście państwo porozmawiali z Kolumbijczykami, no to byście zobaczyli, że niestety cały czas papier sobie, rzeczywistość sobie. I tutaj jeszcze jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Nawet chociażby w przypadku ochrony środowiska. Proszę państwa, Gustavo Petro, moim zdaniem jako prezydent lewicowy, całkowicie się nie sprawdza. Poza tym, że jest strasznym narcyzem. I jeżeli chodzi o ochronę środowiska, no niby coś tam zostało zrobione, ale weźcie państwo pod uwagę. Jedyną w zasadzie, jedynym organizmem, który dba o ochronę środowiska w Kolumbii są organizacje pozarządowe, a ich członkowie regularnie są mordowani. W związku z tym, tak jak powiedziałem państwu, dokument sobie, rzeczywistość sobie. I jeszcze gorzej wygląda, proszę państwa, sytuacja w Wenezueli. Tam też, tak jak powiedziałem państwu, uchwalono ponad 20 konstytucji. No, większość w wieku XIX. Wówczas przyjęto kilkanaście konstytucji. No, po prostu to odzwierciedlało niestabilność polityczną, częste zmiany władzy. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, że w zasadzie no, zmiany weszły dopiero w wieku XX. Odkryto ropę naftową. To zresztą też zmieniło strukturę gospodarki wenezuelskiej, społeczeństwa wenezuelskiego. No, państwo stało się, można powiedzieć, tak jednym z głównych producentów ropy naftowej na świecie. Natomiast też chodziło o to, co zrobić z tą ropą naftową. No i tutaj przychodzi konstytucja z 1961 roku, uchwalona zresztą po okresie rządów wojskowych. I to była konstytucja, która powstała w wyniku takiego, można powiedzieć, szerokiego konsensusu społecznego. Ona miała stworzyć ramy dla stabilnego systemu demokratycznego, wprowadzała trójpodział władzy, wolne wybory, niezależne sądownictwo czy szeroki katalog praw obywatelskich i obowiązywała przez prawie 4 dekady. Można było też powiedzieć tak, że to była bardzo demokratyczna konstytucja i gdyby w Wenezueli historia się potoczyła nieco inaczej, to znaczy gdyby niejaki Hugo Chavez nie doszedł do władzy, to być może ta konstytucja trwałaby po dzień dzisiejszy. No ale... Ale nie. Do władzy doszedł Hugo Chavez. W roku 1999 przyjęto nową konstytucję. Ona miała na celu stworzenie nowego modelu państwa opartego na demokracji uczestniczącej w prawach społecznych i silnej roli państwa w gospodarce. Bo generalnie, jak przypomnę państwu, Hugo Chavez był zafascynowany Kubą i chciał stworzyć po prostu w Wenezueli taki, no, taką namiastkę, powiedzmy, rządów kubańskich. Chociaż, o czym też trzeba powiedzieć, proszę państwa, że jednym z elementów, takich bardzo charakterystycznych elementów tejże konstytucji, są mechanizmy demokracji bezpośredniej. To znaczy, konstytucja przewiduje możliwość przeprowadzania referendów inicjatywy obywatelskiej, konsultacji społecznych i referendum odwoławczego. O co chodzi, proszę państwa? Teoretycznie Wenezuelczycy, każdy Wenezuelczyk, może powiedzmy w ten sposób, może zgłosić inicjatywę referendum odwołania prezydenta kraju. Jak to wygląda w rzeczywistości? No to wiedzą państwo doskonale. No, Hugo Chaveza zabrała śmierć. Przegrał walkę z nowotworem. Nicolasa Maduro zabrali Amerykanie. Żaden z Wenezuelczyków nigdy nie zgłosił tej inicjatywy. Nawet jeżeli zgłosił, to nic o niej nie wiadomo. W dodatku, proszę państwa, mówiąc o Wenezueli, ja nie chcę mówić o łamaniu praw czy zapisów wenezuelskich, nie chcę mówić nawet o samej tej konstytucji, bo ona jest dosyć dziwna. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć? Chaviści czy potem maduriści epatowali tym dokumentem. Ile razy widziałem na rozmaitych wystąpieniach chociażby Nicolasa Maduro, który chodził z taką maleńką, granatową książeczką właśnie, w której, no, trochę taka wyglądała jak modlitewnik, w której zapisana była konstytucja. Na takiej kopii, powiedzmy, konstytucji wenezuelskiej. Ile razy mówił, że opozycja łamie prawa konstytucyjne i dlatego nie powinna mieć żadnych praw. Podczas gdy i on sam, i jego kompanii, i w zasadzie cała wierchuszka chavistowsko-maduristowska łamała prawa zapisane w konstytucji. I generalnie można powiedzieć tak, że jeżeli mówimy o konstytucji wenezuelskiej, to jest dokument tylko na papierze.

Dobrze. Proszę Państwa, ponieważ i tak już zbliżamy się do końca, troszkę przewalę dzisiejszą audycję, ale Państwa Mazur dzisiejszego wieczora nie będzie. W związku z tym jeszcze kilka zdań na temat konstytucji kilku krajów Ameryki Południowej. Przede wszystkim zacznijmy od Ekwadoru. Ja już się skupię na współczesności. Dlaczego? Dlatego, że w 2008 roku za rządów Rafaela Correa stworzono nową konstytucję. Przyjęto nową konstytucję, może powiedzmy w ten sposób. I to w dodatku bardzo ciekawą konstytucję. Dlaczego? Dlatego, że jednym z jej najbardziej charakterystycznych elementów jest uznanie natury za podmiot praw. To znaczy, Ekwador de facto stał się pierwszym takim krajem na świecie, który wpisał do konstytucji prawa natury, to znaczy tak zwane derecho de la naturaleza. Konstytucja uznaje, że natura ma prawo do istnienia, regeneracji i ochrony. Państwo ma obowiązek chronić ekosystemy, a obywatele mogą występować w imieniu natury w sprawach sądowych. I w zasadzie można powiedzieć tak, że to jest rozwiązanie, które jest po pierwsze wyjątkowe, a po drugie też odzwierciedla dążenie do stworzenia państwa, które uwzględnia nie tylko potrzeby ludzi, ale także potrzeby środowiska naturalnego. Oczywiście mówimy tutaj też o wprowadzeniu szerokiego katalogu praw społecznych, ale to jest mniej więcej to samo, co powiedzmy w innych krajach Ameryki Łacińskiej, więc tutaj o tym nie będę mówił, ale też innym ważnym elementem konstytucji jest uznanie Ekwadoru za państwo wielonarodowe. To znaczy, mówimy tutaj o uznaniu prawa ludności rdzennej, w tym do prawa do autonomii terytorialnej, edukacji w językach rdzennych, ochrony tradycji i udziału w procesie politycznym, bowiem de facto odzwierciedla takie dążenie do stworzenia państwa pluralistycznego, które uwzględnia różnorodność społeczną i kulturową. Ale problem jest taki, proszę Państwa, że znowu tutaj szczytne cele, naprawdę bardzo mi się podoba ten zapis o wpisaniu ochrony przyrody, że natura ma swoje prawa, że ludność rdzenna też ma swoje prawa, tylko de facto jest tak, proszę Państwa, że no, Ekwador posiada cały czas tę nieszczęsną ropę naftową, po którą każdy kolejny rząd wyciąga swoje łapska i chce eksploatować. Tylko problem jest taki, że niestety znajduje się ona na terenach chronionych i parkami narodowymi, a po drugie również na terenach zamieszkałych przez ludność rdzenną. Zresztą wspominałem Państwu ostatnio, chociaż to było akurat w przypadku Peru, ale w przypadku Ekwadoru też się pojawiają problemy po prostu, że generalnie mniejszości etniczne, ludność rdzenna po prostu protestuje cały czas przeciwko rozmaitym inicjatywom państwowym, które no de facto są połamaniem konstytucji. I tutaj też przy okazji, jeżeli mówimy o państwie wielonarodowym, to chciałbym, żebyśmy przeskoczyli teraz z Ekwadoru do Boliwii. Peru sobie pominiemy w tym momencie. Natomiast chciałbym Państwu wspomnieć o konstytucji z 2009 roku. Konstytucji, która powstała za czasów rządów Evo Moralesa, które ogłasza Boliwię państwem wielonarodowym. To znaczy, po prostu państwo uznaje istnienie wielu narodów w ramach jednego państwa, a nie jednego narodu dominującego. Co oznacza, że konstytucja uznaje prawa ludności rdzennej, w tym prawo do autonomii terytorialnej, edukacji w językach rdzennych, ochrony tradycji i udziału w procesie politycznym. I samo rozwiązanie jest no, też jednym z takich wyjątkowych w regionie, można tak powiedzieć. Natomiast no cóż, tutaj też mamy, powiedzmy, zapis o ochronie środowiska naturalnego, uznanie prawa natury, zobowiązanie państwa do ochrony ekosystemów, ale tak jak tutaj też Państwu wspomniałem. Tutaj ponownie, co z tego, że Evo Morales wprowadza to państwo wieloetniczne? No to ładnie brzmi na papierze. To jest naprawdę świetny PR, proszę Państwa, bo wielu aktywistów lewicowych, takich lewicowo-populistycznych, powiedzmy, mówiło, że o, to właśnie Boliwia jest świetnym przykładem. No, prawa ludności rdzennej powinny być respektowane, tylko że niekoniecznie tylko na papierze, a jeżeli chodzi o ochronę środowiska, no to tutaj w tym przypadku Boliwia nie ma za bardzo się czym pochwalić. I od razu też przeskoczmy do sąsiedniego Chile. Dlaczego? Dlatego, że w tym kraju obowiązuje konstytucja z roku 1980. Konstytucja, która została uchwalona ze czasów dyktatury Augusto Pinocheta.
I dlaczego o niej wspominam? Bo co z tego, proszę państwa, że w latach 90. i 2000 następowały pewne zmiany w nowelizacje, powiedzmy, w konstytucji, jeżeli nadal wielu Chilijczyków, nawet bym powiedział, że większość Chilijczyków uważa, że ta konstytucja jest po prostu do luftu i generalnie chce nowej konstytucji, nowocześniejszej konstytucji. Tylko że problem jest taki, jak być może państwo pamiętacie, bo to jest kwestia kilku ostatnich lat, dosłownie, nie wiem, chyba problem rozpoczął się w 2020 albo 2021 roku, już nie pamiętam w tym momencie, kiedy to powołano nową konstytuantę w celu stworzenia, napisania nowego projektu konstytucji. I ten projekt owszem powstał, po czym sami Chilijczycy pokazali środkowy palec twórcom tej konstytucji, mówiąc, że jest ona zbyt lewicowa. Ona rzeczywiście była po prostu super ultra postępowa. Ja tam nie mówię, proszę państwa, nie wiem, o ochronie praw mniejszości etnicznych, czy praw mniejszości seksualnych na przykład, czy coś takiego, bo to wszystko było zapisane nawet. To była rzeczywiście bardzo mocno lewicowa konstytucja. No ale chociażby sytuacja o tym, że właśnie na wzór Boliwii tworzono z Chile państwo wielonarodowościowe i okazało się, proszę państwa, że to był zapis całkowicie niepotrzebny, bo sami przedstawiciele ludności rdzennej powiedzieli, że oni się przede wszystkim czują Chilijczykami, a nie obywatelami jakichś tam wymyślonych narodowości i że de facto ten zapis został po prostu był całkowicie niepotrzebny i przyszedł rok 2022, referendum konstytucyjne, w którym większość Chilijczyków po prostu powiedziała: sorry, ale my nie chcemy takiej konstytucji, no. Czy takiego projektu konstytucyjnego. No powstała nowa konstytuanta, która z kolei w odróżnieniu stworzyła projekt ultraprawicowy, no w zasadzie niewiele zmieniający konstytucję z roku 1980 i po raz kolejny Chilijczycy odrzucili ten projekt, w związku z tym na razie muszą się męczyć z konstytucją z roku 1980. Co ciekawe, proszę państwa, sąsiednia Argentyna posiada konstytucję z roku 1853. I ona w zasadzie trwa po dzień dzisiejszy. Z tym, że tak jak wcześniej państwu wspominałem, w roku 1994 przeprowadzono jedną z najważniejszych reform konstytucyjnych w historii tego kraju. Generalnie mówimy o tym, żeby cała ta reforma miała na celu modernizację państwa, wzmocnienie instytucji demokratycznych, dostosowanie konstytucji do współczesnych potrzeb społeczeństwa. Między innymi wprowadzono mechanizmy demokracji bezpośredniej, takie jak referendum czy inicjatywę obywatelską, czy wzmocniono ochronę praw człowieka. I de facto, proszę państwa, to jest bardzo ciekawy przykład na to, że konstytucja sprzed ponad 150 lat trwa po dzień dzisiejszy. No tylko, że problem jest taki, że w zasadzie z tej oryginalnej konstytucji bardzo niewiele pozostało. To jeszcze na koniec zakończę, proszę państwa, Brazylią.

A zanim przejdziemy jeszcze do Brazylii, tylko taka krótka wzmianka o dwóch sąsiadach tego kraju, maleńkich państwach, czyli Urugwaju i Paragwaju. Zacznijmy od Urugwaju. Zapisy konstytucji, nazwijmy to tak, które ustanawiają państwo de facto, państwo opiekuńcze, można byłoby tak nawet powiedzieć, które rzeczywiście przyznaje wiele praw obywatelom. Prawa do opieki zdrowotnej, prawa do edukacji i tak dalej, i tak dalej. Mówimy tutaj, proszę państwa, o tym, że w przypadku Urugwaju państwo jest zobligowane do tego, żeby zapewnić ich realizację. Powszechnej edukacji, opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego. I tutaj, proszę państwa, pomimo tego, że konstytucja urugwajska z 1967 roku była wielokrotnie modernizowana, modyfikowana i tak dalej, to tutaj jednak państwo dba o obywatela. W zasadzie można powiedzieć tak, że obok Kostaryki Urugwaj jest jedynym krajem, w którym rzeczywiście te prawa obywatela są przestrzegane, no niemalże w całości. Wspominając o sąsiednim Paragwaju, tutaj też musiałbym państwu opowiedzieć bardzo, bardzo dużo na temat historii tego kraju. Tak czy inaczej, tylko wspomnę, że obecna konstytucja pochodzi z roku 1990.

Językiem Guarani posługują się prawie wszyscy Paragwajczycy i to niezależnie od swojego pochodzenia etnicznego. Oni mogą nawet nie mieć w swoich żyłach dumy kropli krwi rdzennej, a oni i tak posługują się językiem Guarani. To jest bardzo, bardzo popularny język i w zasadzie powiedziałbym Państwu tak, że chyba niedługo trzeba będzie zrobić audycję na ten temat w ogóle, wspominając o tym języku. Natomiast przeskoczmy teraz do największego kraju Ameryki Łacińskiej, czyli do Brazylii. Wspominałem Państwu o tym, że historia Brazylii jest troszkę inna od historii pozostałych krajów regionu. Owszem, w 1824 roku wprowadzono pierwszą konstytucję, ale przypomnę też Państwu, że do 1889 roku Brazylia była monarchią. W związku z tym ta pierwsza konstytucja była konstytucją monarchistyczną i w zasadzie dopiero w 1891 roku przyjęto nową konstytucję, która zresztą była inspirowana modelem północnoamerykańskim ze Stanów Zjednoczonych, która wprowadzała federalizm, który podział władzy, silną rolę parlamentu. Natomiast później, no cóż, przyszedł wiek XX, rozmaite problemy polityczne, problemy społeczne, konflikty polityczne, okresy autorytarne i tak dalej, i tak dalej. Weźcie Państwo pod uwagę, że w tym czasie też wprowadzano, Brazylia z jednej strony zmagała się z rządami autorytarnymi, później było wytchnienie demokratyczne, potem przyszła dyktatura wojskowa i w zasadzie dopiero przełom nastąpił w roku 1980, bodajże 5, ile dobrze pamiętam. Natomiast w 1988 przyjęto nową konstytucję, zresztą jedną z najbardziej demokratycznych i pluralistycznych w całej Ameryce Łacińskiej, zresztą nazwaną też jako konstytucja obywatelska. Ona wprowadza bardzo wiele praw obywatelskich, społecznych, ekonomicznych. Tutaj chciałbym przytoczyć Państwu kilka najważniejszych elementów tejże konstytucji. To znaczy po pierwsze silną ochronę praw człowieka, po drugie federalizm, który mówi, że Brazylia jest federacją składającą się z 26 stanów i jednego dystryktu federalnego. Wszystkie te organizmy mają szeroką autonomię. Dalej mówimy o niezależnym sądownictwie, o mechanizmach demokracji bezpośredniej, czyli o referendum, inicjatywie obywatelskiej i konsultacjach społecznych, o ochronie środowiska, zwłaszcza jest to istotne w kontekście Amazonii, i o prawach ludności rdzennej, w tym prawo do autonomii terytorialnej i ochrony tradycji. Te dwa ostatnie prawa wspomniałem Państwu, podkreśliłem nieco mocniej, dlatego że tutaj znowu, tak jak w przypadku wielu innych krajów Ameryki Łacińskiej, to są prawa de facto tylko na papierze. Amazonia jest cały czas niszczona, a ludność rdzenna de facto praw nie posiada żadnych. I tak było za rządów Bolsonaro i takie za rządów Luli. Może za rządów Luli jest nieco mniej tego, ale jednak tutaj, jeżeli chodzi o te prawa obywatelskie czy prawa do ochrony środowiska zapisane w konstytucji, one są tylko i wyłącznie na papierze. No i na sam koniec dwa takie smaczki. Kraje, których historia niezwiązana jest, w zasadzie trzy kraje niezwiązane jest z Ameryką Łacińską, a mimo to znajdują się też na tym samym kontynencie, czyli Gujana Brytyjska, Gujana dawna brytyjska, obecnie Gujana, dawna Gujana Holenderska, czyli Surinam i Belize. Dlaczego? Dlatego, że wspomniałem Państwu o tym, o Gujanie po pierwsze, że sprawdziłem to, więc w Gujanie jednak jest prezydent, tam królowa już, król obecnie nie sprawuje władzy. Natomiast o czym też trzeba tutaj powiedzieć, przede wszystkim mamy bardzo mocne podkreślenie ochrony praw ludności afrogujańskiej i indogujańskiej, czyli pochodzenia afrykańskiego i ludności rdzennej. Dodatkowo też, o czym trzeba powiedzieć, że nie mamy tutaj takiego klasycznego systemu prezydenckiego, jak to jest w większości krajów Ameryki Łacińskiej. To jest w zasadzie system półprezydencki, gdzie prezydent jest wybierany w sposób pośredni poprzez system list partyjnych, natomiast rządem

kreuje premier. Mamy oczywiście parlament, mamy niezależność, sądownictwo, mechanizmy demokracji bezpośredniej czy ochronę praw człowieka, ale też mamy to podkreślenie Gujany jako państwa wieloetnicznego i różnorodności etnicznej. No i warto wspomnieć też o Surinamie, który uzyskał niepodległość w roku 1975. Dlaczego? Dlatego, że tu akurat w tym przypadku jest to chyba być może jedyny kraj, w którym główną władzę posiada parlament, a nie prezydent. Prezydent jest wybierany przez parlament, przez Zgromadzenie Narodowe większością 2/3 głosów. Prezydent owszem ma szerokie kompetencje, natomiast główną władzę sprawuje rząd, który odpowiada przed parlamentem. I de facto no, pozostałe elementy są podobne do tego, o czym Państwu wcześniej wspomniałem, o mechanizmach demokracji bezpośredniej, niezależnym sądownictwie, ochronie praw człowieka i tak dalej, o wieloetniczności. Natomiast no, tu jest jednak ta różnica, bym powiedział, że ta konstytucja surinamska jest dużo bardziej europejska, powiedzmy, niż pozostałych krajów Ameryki Łacińskiej. No i na sam deser zostało nam Belize, czyli dawny brytyjski Honduras, kraj, który w 1981 ogłosił niepodległość i którego głową państwa, formalną głową państwa jest monarcha brytyjski, który w Belize jest reprezentowany przez gubernatora generalnego, gdzie premier i gabinet odpowiedzialni są przed jednoizbowym parlamentem, czyli Izbą Reprezentantów. I generalnie mówimy też o bardzo silnym, o systemie praw opartym na silnej tradycji anglosaskiej. Jednym słowem, mówimy tutaj o tak zwanej postkolonialnej konstytucji typu Westminster. Została nam Dominikana, ale o Dominikanie Państwu już wspominałem, że jest to kraj o największej ilości uchwalonych konstytucji w całej Ameryce Łacińskiej. I na tym zakończę dzisiejsze wydanie Republika Latina. Bardzo dziękuję Fryderykowi za realizację dzisiejszej audycji i wszystkim Państwu za Państwa cierpliwość i za wysłuchanie tego, co miałem Państwu do opowiedzenia. Co będzie za tydzień, zobaczymy, a w czwartek kolejnie się nie zmieni. Tres Portres o godzinie 20 i ciekawostki z Ameryki Łacińskiej. Wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. Buenas noches.

0: Republika Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
4: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
5: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
2: To była autopromocja.
3: www.wnet.fm

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ta jedna historia. Zapraszam, Katarzyna Adamiak. Dobry wieczór Państwu. Witam się dziś w poranku, witam się również po południu. To jest już 7 minut po godzinie 18. Gościem tej jednej historii jest dziennikarka i prezenterka. Od wielu lat obecna w polskich mediach, dobrze znana widzą z programów telewizyjnych, ale też radiowych. Wie sporo o społeczności, kulturze i Polsce tak w ogóle. I chyba po raz pierwszy jesteśmy razem w studiu radiowym, więc powiem Państwu, tym, którzy nie widzą, bo słuchają nas przecież w radiu. Anna Popek, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę. Bardzo mnie ucieszył Twój telefon. Przez chwilę miałam pewien problem wyboru, bo równo o 18 zaczyna się wernisaż Deco Sacrum tutaj w Muzeum Archidiecezji, na który się wybieram, ale usprawiedliwiłam się tak, że się spóźnię tam. Będę tutaj z Tobą i z Wami i bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: I to jest też, Ania trochę nie mogła uwierzyć w to, bo gdy weszła do studia, zapytała realizatora naszego przeuroczego, jaką muzykę będziemy grać i nie mogła uwierzyć, że te 52 minuty spędzimy razem w tym studiu.
2: Nie, mogłam uwierzyć, tylko pomyślałam, że jak będzie grała muzyka, to my sobie poplotkujemy w tym czasie.
1: Ale a możemy tak, plotkować to... na antenie, słuchacze na pewno będą
2: tak?
1: zachwyceni.
2: Będziecie chcieli, więc... drodzy Państwo, dobrze.
1: Ta jedna historia to opowieść o osobie, o jej życiu, o wydarzeniach, które towarzyszyły. Ty dziś jesteś gwiazdą. Słuchacze, widzowie cię rozpoznają, natomiast my będziemy wracać do tej historii, która rozpoczynała się dawno, dawno temu, ale nie tak dawno, jak czasami...
2: W zeszłym stuleciu, było nie było. Ale już wejść ten klimat baśniowej opowieści.
1: Moje dzieci się nie urodziły w zeszłym stuleciu, ale już moich przyjaciół również, więc dajmy spokój. To jak wyglądało twoje dzieciństwo i czy ty, jak byłaś małą dziewczynką, to śpiewałaś do mikrofonu, stałaś przed lustrem i mówiłaś, kiedyś będę znaną prezenterką albo dziennikarką?
2: Nie. Dość wcześnie na jakichś testach w przedszkolu okazało się, że w ogóle nie mam głosu, więc moja mama, która trzeźwo patrzyła na świat, na wszystkie moje takie próby mikrofonowe quasi, od razu mówiła, daj spokój. I posłuchałam jej chyba słusznie, że nie podejmowałam takiej w ogóle próby. Natomiast naprawdę uwielbiałam te prezenterki, dawne prezenterki typu Loskę, typu Bogumiła Wander, typu Anna Maria Głębocka, typu Edyta Wojtczak i jeszcze kilka innych po drodze. Taka jedna była chyba Poniatowska się nazywała. Jeżeli się mylę, to może słuchacze mnie poprawią. Taka była z niskim głosem, lekko przymrużonym spojrzeniem. Zasypiałam sobie w moim pokoju i tak czasem oglądałam te ich jeszcze ostatnie późne zapowiedzi. Mówię, jakie one są fajne, jakie są wspaniałe, jaką mają pamięć doskonałą. Eleganckie, jaką mają pamięć, wiesz? Bardzo mi się to podobało. A ten mój taki nerw dziennikarski odkryłam dzięki, tutaj bardzo, bardzo pozdrawiam, chociaż nie wiem, kto to za tym stał, był taki MPIK, czyli Międzynarodowy Klub Prasy i Książki. I przynajmniej się uczył angielskiego, ale także były takie salki spotkań. I ten MPIK w Bytomiu działał bardzo prężnie. W zasadzie jako dziennikarka powinnam sprawdzić, kto wtedy był dyrektorem tego miejsca.

0: oryginale Homera, Arma virumque cano, jeżeli to jest Homer. W każdym razie imponowali mi zarówno ci ludzie, którzy wykładali, jak i ci, którzy przychodzili. To była inteligencja śląska, to byli ludzie, którzy tam mieszkali. Zważywszy na to, że Śląsk, zwłaszcza Bytom, to jednak było miasto przemysłowe, to ten odsetek tych ludzi, którzy przychodził, był bardzo duży. Albo po prostu się ludzie różni, z różnych warstw, interesowali kulturą i sztuką. No i to mi się bardzo podobało. Pamiętam, że kiedyś słuchałam wykładu pana profesora Opackiego, który potem był moim profesorem na studiach polonistycznych, które rozpoczęłam. I dla mnie to był wielki zaszczyt, że on mnie uczył. Ja mogłam chodzić na jego wykłady, bo jego takie prelekcje czy spotkania były porywające. On opowiadał o romantyzmie tak, że chciałaś, wiesz, wsiadać na koń, przypinać szable do boku i pędzić gdzieś w dal. Trochę mi to zostało. No tak, tak było. Więc Bytom bardzo, bardzo mnie ukształtował ze swoją piękną taką architekturą również. Ci, którzy byli w Bytomiu, znają to miejsce, to wiedzą, że to jest taki, był nazywany Małym Wiedniem, bo tam była przepiękna, bardzo bogata i gustowna secesja. Ludzie myślą często, że Górny Śląsk to fabryki, familoki, szyby kopalniane i tak dalej. To też, ale takie miasta, które wyrosły gwałtownie, jak Katowice, które powstały przecież dopiero w XIX wieku, czy Bytom starszy od Krakowa, który stopniowo jakby tworzył swoją historię, no po prostu mogły się poszczycić i pięknymi budynkami, budowlami, operą, teatrem i tak dalej. Pięknym parkiem z Górką Miłości, na którą się zawsze ludzie wybierali w romantycznych celach i tak dalej. Więc to mnie bardzo, bardzo ukształtowało.
1: Ty wracasz do Bytomia teraz. Jesteś na pewno jedną z najbardziej, i teraz zapytam, bo nie sprawdziłam, bytomianek?
0: Bytomianek. Mhm. A ja nie wiem, czy jestem, bo Dorota Pomykała. Nie wiem, czy ona mieszkała w Bytomiu, ale na pewno chodziła do mojego liceum. Też bardzo znana. Na pewno jest bardzo jeszcze wiele znanych dziewcząt.
1: Ale bywasz w Bytomiu jeszcze,
0: tak,
1: zdarzać
0: bo moje kuzynki mieszkają. Bożena, którą pozdrawiam, jeżeli słucha, Gosia, mieszkanie opodal. Więc takie rodzinne jeszcze drogi mnie tam wiodą. Poza tym dziadkowie moi, których bardzo kochałam, spoczywają na tamtejszym cmentarzu. Więc tam jestem. Czasami bywałam na różnych zlotach naszego liceum. Ja chodziłam do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Smolenia. To było takie bardzo patriotyczne. Ja w ogóle nie wiedziałam wtedy, że to jest takie patriotyczno-konserwatywne liceum. Naszym znakiem był znak rodła, więc my czuliśmy się tak trochę już wtedy w opozycji. W konkurencji do Sikoraka, czyli liceum na Sikorskiego, gdzie raczej chodziła młodzież taka, powiedzmy, no nie wiem, synowie lekarzy, czy prawników, czy dyrektorów szkół, to synowie i córki. To tam, a my tacy byliśmy troszkę bardziej cichociemni. Tak w naszym oczywiście postrzeganiu. Ale tam też u nas działała opozycja taka uczniowska, ulotki się drukowało, byli koledzy, którzy się tym zajmowali i no, oczywiście to wszystko było otoczone tajemnicą, dopiero po jakimś czasie, kiedy już można było mówić, to wyszło na jaw. Koledzy także, jeden z nich został księdzem, Adam Błyszcz, na jednej z przerw modlił się aniołem pańskim i to, pamiętam, wzbudziło wielkie kontrowersje, nawet były wezwania na dywanik do dyrektora, ale nasza wychowawczyni, pani Żukowska, Waleria, stanęła w obronie uczniów, mimo że sama nie była nadmiernie gorliwą katoliczką, a nawet nie wiem, czy chodziła do kościoła, to uważała, że wolność sumienia jest zagwarantowana przez konstytucję i stanęła w obronie tych uczniów, a to był taki czas, że naprawdę mogły być poważniejsze konsekwencje niż tylko nagana. Więc no taki był klimat. Ja też zapisywałam się do wszystkich możliwych kółek, jakie były, więc wszystkie dni tygodnia miałam wypełnione. Czasem nawet po dwie imprezy, ale uznałam, że to jest taki w ogóle zew wolności, że można, że tutaj w poniedziałki kółko historyczne, w piątki muzeum, Oaza jeszcze była przecież, ten ruch, takie światło życie. Więc wszędzie, gdzie się dało, się zapisywałam na basen, to i tam. No w każdym razie, basen bardzo piękny mamy w Bytomiu. Piękny, proszę państwa, jeszcze jest przedwojenny, z takimi ładnymi, złoconymi urządzeniami, które wtedy były no jeszcze przedwojenne, więc miały inny kształt niż później PRL-owskie różne takie urządzenia basenowe, więc to tworzyło taki wyjątkowy klimat miasta.
1: A dlaczego wybrałaś się polonistykę?
0: Bo ja się bardzo nie mogłam zdecydować na nic. Nie wiedziałam, czy historia sztuki, czy polonistyka, czy Kraków, czy Warszawa, czy Bytom, czy Katowice. No w końcu ja byłam absolwentką Olimpiady Polonistycznej, więc byłam zwolniona z polskiego. No i w końcu wybrałam polonistykę, bo bardzo ładne pisałam wypracowania. W sumie całe życie potem chciałam napisać jakąś książkę, ale nigdy nie starczało mi wytrwałości, żeby dotrwać i dociągnąć do drugiego rozdziału, więc na razie zajmuję się publicystyką kulinarną i w Do Rzeczy co tydzień publikuję felietony kulinarne z moją siostrą. Ale teraz się już zabrałam za kolejną próbę napisania czegoś większego i teraz obiecałam sobie, że to zrobię już.

0: Jaki był czas studiów? To kiedy pojawiła się ta pierwsza, bo oczywiście, że człowiek się kształtuje przez całe życie, ale jaki był twój czas studiów i kiedy pojawiła się ta pierwsza próba w mediach? Kiedy pojawiły się media w twoim życiu?
1: Ja to w ogóle żałuję, że tak to przebimbałam te studia. Wiesz, mieszkaliśmy...
0: Większość z nas nie bądźmy aż tacy.
1: Ale trochę żałuję, bo można było z tego tyle wycisnąć, bo miałam fajnych profesorów, właśnie profesora Opackiego między innymi, ale nie tylko, Zaborowski chyba z teorii literatury. No świetnych miałam profesorów, świetnych też kolegów i trochę żałuję, że niestety to ta legenda życia studenckiego, które wtedy toczyło się w akademikach w Sosnowcu, przesłoniła mi troszkę te cele naukowe, czy w ogóle taki rozwój, no bo imprezowanie, powiedzmy, rozwija tylko do pewnego momentu.
0: Ja kiedyś apelowałam o to, żebyśmy studia zaczynali tuż po emeryturze, bo wtedy bylibyśmy świadomi, a w ogóle powinniśmy emeryturę dostawać od razu po studiach, bo później już wykoncypowałam sobie, że a napisałam pracę magisterską z reformy systemu emerytalnego, że jakbyśmy dostawali emeryturę po studiach, to byśmy ją dobrze zagospodarowali, a później już możemy pracować właściwie do końca życia.
1: No tak, no bo jak dobrze zainwestujesz tą emeryturę. No może by to był tak. Ja jako humanistka w ogóle się do takich spraw ekonomicznych, finansowych nie nadawałam, więc po prostu troszkę żyłam z dnia na dzień. Ale miałam stypendium naukowe. To takie były czasy cudowne, że się miało stypendia naukowe. I wyobraź sobie wtedy w Sosnowcu, bo tam był Wydział Polonistyki Uniwersytetu w Katowicach. Potem nas przenieśli już na ostatnie 2 lata, kiedy upadł komunizm i dom KC można było przeznaczyć na uniwersytet, to nas przenieśli do Katowic. W każdym razie w Sosnowcu, gdzie to takie wątłe było jednak to życie takie, powiedzmy, towarzyskie. Była jedna kawiarnia Rex przy dworcu vis-a-vis. Nie wiem, kto z państwa to pamięta jeszcze, ale raz postanowiliśmy, że naszego profesora, znaczy to był doktor, zabierzemy na zajęcia do tej kawiarni Rex, żeby nam tam wytłumaczył kwestie filozoficzne, bo on był od filozofii. On powiedział, dobrze, to tam od razu zaliczenia zrobimy, dobrze, tam zaczął tłumaczyć tutaj coś tam, Platon, nie Platon. To siedzi ta cała nasza radosna grupa i nagle słyszymy po prostu łomot, taki wielki, krzyki, rozbijanie szkła, no po prostu jak w westernie, coś się przewala, jakiś facet szarpie drugiego, a my tutaj ta grupa, jeszcze same dziewczyny były prawie, że w naszej grupie, chyba jeden czy dwóch chłopaków. I tak siedzimy przy tej herbatce, tam ktoś zamówił nieśmiało koniaczek, ale to bardzo było delikatnie. I tak siedzimy i patrzymy, a tam naprawdę jest taka rozruba na maksa. Wpadają milicjanci, jeszcze byli milicjanci. Pamiętam te niebieskie mundury, wpadają, wyciągają tych facetów. Kierowniczka ta bufetowa miała takie coś na głowie, białe. Taki fascynator ówczesny. I ona mówi... Tędy przez zaplecze. I my tak, te torby, te książki gdzieś przez zaplecze, takimi brudnymi schodami gdzieś się wydostaliśmy. No i tak się skończyła nasza jedyna lekcja filozofii w kawiarni. Takie to były klimaty, ale wracając do stypendium naukowego, bo miałam, bardzo chętnie z niego skorzystałam i całe stypendium wydawałam w Modzie Polskiej, która była świetnie zaopatrzonym sklepem vis-a-vis dworca w Sosnowcu. I tam Kasia, takie piękne ubrania, szyte
0: kroje,
1: z wełen.
0: Kroje
1: wspaniałe. Ja pamiętam ten płaszcz, ja nie wiem, co ja z nim zrobiłam, nawet mam go na kilku zdjęciach, czarny, taki z jakimiś godetami, no w każdym razie, piękny. No i myśmy tam wydawały po prostu całe nasze stypendia. Na to szło, nie na książki, nie na rozwój kultury i sztukę, tylko
0: to
1: na...
0: To też był rozwój. Też
1: no
0: nie
1: też był rozwój estetyczny na pewno. Tak to było. Tak
0: no
1: to
0: dobrze,
1: było.
0: Ale kiedy pojawiły się te media?
1: Kiedy? No więc był jakiś radiowęzeł u nas, nazywało się to chyba... Remedium, był klub Remedium, był jakiś radiowęzeł, ale tam nie. Na ostatnim chyba roku studiów już, czy przedostatnim, moja mama, która tak znała mnie lepiej niż ja siebie, mówi, Ania, słuchaj, jest jakiś konkurs, nie konkurs, tylko otwierają w Pałacu Młodzieży w Katowicach takie kursy dla dziennikarzy młodych, może tam pójdziesz. To chyba było... Albo to było, no jakoś musiało być na studiach. Ja tam poszłam, zapisałam się, zaczęłam tam pisać. Był tam taki kolega, który, znaczy wykładowca, który w radiu pracował, potem został naszym kolegą, Zawartka się nazywał, Jerzy chyba. No i tak troszkę pierwsze szliwe takie medialno próby podjęłam, a potem, jakoś wkrótce potem, zrobili konkurs w telewizji Katowice na prezentera. Ja się dostałam tam do tej grupy, nie wiem, 6 czy 8 osób, która tam miała chodzić. Wiesz, to była taka rzetelna robota, naprawdę. Uczono nas przeprowadzenia wywiadu, jak siedzieć, jak mówić, jak rozmawiać. Naprawdę to był bardzo solidnie robiony program taki. No i potem był egzamin i mój egzamin... każdy miał sobie wybrać jedną z form telewizyjnych. Ktoś tam wziął recenzję czy relację sportową, ktoś tam wziął przeczytanie wiadomości, bo można było po prostu wziąć jeden ułamek, a ja w związku z tym, że powiedział mi jeden z tam naszych opiekunów, pan Wieczorek, że jestem dobra w wywiadach, no mówię, to ja wezmę wywiad. No dobra, dobra, no to proszę, proszę wybrać kogoś. A na mojej uczelni studiowała również Renata Przemyk.
0: Wow.
1: Już wtedy znana piosenkarka, już wtedy dostawała nagrody. I ja tak gdzieś na korytarzu ją zapytałam, czy ona by nie chciała. Ona mówi, oczywiście, oczywiście. I ja mówię, no to wtedy i wtedy proszę przyjechać. I zaczęłam się tego dnia modlić, żeby ona nie przyjechała, bo po prostu stres mnie zaczął tak zjadać, że,
0: no
1: będę, musiała, tak, że będę musiała siąść tak vis-a-vis. Nie,
0: ja też jestem zestresowana.
1: No ale słuchaj, ja po prostu mówię, Boże, żeby ona tylko nie przyjechała, niech ona się spóźni. I rzeczywiście troszeczkę się spóźnia, mówię, to ona już chyba nie przyjedzie. Nie, nie, poczekajmy, mamy czas. A, dobrze. Pamiętam, miałam taki wtedy szary golf pożyczony od siostry, bo też stylizację, no to nie było w ogóle mowy o stylizacjach, tylko pożyczony od siostry szary golf taki, ale dość ładny. No i dobra, ona przyjechała. I ja tak na tej karteluszce, bo ja tak nie lubiłam się za bardzo jakoś przygotowywać, miałam to w głowie wszystko mniej więcej, tam cztery pytania na krzyż, no i na tej karteluszce takiej byle jakiej, pytam ją tam, oj, ona odpowiada, wspaniale, potoczyście, pięknie. Ja mówię, ojej, ojej, to chyba zdam. No i zdałam ten egzamin do tego stopnia.
0: Czyli to był twój pierwszy wywiad.
1: Tak, taki, tak, tak. No i potem ten wywiad jakby otworzył mi drogę do tego, żeby móc prowadzić takie programy. Na początku to są dla dziennikarzy, czy były, teraz to się zmieniło pewnie, takie oprawy dnia, czyli trzeba było przywitać widzów, powiedzieć co będzie, co nie będzie, czego nie będzie, co tam się wydarzy, jaki dzień, no takie tam opowieści. 4 czerwca miałam swój debiut, ale roku nie pamiętam.
0: To była telewizja Katowice, a jak trafiłaś na Wronicza i od czego zaczęła się twoja przygoda warszawska?
1: Ojejku. No to było tak, że zanim trafiłam do Warszawy, to jeszcze pojechałam do Wrocławia, bo w tym czasie wyszłam za mąż, mąż mieszkał we Wrocławiu, no więc ja pojechałam za nim i tam też tak było, że po prostu z ulicy przyszłam do redakcji Faktów tamtejszych. Bardzo był miły pan dyrektor, powiedział, dobrze dziecko, to spróbuj. No i wiesz, jak to jest na początku. Dostajesz taką robotę, obdzwaniasz policję, straż pożarną, czy coś się nie wydarzyło. Po prostu moim marzeniem przez długich kilka miesięcy, a może to był 2 miesiące, ale czas mi się tak dłużył, było dostać kamerę i pojechać na zdjęcia. Po prostu, albo nawet pojechać z kimś, żeby zobaczyć, jak to się robi. Nie, proszę tu siedzieć, obdzwonić policję, szpitale, czy coś się wydarzyło, zadzwonić tam do rzecznika. Po prostu normalna robota dokumentacyjna taka. Research po prostu, taki dyżurny planu. No ale to pokornie robiłam i w końcu jakiś się zlitował jeden kolega, wiesz, Ania, co tam jest taki zbiornik w Mietkowie, tam pod Wrocławiem i tam coś, nie wiem, czy coś się wylało, czy wlało, czy zatruło, no nie pamiętam.
0: To jest temat życia dla ciebie.
1: To powiedzmy, że od niego się zaczęło, dostałam kamerę i pojechałam zrobić ten felietonik, miał 2 minuty. Wiadomo, więcej to nie może mieć zbiornik w Mietkowie, no ale tak to było. Patrz, jak takie szczegóły się pamięta, jak zadajesz mi te pytania, w ogóle myślałam, że już nie pamiętam nic z tego. A potem tam fajni ludzie bardzo byli. Bardzo, bardzo różne ciekawe osoby były. I taka była dziewczyna, która bardzo dobre reportaże robiła. Wysyłała je do Warszawy i ja tak podziwiałam ją trochę, podpatrywałam, co ona tam robi. I mówię, czy mogę kiedyś z nią pojechać na zdjęcia. I ona mnie wzięła i mówi, słuchaj, no to jak mamy kamerę, to możesz zrobić coś. I ja też chyba zrobiłam. A już wiem, to był taki temat. A, bo na skutek tych telefonów różnych moich do różnych dziwnych służb, również któregoś dnia trafiłam na trop tego, że budowali fabrykę Canberry, czekolada, pod Wrocławiem. Znaczy we Wrocławiu, pod miastem. I trafili na wykopaliska archeologiczne i musieli zatrzymać to wszystko. Rozumiecie, wielka inwestycja z Anglii, przyjechali, a tu jakieś stare grzmoty, kości. Tam kości leżą, co tu teraz będzie. No i pani konserwator zabytków, czy archeolog, ona pojechała tam ze mną, zrobiłam z nią wywiad, a ta pani potem już tak na odchodne mówi, a jak panią tak interesuje historia, to może być dla pani ciekawe to, że znaleźli skarb manierek pielgrzymich gdzieś tam, w Trzebnicy chyba. Tak? Skarb manierek pielgrzymich? Co to może być, ale mówię, fajnie, może coś zrobię. No i się okazało rzeczywiście, że tam znaleźli skarb manierek pielgrzymich, czyli po prostu duże skupisko manierek, takich glinianych, które produkowano prawdopodobnie w dużej liczbie dla pielgrzymów, którzy wychodzili z Trzebnicy do Kompostelli. I że to był największy skarb tych manierek. No ja zrobiłam jakiś coś na kształt reportażu i to wysłałam do telewizji edukacyjnej do Warszawy i tam pan Martynia był i powiedział, to ciekawe, bardzo miło, dobrze, dobrze. No i tak jakby zaczepiłam się jednym paznokietkiem w tej Warszawie, a potem zaczęłam studiować dziennikarstwo tutaj zaocznie w stolicy. No i zaproponowano tym stażystom, czyli mi także, że może można po prostu przez miesiąc z wakacji być w Warszawie i obsługiwać takie bieżące wydarzenia. A to akurat wszyscy na urlopach, więc pasowało im to, żeby ktoś był taki. No i tak się znalazłam.
0: Jakie były wrażenia twoje pierwsze z Woronicza? Bo to wtedy istniały stare korytarze, które państwo mogą oglądać w filmach. Dokładnie, tak? Chociażby w Człowieku z marmuru. Te kolejne kawiarenki, tak, które bufety, były przy bufety, gdzie palono papierosy, jeszcze przypominam, wszyscy, i spożywano alkohol, ale o tym nie mówimy przecież.
1: Nie wolno.
0: Nie wolno. I te wszystkie historie tam się rozpoczyna ta twoja taka wielka kariera. Jaka była atmosfera? Jaka była wtedy telewizja?
1: Moja kariera w ogóle nie jest wielka, to po pierwsze. Po drugie, no tak, jeszcze zanim tam trafiłam, Kasiu, to jeszcze trafiłam do Panoramy, a ona była na Placu Powstańców. Mhm. Czyli to sedno, to jądro informacji, bo to część osób być może wie, część nie. Teraz już to się w ogóle pozmieniało, bo zlikwidowali ten plac. Tam chyba tylko
0: nagrywają. Zlikwidowali telewizję.
1: Tak,
0: ale jeszcze nie zlikwidowali telewizji.
1: Tam ta się jeszcze likwiduje, a to już zlikwidowali materialnie. Naprawdę. Wynieśli studio, biurko, tak. Po prostu jakiś rozbój w biały dzień zrobiono. To było 2 lata temu, proszę państwa. No ale tam właśnie Panorama była też w tym budynku. No wiesz, mi to wszystko imponowało, bo to było takie nowoczesne. Były takie nowoczesne telefony, były takie jakieś biurka nowoczesne, wszystko było takie ładne, to ładnie było urządzone. I mieliśmy, i chyba, tak mi się wydaje teraz, jak analizuję to, chyba musieli mieć ci wszyscy ludzie jakieś szkolenie dobre zrobione przez BBC albo przez Amerykanów, bo oni naprawdę mieli dobrze przygotowany ten system przekazywania informacji. Był reporter, był researcher, akurat researcherem była taka pani, co to nic nigdy nie mogła znaleźć, ale nazywała się odpowiednio i dlatego była, naprawdę. Nie będę mówić nazwiska,
0: bo to dość popularne. O tym też można było osobną książkę napisać.
1: To nazwisko bardzo popularne jest teraz w Polsce. No w każdym razie było tak. I wiesz, na przykład była taka rzecz, potem zastanawiam się, skąd ja to wiem. Myśmy wszystkie kartki, które mieliśmy, bo potem zaczęłam prowadzić, no to jakieś poranne programy, najpierw Panorama Ekonomiczna o 13, chyba, a potem ta o 6 rano. Kartki, które były do czytania na stole ze studia, tylko teraz, żebym nie pomyliła, były zielone chyba, a te, które były do czytania na voice-over, czyli jak wchodził materiał, były białe. Z czego to wynikało? Białe. Tak. Wynikało to stąd, żeby ten kontrast białej kartki na ciemnym biurku nie był za duży, dlatego była zielonkawa, która miała się zlewać, żeby to nie przeszkadzało widzowi w odbiorze. A jak już się odkładało tę, to wchodził materiał, nie było widać prezentera, więc mógł sobie wziąć białą kartkę i lepiej było, bo
0: i nie pomylić.
1: Miał lepszy kontrast. I to dość dobrze było przygotowane. Był taki system, wiesz, że 3 osoby sprawdzały tekst. Najpierw pisał go dziennikarz, potem sprawdzał jego wydawca, a potem jeszcze sprawdzał językoznawca albo ktoś, kto się, nie wiem, był po polonistyce po prostu.
0: I komu to przeszkadzało?
1: No naprawdę było takie sito 3-etapowe i zawsze można było coś, a na końcu jeszcze prezenter, ale tych głównych wiadomości już, bo ja chyba tego nie robiłam, chociaż czasem też jakieś przestawki. Ale wiem, że Krystyna Czubówna, Bożena Targosz, one sobie jeszcze do końca, była Grażyna Bukowska, to były moje koleżanki z pracy, one sobie jeszcze do końca poprawiały, zmieniały szyk, no tak, żeby się lepiej mówiło. Naprawdę to było starannie robione pod kątem formalnym bardzo. No tak, i takie były czasy. No i potem jakoś tak było, że znowu była zmiana i mogłam przejść na Woronicza, więc skwapliwie z tego skorzystałam.
0: No i gdzie to był pierwszy moment, to było już pytanie na śniadanie?
1: Nie, skąd? To była kawa czy herbata.
0: Kawa czy herbata,
1: najśmieszniejsze było to, Kasia, czy ty zgadniesz, z kim ja prowadziłam kawę czy herbatę?
0: Z Michałem Olszańskim.
1: Nie. No dobra, nie zgadniesz w życiu, ale jest to jeden z najbardziej znanych publicystów w Polsce teraz.
0: Grzegorz Miecuk już nie żyje,
1: nie żyje, więc... Ten żyje, dzięki Bogu. No dobra, nie zgadniesz. Ja prowadziłam, proszę państwa, kawę czy herbatę z Rafałem Ziemkiewiczem. Czy ty sobie wyobrażasz to? I zastąpiłam na tym stanowisku.
0: Zrobiłaś na mnie wrażenie, naprawdę.
1: Tak, i zastąpiłam na tym stanowisku, uwaga, Katarzynę Pakosińską. Najśmieszniejsze było to, że ja oglądałam ich tam rano. Mówię, o Boże, jaki duet śmieszny. Ta się ciągle śmieje, bo Kaśka ma taki zaraźliwy, szczery uśmiech. Ten ma taką minę trochę, wiesz, Rafał, taką poważną, więc ojej, oni wyglądają jak kabaret, to jest niemożliwe. No i potem, ale jakoś tak się złożyło, nie wiem, co się stało, że Kasia odeszła, Rafał został. Ja byłam chyba trzecią czy czwartą partnerką do niego, że klątwa Ziemkiewicza. Kto zaczyna, to już kończy, wylatuje, bo tak z Ziemkiewiczem jest. Ale nam się bardzo dobrze pracowało przez 2 czy 3 lata razem i w końcu nadszedł jakiś taki moment, że Halszka Wasilewska jakoś bardzo gwałtownie się z nim pożegnała. Nawet pamiętam, że wiecie państwo, te przepustki takie elektroniczne.
0: Że... To na Woronicze chyba jest standard, że się blokuje i że nie można wejść, wiesz, no, i to wszystko no się tak. dzieje.
1: W każdym razie to był bardzo śmieszny czas, a to jest, proszę państwa, w ogóle dziwne, że o tym rozmawiamy. Ja tu jadąc do Kasi nie wiedziałam, o czym będziemy rozmawiać, ale...
0: Ja mówiłam, że o tobie, ale...
1: No, ale mówiłam, że ja nie wierzę, no, co to o mnie gadać, co to ciekawego. W każdym razie dzwonił do mnie, jak tu jechałam, Rafał Ziemkiewicz właśnie.
0: Niesamowite.
1: Tak, i zaprosił mnie na jutro na takie spotkanie autorskie, bo jest promocja jego książki w Hybrydach, więc zaprosił mnie, żebym była. I mi tak się zrobiło miło, że pamiętał, że wśród tych setek zaproszonych gości mam być również i ja, i czy ja na pewno przyjdę. Więc po prostu taka pętla się zrobiła teraz właśnie, jak sobie to uświadomiłam. Przyjaźnimy się od tej pory i z nim, i z jego żoną przez tyle lat i jest to jedna z cenniejszych takich przyjaźni w moim życiu i znajomości. Bardzo, bardzo lubię go słuchać w takich momentach przełomowych dla Polski, to zawsze do niego dzwonię, a czasem się nawet wpraszam na kolację, żeby oglądać wyniki wyborów, bo na przykład nie jestem sama w stanie tego przeżyć i z nimi jakoś tak raźniej.
0: I mamy ten moment takiego zderzenia też ze światem telewizji, bo ja przepraszam, że tak wybuduję w szczegółach, ale to po pierwsze jest bardzo ciekawe dla słuchaczy. Ja nie znalazłam takiego wywiadu z tobą, a po drugie, obie miałyśmy doświadczenie telewizyjne, oczywiście dużo skromniejsze niż ty.
1: Kaśka, ale... nie mów. Kaśka jest, słuchajcie, to łżesz teraz, bo Kasia była mega, mega ważną osobą.
0: Nie, ale tutaj moje doświadczenie telewizyjne to jest doświadczenie już tuż przed likwidacją Telewizji Polskiej, chociaż nie tuż, no bo to było ładnych parę lat. Natomiast ty masz takie doświadczenie jeszcze tej starej telewizji, w sensie takiej telewizji, która miała w moich przynajmniej oczach jakiś pomysł, jakąś misję, jakoś, czy to jest może naiwne spojrzenie na telewizję?
1: Nie, tak było.
0: Telewizję?
1: Słuchaj, pierwsze, jeszcze wrócę na sekundkę do Telewizji Katowice. Tam była taka pani, która mnie przyjęła, kierowniczka produkcji. Nazywa się Hania Suchorabska. I ja na początku, bo ja byłam bardzo nieśmiała i w ogóle to był dla mnie jakiś wielki szok, że ja tam się dostałam. Oczy jak 5 zł, mina taka słodka i w ogóle co to ja dziecko tu robię? A ona mówi, Ania, pamiętaj, dla dziennikarza bezpieczeństwo anteny jest najważniejsze. To jest jedyne zdanie, które musisz sobie zapamiętać. Bezpieczeństwo anteny. Nie wolno ci się spóźnić. Możesz się nie uczesać, możesz być źle ubrana, ale jak jest czas startu audycji, to ty musisz być. I musisz dbać o bezpieczeństwo anteny również w sensie przenośnym, czyli o bezpieczeństwo honoru, czy powiedzmy opinii o nadawcy, czyli telewizji publicznej. Że zachowujesz się wszędzie, znaczy to już była moja interpretacja, ale wszędzie ja tak się czułam dumna z tego, że pracuję w telewizji, że nie, że się pyszniłam tym, ale myślałam sobie, że tak się muszę w każdej sytuacji zachowywać, żeby to było po prostu bez zarzutu dla stacji, dla matki stacji, że to jednak jest, idzie za tym i historia tych ludzi i w ogóle prestiż i jakość jakaś. Więc bezpieczeństwo anteny. Drugą dobrą radę usłyszałam od Gabrysi, która właśnie formatowała Pytań na Śniadanie wiele lat później, a tą drugą dobrą radą było to, że pamiętaj, możesz robić wszystko, tylko nie stawaj tyłkiem do kamery. I to, wiecie państwo, tak naprawdę te dwie rady wystarczą w życiu, jeżeli się chce być dziennikarzem.
0: Są jeszcze tacy, którzy przeszli tę szkołę telewizyjną, że jak już się coś sypie, to się uśmiecha i to spowodowało kilka wpadek antenowych niektórych znanych nazwisk. Już też pominę je w tej chwili, że jak coś się dzieje, to się uśmiecha i no, są momenty, w których nie wolno się uśmiechać,
1: tak,
0: ale
1: tak.
0: O tym zapominamy. Ja nie oglądam Kawy czy Herbaty, bo to była po pierwsze pora zabójcza, a poza tym to nie był program dla mnie. Natomiast pamiętam ciebie z Pytania na Śniadanie, bo to był taki program, który był chyba wtedy takim najbardziej rozpoznawalnym, produkowanym na żywo poza wiadomościami, programem telewizji w ogóle.
1: Ja taka byłam szczęśliwa, że mogłam go prowadzić, bo to było chyba jakoś tak, że na początku to było na zakładkę. Była kawa czy herbata i my usłyszeliśmy, że otwierają Pytanie na Śniadanie. Mówimy, Pytanie na Śniadanie, co w ogóle
0: to jest za tytuł?
1: Tak, to kawa czy herbata to jest tytuł, ale Pytanie na Śniadanie? No dobra, ale potem się okazało, że oni zdobywają popularność. Kawę zamknięto, ja przeszłam tam. Nina Derentiew mnie tam przyjęła i po prostu uwielbiałam tam pracować. To było tak, że program się kończył, a ja mówię, ja chcę jeszcze, przecież ja dopiero się rozgrzałam, ja chcę jeszcze, ja mogę 8 godzin prowadzić. To było wspaniałe. W ogóle ta formuła, wiesz, że są rozmowy na tyle poważne i na tyle długie, że dadzą słuchaczowi czy widzowi jakąś treść, ale nie na tyle długie, żeby zanudzić, że tu jest kuchnia, tu jest salon, tam jest, tu śpiewają, tu jest to, tu przychodzi ksiądz, tam przychodzi modelka i to wszystko się jakoś spaja. Były takie czasy w Pytaj na Śniadanie, że robiliśmy eksperymenty i na przykład był tylko jeden temat wiodący. Czyli na przykład, nie wiem, jednego dnia rozmawialiśmy o żyrafach. Tylko o żyrafach. Czyli budowa żyrafy, występowanie żyrafy, co można przyrządzić z żyrafy i tak dalej. No oczywiście trochę żartem to mówię. No to się jednak okazało troszkę zbyt monotematyczne i to nie wyszło. Ale były takie wyjątkowe, wybitne tematy typu wesele czy ślub, na które można było w ten sposób poprowadzić. Więc rzeczywiście robiliśmy i menu weselne, i zaproszenia weselne, i suknie ślubne. To się trzyma kupy, no ale to na dłuższą metę nie zdawało egzaminu. No i potem były różne te etapy, to też ewoluowało to pytanie. Potem zobaczyli szefowie, że jest duża oglądalność i trzeba to wydłużać, więc w to mi graj, a im dłużej, tym lepiej. No ale to potem jak zaczęło być takie bardzo pożądane, to też wiele osób zaczęło mieć chrapkę na i bycie szefem tego, i bycie prowadzącym.
0: To ile lat prowadziłaś Pytanie na Śniadanie?
1: Nie wiem, z 10? Nie liczyłam tego.
0: Bo teraz ja próbowałam właśnie przed rozmową z tobą policzyć. Wydaje mi się, że pytanie już ponad 25 lat.
1: Tak,
0: to jest
1: tyle
0: antena.
1: Może mieć, no.
0: To jest jednak format morning show, który jest bardzo, bardzo taki pojemny, jak Ania powiedziała. To wy byliście najbardziej zapamiętanym takim duetem z Michałem Olszańskim chyba.
1: Długo pracowaliśmy razem i też naprawdę na antenie, poza nią też. Wydaje się, że udało się takie sympatyczne relacje prowadzić, ale to nie było tak, że my się jakoś po pracy odwiedzaliśmy, czy znaliśmy się. No każdy miał swoje życie. Michał mieszkał pod Warszawą, ja też, z drugiej strony miałam małe dzieci, więc tak naprawdę to, co trzeba, to trzeba, ale takie rzeczy, no już towarzysko, rodzinno-rozrywkowe, to jednak każdy na własną rękę prowadził.
0: Co nakręcało cię do pracy? Pamiętasz jeszcze, bo to jest specyficzna praca. Ona oczywiście daje dużo satysfakcji. Jest, tak jak powiedziałaś, bardzo ciekawa przez to, że mamy różnorodność tematów, ale też jest bardzo trudna. Wtedy, kiedy wy jeszcze prowadziliście, to były początki internetu i jeszcze nie było tego hejtu, który później nas wszystkich zalał i kiedy już właściwie mierzono każdy centymetr osoby publicznej, ciała czy czegokolwiek. Ale co było takiego, co tobie dawało po pierwsze siłę, no bo jednak byłaś poddawana cały czas ocenie, to człowiek musi dużo wytrzymać, bo konkurencja rynkowa, tak jak powiedziałaś, wraz
1: no, TVN,
0: z wzrostem,
1: to...
0: a jeszcze wzrost oglądalności Pytania sam już w środku rodził konkurencję wewnętrzną. Każdy miał chrapkę na to, żeby zająć się projektem. I też to zdradzę Państwu, chociaż to nie jest jakaś wielka tajemnica. Ja też pracowałam w Pytaniu, ale ja byłam osobą, która pomagała przygotowywać ten program. Natomiast my się z Anią minęłyśmy. Nie miałyśmy okazji pracować razem, więc ja trochę znam kulisy pracy tej w Pytaniu. Co cię motywowało? Jak ty się trzymałaś? Jak ty sobie dawałaś radę? Czy to była po prostu twoja rola i ty tam po prostu byłaś naturalnie i nie musiałaś już jakoś bardzo szukać?
1: Nie, ja to uwielbiam, pracę na żywo przed anteną. Ja naprawdę mogę padać na nos i być, do tej pory to mam, mimo że już minęło kolejnych parę lat. Jak widzę, że antena, znaczy, że kamera się zapala i antena jest, to naprawdę przestaje mnie boleć wszystko, przestaje być zmęczona, prostuje się, nabieram siły i po prostu... No, tak mam, że jak widzę, że jest na żywo, nie można być prywatnym, nie można pokazywać swoich słabszych stron i bycia jakąś właśnie ofiarą losu, tylko trzeba się zmobilizować. To jest zadanie do wykonania. No tak jak pilot lata i też jest czasem zmęczony, ale musi dowieźć pasażerów do bezpiecznie. To tak samo ja to traktowałam. Antena na żywo po prostu bardzo, bardzo mobilizuje. To jest niesłychany rodzaj energii. Ja to odczuwam, że nie pozwalam sobie na jakieś takie śmieszne czy błahe wymówki, że o dobra, dzisiaj to ja jestem taka, o bo nie przez spałam wystarczająco, nie wyspałam, albo nie wiem, coś tam. No nie, no przychodzisz, co to widza obchodzi? On widzi
0: tak,
1: po prostu człowieka.
0: Tak, jest szacunek.
1: No i masz być jak najlepszą się da wersją w tym momencie.
0: Przepraszam, ja mam alergię na
1: zdrowie.
0: Siłą
1: A rzeczy. Na co masz alergię?
0: Nie wiem jeszcze, ale na pewno mam, bo kicham dzisiaj niesamowicie w studiu. Bardzo Państwa przepraszam.
1: To tak,
0: my jesteśmy po prostu żywymi ludźmi i jesteśmy na żywo, więc najmocniej przepraszam.
1: To zaleta. Ale... To mnie motywowało. Poza tym, wiesz, naprawdę chciałam być z każdym dniem coraz lepsza. Myśmy wtedy mieli codziennie po programie odprawy z naszą kierowniczką, która mówiła, słuchaj, tu trzeba było inaczej. Tutaj siedziałaś jak kaczka. Albo nieładnie. A to pytanie było bez sensu, bo pociągnęło... Wiesz, to jest bardzo krótki format. Te rozmowy trwały 5 minut, czasem 6. I ty, jak zaczniesz złym pytaniem, to już nie wrócisz to już nie wrócisz, bo zanim ten człowiek ci odpowie, no to już mija połowa twojego czasu. I zanim wrócisz na te zasadnicze tory, które mogłyby być ciekawe, no to już trzeba kończyć i do widzenia. Więc to pierwsze pytanie naprawdę było ważne, a z drugiej strony nie mogło być za ostre czy za poważne.
0: Żeby nie zamknąć gościa.
1: On się musiał troszkę też dobrze poczuć. Więc ja potem na przykład, to było fajne, bo testowałam za każdym razem na żywym organizmie i telewizyjnym, i swoim, i gościa, jak działa takie miłe powitanie. Czyli jak przychodził gość, to ja... Zamiast siedzieć tam, nie wiem, wpatrywać się w notatki, bo często ludzie robią tak, że są tacy, tak sobie spięci, odwracają się, dopiero jak jest antena, to zaczynają rozmawiać. A ja zaczęłam odwrotnie, mówię, a co, a skąd pan przyjechał, a skąd pani przyjechała, a co to ciekawego pani ma? I potem ja dzięki tej krótkiej rozmowie mogłam zadawać, oni raz już się czuli, że są rozgadani, już wiedzą co i jak. Dwa, że nawet w czasie tych krótkich minut, 2-3 minuty, można było dowiedzieć się czegoś bardziej interesującego niż najlepszy research, który miałaś. I można było dzięki temu pokazać prawdziwą, żywą rozmowę. I mnie to uzależniało. To było coś wspaniałego. Dlatego jak musiałam odejść z pytań na śniadanie na skutek różnych intryg, personalnie tutaj mogłabym podziękować paru osobom, to bardzo to przeżywałam, naprawdę. Bardzo.
0: To jest bardzo okrutny świat, prawda?
1: Znaczy byłam, po prostu ja... Nie wiedziałam, ale ja przeżyłam depresję. Nie wiedziałam, że to była depresja, ale no wszystkie teraz, jak czytam po czasie, objawy takie właśnie były. To było coś strasznego. I to nagle, to nie, że ktoś mnie zrzucił z piedestału, ja nagle nie jestem popularna, czy robię coś innego. Nie, mi brakowało bardzo tej serdeczności, bo jednak na planie ludzie są serdeczni. Widzowie czy goście, którzy
0: tej
1: przychodzą.
0: Energii. Tej energii.
1: No tak się mówi, energii, ale to wiesz, ona się wyraża w tym, że ktoś się uśmiechnie, że pani w bufecie, Aniu, tak, chcesz kawusie, a ktoś tam dźwiękowiec podpina i mówi, o jak ładnie dzisiaj wyglądasz, ale też, że o to jest super ciekawy gość, to będzie bardzo ważna rozmowa. Tych wszystkich elementów, które się składały na ten ponad dwugodzinny program, bardzo mi potem brakowało. No i każdy musi przejść swoją drogę, każdy musi, myślę, spaść z jakiegoś konia, żeby zrozumieć, kim jest, więc być może odebrałam to jako lekcję życiową, ale była to ciężka lekcja.
0: I to, czy ty miałeś takie postacie w ogóle, bo wspomniałaś o tych pierwszych prezenterkach, które cię inspirowały, bo to może w Polsce, ale na świecie, czy podglądałaś kogoś, kto był dla ciebie wzorem, bo czasami jak sama o tym dobrze wiesz, trafiamy na młodych ludzi, ja miałam tych stażystów sporo w telewizji, w różnych miejscach, oni mnie pytali o takie wzorce dziennikarstwa. Coraz trudniej jest teraz już znaleźć, ale ja jeszcze pamiętam takie starą szkołę. Czy ty miałaś jakąś taką osobę, która cię inspirowała, czy to był świat po prostu?
1: Raczej świat. Lubiłam naturalność Kasi Dowbor i to mi się podobało. Ale też lubiłam taką elegancję, na przykład Anny Wandy Głębockiej, chyba tak się nazywała. Ta Anna Wanda, na pewno Głębocka. A to raczej było uczucie niż analiza warsztatu. Jeżeli chodzi o analizę warsztatu, ja więcej czytałam i to raczej książki jakieś, i to nawet nie, że poradniki, bo takich poradników nie było, tylko raczej książki po prostu, które porządkowały czy przypominały wiedzę o języku polskim, były dla mnie taką podstawą. Co do koleżanek, to muszę ci powiedzieć, że kilka, które wydawało mi się, że są super i w ogóle takie miłe dla widzów, kiedy siadały na przykład w rozmowie na fotelu w Pytaniu na śniadanie, to się okazywały złośliwe. Ja byłam, jak można tak do koleżanki, że my w tym samym tonie, w tym samym drużynie jesteśmy, przecież chcemy dać widzom jakiś projekt. Więc okazywało się złośliwe albo takie wyniosłe, więc już przestałam patrzeć na koleżanki.
0: Obejrzałaś serial z Jennifer Aniston?
1: Właśnie oglądam go teraz, The Morning Show, teraz go oglądam. I to jest po prostu niewiarygodne, żebym go obejrzała.
0: Prawdziwe.
1: To jest prawdziwe.
0: To jest 100%.
1: To jest 150%. 150%.
0: Ja obejrzałam go od razu po premierze i tak? Oglądałam go tak z wielkim zdziwieniem,
1: ja też,
0: że ten format jest... Tak. To jednak jest specyfika takiego formatu,
1: porannego.
0: Okazuje się.
1: Tak.
0: Że właśnie te wszystkie dramaty, te podkładanie świn, ta rywalizacja, to wszystko się dzieje w tych programach.
1: Tak jest, a tam w tym serialu oczywiście jest nieco wyolbrzymione, nieco bardziej takie skondensowane, ale nie dużo bardziej niż w rzeczywistości, więc jak ktoś chce zobaczyć kulisy pracy, to tak to wygląda. No tak, nawet by może i ten główny temat mobbingu mógł się gdzieś tam u nas znaleźć w tamtym czasie, tylko nikt nie wiedział, że tak,
0: no, można, że tak się to nazywa.
1: Tak to się nazywa i że można za to nieźle oberwać, więc tak było. Ale jeżeli chodzi o takie, wiesz, bo to ratowało nas chyba to, że pracowaliśmy w takich dwuosobowych zespołach, czyli jednego dnia nie przychodziło więcej niż dwoje prezenterów, mężczyzna i kobieta, więc nie było takiej bezpośredniej rywalizacji po tak. prostu na planie. Te emocje tak się prześlizgiwały jedna obok drugiej. Może tam było jakieś knowania, jakieś spiskowanie, pewnie były, ale tego się nie widziało tak wprost. Natomiast tak czy siak, no potem antena weryfikuje to bardzo, czy się nadajesz, czy się nie nadajesz, chociaż były osoby, które po prostu były, bo miały być i no i już.
0: Zawsze tak było w telewizji publicznej, ale też obserwowałam też antenę innych stacji i w każdej stacji były osoby, które miały być, tak. bo z punktu widzenia zawodowego obie wiemy, że w tych komercyjnych stacjach też pojawiali się ludzie, którzy niekoniecznie powinni siedzieć triumfy na antenie. Powiedziałaś, że odeszłaś z pytania wskutek tego, że musiałaś odejść. Jeśli chcesz, możemy o tym porozmawiać, no bo to jest...
1: Już im wybaczyłam wszystkim, więc nie chcę wracać, ale kosztowało mnie to trochę, naprawdę. Natomiast wybaczenie troszkę pomogło.
0: I mamy teraz taką sytuację, że w Telewizji Polskiej zachodzą zmiany. Ta telewizja ma różne historie. Odchodzisz już nie z pytania, ale też z Telewizji Polskiej w chwili, kiedy zmienia się grupa
1: trzymająca władzę. Tak?
0: Grupa trzymająca władzę.
1: Właśnie drzwi. Grupa wyłamująca drzwi.
0: Czy ty w ogóle w jakiś wyobraźni, snach, to wiadomo, że ktoś przegrywa wybory, ktoś wygrywa wybory, że telewizja publiczna jest politycznie związana z tą czy inną ekipą. Czy ty kiedykolwiek wpadłoby ci do głowy, że nastąpi taka zmiana w Telewizji Polskiej, że w ten sposób zostanie dokonana zmiana?
1: Ja jak odeszłam, znaczy jak kazano mi odejść z tego Pytania na śniadanie, pracowałam w TVP Info i już takie pomruki tego, że coś jest groźnego wokół nas, to były. Bo każdy post na Instagramie czy na Facebooku po prostu podpisany przeze mnie jako dziennikarkę telewizji publicznej był od razu hejtowany. Po prostu próbowano odczłowieczyć nas zupełnie, że ci, którzy są po tej stronie, czy po prostu pracują w tej instytucji konkretnie, to nie są ludzie, to są jakaś szczujnia i tak dalej.
0: Więc używanie, inwektywy zostawmy
1: tak,
0: sobie.
1: Używanie tych słów było po to, żeby żeby przygotować, ale też żeby widzowie stracili szacunek. Potem wróciłam jeszcze na chwilę do tego Pytania na śniadanie i myślę, że to znaczy to już było widać, że będzie coś bardzo złego. Kiedy ta grupa przejęła, te drzwi otwarła na siłę do telewizji publicznej, to zadzwonił taki kierownik, który tam układał grafik, niejaki Cezary, i mówi: słuchaj, dla bezpieczeństwa programu muszę ciebie i Obczoską zdjąć z pytania. Ja mówię: dlaczego, z jakiej racji? No bo wy się kojarzycie politycznie. Ja mówię: dlaczego, z jakiej racji? Wszyscy się tu kojarzą politycznie, tak jak w całej Polsce się już teraz wszystko kojarzy politycznie. Nie, nie, bo wy pracowałyście w TVP Info. Ja mówię: no pracowałam, bo musiałam. Tam zostałam oddelegowana przez mojego pracodawcę. To nie był mój wybór. Nie, nie, nie, nie, to jednak musimy dla bezpieczeństwa programu cię zdjąć. No ale potem również i on został zwolniony, co jest... Nie, że się cieszę z tego, no ale po prostu on myślał, że wyłga się.
0: To go uchroni.
1: Tak, zwalniając tam część zespołu.
0: Ja, bo... Znaczy myślę, że struktura... Jeśli państwo uznają, że ja przesadzę, ale może ty się ze mną zgodzisz albo nie zgodzisz. Naprawdę struktura Telewizji Polskiej jest bardziej skomplikowana niż struktura wojskowych służb informacyjnych i mówię tu naprawdę, nie przesadzając, w tym sensie, że powiązania towarzysko-rodzinno-obyczajowe są tak zaplątane, że właściwie trudno jest rozplątać. I jak myślę teraz o tej instytucji, którą obóz rządzący przecież postawił w stan likwidacji, To chciałabym o tym pamiętać tylko w dobry sposób. Tam są wspaniałe archiwa, tam jest mnóstwo
1: tego najbardziej żal, wiesz, tego najbardziej
0: ludzi.
1: Żalno. Ale takie, jak mówisz o nazwiskach, no to ja pracowałam z dziewczynami, które się nazywały Dukaczewska na przykład, albo Czerzasty się nazywały, te panie różne, czy nie różne, to konkretnie te panie, proszę nie myśleć, że bez szacunku mówię, ale mówisz o różnych powiązaniach. Wiadomo było, że ludzie donoszą na siebie i podsłuchują. Wiadomo było, że jak jedziesz gdzieś na zdjęcia, to zawsze dostajesz jakiegoś opiekuna takiego, zwłaszcza jak jedziesz za granicę. I na przykład ten opiekun może mieć postać kierowniczki produkcji, albo może mieć jakiegoś redaktora, który jedzie tam niby nadzoruje, niby ma ci pomagać, ale co ma zanotować, to notuje. Tak było. Ale na przykład z kolei, jeżeli mówimy o profesjonalizmie, to przykładano wagę do tego, żeby prezenterzy ładnie mówili, czyli mieliśmy lekcje z dykcji, z impostacji, z tego, żeby się wypowiadać piękną polszczyzną. Była poradnia językowa. Jak dziennikarz miał problem, nie wiedział jak odmienić albo jak przeczytać, dzwonił i tam mu udzielano fachowej porady. Były świetne archiwa, między innymi również prasowe, które potem zlikwidowano. Więc to zaplecze warsztatowe było bardzo dobrze prowadzone. Byli styliści, którzy dbali o to, chociaż w Kawie czy Herbacie nie było, sami się ubieraliśmy. Ale potem się pojawili styliści, więc taka formalna strona była bardzo dobrze przygotowana i to tym bardziej było zwodnicze, bo po prostu wszystko niby grało, a pod spodem się kłębiły.
0: Serce było zepsute.
1: No właśnie, tak też było, ale udawało się mimo wszystko produkować czasem ciekawe rzeczy. Ja na przykład zrobiłam jeszcze w dawnych czasach wywiad z Giedroyciem Jerzym. Pojechałam do niego do Paryża i zrobiłam z nim bardzo ładny wywiad, ostatni wywiad telewizyjny z mistrzem na przykład.
0: No to
1: zrobiłam
0: to
1: wywiad z Lemem. Dwa właściwie razy zrobiłam wywiad z Lemem, raz się nie nagrało. Wyobrażasz sobie, to był ostatni wywiad. Dźwięku nie nagrał ten, jakbym go dorwała, tego chłopaka, co dźwięk nagrywał. Nie nagrał dźwięku.
0: Tak, mnie też dopadły takie historie, no, że...
1: Ale z Lemem, ostatni.
0: Ale właśnie nie z Lemem. I te historie, kiedy dzwonił Marek Kaczorek, świętej pamięci, więc dlatego powiem, Marek dzwonił do mnie i mówi, Kasia, poszły wszystkie korki na planie, a elektrycy pracują od poniedziałku do piątku, aby wy oczywiście sobotę rano, co mam teraz zrobić? Ja mówię, Marek, ratuj. Marek, który wykręca z któregoś studia korki i sam przekłada światło. Te wszystkie historie się naprawdę w Telewizji Polskiej działa i na końcu za każdym razem ze zdziwieniem obserwowałam, że program jednak się emitował, tak, że się wszystko udało i nawet odnosiliśmy sukcesy. Później ty trafiałaś do Telewizji Republika.
1: Tak.
0: To już jest kompletnie inna historia.
1: To było po tym rozstaniu gwałtownym z telewizją publiczną. Chociaż na koniec w kadrach pani czy pan powiedział, no ale to jeszcze może się spotkamy, jeszcze może pani tu wróci. Bo ja mówię, o jakie ładne, tu budujecie państwo takie hale produkcyjne jeszcze były za poprzedniej władzy, bo zaczęto budować.
0: I one już są skończone.
1: One są skończone. Mówię, jak tu teraz ładnie, będzie nowe studio, cudownie. A oni tak patrzyli, może pani tu jeszcze kiedyś wróci.
0: Ale cały czas istnieje też blok i teraz nie chciałabym powiedzieć, ale wydaje mi się, że blok S to jest ten blok, gdzie między innymi Związki i Solidarność się mieszczą, Wizja. I tam ten blok powstał, proszę państwa, jako budynek za czasów kręcenia zmienników. On był scenograficznie postawiony po to, żeby mistrz Bareja tam umieścił bazę, tak, MPT. W tym bloku nie ma internetu. I jak ja straciłam z kolei, zostałam wydelegowana do pracy, trafiłam do pokoju 113 bez internetu w Telewizji Polskiej, więc te historie tam są cały czas zaplątane, więc nigdy nie wiadomo, kto wróci. Teraz jesteś w Telewizji w Polsce 24 i czym się będziesz zajmować, czym się zajmujesz?
1: Zaczynamy od początku maja. Ma być to program codzienny, publicystyczno-polityczny, czyli omawianie bieżących spraw. Mnie jednak interesuje taki aspekt człowieka, czyli jak te wszystkie decyzje, które podejmują, czy próbują podjąć politycy, będą wpływać, bądź jak wpływają na nasze życie. Co z tego będzie miał Kowalski i dlaczego powinniśmy się niektórym bardzo gwałtownie przeciwstawiać. I też myślę o tym, że wiesz, teraz było przyznawanie nagród SDP, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Wielka impreza, trwała 3,5 godziny. Naprawdę tak wiele wspaniałych tekstów powstało. Zajrzyjcie państwo na stronę SDP, bo tam będą podlinkowane. Naprawdę ciekawe. Od tematu narkotyki w domu dziecka, przez recenzje teatralne, przez jakieś grube afery kryminalne i tak dalej. Ale to sobie zobaczycie. Nie będę teraz już tutaj opowiadać. W każdym razie jedną z nagród dostał Adam Sosnowski, który napisał bardzo ładną książkę o Leonie XIV i też dostał nagrodę za to, że świetnie relacjonował. Sam jeden pojechał do tego Rzymu i robił podcasty z konklawy po prostu. To się w ogóle rozeszło w milionach egzemplarzy, znaczy w milionach odsłon. Adam Sosnowski jest z wydawnictwa Biały Kruch i właściwie jest doktorem nauk humanistycznych, ale został dziennikarzem przy okazji tego bycia autorem. I on bardzo ładnie powiedział, że my tu wszyscy, te polityki, te kłęby, frakcje, przejścia, intrygi, mówię, ale musimy pamiętać, że nad tym wszystkim jest sztuka, a nad sztuką jest słowo, a nad słowem jest wiara. I to po prostu powinno nam dać inną perspektywę, bo my się czasem zapętlamy w tych takich potyczkach, tymi kijkami, nie wiem, do gry w polo albo czymś takim, a to jest zupełnie, przecież ma służyć czemuś innemu. I ta sztuka słowa i sztuka i kultura w ogóle, to jest coś, co, czym powinniśmy przetykać w ogóle naszą pracę codzienną, dziennikarską. I ja to chcę robić właśnie w Polsce. To znaczy oczywiście sprawy bieżące, polityczne, czy publicystyczne, czy publicystyka społeczna będą dla mnie ważne, bo mnie ciekawi człowiek. Ale myślę, że człowiek bez uśmiechu, bez jakiegoś piękna, bez innych wartości, no nie jest człowiekiem, nie jest sobą, więc będę starała się to tam dokładać, takie maleńkie cegiełki. Będziemy pracować w duecie z kolegą. Mamy jeszcze próby w tym tygodniu i będziemy formatować ten program, więc kleimy go na razie. Na razie za wcześnie, żeby mówić, ale cieszę się, bo to będzie taki program codziennie od poniedziałku do piątku o stałej godzinie i nie będę musiała wstawać o 3:45 do niego i bardzo się z tego cieszę.
0: To teraz takie dwa proste pytania na koniec naszej rozmowy. O czym marzysz, Aniu? Możesz powiedzieć o zawodowych rzeczach.
1: Ja marzę o tym, żeby w końcu skończyć coś, co zaczęłam. Bo ja jestem okropny typ, że ja zaczynam z entuzjazmem i potem zapominam. Albo zajmuję się czymś innym. I teraz zaczęłam pisać książkę. Może jak powiem to publicznie w Radiu Wnet, to skończę, bo będzie mi wstyd. Chcę napisać książkę opowiadającą o Kościele Świętego Krzyża, tutaj na krakowskim przedmieściu, bo ta świątynia w tym roku obchodzi 400-lecie istnienia parafii. A to jest wybitna parafia, bo to jest parafia Moniuszki, parafia 100 lat Katarzyno, 100 lat Katarzyno.
0: To bardzo, naprawdę.
1: Na zdrowie, na zdrowie. To jest parafia Moniuszki, Norwida, serce Chopina, serce Reymonta, marszałek Małachowski spoczywa w podziemiach. Przeciekawy kościół, czego nie dotkniesz, to jakaś historia, więc
0: i to jest ta świątynia, która pokazała obraz zniszczonej stolicy, tak. Bo tam jest ten Chrystus dźwigający krzyż, tak, krzyż, który został przewrócony. Ale
1: tak, jego ręka wskazywała na napis Sursum Corda, czyli w górę serca.
0: To jest ta alegoria właśnie zniszczonej Warszawy, ale tej nadziei, która się też odradza, więc to jest dosyć istotne.
1: Bardzo ważny kościół, bardzo ważna świątynia świętego Wincentego Apaulo, misjonarze tam ją prowadzą.
0: Czyli chcesz napisać książkę?
1: Chcę napisać taką książkę. I to jest moje marzenie, żeby mi się to udało i żeby mnie nic nie rozproszyło. To jeszcze tylko dodajmy a propos radia, że to jest właśnie ta świątynia, z której są msze radiowe codziennie od 1980 roku. Więc jest, słuchajcie, jest czego słuchać. Dobrze, no to i tak. To tyle. I w ogóle zdrowia sobie życzę oraz wszystkim słuchaczom.
0: My też i dużo miłości, ale jeszcze ostatnie pytanie, zanim skończę tę rozmowę za nią, Popek. Szanowni Państwo.
1: Jeszcze 2 minuty.
0: Nie, to możemy skończyć, kiedy chcemy.
1: Naprawdę?
0: Ale ja chcę się dowiedzieć ostatnią rzecz, która jest chyba już takim pytaniem, które zawsze zadaję. Co w życiu jest najważniejsze?
1: I chyba ci większość osób odpowiada, że rodzina, prawda?
0: A to właśnie nie.
1: A bo ja chcę powiedzieć, że rodzina i wychowanie dzieci jest bardzo ważne. Gdybym miała cofnąć i jeszcze raz podejmować decyzję, to na pewno chciałabym mieć więcej dzieci i większą rodzinę. To na pewno. I bardzo bym chciała, żeby moje córki, one wiedzą o tym, ale troszkę czasy się zmieniły, żeby też chciały mieć swoje rodziny. Więc to, bo wydaje mi się, że człowiek jest samotny bardzo. I tak jesteśmy samotni, skazani jesteśmy na samotność. Tego się nigdy nie odwróci, bo no tak jest po prostu. Skazani jesteśmy na samotność, nawet jeżeli mieszkamy z kimś żyjemy, dzielimy los, ale przeżycia są po prostu zawsze indywidualne. Natomiast rodzina w takich momentach ważnych życiowo, czy nieważnych, ale po prostu pokazuje nam trwanie i dlatego ja uważam, że rodzina jest najważniejsza. Są kobiety, które potrafią świetnie łączyć właśnie rodzinę z twórczością. Ostatnio na Targach Książki Katolickiej spotkałam panią Małgorzatę Nawrocką, która jest bardzo płodną pisarką, też dziennikarką telewizji Trwam. Miałyśmy kiedyś wywiad. Ona po prostu mówi, kiedy to pani robi? Ona mówi, pierwszą książkę to pisała z malutkim dzieckiem przy piersi na strychu, bo tam tylko była cisza i jedną ręką po prostu w klawisze stukała, pisząc książkę. Są takie kobiety. Podziwiam takie. Uważam, że to są naprawdę heroski. Ale umieć to połączyć, to jest wspaniała cecha i wielki przywilej. I tak trzeba się na takich kobietach wzorować.
0: Bardzo ci serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja dziękuję, Kasiu, za zaproszenie i za taką miłą okazję bycia tutaj w radio. Pozdrawiam wszystkich Państwa.
0: Anna Popek, Katarzyna Adamiak. Do usłyszenia. Dziękujemy Państwu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ta jedna historia. Zapraszam, Katarzyna Adamiak.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry, kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert oraz
2: Krzysztof Masłoń.
1: A mamy honor gości w studio pana doktora Zbigniewa Gluzę.
3: Witam państwa, ale nie jestem doktorem.
1: Nie jest pan doktorem. Mam nadzieję, że pan będzie profesorem, bo pan bardzo dużo pracy włożył w przygotowanie tej książki poświęconej znaczącej figurze historii Polski najnowszej. Dotyczy to i czasów PRL-u, i czasów III Rzeczpospolitej. Postać się nazywa Zdzisław Najder. Myślę, że starsi radiosłuchacze jeszcze pamiętają tego człowieka, który bardzo ważną rolę odegrał i w dziennikarstwie, i w literaturze, i w polityce. Była to figura, która dała się poznać w wielu dziedzinach, na wielu płaszczyznach. Miał szeroki zakres zainteresowań, antykomunista. Uchodził za człowieka konfliktowego. Pan trochę tutaj prostuje te obiegowe opinie, które przytaczam. Natomiast chciałbym zapytać panie Zbigniewie, skąd ten tytuł Wywrotowiec? Jaka jest geneza?
3: Bodźcem był list Najdera do kogoś, gdzie pisze, że żona uważa jego pracę za wywrotową. I ja tak trochę poszedłem w ślad za tym. Mieliśmy taki dylemat, czy w tych trzech okresach, bardzo wyraźnie się ta jego aktywność publiczna dzieli na trzy części, czyli najpierw taka w jakimś sensie konspiracyjna działalność, to znaczy on był patriotą Polski niepodległej, w PRL-u to nie było łatwe, ale nie był jawnym. Przez 30 lat w pewnym sensie ukrywał to, jeżeli pisał to pod pseudonimem, rzeczy takie fundamentalne. Potem przez 10 lat był takim jednoznacznym wrogiem PRL-u. Będąc w wolnej Europie, to było już jasne, że ma taką postawę. I potem Trzecia Rzeczpospolita, gdy wrócił po anulowaniu wyroku śmierci, to tutaj ten wywrotowiec mniej pasował, bo on wrócił z takim nastawieniem propaństwowym i w takiej roli właściwie starał się być, ale mu się nie udało. Ani na żadnym etapie nie został przyjęty ze swoimi radami, mimo że był doradcą, bardzo fundamentalnym doradcą Jana Olszewskiego, ale potem też

0: W związku z tym on potem kwestionował te kolejne rządy. Dlatego uznaliśmy, że to w zasadzie jest słowo, które adekwatne jest do całego tej historii. I to, że na końcu właściwie można powiedzieć, że on jest poza polaryzacją, co jest niezwykłe w ogóle w Polsce, prawda? Znaczy, że mamy tak podzielone społeczeństwo, już nie mówiąc o polityce, a on się nie sytuuje w tym. To znaczy, on jest poza podziałem i on tego podziału nie kreował, mimo że był takim dość wyrazistym komentatorem rzeczywistości politycznej. Więc doszliśmy do wniosku, że słowo, które pokazuje jego rolę outsidera, jest na miejscu.
1: Książka cała, którą cały Zwrotowiec, dość pokaźnych rozmiarów zresztą, od razu powiedzmy, ona w gruncie rzeczy jest zbudowana ze słów samego Najdera, prawda? Z tego, co on napisał. Tam jest pan stara się być jako autor tej książki człowiekiem, który przekazuje jego spojrzenie.
0: No, tutaj były potrzebne w największym stopniu moje kwalifikacje redaktorskie, mniej naukowe, chociaż to też nie było bez znaczenia, ale ważniejsze było to, żeby zbudować ciągłą narrację z tekstów autora. Ja siebie za autora nie uważam. Książka jest podpisana z Zdzisławem Najderem, bo wszystkie teksty w środku są jego. Nie ma żadnego właściwie mojego komentarza poza wstępem do książki.
1: Bardzo znaczącym zresztą.
0: I wydawało mi się, że jestem w roli w jakimś sensie służebnej. Ja chciałem być w takiej roli, dlatego że miałem takie poczucie, że ten człowiek został źle potraktowany przez rzeczywistość. Przede wszystkim po śmierci. On zmarł 5 lat temu i właściwie zniknął z rzeczywistości publicznej w ogóle. Nie został pożegnany, właściwie ta książka jest jedynym pożegnaniem, jakie się dokonało po jego odejściu. Nie miał nawet pogrzebu. To było to jakieś takie uderzające, jakby zniknął bezkształtnie, a jednak nie był bez znaczenia. To, że zostawił po sobie różne złe też emocje, to prawda, ale jak się analizowało tę jego spuściznę całą, no to okazywało się, że on jest jednak postacią bardzo ważną dla Polski, w ogóle dla całego procesu Polski powojennej. Bo to było dla niego dosyć niezwykłe, że on nie wszedł w relacje z PRL-em jako osoba, która wspierała ten system. No, właściwie na żadnym etapie nie był w takiej roli. I to był tytuł do tego, żeby rzeczywiście mówić, że on jest nosicielem Polski niepodległej, którą zawsze miał za cel. Ta praca, bo była możliwa głównie dlatego, że on zostawił ogromną spuściznę. To znaczy on zadbał o to jeszcze za życia. Około 10 lat zbierał materiały zewsząd, łącznie z tym, że ściągał swoje zapisy albo listy na przykład wysyłane do kogoś, między innymi ze Stanów Zjednoczonych. Ogromną kolekcję w ośrodku Karta zbudował. Ja miałem po jego śmierci takie poczucie, że ta spuścizna czegoś wymaga. To znaczy, że tak nie może zostać. Że on tym bardziej, że to, co w życiu publicznym się na jego temat pojawiało, było w bardzo dużym stopniu nieprawdziwe, znaczy, a w każdym razie niesprawiedliwe. Prawdziwe było, no bo miał epizod współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa i myśmy postanowili w tej książce dać absolutnie wszystkie jego doniesienia, żeby można było jednoznacznie samemu zweryfikować to, czy właśnie jego samoobrona w tej sprawie była prawdziwa czy nie. I rzeczywiście, jak myślę, powstał taki portret człowieka, który się zasłużył. To znaczy, to jest tak, że ja uważam, że mimo, że jawna opozycja PPN-u, który został stworzony w największym stopniu jednak przez Najdera.
1: Przepraszam bardzo, PPN-u.
2: Trzeba wyjaśnić, żeby słuchaczy, bo nie będą wiedzieli.
0: Tak, Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Tak, rzeczywiście to prawda, że to jest formacja prawie w ogóle już dzisiaj nieznana. To było właśnie bardzo charakterystyczne.

0: że w 75 roku pod pseudonimem Schneider napisał do Kultury Paryskiej list, znaczy taki tekst, w którym jak gdyby wywoływał emigrację polityczną do działania. To znaczy jakby żądał od emigracji, żeby sformułowała dla kraju program, ponieważ jest znana rzeczywistości demokratycznej międzynarodowej, a w Polsce nie ma kwalifikacji do tego, żeby taki program napisać. Obaj z Giedroyciem tam się podśmiewali, że prawdopodobnie emigracja z siebie nie wykrzesze tego i tak się stało, a potem Schneider przyznawał, że on nie wierzył w skuteczność tego apelu i tak naprawdę jak minęło trochę czasu, to postanowił po prostu sam taki program stworzyć i 3 maja 76 roku został ogłoszony program PPN-u, więc za moment jest rocznica i to ja uważam, że ten program był niezwykle ważny, dlatego że pokazywał drogę do niepodległości i co prawda może nie był pierwszym głosem tego typu, bo list 59 z grudnia 75 roku w związku z planowanymi zmianami w konstytucji PRL były takim zestawem no, wolności, które powinny nastąpić w PRL-u, ale nie były programem, były tylko hasłem. Natomiast program PPN-u był opisem drogi, jaką trzeba przejść, żeby z totalitaryzmu przejść do rzeczywistości demokratycznej. Co więcej, myśmy taką drogę później przeszli jako kraj. Oni zresztą w tych 50 tekstach, które potem do 81 roku sformułowali, bardzo tę drogę uściślili. I to jest szczególnie ten postulat Polski w Europie, aprobata dla zjednoczenia Niemiec jako warunku dla niepodległości Polski i tak dalej, właściwie sformułowana była przez nich po raz pierwszy. Więc to ważny głos w tej drodze.
1: Chciałem zapytać troszkę o wcześniejsze lata Zdzisława Schneidera. Przyszło mu dojrzewać w okresie Bierutowszczyzny. On pochodził z rodziny o tradycjach PPS-owskich. Daleka przeszłość, jakieś korzenie niemieckie, zdaje się. Jak on przebrnął przez ten najtrudniejszy czas Polski Ludowej?
0: Ja myślę, że kluczowy jest początek, czyli przełom 40. i 50. lat. To w ogóle jest takie dla niego stanowienie. On co prawda powoływał się cały czas na swoje doświadczenie z II Rzeczpospolitą i wojną jako stanowiące. Ja nie bardzo w to wierzę. Uważam, że 15 lat to on się uważał za Piłsudczyka, a jego doświadczenie polegało na tym, że jako 5-latek patrzył na pogrzeb i się zakochał w marszałku. No to nie jest do końca poważne, więc w związku z tym jakoś tak nie miałem do tego, miałem zawsiać dystans cały czas, że to jest autodeklaracja nie do końca prawdziwa. Natomiast to, co on wykonał właśnie urodził się w 30 roku, w związku z tym w 50 roku miał 20 lat i będąc nastolatkiem już zaczął próbować nazywać rzeczywistość, bo pisywał już wtedy i potem bardzo szybko szukał swojego pola i to było pole po prostu od razu antykomunistyczne. To było właściwie dosyć niezwykłe, że taki młody człowiek potrafił rozpoznać to jednoznacznie. Związał się wtedy z Krakowem, dlatego że uznał, że Warszawa jest za bardzo kolaborancka, a w Krakowie właśnie Tygodnik Powszechny i w ogóle to środowisko, które jakoś ono deklarowało opór, więc w związku z tym on miał taką skłonność, żeby tam z nimi być, zaprzyjaźnił się z Kisielem, potem ze Zbigniewem Herbertem, bardzo to była jedna z największych przyjaźni jego życia. I ja mam wrażenie, że te kontakty spowodowały, że on się jakoś impregnował na ten system. Nie wszedł do żadnej organizacji młodzieżowej, potem studenckiej. W ogóle definiował siebie jako przeciwnika. Próbował tworzyć jakieś już takie grupy trochę dyskusyjne, ale stające w oporze. Zresztą był jednym z inspiratorów klubu Krzywego Koła, tylko potem musiał się z tego wycofać właśnie przez tę relację z SB, z SB wtedy. W każdym razie miałem takie wrażenie, że że on nie był skażony żadną ideologią prokomunistyczną. To znaczy, że i prawdopodobnie to zresztą bardzo charakterystyczne, że związek z PPS-em, bo on to do tego nawiązywał później, był właśnie fundamentalnie antykomunistyczny. Że to zresztą ważne, że jednak ta tradycja PPS-owska, to znaczy takiego socjalizmu niepodległościowego, po prostu była tak zakorzeniona w jego środowisku i w nim samym. Myślę, że to ważne, bo to był jakiś jeden z elementów no potem oporu przeciwsystemowi w tych kolejnych latach powojennych. Myślę, że wtedy bardzo ważne, że on wybrał Konrada, to znaczy, że to on trafił, zresztą dziękował jakby Marii Dąbrowskiej za podpowiedź, dlatego że ona zapisała w pewnym momencie, że to był pisarz proweniencji jakowskiej, to znaczy, że, no, że krótko mówiąc, to był człowiek, który jakby definiował swoją spuścizną, swoim pisarstwem postawę taką, która była fundamentalnie antytotalitarna, to znaczy upodmiotawiała człowieka i że to jest coś, co, na czym można bazować i potem całe jego życie jako literaturoznawcy było drążeniem tej spuścizny i tej tradycji. Myślę, że to bardzo go wzmacniało. To znaczy, że on ocierając się o Konrada i o to, co w pisarstwie Konrada wyczytał, że to go definiowało, aczkolwiek moim zdaniem on był przede wszystkim nie był przede wszystkim literaturoznawcą. Uważam, że on miał skłonności do bycia politykiem, nie został politykiem, ale był komentatorem politycznym bardzo znaczącym.
2: Ale konradystą, będę polemizował z panem, był moim zdaniem przynajmniej wybitnym. Miał takie osobiste spojrzenie na jego dokonania. To bardzo ciekawe jest to, co pan powiedział o tych początkach jego wpływie Marii Dąbrowskiej. No, ja tutaj młodszym zwłaszcza może przypomniałbym, że to były czasy, że o Konrada toczyły się całkiem poważne spory między naszymi luminarzami naszego życia kulturalnego z Janem Kotem na czele, a kolejna postać przywoływana zupełnie z niepamięci. No, jak to Kisiel mówił, mamy takiego boja, na jakiego żeśmy sobie zasłużyli. Takim bojem był Kot. Ale ja się chciałem pana spytać o tych jego przyjaciół. Myślę tak, Jan Olszewski, premier Polski, akurat związki PPS-owskie, rodzinne, mogły ich tutaj łączyć. No, był jego przyjacielem. Ten przyjaciel dzielił z jego żoną Martą. Zbigniew Herbert. I potem coś takiego stało, że ci ludzie się odsunęli od niego. Jan Nowak, który rekomendował go na stanowisko dyrektora Radia Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa, a potem go nie chciał znać, tak? Jerzy Giedroyć się na niego wypiął. No wszyscy. Zmarł, tak jak sam pan mówi, w niezasłużenie, w takim przykrym bardzo osamotnieniu. A jednocześnie, będę kończył, się rozgaduję, ale ja nie spotkałem osoby związanej z Radiem Wolna Europa, którą to Wolną Europą Najder sterował przez ważne lata. Otrzymał za to od generała Jaruzelskiego jego ludzi wyrok śmierci. Ale nie spotkałem żadnego dziennikarza, żadnego człowieka, który by mówił o Najderze dobrze. Łącznie z tymi, którzy zdawałoby się powinni mu coś zawdzięczać. No, albo miał jakieś cechy charakterologiczne takie, które po prostu wykluczały pracę w kolektywie, albo tam chodziło o coś innego. I ja myślę, że ta druga sprawa, ja to wykraczam poza naszą rozmowę. Czy pan pana to, zwrócił pan na to uwagę?
0: No, to jest uderzające w całej tej historii. To szczególnie znacząca jest relacja z Janem Olszewskim, ponieważ on uważał Olszewskiego za największą swoją przyjaźń polityczną. Nazywał to zresztą w ten sposób. Ja zresztą bardzo żałuję, że rząd Olszewskiego nie mógł się rozwinąć, że to, co się zdarzyło w czerwcu 92 roku, zatrzymało pewien proces, którym, znaczy, no to był naprawdę niepodległościowy rząd, definiował rzeczy bardzo cywilizowanie, to znaczy ja sam miałem takie poczucie, że jakby ta transformacja nie do końca dobrze idzie, znaczy, że ona powinna przyjąć bardziej stanowcze, szczególnie w wymiarze geopolitycznym drogi, jak znaczy tak, że wybór powinien być bardziej taki mocny. I to się nawet załamało, to znaczy załamało się głównie dlatego, że Olszewski nie bronił Najdera po wywołaniu sprawy zapalniczki, czyli tej współpracy w latach 50. ze Służbą Bezpieczeństwa. To on, Najder to przeżył bardzo boleśnie, dlatego że Olszewski był wtedy w takiej roli, że mógł, znaczy był na tyle publiczną postacią, że mógł to w sposób jednoznaczny przekreślić, tym bardziej, że Najder w momencie, kiedy na tę grę ze Służbą Bezpieczeństwa poszedł, mówił Olszewskiemu o tym. Więc tutaj i nie ma wątpliwości, to było potwierdzane w dokumentach, że i Olszewski się na to nie zdecydował, a potem Najder zarzucał panu Janowi, że przeszedł na pozycję nacjonalistyczną, a rzeczywiście Najder nigdy nacjonalistą nie był. Myślę, że to jednak po prostu był taki zawód osobisty, a nie ideologiczny i że na tym polegało to rozstanie, chyba najbardziej bolesne. Natomiast te wcześniejsze, bo to rzeczywiście jest uderzające, że właściwie każdy z najważniejszych jego takich partnerów publicznych, szczególnie Giedroyć, on zresztą tego nie mógł zrozumieć, bo wyglądało na to, że Giedroyć się od niego odwrócił po tym, jak Najder nie puścił wywiadu z Giedroyciem w Wolnej Europie. I to chodziło o Kościół. I oni się wtedy bardzo ostro starli, ale wyglądało na to, że jeden wywiad, niby nie straszne, ale do żadnej współpracy już potem nie wrócili. Z Janem Nowakiem, który też w zasadzie byli zaprzyjaźnieni, też się to rozbiło. I chyba rzeczywiście tutaj o to, co się zdarzyło w Wolnej Europie, ponieważ ja mam takie wrażenie, że Najder się nie nadawał na dyrektora, to znaczy nie nadawał się na organizatora życia zbiorowego, także dlatego, że był człowiekiem jakby ideowym i on nie miał cierpliwości do tego grona w Wolnej Europie, miał poczucie, że oni są lekko sklerotyczni i że on apelował do nich jak do dzieci, no oni nie mogli tego lubić, to po prostu, znaczy on ich i edytował tak bardzo, że po tych paru, bo przyjęli go dobrze, ale to były chyba 2 czy 3 miesiące, a potem już cały czas, że nie, że on po prostu jest arogancki, wskazuje im miejsca w kontach, a oni są no tutaj formacją niepodległościową najwyższej klasy, jak on może, tak? No i tak dalej. Myślę, że nie miał umiejętności współpracy z ludźmi w ten sposób, to znaczy zrażał ich, oni mu potem odwdzięczali się ironią, no bo tam śmiali się z niego po kątach. To go jeszcze bardziej irytował. Po prostu nie nadawał się, nie powinien przyjmować tej propozycji. Sam zresztą miał wątpliwości, czy da radę. I on tak ideowo, jak gdyby dawał radę, a organizacyjnie nie. I potem się to też okazywało, że bo jako przewodniczący Komitetu Obywatelskiego to właśnie też tak było, że on koncepcyjnie był dobrze osadzony, bo jego cały koncept pluralizmu, który ma wprowadzić, znaczy nie w sensie partii politycznej, tylko społeczeństwa ustanowionego w taki sposób, żeby panorama ideowa od prawa do lewa była pełna i żeby to było normalne, to znaczy żeby wykreować prawdziwą demokratyczną strukturę polityczną, i tak była czytana przez wszystkich jako zawłaszczenie i odepchnięcie części ludzi. No bo jak musieli odejść tam Geremek czy wujec z komitetu, no to po prostu od razu jego traktowano jako takiego kogoś, kto rozbija struktury. No i zderzak Wałęsy, który po prostu powoduje, że Wałęsa, który coraz bardziej wszystkich irytował, nagle ma tutaj swojego człowieka, a on to tłumaczył, ale tak był traktowany jako ktoś niesamodzielny, tylko zależny od tego przyszłego prezydenta.
2: No, przepraszam, wejdę z panu słowo. W efekcie Wałęsa, którego w jakimś czasie przynajmniej Najder, można powiedzieć, był jego człowiekiem, no potem od niego też się odwrócił w końcu, prawda?
0: No ale tak tutaj było.
2: No ale to powiedzmy, że to jest inny temat.
0: Dwóch trudnych ludzi, tak, no to po prostu oni się tak naprawdę nie dogadali. Najder po prostu uważał, że Wałęsa jest no, trochę dziwacznym politykiem, ale że należy, że po prostu nie ma wyboru. To znaczy, że on jest tak bardzo zasłużony dla Polski po sierpniu, i że po prostu musi być prezydentem i że nie ma sensu tego dyskutować. I że bardzo miał za złe Mazowieckiemu. To był zresztą fundamentalny błąd tamtej polityki, tutaj nie ma wątpliwości. Natomiast to, w jaki sposób ta scena polityczna popchnęła Wałęsę do takich zachowań jak późniejsze, a potem niektóre z nich Najder firmował w jakimś stopniu, chociaż on był bardzo zdystansowany do takiej polityki. No, czy uważał, że tak nie powinno się jej prowadzić? No, ale trochę był... chciał być konsekwentny, no to, te konsekwencje zaprowadzały go czasami do bardzo takich złych miejsc, gdzie już nie mógł się obronić, znaczy gdzie właściwie przestał być słuchany. To chyba to, że on, mimo że on cały czas był aktywny intelektualnie, to czasami tracił głos. To znaczy tak jakby życie społeczne mu go odbierało.
2: Ja bym chciał zacytować z książki Wywrotowiec taki krótki fragment, relacja o spotkaniu 8 kwietnia 90 roku w Gdańsku na zaproszenie biskupa Gocłowskiego w gronie około 10 osób. I Najder pisze: miałem być obecny, ale któryś inny z warszawskich uczestników tego sobie nie życzył. Był na tym spotkaniu Jan Olszewski. Wrócił dość zbrzydzony pajacowaniem naszych milusińskich, jak określił Michnika i jego grono. Opowiada między innymi o Michniku klękającym przed Wałęsą i wołającym: wodzu, czemu nam dałeś tego Najdera?
0: To jest taka scena, która chyba ilustruje przede wszystkim niechęć do Najdera środowiska późniejszego Raadu, tej grupy, która
1: Ruch Obywatelski, Akcja Demokratyczna.
0: Bo to było wcześniej, ale później w czerwcu Komitet Obywatelski się podzielił, powstał ten ruch i że Najder był traktowany jako źródło tego rozbicia. Znaczy ja uważam, że to zupełnie jest niesprawiedliwe, bo on nie był w takiej roli, to znaczy nie był sprawczy w tym wypadku, ale ponieważ to, co Wałęsa zrobił wobec wujca, a też pośrednio wobec Geremka, oni traktowali jako działanie Najdera, że to, żeby zrobić miejsce Najderowi, to tamtych Wałęsa usunął. I że to przez niego. Ponieważ oni tego nie akceptowali, no to mieli takie poczucie, że on jest wrogiem i taki w ogóle no, dosyć wredny. To znaczy, że zachowuje się w sposób interesowny z jakiegoś powodu.
1: Intrygant w pewnym
0: momencie. Intrygant, tak. To czy właściwie w największym stopniu to. Ja uważam, że to tak nie było, tylko że ponieważ on był stanowczy, był dosyć kategorycznym człowiekiem. Jeżeli dochodził do jakiejś, do przekonania, a on uważał, i to było clue sprawy, że Komitet Obywatelski nie powinien być dominowany przez jedno środowisko, a był, już wiadomo było, że jest, bo nawet to, że Geremek jakby nie był formalnym przewodniczącym komitetu, a był liderem. Że to nie powinno tak być, że powinny być wszystkie struktury możliwie reprezentowane i chciał do tego doprowadzić. A tutaj, no i ponieważ tam było od razu podejrzenie, że tutaj jakieś środowiska nacjonalistyczne dojdą do głosu, zdominują to wszystko, to demokraci muszą się bronić. To był powód, to był etap narastającej polaryzacji i fatalne to było rozegrane, dlatego że, znaczy w ogóle wydaje mi się, że polaryzacja taką, jaką mamy, jest dla Polski bardzo szkodliwa i to, że ona ona była kreowana przez obie strony i wtedy w dużym stopniu niestety.
1: Jeszcze bym wrócił do czasów odwilży Gomułkowskiej. Klub Krzywego Koła, tu padła nazwa. Wtedy już Zdzisław Najder był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa posługującym się pseudonimem Zapalniczka. Obiegowa opinia sugeruje, że to on też tak utrzymywał, że inaczej nie dostałby możliwości wyjazdu do Wielkiej Brytanii celem badań nad życiem i twórczością Józefa Konrada. To prawda?
0: Przede wszystkim nie taka była konfiguracja zdarzeń, dlatego że on zaczął pracę w klubie Krzywego Koła, nie będąc w żadnej relacji ze Służbą Bezpieczeństwa. Tak się stało, on wcześniej był na Zachodzie, podjął współpracę z Giedroyciem i tak się pechowo zdarzyło, że w 1957 roku list Najdera do Giedroycia, który był wywożony z kraju, został zatrzymany na granicy i no i oni mieli dowód na to, że oni współpracują i wtedy go Służba Bezpieczeństwa wzięła na rozmowę taką wstępną, no mówiąc mu wyraźnie, no że to będzie szlaban, a on akurat już wtedy, zresztą już wtedy ten kierunek Konrad, praca literaturoznawcy w przestrzeni Zachodu, to był jego wielki, no to był cel w jakimś stopniu już świadomy. No i on poszedł, jak twierdzi, na taką grę z nimi, znaczy tłumaczył, że on chce się od nich dowiedzieć, co oni o różnych ludziach wiedzą i myślą, po to, żeby ich ostrzegać, także ludzi z klubu Krzywego Koła. Gdy podjął tę grę, a mówił tym swoim przyjaciołom, że tak się dzieje, to się wycofał z klubu po to, żeby, znaczy on był w radzie klubu Krzywego Koła, wycofał się z tej rady, żeby nie być w dwuznacznej sytuacji. No i zakładał, że znaczy, że to, co będzie mówił rzeczy oczywiste, ale będzie interpretował to w taki sposób, żeby odciągnąć Służbę Bezpieczeństwa od poszczególnych ludzi i środowisk. No, znaczy, ja uważam, że to dosyć jest wiarygodne. Znaczy, jak się czyta te wszystkie dokumenty, to jest głównie 58 rok. Potem było jeszcze coś pojedynczego, chyba w 61, bodaj w 64 Służba Bezpieczeństwa zamknęła w ogóle ten ciąg zdarzeń, dlatego że on odmówił wszelkich kontaktów i przestał być w jakiejkolwiek relacji. To, co go obciążało, to raz przyjął 1000 złotych za tę współpracę, potem twierdził, że odesłał to w jakiś sposób, no ale to go obciąża. No myśmy to potwierdzenie wpłaty też tutaj dali, żeby już nie było żadnych wątpliwości, że to nie jest hagiografia, po prostu że uważam, że jest karygodne. Natomiast tłumaczy nie tyle taka... Znaczy on po prostu nie chciał mieć szlabanu, to znaczy to wiadomo było, że napisze coś dla Służby Bezpieczeństwa nie będzie gwarantem paszportu, ale że jeżeli stanowczo będzie odmawiał, to po prostu mu go nie dadzą i że wtedy to się zamknie. Ja mam takie wrażenie, ja mam odruch usprawiedliwiania go, ponieważ mam wrażenie, i to nie ze względu na Konrada, ale ze względu na jego doświadczenie ze strukturami demokratycznymi na Zachodzie, ponieważ on był przede wszystkim we Francji, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych i to jego doświadczenie Zachodu było kluczowe dla jego myślenia. On naprawdę definiował to, jak człowiek wolny w sensie politycznym, to znaczy, że patrzy na PRL, ale nie jest człowiekiem PRL-u, tylko ma kategorię, znaczy stać go na to, żeby myśleć o w działaniu państwa w sposób demokratyczny. I uważam, że to jest wielka sprawa, bo PPN-u by nie było, gdyby nie takie doświadczenie. I to jest wartość. Ale no, jak ktoś idzie na współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, to tego nie można aprobować. No, to czy to jest po prostu... Tu jest konflikt. To nie ma rady. Ja go nie wybielam, ale wydawało się, że jak się pokaże cały proces, to pokaże się, jakim człowiekiem był.
2: Pan powiedział przedtem, w trakcie naszej rozmowy, stwierdził fakt oczywisty, że Najder narodowcem nie był. Natomiast czy był kosmopolitą, wprost mówiąc, bo takie zarzuty go próbowano wobec niego i wiele rzeczy wskazuje, w gruncie rzeczy, no trochę chyba tak ten świat pojmował.
0: Nie, to ja się zupełnie nie zgadzam. Ja uważam, że on jest i całe życie był patriotą Polski niepodległej, a być w takiej roli w PRL-u nie było łatwo. I to, że on był konsekwentny w tym i że Polska niepodległa na pewno była celem jego życia. I tutaj nie ma wątpliwości, bo na wszystkich etapach to się potwierdza w zapisach i myślę, że książka to potwierdza. I że on nie chciał bardzo żyć na Zachodzie stale, mimo że dużo wyjeżdżał, to znaczy on umiał żyć na Zachodzie, a bardzo nie chciał. I decyzja o przyjęciu funkcji dyrektora Polskiej Sekcji Wolnej Europy była dla niego bardzo trudna przez to, dlatego że on wiedział, że jeżeli przyjmie tę funkcję, to koniec z przyjazdem do PRL-u. On postulował Polskę niepodległą i nawet wierzył, że ona się zdarzy. To znaczy wierzył w upadek systemu sowieckiego, ale nie mógł mieć żadnej pewności co do czasu. To znaczy, że raczej nie dożyje takiego momentu i że w związku z tym to go kompletnie jakby zatrzymuje. Czyli, że będzie albo na zawsze w Monachium, albo, no krótko mówiąc, że nie wróci do Polski, która jest jego celem. Kosmopolita by tak nie stawiał sprawy. To znaczy, na dodatek wtedy, kiedy już wiedział, miał ten wyrok, a on cały czas w zasadzie marzył o powrocie i jak tylko to było możliwe, no to przyjechał i to było za chwilę po tym, jak wyrok został anulowany. A to było pikantne, że Kiszczak mu obiecywał, że on nie może przyjechać i oni go nie ukatrupią. No to on powiedział, że nie, chyba nie jest idiotą, no i nie przyjechał.
1: Chciałem jeszcze zapytać o to jego opus magnum, życie Konrada Korzeniowskiego. Ja mam tą dwutomową edycję już wydaną w trzeciej RP przez wydaństwo Alfa, bodajże taką zieloną, ale pierwsze wydanie zostało wydrukowane, jak już Najder był na Zachodzie, w fatalnym czasie dla niego. No i jakiś taki ciąg zdarzeń trochę niesprzyjających, mam wrażenie, towarzyszył jego biografii.
2: Przepraszam, że wtrącę tutaj słowo, jako trochę zajmujący się literaturą. I tak, i nie. Bo to rzeczywiście doprowadziło do sytuacji, że w Polsce o tej książce nie można było pisać, a jeśli to było łącznie źle, więc kto napisał dobrze, to miał kłopoty. Natomiast na Zachodzie to było to bardzo dobrze przyjęte.
0: No przede wszystkim była też edycja zachodnia, czyli on w ogóle już był wtedy znanym konradystą. Znaczy i szanowanym. To znaczy to było coś takiego, że te zaproszenia do wykładów i w ogóle do działań, to, że miał kontrakty na uniwersytetach i tak dalej, to była zasługa tej pracy, że i rzeczywiście on odczytał czasami rzeczy, które zupełnie nie były jakby obecne, jeżeli chodzi o spuściznę Konrada, bo dotarł i wykazał dużą taką determinację, żeby dowiedzieć się rzeczy właściwie w głębi. I ja mam wrażenie, że on też podniósł Konrada w tym takim wymiarze pewnych wartości polskich czysto, a także na przykład w relacji z Ukrainą, na przykład to, że udało mu się w końcu to Muzeum Konrada na terenach ukraińskich stworzyć. To
2: był Brytyjczowie, tak?
0: Tak, że on, bo to nie było łatwe jeszcze za komunizmu, to w ogóle jakby kreowanie tego nie było możliwe, no ale ostatecznie się udało i miałem takie wrażenie, że to jest jedna z jego takich racji generalnych, to znaczy taki porządek Europy Wschodniej, która uwzględnia tę przemianę geopolityczną, ale jego postulat był nawet inny niż Mieroszewskiego. On się ścierał z Mieroszewskim, bo on uważał, że takie nastawienie jak ULB kreowane przez kulturę, to nie jest precyzyjne, dlatego że my powinniśmy inaczej się układać z narodami na wschodzie. To było ciekawe i właściwie takie jakby konsekwentne na różnych etapach. I on to też próbował wprowadzać w III Rzeczpospolitej, raczej nieskutecznie. Ale myślę, że takie przesłanie, które jest w tym wszystkim, to znaczy to, jak powinna następować przebudowa kraju i przebudowa otoczenia kraju, na co Polska ma szansę wpłynąć. On też o tym uważał. To pokazuje, że był to bardzo głęboki patriota Polski, a nie kosmopolita. Ja uważam, że to nie jest prawdziwy zarzut.
1: Wspomnieliśmy tutaj o wyroku śmierci, ale on też został pokrzywdzony. Mu zabrali tutaj nieruchomości w Warszawie. Na przykład stracił działkę w miejscowości Bryńsk między Działdową i Ławą, którą mu, zdaje się, potem oddano. Już w latach III Rzeczpospolitej.
0: Tak, to znaczy to wróciło niby do niego, ale to już było zdewastowane i w gruncie rzeczy to oczywiście nie było tyle warte. On został jakby ograbiony przez PRL, bo wtedy
1: właśnie do tego.
0: W tym 83 roku, jak ten wyrok zapadł, zresztą to było złamanie w ogóle wszelkich reguł prawnych, no po prostu takie działanie, no po prostu czysto polityczne i tyle. Zresztą no jakby do, no w każdym razie następstwo polegało na takim kompletnym właściwie wydziedziczeniu. On zresztą rozumiejąc to, że to jest nie do odzyskania i że w gruncie rzeczy nie ma miejsca w Polsce już, to się zakorzenił we Francji, kupił dom, akurat tak się tam udało i właściwie nawet już w pewnym momencie był pewien, że po prostu resztę życia tam spędzi. No ale oczywiście to inaczej przebiegło. Potem jeździł do Francji, póki mógł, no ale umierał w Polsce i to już w taki sposób, że wtedy tych obu miejsc już nie było. Ani w Bryńsku, ani we Francji. I w gruncie rzeczy myślę, że też to odchodzenie jego takie długotrwałe nie było dobre dla relacji między nim a otoczeniem, więc jego przyjaciele nawet z okresu końcowego życia też go tak trochę zostawili i ja dlatego zresztą miałem takie poczucie, że trzeba wrócić do tej postaci i opowiedzieć tę drogę, bo to jest tak, jakbyśmy naszą świadomość zbiorową ograbili o coś. To znaczy, że on stanowił pewien wyrazisty element tej drogi, jaką Polska po II wojnie światowej przeszła. I że tego nie należy redukować, bo wtedy będzie tak, jakby zmiany nastąpiły tylko za sprawą jawnej opozycji i ruchu takiego oddolnego, społecznego, co oczywiście było zasadnicze, ale bez myślenia politycznego w ten sposób byłoby bardzo trudno. A w tym kontekście niezwykła rola Jana Olszewskiego, który był osobą kluczową w wielu momentach tej opozycji. Mimo, że jako adwokat nie mógł być po prostu opozycjonistą takim jednoznacznym, to on w bardzo wielu miejscach rozstrzygał, jak ma być i to też jest tak nie do końca zapamiętane. Ja uważam, że my mamy przed sobą jeszcze przepracowanie tego wszystkiego.
2: Konieczne jest to, bo inaczej to rzeczywiście wyglądało na to, że po prostu wszystko jest zasługą jednej formacji i tyle. Niezależnie od pewnie różnic, jakie są, jestem bardzo wdzięczny panu przede wszystkim za tę książkę, z uwagi na to, że pokazuje człowieka formatu, jakiego ja dzisiaj za bardzo nie widzę wśród naszych polityków, może inaczej, ludzi zajmujących się polityką, bo to tak. On też w końcu zawodowym politykiem nie był. Potrafił łączyć wiele funkcji. Chociaż tak, to już pół żartem, pół serio, ale no serio. W sierpniu 2014 roku wprowadzonym w dzienniku odnotowuję, cytuję. Podniecony mile wyborem Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej, Żyjący dziś Polacy mogą sobie tych czasów, najlepszych od końca XVI wieku, pogratulować. Kpił?
0: Nie kpił, bo on uważał, on przede wszystkim uważał, że Polak na czele Rady Europy to jest taki dowód umiędzynarodowienia Polski na Zachodzie. A cały czas, i to jest w ogóle kluczowe w jego myśleniu, to znaczy, że Polska, tak jak zresztą teraz na przykład Ukraina, że ma tylko wybór, albo Zachód, albo Kreml. I że nie ma alternatywy. To znaczy, że trzeba jednoznacznie, to znaczy, że to musi być fundamentalne rozstrzygnięcie, że Polska jest za słaba, żeby być bytem samoistnym, to znaczy, żeby niepodległość była stuprocentowa, niezależna od nikogo, że to jest niemożliwe, że my się musimy jakby łączyć z Zachodem w taki sposób, żeby się zabezpieczać przez, no tak jak się stało to zresztą przez wejście do NATO i do Unii Europejskiej, i że to jest alternatywa wobec zależności od Moskwy, to daje szansę. I zresztą pod tym względem on jeden sukces osiągnął na pewno. Znaczy w przeddzień wejścia do Unii Europejskiej 30 kwietnia 2004 roku powiedział: dokładnie 25 lat temu napisałem tekst Polska i Europa i wszyscy się śmiali, że to są bajki. Minęło ćwierć wieku, Polska wchodzi do struktur europejskich. I rzeczywiście wtedy, kiedy oni, bo to było w 79 roku, ten tekst PPN-u, jego autorstwa, który mówił, że to jest niezbędne, że jeżeli chcemy być niepodległym państwem, to musimy wejść w takie struktury wspólnoty europejskiej. I mówił to z takim poczuciem jakby etapowego zwycięstwa, i potem już chyba nigdy, to znaczy miał, na końcu mówił, że przegrał życie. Ja mam poczucie, ja w jakimś sensie rozumiem to jego podsumowanie, bo miał takie poczucie, że go rzeczywistość zmarginalizowała i że te podejrzenia rozmaitej natury wygrały. To znaczy, no łącznie z tym, że ja jeszcze współcześnie nie słyszałem, że on był agentem przez całe życie, łącznie, że w wolnej Europie był agentem. No nie wiem czyim. No to już jest absurd. Po prostu dokumentacja IPN-u pokazuje, że był wyłącznie śledzonym i człowiekiem, który był traktowany jako jeden z najważniejszych wrogów, i zresztą ten wyrok jest po prostu dowodem.
1: To jeszcze zakończę tę naszą rozmowę dzisiejszą, panie Zbigniewie. Ja pamiętam taki film pod koniec życia, dokumentalny, powstał o Zdzisławie Najedderze i właśnie było tam, no tak właśnie miało się wrażenie, że on jest rozgoryczony, rozczarowany, przytłoczony, przygnębiony, że odchodzi z takim poczuciem, jak pan zauważył, przegranego życia. Chciałem jeszcze tylko zapytać, panie Zbigniew, pan się zetknął osobiście ze Zdzisławem Najedderem kiedykolwiek?
0: No tak, tak. No myśmy zresztą różne rzeczy drukowali w Karcie, w kolejnych numerach. Współpracowałem z nim przy Węzłach Pamięci. To też było działanie naprawdę niebagatelne. Nawet się bardzo dziwiłem, że to nie zaistniało tak publicznie mocniej. Myśmy jako pierwsi opisali cały PPN. Wydaliśmy książkę na ten temat. Wtedy uznałem, że to była niezwykła wartość. I też się okazało, że właściwie już wtedy nikt prawie nie wiedział, co to jest.
2: Tak.
0: Że to jednak było takie partnerskie. On też uważał, że Karta jest właściwym miejscem. To zresztą tam jest w książce powiedziane, że on się decyduje na nas, mimo że miał różne inne propozycje, bo uważał, że my jesteśmy naprawdę niezależni politycznie. I to zresztą, to prawda, myśmy się nigdy nie wdali w żadną relację z którąkolwiek z partii i dzięki temu możemy mówić, no, znaczy ja cały czas w ogóle uważam, że KT jest poza polaryzacją, że myśmy nie stanęli po żadnej stronie, po prostu jesteśmy i tylko tak można historię badać, bo wtedy w ogóle bardzo, bardzo żałuję, że historia jest po prostu też elementem tej polaryzacji, bo mogłaby być właśnie dobrem wspólnym i nie dzielić nas, tylko raczej wzmacniać, bo mamy też bardzo dobre doświadczenia po drodze i jest się do czego pozytywnie odwołać.
1: Amen. I tym stwierdzeniem kończymy dzisiejszy nieregularnik literacki. Gościem był pan Zbigniew Gluza, który opracował książkę zatytułowaną Najder Wywrotowiec. Jeszcze dodam, że Fundacja Ośrodka Karta opublikowała ten opasły tom pasjonującej lektury, którą trzeba sobie dawkować, nie można czytać tak za jednym zamachem, ale jest to bardzo mądra, przenikliwa i pouczająca praca. Dziękujemy pięknie panu Zbigniewowi.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniają się
2: Krzysztof Masłoń
1: i Tomasz Zapert.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się. Wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dzień dobry wszystkim. Już drugi raz, czy trzeci raz, nie, trzeci raz z kolei nie mówię dobry wieczór. Jasno za oknem, czas kazali nam przesunąć te wskazówki, nie rozumiem tego. Podobno kiedyś to ograniczało się zużycie prądu. Nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest. A ponieważ nie wiem, no to nie zabieram w tym głosu, a ponieważ nie rozumiem, to tym bardziej. Ale jak czegoś nie rozumiem, tak jak większość ludzi mówi, jak czegoś nie rozumiem, że to głupie, to ja nie mówię, że to głupie, tylko że no po prostu nie wiem. Jak ktoś mi wytłumaczy, co, to będę wiedział. Dzisiaj jest Dzień Książki, proszę Państwa. I poprosiła mnie moja szefowa, Ksenia, żebym przyniósł książkę, którą ostatnio czytam. Ja niestety mam taki głupi zwyczaj. Nie wiem, z czego to się bierze. Może z niezdolności do koncentracji, że czytam mniej więcej 3 do 5 książek naraz. Aktualnie teraz wróciłem kilka dni temu z Grecji i znalazłem na księgarni na lotnisku książkę Donalda Robertsona Myśli jak grecki filozof. I on opisuje postać największego filozofa w dziejach, oczywiście moim zdaniem, Sokratesa. I tu jest tekst, przeczytam wam kawałek tekstu z obrony Sokratesa. Który przeczytałem właśnie u tego autora. Ścieżka filozofii doprowadziła mnie na tę salę sądową, gdzie mierzę się z groźbą egzekucji, mówi Sokrates. Byłoby to zarówno dziwne, jak i sprzeczne, gdybyście wychwalali mnie za stawienie czoła śmierci w imię obrony miasta, a jednocześnie obwiniali mnie o to samo, kiedy chcę chronić tożsamość jego obywateli. I teraz najważniejsze. Jaką wartość mają w istocie mury miasta, jeśli ludzie za nimi są do niczego? No takie różne rzeczy właśnie czytuję. Bardzo, no, Sokrates to jest mój guru mniej więcej od jakiegoś 4-5 roku życia. Czyli już wiadomo ile dekad. No, obronę Sokratesa ciągle czytam, więc mam i myśleć jak grecki filozof, ale jednocześnie obronę Sokratesa czytam po raz nie wiem który, nie chcę oszukać. Czyli to jest druga. Obrona Sokratesa, Platona, myśl jak grecki filozof, Robertsona. I wyszła w Polsce, zabrałem to Krzysiowi Skowrońskiemu, czyli prezesowi Radia Wnet, książkę. Pożyczyłem sobie od niego, więc obiecuję na antenie, że mu oddam. Artur Bojarski, Powstanie Greków w latach 1821-1829.

europejskie były przeciwko uwolnieniu się Grecji z Imperium Osmańskiego, bo to było wygodniej. A jak poszczególne narody zaczną się wyzwalać, no to co wtedy zrobią Serbowie, Czesi, Węgrzy czy jacyś inni? Prawda? Też będą chcieli mieć swoje kraje. No w każdym razie jednak stanęła polska szlachta, brytyjska szlachta, no i Grecy. Okazało się, że Albańczycy byli po naszej stronie. Nie wiedziałem tego. Wołosi byli troszkę przeciwko nam. To szczególnie mrugam okiem do Kamila Sipowicza, bo o tym rozmawialiśmy. Więc powstanie Greków w latach 1821-1829. Jedyne, co mnie czasami troszkę nie denerwuje, ale no tak, no nie fajne jest, że pan nie zrozumiał, znaczy nie tłumaczy greckich imion, nazwisk, nie zapoznał się z pisownią. Widać, że pan, który to pisał, nie zna greckiego, to na 100%, ale Dymitr to jest imię rosyjskie, Kolokotronis, Dimitrios, to jest imię greckie. I niech pan nie pisze Dymitr ktoś tam, tylko Dimitrios któryś tam. Rosjanie akurat byli przeciwko temu powstaniu, dopiero później pomogli. Powstanie Greków w latach 821-29. Dalej. Elegia dla widoków. J.D. Vance. Jak widzicie, z różnych półek lubię czytać. No po pierwsze, no lubię czytać. Lubię czytać książki. I to nie w internecie. I jakoś i e-książek. E-książki się mówi, czy i-książki? E-booki, przepraszam. O, to typowo słowiańska nazwa. E-book. Czyli dobra, ja powiem po polsku. E-book, czyli elektroniczna książka. Realizator się zgadza, a to jest młody facet, więc widzę, że udało mi się. No i oczywiście czytam nieustannie od 100 lat, bo 100 lat temu Aldous Huxley napisał Nowy Wspaniały Świat, New Brave World. Ja oczywiście go czytałem, kiedy to było modne w czasach hipisowskich. Po raz drugi przeczytałem jakieś 4 lata temu i po raz trzeci niedawno, ze 2 lata temu, no to po prostu jest odjazd. Ten facet 100 lat temu znacznie lepiej niż George Orwell. No inna sprawa, że bardziej wykształcony i no nie to, że mądrzejszy, bo nie mądrzejszy, ale nie głupszy. No inna forma po prostu. W każdym razie 100 lat temu wymyślił Huxley to, co się będzie teraz działo i dzieje się to. To, co pisze o sobie. Albo nie, no radzę wam czytać. Nowy Wspaniały Świat, albo po angielsku, jeśli kto czyta, New Brave World. Ja podarowałem tych książek kilka moim znajomym, no ale do połowy chyba nikt nie doczytał. A dopiero później się zaczyna. No i Huxleya, Drzwi do percepcji. Właśnie ją kupiłem i zacznę ją czytać, jeśli nie dzisiaj, to w przyszłym tygodniu, jak skończę Powstanie Greków. No niestety teraz wychodzą, chociaż nie, Huxleya nie jest taka gruba, Elegia dla widoków nie jest gruba, ale Powstanie Greków jest bardzo grube i jeszcze przypisy, i to jest książka historyczno-naukowa. Ciężko się czyta. Ale kocham czytanie. Psychologowie, czy psychoterapeuci, czy psychiatrzy twierdzą, że szczególnie już tak po 70 warto dużo czytać, bo wtedy umysł zostaje sprawny dłużej, a nie wiadomo, ile ten mózg będzie pracował. Może i 200 lat może pracować, tylko my nie umiemy doprowadzić do tego, żeby tyle pracował. O, jeszcze taką śmieszną historię opowiem, bo ktoś wczoraj, ktoś z naszej redakcji powiedział, że powinien napisać książkę o mnie, że mam tyle przygód, tyle, no, takie życie fantastyczne, rzeczywiście fantastyczne. No, na co ja powiedziałem, to a propos nauki, a propos tego, co przed chwilą było, więc ja powiedziałem, że ja wierzę w naukę i za jakieś 20 lat na pewno będę jeszcze żył, bo żyję dosyć zdrowo, a duchowo jestem dosyć młody, ciągle się uczę i ciągle jestem na początku drogi, ale za jakieś 20 lat nauka dojdzie do tego, że 2 druciki mi podetną po tego, wsadzą do mózgu, do jakiejś maszyny podłączą i całe moje życie jak na filmie się przyjmie.

0: Kevinie i zobaczę, czy warto pisać książkę, a może byłem jakiś ostatni, no ostatni, że nie warto w ogóle pisać o mnie, a może warto napisać o wszystkich moich błędach, żeby kto inny tego nie popełnił, tak dla dobra społeczeństwa. Oczywiście, jak wiecie, znając mój stopień autoironii, że się wygłupiam. W związku z czym, dzisiaj muzyka będzie. Wróciłem z Grecji. O Grecji opowiem po krótkiej przerwie. Słuchamy muzyki sprzed około 100 lat. Ten typ muzyki nazywa się rebetiko. Pochodzi z regionów, w tej chwili to jest Turcja. My to nazywaliśmy w Grecji Anatolią. Moja rodzina pochodzi ze Smyrny, ale musiała uciekać przed Turkami do Aleksandrii. Mama się urodziła już w Egipcie. Ale znaczy ja nie żywię żadnej nienawiści do Turków, bo to politycy robią, a nie społeczeństwa. W każdym razie ta muzyka pochodzi z Azji Mniejszej, którą teraz posłuchamy i przeniosła się, kiedy Turcy w latach 20. zeszłego wieku eliminowali Ormian i Greków ze swojego terenu. To przenieśli się ci rebeci, którzy grają to. A w Ameryce nazywają to grecki blues. Przenieśli się do Aten, do Salonik. Bogatsze rodziny natomiast uciekły, bo stać je były na statki, uciekły do Aleksandrii, gdzie Grecy mieli wyjątkową, fantastyczną wolność. Rebetiko.
1: Εσύ είσαι μπέμπα.
2: Μόνη. Δεν μπορώ να τραγουδήσω έτσι.
1: Έπαινε σου λέω, εδώ είμαι εγώ.

jest muzyka z filmu Rebetiko, właśnie o czasach sprzed 100 lat, o wygnaniu Greków z Azji Mniejszej. My to Azją Mniejszą albo Anatolią nazywamy. Teraz ludzie mówią, że to Turcja. No bo to jest państwo tureckie. Na politykę nie będziemy schodzić, bo ja, jak wiecie, wszyscy jestem politycznie niepoprawny i coś tutaj mogę palnąć takiego, że nam zamkną radio. Więc nie będę palny. Nie palnę. Ale natomiast tak, proszę państwa, zbliża się etap płacenia podatków. Ja od wielu lat płacę swoje 1,5% na Radio Wnet. I zapraszam was, bo my jesteśmy tak naprawdę, to jesteśmy radiem publicznym. W 90 iluś tam procentach żyjemy tylko z tego, co nam słuchacze wpłacają. Prawda? Nawet więcej niż 95%. Bo czasami tylko puszczamy reklamy. No wiadomo, że nie znajdziecie u nas reklam wielkich koncernów, napojów słynnych, albo różnych takich kurczaków, kiełbasów i innych. Nie mówię nazw żadnych, ale wiecie, gdzie się te kurczaki jeździ, hamburgery i inne. I właściwie nie wiem, dlaczego ograniczają picie alkoholu po 22, a nie ograniczają jedzenia tego jedzenia śmieciowego, które znacznie bardziej, drożej nas kosztuje, bo ta opasłość, to leczenie z opasłości, no to się wiąże z chorobami serca i tak. A nie, dzisiaj ma być wesoło. Proszę państwa, wesoło. Fajnie, wróciłem z Grecji, jestem szczęśliwy, że znowu jestem w Polsce. Dzisiaj w Warszawie jest dokładnie tyle samo stopni, ile u mnie na wyspie, na Naxos. Więc no jest pięknie. To inna sprawa, że tu w Polsce jest jedna cecha, której Polacy zupełnie nie dostrzegają, a wszyscy cudzoziemcy, no nie, wszyscy postanowiłem nie używać tego słowa, ale no, większość cudzoziemców, duża większość cudzoziemców uważa, mieszkających w Polsce, uważa, że to najwspanialszy kraj w Europie do życia. Nie ma lepszego. Ja mieszkam na zmianę w Grecji i w Polsce, też uważam, że Polska jest najwspanialszym krajem, najspokojniejszym. Co prawda jest troszeczkę, zaczyna być w drodze do upadku, ale miejmy nadzieję, że nie upadnie. Tę muzykę, którą słuchaliście przed chwilą, to jest muzyka z filmu Rebetiko. Ja oglądałem Greka Zorbę, film Kazantzakisa, ze 20-30 razy. Za każdym razem, no to jest taki buddyjski film jednak. No zresztą Kazantzakis, pisarz, który napisał Greka Zorby, był buddystą. I takie, no jest przekaz buddyjski, no bo, no co powiedzieć o takim zdaniu? I wali się wszystko, wszystkie życiowe pieniądze, życiowa inwestycja w kopalnię, znaczy spuszczanie drewna z góry. Zrobili kolejkę taką linową i tak dalej. I wszystko się zawaliło. Czyli życie się wali. Na co Zorba mówi, jaka piękna katastrofa. No to jest czysto buddyjskie powiedzenie. No ale Zorba oglądałem kilkadziesiąt razy. I nie wzruszyłem się tak, jak na filmie, które przed chwilą muzykę słuchaliście, z którego przed chwilą muzykę słuchaliście. Pierwszy raz w życiu na tym filmie płakałem. Nie wiem, dlatego, że to z moją rodziną jest związane. Nie wiem, ale wzruszyłem się, a raczej staram się nie wzruszać. Oprócz czasu, kiedy gram muzykę, to w stanie na trzeźwo się nie wzruszam. No więc tak, a jeśli już wpłaciliście na jakieś instytucje charytatywne te swoje 1,5%, to my oczywiście jeszcze mamy Patronite. Zapisujcie sobie, ja będę mówił powoli. patronite.pl / Radio Wnet. A teraz rozłożę to na części pierwsze. Wszystkie małe literki. patronite.pl / Radio Wnet pisane razem. Więc czekamy na waszą współpracę. Zawsze jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym słuchaczom i tym, którzy się śmieją, i tym, którzy się nie śmieją, a jednak słuchają. A teraz dalej Rebetiko.

I koniec tego dobrego. To była muzyka sprzed 100 lat, która jest do tej pory grana w Grecji. I co jest niesamowite, też muzyka tradycyjna grecka, ludowa, no w Polsce mówi się na to ludowa, to nie jest tak naprawdę ludowa. Tradycyjna muzyka Grecji i oglądasz, są zabawy greckie. Teraz mieliśmy Pascha to jest Wielkanoc. Mieliśmy Wielkanoc. Co się u mnie w miasteczku działo? Miasteczko liczy 10 tysięcy mieszkańców, w procesji przeszło jakieś 30 tysięcy. Jak to się dzieje, kurczę? Procesja jest taka, że idzie młodzież, dziewczyny w miniówach, no to jest, kurczę, niby to kościół tego ortodoksyjny, czyli jeszcze bardziej ostry od katolickiego, a jednak można. No ale najbardziej mi się podoba, jak są tradycyjne tańce greckie tańczone, że 80-letni faceci tańczą z 18-letnimi dziewczynami, 16-letni chłopcy tańczą z 80-letnimi babciami, wszyscy tańczą razem i ta młodzież leci do tych tańców i zna te tańce tradycyjne i to wiele tych tańców, po czym o godzinie 24, bo w Grecji się mówi o 12, co prawda, ale o 24 kończy się muzyka i nastawiają muzykę amerykańską i młodzież natychmiast się rozchodzi. Amerykańską muzykę taneczną. Wiadomo będzie, że jak to puszczą, to mają spokój, że miasto się opróżni i jakieś 15 minut tej muzyki i nie ma już ludzi. Już można zacząć sprzątanie miasteczka. Takie zwyczaje w Grecji. Ludzie się nie wstydzą w ogóle w Grecji pochodzić. Właśnie, to jest odwrotnie niż w Polsce. Bo w Grecji, w Atenach, jak kogoś pytasz, ty, ale skąd pochodzisz? Jak ci powie, że z jakiejś wsi na wyspie, no to jest powód, w ogóle, że jest wieśniakiem, to jest powód do największej dumy. Po prostu ludzie są dumni w Grecji z tego, że pochodzą ze wsi. Albo, że mają rodziny na wsi. Tutaj, mimo że 90% społeczeństwa polskiego ma pochodzenie wiejskie, naprawdę 90%, to ludzie się wstydzą swojego pochodzenia. Nie wiem dlaczego, no przecież pochodzić ze wsi jest cudownie. Z miasta jest trochę mniej cudownie, dlatego że w mieście jesteś anonimowy, a jednak na wsi to jesteś jeden ze społeczności, która jest mała. I wiadomo, że się urodziłeś, nie? Patrzę na Ksenię, na moją szefową, ale kiwa mi głową, to znaczy, że na Białorusi jest tak samo. Tak jest. Nie chcę powiedzieć stwierdziła, że nie namówię ją na to, że będzie rozmawiała do mikrofonu. No może nie rozmawiać, ale siedzi koło mnie, a ja tu mogę mówić zamiast niej. Tra-la-la. Tylko po to mówić zamiast niej, żeby patrzeć na jej miny, bo to taka przyjemność, że nie wiem. Wracamy do Grecji. No więc w Grecji rzeczywiście spędziłem ten czas. Ja do Grecji, ludzie, nie zazdrośćcie mi, proszę was. Po pierwsze, pogoda zawsze jest wspaniała. Czy to pada deszcz, czy jest śnieg, czy jest plus 40. Pogoda jest jaka jest. Nie możemy zwracać na nią uwagę. Ale ja do Grecji jeżdżę w sprawach biurokratycznych. Załatwiać, czyścić swoje sprawy rodzinne. A to jest dosyć trudne, bo biurokracja grecka w porównaniu z polską to jest jeszcze XVIII wiek. Powiedzmy, w Polsce naprawdę, to co się w Polsce załatwia przez internet, nie muszę do żadnego biura chodzić, muszę mieć tylko podpis elektroniczny, załatwiam przez internet powiedzmy do 5 dni, to właśnie skończyłem taką sprawę w Grecji, w tym razem jak byłem, zakończyłem właśnie 2 lata, niecałe 2 lata załatwiałem to, co w Polsce się załatwia 5 dni. Inny czas, oczywiście tam inaczej czas płynie, wszyscy są spokojni, nie, tam siga, to znaczy powoli. Mifomasy, nie bój się, nie przejmuj się, jutro, avrio i tak dalej. No inny jest, zupełnie inny, inaczej czas się liczy. A teraz przejdźmy do rzeczy poważniejszych, w związku z czym będę bardzo krótko mówił. Będziemy słuchali Yannisa Xenakisa, największego w XX wieku greckiego kompozytora, który często był grany i odwiedzał, często był grany na warszawskiej jesieni w latach 60., 70. i wtedy odwiedzał nas u mnie w domu. To jest światowej klasy kompozytor, ale przy okazji był przyjaciel mojego ojca. Więc no i oni lubili dyskutować ze sobą. Ojciec był filozofem, no a każdy muzyk raczej powinien być filozofem. Jeśli nie jest, to jest taki półmuzyk. O,
Ale mi się powiedziało. Kurczę, chyba trzeba skończyć tę głupotę opowiadać. Więc Xenakis to najwybitniejszy grecki współczesny kompozytor. Posłuchamy dwóch jego utworów. Co prawda, jak wam powiem tytuły, to i tak wam to nic nie powie, bo to awangarda. Chyba, że chcecie. Właśnie to mogę powiedzieć, bo zrobiłem sobie, zanotowałem. Troszkę ciszy, bo wiecie co, no, muszę... Yannis Xenakis. Najpierw będzie ST łamane przez 48. Następny utwór od razu w kolejności będzie, aż do końca programu. Hibiki Hane Ma. No prawdziwy awangardowy tytuł. Hibiki Hane Ma. Ciekawe, czy to jest. Na pewno to nie jest po grecku, ale może to być po japońsku. Wszystkiego dobrego życzę wszystkim. W przyszły czwartek się spotykamy, a za dwa tygodnie pierwsza audycja maja. Szykuję wam taką niespodziankę, takiego gościa, że odpadniecie wszyscy. Wszystkiego dobrego, życzę pokoju na świecie.

ufać. Negra, ty się na to dużo, to za nich ja prywa.

0: Boga.
1: Ихапатера хасиклить.